0: że ładowanie cały czas trwa. Więc ja mówię, tak, coś tam zrobili jednak z tym zarządzaniem baterią. Moim zdaniem dobrze, bo nie mamy tych mylących komunikatów i w końcu ta ekologia Apple'owa jest, że tak powiem, realizowana poprawnie, tak? W końcu chodzi o to, żeby jakąś tą energię elektryczną oszczędzać. Tak mi się wydaje. To z moich dzisiejszych obserwacji, takich ciekawych, więc nie tylko zabezpieczenia poprawiono, ale jednak coś tam poprawiono, takie drobnostki. Jak macie coś jeszcze odnośnie, coś żeście zaobserwowali, dajcie znać odnośnie tego ładowania, bo może u mnie tak się z tą ładowarką tak działa, z czym innym nie. Z ładowarką i z powerbankiem tak działa, bo sprawdziłem. No, zdziwiłem się niepomiernie, bo nawet zrobiłem taki numer, że wyłączyłem potem i włączyłem w ładowarkę jeszcze raz i dosłownie chwilę się poładowało i znikło to. Ta ikonka ładowania z powrotem się zrobiła na ładowanie, nie odbywa się. Także wracamy do chyba starych, lepszych czasów. Co prawda nie ma komunikatu, ale nie ma zbędnych, dziwnych ikonek w prawym górnym rogu na pasku, które zrobiły to, że no niepotrzebnie żeśmy trzymali niekiedy pod ładowaniem telefon. Tak mi się jakoś wydaje.
1: No, to ja nie obserwowałem, szczerze mówiąc, więc nie wiem. Natomiast coś, co obserwuję, to to, że jeszcze, mimo to już chcielibyśmy skończyć, ale jeszcze Roberto z nami się łączy i pewnie ma dla nas jakąś wiadomość z ostatniej chwili, więc za chwilkę się dowiemy, cóż to za wiadomość. Witaj, Roberto. Jeszcze kwestia dźwięku. No. I się za chwileczkę pewnie usłyszymy.
2: O, dobry wieczór.
1: Tak, jesteś. Witaj, witaj.
2: Cześć wam. Ja bym tylko chciał, bo już jest późno, ale udokładnić to, co Robert tutaj wspomniał o tym moim orężu, bo myśmy prywatnie się kontaktowali w tej sprawie też. I znowu wychodzi, że na iPhone'ach też nie wszystko działa tak samo na wszystkich modelach i że na przykład wielkość ekranu jest ważna. Bo u mnie nie ma tak dobrze, jak u ciebie, Robercie.
0: No mój to jest 8, także
2: a
0: twój
2: mój
0: jest
2: to
0: dużo
2: jest
0: lepszy.
2: 13 Pro i ma troszkę większy ekran. I widocznie mój Orange tam jest gorzej dostosowany, bo o co się rozbija ta cała sprawa? No o... Dobra, no nie pamiętam, ja jak próbowałem, wcześniej miałem XS-a, iPhone'a i tam... Chyba ja akurat mogłem zrobić to, z czym ty miałeś problem, ale nie mogłem kwoty wybrać. I to cały czas tak jest. I graficznie domyślam się, że tak, że to wygląda jak jakiś suwak, którego VoiceOver po prostu nie widzi, bo nie ma jak, bo to jest jakiś taki element, który trzeba przesunąć. I u mnie ten proces ładowania wygląda tak, że klikam doładuj przycisk i w tym momencie mam wybierz kwotę i mam parę tych możliwości, tam 10, 30, 40, 50 zł, ale jak kliknę w którąś z tych opcji, powiedzmy większych, tam 50 zł na przykład, no bo powiedzmy, że nie chcę 30, tylko troszkę więcej, to mi przychodzi na następną zakładkę historia doładowań i nie mogę w żaden sposób z VoiceOverem, nawet z rozpoznawaniem ekranu włączonym, nie mogę tego doładować.
0: Ja ci mówiłem, że 3 palce w prawo i wtedy on ci zmienia ta zakładka i wtedy możesz cofnąć się i zmienić tę kwotę.
2: No to u mnie nie działa.
0: A u mnie to właśnie działa i nie wiem dlaczego.
2: No to ale widocznie, mówię, no, to widocznie
0: się wielkość ekranu. Telefon.
2: Tak, wielkość ekranu, myślę, że tutaj pamiętam jak w Skycashu jakiś czas chyba w tamtym roku, czy jeszcze wcześniej, też był różny, to był jakiś taki problem, że na jednych iPhone'ach to działało, na drugich nie. No i w każdym razie u mnie 3 palce w prawo nie działają tam w ogóle, działają tylko 3 palce w lewo i one przełączają na tą historię. No i co trzeba zrobić? Trzeba wyłączyć VoiceOver, znaczy jakoś tam znaleźć palcem ten obszar, gdzie są kwoty wyłączyć voiceovera, przewinąć tam mniej więcej w lewo jednym palcem, włączyć voiceovera i mieć nadzieję, że to się udało. I rzeczywiście to się udaje i wtedy tam potem, powiedzmy, już na tej liście jako pierwszy to nie jest 30 zł, na przykład tylko 50, tak? I dajemy dalej i potem już mam podsumowanie i mogę wybrać metodę płatności i tak dalej. A na Androidzie, bo też sprawdziłem to, tam jest bardzo podobnie, tam mamy akurat tę przewagę, że jak zrobimy gest, powiedzmy, z palcem więcej, tak, że na przykład dwa palce, jak przeciągniemy ze screenem dwoma palcami, to telefon to traktuje jako jeden palec i w tym momencie jakoś tam jest wybierz kwotę, potem jest ten bonus i między tym nie ma nic. I jak parę razy przeciągniemy dwoma palcami w lewo z włączonym screen readerem, nieważne czy to jest talkback czy komentary, to jest jakaś nadzieja, że nam się uda tę kwotę zmienić i potem dajemy dalej przycisk i tam dopiero ją widzimy. No, zważywszy na to, że wszystkie trzy pozostałe sieci mają to w miarę dobrze rozwiązane dostępnościowo, bo Plus przekierowuje na stronę w aplikacji, a Play i T-Mobile, no to mają w tej aplikacji całkiem nieźle to zrobione, no to Orange tutaj niestety nie jest dla nas najwygodniejszy, a ja już napisałem do nich, muszę jeszcze to uściślić, udokładnić, napisać do nich jeszcze jednego maila, a na chyba mój orange@orange.pl, taki jest ten adres. To jest ten adres, który znajdziemy tam na przykład w sklepie Play jako mail do dewelopera aplikacji Mój Orange. No i jest to o tyle fajne w tej chwili to doładowywanie przez aplikację, że faktycznie jest podwójny bonus, bo jak doładowujemy przez stronę, to jest tylko 5 giga.
0: To jest tylko 5 giga. Dlatego się na to tak uparłem.
2: O tyle dobrze jest, że no akurat powiem, ja mam w Orange, no generalnie we wszystkich sieciach mam jeden polski numer główny, ale trzy pozostałe karty też mam, bo lubię się bawić, lubię testować. No to we wszystkich sieciach sobie włączyłem te opcje z 5G, ale no domyślam się, że większość jednak ludzi tak nie ma i wtedy te 30 zł to jest ta taka chyba najczęściej wybierana opcja właśnie, jak mamy ten taki pakiet na kartę, gdzieś bez limitu i jakiś pakiet internetu, no to wtedy teraz mamy dobrze, bo te 30 zł to jest ustawione na sztywno jako pierwszy wybór, a wcześniej to była najniższa kwota, czyli 5 zł, więc no jeśli chcemy doładować 30 zł, no to mamy dobrze, tak? Więc tyle, bo zadzwoniłem, bo no jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Apple jest dostępny, albo no sprzęty Apple'a są dostępne intuicyjnie, I ktoś mógłby potem tutaj pytać, że ale ja tak fajnie nie mam, no to rzeczywiście zależy widocznie od modelu iPhone'a, tak jak jakiś czas temu w SkyCashu było z tymi zakładkami.
0: No i jeszcze druga sprawa, o której mówiłeś, to jest to, że zawsze Orange się wylogowuje i to jest prawda, bo on się wylogowuje, natomiast...
2: Jak ubijemy aplikację, ale jak jej nie ubijemy, to mi działa normalnie Face ID. Więc.
0: Aha, czyli działa Face ID.
2: Działa Face ID. Normalnie działa Face ID, a u ciebie działa Touch ID, więc to jest prawidłowo.
0: Tak, ale u mnie jak ubiję aplikację, to też działa Touch ID bez problemu. Aha. Ja nie muszę się logować i wpisywać. To jest ciekawe.
3: A ja to się z kolei w ogóle nie mogę zalogować do tej aplikacji. Bo jak ja się próbuję do tej aplikacji zalogować, to ja dostaję komunikat, że wystąpił problem, połączymy się w tym momencie z konsultantem i w tym momencie mi się otwiera okienko, strona w aplikacji czat i dzień dobry, mam na imię Natalia, jestem konsultantem, czy mogę pomóc lub w jakiejkolwiek tam
2: powiem ci, Mikołaju, że dobra, ubiłem aplikację i teraz ją włączam. No nie, to jak ja ją ubiję z App Switchera, z przełączenia aplikacji, to wtedy on zapomina i muszę się zablokować ponownie. Dobrze, że jest pęk kluczy.
0: To ja bez problemu mogę wam to pokazać.
2: Jeszcze
0: że
2: ciekawostka
0: to
2: jest
0: Touch
2: taka.
0: ID tylko wystarczy.
2: Bo ciekawostka jest jeszcze taka, że z tego co widzę, to na klawiaturze do wpisania hasła, jak wybierzemy symbole, to w najnowszym tym iOSie 15.3.1 to przecinka nie ma. A że ja mam w tym hasie akurat przecinek, no to jest podkreśnik zamiast przecinka. Nie wiem, co Apple tutaj pomyślał sobie, ale, ale wracając do tego Orange'a, to ja ci Mikołaju powiem tyle, że moje konto i zresztą Roberta też, z tego co wiem, w aplikacji Mój Orange zostało stworzone w ten sposób, że musieliśmy, bo nam w ogóle nie działała rejestracja żadnemu z nas, tak, a u mnie to było już ze 2 lata temu, albo 3, jeszcze przed pandemią. Nie działała nam rejestracja, musieliśmy zadzwonić na infolinię i podać swojego maila i wtedy nam pan konsultant wysyłał jak gdyby tego maila z ustawieniem tak. hasła i...
0: Tak.
3: Pytanie, czy OSN was pytał? Bo to ja mam jeszcze w ogóle ten problem, że to echa ustawy antyterrorystycznej tego, że 18 lat to się kończyło wcale nie tak dawno i to czyjeś jest, tak? I pytanie czyje, no ale to swoją drogą.
0: Mhm. No nie, to akurat było moje, pan się zapytał o ostatnie no tak. 3 cyfry PESEL-u. No, powiedziałem mu.
2: A ja już jakie... nie pamiętam, no ja mam PESEL tak. dopiero od niedawna jako student w Polsce, ale mam na paszport na razie jeszcze, niedługo będę to zmieniał. No i przez to mnie pewnie zapytało numer paszportu, ale nie jestem tego pewien, bo to już mówię, to było jeszcze przed pandemią. Nie pamiętam, na pewno właśnie kojarzę, że musiałem tam zadzwonić i że tylko tak mogłem.
0: A propos rejestracji jeszcze w ogóle numerów na kartę.
2: No tak, powiedz, wiem, bo to jest fatalne, uważam.
0: Czy o tym mówiłem, słuchajcie, teraz nie wiem, co się porobiło, ale w momencie, gdy chcemy zarejestrować starter, który dostaniemy skądś, nie wiem, w jakiejś promocji, ktoś nam wyśle, prześle, no to naprawdę jest udem szczęścia, jeśli uda nam się zarejestrować. Ja próbowałem naprawdę w kilku punktach rejestrować ten starter, który dostałem.
2: W tym oficjalnym salonie Orange,
0: żeby Orange. Nie było. Fakt, że w jednym, na ulicy tam Wernickiego, natomiast jakie było wytłumaczenie, słuchajcie, rejestrujemy tylko te startery, które są u nas kupione. Żadnych innych.
2: A tego naprawdę nie rozumiem, bo no jak można zarejestrować starter inaczej niż w punkcie? Przez internet jakoś się da?
0: Można przez niektóre banki. Wiem, że można w Santanderze, ale w innym nie wiem. Wiem, że nie można w Inteligo, ani nie można w PKO BP. Wiem, że można w Santanderze, ale poza tym, no nie wiem. Naprawdę miałem problem. Zlitował się nade mną pan z... jednej z kolektur totalizatora sportowego, no i zarejestrował, i działa, ale powiem wam szczerze, no nie spodziewałem się czegoś takiego w życiu.
2: Też bym się tego nie spodziewał, zwłaszcza, że to jest starter od Orange'a z promocji, że oni rozdają teraz, chyba to jeszcze jest, że jeśli macie Orange'a na kartę, to możecie komuś jakby... doładowując numer, to potem wypełniacie tam formularz i możecie komuś podarować. Jak gdyby
0: to u mnie już tego nie ma. To u ciebie to było, ale już tego chyba nie ma.
2: Już tej promocji nie ma. No tak, to a nie wiem, czy to nie do końca lutego, ale nieważne. No w każdym razie...
0: Nie wiem, gdzie miałbym tego szukać, ale u mnie w tych wiadomościach, gdzie są te rzeczy promocyjne, tego nie ma.
2: Nie, ja to znalazłem gdzieś na... Kurczę, gdzie to było? Na GSM Maniaku, czy na Telepolisie, na którymś z tych takich serwisów. Ale no generalnie jak dostajemy starter w promocji pocztą, zwłaszcza, tak, że ja tam dokładnie. Ten adres, bo to ja ci, no tak, dobrze, no,
0: dokładnie
2: to
0: kurier. Powiem,
2: ja ci tak. to załatwiłem.
0: Dokładnie.
2: No tak i było. No i kurczę, dostaje się starter od operatora.
0: Dokładnie.
2: Od operatora.
0: W kopercie.
2: Oni, jakby w ich interesie, tak? No i w tym momencie... oni chcą mieć nowego klienta, a nie można tego zarejestrować w salonie?
0: No ja się... No dokładnie, chodzi, słuchajcie, czysty cyrk, słuchajcie. No. Niestety. No. Miejcie, przynajmniej tak było u mnie, tu ja mówię, że to są Suwałki. Ja wiem, że to jest Polska C, cywilizacji brak, no ale jednak no, są 2 salony Orange'a, tak? No. Ale to nie tylko chyba chodzi o Orange'a, może i inne sieci.
2: Trudno powiedzieć, musielibyśmy zbadać sytuację, a to znowu nie jest takie łatwe, bo no jak kupujesz...
0: To wymaga pewnych kosztów.
2: Albo kosztów, albo no, gdzieś trzeba zamówić starter przez internet, nie wiadomo co.
0: No właśnie, jakoś tak kombinować trochę.
2: Ale zdziwiło mnie to bardzo.
0: No w każdym razie mogą być takie problemy. No. Mhm. Warto by o tym.
2: Dobrze, no to chyba tyle z mojej strony. Już nie będę wydłużał audycji. Ale dzięki za przestrzeń i...
1: No dzięki, że się podzieliłeś. Dzięki za telefon.
2: Życzę wam dobrej nocy. Trzymajcie
1: dzięki
2: się.
1: Wzajemnie. Trzymaj się, cześć.
0: Trzymaj się, Robert.
1: No i my również. Wygląda na to, że się żegnamy.
4: A
1: chyba
4: to jeszcze,
1: Michale,
4: jeszcze, bo myślę, że no Maciek jest mistrzem w aktywnym słuchaniu naszej audycji, bo cały czas nam tu wysyła wiadomości i bardzo dobrze, to przynajmniej jest sygnał, że nie nadajemy w próżnię, że jesteście z nami i nas słuchacie. I Maciek napisał do nas tak. Ja niestety nie mogę potwierdzić tego, co mówił Robert odnośnie braku komunikatu o ładowaniu baterii, gdy iPhone jest naładowany. U mnie nadal iPhone ogłasza ładowanie iPhone SE 2020 iOS najnowszy, czyli 15.3.1. To jest jedna wypowiedź.
0: Nie iPhone 8, żeby nie było.
4: No to może to jakieś takie kwestie dotyczące no, różnic po prostu. I tu jeszcze jedna wiadomość Maćka. Tak samo jak nie naprawiono tego nieszczęsnego ogłaszania ładowania urządzeń Bluetooth na pasku statusu, gdzie przy połączonych słuchawkach AirPods poziom ładowania wynosi rzekomo 0%. I to jest tyle. Więcej wiadomości nie widzę. Jeszcze ja mam jedną informację, ale to taką króciutką na sam koniec, która nam wyszła w międzyczasie. Kiedy się poza anteną komunikowaliśmy z Pawłem na Zoomie, oni cały czas poprawiają dostępność. Jedną z takich mniej fajnych rzeczy w Zoomie jeszcze do niedawna było to, że jak poruszaliśmy się w polu edycji wiadomości, to tam nie bardzo działało cokolwiek. Mam tu na myśli skakanie po wyrazach za pomocą kontrol strzałka w lewo, strzałka w prawo i za pomocą strzałek kursora. Teraz to działa, odczytywane są znaki lub słowa, tylko jeszcze jedną rzecz mają do naprawienia, słuchajcie. Odczytywanie kasowanych znaków, bo działa kursor, działa kontrol plus strzałka lewo w prawo, ale jak wciskamy backspace, to niestety nie jest odczytywane to, co kasujemy. Przynajmniej na Windowsie.
1: Potwierdzam, tak.
3: To jest ponoć kwestia tak zwanego QT, czyli tej takiej biblioteki, z której Zoom korzysta, w której jest zrobiony i Zoom, mimo żeby chciał być dostępniejszy, to dostępniejszy być nie może, bo zależy trochę od no, zewnętrznych jakichś rozwiązań, z którym nie ma do końca kontroli.
4: No ale wiesz, coś tu poprawili, więc może jeszcze
3: tak,
4: będzie
3: więc
4: lepiej.
3: Jak się zaktualizują, no to jest.
4: I to no, już dobrze. Chyba naprawdę wszystko.
1: Tak, to już tym razem bez falstartów żegnamy się. 120 audycja Tyflo podcastu w studio.
4: Tyflo przeglądu, bo audycji to już mamy prawie, już w tym roku będą 2000, słuchajcie.
1: O, super. To może dogonimy z rokiem, 2022.
4: No, jest szansa.
1: Dobra, no to cel.
3: To w przyszłym
4: challenge
3: roku to
4: accepted.
1: Accepted, okej, okay, no to będzie obserwowane również. Ja wam serdecznie dziękuję wszystkim, którzy słuchali oraz wam tutaj w studio był z nami Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz,
0: dziękuję.
1: Michał Dziwisz, no
4: dobrej
1: i ja
4: nocy.
1: Przy mikrofonie
4: dobrej
1: Paweł Masarczyk. Do usłyszenia, do ponownego usłyszenia, tak.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dziś w kalendarzu wtorek, 13 dzień grudnia 2016 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś będziemy mówić o... No i właśnie, o komunikatorze, o sieci społecznościowej, o serwisie, o usłudze. O czym, Dawidzie? Dawid Pieper jest waszym oraz moim dzisiejszym gościem. Mówić będziemy o LTE-nie i myślę, że na dobry początek warto przypomnieć naszym słuchaczom albo nawet i powiedzieć co niektórym, bo być może dopiero pierwszy raz nas słuchają i już im się tu pojawia jakieś tajemnicze hasło LTE-n. Co to jest LTE-n?
6: Witam wszystkich. Co to jest LTE-n? Myślę, że wszystkie te użyte słowa, sieć społecznościowa, usługa są dobre. W każdym razie nie wiem, ile osób pamięta, myślę, że większość, program Klango, który stał się społecznością, siecią społecznościową osób niewidomych. Po zaniedbaniu niestety tego projektu przez autorów zaczęliśmy pracę nad swoją alternatywą, która właśnie dostała nazwę Elten.
4: No i jest to jeżeli ktoś nie pamięta Klango i jeżeli ktoś nie kojarzy Eltena, jakbyś mógł tak pokrótce scharakteryzować, czym to właściwie jest?
6: Jest to komunikator, który jest napisany w sposób jak najbardziej przyjazny, dostępny dla osób niewidomych, również po to, żeby jak najszybciej móc go obsługiwać, który pozwala brać udział w dyskusjach, pisać blogi między właśnie środowiskiem osób niewidomych czy tam innych użytkowników Eltena, co w praktyce oznacza to samo. Chodzi o stworzenie sieci społecznościowej skupiającej osoby niewidome i osoby zainteresowane tematyką niewidomych.
4: Rozumiem. Jakiś czas temu już prezentowaliśmy Eltena, mówiliśmy o nim, mówiliśmy o tym, co on potrafi, robiliśmy nawet jakąś taką demonstrację w praktyce, pamiętam. Jak na tamte czasy, to przede wszystkim były wiadomości, chyba już były fora.
6: Tak, fora były od samego początku.
4: I wiadomości troszkę co później. Nam doszło? Dziś będziemy o tym mówić. Ja jeszcze od razu dodam, jeżeli ktoś miałby ochotę z nami się skontaktować, to jesteśmy już na Skype'ie tyflopodcast.net. To jest nasz login. Zapraszam bardzo serdecznie. Można dzwonić, można pisać. Postaramy się odbierać te telefony i odpowiadać na wasze pytania. No, najprawdopodobniej na te pytania będzie odpowiadał Dawid. Dawidzie, dziś też będzie jakaś taka demonstracja możliwości Eltena.
6: Oczywiście. Tak? Oczywiście, mam nadzieję, że tym razem nawet się uda ją zrobić bezproblemowo, kto wie.
4: Że nam nic nie wybuchnie.
6: A o to nie gwarantuję.
4: Tak, bo...
6: Siedzimy na kilkunastu kilogramach paliwa rakietowego.
4: Tak, bo dziś co? Dziś nadajemy z komputera pokładowego rakiety. Jak dobrze pamiętam, tak?
6: Tak.
4: No właśnie. Z Linuxem, na którym jest zwirtualizowany Windows, na którym jest Elten. Tu się ma prawo coś rozlecieć.
6: Dokładnie. Ale miejmy nadzieję, że tym razem nic niespodziewanego się nie stanie i wszystko pójdzie jak powinno.
4: Dobrze. No to zaczynamy.
6: Już tutaj wszystko uruchamiam. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. I uruchamiamy Eltena.
7: N. Pulpit lista. Elten.
8: Elten 2.0 beta 15. Zaloguj się.
6: Uruchomiliśmy program Elten. Tu mamy menu główne z podstawowymi funkcjami. Nic się nie zmieniło od czasu wersji pierwszej bety, która była wydana 24 lipca 2014 roku. Mamy trzy podstawowe opcje.
8: Zaloguj się. Rejestracja. Wyjście.
6: W zasadzie mamy jeszcze dwie opcje, do których możemy się dostać strzałkami góra-dół, chociaż tak naprawdę one weszły dopiero w wersjach beta i nie wiem, czy przetrwają do wersji ostatecznej, wersji 2.0. Jesteśmy teraz, używamy teraz najnowszej bety 15 wersji Eltena 2.0, która ukazała się dosłownie na dniach, jeśli dobrze pamiętam, w piątek, więc mamy dwie jeszcze opcje.
8: Wymusi aktualizację lub reinstalację z serwera.
6: Wymusi aktualizację lub reinstalację z serwera, no bo wiadomo, w wersjach beta błędy się zdarzają i...
8: Język, language.
6: Język, który pozwala nam zmienić język, gdyby z nieznanej przyczyny, mimo na przykład angielskiego Windowsa, Elten uruchomił się po polsku.
4: A w jakich językach dostępny jest w chwili obecnej Elten?
6: Polskim i angielskim. Pracujemy nad tłumaczeniem hiszpańskim i tureckim.
4: To ja od razu jeszcze zapytam.
6: Pracujemy. Nie, ja pracuję.
4: To ja od razu jeszcze zapytam, bo nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej kwestii. Myślę, że warto czym prędzej to nadrobić. Z jakiej strony internetowej można pobrać Eltena?
6: elten-net.eu. Myślę, że będzie można wstawić też link pod opisem tej audycji, jak się pojawi.
4: Okej, no to już wszystko wiemy. Zatem przejdźmy dalej.
8: Zaloguj się.
6: Pozwolę się zalogować na swoje konto.
8: Hasło. Czy chcesz włączyć automatyczne logowanie dla konta Piper? Nie.
6: No, automatyczne logowanie, jednak ja z tej funkcji nie będę korzystał. Większość osób, które używa, to jest na pewno wygodne, ale...
8: Zalogowany jako Piper. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu.
6: W menu głównym, które przypomina menu Klango. Jest tu okienko, którego możemy wejść w menu. Gdybyśmy dodali coś do playlisty, co też zaprezentuje playlista, ta pokazałaby się w tym okienku.
8: Menu, społeczność, menu. Skrót S.
6: Społeczność, skrót S.
8: Media, skrót M, pliki, skrót P, programy, skrót G, narzędzia, skrót N, ustawienia, skrót U, pomoc, skrót C, wyjście, skrót Y.
6: Tutaj się całkiem sporo

0: najważniejsze, że będziemy w stanie przez nie przejść.
1: Jeśli nic nie popsuje się, nie wysypie, to tak.
0: Okej.
2: Okay. Społeczność.
0: Czyli zaczynamy od społeczności.
1: Od społeczności ja przelecę podobnie jak poprzednio przez menu, zanim przejdę do analizowania głębszego.
2: Wiadomości. Skrót M.
1: Prywatne wiadomości. Blogi.
2: Skrót B.
1: Nie pamiętam, czy to było, jak ostatnio prezentowaliśmy, a na pewno nie tak zawarstwione jak teraz, więc o tym będzie dużo.
2: Forum. Skrót F. Moje kontakty. Skrót K. Użytkownicy, którzy dodali mnie do swoich kontaktów. Skrót D. Chat. Skrót C. Kto jest zalogowany. Skrót Z. Lista użytkowników. Skrót U. Co nowego. Skrót N. Moje uprawnienia. Skrót P. Rada starszych. Skrót S. Moje konto. Skrót O.
1: Tak się prezentuje menu społeczności Eltena.
2: Wiadomości.
1: Mamy tutaj
2: skrót.
1: Pierwsza opcja. Myślę, że dość ważna. Dlatego tylko społeczności prywatne wiadomości. Muszę otworzyć.
2: Coś wiadomości odebrane.
1: Ucina na audycji.
0: No, troszeczkę coś przycina, ciebie też zresztą, no ale miejmy nadzieję, że będzie okej.
1: W najgorszym wypadku zaraz przejdę na jakiś modem. W każdym razie jesteśmy teraz w menu wiadomości. Mamy tutaj standardowy interfejs wiadomości, przesuwamy się do nim strzałkami.
2: Opt Magdar 1999. Opt Krime. Problem od Piotrok 77.
1: Tak, fajna reklama Eltena, fajna wiadomość.
0: Tak, no nowa, problemy się wszędzie zdarzają.
2: Blokot Elten.
1: Możemy
2: odpowiedź
1: z menu odpowiedzieć na wiadomość. Usuń.
2: Wyślij nową wiadomość. Przekaż dalej. Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczyt. Pokaż wiadomości wysłane. Anuluj.
1: Myślę, że to jest dość podstawowa funkcja.
0: Jest dość proste, tak.
1: I starałem się też, żeby takie proste były.
2: Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu.
1: Więc to jest, są wiadomości, natomiast najważniejsza funkcja w chwili od Eltena to są fora.
2: Forum. Skrót. Wybierz forum. Śledzone wątki.
1: I tutaj też staram się wszystko uprościć. Mamy śledzone wątki, do których możemy dodać wątki, które śledzimy. Jeśli coś dodamy, to oczywiście, jeśli coś nowego się w tym pojawi, usłyszymy odpowiednie powiadomienie. Co jest jedna z najważniejszych nowości od ostatnio prezentowanej wersji. W tej chwili to, co było problemem, powiadomienia było słychać tylko, kiedy okno Eltena było otwarte. Uznałem, że to jest niedopuszczalne i to się zmieniło już oj dawno temu. Forów polskich mamy 6.
2: PL Elten. Wątki 49. Wpisy 1030. PL Informatyka. Wątki 18. Wpisy 1108. PL Gry. Wątki 9. Wpisy 345.
1: Znający cię, zanim audycja się pojawi, tu przybędzie sporo rzeczy.
2: PL Literatura.
1: Na forach.
2: Wątki 9. Wpisy 189. PL Kultura. Wątki 5. Wpisy 70. PL Inne. Wątki 13. Wpisy 347.
1: Są fora angielskie, w którym zajmuję się nie PL. Będę. Jak wejdę na forum PL,
2: wybierz temat nowy. Audycja w Tyfloradiu. Wpisy 6.
1: Mamy wątek audycja w Tyfloradiu. Wpisy 6 po otwarciu menu.
2: Otwórz. Zmień śledzenie wątku.
1: Czyli dodanie lub usunięcie do śledzonych.
2: Nowy temat.
1: Nowy
2: anuluj.
1: Temat. Anuluj.
2: Usuń wątek.
1: No i usuń wątek jako narzędzie moderacyjne.
0: No tak, bo myślę, ty jesteś administratorem, więc masz do tego prawo.
1: Tak.
2: Otwórz.
1: Ja po sesji otwórz. Zamiast robić to z menu, moglibyśmy też to robić to po prostu enterem. Ja po prostu chciałem pokazać menu.
2: Super. Tekst. Witajcie. Informuję, że we wtorek, 13 grudnia, na antenie Tyfloradia odbędzie się audycja na temat Eltena. Uśmiech przynajmniej, jeśli nic się nie zmieni. Uśmiech pozdrawiam.
0: No i tu
2: Dawid Pieper.
0: Zapewne tabem możemy przechodzić dalej, tak, po kolejnych wiadomościach.
1: Tak.
2: 7 grudnia 2016, Pates. Tekst, kolejna, super. 8 grudnia, Lotek 111. Tekst, o pięknie, łysy. Pates, Daszek, twoja odpowiedź.
1: Mamy pole twoja edycja. Odpowiedź. Edycja, to też jest zmiana. Tak jak w Klango teraz możemy odpowiedzieć bezpośrednio z wątku, zamiast doszukiwać się po menu opcji odpowiedz. Tu możemy napisać jakąś wiadomość.
2: Dodaj wpis.
1: Mamy pod tabulatorem przycisk. Wpis, dodaj wpis, który po prostu dodaj do wątku.
2: Powrót. Przycisk. Powrót. Wybierz temat. Audycja w Tyflo Radio. Wpisy.
1: To samo
2: 6.
1: też można zrobić klawiszem Escape.
0: I escape'em też można zamknąć na przykład to forum, tak? W tym momencie, w którym też się
2: wybierz
0: teraz znajdujemy.
2: Forum. Śledzone. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu.
1: Więc starałam się, żeby funkcjonalność programu była jak najprostsza.
0: No ona jest bardzo... Ona jest niejako kopią Klango, przynajmniej na razie jak to widzę.
1: I myślę, że to też nie było przypadkowe. Starałem się skopiować Klango...
0: Z ciekawości, co na to twórcy Klango?
1: A twórcy Klango, gdyby się odezwali, to bym był szczęśliwy.
0: Aha, bo twórcy...
1: Nawet gdyby mieli mi po tylko...
0: Bo twórcy Klango, jak rozumiem, nie kontaktują się z tobą wcale, mimo tego, że próbowałeś.
1: Twórcy Klango nie kontaktują się z nikim. Ja zanim w ogóle zacząłem pracę nad Eltenem, podjąłem 7 prób skontaktowania się z nimi, łącznie z propozycją odkupienia od nich projektu. Nie chcieli, to powstał Elten.
0: Okej. Okay.
1: Najważniejsza różnica, którą ja obserwuję, że zrobię taką małą reklamę między Eltenem a Klango, aha, jest taka, że mimo wszystko jest on nieporównywalnie szybszy. Myślę, że to wynika też trochę z tego, że po prostu od czasu, kiedy powstawał Klango, dużo się zmieniło. Pojawiły się nowe metody programowania, mimo wszystko skuteczniejsze, nowe serwery. I tak jak Klango loguje się, z pół minuty trzeba zacząć, zanim się zaloguje, zanim się załaduje wątek, też czekamy. Tutaj...
2: Wybierz PL Elten. Test. Audiusz wypych. Wybierz
1: naciśnij.
0: No, to są fora. To skoro tak idziemy w porównywanie do Klango, będą fora głosowe?
1: Tak. Zacząłem nad nimi pracę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możemy się ich spodziewać już w wersji 2.0, która ma wstępną datę premiery na 24 lutego. Więc jeszcze trochę poczekamy. Natomiast na dniach można się spodziewać pierwszej wersji podsumowującej wszystkie dotychczasowe bety, wersji 2.0 RC1.
0: Rozumiem. To mamy tu fora. Czy coś jeszcze a propos forów warto pokazać, czy przechodzimy dalej?
1: Nie wiem, czy cokolwiek jest więcej do pokazania, myślę.
0: W zasadzie wątki, odpowiadanie na wątki pokazaliśmy, to możemy przejść... Do czego?
1: Tak,
0: do blogów może. Może do blogów, bo blogi w końcu są dostępne. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o Eltenie w poprzedniej audycji, to blogi były dostępne tylko z poziomu Eltena. Teraz już są dostępne też z

0: Super.
1: Wiadomości. Skrót blogi. Skrót B.
2: Natomiast oczywiście blogi. Mój klient jest nadal bardziej zaawansowany, chociaż będziemy pracować nad tym, żeby interfejs webowy też dostał jak najwięcej z tych najbardziej przydatnych funkcji i był jak naj też prostszy. Mamy tutaj dwie opcje, mój blog,
1: lista blogów
2: i lista blogów. Jak wejdziemy na listę blogów, to wyświetla nam się blogi od tego, który został ostatnio zaktualizowany, czyli od tego, na którym pojawił się ostatni wpis.
1: Lista blogów. Skacz i lecąc w dół, pozwól, by wyrosły ci skrzydła. Autor Piper.
2: I to jest akurat mój blog.
0: Aha.
2: Dalej strzałką w dół możemy obserwować, znajdować następne blogi.
1: Świat mój i ten z moich myśli. Autor Magdar 1999. Mój mały świat, czyli jak to w życiu bywa. Autor Celtic 1002. Blog z różnymi rzeczami. Autor Alissa.
2: Tak
1: Dasz blog. Uh-huh. Autor Daszek.
2: I tak dalej można przewijać to i przewijać.
0: A czy na stronie Eltena jest jakaś taka strona, tak jak blog. Nie, klangoblog.net było, że można było sobie sprawdzić poprzez stronę sieci web jakiś taki indeks blogów, które zostały niedawno zaktualizowane?
2: Zaraz będę pokazywać, jak wygląda strona okay. Eltena. Więc do tego też przejdziemy.
0: Dobrze.
2: Ona jest dość prosta, ale jest też lista blogów.
0: Okej. Okay.
2: Chociaż prostsza niż ta z Klango. Jak wejdziemy tutaj w któryś blog, weźmy...
1: Mój mały świat, świat mój... Mój mały świat, świat mój i ten z moich myśli. Wszystkie wpisy.
2: I mamy opcję wszystkie wpisy, a jeżeli nas strzałka w dół będzie widzieć kategorię.
1: Codzienna szarość, czyli życie zwykłej nastolatki. Krótkie teksty. Teksty piosenek. Udostępnione pliki. Statusy i sygnatury. Skąd okazjon... Statusy i sygnatury. Skąd pomysł? Okazjonalnie. Okazjonalnie.
2: I to jest tyle.
0: Mhm.
1: Status udo teksty pios krótki codzienna. Wszystkie wpisy. Zasłużyłeś.
2: To mamy.
1: Dlaczego
2: wpisów.
1: Zniknęłam? Udostępnione 02. Wspomnienie ciebie.
2: I tak dalej. Jak otworzymy coś.
1: Udostępnione. Magdar 1999.
2: Podobnie interfejs
1: tekst.
2: Podobny do formu.
1: Witajcie, dzisiaj udostępniam mód.
2: Pod tabulatorem będą komentarze. W Klango było to troszkę inaczej. W Klango mieliśmy listę i pod strzałkami były komentarze. W porozumieniu z użytkownikami programu uznaliśmy, że jednak skopiujemy tutaj interfejs z forów, bo po prostu się bardziej sprawdza.
0: Rozumiem.
1: Piper. Tekst. Piękny utwór. Twój komentarz.
2: Mamy twój
0: tu można coś wpisać.
1: Prześlij. Przycisk powrót.
2: Więc interfejs jest skopiowany w zasadzie z forów, bo myślę, że jest bardziej przejrzysty niż ten na Klango.
0: No,
1: udostępnione
0: wygodny.
1: 02. Mały książę i róża. Inga porada.
2: Tak. To jest tyle w sprawie forów.
0: Blogów.
2: Można oczywiście dodawać wpisy. Tak, blogów. Można oczywiście dodawać wpisy do kilku kategorii. Można tutaj komentować, trochę to przypomina fora, tylko fora, w których tak naprawdę wszystko skupia się wokół głównych wpisów, a reszta jest z komentarzami i w których jeden wpis może należeć do kilku kategorii, albo może nie należeć do żadnej. W najbliższym czasie planuję rozbudowę troszkę blogów jeszcze o funkcję dodawania do nich załączników w formie plików. I na razie to będzie tyle, myślę, że to wystarczy.
0: Okej. Okay. To jakie mamy kolejne możliwości
1: mój blog.
0: Eltena?
1: Naciśnij menu. Wiadomość.
2: Ja też nie będę pokazał szczegółów wszystkiego.
1: Blog, moje
0: no tak, bo
1: kontakt,
0: zajęłoby to nam
1: którzy
0: rzeczywiście dość
1: mnie
0: sporo.
1: Do swoich kontaktów.
0: No te myślę, skrót, myślę, że te opcje są
1: kto,
0: dość...
1: Kto jest? Lista co nowego. Moje
0: intuicyjne.
1: Uprawy, rada, moje konto. Moje konto. Skrót.
2: Tak, to, co na pewno społecz, warto
1: media.
2: Pokazać, jaka będzie.
1: Użytka. Kto jest
2: zalogowany?
1: Kto jest Dash? Piper. Bogdanek. Piotr.
2: Tutaj.
1: Piotr Paweł. Piotr Paweł, Bogdaniak Piotr, Piotr Paweł, Piotr 71,
0: profil sobie
1: obejrzeć, wiadomość, wizytówka,
0: o.
1: Wizytówka, Piotr 77, tekst, użytkownik, Piotr 77, Piotr Kampe Płeć, mężczyzna wiek, 39 widziany, 13 grudnia 2016, 19:21 użytkownik nie posiada bloga. Zna użytkowników. 4 znany przez użytkowników. 1 wpisy na forum. 106.
2: Tutaj też można wypełnić wizytówkę. Ta osoba z tego co widzę wizytówki nie ma. Profil, który się ustawia, jest... Można wybrać, czy ma być publiczny, prywatny, tylko dla osób z kontaktów i tak dalej. Mhm. Też z daty urodzenia jest informowanie o tych urodzinach.
0: Rozumiem.
2: Którego jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji przetestować, bo odkąd się pojawiło, nikt nie miał urodzin.
0: No, ale miejmy nadzieję, że w końcu będzie okazja.
2: Dokładnie.
1: Kto jest za lot?
2: Mamy też awatary, jak Klango, to jest też nowość ostatniej wersji.
1: Wiz plik usuń. Otwórz awatar. Awatar. Piotrek 77.
2: Jest sobie jakaś muzyka.
0: Tak, ktoś sobie dodał. Jest jakiś limit długości tego awatara, albo w jaki sposób, jest jakiś format pliku, w jaki należy ten awatar dodać, jak to jest?
2: Serverless obsługuje właściwie MP3, OGG, Wavy. Nie wiem, czego nie obsługuje, bo dodałem wszystkie kodeki, jakie znalazłem na stronie z kodekami.
0: Rozumiem.
2: A serwer już sobie to konwertuje na swój format. W zasadzie to jakość awatara nie może przekroczyć 256 kilo na sekundę. Jeśli przekracza, dla MP3 podaję, bo wszystko w MP3 jest konwertowane. Jeśli przekroczy, to się konwertuje.
0: W ten sposób.
2: A długość nie może przekroczyć 15 minut.
0: Aha. No, żeby ktoś tam nie dodał jakiegoś mega długiego awatara. Bo po co?
2: Dokładnie. 15 minut to i tak jest zdecydowanie za dużo.
0: Sporo, sporo.
2: Mamy też, skoro już to pokazuje profil, mamy też pliki udostępnione przez użytkownika.
1: Na pliki użytkownika wiktornoczkin.mobi.
2: Można wysyłać pliki na serwer, którym się dzieli z innymi.
1: Ślepa Uniwersum Metro 2033 Wiedza. Robert.
0: No
1: J.
0: Widzę, że tu
1: Schmidt.mobi.
0: Widzę, że tu udostępniają pliki takie cokolwiek chronione prawami autorskimi, koledzy. Czy jakieś...
2: Ja nie ponoszę odpowiedzialności.
0: No tak, ty jako administrator nie ponosisz odpowiedzialności. Regulamin jest i warto, żeby się ludzie do tego stosowali. No, wiadomo, jak to wygląda.
2: Dokładnie.
1: To jest Piper.
2: Natomiast przede wszystkim tak wyglądają funkcje LTENA.
0: Jest jakiś limit tak swoją drogą na te pliki udostępniane?
2: Nie więcej niż 2 GB na konto.
0: Rozumiem. To co mamy dalej w takim razie?
2: Nie dosłyszałem, bo coś przerwało.
0: Pytam, co mamy dalej w takim razie?
2: Aha, dobrze. Ja pokażę sekcję.
1: Media,
2: pliki w menu.
1: Skrót P.
2: Prototypowe.
1: C.
0: Czyli teraz jesteśmy w plikach, tak?
2: Tak. I mamy tu standardowy wybór dysków. C,
1: D, E, G, H, I,
2: H, I. Dość sporo tu tych dysków. Tak, wejdę sobie w któryś z tych dysków,
1: C,
2: powiedzmy,
1: D. $recycle.bin assas instret to unterstrika 1.
2: To jest tutaj poinstalował mój brat, do niego pytanie o to, co to jest właściwie, bo ja nie wiem.
1: Doser. Display. Downloads. Drivers. Dumps. Eula.kwexperi.gfx.gokga. Daudio. Keira.ledwisła. License. List. Moje kop. Mowa. MS.msoc. MS. Network. nvidnvatneanhpagefitwisk.pl program progr revina setu revina setreddir.krop.krop addition sampai revina sound revina last beta audio
2: di out begin
1: 00 winter.wel to wnosiem 00000 battle 1 boss castle 1 dungeon 1 dungeon last boss last menu.wel negative play crop posity
2: to, bo szukałem czegoś, co nie jest midem. Jak dam na to
1: odtwarzaj.
2: Enter i dam odtwarzaj, to otworzyć, zatrzymać mogę to.
0: A w jaki mogę sposób zatrzymujesz?
2: F4 jest w pomocy. F4 zatrzymuje podnot, po prostu zamykam to.
0: Okej.
2: Okay. Pliki.
1: Dodaj do playlisty.
2: Do playlisty, ja zaraz pokażę, na czym polegają.
1: Ustaw jako awatar.
2: Mogę ustawić jako awatar, to już wiadomo, o co
1: anuluj.
2: Chodzi. Mogę jeszcze...
1: Otwórz w skojarzonej aplikacji.
2: Alta, a nie spod menu. Otworzyj w skojarzonej aplikacji.
1: Wyślij na serwer.
2: Wysłać na serwer, czyli do plików udostępnionych.
1: Kopiuj.
2: Wytnij.
1: Klej,
2: czyli schowaj.
1: Usuń. Nowy folder. Playlistę.
2: Wyczyść playlistę. To anuluj. Zaraz
1: anuluj.
2: I anuluj.
1: BGM.
0: Okej, okay, to o co chodzi właśnie z tymi playlistami?
2: Jak ja na BGM, w zasadzie z playlistą, bo obecnie można mieć tylko jedną. Jak ja dam na BGM Enter...
1: Otwórz ten folder. Dodaj wszystkie nagrania z tego folderu do playlisty.
2: i dam enter.
1: Pliki dodane do playlisty 130 naciśnij klawisza, aby otworzyć.
0: No słuchaj, poczekaj, zaraz. Zaraz to spróbujemy zrobić, żeby było cię słychać troszeczkę lepiej na tle tego dźwięku. O! Już myślę, że będzie okej. Okay. Tylko teraz nie słychać dźwięku, muzyki w ogóle.
2: Ja w tej chwili zapauzowałem.
0: Okej, okay, to możesz włączyć z powrotem.
2: Jak jesteśmy... Znaczy na razie zrobiłem przerwę, żeby sam słyszeć antena, bo
0: dobrze.
2: Głośne nagrania wybrałem. W każdym razie, jak ja poruszam się strzałkami, to w tej chwili w menu główne, w tym okienku, jak nie zrobię Alt, to mam...
1: Społeczne, programy, skrót, naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu, playlista, 001...
2: Tu mam tutaj wybór koloru, mogę sobie któryś odtworzyć, spacją pauzuję, mogę strzałkami przebijać.
1: 002 Batry Z. Negatywy 1.OGB. Wave.
2: I tak dalej. Więc jest to coś bardziej służące do działania w tle podczas pracy.
0: Czyli możemy sobie otworzyć playlistę naszych ulubionych nagrań i ona będzie odtwarzana.
2: Tak, możemy ją zapisać potem do playlisty. Możemy też dodawać treści. Nad tym obecnie pracuję. Treści internetowe, albo to mogą być jakieś nagrania z internetem MP3, albo nawet można sobie do playlisty dodać cokolwiek, jakieś radio internetowe, tylko wtedy oczywiście ono samo już nie przejdzie na następny utwór, bo będzie w kółko odtwarzane, bo ciągle coś tam będzie, więc to już będzie trzeba ręcznie zmienić strzałkami.
0: No tak, a nie myślałeś nad tym, żeby do playlisty oprócz utworów muzycznych można było dodawać, nie wiem, jakieś powiedzmy albo kanały RSS, albo jakieś pliki tekstowe, żeby można było sobie tego, no nie wiem, słuchać... Albo właśnie chociażby kanałów RSS. Dodajemy sobie do naszej playlisty jakieś kanały RSS i sobie czytamy po prostu po kolei, co tam się dzieje w danym kanale. Jakieś
2: nie ukrywam,
0: informacje.
2: Że myślałem i myślałem i to całkiem poważnie i myślę, że możemy się tego spodziewać być może do stycznia.
0: Okay.
2: Bo to też jest jedno z planowanych nowości w Eltenie 2.0. W tej chwili, jak mówię, to jest największa aktualizacja od początku Eltena. Część funkcji, które tutaj pokazuję, jest z wersji jeszcze ostatniej stabilnej, czyli 1.398. Część to już jest 2.0. Dla wszystkich, którzy chcieliby przetestować wersję 2.0, informuję, że jak wejdą w swojej wersji Eltena najnowszej, bo tylko z poziomu najnowszej jest to możliwe, w menu narzędzia znajdą tam menu aktualizacji, w którym jest bezpośrednio z programu możliwość wybrania opcji pobrania najnowszej wersji beta.
0: Mamy takie pytanie od Marcela. Marcel chciałby wiedzieć, do jakiego formatu są zapisywane playlisty.
2: To jest format na razie własny, eltenowski. Nie myślałem nigdy nad tym, żeby zrobić coś innego. Natomiast może być też ciekawym pomysłem, którego nie analizowałem, użycie innego formatu, na przykład PLS.
0: Albo M3U na przykład. Zależy to już.
2: Albo też M3U. To jest do rozważenia.
0: Okej. Okay.
2: Ja sobie playlistę wyczyszczę,
1: z menu pliki. Otwórz, usuw, nowy, wyczyść playlist, naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu, playlista, play.we, posit,
2: Mówiłem, to jest wersja beta, spróbujmy jeszcze raz.
1: Na playlista, play. Media, społeczność.
2: Nie tego chciałem.
1: Wyczyść, naciśnij playlist, negat play.
2: O, wygląda na to, że sobie nie wyczyściłem playlisty, coś tu pięknie nie działa.
0: No, takie prawo wersji beta, już wiesz, co masz poprawić.
2: Dokładnie, od razu sobie zapisałem. Więc myślę, że można się spodziewać swoją drogą, można się spodziewać wersji beta 16 jutro lub pojutrze, bo lista znalezionych błędów całkiem pokaźna.
0: No dobrze, to przejdźmy dalej. Co mamy jeszcze ciekawego?
1: Menu,
2: Ostatnie narzędzia.
0: A jeszcze tak zapytam, czym są te

0: katalog oprogramowania, które może być przydatne dla osób niewidomych, tylko że nie pod iOS-a, tylko pod Windows.
1: Rozumiem. No to co mamy dalej?
2: Kompilator, kompil, konsola, zarząd, test, gen, test, zarządzanie, program, konsola, skrót, K.
0: To będzie materiał na szersze omówienie, to jest konsola,
2: kompilator LTN API,
0: kompilator LTN,
2: skrót, E.
0: LTN API to jest...
2: konsola, skrót, podaj polecenia do wykonania,
0: to jest edycja. Język programowania, właściwie API oparte o język Ruby, które w planach ma posłużyć do łatwiejszego pisania przede wszystkim gier dla osób niewidomych. Chodzi o to, że wykorzystujemy interfejs znany nam z LTN-a i w jego oparciu robimy grę. Przykładem gry, która powstała w LTN API, jest Revina, o której zaraz będzie więcej. Tu mamy konsolę dość prymitywną, ale wystarczającą przynajmniej na moje potrzeby, więc na razie zostaje. Jest to zwykłe pole edycji, w którym możemy wpisać jakieś polecenie. Powiedzmy, że ja piszę...
2: lewy cudzysłów.
0: Dokumentacja pojawi się na dniach.
2: Kreska pionowa. Kreska cudzysłów. Prawy
0: Pod Hello World, speech wait. Zrobię enter.
2: Hello World. Night play.
0: Usłyszeliśmy Hello World.
1: I co ta konsola tak naprawdę umożliwia? Co, przede wszystkim na co konsola
0: przede wszystkim konsola pozwala na zrobienie na LTN-ie, jak coś się popsuje, na przykład ręcznie aktualizacji, ale najważniejszą funkcją jest testowanie różnych funkcji, które piszemy do programów LTN API. Sam jej używam do testowania tego, co powstaje w Revinie. Możemy tu wkleić na przykład funkcję, ją wywoływać, mamy też narzędzia do debugowania tej funkcji. To nie są żadne moje narzędzia, to są narzędzia już powstałe w języku Rubiego. Więc osoby ciekawe szczegółów odsyłam do dokumentacji tego języka, bo jakbym zaczął mówić o programowaniu, to byśmy tu mogli siedzieć do północy dnia jutrzejszego.
1: No podejrzewam, że tak.
0: Natomiast samo LTN API, myślę, że jego najważniejszą cechą jest to, że posiada już wbudowane elementy pozwalające na tworzenie takich kontrolek wewnątrzokienkowych, typowo pod gry, powiedzmy jakieś tam pole edycji do pisania save'a, stworzenie, wyrenderowanie mapki, stworzenie jakichś tam dialogów, wbudowane silniki już mowy. Jak pokazałem, wpiszemy tylko speech, tekst i o to się mówi, zamiast implementować mnóstwo bibliotek. Więc myślę, że to będzie przede wszystkim celowało w gry.
1: No dobrze, ale skoro już jesteśmy przy LTN API, czy gdzieś jakieś biblioteki do tego i dokumentacja tego API są dostępne? Można się już gdzieś z tym zapoznać?
0: Jak mówiłem, najnowsza wersja dokumentacji jest troszkę niekompatybilna, więc ją wycofałem na razie z serwera, ale kończę już naprawdę nową. Miałem nadzieję, że skończę ją do audycji, nie zdążyłem, ale w ciągu tego tygodnia już powinna być.
1: Rozumiem. I gdzie się można...
0: napiszę i będzie nas...
1: I gdzie się można z tym zapoznać? Na stronie LTN-a, czy ma to jakąś swoją oddzielną, wydzieloną podstronę?
0: Nie, będzie miał na stronie LTN-a, będzie link dokumentacja LTN API. Też informacja o niej pojawi się na forum, kiedy tylko będzie dostępna.
1: Rozumiem. No to okej. Okay. Czyli mamy kwestię LTN API również omówioną. Rzeczywiście fajna sprawa, szczególnie dla początkujących programistów, którzy chcieliby się zmierzyć z różnymi wyzwaniami i zacząć od tworzenia jakichś ciekawych rzeczy, niekoniecznie ucząc się podstaw i takich no, dość istotnych gdzieś tam z punktu widzenia takiego profesjonalnego, zawodowego programisty kwestii typu jakieś, nie wiem, zarządzanie pamięcią i tak dalej, sporo już za nich robi LTN API. Tu się można skupić nad rozwiązywaniem już konkretnych problemów wyższego rzędu. To co jeszcze mamy takiego nowego w LTN-ie, Dawidzie?
0: Co jeszcze mamy takiego nowego w LTN-ie? Przede wszystkim jest pewna zmiana, jeśli chodzi o stabilność. Odkąd uruchomiłem tego LTN-a, nie wysypał się ani razu.
1: No właśnie jakoś zauważyłem, że to jakoś tak w końcu działa. Kiedyś był z tym problem.
0: No kiedyś był, teraz to działa. Ja mogę uznać LTN-a za stabilnego od wersji 1.1, która to była naprawdę wersją, w której postanowiłem wreszcie, dosłownie usiadłem, to było, zaraz dokładnie powiem kiedy, bo była
2: lista zmian. Wersja 1.07, wersja 1000, wersja 1000, wersja 1.1.
0: To nie są wersje 1093, tylko 1.093, to są uroki Iwony.
2: Wersja 1.
0: która wyszła to wersja
2: 28 marca 2015,
0: czyli już sporo po naszej pierwszej audycji. I wtedy postanowiłem, usiadłem i powiedziałem: Dawid, nie piszesz niczego nowego, dopóki ten program nie będzie na tyle stabilny, że przez 3 godziny pracy się nie wysypie. No i efekt się udało osiągnąć.
1: I przez ile się nie wysypał?
0: Nie wiem, po 8 straciłem cierpliwość.
1: No to super, super.
0: Oczywiście nie mówię, że błędów nie ma, bo się zawsze zdarzają.
1: No chociażby czyszczenie playlist, jak widać.
0: Dokładnie, ale to już nie są błędy, które wysypują program i które uniemożliwiają mu jego używanie.
1: Tak, no najwyżej po prostu nie działa jakaś opcja, no ale zawsze to można poprawić, a przede wszystkim z tego da się korzystać, no bo wcześniej, to nie ukrywam, zaprezentowaliśmy Eltena bardziej ze względu na to, żeby pokazać, że są ludzie, którym się chce i którzy potrafią coś zrobić, niż ze względu na to, żeby można było to komuś polecić jako środowisko takie społecznościowe, no bo to działało, powiedzmy sobie szczerze, słabo. I

0: menu, wyjpo,
1: prokwit, med, społec, wyjść,
0: pomoc.
1: Oj, otwieram menu.
0: Naciśnij klawisz playlista.
1: Możemy zrobić taką rzecz, że ja teraz okienko Eltena zminimalizuję.
2: Audycja Dental 5 plus pusta.
1: I w tej chwili to jest
2: konfigurowane.
1: Nie ma Eltena, Elten
2: przycisk
1: pojawi się.
2: Obszar powiadomień systemu pasek narzędzi.
3: Jest w treju.
2: Ten przycisk.
0: Otrzymałeś nową wiadomość.
1: Tak, Elten przeniósł się do treja, można go przywołać stąd. Można go też przywołać skrótem klawiszowym. Ctrl Shift Alt T.
0: Elten.
1: I jest znowu.
3: Jest i działa. I super. Natomiast moje pytanie jest takie. To jest wersja, którą pokazujemy. To już jest wersja, którą nasi słuchacze mogą sobie pobrać z internetu. Pobrać,
1: tak,
3: zainstalować.
1: To jest wersja. Przede wszystkim ja pokazuję w tej chwili wersję, którą mam, czyli najnowszą betę. Mhm. Są pewne różnice, na pewno pozbawione funkcji, ale jest to wersja, którą można pobrać. Trzeba z najnowszej wersji stabilnie, jak mówiłem. Z menu narzędzia wybrać menu aktualizacji i wybrać tam opcję instalowania najnowszej wersji beta.
3: Ty tu jeszcze pokazywałeś takie menu programy. Czy tam coś już jest? Są jakieś programy wykorzystujące Elten API, czy na razie nie ma?
1: Są. Bardziej testowe niż cokolwiek robiące,
0: skrót,
1: ale są.
0: Med, pliki, programy, sket.
1: Mamy trzy, które pisałem bardziej do przetestowania Elten API niż do czegokolwiek innego. Jest to skit znany z Klango. Jest to DevTool, który jest programem do pisania programów.
0: Saper.
1: I jest gra Saper.
3: O, Sapera chyba w Klango nie było.
1: Nie. Klango nie miało ani Sapera, ani DevTool.
3: Twój autorski pomysł.
1: Dokumentacja Klango nie była publiczna. Głównie dlatego, że chciałem napisać coś, co może zainteresować.
0: Saper.
3: Jak
0: naciśnij Enter, aby rozpocząć.
3: Jak ten Saper działa?
0: Naciśnij jest Saper.
3: Możemy od razu pokazać.
1: Pokazuję. Mówię, gra była pisana prymitywnie i miała być tylko sprawdzeniem, czy Elten API działa, więc nie ma tu jakiejś wielkiej funkcji.
0: Podaj liczbę min do rozmieszczenia.
1: Powiedzmy, że chcemy
0: Edycja.
1: Mieć 5 min. Jest to standardowa gra Windowsowa Saper.
0: 5A1.
1: I poruszamy się po planszy. To wszystko jest generowane przez Elten API. To mówię, pół test Elten API, pół demonstrator możliwości. Mamy planszę.
0: A2, A3, A4, A5, A6, A7. A9, A10.
1: Koniec planszy, strzałką w prawo.
0: D10, C10, D10, E10, F10, G10, H10, I10, J10, J.
1: I to jest plansza,
0: A3, A2, A1.
1: Nie ryzyko, że tu jest mina, ponieważ nie chciało mi się pisać, przyznaję się, bez bicia systemu, który powoduje, że miny rozmieszczają się po pierwszym naciśnięciu, uznając, że po prostu jak użytkownik się wkurzy, to nic się nie stanie twórcy.
0: Zero.
1: Pole graniczy z zeroma minami.
0: A1, zero.
1: A1, zero. Spację mogę sobie oznaczyć, że tu jest mina. Oczywiście
0: A2.
1: Na przykład na A2 oczywiście nie ma.
0: A1, A2.
1: I tego pola już nie otworzę, wciskam Enter, nic nie dzieje.
0: A2.
1: Mogę sobie cofnąć to i Enterem otworzyć ten sektor.
0: 1.
1: I widzę, że pole graniczy z jedną miną. Zadanie jest takie, żeby otworzyć wszystkie pola, które nie graniczą z minami.
3: No tak.
1: Mówię, gra dość prosta, znana. Ale jest jakimś tam demonstratorem możliwości tego API, nie wymagającym od twórcy zbytniego poświęcenia, bo spieszyło mi się podówczas, jak pisałem tą grę, do Eltena 1.3.
3: No i przy okazji można sobie trochę pograć, oprócz rzeczywiście demonstracji możliwości. Jeżeli ktoś lubi takie proste rozgrywki, to zawsze coś.
1: Dokładnie. Zamykam Escape'a.
0: Saper.
1: Jesteś znowu w menu.
0: Naciśnij Enter, aby rozpocząć.
1: Wciska znowu Escape.
0: Program. Saper został zamknięty. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu. Playlista. Play.
1: Z tą nieszczęsną playlistą, której nie można wyczyścić.
3: Tak. I co? To tak z grubsza chyba wszystkie nowości w Eltenie, tak?
1: Myślę, że tak.
3: Przynajmniej te takie najistotniejsze.
1: Ale raczej. Tak, mówię, na 100% oczywiście zapomniałem, ale raczej nie było to nic istotnego.
3: No dobrze, Dawidzie, to teraz jeszcze zanim zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, to zapytam o Rewinę. Rewina, ognie Rewiny, bo się to kiedyś ta twoja gra, która już od jakiegoś dłuższego czasu powstaje, to się chyba jakieś miała nazywać ognie Rewiny, tak? A teraz dalej, czy Rewina?
1: Nie, zaraz na niej przejdę, tylko obiecałem pokazać jeszcze interfejs webowy.
3: Właśnie, jeszcze interfejs webowy, tak.
2: Pulpit list.
1: Ja przepraszam za gatę, wiem, że większość osób jej nie trawi, ale
2: magicka
1: ten system ustawiony na szybko
2: mowa
1: jest wykorzystywany głównie przez Kamila.
2: Mowa wideo, Google Dokument.
1: Więc dużo tu programów, które nawet nie wiem czym są, nie ukrywam.
2: Aktualizują.

0: ochronę przed programami szpiegującymi.
1: O, właśnie, w temacie.
0: L.
1: Chodź na stronę ltennet.eu.
0: Lten Network, kontakt link.
1: Kontakt menu, otwieram link menu, to są linki rozwijane. Starałem się, żeby to było jak najprostsze z perspektywy zarówno korzystania z komputera, jak i po co głównie tą stronę pisałem pod iPhony. Gdyż sam często jadę sobie gdzieś, nie chce mi się brać laptopa, to z iPhona obsługuję najważniejsze funkcje programu.
2: Rozumiem.
0: Aktualności link. Strona list brak interfejs sieciowy link odwiedzony.
2: A i tu wchodzimy w interfejs sieciowy.
0: Nagłówek poziom 1 odwiedzony Ltn Network.
1: Nagłówek
0: poziom 2 zalogowany jako gość.
1: Zalogowany jako gość.
0: Zaloguj się.
1: Link zaloguj się.
0: Link nagłówek poziom 1 menu.
1: Menu i w menu
0: link
1: mamy
0: forum. Link wiadomości. Link blogi. Co ty read David Pieper?
1: Ja się pozwolę zalogować.
0: Zaloguj.
1: Można też przeglądać fora i blogi bez zalogowania się oczywiście.
0: Login pole. Piper. Hasło. Ltn Network zajęty. Błęd. Nagłówek poziom 1. Błęd. Brak. Zaloguj. Login. Ostrzeżenie. Nagłówek link. Zalogowany jako Piper. Nagłówek poziom 2. Wylog. Forum link. Wiadomości link. Blogi link.
1: Blogi. Jak wejść forum. Na forum.
0: Ostrzeżenie. Ltn. Zalogow. Menu nagłówek. Ltn Network. Wyloguj się. Link PL. Informatyka. Link PL. Gry.
1: Jak wejdę w jakiś kontekst, link powiedzmy PL. Ltn.
0: Ostrzeżenie.
1: Ltn.
0: Zalogowany.
1: Teraz poruszam się po nagłówkach. Ja używam NVDA, czyli klawiszem H.
0: Audycja w Tyfloradiu. Link. Rozwój Ltn. Link. Audyt rozpoczęty przez Piper. Witajcie. Informuję, że we wtorek 13 grudnia audycja w Tyfloradiu.
1: Ostrzeżenie. Od nagłówka. Ltn. Więc znowu tutaj staram się, żeby był to jak najprostszy interfejs, jak najbardziej przejrzysty, jak najszybszy, bo moim zdaniem komplikowanie życia tam, gdzie nie trzeba, jest po nic.
0: Zalogowany jak Piper. Witajcie. Informu przynajmniej pozdrowienia.
2: I tu mamy
0: pusta.
2: Forum.
0: Nagłówek. Kolejna. Pust. Ósma.
1: Tak, mamy
0: menu,
1: blogi.
2: I odpowiedzi.
0: Ltn Network zajęty.
1: Tak. Na blogach
0: Ltn
1: mamy.
0: Zalogowany link. Wyloguj. Link mój blog.
1: Link mój blog, gdzie można pisać i tak dalej.
0: Nagłówek
1: oraz
0: poziom
1: 3,
0: lista blogów.
1: I znowu sortowane od tych, które są najnowiej. Najświeższej
2: aktualizowanych. Tak.
1: O, właśnie.
0: Mój mały świat, czyli
1: o,
0: jak to w życiu bywa, nagłówek poziom 4.
1: Co słyszeliśmy?
0: Skacz i lecąc w dół, pozwól, by wyrosły ci skrzydła. Autor, Piper, liczba wpisów. 37. Skacz.
1: I tutaj mamy
0: ostrzeż,
1: już
0: Ltn, zalogo, skacz wszystkie wpisy.
2: I tu możemy sobie
0: skomentuj na głów, spacę od Dity, skomentuj na kiedy odejdę na Celtic 1002 na główek poziom 5, Piper na głów, Celtic 1000, skomentuj na głów, TH.
1: Więc dość prosty interfejs, możemy też
0: L, zalogo, skacz wszystkie kategorie,
1: link,
0: wszystkie link codzienne, na główek, link, koniec, C. Ostrzeżenie Ltn, L, jak wygląda
1: tylko z tej jednej kategorii, a nie już wszystkie. Więc interfejs webowy też staram się, żeby był jak najprostszy, jak najbardziej przejrzysty dla osoby, której po prostu się nie chce tracić czasu na zbędne, moim zdaniem, przeszukiwanie. Wolę tutaj zrobić prosty interfejs, gdzie się można do wszystkiego doklikać, niż zasypywać użytkownika linkami, nagłówkami i jeszcze grafikami do tego.
2: No oczywiście. Tym bardziej, że i tak z tego korzystać będą przede wszystkim osoby niewidome.
1: Dokładnie. Zaraz będę pokazał rewinę, ja tutaj tylko przygotuję ją, bo patrzę, że kilka plików muszę tylko przerzucić, bo na tym komputerze nie mam nowszej wersji, już będę pokazywać. Natomiast tymczasem może trochę opowiem o tej rewinie.
2: No właśnie, czym jest rewina? To jest gra, jak rozumiem. Gra tworzona od samego początku przez ciebie.
1: Tak. Ogólnie pełen tytuł gry, bo tutaj była taka wątpliwość, to jest Ognie Rewiny, Forteca Cieni. W skrócie Ognie Rewiny, w jeszcze większym skrócie Rewina. Gra tworzona ma to być gra fabularna. Myślę, że jeszcze na nią sobie poczekamy i poczekamy. Ja ją zapowiadam rok w rok i rok w rok mówię, że jeszcze trochę poczekamy. W tym roku po raz pierwszy powiem, że jesteśmy bliżej końca niż początku, bo mamy w zasadzie skończoną fabułę. I teraz tylko zapada się mnóstwo poprawek, dodatków, jakichś zadań pobocznych i tak dalej.
2: Czy możesz kilka słów na temat fabuły powiedzieć?
1: Oczywiście. Fabuła to jest gra fantastyczna, odbywająca się w klimacie fantasy. Jakoś tak. Nie ukrywam, że jest to chyba mi najbliższy gatunek literacki, chociaż innymi też nie pogardzę. Więc trafiło na grę fantasy. Wszystko dzieje się w krainie Rewinie od tytułu, w której zaczynają dziać się takie rzeczy, że ludzie zaczynają widzieć różne wizje, zaczyna się coraz więcej walk, różne państwa stają przeciw sobie. Okazuje się, że budzi się pewien potwór zapomniany od tysiącleci, niejaki Halkior, który czekał na to, aż zostanie wszelka pamięć o nim utracona. Kiedy już nikt nie pamiętał o istnieniu tego stwora, postanowił się przebudzić. Okazuje się, że oniegdaj wybił kilka razy doszczętnie, kiedy była z nim ostatnia wojna, tylko ostatnim wysiłkiem udało się go pokonać. I tak naprawdę prawie wszyscy przypłacili to życiem. Od tej pory zapomniano o tamtych ważnych dniach. Jednakże Halkior nadal spał w pralanej puszczy, gdyż nikt nie zdołał go zabić. No i kiedy nikt nie jest na to gotowy i kiedy tak naprawdę państwa próbują siebie zabić nawzajem wszystkie, Halkior się zaczyna budzić. I główny bohater szuka sposobu, żeby go zabić. I przy okazji mało kto zważa nad ostrzeżenia mędrców, że budzi się pradawne zło. Zdecydowana większość woli albo zajmować się swoimi interesami, albo prowadzić wojny, albo ignorować szeroki świat. Więc w zasadzie przybywając Halkior ma całkiem łatwe pole do popisu.
2: My wcielamy się w kogo?
1: W Galiona, głównego bohatera, i drugą grywalną postacią jest poznana przez niego elfka Eliren. Są to dwie grywalne postacie w tej grze.
2: Ale to znaczy, że można w tę grę grać może być ona rozgrywana przez dwie osoby jednocześnie? To jakaś taka gra sieciowa, czy...?
1: Niestety nie. Oznacza to, że raz się gra tą postacią, raz tą.
2: Rozumiem.
1: W każdym razie założenie tej części, bo jeśli gra się powiedzie, będzie to trylogia, ta część, czyli Fortyna Cieni, skupia się na pradawnej warowni, gdyż okazuje się, że w pewnej warowni udało się odeprzeć atak Halkiora, załoga tej warowni, więc próbuje ją główny bohater odnaleźć i dowiedzieć się, czy w tej warowni nie znajdzie jakiejś pomocy, żeby pokonać Halkiora. Stąd tytuł Forteca Ziemi.
2: Rozumiem. Czy możemy coś pokazać, jeżeli chodzi o Rewinę?
1: Już mówię. Już dokładnie mówię. Możemy tylko, muszę tutaj kilka rzeczy zrzucić na pendrive'a. On pokazuje, że jeszcze 3 minuty, bo na tym komputerze miałem dość starą wersję, a nie chcę już tutaj pokazywać z błędami. Natomiast to, co mogę tymczasem pokazać, to jest zwiastun.
2: No to...
1: Który tutaj chyba już kiedyś w jakiejś audycji był.
0: Mozilla.
1: Ale nie zaszkodzi go przypomnieć, zwłaszcza, że nie każdy pewnie tej audycji słuchał.
2: Może to ja wyciszę nasz dyżurny podkład.
0: Przycisk powiadomień, przycisk. A pasek. Kont list. Pasek zadań.
3: Zamek wyjście. Czy chcesz zapisać swoją playlistę?
1: Gorzej, że jej nie ukrywam, Mozilla, że przestałem słyszeć
0: pusta. No,
2: ja go słyszę cały czas.
0: Pulpit lista. Mozilla Firefox 947.
1: Ja w takim razie zrobimy tak. I zobaczymy, czy
0: start
1: to
0: przycisk. Uruchom.
1: Nie, ja
0: pasek zadań.
1: Nie słyszę, w takim razie...
0: Mozilla Google Dokument.
1: Jeśli mam rację, otworzył się Firefox, bo trochę po omacku działam.
2: Wiesz co, to ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie w takim razie może chwilę przerwy, włączymy, włączymy muzykę, a ty w międzyczasie będziesz w stanie sobie odnaleźć odpowiednie pliki, no i oczywiście uzyskać połączenie ze swoim komputerem, bo jeżeli chodzi o Elten, to by było na tyle, ale jeszcze o Rewinie możemy sobie chwilę porozmawiać, czemuż by nie. To teraz muzyka, my wracamy za chwilę. Chcieliśmy coś pokazać. Naprawdę, wy tego nie słyszeliście, ale ja byłem świadkiem, jak Dawid dwoił się i troił, żeby cokolwiek zaprezentować, ale chyba zaprezentujemy jedynie trailer, który już kiedyś na naszej antenie się pojawił, ale warto go, myślę, przypomnieć. Po prostu nie zadziałało. No, taki to urok wersji beta. Dobrze chociaż, że to co planowaliśmy, czyli Elten, nam zadziałał i mamy możliwość, i mieliśmy możliwość zaprezentowania jego wersji. To teraz, Dawid, musisz sobie też tak powiedzieć, że nie wypuszczam nowych wersji, dopóki ta rewina nie zacznie działać.
1: Przyznam, że błąd, którego byliśmy świadkiem, zaskoczył mnie o tyle, że pierwszy raz widziałem akurat taki błąd, natomiast widać, człowiek uczy się przez całe życie. Zwłaszcza, że ta rewina dosłownie 2 godziny temu działała. No,
2: pan Murphy dał o sobie znać, że jest, że ma się dobrze i no niestety, że tym razem nie pozwoli nam pokazać tego i owego. No teraz pokażmy ten trailer, którego już kiedyś mieliście okazję wysłuchać.
1: Już go uruchamiam. Miejmy nadzieję, że tym razem nic się nie sypnie. Uwaga, lecimy.
4: Jedna jest prawda wieczna, stara jak istnienie, że wszystko z biegiem czasu pochłania zapomnienie. W myśl tej zasady wspomnienia o każdej nieprawości muszą wreszcie pogrążyć się w mrokach przeszłości. Lecz choć zapomniane, zło nigdy nie próżnuje i wytrwale potęgę swą odbudowuje. Ogarnięci nie dbają nawet o swe życie. Jeden tylko cel mając, znaleźć się na szczycie. Rychło nadejdzie moment mroków przebudzenia. Ciemność powstanie, rozgrzana żarem dawnego płomienia. Aby czoła stawić chaosu zawierusze, należy odbudować pradawne sojusze. Wskazówki, jak tego dokonać, kryją rubieże północy i objawią je jedynie dziedzice północy. Jedno tylko prawidło trzeba sobie utrwalić, aby świat przed zagładą skutecznie ocalić. Bezwzględnie ważne mianowicie jest, by pamiętano, że nie każdy traktat piórem zapisano. Witaj, Galionie! Cieszę się, że znów się spotykamy. Cała nieprzyjemność po mojej stronie.

0: Papyrus Audio Games. Przedstawia polską grę audio. Ognie Rewiny.
1: No i tak właśnie to brzmiało.
0: A. To dopiero początek.
1: A, to nie był koniec. No tak. Okej, okay. Ale to już jest koniec, a tymczasem mamy słuchacza na antenie. Do nas dodzwonił się Grzegorz. Witaj, Grzegorzu.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. Słuchamy.
2: Próbowałem się trochę wcześniej się dodzwonić, ale coś tam się nie dało. Nawet się nie odbierali.
3: Pan Marfi ponownie przypomniał o swojej obecności.
1: Prawdopodobnie. Słuchamy twojego pytania.
2: Tak. Sobie tak, a pierwsze, żebym nie zapomniał, co to były za dwa ostatnie utwory podczas tej przerwy. Jeden taki spokojny, a drugi taki ten punkowy.
1: To już sprawdzam, co to.
2: To mi wyślij mi na tym.
1: Dobrze, to ci potem podeślę, natomiast mogę już powiedzieć, to był Dawid i Mika, Nowe Dni, a drugi utwór, który się pojawił, ten taki bardziej punkowy, no już mówię, sprawdzam, Kamarada Kałasznikow, Tyrannosaura, ten utwór był zatytułowany. A teraz słuchamy twoich pytań.
2: Tak, co do właśnie tego Eltena, właśnie za chwilę go jeszcze spróbuję go włączyć, ale pod siódemką Ultimate on nie chce ruszyć.
3: To jest dobre pytanie. Ja proponuję w takim wypadku kontakt do mnie prywatnie. Trudno mi wykluczyć, że coś jest nie tak, gdyż nie ukrywam, o czym zapomniałem powiedzieć, w tej chwili Elten dużą społecznością się nie cieszy. Mamy aktywnych użytkowników może 15, a przez to, że nikt nowy się nie pojawia, to nie ukrywam, że też trudno czasem... najtrudniejszą rzeczą do reportowania jest instalator. Natomiast proponuję kontakt do mnie prywatnie w tej sprawie.
2: Bo właśnie zainstalował normalnie. Przeszła instalacja. Tylko... Właśnie, kurde. Właśnie go zrestartowałem i go spróbuję go jeszcze raz ruszyć. Masz szybciej rzecz. A jesteście tam?
1: Jesteśmy cały czas.
3: Aha. Jesteśmy.
2: Czemu się tak to...
3: Jeśli dobrze rozumiem, bo jakość dźwięku jest ogólnie mówiąc słaba, jeśli dobrze rozumiem, po prostu się nie włącza.
2: Nie, czekaj, bo żebym sobie nie natrafił, że znaczy chyba jest na ten, ale sobie myśl kończy. Ale po prostu się nie uruchamia.
1: Może jedna rzecz, Grzegorzu, a ty próbujesz go obsługiwać z klawiatury, czy próbujesz coś robić tam myszką?
2: Dobra. Nie, w ogóle chcę go uruchomić z pulpitu.
1: Rozumiem. Dobrze, to ja proponuję w takim razie, bo i tak tego problemu nie rozwiążemy teraz, bo wymaga jakiejś większej diagnostyki. Proponuję, aby skontaktować się z Dawidem. Dawidzie, możesz jakiś kontakt na siebie podać od razu?
2: No tak na Facebooka.
3: Ja powiem tak. Na Facebooka raczej może być ciężko. Proponuję albo na Skype'a. I to będzie Dawid.Pieper. Albo jeśli ktoś ma, to na Twitterze po prostu Dawid Pieper. Bez znaków i
2: repetycji. Czekaj, Dawid, a nazwisko jak?
1: Pieper. P-I-E-P-R.
2: Aha. No dobra, no to ci da Dawid dodam, bo...
3: Ewentualne dane kontaktowe do mnie są też na stronie Eltena.
2: Aha.
3: Więc można stamtąd też się do mnie odezwać, jest tam mój Skype, jest tam mój Twitter, więc stamtąd można.
2: Bo
3: i to też do wszystkich osób, które by miały tego typu problemy.
2: Próbowałem to otwierać normalnie z prawami administratora i po prostu...
1: No i nie poszło.
2: No nic, kręci się kółeczko.
3: Pan Murphy działa bardzo.
1: I po prostu nie
3: pan
1: działa.
3: Pan Murphy, pozwalając na działanie z tej strony emulacji, i tak okazał za dużą łaskę, teraz postanowił odwrócić swoje podejście.
1: No i niestety. Dobrze, Grzegorzu, no to dziękujemy w takim razie. Pozdrawiamy cię serdecznie. Szkoda, że nie działa, ale miejmy nadzieję, że uda wam się wspólnie z Dawidem rozwiązać ten problem. Dawidzie, to ja cię jeszcze popytam a propos Reviny. Co w tej wersji? Co już jest gotowe? Co już jest zrobione? Przynajmniej w teorii.
3: Przynajmniej w teorii to mamy oficjalnie w zasadzie prawie skończoną fabułę, ale ostatnimi scenami się na razie wstrzymuję, bo chcę je zrobić na samym końcu gry, jak należy. W tej chwili przed nami będzie przelecenie przez całą fabułę od początku, a krótka ona nie jest, dość złożona jest. Znalezienie wszystkiego, co można poprawić, wszystkich nieścisłości, których na pewno się uzbierało więcej niż kilka. W końcu prace nad Reviną trwały już 3 lata. Będzie trzeba dodać różne tam zadania poboczne, różne też rzeczy, które by gracza można było odciągnąć czasem z fabuły, żeby gracz mógł zrobić coś ciekawego przy okazji. I chcę zrobić nowy system walk, gdyż mam pewien pomysł. Tutaj jednak troszkę pójdziemy w stronę Shadowrun, troszkę w stronę Blind Legend. I to będzie tyle, więc w zasadzie, jak mówiłem, jesteśmy dużo bliżej niż dalej. Mam nadzieję, że w 2018 roku będę mógł powiedzieć, że można się spodziewać premiery Reviny. Jeśli nic nie pójdzie źle, to myślę, że będziemy celować w ten rok 2018.
1: Super. Telefony nam się rozdzwoniły, bo już w zasadzie mieliśmy kończyć, ale mamy kolejnego słuchacza. Marcel tym razem jest z nami. Witaj.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy cię.
3: Dzień dobry.
4: Ja mam takie pytanie także do Eltena, ponieważ słuchałem i zauważyłem, że jeszcze o Eltenie mowa jest. Ja mam mianowicie pytanie, które w sumie mnie już ta opcja by nie dotyczyła, aczkolwiek ludzi, no nie wszyscy wiadomo, mają komputer, niektórzy korzystają z telefonów i pytanie jest następujące, czy będzie lub też jest opcja rejestracji przez stronę internetową?
3: To jest zasadnicze pytanie. Jedna z osób z Eltena, która też, bo ja jestem tutaj głównym programistą, ale bez zastrzeżeń i bez skrupułów wykorzystuje marnie innych, jeśli tylko chcą pomóc. A tak poważnie to się oferują ludzie czasem, żeby pomóc. Jedna z osób obiecała mi, że tą rejestrację napisze, ja zaufałem, a jako że deklarowała się dosłownie kilka dni temu, to myślę, że to zrobi i nie będę musiał się tym zajmować. A jeśli nie, to ją napiszę, bo najwyższy czas. Więc do końca roku będzie.
4: Aha, i jeszcze nasunęło mi się takie pytanie, nie wiem, czy to była odpowiedź, bo mnie przez chwilę nie było w sumie. Czy opcja, która jest dość no, mało używana, czy ten czat będzie jakoś rozwinięty bardziej? Tu będzie można czytać starsze wiadomości i kiedy to gdzieś tak mogłoby być?
3: Aktualny cel odnośnie czatu brzmi odbudowa oraz coś, co sugerował Paweł Masarczyk jeszcze w 2014 roku. Chcę przenieść czat na Jabbera. Mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja i że się nie rozczarujemy.
1: I że będzie działać.
4: No to chyba wszystko. No
1: cóż, to wszystko, tak?
3: Trzeba znaleźć szybko prywatny telefon do pana Marfiego i poprosić o litość.
1: Dobrze. Tymczasem dziękujemy ci bardzo, Marcelu, za pytania i za telefon. No i myślę, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Zapraszamy serdecznie do testowania Eltena. Może o Revinie kiedyś powiemy więcej, jak wyjdzie z takiej fazy i problemu wieku dziecięcego, fazy beta. Dawidzie, jeszcze raz przypomnijmy adres strony internetowej, z której można pobrać Eltena.
3: Elten, Elten, / net.net.eu.
1: Zapraszamy serdecznie, tam instalator jest do pobrania, można wejść, pobrać, no i po prostu skorzystać, bo w końcu to jest taki serwis, który bez użytkowników żyć nie będzie, a jak użytkownicy będą, to i serwis żyć będzie. Dawid Pieper był waszym oraz moim gościem. Dziękuję ci bardzo, Dawidzie.
3: Dziękuję.
1: I ja również dziękuję. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyfloradiu. Cześć.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Już 2 minuty po godzinie 19 w kalendarzu. Dziś mamy trzeci dzień września 2014 roku. Tym razem mamy środę. No i spotykamy się ponownie, żeby porozmawiać o kolejnych ciekawych rozwiązaniach z perspektywy niewidomych bądź też słabowidzących użytkowników w Tyflo Radiu. Później ta audycja dostępna będzie oczywiście również na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Nie jestem dziś ponownie sam. I dziś no, zacne grono nam się tu zjawiło w postaci jeszcze trójki gości, trzech gości, mianowicie Patryk Waliszewski, Kamil Żak i Paweł Masarczyk. Witam was bardzo serdecznie.
6: Witam wszystkich.
7: Witamy serdecznie.
1: Dziś będziemy mówić o wieloplatformowym komunikatorze, który nawet jest jakoś dostępny, bo dostępny jest za pomocą przeglądarki, za pomocą klienta dla systemu iOS oraz za pomocą klienta dla systemu Android. Chociaż o Androidzie powinienem powiedzieć na samym początku, bo to w zasadzie jedna firma, czyli mowa będzie dziś o kliencie Google Hangouts, o usłudze Google Hangouts, o czym już kiedyś można było usłyszeć, że no jest to dostępne, da się z tego korzystać, przy czym dopiero jakiś czas temu zrobiliśmy takie zintensyfikowane testy, no i okazuje się, że faktycznie korzystanie z tego klienta, z tego rozwiązania jest możliwe, ale nie uprzedzajmy faktów, może najpierw ktoś z was, może ty, Pawle, na dobry początek, opowiedz w ogóle, czym są Hangouty, co one nam umożliwiają i dla kogo to może być w ogóle przydatne.
8: Ostatnimi czasy bardzo popularne stało się rozwiązanie komunikatorów mobilnych, no bo dawno temu już mieliśmy na przykład gadu-gadu na telefony, no ale ostatnio na przykład jest WhatsApp, jest Viber. Producenci telefonów oraz aplikacji chcą konkurować z samymi operatorami co do możliwości stworzenia tańszych połączeń przez internet, połączeń o wysokiej jakości. No i do tej gry przyłączyli się także producenci telefonów albo i czołowych systemów operacyjnych na te telefony. Apple ma swojego FaceTime'a, którego pewnie wielu z was zna. No a Google jako poniekąd kontratak właśnie w stosunku do rozwiązania Apple stworzyło swoje Hangouty, które są powiązanym ze serwisem społecznościowym Google Plus, komunikatorem pozwalającym zarówno na czaty tekstowe, jak i na rozmowy wideo, no i jak się przekonaliśmy, po zmianie pewnych ustawień, także audio. Co jest rewolucyjne moim zdaniem w tym rozwiązaniu, to możliwość prowadzenia rozmów audio konferencyjnych aż do 10 osób, wideo również.
1: Do 10 osób, natomiast ja chciałem jeszcze zapytać, czy te 10 osób to jest jakiś sztywny limit, czy wy pamiętacie, czy być może jest jakaś możliwość za ewentualną oczywiście opłatą, no bo wiadomo, nie ma nic za darmo, ale czy jest w ogóle jakaś możliwość, żeby sobie zwiększyć ten limit, jeżeli na przykład 10 osób to byłoby nam mało? Taka cisza nastąpiła.
6: Nic ja mi na ten temat nie wiadomo.
8: Myślę, chyba się nie da. Nie, niestety to chyba nie, powiedziawszy, nie jest.
7: Powyżej 10 to straszny chaos i w zasadzie nie wiadomo po co. Tyle.
8: Chaos i łącza byłyby dość przeciążone. Co już
6: łącza
8: widać,
6: jak łącza, to akurat malutko łącza zużywa, ale efekt oczumienia by się dawał we znaki i po prostu tak, chyba niekomfortowo nie by się rozmawiało.
8: Raczej nie.
7: Teraz już nas jest troszeczkę i to też słychać, jakby to było nas 10 lat,
1: no to wtedy. No to myślę, że byłby niezły chaos, no i wtedy trzeba rzeczywiście pilnować się, żeby nie wchodzić sobie w słowo, żeby nie tworzył się taki chaos informacyjny, no ale wiecie, czasem jest tak, że no, na jakiejś konferencji pojawia się więcej niż te 10 osób, zastanawiam się, czy jest w ogóle taka możliwość, ale okej, zakładamy, że takiej możliwości w ogóle nie ma. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat i być może bardziej obraca się w tych kręgach tak zwanych Google Apps, czyli usług Google'a dla biznesu, to prosimy o informację, czy jest możliwe zwiększenie sobie, nawet za opłatą, limitu w Hangoutach. Tak w ogóle, to ta nasza dzisiejsza audycja, oprócz tego, że ma formę interaktywną między nami, bo to jest program na żywo i za momencik dłuższy lub krótszy będziemy się łączyć za pomocą Hangoutów, to także wy również możecie do nas zadzwonić, ale nie za pomocą Hangoutów, tylko klasycznie dwiema metodami, za pomocą Skype'a, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz login, możecie tu dzwonić, możecie tu także pisać, możecie także zadzwonić do nas za pomocą klasycznego, zwykłego telefonu stacjonarnego 123 834 835. To jest numer z Krakowa. Jeżeli dla kogoś jeszcze w tych czasach jest to istotne, skąd jest dany numer, bo tam liczy sobie na przykład za impulsy albo podobne rzeczy, to zawsze taką informację podaje. Wróćmy do Hangoutów. Jak to jest z dostępnością z waszej perspektywy? Mamy trzy metody, o których wspominałem. iOS, Android i przeglądarka. Dziś postaramy się pokazać te trzy metody, że są możliwe do zrealizowania. To może na dobry początek, Patryku, ty nieco o Androidzie opowiedz, bo dziś mieliśmy chwilę grozy jeszcze przed audycją, to tak zakulisowo mogę napomknąć.
6: Tak. Dostępność Hangouta na Androida, jak i Google Talk, bo to taką aplikację wcześniej mieliśmy w systemach Android, która służyła do czegoś troszeczkę innego, bo był to de facto Jabber i rozmowy po Jabberze tekstowe. Aplikację Google Talk usunięto i jedna z aktualizacji nazywała się właśnie Hangouts Replaces Talk. Odinstalowywała aplikację Talk, zinstalowała Hangouty. Wtedy ta aplikacja była prawie w ogóle niedostępna. Teraz to już się zmienia i to już da się używać. Co do dostępności to nie jest, choć jest to aplikacja od Google. Może inaczej, cud intuicyjności. O, dostępność to nawet jest, bo wszystko się w zasadzie jakoś da znaleźć, lepiej lub gorzej. Natomiast czy na pewno to, w jaki sposób ona jest napisana, jest intuicyjne, no to tu odpowiedź już nie jest taka jednoznaczna. To nie jest za prosty interfejs, ale wszystkie funkcjonalności są dostępne.
1: A co rodzi takie największe problemy z twojej perspektywy?
6: Z mojej perspektywy największe problemy rodzi zapewne błąd programistyczny, który nie zawsze pokazuje po wpisaniu nawet adresu e-mail przy dodawaniu kogoś do Hangoutu, do spotkania, nie lubię tego anglicyzmu w tym wypadku. I kiedy my już sobie dokładnie wpiszemy ten e-mail, on zawiera małpkę, zawiera kropkę, wszystko ładnie, pięknie. I tak widzimy tylko listę ze swoimi kontaktami telefonu, które może potencjalnie komunikator Hangouts mają, a nie widzimy przycisku dodaj e-mail. Tak? Względnie nie jesteśmy w stanie w ten e-mail kliknąć, aby go dodać, tylko aby go edytować. Za którymś razem wszystkie te pozostałe opcje się pojawiają i możemy to zrobić bez przeszkód. Kolejna taka fajna zabawka, którą jak dotąd wyczaiłem, to jest przycisk 46 lub przycisk 31, przycisk bez etykiety, który zmienia tryb klawiatury z cyferblatu do wprowadzania numeru telefonu na klawiaturę literową.
1: Okej, okay. To takie największe...
6: Kolega Paweł podpowiedział,
1: tak,
6: to takie... że to tak należy robić, bo bym nie wpadł.
1: To takie największe problemy na chwilę obecną dotyczące wersji na Androida. Pawle, ty korzystasz na co dzień również z Androida. Dziś będziesz więcej mówił o przeglądarce zapewne. Natomiast chciałem zapytać, czy jeszcze ty byś coś do tego mimo wszystko dorzucił, do tego, o czym wspomniał przed chwilą Patryk?
8: Dzisiaj mi się zdarzyła taka sytuacja, nie mam pojęcia, bo tak z Hangoutów też korzystałem do tej pory sporadycznie, jako że większość jednak znajomych ma te iPhony, FaceTime'y, Vibery, WhatsAppy i inne różne metody komunikacji. Jeżeli ktoś odczyta wiadomość, to zaraz za tą naszą wiadomością pokazane jest po prostu imię, nazwisko osoby, z którą mamy dane spotkanie. Po stuknięciu w to imię, nazwisko pokazuje się komunikat, iż wiadomość została przeczytana, natomiast potem za pomocą gestów nie jestem w stanie nic zrobić, a eksploracją widzę ewidentnie, że jest klawiatura.
6: Eksploracją widać wszystko, jest klawiatura, tak. Też się na to natknąłem.
8: To jest coś, co jest właśnie charakterystyczne dla hangoutów i znamienne, że jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do gestów, tak jak ja, po 3 latach na iPhone'ie, to tu możemy się troszeczkę zawieść, bo jednak dużo, dużo trzeba eksplorować ekranem.
7: Ale nawet na
8: eksplorować palcem po ekranie.
7: Troszeczkę.
8: Żeby znaleźć sobie te różne opcje, które są nam akurat w danej chwili potrzebne. To wynika prawdopodobnie z polityki Google, że jednak eksploracja pojawiła się wcześniej niż gesty i jest wiele takich momentów, że do większej ilości rzeczy możemy dotrzeć eksploracją. Natomiast aplikacja sama sobie jest dostępna, tak jak już Patryk tu powiedział, natomiast no ta intuicyjność pewnie w tym się też objawia, że do wielu rzeczy trzeba dojść po prostu jeżdżąc palcem dookoła ekranu i znaleźć to, czego szukamy.
1: To Pawle, za momencik wrócimy.
6: Lubię, ale zawsze to utrudnia trochę życie.
1: To Pawle, za momencik jeszcze do ciebie wrócimy, a teraz Kamilu, może ty słów kilka powiesz o swoich wrażeniach, jeżeli chodzi o Google Hangouts na iOS-a.
7: Szczerze to tak moje pierwsze podejście do w ogóle do aplikacji Google było takie, że instalujmy po kolei wszystko, co mają, bo mam konto. Dostępne? Niech będzie. Zostawić. Niedostępne? Wywalić. Tylko że był taki moment, że się pojawiła jakaś aktualizacja i aplikacja z dostępnej zrobiła się niedostępna, a potem znowu zrobiła się dostępna. Po prostu przyjąłem taką strategię, że jak ktoś mnie poinformował, że na iOSie jest to dostępne, to instalowałem. I teraz ta aplikacja Hangouts jest w miarę dostępna, aczkolwiek nie jest właśnie tak, jak Patryk powiedział, i tak samo jest na iOSie, nie jest też taka właśnie intuicyjna. Mam na początku, owszem, wydaje się wszystko tak samo i tak dalej, czyli mamy takie typowe karty na dole, jak w klasycznych aplikacjach iOS-owych, na górze jest przyciski bądź lista z kontaktami lub w zależności od tego, co tam wejdziemy. Natomiast już przy samej rozmowie to przestało być dla mnie to takie oczywiste, jak w testach widziałeś, bo tam ty pewne funkcje odkryłeś, do których ja w sumie nie mogłem się za bardzo dostać. I też czasem trzeba, zwłaszcza przy takich kreatorkach różnego rodzaju, gdzie tam odpowiadamy na początku, zwłaszcza gdy pierwsze uruchomienie aplikacji przeprowadzamy, trzeba szukać eksploracją przycisków, bo gesty po prostu nie zawsze działają.
1: Rozumiem. To teraz tak
7: chyba w skrócie tyle ode mnie.
1: No i jeszcze jedna rzecz, o której się przekonaliśmy dziś, że kiedy uruchamiamy hangouty po raz pierwszy, to trzeba mieć włączone Wi-Fi, tak? Bo bez tego nawet nie przejdziemy tego wstępnego pierwszego kreatora.
7: Nie da się.
1: Pomijając fakt, no kto chciałby korzystać z hangoutów przy wyłączonym internecie, niemniej jednak to pewne rzeczy powinny dać się przejść bez tego, no bez połączenia z siecią, to pierwsze uruchomienie aplikacji, ale nie, to nie jest możliwe, trzeba mieć włączony internet jakikolwiek, czy komórkowy.
7: Przeprowadzając czy to na iPhone'ie nie zwróciłem na to uwagi, ponieważ miałem sieć komórkową, natomiast teraz na iPodzie jeszcze przed włączeniem Wi-Fi, no zdziwiłem się bardzo, że dlaczego ja nie mogę przejść dalej, bo nie mam sieci.
1: To już wiesz. I przy okazji nasi słuchacze również. Pawle, to wrócę jeszcze na momencik do ciebie i do twoich doświadczeń z hangoutami, tym razem w formie strony internetowej. Jak to działa? Czy to w ogóle w jakikolwiek sposób może być nam przydatne, może być dostępne? Może być użyteczne.
7: Ja tylko tak na początek zapytam, Pawle, czy to jest tak jak z Google Plusem? Coś jest, ale generalnie ciężko, czy jakoś się da?
8: To się da i to się nawet bardzo da, bo udało nam się stworzyć hangouta. Jeszcze pamiętam, jak w marcu testowaliśmy to z Michałem, z Patrykiem, z Kamilem Krygierem, którego teraz tu z nami nie ma. Stworzyć hangout. Udało mi się nawet wejść na stronę, zadzwonić, powołać jakby ten hangout do życia, przeprowadzić tę rozmowę i się rozłączyć. I to robiłem później wielokrotnie z innymi znajomymi. Jest to możliwe nawet do tego stopnia, że Google wprowadziło pewne elementy ARIA i niektóre rzeczy są oznajmiane automatycznie przez screen reader. Ja używam kombinacji NVDA najnowszego z Firefoxem, zdaje się też najnowszym. Nie pamiętam już teraz numerów dokładnie wersji.
7: 32.
8: I tak, bardzo możliwe. Dzięki wielkie. I działa. Przy czym właśnie dzisiaj mi się na przykład taka sytuacja zdarzyła, że musiałem najpierw przejść całą ramkę, ponieważ w celu dostania się do Hangoutów, musimy wejść na stronę Google+. No i tam pod literką M wyskoczą nam różne ramki. Ostatnia ramka na stronie to Hangouty. Musiałem przejść przez całą ramkę do dołu, a potem od dołu iść do góry, żeby zobaczyć listę Hangoutów. To musi być jakieś nowe udziwnienie Google, bo wcześniej tego nie było. Niemniej jednak da się. I miałem tu jakiś mały problem, ale możliwe, że wy go mieć nie będziecie, z akceptowaniem wszelkiego rodzaju pozwoleństw Mozilli, ażeby Google sobie użył swoich wtyczek w celu...
6: Tak, dlatego, że de facto to jest dla Firefoxa to jest doinstalowanie osobnej wtyczki do obsługi kodeku VP8 chyba.
7: A jak jest z Internet Explorer?
6: Takiego. Internet Explorer...
7: 11 albo 10.
6: Pytam się, czy to się w ogóle da, bo tak mi się zdaje, że nie. Na pewno da się w Chromie natywnie.
1: Chrome ma to natywnie. W ogóle ostatnio była jakaś, jest cały czas jakaś afera związana z Hangoutami i Googlem, że oni generalnie chcą chyba zaprzestać albo rozwijania tych wtyczek do przeglądarek trzecich, albo jeszcze zrobić jakieś inne rzeczy, żeby jakby większą korzyść miał Chrome i większą przewagę nad innymi przeglądarkami. Bo już teraz tak jest, że na przykład niektóre rzeczy, które możliwe są w aplikacjach od Google'a, tych webowych, możliwe są tylko w Chromie. To na razie są jakieś tam niewielkie udogodnienia. Niemniej jednak Google no, powoli stara się być takim trochę monopolistą na tym swoim podwórku i nie dawać wszystkiego reszcie.
7: Tylko, że szczerze mówiąc, to im się może odbić, ponieważ no, na razie w przypadku przeglądarek, no to podejrzewam, że raczej znikoma ilość ludzi na PC będzie klikała w Hangouty, raczej wybiorą pewnie Skype'a, jeżeli chodzi o komputer, natomiast na urządzeniach mobilnych to działa. A co do pozostałych funkcji Google, no to dla nas to takie, one są generalnie średnio dostępne i te dokumenty
1: oj,
7: i tak dalej.
1: Nie, oj nie,
6: dokumenty są ładnie dostępne.
1: Dokumenty są ładnie dostępne, kiedyś, Kamilu. Ja też tak myślałem, ale ja ci polecam gorąco blog Marka Ceje, to jest człowiek z Mozilli i polecam w ogóle wszystkim słuchaczom, którzy władają angielskim. Jak sobie wpiszecie Marco Ceje, Marco Zeche.
8: Albo niemieckim.
1: Tak, albo niemieckim.
8: Albo dwujęzyczny blog. Mhm.
1: Jak sobie wpiszecie Marco Ceje, czyli Marco Zeche, jego nazwisko
6: przez
1: się pisze.
6: Tak. Marco Zeche, tak.
1: Zeche, tak. Jak sobie to wpiszecie w Google'a, to znajdziecie jego bloga. Na przykład on miał taki ostatnio fajny eksperyment dotyczący Androida. Próbował się przełączyć na miesiąc całkowicie
6: poddał się
1: na użytkowanie na Androida. No i się poddał. No.
6: Po 18 dniu.
1: Dokładnie.
8: No właśnie, adres bloga to marcoceje.de. De.
7: Ale co on używa? On normalnie używa iOS-a?
1: Tak, normalmniej używa iOS-a, a pracuje w Mozilla.
8: Potrzeby deweloperskie, bo jest deweloperem Mozilla, no i w jakiś sposób musi też kontrolować stan dostępności Firefoxa dla Androida, więc no ma go dla celów zawodowych, ale raczej go nie używa jako podstawowego telefonu.
1: Natomiast bardzo fajne rzeczy pisze i ja gorąco polecam, bo ostatnio wspominał właśnie o dostępności aplikacji Google'a, tych webowych. I powiem wam, że to naprawdę dosyć fajnie działa, szczególnie dokumenty Google'a. Ja musiałbym to kiedyś jeszcze posprawdzać.
7: Ja trochę logiki tego nie pojmuję, nie wiem jak to używać za bardzo.
6: Z tak zwaną nowoczesną przeglądarką, czyli no niestety Internet Explorer 8 w odstawkę, 9, no niestety prawie, że też w odstawkę.
1: Wiesz co,
6: nie wiem jak z 11, no bo właśnie, się tym nie bawiłem. Natomiast Firefox znów niestety górą.
1: Na szczęście. Ja nie lubię Explorera.
8: Myślę, że Google Docs i Drive można poświęcić osobną audycję.
1: Tak,
8: bo to jest
1: o tym trzeba będzie kiedyś, słuchajcie, porozmawiać naprawdę dosyć intensywnie, bo te aplikacje są dosyć fajne. Mi się jakoś ten arkusz kalkulacyjny nie za bardzo podobał, coś on mi nie bardzo czytał to, czego ja aktualnie od niego oczekiwałem, ale dałoby się.
6: Chyba też wolałbym Excela, ale
1: też by się dało.
7: Ja mam
1: też by się dało.
7: Z tym edycją tych komórek właśnie mam problem. Gdzie jestem za trochę tak? Bo ja widzę cały ten.
1: To jakoś
7: cały ten edytor, wszystko. Tylko nie widzę tego samego jakby wnętrza
1: bo
7: tego dokumentu.
1: Trzeba, Kamilu, wyłączyć tryb przeglądania w NVDA na przykład. I wtedy on to czyta. Ale dobrze, słuchajcie, o tym myślę, że porozmawiamy sobie kiedy indziej, bo temat jest naprawdę duży i ja powiem szczerze, bawiłem się tym chyba z godzinkę i tak uważam, że mało wiem na ten temat. A nawet bardzo mało, ale wiem, że działa, także polecam, jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić. I to tak realnie działa, bo można. Natomiast wróćmy do Hangoutów. Słuchajcie, w jaki sposób my zrobimy tę dzisiejszą prezentację? Bo mamy trzy środowiska. Mamy trzy aplikacje tak naprawdę i trzeba jakoś to zrobić po kolei, więc to od czego zaczynamy? Może zacznijmy tak bardzo klasycznie od przeglądarki. Pawle, czy ty będziesz w stanie nam to pokazać w jakiś sposób?
8: Tak, już oczywiście, tylko będę musiał się przełączyć szybciutko na kabel wirtualny i zaraz wam tutaj zademonstruję, co trzeba.
1: Dobrze, to czekamy, aż się przełączysz, a ja w międzyczasie jeszcze przypomnę, jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to prosimy śmiało, bo może akurat coś będziecie chcieli dodać albo o coś zapytać. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Na Skype'a można też pisać oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę w ten sposób wejść z nami w interakcję. Na razie nic nie widzę, żeby od kogoś wiadomości się pojawiały. Pawle, czy gotowy jesteś?
8: Jestem.
1: Jesteś.
8: To mi zajmie jeszcze tylko chwileczkę, natomiast mam już prawie wszystko poustawiane. Tak.
7: Zobaczymy, czy to po prostu pójdzie.
8: Tak, na pewno pójdzie, tylko zastanawiam się, czy my powinniśmy zrobić sobie jednego wspólnego hangouta, na przykład z trzech platform, naraz jako demonstracja konferencji, czy...
6: Jestem za. Nie wiem, co ty na to.
7: Jestem za.
1: Też mi się tak wydaje.
6: Bo gdyby każdy z nas chciał pokazywać tak osobno wersję na każdą platformę, to owszem, da się, ale to naprawdę zajmie trochę czasu.
1: Dokładnie, więc...
7: Tak, poza tym ja szczerze mówiąc się bawię i nigdy nie umiem, nie do końca pojmuję filozofię tworzenia tego hangouta. Kiedyś mi się udało.
1: Ja pamiętam, że mi się jakoś najszybciej. Ja pamiętam, że mi się jakoś najszybciej udało stworzyć tego hangouta, kiedy się bawiliśmy z was wszystkich. Tak paradoksalnie, nie wiem jak. Nie
6: ale
1: wiem
6: potem
1: dlaczego.
6: Się, Michale, męczyłeś z przełączeniem sobie na głośnik.
1: Tak, potem się męczyłem z przełączeniem sobie na głośnik.
6: I z wyłączeniem wideo.
1: Ale teraz
6: ogóle,
1: jest to proste.
6: Słuchajcie,
1: teraz jest to proste.
6: Tak. Taka rada, właśnie jeżeli jak... ktoś. Jeżeli ktoś bawi się i jest w cudzysłowie power userem i wchodzi w Androidzie tam, gdzie wchodzić nie zawsze powinien. Rada, jak sobie najszybciej zrobić hangouta w formie rozmowy audio. A przynajmniej od siebie, jak najszybciej nie nadawać wideo. Jeżeli mamy Androida 4.3, odebrać mu uprawnienie do używania kamery. Przy każdym połączeniu powie nam, że kamera error, ale będzie wysyłał tylko dane audio.
7: A jak zrobić to w iOSie? Jest to możliwe? Bo nie wiem, bo ja przy drugiej części waszych testów później chyba nie brałem udziału.
6: Nie jest, zdaje się, chyba że iOS ale, pyta ale się bardzo... przy instalacji czy o dostęp do kamery.
1: Ale to się jakoś pytać, tam pewnie... też wideo dosyć prosto dał wyłączyć. Przełącz na kamerę, przełącz...
6: Nie, wyłączyć się dało, tylko wiesz, Michale, o co chodzi, jeżeli nie ma zamiaru go w ogóle inicjować, bo wyłączenie wideo chyba zostawia w ogóle jedną klatkę ostatnio z połączenia.
1: Aha.
6: Tak mi się coś zdaje.
1: No to się tak nie...
6: Nie widzę, ja tego nie zobaczę, ale...
7: Tak jak próbowaliśmy wtedy ten nasz test, to właśnie wyłączaliśmy już po rozpoczęciu rozmowy.
1: To się tak nie da, niestety.
7: Ona
1: tak,
7: najpierw była z wideo.
6: Tak, a u mnie się wtedy robi po prostu kamera error i wysyłają się dane audio.
7: Czy muszę to kiedyś...
1: Jak tam, Pawle?
8: No, witajcie. Jest wszystko w porządku, tylko muszę, bo się okazało, że wirtualny kabel nie działa, więc wymyślałem rozwiązania alternatywne i już sobie zaraz poradzimy.
1: O, działa.
8: Czy teraz
1: o.
8: Wszyscy słyszą?
1: Tak, tylko ty jesteś cicho.
7: Oj. Jesteś bardzo cicho.
8: Aha, rozumiem. No to zaraz sobie tutaj poradzimy.
1: To chyba, że...
7: Zoom. To chyba...
6: O. Tak do pięciu. Ten suwak. Sześciu nawet.
1: Jeszcze troszkę.
7: Tak, bo w porównaniu z nam.
6: Całą sumę.
7: A nie przesunąć.
6: Całą sumę jeszcze troszeczkę w suwaku w TeamTalku. Do sześciu.
8: 4, 5, 6. W ten sposób.
1: O! Jest.
6: Myślę, że będzie ok.
7: To jest już
8: spróbuj
7: dobrze.
8: Nie spowodować sprzężenia.
1: No bo właśnie coś się gdzieś trochę sprzęga. Ale okej, okay, tak, dobrze. Wiem.
8: Jestem na stronie Google i usiłuję obsłużyć te hangouty.
7: Oj.
8: Damy radę.
9: Google Mobile Firef. Google Mobile Firef.
8: Otwarta jest strona
9: 8 marca, 2:47. 8.
8: On tutaj próbuje coś do mnie mówić, ale ja go wyciszam, bo to są chyba wiadomości z strumienia Google+. Ostatnia ramka na stronie, tak jak już wam powiedziałem, to są hangouty.
6: Synteza wpisująca się w klimat iOS-a.
8: Bardzo.
7: Tak.
9: Google dokument. Koniec. Wyślij wiadomość. Dołącz zdjęcie. Dodaj emotikon. Klikalny Michał Dziwisz.
8: Mam tu otwarty już w sumie hangout z Michałem Dziwiszem. Spróbuję wrócić poziom wyżej.
9: Portal 22. Szukam.
6: Ewentualnie możesz dodać mnie i Kamila.
7: Tak. A właśnie, ciekawe, czy można tworzyć hangout z kimś, kogo się nie ma w kontaktach.
8: Można. Dzisiaj to zrobiłem.
9: Ładowanie. Klikalne.
7: No właśnie, zobaczymy, bo ja ciebie chyba w kontaktach nie mam.
8: Skoro edycji. I wszystko działa.
9: Ramka klikalna. Brak następnej ramki. Menu. Zadzwoń na telefon. Zadzwoń na telefon. Klikalne z autouzu.
8: To jest pole edycji. Tu możesz, Kamilu, wpisać adres e-mail lub numer telefonu osoby, do której chcesz dzwonić. To jest ostatnia ramka na stronie, przypominam.
9: Zadzwoń na telefon.
8: Zadzwoń na telefon, opcja.
9: Lista elementów. 8. Nieoznaczone.
8: Tu są jakieś niepoznaczone elementy. Muszę je wszystkie przejść od góry. To jest to udziwnienie, o którym mówiłem.
9: Koniec. Klikalne. Powiedz znajomym, że jesteś dostępny, rozpoczynając własny hangout wideo.
8: Tak, tu jest taka oczywiście wskazówka.
9: Rozpocznij hangout wideo. Pokaż wszystkie. Masz 3 nieprzeczytane wiadomości z rozmowy hangouts.
8: Tak, oni tu informuje, że mam nieprzeczytane wiadomości. Takie same informacje są dostępne w aplikacji. Teraz muszę wrócić do góry.
9: Pokaż, powiedz klikalne. Rozpocznij hangout. Klikalne, klikalne. Brałeś udział w rozmowie wideo.
8: No i tu już mam ostatni hangout. Brałem udział, to jest jakby zdarzenie w ostatnim hangoucie, jaki tu istnieje. Zdaje się, że z kolegą Przemkiem Rogalskim, którego tu serdecznie pozdrawiamy. To musiało być jakiś rok temu. Przejdę szybko page up, żeby nie informować was o tym, z kim jeszcze rozmawiałem.
9: Klikalne. Brałeś udział 8 marca. Michał, Patryk, Kamil.
8: To jest Kamil Krygier, nie Kamil Żak. Ale możemy tu wejść.
9: Michał, Patryk, Kamil minimalizuje.
7: Jak to wybierzesz, to do niego też zadzwonisz, zdaje się.
8: I tu, tak, ale Kamil pewnie nie odbierze, bo on nie ma hangoutów w telefonie. On ma tylko w przeglądarce.
7: Aha.
8: I teraz mogę, zdaje się, dodać inne osoby.
9: Pusta, klikalne minimalizuj. Michał, pusta, pusta, dodaję emotikon. Klikalne, klikalne Kamil Krygier. Klikalne, klikalne Patryk. Klikalne, klikalne Michał 8 marca. Klikalne Michał Dziwisz. Brałeś udział w klikalne Patryk F. Koniec ramka about. Koniec ramka zwinięte, rozwijane usługi. Ramka klika, koniec ramka, wyślij wiadomość, klikalne, klikalne, pusta, wydziel okienko, zamknij, klikalne, rozmowa wideo, osoby na tym hangoucie, opcje, dodajesz użytkownika Kamil Krygier do hangouta, opcje, osoby na tym hangoucie,
8: osoby 3. Na tym hangoucie?
9: Michał Dziwisz, Michał Dziwisz, lista elementów, 3 Patryk F, Kamil Krygier, koniec listy, anuluj, dodaj osoby, znajdź osoby 1 KMT 20, lista element nieoznaczone, koniec lista, klikalne z autouzupełniania.
1: I teraz swoje namiary, Kamilu? Potrzebujemy, Kamilu, twojego adresu Google'a.
8: Gmailu.
1: Gmail, tak. Tak.
7: Okej.
1: Okay. To teraz zaraz Kamil się z nami tym adresem podzieli.
8: Prywatny moment. Publiczny.
1: Tak.
9: Julianczyk Negbok Kamilka za Gmailcią.
7: Będzie, o właśnie, będzie słychać, prawda, napisałem.
8: Tak.
7: Ciągle.
8: Jak to dokładnie jest? Kamil?
9: Pusta, pusta.
7: Kropka K. Kropka nazwisko.
8: A, tak.
7: Bo nie szło inaczej. Pusta, pusta. Ale wygodnie
8: jest. Robimy.
9: K. Kamil, Kamil Grubel. Szuk. Z. A. K. Brak wynik. Kamilka za... Kamil, Kamilka... Kamil,
1: oj.
9: Kamil, Kamilka za... Gmailcią. Ładowanie kontaktu. Ładowanie kontaktu. M. Szukam. Kamil za... Kamilka za... Gmailcią. Kamil Żak. Kamil Żak nie wybrane osoby.
7: Naciśnij nie mogę.
8: Mamy tutaj.
9: Kamilka za Gmailcią. Kamil Żak nie wybrane osoby. Naciśnij tak. By dodać do tego hangouta, naciśnij Enter, by rozpocząć bezpośredni hangout. Zapraszasz, Kamil Żak. Wpisuj nazwiska, by dodać więcej osób, albo naciśnij Enter, by rozpocząć nowy hangout. Kamil Żak. Dodane osoby widzą wszystkie wcześniejsze wiadomości na tym hangoucie. 1 KMT 20 2003. Sekcja. Lista.
1: I teraz...
7: Zaświęcie nam jest za Buga, to z Kaszub.
8: I teraz... Trzeba dodać.
9: Sekcja. Użyj strzałek w górę i w dół, by przegląd... Sekcja. Lista. Anuluj. Dodaj osoby. Rozmowa wideo, 4 opcje, dodajesz użytkownika Kamil Krygier do hangouta. Michał Dziwisz, test Michał 8 marca. 4.
8: Kamilu, dostałeś?
1: I ja też powinienem dostać.
7: Paweł Masarczyk wysłał ci wiadomość.
1: Mam przynajmniej taką nadzieję.
8: To chyba jest.
1: O, Kamil, tak. Joined this...
8: Kamil joined this hangout.
1: A, bo nie mam tego jeszcze podpiętego pod mikser.
8: Mi to też mówi, że 4, czyli 4 osoby. No, czyli ja po prostu nacisnąłem tak, jak prosił, on dodał Kamila,
9: następnie
8: tabulatorem dalej idąc znalazłem przycisk dodaj.
9: 26, 8 marca, 4.
8: Dobrze. To teraz w teorii, gdybym coś do was napisał, to by to do was przyszło, a gdybym do was zadzwonił, to do wszystkich naraz.
7: Spróbuj napisać, ciekawe czy to się
8: odezwie.
9: Pusta, pusta, pusta, pusta. Minimalizuj, wydziel okienko, zamknij, rozmowa wideo. Osoby na ten hangout. Opcje. Sekcja. 4. Dodaję emotikon. Pole do wpisywania teksta do hangouta z użytkownikami. Michał Dziwisz, Patryk F., Kamil Krygier. Osoby na tym hangoucie. 3.
1: I teraz możesz spróbować coś tu wpisać.
9: Pole do wpisywania teksta do hangouta z użytkownikami. Michał Dziwisz, Patryk F., Kamil Krygier. Pusta. About. Blank. About. Blank. Google może illa wierzyć. Skrzyć. Nieznajomia. Przycisk. Może illa wierzyć. Wyślij. Załącz. Kamil opuścił. A. Ten hangout. Paweł dodał, a użytkownika Kamil, 8 marca, 14:05, Paweł dodał, Kamil opuścił,
1: Kamil opuścił ten hangout, tylko pytanie, który Kamil?
7: No właśnie, pewnie dlaczego?
1: Okej.
9: 8 marca, 14:20.
1: Natomiast chyba tu się nie wyświetliło nic, jeżeli chodzi o teksty. Kamil tworzy teraz nowy hangout.
7: Przynajmniej próbuje.
1: Tak.
7: Więcej plus.
8: A no to stwórz.
7: Tylko... Próbuję was dodać.
1: Paweł Masarczyk. Jest dwójka.
8: I Patryk.
1: I Patryk. Tak. I Patryk.
7: Pytanie, jak to zrobić? Bo teraz mam. Do. Mam tak, od początku. Nowy hangout. Zamknij przycisk. Do. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Patryk F., pole tekstowe, edycja, bryk znaków, plus więcej, załam, wyślij wiadomość, pole tekstowe, duże kół. Co, wyślij wiadomość, co tu
8: zrobić? Chyba musisz coś tu napisać, tak, i wysłać. I
1: spróbuj wysłać jakąś wiadomość.
7: Nie, bo to pole edycyjne, które mam aktywne, to jest pole do dodawania.
8: Tak, ale masz
7: kontaktów.
8: Drugie.
1: Masz drugie.
8: Masz drugie.
1: I w drugim polu wpisujesz wiadomość. Załącz,
7: wyślij, wygaszone, przycisk, wyślij wiadomość. Wyślij wiadomość. Wstawiamy na końcu.
1: Duże T. Po prostu cokolwiek, jakiś jeden znak nawet wystarczy. Pole tekst, plus więcej, załącz, wyślij, przycisk. Wyślij, wyślij. Test, wyślij, przycisk. Wyślij wiadomość, pole tekstowe, edycja. O, i w tym momencie zabrzęczało.
7: Słuchajcie, udało się, nawet
1: tak.
7: Kalesa się dało.
1: I teraz w tym momencie, teraz w momencie, kiedy...
8: Czy ja to dostałem?
1: Teraz w momencie, kiedy ty to, Kamilu, wysłałeś, to teraz poszukaj czegoś takiego, co nazywa się opcje w tym hangoucie. O, ustawienia, przepraszam. Ustawienia, tak, ustawienia. I teraz...
7: Wideo. Jedziemy.
1: Dzwoni mi to.
7: Podzwoni. Jak to się odbiera? Ja tu nie umiem.
1: Klikam w Hangouts.
8: Jest przycisk odbierz.
1: I...
8: A my...
1: Odrzuć. Przycisk odbierz. Odbierz.
8: A my odbieramy, przesuwając dwoma palcami w prawo na Androidzie. Chyba.
7: Ja widzisz, dołączył do rozmowy. Paweł dołączył do rozmowy.
1: Dobrze, więc ja was wyciszam, moi drodzy.
10: Dobrze.

0: Tak, spróbuję zaraz to właśnie zrobić.
1: Dodaj osobę.
0: Dodaj osobę. Tak.
1: Zamknij przycisk. Dodaj osobę. Dodaj. Wygaszone. Do. Pole tekstowe.
2: Dalej.
1: Pole tekstowe. Edycja. Tryb wiesz. Osoby. Który jest? Harald Dziwisz. Maksim. Michał.
0: I gdzie... O. Patryk F. Mamy. Patryka.
1: Rulap.
0: I teraz...
1: Wojtek Kor. Cudier. Adam. Adrian. Anna.
0: I teraz szukamy...
1: Tomasz. Rulap. Michałka. Michał. Maksim. Harald. Osoby. Pole tekst. Patryk F. Do. Dodaj. Przycisk. Dodaj.
0: O.
3: O, witamy pana.
0: Witamy Patryka.
2: Czyli jednak dostałeś moje zaproszenie.
3: Dostałem, ale musiałem je zaakceptować manualnie.
2: To znaczy?
3: Dowiedzieć się, że jest taki hangout i tam zrobić sobie, że zainicjuj połączenie wideo. De facto musiałem do was jakby zadzwonić, a że ono jest aktywne, to się samo wykryło, że... Aha. To w takim razie się dołącz.
0: W tym momencie ja od razu powiem...
3: No to się da robi.
0: W tym momencie od razu powiem, jesteście z mojego mikrofonu, podejrzewam, że słyszalni niestety na chwilę obecną nie przewidziałem tej sytuacji i chyba nie mam możliwości zrobienia tak na szybko takiego połączenia bardziej profesjonalnego. No niemniej jednak ten mój mikrofon myślę, że dosyć dobrze zbiera i pokazuje mniej więcej przynajmniej jakość tych hangoutów. Ona jest tak trochę porównywalna do starego Skype'a.
2: Taki Skype 3.8, 4.0, 4.1.
3: 3.8, 3.6 nawet.
0: To się wszystko zgadza.
3: Słychać nas dobrze, jesteśmy wam w stanie pokazać, jak to działa, to jest najważniejsze.
0: Tak, przy czym no...
2: Oj.
3: Pawle, giniesz w tłumie.
2: Ty masz, Paweł, problem. I to duży.
3: Dlaczego? A włączmy się jeszcze raz słuchawki na głośniczkę.
2: Muszę słychać.
3: Bo jestem blisko telefonu. A włączmy się jeszcze raz słuchawki, czy nie, czy to nie było w planie? Szczerze, to ty się przełączasz. To ty się przełącz na słuchawkę, bo może głośniku i ten, i Kamil, my mamy na tym, ja mam tutaj przynajmniej w słuchawkach pod linią podłączone w ogóle.
2: A, no to momencik, to już tylko się przełączy na głośnik telefonu.
3: Bo w tym momencie niestety przegrywasz, Pawle, w bitwie z odszumiaczem 1-0 dla odszumiacza.
2: Ja wam powiem szczerze, że nie wiem, jak włączyć słuchawkę.
0: To ja zaraz to pokażę. Ja zaraz to pokażę. W międzyczasie jak Paweł będzie kombinował, to ja spróbuję pokazać właśnie z tą słuchawką, jak to zrobić. O, dobrze. I teraz tak. Mamy to ty, tylko ja zawsze nie pamiętam, które to ty. Chyba to pierwsze ty po lewej. I teraz. Mamy coś takiego. Jak przejdziemy przez te wszystkie opcje użytkowników i idziemy w prawą stronę, to mamy wycisz mikrofon.
1: Włącz wideo.
0: Głośnik.
2: Głośnik trzeba wstrzymać,
0: klikam,
2: nie wiem dlaczego.
0: Teraz już nie.
2: Nie.
0: Klikam w głośnik, po prostu. Tak, i to zginęło. I to zginęło, ale dziś mi się to udało zrobić tak normalnie. Głośnik. Spróbuję to przytrzymać. Mimo wszystko.
1: Zaznaczone. iPhone.
0: O właśnie. I pojawiają się, tak, ale to czasem działa bez przytrzymania, niemniej jednak rzeczywiście warto przytrzymać. I mamy coś takiego jak...
1: Zaznaczone. iPhone głośnik.
0: iPhone głośnik.
1: iPhone.
0: I iPhone. iPhone to jest słuchawka.
1: Anuluj. Przycisk.
2: Ty to włączysz, nie włączaj tego, bo...
0: Wiem, dlatego zrobię anuluj. Dlatego zrobię anuluj.
2: Jak coś, Paweł, to ja już mam też słuchawkę, więc będziecie poprawnie słychać.
0: Dobrze, ale słuchajcie, ja myślę, że pokazaliśmy jak to brzmi i generalnie chyba teraz możemy, no nie wiem czy coś jeszcze tu będziemy w stanie pokazać w tym momencie, bo was po prostu nie będzie słychać.
2: Pokazywałeś, jak wyłączyć wideo, pokazałeś. Tak. Mikrofon można też wyciszyć, słuchajcie, bez rozłączania się, bo tam była taka opcja. Pokazaliśmy dodaj osoby.
0: Po prostu myślę, że zakończymy tego hangouta. Przynajmniej ja. Od razu pokażę, jak to zrobić. Znowu wchodzimy w ty, ale w którego tego... O, w tego ty. Po lewej, bo jest dwóch ty. I mamy tutaj opuść rozmowę. Klikam w to. I kończy się rozmowa. Teraz widzę, że ktoś do nas dzwoni, więc... Spróbujemy to odebrać. Spróbujemy odebrać telefon. Halo, kogo witamy? Halo?
4: Oj. A może...
0: Nie no, tu już jest wszystko dobrze akurat.
5: Kogo witamy?
0: Kogo witamy? Halo, czy się słyszymy?

0: Pawła.
1: Sławek Piec mówi.
2: A witaj, Sławku.
1: Słuchajcie, ja bym proponował, żeby jakoś jedna osoba przejęła tutaj stery tej audycji, bo szczerze mówiąc ciężko się tego słucha. Tak rozmawiacie ze sobą, jakbyście byli sami i zapominając o słuchaczach. Jest to strasznie rozwleczone i tak naprawdę no, trudno się zorientować, o co chodzi. Mówi kilka gadaczy na raz z różnych urządzeń, wy mówicie na raz.
2: Sławku, bo niestety, ja bym proponował, bo niestety program albo Michał, interakcyjny, albo... bo niestety program jeszcze w dodatku z aplikacjami kilkoma, które jednocześnie ze sobą mówią, bo te hangouty do tego służą. Niestety na hangoutach, jak my powiedzmy nawet rozmawiamy gdzieś tam, wiesz, ze sobą i to się trzeba z tym liczyć, że to się niestety z tego robi chaos i kiedy właśnie kilka osób ze sobą rozmawia, to te programy odczytu ekranu, niestety one się na siebie też nakładają. I
1: ja
2: z tym
1: rozumiem,
2: się
1: Michał, ale żebyś zapanował jakoś nad tym, w sensie, że powiedzmy pokazujemy teraz to, pokazujemy najpierw taką funkcję, czy taką i żeby to miało jakiś, żeby to, no rozumiesz, audycja ma swoje prawa i no to jest dla słuchacza.
2: Dobrze, Sławku,
1: nie dla
2: was. Dobrze, Sławku, a czy masz jakieś
1: konkretne
2: pytanie?
3: Tak, bo...
1: Żebyście podsumowali to, co do tej pory było powiedziane, bo było to tak rozwleczone, że warto by było to teraz podsumować, tak? Czyli co trzeba zrobić, żeby zadzwonić do kogoś, w jaki sposób się rozłączyć, w takiej krótkiej, bardzo treściwej formie.
2: Okej. No to zaraz my to oczywiście, no, zaraz my to oczywiście zrobimy. Dziękujemy za telefon. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy do dzwonienia i do kontaktu z nami. 123 834 835 i nasz Skype o loginie tyflopodcast.net. Co do dzwonienia właśnie, jeżeli chodzi o dzwonienie, jak najprościej waszym zdaniem wybrać w ogóle kontakt? Jakikolwiek.
3: Z jedną osobą to nie ma problemu, ponieważ wybieramy sobie daną osobę na liście kontaktów i najczęściej taki hangout będzie z nią albo stworzony, albo ta osoba zobaczy nasze zaproszenie, jeżeli pierwszy raz się kontaktujemy. Tylko teraz nie pamiętam, jak wchodziliśmy w tą opcję, żeby było to wideo. Te ustawienia są dostępne w pojedynczym hangoucie też?
2: Tak.
3: Przynajmniej
2: tak.
4: One
2: tak,
4: są,
2: tak.
4: One są zawsze dostępne.
2: One są zawsze dostępne. Kiedy klikniemy, one są zawsze dostępne, kiedy klikniemy w te ustawienia i tam mamy rozpocznij nowy hangout.
3: Tak, tylko teraz jeżeli chcemy rozpoczynać rozmowę, to zawsze jest to rozmowa wideo, nie ma czegoś takiego jak rozpocznij rozmowę audio.
2: Nie, to się trzeba po prostu z tym liczyć w oknie rozmowy, wtedy kiedy klikniemy w ten przycisk ty, po lewej stronie w iOSie, to jest ważne, bo mamy dwie opcje ty. Tak. I kiedy w to klikniemy po lewej stronie, w tą opcję ty, która nie jest opisana w ogóle jako jakikolwiek przycisk, jako cokolwiek, wtedy kiedy w to klikniemy, tak, musimy przejść sobie gdzieś tam gestem na przykład w prawą i dojdziemy sobie do opcji, które będą opisane jako właśnie chociażby na przykład wyłącz wideo i tam będziemy mogli także za pomocą tego nasz hangout opuścić. Także to jest to. Mamy kolejny telefon, tym razem Patryk się do nas dodzwonił. Witamy cię, Patryku. Halo?
3: Halo?
2: Czy Patryk się... O, teraz Patryk jest. Witamy cię, Patryku.
5: Mamy kolejny telefon.
2: Halo?
6: Tak, jestem, to
2: jesteś,
6: ja...
2: Jesteś, słuchamy cię.
6: To znaczy tak, ja się zastanawiam, czy wy macie tutaj iOS-owcy, czy macie na pewno aktualnego hangouta. Ponieważ ja się dzisiaj testowałem tutaj z Pawłem właśnie też tą aplikację i ja nie miałem żadnych przycisków ty. Ja miałem coś takiego,
3: to nie są przyciski.
2: To nie są przyciski, Patryku.
6: Ale ja
3: właśnie... coś, co po prostu...
6: Ale ja miałem to inaczej zrobić. Jak ja na przykład rozmawiałem z Piciokiem, to miałem coś takiego, miałem to po prostu nazwane na zasadzie tam Paweł Masarczyk, coś tam i potem voiceover podpowie, i to było jedno coś takiego, tylko jedno, i voiceover podpowiadał na tym, do tego właśnie kliknij dwukrotnie, aby otworzyć, pokazać panel przycisków, dlatego tu warto mieć włączone podpowiedzi voiceovera. I po prostu ja w to jedno zawsze klikałem i wtedy mi się te przyciski wychodziły na wierzch. Ja tam właśnie widziałem tylko jedną rzecz w tym w tym czymś i nie było to opisane ty, tylko właśnie opisane jako nazwa danej konferencji.
2: No ja mam aktualizację wszystkich aplikacji włączone, więc zakładam, że w moim przypadku jest to najnowsze, to co mam. Także u mnie działa to właśnie w ten sposób i u Kamila, z tego co wiem, również działa to w sposób analogiczny.
3: Tak to wygląda.
6: Ale myślę, że warto sobie włączyć podpowiedzi VoiceOver, bo on mimo wszystko, on mówi właśnie, dużo podpowiada, co trzeba, co kliknięcie danej opcji powoduje. Więc nawet jeżeli macie coś niepoopisywane, to myślę, że te podpowiedzi VoiceOvera są właśnie ładnie zrobione. Kliknij, aby otworzyć panel przyciskami lub aby ukryć. I to prawie przy każdym przycisku jest podpowiedź. Dlatego ja nigdy tych podpowiedzi nie wyłączam. Dlatego tu jeszcze to jest taka wskazówka, że można w ten sposób sprawdzić, co jest od czego.
2: Mhm. A co jeszcze zasugerowałbyś, Patryku? No bo mówisz, że ty to testowałeś. Co jeszcze zasugerowałbyś użytkownikom iOS-a na przykład? Bo jak rozumiem, korzystasz z iOS-a, tak?
6: Mhm.
2: Co jeszcze zasugerowałbyś, jeżeli chodzi o, no nie wiem, na co warto, żeby zwrócili uwagę w przypadku Hangoutów?
6: Przede wszystkim jest taka rzecz, że jeżeli się zaczyna rozmowę z Hangoutem, to ten panel, jak zaczniesz rozmowę, to ten panel przez parę sekund jest widoczny, natomiast on po paru sekundach jakby się chowa i trzeba właśnie trzeba go z powrotem właśnie wysunąć. Tylko mówię, ja nie miałem w ogóle z tym problemu, bo ja tam widziałem jedną rzecz, którą po prostu kliknąłem.
3: Ale pytanie jest takie, czy to jest kwestia ilości osób, z jaką się rozmawia.
6: Bo może ja tylko
3: gadam. Się różni w przypadku jednej osoby, to tak jest.
2: To jest też całkiem możliwe. No my sprawdzaliśmy to szczególnie w przypadkach
3: trójkę.
2: Tak, kilku osób.
6: Jeszcze tam kilka, zobaczyłem dwa błędy w tym hangoucie. Pierwszy błąd jest taki, że jak jest wiadomość tekstowa i klikniemy w ten alert z zablokowanego ekranu, to on niestety otwiera aplikację Hangout z hangoutami, natomiast nie przechodzi bezpośrednio do danego hangouta.
2: Ja akurat tego nie mogę potwierdzić.
3: To już nie jest błąd, tylko jeżeli tak jest, to po prostu kwestia aplikacji.
6: Bo my żeśmy właśnie... Natomiast jeżeli chodzi o rozmowę audio, która nam przychodzi, możemy z alertu odblokowania po kliknięciu od razu się nam pojawia odbierz, odrzuć i to możemy zrobić bezproblemowo.
3: Mówisz o powiadomieniu z zablokowanego ekranu?
6: Tak, że w przypadku
0: baner jak tapniesz.
6: Z zablokowanego ekranu tapnięcie w wideo, rozmowa wideo pokazuje przyciski odbierz, natomiast jeżeli chodzi o czat tekstowy, jeżeli klikniemy w alert, no to niestety on nie przechodzi do tego hangouta i musimy drugi raz, jak już nam się aplikacja otworzy, wysunąć
3: tak.
6: Hangoutem.
2: Mhm. A jakbyś w ogóle...
0: Stanie ciekawości.
2: Aha.
0: Czy w iOSie VoiceOver informuje was, że Hangout ma nieprzeczytane wiadomości? Na Androidzie
3: tak.
0: Mamy takie coś. Okej,
3: też
0: super. To dobrze.
3: Mówi godzinę i nieprzeczytaną wiadomość.
2: Natomiast ja wam powiem szczerze, że Hangout, jeżeli chodzi o rozmowę tekstową, to jest jedna z ostatnich aplikacji, jakich ja bym na iOSie używał w ogóle do wysyłania wiadomości tekstowych. Ja pamiętam, że ostatnio znajomy wysłał mi jakiś tam chyba numer przesyłki czy coś za pomocą Google Hangout, ile ja się musiałem nastukać w ten ekran, żeby mu odpowiedzieć i żeby znaleźć gdzieś tam jeszcze przycisk wyślij. Nie było
3: przycisk
2: to...
3: wyślij jest nietypowo, bo w lewo od edycji, dlatego...
2: Tak, nie było to zupełnie intuicyjne, także ja mimo wszystko te hangouty polecałbym jednak, jeżeli już chcemy z nich korzystać, to do tego, żeby jednak bardziej rozmawiać, a nie
6: na pewno
2: polecam.
6: Bardziej jako taką ciekawostkę, jako taki mostek trochę, że prawdopodobnie więcej widzących ludzi to będzie miało niż powiedzmy jakiegoś TikToka czy innego WhatsAppa czy Vibera.
2: Wiecie, ja bym nawet jeszcze powiedział więcej.
0: WhatsAppa czy Vibera?
2: Ja bym powiedział więcej. Nawet chodziłoby o to, że w tym momencie sporo osób, które nawet nie mają gdzieś tam smartfona, ale mają przeglądarkę. Jesteśmy w stanie dosyć fajnie z nimi sobie porozmawiać za pomocą nawet właśnie jakiejś tam przeglądarki internetowej, nawet na komputerze stacjonarnym, czy na laptopie, a nie za pomocą
0: urządzenia. Czy w kafejce, czy w szkole.
2: Tak, tak, tak.
3: Ja wam powiem jeszcze dwie zalety, dla mnie dwie lub trzy zalety.
2: To Kamilu za momencik, bo jeszcze może Patryk, nasz słuchacz, może chciałbyś Patryku jeszcze coś dodać, czy to wszystkie twoje uwagi?
6: Chciałem cię jeszcze zapytać, czy on powiadamia o tym, że ktoś przeczytał wiadomość, czy jest jakieś w iOSie coś takiego?
0: Tak. Aha, w Androidzie jest, przepraszam, bo się wyrychliłem. W Androidzie jest, mówiłem o tym na początku, jak najbardziej mi się to podoba, chociaż jest to dziwny sposób podane.
6: Mi się nie pojawiło, jak żeś przeczytał moją wiadomość, nic, że żeś przeczytał.
3: Chyba nie ma. W iOSie chyba to coś nie funkcjonuje jak należy. Natomiast w iMessage'u jak najbardziej.
0: No w iMessage'u. Ale w Androidzie nam się tu pokazuje, jest imię, nazwisko, zaraz koło wiadomości, jak się stuknie w to imię, nazwisko, to pokazuje się informacja, że przeczytał wiadomość.
2: No to rzeczywiście może być przydatne. Natomiast tak jak mówię, hangouty tekstowe to jest jedna z ostatnich rzeczy, do jakich ja bym tego narzędzia używał.
6: Jak mogę coś polecić właśnie, no to mówię nowym użytkownikom, nie wyłączajcie podpowiedzi voice-over, bo one naprawdę są fajne.
3: Ja nie mam wyłączonych. Ja na przykład nie mam wyłączonych do dzisiaj.
6: No i tam na przykład masz coś
3: bo
6: takiego.
3: W wielu aplikacjach jest po prostu takiego coś, że po prostu mówi mi powiadomienia, takie z podpowiedzi, których bym się w ogóle nie spodziewał. Gdzieś tam w aplikacji, jakiś Twitter, w Dropboxie czy czymkolwiek takim, tych takich najbardziej popularnych, to mówi na przykład różnego rodzaju typu akcjach,
6: właśnie w Hangoucie, prawie na wszystkich przyciskach są te podpowiedzi i właśnie między nami na tym kliknięciu ty też powinno być. Że tam...
0: Panowie, mówicie o akcjach. Jest taka gra Hanging with Friends, czyli wisielec popularny w języku angielskim, gra słowna, gdzie w formie podpowiedzi voice over podana jest punkcjacja za literkę.
2: No, okej.
3: Okay. Ja jeszcze powiem tylko...
2: Dobrze, to Patryku, to dziękujemy ci za telefon w takim razie.
6: Również.
2: Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę do nas zadzwonić, no to oczywiście zapraszamy serdecznie. Namiary się nie zmieniają. 123 834 835 Skype tyflopodcast.net. Dobrze, Kamilu, ja już oddaję ci głos.
3: Porównam ten Hangout. Oczywiście my tak to pokazaliśmy. To fakt troszeczkę chaotycznie, zgadza się, no ale ta aplikacja jest taka właśnie średnio intuicyjna. Ale teraz, moim zdaniem, ona... W przypadku rozmów takich większych, to na pewno korzysta mniej z internetu niż taki Skype. Skype, gdzie rozmawiałem z pojedynczym użytkownikiem, z jedną osobą, przez jakieś 3-4 godziny potrafił mi zjeść ładne kilkaset megabajtów, natomiast ten Hangouts troszkę mniej jednak. I tak samo jest z baterią, troszeczkę mniej ten Hangouts jednak od tego Skype'a, przynajmniej na iPhone'ie tak jest. Że owszem, ta bateria schodzi w i tak zastraszającym tempie, ale to nie tak mocno, jak potrafi Skype, nawet z wideo, to już w ogóle.
2: Oczywiście, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić sobie gdzieś tam na baterii, to zawsze warto to wideo wyłączyć tak w ogóle. To jeszcze
3: czy nawet
2: warto
3: na pakiecie
2: dodać.
3: Internetowym. To też,
2: oczywiście.
6: Inna sprawa, że to wideo potrafi się do siebie dostosowywać. Ja testowałem po Edge'u. Po 2G, jeżeli ktoś do mnie wysyłał wideo i bez problemu to szło.
2: A to prawda, bo to się...
6: W miarę niezłym zasięgu, ale jednak.
2: Bo to ma
6: jeżeli ten zasięg
2: był
6: słaby, to już tam kombinowało.
3: I zauważcie, ale... że nie było takich skoków jakości dźwięku, jak potrafi być nieraz w Skype'ie.
2: Inna rzecz, że... Kamilu, że w Skype'ie to jest z czego na co skakać, w Hangoutach niespecjalnie.
6: Nie za bardzo. Mhm.
3: Znaczy i tak trochę może, natomiast no to po prostu
6: chyba
3: ten dźwięk
6: może.
3: Utrzymany.
6: Ja mam wrażenie, że ten dźwięk jest utrzymany na sztywno. W Skype'ie dźwięk obniży jakość, zachowa opóźnienie, w Hangoucie dźwięk zwiększy opóźnienie, zachowa jakość.
3: No pewnie tak, aczkolwiek.
6: No ale co do procedury dzwonienia z Androida, ona wygląda troszeczkę inaczej.
3: W ogóle to trzeba pokazać aplikację, jak ona wygląda tak poza rozmową, bo to faktycznie...
2: Dokładnie, bo w momencie rozmowy to robi nam się niezły chaos. To teraz warto by było pokazać interfejs tej aplikacji przed To Kamilu, mogę cię prosić na iOSie, żebyś pokazał?
3: Moment.
2: I troszeczkę głośniej syntezę.
3: Przepraszam, to was to moje powiadomionka, ale... Michał Dziwisz, 77, kontakty, przycisk. Po otwarciu aplikacji od góry, lewy górny róg. Konta i ustawienia, bieżące konto, Kamil Żak, przycisk. Edytuj konta, ustawienia i opis. To są właśnie te podpowiedzi, o których mówił Patryk. Nowy Hangout, przycisk. Nowy Hangout, rozpocznij nową rozmowę. Michał Dziwisz, Patryk jest Paweł Masarczyk. Michał Dziwisz, Patryk jest Paweł. Tu są nasze Hangouty, ten ostatni, który był. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Patryk, Michał Dziwisz, Patryk jest, Bibi Szeryl, kontakt. I moje poprzednie Hangouty. I klasycznie w aplikacji iOS na dole są kontakty, przycisk. Przyciski. Przycisk. Ulubione. Przycisk. Kontakty ulubione. Telefon zaznaczone. Hangouty. Hangouty. Przycisk. Telefony. Przycisk. I telefony. Kontakty. Przycisk. Kontaktach możemy. Konta i ustawienia. Bieżące. Dodaj do konta i ustawienia. Bieżące konto. Kamil Żak. To jest zawsze aktywny przycisk. Dodaj do kontaktów. Przycisk. Dodaj do kontaktów. Pozwala nam wyszukać osobę, którą chcielibyśmy dodać. Szukaj. Pole wyszukiwania. Stuknij dwukrotnie, aby edytować. Jeżeli mamy dużo osób w kontaktach, to możemy wpisać je, żeby zawęzić po prostu listę osób. I tu mamy listę osób ulubione. Ja to mam puste, bo kontaktów mam mało tutaj zasadniczo, więc mam pusto. Hangouty, czyli ostatnie rozmowy, coś takiego jak ostatnie czaty w Skype'ie, bo to jest bardzo podobne w tym momencie. I telefony też nie mam, ale można chyba... Właśnie, żeby wybrać na podstawie numeru telefonu, jeżeli jest podany. Jak to, Paweł, działa, bo ty bardziej wiesz, jak ten system Google działa tutaj w tym momencie. Jeżeli byś podał ty swój numer telefonu, ja bym sobie go tutaj wybrał, to by do ciebie zadzwoniło. Tak to działa? Bo
0: prawdopodobnie wiem, tak. Czy mi jest wpisany, tak, więc jakbyś kiedyś chciał, to masz przetestować.
3: No właśnie, trzeba będzie tak zrobić. No, także tyle w sumie z punktu widzenia tej aplikacji. Jeszcze te konta i ustawienia. To tak możemy zobaczyć. Ustawienia, przycisk, przycisk, konta, ustawienia, Kamil Żak, Kamil, udostępnij, zarządzaj kontami, Kamil Żak, ustawienia, co jest w ustawieniach? Zamknij, ustawienia, nagłów,
2: Kamil Żak, Kamil, udostępnij swój stan, powiadomienia. To jest bardziej chyba nawet dla tego Google Plusa.
3: Tak.
0: Nie, to jest wszystko Hangout, tylko...
3: Dźwięki w aplikacji, wibracje w aplikacji. Przez to właśnie, istotne. To jest ważne. Jeżeli nie chcemy, to sobie tutaj możemy wybrać przez co, czy tylko przez Wi-Fi, czy przez sieć komórkową. Dzwonek rozmowy wideo, przyłącznik, włączone. Dzwonek rozmowy wideo, przyłącznik, włączone. Zaproszenia. Zaktywizowane hangouty. Zablokowane osoby. Numer telefonu, potwierdź. Prześlij opinię. Wstrząśnij, aby wysłać opinię. Wstrząśnij, aby wysłać pomoc.
2: No tak, czyli standardowa opcja Google'a, także dostępna na przykład tak. Google Maps. I teraz na przykład, jeżeli chciałbyś nawiązać nowy kontakt, nowy hangout, może niekoniecznie bez z dzwonieniem, ale po prostu warto by było to chyba pokazać. Kontakty, przycisk. Ulubione,
3: przycisk. Kontakty, przycisk. Konta i ustawienia, klawiatura. Nic tu jeszcze nie ma. Moment, kontakty. Zaznaczone, konta i ustawienia. Dodaj do kontaktu, szukaj. Jedi Szeryl, Michał Dziwisz. Gdzie by to? Zaznaczone.
2: No na przykład ze mną. Wchodzisz w mój kontakt.
5: Pokaż przyciski działań dla tej rozmowy. Wstecz, przycisk.
2: O właśnie. I ustawienia.
3: Ale jest już tworzony zasadniczo.
0: Tak, na karcie hangouty tworzysz sobie nowy hangout. Taki
3: ustawienia.
2: I właśnie to jest to, o czym ja mówiłem. Trzeba przejść wideo. Przez wszystko i jest teraz wideo. Tak.
3: Tak, i w tym momencie
2: kiedy klikniemy
3: ja
2: w wideo.
3: Ja to nawet zrobię, żeby...
2: Tak, i zaraz posłuchamy, jak u mnie dzwoni iPhone. O, nie będę tego odbierał. Jedno powiadomienie.
3: Opuść rozmowę.
2: Dokładnie. I tak to w skrócie wygląda, jeżeli chodzi o możliwość dzwonienia. O, to mi jeszcze dzwoni. Więc wyciszę.
3: Tak, bo to ma po prostu taką reakcję.
2: Tak,
3: że
2: bo niestety to jest dosyć.
0: Znaczy nie, to nie jest kwestia reakcji nawet, panowie, tylko po prostu jeżeli przychodzi powiadomienie push, to jest puszczony plik dźwiękowy na stałe. I on jest zaprogramowany, trzeba polecieć ileś tam razy i tego się nie zatrzyma. To jest po prostu próbka, która jest puszczona i ona sobie gra do samego końca.
3: Google się pewnie nie będzie bawił w takie rzeczy, jak pozwolenie użytkownikowi wybrać dźwięk.
2: To raczej kwestia...
0: Nie, bo w iOSie to jest, trudne. Znaczy to się da zrobić, ale mało osób jest na tyle hardkorami, żeby to robić tak naprawdę. W Zello się da zmieniać dźwięki.
3: Dlaczego? WhatsApp ma takie coś dla grup na przykład, czy tam dla kontaktów.
0: Tak, no ale masz kilka dźwięków predefiniowanych, które są domyślnymi dźwiękami iOS-a w dodatku.
3: Nie no, jak sobie wgrasz
2: dobrze,
3: te
2: a teraz,
3: dźwięki, no to możesz.
2: A teraz, no, Patryku, może ty coś o Androidzie a propos interfejsu aplikacji.
3: Teraz. Quick
6: aplikacja wygląda dużo inaczej. Idea jest, że niby podobna, ale niestety zaraz tu wybiorę aplikację Hangouts. Naciskam.
5: Hangouts.
6: Pokazywane są elementy od 1 do 8. Z 8.
3: To jest 3.
6: I od razu na samej górze listy. Na samej górze jakby aplikacji, od góry, od lewej patrząc, idąc gestami, mamy listę ostatnich zdarzeń w jakimkolwiek hangoucie. Kamil Żak sent you a message. Ale przy okazji ten message, ta wiadomość jest zaproszeniem do hangoutu, więc szybki przycisk decline, odmów. Jeżeli bym nie chciał iść do tego hangoutu...
5: Michał, Paweł, Kamil, Ima, 20 minut, message, y, uwer, nawiązal.
6: Swoją tytuł hangoutu ciekawe, Michał Paweł tego... Kamil, wiadomość, że 20 minut temu byłem w rozmowie wideo.
3: Jakbyś mógł teraz to decline wykorzystać swoją drogą, ciekawe, jeżeli on tu nadal jest. Usunie ci tego hangouta, jak to działa?
5: Michał Paweł Kamil, 21 minut, message, y, uwer, nawiązal.
6: Usunęło mi go z listy.
3: Aha.
6: I w zasadzie cała lista jest taka.
5: Michał Paweł, Michał Dziwisz, Michał Kamil, Michał Paweł, Michał Paweł, hangout.
6: Grupa Hangouts. Po czym?
5: New Hangout.
6: New Hangout. Koniec interfejsu aplikacji głównego.
3: Ała.
2: Czyli taki bardzo menu, prosty.
6: Dokładnie. W menu mamy.
5: Czyli tam ustaw
2: status, tak?
3: Ustaw opis.
0: Zaproszenia.
5: No, z notyfikacją.
6: Snooze notification. W sumie nie wiem, jak to działa.
0: Uśpi powiadomienia. To jest coś takiego, żeby ci nie przychodziły żadne powiadomienia przez jakiś tydzień czy coś.
3: Była ta opcja. To było
2: czyli
3: to
2: coś ile. Takiego, co jest w WhatsAppie. Też można sobie wyciszyć na przykład daną grupę. Na...
6: Zaarchiwizowane hangouty.
3: Hangouty też było u mnie takie coś.
6: Ustawienia. No i tutaj pomoc.
3: Pomoc
6: wiadomo.
3: I opinia.
6: Pomoc i opinie zwrotne, tak jakby.
3: Tak.
6: No to zobaczmy, co jest w ustawieniach. Dawno tam nie było to samo, nie? Podał się tu adres e-mail, żadną tajemnicą nie jest, więc spokojnie. Tu można podpinać i usuwać konta. Przeniesie mnie do ustawienia / konta po prostu.
3: Można mieć więcej niż jedno konto, tak z ciekawości.
6: Tak.
3: A co się
5: SMS.
0: A no bo właśnie, trzeba też nadmienić, że Hangouts to jest domyślna aplikacja, już mówiłem o tym troszeczkę, Nexusa do odbierania SMS-ów i można jej także używać do odbierania i wysyłania wiadomości SMS po prostu, tak jak używa się wiadomości w iPhone'ie.
3: W iOSie tego nie ma. Żeby
0: no nie ma, bo być
2: nie,
0: też
2: nie
0: może.
2: Nie pozwala iOS na coś takiego.
5: Tak.
6: Czyli tu mamy de facto ustawienia też w tym Patryka, zanim wejdę w konta Androida. Mam ustawienia podobne do tych w iPhone'ie, czyli de facto bardziej związane chyba z samym Google Plusem niż z Hangoutem, w stylu pozwól mi na komunikowanie się przez Hangout, pozwól innym na komunikowanie się ze mną przez Hangout, wysyłaj powiadomienia.
5: Google Plus profile. Zamknij numer.
6: Potwierdź numer telefonu.
5: Blok dobra.
6: Zablokowanie użytkownicy.
3: Tak, tu jest
2: czyli
3: bardzo
2: to, co na
3: iOSie. Tu inaczej się trochę wywołuje po prostu.
5: Settings.
6: Natomiast, jeżeli chciałbym zadzwonić.
5: Settings. Navigator.
6: Tak, to jest możliwe z Androida. Do
5: kogoś.
6: Za szybko nacisnąłem.
3: Zgubiłeś.
6: Nie, back za szybko nacisnąłem.
3: O
6: wróciłem o jeden poziom za daleko.
5: Michał, Paweł, Kamil, 24, y, uwer,
6: Michał, Paweł, Kamil. No, interesuje mnie ten hangout.
5: Kamil, 33
7: Fest, Kamilak, Paweł Masarczyk, Igrek, Drodowny, Edibox, Centro Grup, Drodowny, Zbyszanek.
8: Lista rozwijana niedostępna.
7: Edibox, Centro Grup.
0: To są, to jest chyba lista uczestników.
8: Dlatego, że opuściliśmy wszyscy ten hangout.
7: Mój Bukton, Adela, Atakman, Bukton, Michał, Paweł, Kamil, Nawigator, Wideocal.
8: I tu jest video call. Ja może teraz spróbuję.
3: I to nam
8: przynajmniej
3: zacznie
8: do Pawła zadzwoni i do Michała.
2: Właśnie nie wiem, czy do mnie, bo ja wyszedłem z tego, ale zaraz zobaczymy, co się stanie.
7: Camera error.
2: Camera error, to jest to, o czym mówił, to jest to, o czym mówił Patryk.
7: Alert installation already over, ok.
8: This call is already over, ok, przycisk. No, z tego hangoutu ludzie po prostu wszyscy wyszli.
3: Przynajmniej masz ten komunikat, bo my to nie...
2: Ale gdybyś, Patryku, na przykład chciał bezpośrednio ze mną dodzwonić się do mnie, stworzyć po prostu nowego hangouta, to może spróbujmy to na Androidzie pokazać.
8: Dobrze.
3: Tak, żebyś stworzył hangout jakiś taki do Michała, żeby to po prostu zaczęło dzwonić. Tak od początku. New hangout.
7: Michał, Paweł, Kamil, ma 25 minut. New hangout. Michał, tylko anamę, e-mail, numer rodzicela, message. Powiedzą tak. New message, nawigator. Button 71. Edibox, tylko anamę, e-mail, numer. N, M, M, U, I, I, spacja, C, X, C, C.
8: No, opóźnienie, więc piszę
7: H.
8: Odpowiednio wolniej.
7: A,
3: tak.
7: H, I, O, L, L. Symbols. Hash, add, add. Letters. S, W, E, D, S. D, D, Shift, Z, Z, Ala, plus 486, 0,
8: nie chcę tego. Właśnie to jest to. Jeżeli nadmiernie podniesiemy palec z klawiatury, idziemy na listę kontaktów. Swoją drogą, wyszukam kontakt Michała z telefonu. Ciekawe, czy...
2: Czy się uda?
8: Uda mi się nie pisać maila, tylko wysłać po numerze telefonu.
2: Nie wiem, czy ja mam potwierdzony numer w Google.
3: Ja nie mam.
2: Ja też nie, a szkoda, chyba będę musiał to zrobić.
3: Chyba trzeba to zrobić jednak.
2: I wątpię, Patryk, czy ci się to uda, jeżeli nie masz powiązanego mojego maila w kontakcie.
3: Ale już mi się to wydaje takie bardziej skomplikowane w szukaniu kogoś.
8: Działa!
2: Działa!
8: It works!
2: No to spróbuj do mnie zadzwonić teraz. Video call, tak?
3: Teraz to.
7: Camera error.
2: O, camera error. Ponownie. O.
3: To sobie dzwoni.
2: Do mnie też by zadzwoniło, tylko miałem wyciszone.
3: O. Teraz przychodzą coraz... O, jest. Rozmowa wideo.
2: No i tu mogę...
3: Zdanie, kto to odrzuci teraz.
2: Odrzucić, odebrać. No to odrzucam, bo już pokazaliśmy, jak to brzmi.
3: Tak.
2: O.
8: I tu komunikatu jasnego, że ta rozmowa została odrzucona, nie mamy. No ale
2: jest dźwięk.
8: Wraca nam do interfejsu jakby. Jest dźwięk. Tak.
2: Więc można z tego
3: jakoś... Ale w sumie ja to się zgubiłem w momencie, gdy zacząłeś szukać Michała, co ty zrobiłeś. Wpisałeś i
8: zacząłem pisać, stwierdziłem, że nie chce mi się pisać tego całego adresu, bo mam opóźnienie, spróbuję mu wybrać go z listy kontaktów telefonicznych. Natomiast przed czym przestrzegam, jeżeli ktoś ma telefon z mniejszym ekranem, bardzo łatwo pisząc na klawiaturce ekranowej wpakować się w... jeżeli ktoś bardzo macha tą ręką, bardzo łatwo jest się wpakować w listę kontaktów. Ta lista jest centralnie nad klawiaturą. Jest
3: dobra,
8: długa, przewijana.
3: Nie ma takiego czegoś, że jak trzymasz palec na klawiaturze i przejedziesz do góry i wrócisz na tą klawiaturę, bo się zorientujesz, że jest nie tak, to już się zepsuje?
8: Nie, prostu. Dlaczego?
3: Po prostu,
8: chodzi mi o to, pamiętaj, że klawiatura nie jest zamkniętym obiektem jak w iOSie. Klawiatura jest obiektem otwartym, więc z terenu klawiatury można spokojnie wyjść na teren systemu.
3: Czyli generalnie nie możesz się mylić, bo jak się pomylisz, a jesteś niewidomy, to się czasem pomylisz, to masz problem. Niezależnie od wielkości ekranu.
8: No dlatego poniekąd to się uczy mylić, tak?
0: No ale przycisk delete zawsze istnieje, więc...
2: A to się, okay. To jest też inna para.
8: Dokładnie, kolorów. To jest inna kwestia, że...
3: Tak, nie, to jest inna kwestia, mi tylko...
2: Natomiast ja chciałbym was jeszcze zapytać... do czego jeszcze można by było wykorzystać hangouty? Wiadomości głosowe, znaczy rozmowy nie głosowe, ma. Wiadomości wideo, też rozmowy wideo, bo wiadomości wideo nie ma takich instant, znaczy takich, mhm. takich
8: szybkich, błyskawicznych, tak.
2: W formie pojedynczych jakichś plików nie ma. Jest możliwość tylko bezpośredniej rozmowy. Jedyna forma wiadomości, jakie możemy sobie wysyłać, to są wiadomości tekstowe. No i można też jeszcze wysyłać załączniki. Można wysyłać załączniki w formie zdjęć.
9: Tego nie próbowałem. Nie miałem potrzeby.
3: Lokalizację też?
2: Na pewno można jakieś te tak zwane naklejki wysyłać.
3: Aha, bo na przykład w WhatsAppie mamy wyślij lokalizację.
2: Tak, tak, jest coś wiadomość. Takiego. Jest coś takiego.
0: Tu oczywiście. Też to jest chyba, w Hangoutach, widziałem to dzisiaj.
8: Ciekawe, co by wysłał z mojego telefonu, kiedy ma odebrane uprawnienie Access GPS.
2: No podejrzewam, że...
0: Wyskoczył ci jakiś kolorowy błąd. No.
2: Tak.
3: Sieciówka, albo sieci jakieś tam czy coś. Natomiast... Bo tego RGPS-a powiedzmy masz.
8: Do BTS-ów ma dostęp, tak.
2: Natomiast nie, no prawdopodobnie myślę, że hangouty dla nas, jako dla użytkowników niewidomych, to przede wszystkim będą przydatne w dwóch sytuacjach. Może wy jeszcze znajdziecie jakieś inne. Pierwsza sytuacja to taka, jeżeli chcemy sobie porozmawiać z kimś, na przykład iOS chce porozmawiać sobie z Androidem na żywo.
3: Tak, to jest pierwsza
2: te osoby
3: rzecz.
2: Nie mają Skype'a, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeżeli rozmawiamy z użytkownikami widzącymi, którzy też nie mają Skype'a, ale na przykład mają jakiś tam system, powiedzmy, albo za pomocą przeglądarki, czy chociażby korzystają z tego coraz bardziej popularnego Chrome OS-a. W Chromebookach może to niekoniecznie w Polsce, ale na świecie, w Stanach Zjednoczonych na przykład te komputerki zaczynają być coraz bardziej popularne, więc myślę, że no nas też to prędzej czy później dojdzie.
8: Poza tym na obecną chwilę nie wiem jak wersja iOS Skype, ale wczorajsza aktualizacja na Android ponoć niedostępna. Ja widziałem tylko pierwszy ekran, który faktycznie nie działał, natomiast co
0: u mnie
8: może
0: jest
8: coś
0: okay.
8: tam się już poprawiło.
3: Nie, Skype odrobił lekcję w swojej najnowszej wersji iOS-owej po pierwszym update'cie, który był beznadziejny do wersji najnowszej, piątki chyba to jest, 5, to jest 5 miało, tak?
2: Tak.
3: Skype chyba 5, to następne już były coraz lepsze i te najnowsze są właściwie.
2: No ja dziś miałem okazję nawet rozmawiać z jedną z osób na Skype'ie i wszystko działało bez problemu, także wydaje się, że ja przynajmniej na iOS-ie jest w porządku.
3: Dziwny problem ze Skype'em, czego na Hangouts nie zauważyłem, przynajmniej na iPhone'ie tak mam. Jak jest włączona słuchawka, to ja VoiceOvera mam również w tej słuchawce i w Skype'ie mam w tym momencie problem, zresztą w telefonie tak podobnie też, żeby gdzieś tam znaleźć ten przycisk zakończ połączenie czy coś takiego, czy w ogóle wykonać jakąkolwiek akcję, to w Skype'ie to jest koszmar. W telefonie, kiedy dzwonię w klasyczny telefon, pod numer telefonu, to się jakoś da. Natomiast w Hangouts jest to najwygodniejsze i najszybciej to działa.
2: Ja kiedyś pamiętam, słuchajcie, że na początku jak nie mogłem znaleźć jakiejś tam, właśnie szukałem tych opcji, tego ja po lewej stronie, a właściwie ty, no tego ty po lewej stronie, to najszybszą formą zakończenia Hangoutów było ubicie go z paska aplikacji w iOS-ie.
3: Aha.
2: Tak, dwukrotne wciśnięcie home, odszukanie hangoutu i po prostu trzy palce w górę. Zakańczało zawsze.
3: No. Tak, to ja tak mam z aplikacją Swarm najnowszą, tą od Foursquare'a. Trzeba kiedyś jeszcze audycję w ogóle o tym zrobić kolejną, bo się dużo zmieniło, mnóstwo się zmieniło. Moim zdaniem trochę na gorsze, no ale tak wracając do tematu, że po właśnie zameldowaniu się jest taki komunikat jakiś tam od tej aplikacji i nie ma żadnego OK ani nic takiego, trzeba zamknąć aplikację i ją otworzyć jeszcze raz.
2: No niestety, to się cały czas zmienia, czasem na lepsze, czasem na gorsze i tak jest z większością tych aplikacji. Dobrze, słuchajcie, myślę, że tak naprawdę powiedzieliśmy wszystko, a na pewno większość, jeżeli chodzi o Google Hangouts. Czy będziecie z tego korzystać, czy też nie, no to już zależy tylko i wyłącznie od was. Nie jest to aplikacja najbardziej intuicyjna pod słońcem, ale da się z niej korzystać. Myślę, że się zgodzicie.
0: Tutaj jeszcze taka moja jedna uwaga a propos konkurencyjności Hangoutsów nad FaceTime'em. No niby jest to domyślna aplikacja jakby taka googlowska, androidowska do tego typu zadań, do dzwonienia, do pisania sobie wiadomości, czyli tak jakby iMessage i FaceTime w jednym. I niby jest to instalowane na każdym telefonie z Androidem. No i istotnie, jeżeli ja wyślę komuś wiadomość na jego adres Gmail z Hangoutów, to ta osoba, nieważne czy tą aplikację otwarła czy nie, to tą wiadomość dostanie. A trzeba wam wiedzieć, jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z Androida, że Hangouty nie są specjalnie tym ludziom wciskane, chyba że jest to Nexus, gdzie jest to domyślna aplikacja do wiadomości, no to siłą rzeczy. Ale z uwagi na rozdrobnienie Androida, jeżeli ktoś kupuje Samsunga czy LG, no to te Hangouty gdzieś sobie leżą jako aplikacja jedna z wielu, natomiast wiele osób nawet do niej nie zajrzy, bo się po prostu tym nie interesuje i nawet ta aplikacja nie zaciekawi.
8: Podczas gdy FaceTime... A tak można zrobić psikusa, bo się wyświetli okienko z wiadomością i otworzy Hangout.
0: Tak, ale do czego zmierzam? FaceTime i iMessage poniekąd się tak no pchają na siłę z tą swoją autoryzacją, co niektórych drażni, to prawda. Ale z drugiej strony dzięki temu mam zawsze pewność, że jak ktoś ma iPhone'a, to po numerze telefonu, zarówno jak i po e-mailu, który jest Apple ID, jestem w stanie się z tą osobą skontaktować zarówno na FaceTime, jak na iMessage. Tutaj taką pewność mam tylko z Gmailem, a niektórzy tworzą Gmaile tylko po to, żeby używać Androida i często tych adresów potem nie znamy.
2: To jest prawda.
0: Numer telefonu trzeba osobno potwierdzić.
2: To jest prawda i dlatego też ja uważam, że tak samo podawanie różnych swoich danych na Facebooku, typu jakiś właśnie numer telefonu czy adres mailowy, to wcale taki faktycznie używany, to wcale nie jest takie głupie rozwiązanie, bo wtedy naprawdę ułatwia to komunikację, to tam można mieć różne ale w zakresie prywatności i tak dalej. Ale tak naprawdę to przede wszystkim chodzi o to, żeby ułatwiać komunikację, żeby można się było tak z daną osobą, z którą naprawdę potrzebujemy jakoś tam się skontaktować, żeby ten kontakt był łatwy.
3: Tak, słuchajcie, mam Facebooka 3 lata, już w tej chwili prawie ponad 3. I w tym momencie mam tam numer podany, ten mój główny numer i naprawdę nie miałem sytuacji, że ktoś gdzieś coś tam tak jakoś specjalnie, czy gdzieś ten numer poleciał, czy
2: nie padłeś ofiarą, Kamilu, czarnych kapeluszy.
3: Nie, ani zielonych ludzików też nie.
2: Okej, okay. Dobrze, słuchajcie, myślę, że a propos Hangoutów, to powiedzieliśmy sporo, także polecamy, żeby się pobawić, przynajmniej żeby się pobawić. Nie jest to aplikacja prosta, nie ma zaimplementowanych takich typowych rozwiązań w zakresie dostępności, ale da się. Pokazaliśmy, że się da, z bólami, ale się da używać tego rozwiązania.
0: No i jeżeli ktoś by chciał zorganizować sobie hangouta poaudycyjnego, to jak najbardziej zapraszamy.
2: Oczywiście. Jesteśmy dostępni. Nasze znacie.
3: Pamiętajcie też, że pojedynczy hangout jest prostszy niż grupowy. Niż grupowy, który właśnie zademonstrowaliśmy. To było takie chaotyczne właśnie. Natomiast w przypadku pojedynczej osoby jest to po prostu prostsze. Jest to bardziej jednak osiągalne szybciej.
2: Dokładnie. A zatem dziękujemy wam za uwagę, za to, że byliście z nami i że nas słuchaliście. Polecamy się na przyszłość oczywiście. Paweł Masarczyk, Patryk Waliszewski, Kamil Żak to byli dzisiejsi goście na antenie Tyfloradia. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania. Trzymajcie się.
10: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 20, dziś w kalendarzu mamy czwartek, jest to 20 dzień sierpnia 2015 roku. Witamy bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale to jest kolejna audycja, której sam nie będę prowadził, bo witam również mojego dzisiejszego gościa, czyli Roberta Łabęckiego. Witaj, Robercie.
1: Witaj, Michale, serdecznie, może nie jako no taki gość trochę,
0: gość który się współprowadzący, częściej pojawia. Gość współprowadzący.
1: Tak. Może który się częściej pojawia w tych audycjach, jakoś tak od czasu do czasu się pojawia i coś tam przyniesie.
0: Dokładnie. I ty przyniosłeś dziś kolejne urządzenie, bardzo ciekawe i bardzo interesujące z punktu widzenia osób niewidomych czy też słabowidzących. Ja bym nawet powiedział, że przede wszystkim dziś z punktu widzenia osób niewidomych, bo słabowidząca osoba sobie jakoś tam z tymi powerbankami takimi obecnymi na mainstreamowym rynku, że się tak wyrażę, w głównym nurcie, będzie sobie w stanie poradzić bez problemu. Natomiast osoba niewidoma będzie i może mieć pewne problemy z odczytywaniem komunikatów, jakie te urządzenia nam wysyłają. Tych komunikatów jest niewiele, ale one są bardzo istotne, bo no, warto wiedzieć, czy powerbank, czyli taka bateria, z której ładujemy urządzenie, się już naładowała, czy jeszcze nie, czy my w ogóle możemy z niej coś naładować, czy też nie. I właśnie takie urządzenie dziś przyniosłeś ze sobą, o którym dziś będziemy mówić. Co to jest?
1: Urządzenie jest to wytwór amerykańskiej firmy MyCharge. To znaczy, może inaczej, urządzenie wyprodukowane w Chinach oczywiście, ale sygnowane amerykańskim MyCharge'em. Firma MyCharge to na amerykańskim rynku lider powerbanków i urządzeń do zasilania. Proszę nie mylić z europejskim, bo u nas mamy co innego, tam mamy co innego. No i taka firma, MyCharge, prowadziła na 2012 roku urządzenie MyCharge Peak 6000, które dzisiaj Państwu zademonstrujemy. Dlaczego demonstrujemy je dopiero w 2015 roku? Ponieważ urządzenie było drogie, a cena go systematycznie i powoli spada. No i w końcu doszła do takiej ceny, gdzie ja mogłem sobie na to pozwolić. Nie ukrywam też, kupiłem to też dla ciekawości, a też nie ukrywam, nie lubię niespodzianek typu, które mam z moimi powerbankami, które kupowałem na polskich portalach aukcyjnych, typu. Bo jak Państwo wiedzą, można nacisnąć sobie taki przycisk na powerbanku, no i on tam jakoś dźwięczy, buczy, charczy w zależności od powerbanka czy coś. No i na tej podstawie możemy stwierdzić, czy ma jakąś energię. No i teoretycznie mój też tam zadźwięczał, zahuczał czy zabuczał. To dokładnie zadźwięczał, no i wziąłem go ze sobą, no tylko, że cóż, z tego jak energii starczyło na 5 minut tylko podładowania telefonu. De facto telefon się naładował na jedną kreskę i pochodził nam pół godziny.
0: No to była taka informacja nieprecyzyjna, bo rzeczywiście energia w powerbanku była i on prawidłowo zasygnalizował, że ta energia jest, tylko nie pojawiło się tam ile tej energii. No właśnie, no właśnie.
1: I wtedy zaczyna być wesoła, szczególnie jeszcze jak mam naprawdę coś ważnego do zrobienia i gdzieś tam ten telefon jest bardzo potrzebny, a jeszcze GPS nam telefon dodatkowo czerpie, bo gdzieś jedziemy, coś chcemy zrobić i tak dalej. No, są takie, dlatego zdecydowałem się, że tak powiem, na taki powerbank. Teraz powiem tak, urządzenie kosztuje $50 w tej chwili, jeśli kupujemy je przez Amazon. I tylko przez Amazon można to kupić i dostać na terenie Polski. Dlaczego? Dlatego, że sklep MyCharge'a, bo jest sklep MyCharge'a, strona jest mycharge.com, mycharge.com, mycharge się pisze, jakby ktoś, .com, sprzedaje urządzenia tylko na terenie USA. Natomiast Amazon sprzedaje na terenie prawie całego świata, w Polsce też. tak powiem, urządzenie zamówiłem 22 lipca, przyszło do mnie 7 sierpnia, za przesyłkę wzięto $30 dodatkowo.
0: Czyli w sumie 80 to kosztuje, tak?
1: Tak, czyli w sumie 8, nawet 85-55, żeby nie było. Teraz może kosztować jeszcze inaczej, bo to się wiadomo cały czas tam jakoś zmienia, ale...
0: No i też dla nas się ceny zmieniają, bo dolar różnym kursem stoi, tak?
1: Różnym kursem stoi. A poza tym zachęcam producentów krajowych, co by może taki powerbank sami zrobili dla użytkowników z Europy. Byłoby chyba i taniej, i lepiej, i nie wiem jak jeszcze. No ale w każdym razie...
0: Skupmy się na tym, co mamy.
1: Skupmy się na tym, co mamy. W tej chwili jest to jedyne urządzenie z serii Powerbank mówiące na rynku MyCharge Peak 6000.
0: Co oznacza te 6000 w ogóle?
1: 6000 to są miliampery, ale no z tymi miliamperami to ja tak czytałem, że to jest różnie. Dla mnie miliamperogodzina to miliamperogodzina i tam nie powinno być jakiś tam że tak powiem, różnic, ale słyszałem, że miliamperogodzina amerykańska się różni od miliamperogodziny europejskiej. Czy to prawda? Nie wiem. W każdym razie, przez urządzenie można naładować telefon z Androidem albo taką Nokię E52, tylko Nokię C5 czterokrotnie. Spokojnie. To mi się udało.
0: Jest rzeczywiście coś. To już jest rzeczywiście
1: można
0: coś.
1: Ładować trzy urządzenia jednocześnie. To też.
0: Na różne wtyczki, jak rozumiem,
1: na,
0: tak?
1: Na różne wtyczki. Urządzenie posiada dwie wtyczki i jeden port. Ale to do opisu tego urządzenia przejdę, bo będę je przy Państwu specjalnie rozpakowywał i opisywał. Specjalnie zostawiłem oryginalne opakowanie na tę audycję, żeby w razie. Ale można. Także te 6 tysięcy, nie wiem, może nie jest równe 6 tysiącom, może jest równe.
0: Ale w każdym razie, wiesz, ja myślę, Robercie, że najbardziej istotną informacją jest to, że można tak mniej więcej 4 razy naładować sobie, powiedzmy, telefon komórkowy. Taką Nokię.
1: Nokię spokojnie 4 razy, bez problemu, to bez problemu. Mhm. Przy piątym ładowaniu pojawia się komunikat low battery, please recharge. Ale to nie jest jeszcze komunikat, gdzie nie możemy nic naładować. Komunikat, gdzie nie możemy nic naładować, to jest powering off, lack of energy. Please recharge i wtedy nam się wyłącza
0: powerbank.
1: Powerbank nam się wyłącza i wtedy nawet naciskając przycisk nie otrzymujemy żadnego komunikatu.
0: To jeszcze zanim będziesz mówił dalej i zanim przejdziemy do opisu i opakowania i w ogóle tego, co dostajemy w komplecie i tak dalej, to ja dodam jeszcze, że nasza audycja ma formę interaktywną. A to oznacza, że jeżeli ktoś słucha nas na żywo na antenie Tyfloradia, to może do nas zadzwonić. 123 834 835 to jest numer telefonu, a tyflopodcast.net z kolei to jest nasz login na Skype'ie. I zachęcam, żeby dzwonić, żeby pytać. Na Skype'ie można też do nas pisać. Jeżeli ktoś jakieś pytania ma, coś będzie niejasne, no to po to tu jesteśmy, a przede wszystkim jest po to tu Robert, żeby te niejasności specjalnie dla Was, drodzy słuchacze, wyjaśniać.
1: I teraz powiem kolejną rzecz. Urządzenie demonstrujemy i pokazujemy w charakterze pewnego rodzaju ciekawostki. To nie jest to, że ja powiem Państwu, ja polecam to urządzenie. Powiem tak, jeśli ktoś chce, kupić może. Jeśli ktoś nie, to nie. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że jak na powerbank i na cenę, która w tej chwili jest i te wszystkie koszty, które trzeba ponieść, jest to urządzenie dosyć drogie. Bo jest to urządzenie dosyć drogie, to mniej więcej wychodzi około 300 zł. 330 zł, więc powiedzmy sobie szczerze, nie jest to tanio, jak za powerbank. A powerbank można znacznie taniej kupić. No, inna rzecz, że nie mamy tego mówienia, ale dla niektórych to istotne, dla niektórych nie, także Także pytania z serii, że jest to drogie i że się nie opłaca i coś tam, no to powiedzmy sobie szczerze, możemy sobie w pewnym sensie pominąć, chyba że ktoś zna coś fajnego, mówiącego, co działa tutaj.
0: No już się pojawiło, pierwsze pytanie. Dasz do nas napisał, czyli to oznacza, że to urządzenie trzeba raz na jakiś czas ładować pod gniazdkiem, czy tak? No, tak.
1: Albo pod gniazdkiem, albo pod USB. Będę o tym mówił. Przy czym to, że to urządzenie jest sprzedawane na terenie USA, nie znaczy, że nie można go używać tutaj, na terenie Polski. Urządzenie spokojnie można używać na terenie Polski. Ono ma tylko ten minus, że ta wtyczka do ładowania, która ładuje urządzenie z prędkością ultrafast, czyli ultraszybką według instrukcji obsługi, jest amerykańska po prostu. Amerykańska wtyczka to są takie zęby jakby, takie blaszki, które są obok siebie rozstawione w odległości jakichś 3 cm i one są nie tak jak w Europie rozstawione poziomo, tylko one są rozstawione jakby pionowo, ale obok siebie. To znaczy te bolce są pionowe. U nas w ogóle są okrągłe, ale na przykład w Anglii są poziome bolce, a tu są pionowe bolce. Tym niemniej adaptery tak zwane, czy przejściówki, można spokojnie nabyć u nas w sklepach elektronicznych.
0: Bo jak rozumiem, w komplecie tego nie dostajemy. To jest urządzenie na rynek amerykański i tak, nie dają tak żadnych przejściówek.
1: Chociaż można je używać, bo oni to tym sygnalizują, ponieważ ktoś z Ameryki może to przynieść tutaj i może chcieć je podładować. No i wtedy co ma zrobić, prawda? Tylko mówię, bo u nas w Polsce są 2 rodzaje przejściówek. Są przejściówki, na zasadzie tylko przejściówki, na wtyczkę amerykańską i są konwertery z 220 na 110 V. W Ameryce, przypominam, jest ten woltaż 110 V. To tutaj potrzebne są tylko te przejściówki pierwszego rodzaju, znacznie tańsze bez tego transformatora. Dlatego, że on już ma te swoje transformatory odpowiednio zrobione według producenta.
0: I tam nie trzeba nic przestawiać, bo w niektórych urządzeniach był taki przełącznik, że tam trzeba było pstryknąć.
1: Nie, nic tu nie trzeba przestawiać, to wszystko jest zrobione. Powiem więcej, ponieważ ja mam i to, czyli i adapter taki do ładowania i mam też
0: Konwerter.
1: I powiem tak, ponieważ podczas tego ultraszybkiego ładowania powerbank się grzeje i konwerter też się grzeje, bo konwerter się normalnie grzeje, bo tam jest transformator, zasilacz, coś tam. On tam to przetwarza i się też trochę grzeje. Więc oba urządzenia się nagrzewają. I są naprawdę gorące. Jedno od drugiego się grzeje, jeszcze dodatkowo, więc ja tak naprawdę nie polecam tych konwerterów używać, tylko normalnie taką zwykłą przejściówkę z wtyczki polskiej na wtyczkę amerykańską. Jest to do kupienia za naprawdę 3-4 zł w dobrych sklepach z elektroniką.
0: A czasem może się okazać, że już nawet mamy taką przejściówkę. No jeżeli kiedyś kupowaliśmy jakieś inne urządzenia, możliwe, że tak będzie.
1: Częściej z Anglii dostajemy.
0: Tak, ale niektóre są właśnie też takie przejściówki, które...
1: No w każdym razie polecam samą przejściówkę po prostu dlatego, że ona się nie
0: bez
1: grzeje.
0: Bez transformatora, dokładnie.
1: Tak,
0: dokładnie.
1: I wtedy ona się nie grzeje, a to urządzenie i tak nam się nagrzeje. Bo jest opisane, że jest ultraszybkie ładowanie, a podczas ultraszybkiego ładowania urządzenie się grzeje. I ultraszybkie ładowanie trwa 2 godziny, a ładowanie przez komputer przy pomocy portu USB 2.0 trwa godzin 17, przy pomocy portu USB 3.0 trwa godzin 4.
0: Robercie, tak, to ja mam pytanie, czy te ultraszybkie ładowanie w jakiś sposób negatywnie, czy producent ostrzega, że może w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na stan naszej baterii,
1: nie,
0: na jej żywotność?
1: Nie.
0: Możemy sobie ładować
1: ultraszybkim ładowaniem, specjalnie jest zrobiony ten zasilacz w urządzeniu. Ja to będę opisywał, bo ta wtyczka, ona jest tak wyciągana z tego urządzenia jak scyzorek. To urządzenie jest w ogóle zrobione jak taka jedna bryła i poszczególne rzeczy, poszczególne kable wyciąga się jak scyzoryk. I tak samo tą wtyczkę się po prostu odchyla, z urządzenia się wyciąga. Po prostu.
0: Rozumiem.
1: I po prostu tam jest to wbudowane tutaj. No, natomiast producent ostrzega, że się grzeje, tak? I tyle, no i żeby się nie przejmować tym, że się to grzeje. Jest to napisane w instrukcji obsługi. Bateria litowo-polimerowa. Waga urządzenia 250 gram mniej więcej. Zaraz powiem tutaj, bo tu przygotowałem dane. Bateria 6000 mAh litowo-polimerowa. Waga 2,99 incza, czyli cala, na 0,9.

0: to ona jest dużo mniejsza i lżejsza.
1: Do kieszeni się zmieści?
0: Do kieszeni? Ona się zmieści do kieszeni. Powinna, aczkolwiek...
1: Wszystko zależy jaka kieszeń.
0: Tak. Ja bym powiedział, że ona jest takim pięciocalowym... pięciocalowym iPhone'em czy telefonem.
1: No to jeżeli coś takiego, no to się zmieści do kieszeni takiej jakiejś większej.
0: Dużej tak, ale mniejszej.
1: Mniejszej nie, no wiadomo. Dobrze, Robercie, to ja myślę, że...
0: Tak... Waga jeszcze.
1: Aha, to jeszcze wagę podaj.
0: 0,53 LBS, czyli funta. Ile to jest gramów? Nie wiem. Wybaczcie, ale tak mniej więcej, no... Ja bym stawiał gdzieś na 250 gram, bo to nie jest ciężkie. Nie jest to ciężkie, po prostu litowo-polimerowa bateria tam jest, więc jest to lżejsze. Teraz tak, jest to wyposażone w trzy rodzaje ładowania, trzy rodzaje wtyczek. Jedna wtyczka micro USB i daje to 1 amper. Port USB, który daje też 1 amper i tak zwany ten Apple 30-pinowy konektor, czyli
1: to gniazdo dock tak zwane, tak, starego typu. Szkoda, że nie Lightning, naprawdę szkoda.
0: Szkoda, że nie Lightning, no ale cóż zrobić. I to urządzenie i ten port ma priorytet i daje 2 ampery.
1: O proszę.
0: Ten dok. Przejdźmy może, to jest tak mniej więcej do, jeśli chodzi o wygląd tego urządzenia.
1: To teraz może tak. Już przejdźmy do praktyki, do praktyki. Konkretów.
0: Powiem tak, zapakowany jest w wielorazowy blister, który jest opakowany w pudełko z taką szybką dużą, na której to szybce jest naklejeczka okrągła MyCharge. Jest widoczny cały powerbank, żeby to się ładnie prezentowało. Z takich ciekawostek, jak Państwo wiecie, w Polsce jak wiszą na półkach różne towary, to jest ten wieszak jest na takiej zasadzie, że on jest wycięty w kartonie i za ten karton jest powieszony towar. Tutaj to jest wieszak plastikowy. Taki plastik, on tak brzmi, jest podklejony taką taśmą. To jest wszystko takie bardzo eleganckie. No po prostu inne. U nas nie robi się takiego wieszaka na ten, bo to jest po prostu nieekonomiczne. Tutaj takie coś robią. Zrobili. Ja teraz próbuję wyjąć powerbank. Otwieram pudełeczko. W środku pudełeczka jest drugie pudełeczko, właśnie ten blister jednorazowy. To wyciągam. O, wyciągam blister. Do blistra od spodu są przyczepione papiery wszelkie. Papiery są w takim woreczku i one są zaklejone. Jest instrukcja obsługi, kalendarzyk Amazona, który nam tam włożono. Jest karta rejestracyjna, bo ten powerbank można sobie zarejestrować na stronie mycharge.com. Taka grubsza, jest oczywiście gwarancja.
1: Ile w ogóle gwarancji ma to urządzenie? 2 lata, rok?
0: 36 miesięcy.
1: O, no to 3. To...
0: Tak, okay. Gwarancja 36 miesięcy. Przynajmniej tutaj tak mi sprzedano. Nie wiem, być może inni będą mieli inaczej wystawioną gwarancję, tak? Bo to różnie z tymi gwarancjami bywa. Niemniej tak to jest. Wyjmuje się z blistra powerbank. Ja już te papiery tutaj schowam, bo nie będą nam one potrzebne do niczego.
1: W Braille'u nie ma nic, jak
0: nie,
1: rozumiem.
0: Nie, niestety.
1: A jakaś płytka z instrukcją obsługi, czy coś?
0: Nie, zapomnij. Nie, nic z tych rzeczy, niestety. Tego tu nie dostajemy. Mało tego. Znaczy, można sobie ściągnąć ze strony mycharge.com PDF-a z instrukcją obsługi, jak ktoś chce.
1: Ten PDF jest taki czytelny?

0: czytelny, czytelny. Okay. Czytelny, nie trzeba z nim zrobić. Natomiast, no, powiedzmy sobie szczerze, no, wiele on nie wnosi, ale, ale jest. Dobrze, to mamy już to, czyli opakowanie z głowy. I przejdźmy do wyglądu samego urządzenia. Na spodzie urządzenia mamy cztery nóżki gumowe. Nóżki są wciskane i można je wyjąć i pod nimi są śrubki, można powerbank rozkręcić, jak ktoś chce. Z przodu urządzenie, w ogóle urządzenie dźwięczy tak, że tak powiem. I teraz tak, z przodu urządzenia mamy przycisk po prawej stronie, wielofunkcyjny, bo przycisk, który włącza powerbank, informuje o poziomie baterii i wyłącza. Powerbank się też sam wyłącza, żeby nie było. No ale taki przycisk bezpieczeństwa też jest. Znaczy w tym. Z boku jest 5 diod, które informują nas, malutki, które informują nas o poziomie naładowanej baterii, bo nie tylko nas powerbank informuje głosem, ale też diodami. Z lewej strony, ale cały czas mamy przednią ściankę, mamy port USB. I to jest wszystko na przedniej ściance. Ścianka lewa to włożony w taką wnękę kabel micro USB. Z wtyczką micro USB. Jak Amerykanie podeszli do sprawy powerbanka? Podeszli bardzo prosto. Bierzesz powerbanka, bierzesz telefon. Nie bierzesz ze sobą żadnych kabli. Po co? To jest niepotrzebne.
1: To bardzo fajnie.
0: Wyciągasz sobie kabel z takiej wnęki. Fakt, że ten kabel jest krótki. Jest płaski. Nie taki, to jest płaski kabel generalnie, ale tak to wymyślono.
1: Aha.
0: Nie bierzesz ze sobą żadnych kabli, my mamy już wszystko przygotowane, wszystkie wtyczki. Prawa strona to pod gumą, którą się podnosi, jest kabel USB służący do ładowania powerbanka. Z komputera na przykład, albo z ładowarki.
1: I on ma standardową taką wtyczkę USB.
0: Standardowy taki, tak, taką wtyczkę USB, to jest wtyczka bodajże żeńska.
1: Męska, to będzie męska. Bo żeńskie męska. To, tak, bo żeńskie to będziesz miał to gniazdo.
0: Okej, okay. No to męska.
1: Jak to w anatomii?
0: No, ale to w USB akurat troszkę gorzej rozróżnić. W jacku jest to prostsze.
1: No tak, to z pewnością.
0: W jacku jest to prostsze, przynajmniej dla mnie. I ten USB jest przykrywany taką gumką, która to robi tak. Przykrywany. Tylna część urządzenia to jest zasilacz. Czyli te zęby. Oni to nazywają zęby, czyli prongs. Ja to nazywam, że to jest ta wtyczka amerykańska, którą się odciąga. Ona się tak chowa. Po prostu można ją schować do środka urządzenia. Ale przy pomocy paznokcia można ją bez problemu wyciągnąć.
1: Aha, czyli to jest w ten sposób, że możemy jakby to urządzenie bezpośrednio wpiąć, że się tak wyrażę, w ścianę, w gniazdko.
0: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Mało tego, jak to wszystko jest pochowane, to stanowi jedną ładną bryłę. Tam się nic nie majta. No i bierzemy jeszcze przód urządzenia, bo z tyłu mamy ten zasilacz. I bierzemy jeszcze przód urządzenia, ale nie ten przód, przednią ściankę, tylko jakby...
1: Górę, tak?
0: Górę.
1: Górę, górną
0: ściankę. I na tej górze jest ten port Apple. Stary port Apple. Też na kabelku. Ciekawostka. Każda z tych wtyczek ma jakby, i teraz nie wiem, czy to wtyczka ma magnes, czy w obudowie jest magnes, ale w czymś jest magnes, że to po prostu się nie majta. To się przyczepia samo po załadowaniu, po czymś, to po prostu samo sobie wraca na swoje miejsce w tym powerbanku. To wszystko ma swoje miejsce, to jest tak zaprojektowane.
1: Czyli to ja po prostu w momencie, kiedy odpinamy telefon na przykład od ładowarki, to nie musimy teraz jeszcze myśleć, że tu trzeba ten kabel schować. On po prostu sam
0: on
1: się
0: nam
1: chowa.
0: Po prostu sam się
1: wskakuje
0: schowa,
1: w odpowiednie miejsce.
0: Wskakuje w odpowiednie miejsce przy pomocy magnesu. Wiadomo, że no, można to sprawdzić, tak, dla świętego spokoju. No bo to tam...
1: A zdarzyło ci się, żeby nie wskoczył automatycznie? Tak z ciekawości?
0: Powiem tak, zdarzyło mi się, że wskoczył, ale nie wskoczył tak, jak ja bym chciał, żeby wskoczył. To znaczy, trzeba było tam troszkę poprawić, tak? Czyli na tej zasadzie, że po prostu trzeba było go tam troszeczkę docisnąć.
1: Rozumiem.
0: Potem po prostu ten powerbank jest zrobiony naprawdę fajnie do podróży. To jest dobrze do zaprojektowane i nawet te zęby, które się tutaj chowają i wyjmują, no to po prostu też to jest fajnie zrobione, bo tego tak naprawdę nie widać. To trzeba sobie wyciągnąć jakimś paznokciem,
1: ale nie musi
0: być, nie musi być to paznokieć, może być to paznokieć obcięty i też się nim wyciągnie. Także to tak jakby, to jest ruchome takie, wyciągane. I to jest całość powerbanka. No oczywiście wszystko jest ładnie, gładkie. Na spodzie jest wszystko wypisane, ile miliamperów, co i tak dalej.
1: A jest to wypisane tak, że można to dotykiem odczytać, czy to jest jakaś karteczka?
0: Nie, to jest przylepiona naklejka.
1: Rozumiem.
0: Nadrukowa.
1: Rozumiem.
0: Nie ma cudów.
1: A wiesz, zawsze warto zapytać.
0: Tak, niestety. I jeszcze na spodzie koło... jeżeli trzymamy przyciskiem do siebie, koło lewej nóżki gumowej mamy głośnik wielkości znaczka pocztowego. Jest to typu znam, bo to są takie małe dziurki wyżłobione w plastiku. Tak to jest wyżłobione i to jest głośnik, przez który powerbank nam mówi. Powerbank nam może mówić, powerbank nam może dźwięczeć. Powerbank nam może nic nie robić, tylko pokazywać wszystko światełkami.
1: No, czyli takie trzy tryby pracy mamy.
0: Trzy tryby i te tryby przełączamy szpileczką, długopisem, czymś, co możemy przełączyć...
1: jakimś małym, ostrym narzędziem.
0: Małym, ostrym narzędziem. I te przełączniki znajdują się pod wtyczką przepraszam, pod wtyczką Apple. Czyli podnosimy wtyczkę Apple, trzymamy ją, bo ona nam z powrotem wejdzie do środka, ten magnes ją tam
1: przyciągnie,
0: więc ją lekko przytrzymujemy i sterujemy. Mamy dwa konektory. Po prawej stronie mamy konektor, mamy
1: otworek taki.
0: Mamy otwór, który nam steruje językami.
1: A jakie mamy języki?
0: Języki mamy angielski, francuski, hiszpański i portugalski.
1: Polskiego nie ma.
0: No nie. Tak chyba dobrze nie ma. A po lewej stronie mamy konektor, który nam steruje mowa, światełka, dźwięk, światełka lub nic.
1: A jak to jest jakoś sygnalizowane? Będziesz w stanie to pokazać?
0: Oczywiście. Jak najbardziej do wszystkiego przejdziemy.
1: Świetnie.
0: Oczywiście przez swoją głupotkę, albo nie wiem co jeszcze, zapomniałem wziąć jakieś igły, więc zrobimy przerwę muzyczną przed pokazaniem akurat tego. Po prostu, żebym ja coś wziął ostrego, bo to zwykłym śrubokrętem się nie da, a to musi być naprawdę jakaś szpileczka.
1: Jakiś cienka, długopis albo coś tego typu, takie standardowe.
0: No, długopis chyba może być, jeśli on w ogóle nam nie pisze, to tym lepiej, a jeżeli nam pisze, no to będzie problem, bo nam trochę popisze, ale cóż, takie życie. W tej chwili, jeśli nacisnę przycisk na powerbanku, będziemy mieli komunikat.
2: Battery is full.
0: Battery is full. Co to oznacza? To oznacza, że mamy pełną baterię.
1: Możemy ładować.
0: Możemy ładować z powerbanka. Powiem tak, nie znam sposobu na szybkie wyczerpanie baterii. Takie bardzo szybkie. Chętnie bym to zrobił, pokazał wam wszystkie komunikaty, jakie są. No ale powerbanka trzeba trochę wyczerpać. Ja nie wiem, może ty Michale znasz, a może ktoś...
1: Nie, niestety nie znam,
0: może
1: ale
0: zna
1: może
0: taki
1: ktoś...
0: szybki sposób, żeby wyczerpać powerbanka, ale tak, żeby go jednocześnie nie zniszczyć, tak? Bo ja wiem, że można wyczerpać, zrobić jakieś zwarcie, ale jednocześnie zniszczyć akumulator, a tego bym niekoniecznie za tym był, ale może ktoś zna jakiś fajniejszy sposób. Ja spróbuję w tej chwili zaprezentować pierwszy sposób pracy powerbanka. Mam tutaj ze sobą wiatraczek USB. Wiatraczek USB, tani gadżet z pierwszego lepszego sklepu komputerowego, kupiony gdzieś w jakimś dyskoncie dla, tak powiem, jaj za 2 zł. Po prostu wiatraczek z portem USB na końcu, na takiej gęsiej szyjce. Ja to włączam do powerbanka. Power on, charging USB device. No właśnie.
1: I
0: powinno nam zadziałać, a nie chce. Być może się nam... charging disconnected, powering off. Charging disconnected, jak zrobiłem, być może nam się popsuł. Power on, charging USB device. Ale mamy komunikat, że...
1: Że ładuje. Może trzeba go włączyć jeszcze jakoś.
0: Ma przełącznik, ale tak jakby on nie reagował. Ale numer. A jeszcze działał. Ale to są tanie wiatraczki na USB i niestety...
1: I to jest urok audycji na żywo, w której wszystko zdarzyć się może.
0: W której wszystko zdarzyć się może, ale proszę Państwa, nie ma tego co złego, co by na dobre nie wyszło, albo co by na złe nie wyszło. Przykre, że nam przestał działać ten wiatrak. O!
1: No ale przynajmniej usłyszeliśmy, jak to ładuje, usłyszeliśmy komunikat, który płynie z tego urządzenia. No w takim razie może spróbuj podłączyć jakieś inne urządzenie, bo jeszcze wiem, że masz tam w
0: zanadrzu. Mamy telefon,
1: tak,
0: za chwilę to podłączymy telefon.
1: To spróbujmy
0: nie
1: może.
0: Nie ma to tamto. Aha, dobrze. Właśnie w tej chwili odleciała nam wtyczka USB od wiatraczka.
1: No.
0: Więc, że tak powiem, stało się to, co się...
1: Wiatraczek przeszedł...
0: Do historii.
1: Do historii.
0: No cóż, zdarza się, przykre. Ale mamy telefon, nie ma to. O, proszę bardzo, Nokia, nasza C5. Ja, że powiem tak... Mamy jedną kreskę tylko baterii. Użyję tutaj teraz tego kabelka do ładowania
1: z micro USB, tak?
0: Z micro USB. Ale użyję też potem też z USB. Zaraz wezmę kabelek jakiś i tutaj też pokażę, że przy USB też działa, żeby nie było. Ja to wyjmuję
1: z powerbanka, tak?
0: Wyjmuję i wrzucam do telefonu. I wrzucam do telefonu.
1: O. Power on, charging micro device. O, i tu nawet pojawiła się informacja, tak, że charging micro device.
0: Micro device, micro. Tak, dokładnie. I przy tym doku Apple'owskim pojawi się, że charging Apple device. Prawda, ale i teraz jaki mamy komunikat? Mamy ładowanie.
1: Czyli działa. To nie jest tak,
0: działa?
1: Że ładowarka nie działa, że powerbank nie działa, to wiatraczek nie działa, urządzenie działa.
0: Tak, wiatraczek, ale takie wiatraczki za 2-3 zł niestety czasami odmawiają posłuszeństwa. Z tym się tak właśnie stało, nie wiem. No działa jeszcze. Teraz tak, jak nacisnę dłużej ten przycisk do informacji o baterii. Powering off. Wyłączyłem powerbank. Mam jednocześnie włożony do telefonu kabel. W tej chwili... Ale cały czas mam ładowanie. Dlaczego? Dlatego, że nie wyłączyłem z USB wtyczki.
1: I teraz
0: ale on się nie ładuje.
1: I teraz mam do ciebie właśnie... O to chciałem zapytać, czy on się w końcu
0: się nie ładuje,
1: czy
0: bo na wiatraczku, gdybyśmy to sprawdzili, wiatraczek by nam się wyłączył.
1: Rozumiem.
0: Niestety wiatraczek nam... Niestety... Nie wiem, nie mam innego urządzenia. Mam jeszcze router na USB, ale w momencie, gdy wyłączymy... w momencie, gdy jeszcze raz przyciśniemy przycisk na urządzeniu, przytrzymamy go.
2: Battery is full. Power on. Charging micro device.
0: I znowu nam zaczął ładować. Teraz tak, jak wyłączymy urządzenie, jeszcze raz je wyłączę.
2: Battery is full. Powering off.
0: Powering off. Jak wyłączę wtyczkę z telefonu,
2: charging disconnected.
1: To tylko mimo tego, że jest wyłączony, to się odezwał.
0: Tak, powiedział charging disconnected. Więc najpierw podłączam router pod port USB powerbanka.
2: Power on, charging USB device.
0: Dobrze, czyli mamy ładowanie routera przez port USB. Teraz podłączam telefon pod kabelek micro USB, który jest zawarty w powerbanku. Czyli naszą Nokia C5. To nie jest takie... Aha, ja wiem, bo ja to źle trzymam. Dobrze. To jest dobrze wszystko pomyślane, tylko ja jestem taki trochę... O!
2: Charging micro device.
0: Może jeszcze raz, żeby było głośniej.
2: Charging disconnected.
0: Wyłączyłem, jeszcze raz łączę.
2: Charging micro device.
0: Teraz nam ładują się dwa urządzenia jednocześnie. Router przez port USB i urządzenie micro USB, czyli akurat moja Nokia. Niestety nie mam nic Apple'a. Mogę sobie to wyłączyć, naciskając klawisz ten o komunikacie dłużej.
2: Powering off.
0: Wyłączyło nam się ładowanie, ale teraz mogę to z powrotem włączyć. I teraz będzie komunikat taki.
2: Power on, charging initiated.
0: O właśnie. Czyli nie mówi jakie urządzenie, tylko charging initiated, bo ładuje dwa urządzenia naraz.
1: Już prawdopodobnie zabrakło gdzieś tam pamięci na sample.
0: Tak. Cały czas mówi nam, że...
2: Battery is full.
0: Battery is full. W momencie, gdy wyłączam jedno urządzenie, mamy
2: charging disconnected.
0: Charging disconnected. Włączyłem Nokię. Chowam kabel ten. Mi się nawet sam schował
1: się
0: troszkę. A potem odciągam z portu USB, wyjmuję do routera urządzenie. Znaczy wyłączam ładowanie routera z portu.
2: Charging disconnected. Powering off.
0: I powering off nam się pojawiło, czyli wyłączanie jednocześnie powerbanka. On po prostu już nie ładuje nic. Jakie mamy komunikaty? Urządzenie. Battery is full. Battery is below 50%. Battery is above 50%. I teraz schodzimy z procentami. Battery is 20%. 10% low battery, please recharge i lack of energy. Powering off lack energy.
1: No czyli już jak mamy ten ostatni komunikat,
0: ostatni komunikat, charging completed. To jest kolejny komunikat. Jeżeli bank zostanie całkowicie naładowany i ostatni komunikat, charging powerbank. Powiem tak, tu jest kabelek, on jest krótki, do ładowania powerbanka przez USB. I teraz nie wiem, czy mikrofon to ściągnie, ale ja podłączę pod komputer powerbank, żeby po prostu ten komunikat zaprezentować. Mam nadzieję, że się uda. Komunikat do ładowania powerbank.
1: Okej.
0: Okay. Ja już to łączę.
2: Power on, charging power bank.
0: Nie wiem, czy było słyszalne.
1: Było słyszalne, Robercie, było słyszalne.
0: Power on, charging power bank. I teraz się taki sam komunikat jest podczas ładowania z sieci, żeby nie było.
1: Czyli tu wyłączam. nie ma rozróżnienia.
0: Nie ma, nie ma. Mhm. Nie ma. Wyłączam. Charging disconnected, powering on. Ale o czym mówię? W momencie, gdy się powerbank naładuje, otrzymujemy komunikat charging complete.
1: Mamy tu kolejne pytanie od Dasza. Dasz pyta nas o to, czy jeżeli jakieś urządzenie się naładuje do pełna, to czy zostaniemy w jakiś sposób poinformowani, że ono już się naładowało, czy nie?
0: Przez powerbank nie.
1: Bo w ogóle powerbank chyba nawet nie za bardzo będzie w stanie wykryć, że coś tam się naładowało.
0: Tego nie wiem, natomiast przez powerbank nie zostaniemy powiadomieni. Wiemy na przykład, nie wiem, z telefonu, że się naładował, tak? Wiemy, że ten, natomiast powerbank nam nie powie. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ nawet jak się telefon naładuje, on jest na tak zwanym podtrzymaniu i on ileś tam prądu jednak bierze. Mało, bo mało, dużo mniej, ale bierze. Więc, że tak powiem, ten powerbank cały czas go ładuje w pewnym sensie.
1: Lekko gdzieś tam doładowuje.
0: Lekko gdzieś tam doładowuje. I niestety, przynajmniej ten model, który mam w ręku, a na razie nie ma żadnego nowego, o którym wiem, cokolwiek bym wiedział. Może jest, a jestem niedoinformowany, więc może powiecie, panowie słuchacze, panie słuchaczki. Może, że tak powiem... Ojej. Niestety nam tutaj niedziałający wiatraczek
1: spadł.
0: Spadł i robi nam tutaj różne rzeczy. Może jest jakiś nowy model, o którym nie wiem, mówiąc. Znaczy, ten model tego nam nie powie. Tutaj wiemy, ile mamy baterii, ile nam baterii zostało. Mniej więcej, tak, mniej więcej do 10%. Co możemy zrobić, czy mamy naładowaną baterię, czy naładowaną, czy pełną, czy pustą. Takie rzeczy. Takie rzeczy wiemy. Natomiast nie wiemy, jeżeli urządzenie się naładuje, to w urządzeniu wiemy, czy się naładowało, a powerbank nam tego nie powie, niestety.
1: Robercie, czyli tak naprawdę tym powerbankiem możemy operować za pomocą jednego przycisku, bo tylko ten jeden przycisk mamy. I tak naprawdę to, co nam pokazałeś, wyjąwszy jeszcze kwestię, do której przejdziemy za momencik po przerwie muzycznej, to jest
0: tak,
1: wszystko.
0: Tak, bo muszę wziąć coś ostrego.
1: Tak, to jest wszystko, jeżeli chodzi o sprawdzanie. Czy on na przykład będzie nam się od czasu do czasu jakoś sam odzywał, jeżeli będzie bateria rozładowana już prawie, czy te komunikaty tam informujące
0: jeżeli bateria będzie rozładowana całkowicie, on się nam odezwie, że jest bateria całkowicie rozładowana.
1: Ale nie usłyszymy na przykład, jeżeli będzie 10%, powiedzmy, że to już tylko 10% ci zostało.
0: Nie, musimy sobie przycisnąć przycisk.
1: Rozumiem.
0: Usłyszymy tylko wtedy, kiedy jest bateria całkowicie naładowana i całkowicie rozładowana. I to tylko komunikat jeden raz.
1: Okej. Okay. A, czyli kiedy będziemy ładować i kiedy się naładuje do pełna, to też się komunikat pojawi.
0: Tak, charging complete. Mm-hmm.
1: Okay.
0: On się pojawi z automatu.
1: Z automatu. No i właśnie o to mi chodziło. Complete. Jak bardzo
0: tak
1: to jest
0: gadatliwe. Tak samo przy rozładowaniu całkowitym też się pojawi z automatu komunikat. Natomiast nie pojawia się w trakcie. Myślałem, że szkoda, ale doszłem do wniosku, że dobrze, że się nie pojawia.
1: Dobrze, że się nie pojawia, bo załóżmy, że ładujemy sobie te urządzenie w nocy.
0: Albo gdzieś tam przy kimś, gdzieś śpi grupa ludzi, my sobie to ładujemy.
1: A i co nam, chwilę by nam to zaczynało mówić.
0: Czy co jakiś czas, no przecież to, proszę państwa, no to denerwujące jest bardzo.
1: Dokładnie.
0: Bardzo i to też tak być nie może. Natomiast jeśli się komunikat pojawi raz, no ma to też swój, jak każdy kij ma dwa końce, ma to też swoje złe strony. Złą stroną jest taka zła strona, że... wchodzimy, załóżmy, gdzieś wyszliśmy, ładujemy powerbank, prawda? Komunikat nam się pojawił, charging complete, my o tym nie wiemy. Przychodzimy, przyciskamy przycisk i mamy komunikat, battery is full, tak? No to możemy zakładać, że no jest pełna, ale czy tak do końca, no to tak. Bo mówię, tego powerbanka mam od 7 sierpnia, a nie mam aż tylu urządzeń, żeby tak szybko się wyczerpywały te...
1: Ale udało ci się go już rozładować, tak?
0: Oczywiście. tak. Natomiast nie udało mi się sprawdzić jednej rzeczy, i to mówię od razu. Czy komunikat battery is full pojawia się po komunikacie charging complete, czy troszkę przed komunikatem charging complete?
1: Rozumiem. No to rzeczywiście, to może gdzieś tam być istotne, no ale to może być, nie wiem, jaka tam tolerancja, kilku procent ewentualnie. Miejmy nadzieję przynajmniej, że ktoś tak to zaprojektował.
0: Tolerancja kilku procent, różnie być może, że tak powiem. Także mówię, urządzenie proste, sterowane jednym przyciskiem tak naprawdę. No i zaraz przejdziemy do tych pinów, do tych. Natomiast no, sterowane jest to jednym przyciskiem.
1: Nie powinno nikomu stwarzać problemów, kto zna angielski podstawowy.
0: Mało tego, ja zachęcam naszego polskiego producenta, może by zrobił. Bo na przykład ja bym zrobił, nie tutaj, bo tutaj zrobiono kable, które wychodzą. Ja bym zrobił porty. Kabel swój wkładasz do portu, ja bym zrobił tych portów 3 czy 2. Tutaj zrobiono kable, że kabel wychodzi ci z wtyczką. Ma to swoje dobre strony, dlatego że bierzesz powerbanka, bierzesz telefon.
1: Znaczy, bierzesz powerbank, bierzesz telefon. Nie trzeba brać kabli, a ja już kilkukrotnie się spotykałem z tym, że ktoś na przykład kabli zapomniał, żeby zabrać, bo gdzieś tam coś się po prostu przy pakowaniu zapomniał i tak. Różnie to z tym później jest. Ale ma to też swoją złą stronę, bo co w momencie, kiedy nam się te kable uszkodzą. A może się tak zdarzyć. No nie wymienimy ich tak prosto.
0: Dokładnie, nie wymienimy ich tak prosto. Kolejna zła strona to jest krótkość tych kabli. One są po prostu krótkie. Ale się nie da ich zrobić, żeby one były dłuższe, bo one są na cały bok urządzenia, tak?
1: Dokładnie.
0: No i ma to swoje dobre i złe strony, ale to jest, słuchaj, to są pomysły amerykańskie z Ameryki. Ja bym zrobił, u nas w Europie to by pewnie zrobili 3 porty USB albo 2 i po prostu tak samo ładowanie z portów USB, tak samo by zrobiono i też by byłoby bez problemu, prawda, jakąś tam przetworniczkę. Moim zdaniem ten zasilacz, który tu jest, ten, to też tutaj można było się bez tego obejść, tak? Oni mówią, że to jest ultra fast charging i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, może to jest do czegoś potrzebne, ale według mnie lepiej zaprojektować ładowanie USB i nie mamy problemu, tak?
1: No akurat to szybkie ładowanie może być przydatne. To już, wiesz, jeżeli mamy mało czasu, to się czasem może to przydać.
0: Aha.
1: No, jeżeli mamy mało czasu, a jeżeli to ultra szybkie ładowanie, w ile? 2 godziny?
0: 2 godziny ładuje.
1: No to wiesz, to akurat ja bym tego tak nie dyskredytował, bo to jest akurat dosyć fajne, że możemy sobie to tak szybko naładować.
0: Że powiedzmy sobie szczerze, że ten chiński odpowiednik powerbanka, który kupiłem na Allegro, był ładowany przez USB i też ładował się dosyć szybko. Był miał większą chyba pojemność, bo tam miał chyba 20 000 mAh, zdaje się. Także można ładować szybciej przez USB. Można zamiast tego zasilacza wstawić inne jakieś przetwornice, coś i można to inaczej zaprojektować. No ale tak to zaprojektowano.
1: Zatem jeżeli ktoś słucha nas o jakimś zacięciu elektronicznym, to słuchajcie, podajemy w tym momencie pomysł na biznes.
0: Patent, tak. Patent,
1: za darmo.
0: Za darmo, dokładnie, dlatego że sprowadzanie tego z Ameryki, tego urządzenia, jest też dość kosztowne. Bo nawet jeśli to zrobi Amazon i tym, ja jak powiedziałem, zamówiłem 22 lipca, mam to 7 sierpnia i w momencie, gdy ja zapłacę za to prawie wartość całego urządzenia, bo jak Amazon robi to, że się nie płaci aż tak dużo za te przesyłki? Amazon robi to bardzo prosto. Przesyła przesyłkę do Londynu. Ona w Londynie jest przepakowywana i idzie jako przesyłka z Unii Europejskiej. Dzięki temu omija się polskie cło. Dzięki temu nie płaci się tyle, ile się naprawdę płaci za rzeczy sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych.
1: Dokładnie, bo w przeciwnym wypadku, no, za cło Trzeba by było zapłacić. Ewentualnie niektóre sklepy wysyłają coś takiego na zasadzie tych giftów, czyli podarunków, ale to nie zawsze się tak udaje. I to już jest takie, to są już takie kombinacje, w których czasem może wyjść, czasem może nie wyjść, także może się potem okazać, że chcieliśmy kupić coś taniej, a przyszło nam jeszcze do tego całego interesu dopłacić.
0: Dopłacić? Ja powiem tak, ja sprowadzałem ze Stanów sprzęt rehabilitacyjny w postaci zegarów takich wibracyjnych dla osób głuchoniewidomych ze Stanów, bo tam tylko były. Zegar kosztował $80, a ja po sprowadzeniu tego do Polski zapłaciłem w sumie 170 za to wszystko. Nie za samą przesyłkę, tylko razem. Za towar plus przesyłkę, tak? Czyli zapłaciłem dwukrotnie tyle. Tutaj dwukrotnie może nie jest, bo tutaj Amazon ma sposób, po prostu przesyła do Londynu. Londyn ma ze Stanami jakieś specjalne umowy na handel, więc oni to robią jakoś inaczej, tam przepakowują, bo to nawet można zobaczyć, to przychodzi, proszę Państwa, do nas, kurier to przywozi, nie pomnę jaki, w kopercie, a w tej kopercie jest następna paczka, słuchajcie, zapakowana paczka amerykańska, także po prostu, no, tak to robi Amazon. Sprytnie, ja nie pomyślałem, że tak można, ale no niektórym chyba tak wychodzi. Minęła już 21 na zegarze.
1: No teraz proponuję, żeby jakąś przerwę muzyczną zrobić, a ty, Robercie, poszukasz czegoś ostrego i pokażemy te różne typy komunikatów, bo przypomnijmy, że tam może to wydawać z siebie dźwięki, może mówić, a może tylko pokazywać. No, dla nas
0: może tylko pokazywać. A jak tylko pokazuje, to
1: no to dla nas akurat to bezużyteczne, ale może komuś się przyda. A zatem wracamy za chwilę. To jest Tyflo Radio. A my już do Was wracamy, z naszą dzisiejszą audycją, w której mówimy o urządzeniu, które do nas mówi, czyli o urządzeniu My Charge Peak 6000? Dobrze, jest. Udało mi się zapamiętać, co wcale nie jest takie proste.
0: Nie jest takie proste, bo to urządzenie też jest specyficzne. Teraz pokażę Państwu, jak przechodzi między językami i jak to mówi w innych językach. I pokażę, jak to tam dźwięczy, nie dźwięczy, cuda robi.
1: No cudów to może nie robi, ale trybów kilka ma. Poza anteną mi już to pokazywałeś, ja wiem, jak to działa, a wy, drodzy słuchacze, dowiecie
0: muszę
1: się.
0: Muszę użyć w tym celu długopisu albo długopis. No i naciskam tutaj, podniosłem tą wtyczkę od Apple Pin Connector i naciskam po lewej stronie w otwór. To są takie mikroprzełączniki z takiej serii. O, nie wiem, czy Państwo to słyszą.
1: Słychać, tak.
0: Tak się to naciska, ale żeby taki przełącznik zadziałał, to muszę najpierw nacisnąć klawisz ten nasz informujący.
2: English.
0: Teraz mi mówi, powiedział English.
2: Battery is full.
0: Teraz mi będzie dźwięczeć.
1: I mówić.
0: Nie, dźwięczeć tylko.
1: Ale battery is, ale powiedział ci battery is full.
0: Tak, dlatego że ja musiałem nacisnąć, żeby
2: English.
0: Przełączyć, widzisz, żeby przełączać, to ja muszę najpierw nacisnąć ten przycisk z przodu, który jakby uruchamia tą całość.
1: Rozumiem. Okay.
0: I przyłączę. I teraz ja nacisnę to z przodu.
2: English.
0: Mam English. I teraz, żeby to przełączyć, to muszę znowu z przodu nacisnąć i wtedy mi powie battery is full.
2: Battery is full.
0: I teraz mam, że nic nie będzie robił. I zaraz to Państwu zaprezentuję, tylko będzie się świecił. I podłączam w tym celu naszą Nokię. 5.
1: O, nie odezwał się w ogóle.
0: Nie odezwał się w ogóle.
1: Czyli to jest taki tryb cichy. Czasem może się przydać.
0: To się czasem może przydać, aczkolwiek powiem szczerze, dla nas w ogóle nieprzydatny, ale dla osób widzących jak najbardziej, albo niedowidzących jak najbardziej.
1: Może być użyteczny.
0: Wyłączam.
1: I tylko telefon wydał z siebie dźwięk.
0: Tak, tylko telefon wydał z siebie dźwięk. Następnie przełączam tryb. Muszę tutaj. O.
2: English.
0: English wtedy będzie nam komunikaty wszystkie mówił tak, jak należy.
2: Battery is full.
0: O. A teraz przełączyłem na tryb dźwiękowy. A tryb dźwiękowy, proszę Państwa, zachowuje się następująco. Włączam telefon. O.
1: Pojawił się dźwięk.
0: Tak. Tak. Wyłączam powerbank. Włączam powerbank. Wyłączam telefon z ładowania. O właśnie. Po co taki tryb dźwiękowy jest potrzebny dla bajeru? Nie wiem.
1: Prawdopodobnie tak. Albo może dla tych, którzy nie znają języków obcych. Wystarczy im taki komunikat. Natomiast, Robercie, ja mam do ciebie takie pytanie. A co w momencie, kiedy podłączysz dwa urządzenia? Czy będzie ten dźwięk taki sam, czy to się będzie różnić?
0: Możemy
1: jakoś
0: to sprawdzić, proszę bardzo.
1: No to sprawdźmy.
0: Proszę bardzo. Podłącz, a więc może także ten długopis tutaj włożę.
1: Tak, bo długopis się przyda, bo jeszcze języki pokażemy przecież. No
0: oczywiście, oczywiście, języki jak najbardziej. Co prawda nie pokażemy wszystkich komunikatów, no bo nie damy rady.
1: No nie, no bo musielibyśmy następną mniej więcej godzinę poświęcić na to.
0: No nie, nawet nie dam rady tego wymusić.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, jak wyczerpać bardzo szybko powerbank. Generalnie też nie bardzo chcę to robić, bo jednak chcę tego urządzenia trochę jeszcze poużywać i trochę nim się pocieszyć. Wszak...
1: Kosztowało trochę.
0: Kosztowało też trochę, ale no przede wszystkim nie ukrywam. Drugie urządzenie. Router, tak samo. Ale teraz wyłączę. Dwa urządzenia są ładowane i wyłączę i ciekawe, czy będzie inny dźwięk.
1: Aha.
0: Nie, ale teraz włączę. Tam było charging initiated. Jak widzisz, tutaj nic
1: mamy
0: się nie
1: to
0: dzieje.
1: Samo. To jest cały
0: mamy
1: czas
0: to samo. Ten sam dźwięk. Wyłączam jedno. Drugie.
1: Nie, w dźwięki urządzenie jest ubogie.
0: Dźwięki urządzenie jest ubogie. Ja nie wiem, po co to zrobiono. Te dźwięki. Jakby nie wystarczyło mieć ten głos i albo te same pokazywanie. No ale może ktoś lubi...
1: No Robercie, do wyboru, do koloru. Jest, więc...
0: Nie wiem, może to jakieś też są jakieś wibracje
1: przekazywane? No nie. Ja aż tak daleko bym nie szedł. Po prostu wydaje mi się, że jest to kolejny tryb. Można sobie wybrać, jeżeli ktoś ma ochotę. To pokaż mi jeszcze może
0: oczywiście już,
1: języki.
0: Tylko przełączę
1: teraz
0: sobie
1: trzeba przełączyć ten kolejny
0: mowę.
1: Tryb.
0: Jednak ja zawsze lubię przełączyć na mowę. Dźwiękowych urządzeń tego typu jest dosyć sporo. Nie jest to takie dość proste, nie jest to takie proste, bo trzeba wbić tutaj.
2: English.
0: O,
1: jest.
0: Mamy już dźwięk.
2: Battery is full.
0: A teraz przełączam języki. Będą przełączane inne, bo to są dwa jakby otworki po przeciwnej stronie tej wtyczki Apple Connector. Pin. Mam
2: English. Español. Bateria está cargada. Français. Batterie totalement chargée.
0: Totalement chargée.
2: Batterie totalement chargée. Portugais. Bateria carregada.
0: Bateria carregada.
2: Bateria carregada. English. Battery is full.
0: No to może...
2: Espanol.
0: Espanol.
1: Może podłącz coś po prostu.
0: Oczywiście nasz telefon.
1: Dokładnie.
0: Nie, proszę bardzo. Podłączymy nasz telefon dyżurny.
2: Encendido. Cargando dispositivo micro.
0: Cargando dispositivo micro.
1: Tak, gdyby ktoś był ciekaw.
0: Tak, no to sympatycznie. Albo jeszcze tak.
2: Apagado.
0: Albo?
2: Encendido. Cargando dispositivo micro.
1: Tak.
0: Apagadam, coś
1: no, tam... To jest w każdym razie taka opcja.
0: Jest.
1: To pokażmy może następny język.
0: Tak jest.
2: Bateria está cargada.
1: O, francuski.
0: Teraz będzie po francusku.
2: Baterie
1: naładowana.
0: Mhm. Ładnie to pani mówi.
1: Ładnie,
0: prawda?
1: Ładnie.
0: Ładnie. To znaczy, disconnected, coś tam. A teraz z powrotem podłączę. Ciężko to jedną ręką.
1: No, o, też ładnie.
0: Albo?
1: Okej.
0: Okay. Extinction to znaczy powering off.
1: A to, co się odezwało gdzieś w tle, to zupełnie inne urządzenie.
0: Które?
1: Nie, bo nasi słuchacze mieli okazję usłyszeć jeszcze tu inne urządzenie, inną mowę i inne dźwięki w międzyczasie przez chwilę.
0: A to chyba, że to gdzieś u ciebie.
1: Z mojego warsztatu, że tak powiem.
0: A, no cóż. Dobrze, to było po francusku.
1: I jeszcze co? Jeszcze jeden język nam został.
0: Mamy portugues.
1: Portugues, tak. O, jest.
0: Bateria carregada. Podłączamy. Bateria. Dispositivo micro. A jakie jest wyłączenie?
2: Desligando.
0: A włączenie?
2: Ligado, carregando dispositivo micro.
1: No i się ładuje od razu.
0: Tak.
1: A micro to jeszcze można zrozumieć w każdym języku.
0: Desconectado, coś tam desligando. Tak. Chyba trochę przyciąć, więc może jeszcze raz. To zaprezentuję, żeby posłuchali. Aj, z tymi ptyczkami.
2: Dispositivo micro.
0: Tak, albo
2: carregamento desconectado, desligando.
0: No właśnie.
1: I bardzo sympatycznie.
0: Mówi to wyraźnie.
1: Mówi wyraźnie, tak. Wyraźnie to trzeba przyznać. Głosy są dobrze nagrane. To są naturalne głosy ludzkie, zdaje
0: tak,
1: się. To nie jest
0: sample.
1: Żadna synteza. Tak, to są sample. To są sample. Więc... angielski.
0: Ja wolę jednak angielski. Muszę przyznać, że z tych przełączeń, z tych przełączników pinowych nie korzystam. No bo po co, tak?
1: Ustawione no bo po co, bo to bo jest to ustawione raz i już.
0: Tak, i jest. I po prostu tego się nie używa. Dla biznesmenów z Polski jak najbardziej pomysł przekazuję dotyczący zrobienia własnego urządzenia tego typu. Można naprawdę by je zaprojektować dużo łatwiej, prościej i sympatyczniej. Według mnie. I taniej. Ale tak już jest to zaprezentowane.
1: No to Robercie, to teraz jeszcze tak może słowem podsumowania, żeby spiąć te nasze dywagacje na temat mówiącego powerbanka w całość, jedną sensowną. Jakie zalety ma to urządzenie?
0: Zalety ma to urządzenie takie przede wszystkim, że po pierwsze jest lekkie jak na tego typu urządzenia. Ma te swoje kabelki, które możemy używać do ładowania i nie musimy pamiętać o kablach dodatkowych. No, a najważniejsza zaleta to jest taka, że wiemy, ile jest baterii. Dla mnie przynajmniej.
1: No tak, wiemy,
0: że
1: ile mniej więcej możemy jeszcze
0: wiem,
1: sobie naładować.
0: Na co mogę sobie pozwolić. Jeżeli mówi, że battery is 40%, to w tym momencie ja wiem, że dwa ładowania jeszcze mi zostały. Jeżeli mi mówi low battery, please charge, to wiem, że zostało mi jedno ładowanie albo niekoniecznie. Bo podczas komunikatu low battery, please charge można naładować raz, ale można w trakcie, może być ładowanie przerwane w trakcie. Żeby nie było.
1: To się wszystko zgadza.
0: Natomiast jeśli mam komunikat na przykład battery is near full, to znaczy, że mogę spokojnie go brać i że wiem, że spokojnie mam jeszcze trzy naładowania, tak lekką ręką.
1: No i też jeszcze jest jedna kwestia, że możemy sobie wtedy, kiedy wiemy, jaki mamy procent tej baterii naładowany, ile tam nam zostało, że możemy sobie to jakoś...
0: Znaczy od wszystkich procentów nie mówi, to mówi
1: tak,
0: od razu.
1: Tak, czyli tak, ja wiem, tylko...
0: Battery is full, near full, potem mamy below 50%, above 50%, I potem mamy te 40%, 20% i potem mamy już niestety battery low, please recharge i lack of energy.
1: Ja wiem, tylko chodziło mi bardziej o to, że znając nawet i przybliżony procent naładowania takiej baterii, możemy sobie to jakoś mniej więcej priorytetyzować, co jest dla nas ważne, żeby naładować. Bo też często jest tak, że możemy sobie tu naładować, jeszcze to sobie możemy naładować i jeszcze to. A potem się okazuje, że nic nie naładowaliśmy, bo nam baterii na wszystko nie starczyło w naszym powerbanku.
0: Dokładnie, dokładnie. Także to jest to. No dobrą rzeczą jest też może ten zasilacz, chociaż ja mówię, bym tutaj inaczej to przeprojektował. W tej chwili ładowarki USB potrafią być akumulatory tak szybko ładowane, te USB-owe. To może być inaczej, no ale tak to zrobiono, no, z jakiegoś powodu. Ja nie znam się aż tak na elektronice, żeby to... Wiem tylko tyle, że urządzenia firmy MyCharge są szanowane w Stanach Zjednoczonych i... A tam, że tak powiem, taka zwykła lipa, to tam raczej nie pójdzie, raczej nie pójdzie. Wiadomo, różnie bywa. Firma MyCharge, bo firma MyCharge ma mnóstwo różnych powerbanków. To nie jest tylko Peak 6000. To są też inne, ale które nie mówią.
1: Tak, a ten konkretny mówi. Jesteśmy w stanie...
0: Ma tak zwany voice notifications.
1: Tak. Jesteśmy w stanie załadować mniej więcej 4 razy telefon komórkowy za pomocą tego urządzenia.
0: Spokojnie 4 tak. razy, przynajmniej te Nokia. Mhm. Nie wiem jak tam całą resztę, bo nie mam tych iPhone'ów i innych wynalazków, ale tą Nokia C5 mogę załadować spokojnie 4 razy, przy piątym się...
1: Nie naładuje do końca. Mhm. A czy próbowałeś ładować tak rzeczywiście w pełni kilka urządzeń jednocześnie? Jakie wrażenia? Z tego
0: na raz nie.
1: Trybu?
0: Na raz nie, ponieważ ten router to tak tylko na próbę wziąłem. Ten router generalnie podłączam pod USB od komputera i on mi służy jako sieć LTE, więc że tak powiem.
1: To tylko tak dla testów.
0: Ładowałem tylko Nokia. Mhm,
1: rozumiem.
0: Na razie przynajmniej. No też inna rzecz, że mam za krótko to urządzenie jeszcze. No bo gdybyśmy mogli go tak szybko wyczerpywać i robiłem na zasadzie, ładowałem wiatraczek działał i działało ładowanie, tak? Wtedy były upały, naprawdę się fajnie to sprawdzało.
1: To można było się chłodzić przy okazji.
0: Tak, dokładnie i to się fajnie sprawdzało, muszę powiedzieć, bo to praktycznie fajnie działało. Wiatraczek na USB i jednocześnie ładowanie telefonu, to można było ze sobą przenieść. To mi się też podobało. No na przykład w przypadku tego mojego odpowiednika chińskiego było tak, że jak włączałem wiatraczek, to on tylko działał przez chwilę, a potem się wyłączał. Tutaj nie. Tu działał cały czas. Niestety ubolewam, nie wiem, z jakiegoś powodu się zepsuł w najmniej oczekiwanym momencie, a szkoda.
1: To może, Robercie, skoro tak powiedzieliśmy, jakie są dobre strony tego powerbanka, to jeszcze coś o złych stronach. Zauważyłeś jakieś problemy w trakcie eksploatacji?
0: Złe strony.
1: To te kable
0: to
1: chyba,
0: te kable.
1: Nie? No właśnie.
0: Bo jak się te kable popsują, mamy port, ale tylko jeden. Ale co z tego? No ale jak się kable popsują, no to problem. To pierwszy. Pierwsza wada. Druga wada. To, że się urządzenie grzeje przy ładowaniu przez prąd. Dość nie się grzeje. Ale to jeszcze będę musiał bardziej sprawdzić. Urządzenie nie ma wtyczki europejskiej, tylko ma wtyczkę amerykańską.
1: Więc konieczny dodatkowy zakup.
0: Konieczny
1: nie duży, ale jednak.
0: Nie duży, ale jednak. Tak. Po czwarte, no może dla niektórych brak polskiego języka, tak. Mogłyby być komunikaty bardziej szczegółowe. Czyli bateria, nie wiem, 90%, 80%, 70%, 60%. Może. Mogłoby być tak.
1: No i też cena, prawda?
0: I cena. Chociaż powiem szczerze, dla Amerykanów $50 to nie jest dużo. Dla nas zresztą, powiem szczerze, też 150 zł, tak? Tylko, że my jeszcze do tego dopłacamy. Przesyłki i cały ten kramik dodatkowych kosztów.
1: I tu już to tak nie wygląda fajnie. No ale może na przykład jakiś polski dystrybutor, jeżeli komuś nawet nie przyjdzie do głowy zrobić czegoś takiego na nasz rodzimy rynek, to może się zajmie sprowadzaniem tego typu urządzeń i może wtedy to też wyjdzie taniej. No zobaczymy. Jakby
0: to
1: temat
0: znaczy
1: jest
0: moim
1: otwarty,
0: zdaniem
1: tak.
0: Sprowadzanie, no chyba żeby dołączał przejściówkę do tego, ale moim zdaniem jeśli miałby sprowadzać dystrybutor... Lepiej chyba zrobić w Polsce jednak, bo pewne rzeczy, na przykład ta wtyczka amerykańska, to może nastręczać pewne problemy. Szczególnie dla ludzi, którzy mają troszkę gorszą sprawność manualną. Jeżeli to miałaby być firma, która to robi dla osób niepełnosprawnych w tym momencie, mogłyby być problemy. Takie urządzenia jednak powinny być... One są dopracowane na Amerykę, to jak najbardziej, ale... Tutaj na Polskę, nawet bawienie się przy pomocy z tymi adapterami, ja tylko powiem tyle, te podłączenia amerykańskie, przy całym szacunku, ale one nie są za bardzo bezpieczne. Ot, prosta sprawa, wystarczy, że mamy adaptor włączony do wtyczki naszej polskiej i wyciągamy to urządzenie. Może się zdarzyć tak, że ktoś zacznie tak to wyciągać, że dotknie przy okazji tych dwóch bolczyków tam. Tych dwóch blaszek.
1: Tak, bo jest taki
0: to jest pewien, naprawdę bezproblemowe.
1: Bo jest taki pewien jeden moment, w którym one tak. Jeszcze mają kontakt z energią elektryczną i już dokładnie. Są na tyle wysunięte, że można tego dotknąć.
0: Dokładnie, tak. A one nie są takie okrągłe jak u nas, że to jednak jest troszkę trudniejsze, tylko one są takie płaskie. I to mało tego, nie są płaskie pionowo, tylko są płaskie poziomo.
1: Że jest to proste.
0: Tak jak kroimy nożem.
1: Mhm. No tak.
0: W związku z tym naprawdę dla osób normalnych nie jest to problem, ale dla osób powiedzmy z troszkę uszkodzoną motoryką tudzież sensoryką pewną może być problem. Dlatego ja sugeruję i dlatego pewnie też urządzenie nie jest sprzedawane w Polsce przez producenta.
1: Ja myślę, że producent to chyba w ogóle nie jest zainteresowany naszym polskim rynkiem, to jest inna sprawa, bo nie byłoby problemem, myślę...
0: Zainteresowany rynkiem europejskim.
1: No właśnie, bo jest firma, która, wiesz, działa lokalnie w Stanach i tyle, po prostu.
0: I po prostu. Natomiast ja namawiam polskich producentów, szczególnie jednego, nie powiem jakiego, co by może się zajął tym, mają pewne doświadczenia, to jest dużo prostsze do zrobienia niż... inny produkt, który zrobili, który był zdecydowanie trudniejszy, a też się w miarę udał.
1: Więc pożyjemy, zobaczymy, co z tego będzie. My Charge Peak
0: 6000. Jeśli ktoś 6000. Chce, może na Amazonie kupić. Jeśli ktoś chce, produkt pokazany dla ciekawości, nie żebyśmy powiedzieli, że polecamy bardzo serdecznie, potem nas ktoś zarzuci, że promujemy jakieś drogie rozwiązania, a tu tańsze są i w ogóle i są lepsze, bo są dużą większą pojemnością, z dużą i tak dalej. Nie.
1: To po prostu to mówi.
0: To po prostu
1: to
0: mówi.
1: To po prostu mówi.
0: Kto chce, może kupić. Kto nie, to nie. Nie mówię, że bardzo polecam. Nie mówię, że nie polecam. Powiem tak, mi się nawet podoba.
1: W każdym
0: mam
1: razie.
0: Spełnię swoje zadanie.
1: W każdym razie. Produkt
0: nie
1: prezentował.
0: Nie mam niespodzianek przykrych.
1: Produkt prezentował dla was, drodzy słuchacze, Robert Łabęcki. I dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Spotykamy się w następnym odcinku Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, oto mamy dzisiaj 3 lipca i godzina 20

0: O dniu w Tyflo Przeglądzie. Jak słuchać radiowego komentarza z Wimbledonu w łatwy sposób? Nowości w grach. Nowy numer Tyflo Świata poleca się do czytania. Nie żyje Brandon Cole, znany konsultant dostępności gier wideo. Kolejny robotyczny pies przewodnik, tym razem z Chin. Aplikacja X dla iOS znowu działa. Sztuczna inteligencja na Envision Glasses znacznie przyspieszy. Be My Eyes na Windowsie dostaje funkcję zmiany skrótów klawiszowych. Stations nie uruchamiało się na Macu? Wystarczy zaktualizować. Remote Incident Manager za darmo do 18 lipca. Co nowego w lipcowej aktualizacji JAWS? Orbit Speak dostępny w sprzedaży. Basilisk LLM – kolejna dostępna aplikacja do rozmowy ze sztuczną inteligencją. Nadchodzą okulary ze wsparciem GPT i innych modeli sztucznej inteligencji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: I jeszcze zanim przejdziemy do naszych dzisiejszych tematów, to odniosę się do wiadomości, którą przed audycją dostaliśmy na WhatsAppie od naszej słuchaczki Mileny. Milena zapytała, dlaczego Tyflo Przegląd się pojawia tak późno na stronie Tyflo Podcastu, mniej więcej tydzień po publikacji. No, najzwyczajniej w świecie chwilę to trwa. To jest jedna rzecz. Zanim Paweł przygotuje znaczniki, co też wymaga pewnego czasu, żeby to wszystko ogarnąć, a to jest praca dodatkowa, zupełnie w ramach wolontariatu robiona przez Pawła. Druga rzecz jest też taka, że te audycje, no Paweł też nie otrzymuje od razu, kiedy ona się ukaże, bo jeszcze ją troszeczkę musimy zmontować. Zwykle audycja na żywo, no jednak ma różnego rodzaju takie przerwy, jakieś elementy ciszy, które gdzieś tam staramy się też ich pozbywać, żeby ten odsłuch jednak mimo wszystko jako podcastu był w miarę możliwości chociaż odrobinkę przyjemniejszy niż tego, co słuchacie na żywo, no więc dlatego to wszystko nam odpowiednio się wydłuża i to wszystko trwa. Staramy się, żeby te audycje pojawiały się jak najszybciej, natomiast no wszystko wymaga czasu, więc prosimy o cierpliwość i z góry za cierpliwość dziękujemy.
2: To zaczynamy już newsy. Zaczynamy newsy może od Tyflo Świata, czyli no, można powiedzieć siostrzanego projektu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. I tutaj Michał przygotował informację o tym, co nowego w Tyflo Świecie.
0: Proszę bardzo, już zaglądam. Właściwie to nawet te informacje przygotował Michał, ale Michał Kasperczak, bardzo serdecznie dziękuję Michałowi za dostarczenie tych informacji, bo to przede wszystkim Michał odpowiada właśnie za to, co dzieje się w Tyfloświecie. No i widzę, że już ktoś do nas dzwoni, ale to ten telefon odbierzemy za momencik. Na razie zejrzyjmy tutaj do Tyfloświata. Ukazał się Tyfloświat 2.24, numer 63 w sumie, w którym to jak zazwyczaj wiele ciekawych artykułów na temat rozmaitych technologii. Numer otwiera wywiad Tomasza Matczaka z Agnieszką Juranek, autorką bloga i kanału na YouTubie Jabłuszkowy Świat. Następnie znajdziemy artykuł na temat opisywania obrazków, zdjęć przez tak zwaną sztuczną inteligencję GPT-4. Jak najlepiej to robić przy pomocy JAWS-a, wtyczek do NVDA i jeszcze kilku aplikacji dla systemu Windows oraz macOS. Pisze o tym Piotr Machacz. W zeszłym roku dyskusje na łamach Tyflo Podcastu wywołały porównania i zestawienia możliwości dwóch niby podobnych, ale tak naprawdę mocno się od siebie różniących telefonów klawiszowych, Blindshella Classic 2 i Smart Vision 3. Teraz

0: Wracamy do tematu piórem Dariusza Marciniszyna, który przygląda się przede wszystkim temu drugiemu, większemu urządzeniu. Radosław Morawski opisuje różne rodzaje słuchawek, koncentrując się na tych od Apple z racji na ich wyjątkowo dobrą współpracę z iPhone'em. Ten sam autor napisał recenzję przenośnego, choć znowu nie tak bardzo lekkiego głośnika Wi-Fi firmy JBL. Okazał się on całkiem dobrze grać. Rozpoczynamy temat synchronizacji systemowych danych i haseł. Na początek Kamil Żak i konto Microsoft, a to jeszcze nie wszystko. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście zaglądali na stronę Tyfloświata, czytali najnowszy numer naszego kwartalnika www.tyfloświat.pl. To jest adres, gdzie wszystko znajdziecie. Oprócz czasopisma znajdziecie tam także szereg różnych technologicznych aktualności, które też warto sobie poczytać. A teraz odbieramy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
1: Patryk z tej strony, to ja.
0: Witaj Patryku, słuchamy.
1: No ja tutaj to, co poruszę temat, o którym obiecałem, że się przyjrzę, więc jakbyś mógł, Piotrze, tam jak ja skończę z tym tematem, no i też o Diablo 4 chciałem powiedzieć, bo będę mówić generalnie o grach, więc jakbyś też mógł tam o tych swoich nowościach powiedzieć.
2: Dobra, możemy to zrobić.
1: Pierwsza rzecz, którą obiecałem się, że przyjrzę się, jak ma Paulina, która chciała robić podcast o World of Warcraft Classic, no to przyjrzałem się, popytałem i wiem, jak sytuacja wygląda. Mianowicie, World of Warcraft Classic, ten, o którym był podcast, czyli World of Warcraft Classic Cataclysm obecnie, ma niestety przerobione połowę, jak nie większość map. Co za tym idzie? Autor moda SKU nie miał ostatnio czasu na jego rozwijanie. Niestety problem jest taki, że zmieniły się te trasy. Co za tym idzie? To, co on mapował przez te lata, czy tam kiedy ten mod powstawał, no poszło się paść generalnie w większości i autor teraz musi od początku te wszystkie trasy mapować, a jest chyba do tego sam, z tego co mi wiadomo, bo no, nie ma na razie osób, które by to mogły zrobić. No ja z jednej strony mu współczuję, a z drugiej strony go podziwiam. No on powiedział, że on się za to bierze i że generalnie będzie dalej tego moda utrzymał. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie pobrać w klasika bez dodatków, tą tak zwaną wanilę, do poziomu 60, czyli ten World of Warcraft Classic, taki typowo klasik, klasyczny, gdzie jest Season of Discovery, no to World of Warcraft Classic New Era sobie trzeba wybrać, albo po prostu World of Warcraft Classic. To ja nie wiem, jak to się, bo to się różnie nazywa. Po prostu wydaje mi się, że to jest sam goły World of Warcraft Classic bez tego kataklizmu w nazwie. I to jest po prostu czysty World of Warcraft, który nic nie ma zmienionych map, i tam te wszystkie, to co on przemapował, to wszystko to będzie działać, więc można w tego World of Warcrafta klasika grać. Tak graliśmy w zasadzie do tej pory, więc Paulina, jeżeli chcesz ten podcast robić, no to na wanilii na razie, bo to tam działa. I tam raczej wanila nie będzie się, z tego co wiem, zmieniać zbytnio, tam będą tylko dochodzić sezony. Natomiast jeszcze trzeci World of Warcraft Retail, tutaj się nic nie zmienia w retailu, można grać, przypominam, że World of Warcraft Retail jest do 20 levela za darmo, więc można sobie do 20 levela wszystko sprawdzić i ewentualnie abonament zakupić. Także tak wygląda sprawa WoWa, czyli Cataclysm, World of Warcraft Cataclysm Classic, no na razie trzeba czekać. Chociaż i tak my, osoby niewidome, za bardzo z tego rozszerzenia kataklizm nie skorzystamy, bo tam chyba w większości to się skupia na rajdach i na jakichś takich rzeczach, które i tak dla modów dostępne nie są. Więc Classic Vanilla jak najbardziej polecam. Się poleca. A teraz drugi temat. Moje wrażenia z Diablo 4, ponieważ testowałem tyle, ile mogłem PTR-a, który już dobiegł końca. No i muszę powiedzieć, że jest dobrze. Nie jest idealnie, nie jest bardzo dobrze, ale jest dobrze, ponieważ mogę nawigować po świecie, Bez problemu. No niestety mam problem z tym, żeby wyczuć, kiedy znacznik jest na północ albo na południe. Natomiast nie jest to aż takim problemem. Byłem w stanie bez problemu docierać do questów, nawet byłem w stanie jakieś wydarzenia robić losowe na mapach. No i co jest jeszcze fajne? Dungeony. Tu się by wydawać mogło, oj, skomplikowane to będzie, bo na was jest nie działa. Dungeony są bardzo, bardzo proste w swojej konstrukcji. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy na przykład, widzimy, że są wrogowie północny wschód, no to zazwyczaj tym północnym wschodem będziemy musieli dalej podążać i po prostu trzymać się tych ścian i iść. I prawdopodobnie wyjścia są zazwyczaj dwa. Jedno jest na samym początku, drugie jest po drugiej stronie, więc po prostu dojść na drugą stronę, nie ma żadnych rozgałęzień, więc tutaj te lochy, które nie mają na was miejsca, jesteśmy sami w stanie bez problemu przechodzić. Oczywiście wiem, że to powinno się tam pojawić, natomiast mnie osobiście sprawił problem granie barbarzyńcom, a w zasadzie zamierzaniem przeciwników z bliska, i to było przy bosie w pierwszym akcie, bo generalnie my na przykład słyszymy, screener nam mówi, że nie wiem, namierzymy kogoś, ale nie możemy tego trafić, dlatego że ten ktoś na przykład jest za drzwiami albo za ścianą. No i właśnie tutaj ja miałem problem, jeżeli chodzi o barbarzyńce. Podobno z tymi innymi postaciami, które strzelają na odległość, jest nieco łatwiej. Natomiast ja miałem problemy z barbarzyńcą właśnie, żeby no, namierzyć bossa i tam kilka innych rzeczy. Natomiast no jest dobrze. Zobaczymy, co z tym zrobią. No i jeszcze taka informacja, bardzo mnie poruszyła śmierć Brandon Cora właśnie tu, o którym będziemy mówić. Tym bardziej, że człowieka też miałem okazję znać prywatnie. Miałem się okazję z nim wymieniać uprzejmościami i również pisać z nim właśnie na tematy gamingowe, dyskutować wiele razy na Discordzie. No szkoda, że tak się skończyło. Był konsultantem dostępnościowym gry Forza Motorsport, o której podcast jest. No cóż, niestety mam nadzieję, że teraz, no ja na pewno będę jego streamy sobie oglądał, ponieważ no, mam wielki sentyment do tego. No i niech spoczywa w pokoju pan Brandon.
0: I też pozostaje mieć nadzieję, tak naprawdę myślę, że to, co on zaczął, to, że będzie kontynuowany tak rozwój tych gier, które konsultował, i rozwój dostępności w tych grach.
1: Też tak mam jest. Taką nadzieję. No teraz obecnym konsultantem za Brandon Cola jakby jest pani Shasters, która na Twitterze gdzieś tam była z nim dość blisko w kontaktach i ona właśnie ogłosiła się konsultantem dostępnościowym za Brandona. Także w razie czego to do niej można pisać. Ja nie wiem, czy ona będzie przejmie te The Last of Us, tą Forcę i tak dalej, czy tam będzie konsultantem, tego nie wiem na to o niej. Natomiast ona tak o sobie napisała, że teraz ja będę tym konsultantem dostępnościowym. Jeśli się mylę gdzieś, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje, że właśnie coś takiego napisała na Twitterze. No, także to tyle z mojej strony.
0: Okej, Patryku, to dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Zaglądam do komentarzy i mamy komentarz od Marcina w formie tekstowej. Witam, pozwolę sobie skierować pytanie do Tomka Bileckiego. Co aktualnie poleciłbyś do hostowania wtyczek VST, żeby skierować wirtualny instrument lub efekt na instrument klawiszowy? W 2008 roku prezentowałeś VST Host i ja ostatnio ten program sobie pobrałem. Jestem z niego zadowolony, ale jest on nie do końca dostępny. Szukałem na różnych forach internetowych, ale bez rezultatów. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.
3: No tak, rzeczywiście. VST Host w swoim czasie był dość, nie wiem czy popularny, ale ja go na pewno lubiłem. Natomiast on ma rzeczywiście kilka wad. Po pierwsze, obsługuje tylko VST 2. Po drugie, jest programem 32-bitowym, Więc obsługuje, z tego co wiem, również tylko wtyczki 32-bitowe. I coraz częściej się zdarza, że producenci tworzą wersje wyłącznie 64-bitowe. Albo na przykład tylko VST3. Więc może być tak, że część wtyczek w ogóle będzie, nie będzie wspierana przez ten program w wersji najbardziej dostępnej, czyli 1.23. Bo to z tego co pamiętam, taka najbardziej dostępna wersja tego programu. Teraz chyba bym użył tak naprawdę Reapera, dlatego że Reaper jest. Znaczy, Reaper obsługuje wtyczki wszelkie, nowe również. Reaper obsługuje taki tryb, w którym można po prostu na jakiś sygnał z wejścia nałożyć efekt, więc może działać tak jak VST Host. I co dość ważne często, w Reaperze jako projekt na przykład mogę sobie zapisać cały łańcuch efektów, który dodałem. W VST Hoście tego się zrobić nie dało, bo tak naprawdę to była głównie wersja do testowania wtyczek VST. Czyli na przykład scenariusz był taki, że chcę jakąś wtyczkę, nie wiem, czy ona będzie dobra, więc zanim ją włożę w swoje środowisko, to mogę ją przetestować tym programem VST Host, no żeby sprawdzić, czy ona dobrze działa, czy rezultaty są ok. I to miał być taki właśnie mały testowy program, żeby jakoś tam sprawdzić wtyczki VST. Także no, na chwilę obecną ja nie widzę nic lepszego w tym względzie Reapera, aczkolwiek też nie rozglądałem się za tego typu programem, właśnie dlatego, że dość często no, Reaperem teraz testuję takie rzeczy. Aczkolwiek być może jakiś nowy host VST byłby ciekawy, także nie wiem, no tylko ten Reaper na chwilę obecną do głowy przychodzi. Mamy komentarze, czy przechodzimy do nowości?
0: Na razie komentarzy nie mamy.
3: No dobrze, to w takim razie, skoro były nowości w grach od Patryka, to może trzymajmy się tematu, zresztą tak jak prosił Patryk, i może w takim razie rzeczywiście nowości w grach na początek.
2: No dobrze, w takim razie tradycyjnie będziemy mówić o tym, co pojawiło się w zestawieniu AudioGames.net za czerwiec. Dużo rzeczy tradycyjnie na bieżąco już było podawane, ale jak zwykle też zawsze się coś znajdzie poza tym, co w Tyflo Podcaście się pojawiło, więc no, jak zwykle trochę nowości będzie i przy okazji jeszcze wspomnę o kilku rzeczach poza tym zestawieniem. Jeśli chodzi o nowe gry, no to na przykład ktoś na forum podrzucił grę, którą gramy z poziomu czata GPT. Mianowicie gra się nazywa Ash the AI Survival Game. Oczywiście w wątku będzie link do tego. I to jest, co ciekawe, po prostu GPT. Tak jak wiecie, na czacie GPT można sobie takie własne GPT-sy tworzyć i jest na to sklep, w którym każdy może sobie takiego GPT opublikować. No i ktoś wpadł na pomysł, a czemu by nie zrobić po prostu gry z tego. No i tak zrobił. Od jakiegoś czasu można też grać, korzystać z GPT-sów na darmowej wersji czata GPT, więc nie musimy mieć no, tej wersji płatnej, żeby to przetestować. I w tej grze wcielamy się w rolę agenta FBI w takim dystopijnym świecie, gdzie pojawił się jakiś wirus, który atakuje ludzi i zamienia ich w potwory. My jesteśmy jednym z ocalałych i no musimy dowiedzieć się, jak to się, co się stało, jak się z tego wydostać. No przez to, że to jest chat GPT, no to tu mamy taki roleplay, więc możemy tak naprawdę robić praktycznie wszystko. Jeśli mamy jakiś pomysł na jakąś sytuację, no to możemy możemy próbować, a AI po prostu będzie próbować no, zareagować odpowiednio na to, o co prosimy. Co też ciekawe, można w tą grę grać w wielu językach, no znowu, bo to jest po prostu ChatGPT. Domyślnie zostanie nam zaproponowany język angielski i bodajże francuski, no ale przez to, że to jest ChatGPT, to można po prostu poprosić, że chcielibyśmy grać w języku polskim. Tutaj autor tego posta napisał, że próbował po szwedzku i też zadziałało. Także nawet jeśli angielskiego nie znamy, to może być fajny pomysł na rozgrywkę. Następnie mamy grę The Hazy Night i to jest... I to jest gra taka, tak zwana visual novel, czyli głównie będziemy czytać i w odpowiednich momentach podejmować różne decyzje. I opis zaczyna się w ten sposób, posłuchajcie opowiadania o najbardziej odważnym rycerzu w królestwie, najbardziej przystojnym, no nie, może nie. I... Jak to się stało, że ten jednooki rycerz ostatecznie z marzeniami niemożliwymi do wykonania jakimś cudem stał się właśnie najbardziej celebrowanym rycerzem w królestwie. Co nam ta gra oferuje? Między innymi oferuje nam pełną oprawę dźwiękową w języku angielskim, tutaj mamy voice acting, mamy takie troszeczkę tutaj ta cała gra, nowela wzoruje się na anime, więc można się dziś domyślać, jak ten voice acting będzie wyglądał. Oczywiście też grafika też ma taki właśnie styl rysunkowy anime, jeśli jeszcze widzicie, no to będzie można to zauważyć. Łączy w sobie elementy komedii, romansu, takiej nowej detektywistycznej. Powinno nam zająć ponad 20 godzin, żeby przejść. I tradycyjnie mamy kilka zakończeń, różne ścieżki, którymi możemy pójść. Mamy muzykę. Gra jest dostępna zarówno na Steamie, jak i na itch.io. Jeśli gramy na Steamie, to też w grze są osiągnięcia i przez to, że powstała w silniku Renpy, czyli jest taki właśnie silnik do tego typu produkcji, to jest dostępna na praktycznie wszystkie systemy operacyjne, przynajmniej komputerowe, i no jest udźwiękowana, wystarczy nacisnąć V, kiedy sobie tą grę ściągniemy i zacznie do nas mówić. Następnie mamy emulator zabawki i to bardzo ciekawej zabawki. Jak można było stworzyć interaktywne gry bez użycia komputera, bez użycia technologii? No, w latach 70. była firma, która postanowiła coś takiego stworzyć. Stworzyli zabawkę. Zabawka, która była robotem. Robot nazywał się 2XL. I był to robot, który zadawał nam różne quizy, różne pytania. Zestawów pytań pojawiło się kilkadziesiąt, no bo to ta zabawka była na rynku no w sumie ponad 30 lat, bo pojawiła się w dwóch wersjach, no i przez ten czas pojawiło się wszystko takich pytań związanych z wiedzą ogólną, kosmosem, sportem, muzyką, ale też związaną z różnymi uniwersami, zarówno superbohaterów, Batman, Superman, science fiction, wiele tego powstało i ta zabawka działała używając czterośladowych taśm, więc jeśli ktoś pamięta takie taśmy, no to po prostu tutaj odpowiednio zostały ułożone ścieżki na tej taśmie, tak żeby kiedy robot nam w odpowiednim momencie mówi, żeby nacisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu, a tam były przyciski, które były podpisane jako na przykład przycisk 1, to był przycisk odpowiedź A, równocześnie też odpowiedź prawda i coś tam jeszcze, przycisk drugi to była odpowiedź B, równocześnie fałsz i tak dalej. I w ten sposób odpowiednio układając nagrania na tej taśmie, na tych ścieżkach, byli w stanie to zrobić w taki naprawdę przekonujący sposób do tego stopnia, że nawet ten robot był w stanie na przykład podliczyć nam, na ile pytań odpowiedzieliśmy prawidłowo, a ile nie. To jest bardzo ciekawy pomysł. Na dodatek też o tyle fajny, że osoba, która użyczyła głosu temu robotowi, no, mówi w bardzo specyficzny sposób, też każdy, mamy dużo efektów dźwiękowych, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądały takie bardzo interaktywne zabawki w latach 70. 80. gdzieś w Stanach, w Anglii, no to jest emulator darmowy, który możemy sobie zagrać w przeglądarce, więc tak naprawdę na dowolnym urządzeniu. Jedyny problem z tym emulatorem jest taki, że te cztery przyciski do no, tych czterech ścieżek są nie podpisane, natomiast one występują w odpowiedniej kolejności po sobie i osoba, która to wrzuciła na forum Mario Games, opisała, który przycisk jest do czego. Na stronie mamy no z 20 albo 30 tych zestawów pytań udostępnionych, więc można całkiem całkiem długo się tym bawić. I następnie mamy kolekcję MA All-in-One. To jest co ciekawe kolekcja, która nie posiada tylko gier, ale parę gier też posiada, dlatego znalazła się w tym zestawieniu. Natomiast no to jest taki całkiem pokaźny zestaw aplikacji, które będą dostępne dla osób niewidomych, no przez to, że zostały stworzone właśnie przez osobę niewidomą, konkretnie przez Madiego Abediego. I jakie tutaj mamy aplikacje? Mamy na przygód AccessiGram, czyli dostępny klient Telegrama, który działa z systemami Windows 7 i 8, w przeciwieństwie do Twiskake'a. W wielu rozwijających się krajach jest dużo osób, które jeszcze korzysta z takich starszych komputerów, które właśnie te systemy mają, dlatego tutaj jeden z głównych celi Madiego było to, żeby te aplikacje no, były do uruchomienia właśnie na takich starszych komputerach zarówno, no i oczywiście takich nowych również. Mamy wykrywacz kolorów, czytnik czytnik czcionek, więc możemy sobie sprawdzić, z jakiej czcionki, jaką czcionką dany tekst został napisany. Mamy też klienty, mamy klient do czata GPT, mamy konwerter multimediów, pobieracz multimediów, czyli tutaj pewnie jakiś YouTube DL albo coś jest używane w tle. Tutaj nie ma niestety dużo informacji, jakie funkcje mają te aplikacje, po prostu mamy je wymienione, więc no, tutaj też nie jestem na ten moment w stanie podać wam szczegółów. Mamy odtwarzacz jakiś też multimediów, który no tutaj akurat mamy trochę więcej informacji, bo możemy odtwarzać zarówno pliki lokalne, jak i stacje radiowe, możemy szukać na YouTubie i wklejać do aplikacji linki i też je odtwarzać. Mamy narzędzie do scalania kilku plików audio w jeden. Narzędzie, które pozwala nam sterować napędem CD, czyli pewnie tutaj chodzi o otwieranie i zamykanie, bo tutaj znajomy Madiego miał zepsuty chyba przycisk i, no i napisał mu takie narzędzie, żeby dało się ten napęd otworzyć. Mamy klawiaturę MIDI, czyli tutaj pewnie będzie można różne instrumenty ładować. Nie wiem, czy jakieś soundfonty, czy właśnie wtyczki, no ale no, będzie można grać sobie. I konwerter
3: albo
2: GCS.
3: Albo po prostu wysyłać MIDI na konkretny ten tak zwany port MIDI.
2: Bardzo możliwe. No tak, bardzo możliwe, bo tu jest napisane MIDI keyboard, więc to w sumie może być albo tak naprawdę, tak. Mamy też konwerter text to speech, czyli możemy sobie generować pliki audio z wpisanym przez nas tekstem. Aplikacje na produktywność, mamy mały notatnik. Mamy aplikację tłumaczącą MA Translate, która wspiera kilka usług, jakich nie wiem. Bezpieczeństwo, mamy aplikację Authenticator, czyli tutaj pewnie będzie wsparcie takich tak zwanych kodów TOTP, czyli taki uniwersalny standard do dwukrokowego uwierzytelniania. I mamy generator haseł, więc myślę, że też przydatne narzędzie. No i gry. Gry zręcznościowe Egg Hunt, czyli no tutaj inspiracja no, grom, w której szukamy jajek na planży. Gry planszowe. Szachy w stylu irańskim. Nie wiem, czym się różnią irańskie szachy od takich tradycyjnych, ale tutaj jakieś ewidentnie różnice są. Mamy grę Snakes and Ladders, czyli no, węże i drabiny. Jeśli staniemy w odpowiednim miejscu, no to nasza postać idzie bardzo do góry. Jeśli no, trafimy właśnie na węża, to gdzieś spadamy w dół. No też kilka taka dosyć znana gra. gry karciane i tutaj mamy 1000 mil, Szalone ósemki, Crazy Eights, Escopa, czyli no gry, które możecie na przykład z Playrooma kojarzyć, 99, Escopa tradycyjna, Wojna i to są wszystkie gry karciane. Jeszcze mamy gry FPS, Emma World, walcz przeciwko przeciwnikom, udostępniaj, tłuszcz i udostępniaj mapy innym. Można też zastępować dźwięki, więc własne mody sobie tworzyć. Gry pamięciowe, różne obliczenia matematyczne, czyli pewnie jakiś taki quiz matematyczny, przypominanie cyfr, więc tutaj pewnie tak to zachodziło, to żeby zapamiętać jak najwięcej liczb pewnie. I różne gry, przekazywanie od obiektów, aha, że pewnie musimy omijać różne przedmioty, w coś nie wpaść, a w międzyczasie nas goni policja. Jest tutaj pytanie, kto wygra, ty czy policja? No, nie wiem, ale tutaj też taka gra zręcznościowa i quiz wiedzy ogólnej, rosyjska ruletka i jeszcze mamy gry rytmiczne, mamy Bopita i gry sportowe, tutaj mamy Ponga i mamy Showdowna. I ten cały zestaw właśnie działa generalnie na wszystkich Windowsach, od Windowsa 7 wzwyż, włącznie z jakąś wersją Windows Nano, więc takiej pewnie jakieś okrojone wersje Windowsa bez różnych dodatków. I ten cały zestaw nie jest darmowy, kosztuje 2 euro za miesiąc, więc niedużo. No z drugiej strony też jeśli chcemy którąkolwiek z tych aplikacji przetestować, to musimy zapłacić. Z tego co czytałem na forum zdania, czy to ma sens i jak dobre są te aplikacje, czy one w ogóle działają, są podzielone. Niektóre osoby zgłaszały, że coś tam się wysypuje, no ale też było kilka osób, które zadowolone były, więc no, całkiem sporo narzędzi jak na coś, co kosztuje 2 euro. No, tak jak mówię, pytanie, jak dobre są te narzędzia.
0: Swoją drogą, a propos tych szachów w stylu irańskim, bo to też mnie zainteresowało, jaka jest różnica, to tak zapytałem przed momentem sztuczną inteligencję o to i z tego, co widzę, to wygląda na to, że przede wszystkim różnica będzie w nazwie pionków, które się poruszają po planszy, bo cała reszta, no to tu bardzo jest kwestia dotycząca wykonania tego, jak te figury wyglądają, że są takie mniej realistyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba po prostu tu przede wszystkim chodzi o nazwę, a zasady gry prawdopodobnie będą bardzo zbliżone do tego, co znamy.
2: No to nawet nie wiedziałem, że w Iranie są inne pionki, a przy okazji też się dowiedzieliśmy czegoś. No także fajnie. No to co, teraz aktualizacje i tutaj też o niektórych aktualizacjach mówiliśmy, ale nie o wszystkich, no o Beats and Bobs już wspominaliśmy, gra rytmiczna, która jeszcze doczekała się audiodeskrypcji. O Upheaval nie mówiliśmy, a Upheaval też się aktualizuje, to jest taka tekstowa gra RPG, no tekstowa, aczkolwiek ona występowała w dwóch wersjach, niewidomi generalnie grali w wersję konsolową, która dosłownie wyświetlała nam się w wierszu poleceń na Windowsie, czy w terminalu na Macu, czy Linuxie, bo akurat ta gra była na wszystkich platformach, no i wybieraliśmy polecenia z takiego menu, a to generalnie po prostu wpisywaliśmy odpowiednie liczby. Na osoby widzące miały wersję graficzną, na której były normalnie przyciski, po których można było chodzić i klikać. Były ilustracje, była mapka i ta wersja graficzna, oprócz tego, że była dostępna na komputerach, była też dostępna na systemie Android. No i niewidomi do tego, do tej aktualizacji na Androidzie niestety nie mogli grać, no bo Android nie miał wersji konsolowej. Natomiast autor postanowił po prostu wsparcie czytników ekranu i syntezy mowy po prostu dodać do tej wersji graficznej. I teraz, jeśli sobie tą wersję graficzną ściągniemy, mamy skrót klawiszowy Shift T, możemy sobie syntezę włączyć na Androidzie, to jest bodajże dwukrotne stuknięcie trzema palcami, tam na stronie jest napisane i wtedy po prostu gestami możemy po tym chodzić. Oczywiście na komputerze to robimy z klawiatury. Jest też wsparcie dla kontrolerów przy okazji, które też zostało dodane w tej aktualizacji. Można ustawić grę tak, żeby albo mówiła głosem naszego komputera wbudowanym, lub wysyłała komunikaty do schowka, no i wtedy jeśli mamy wtyczkę do NVDA na przykład, czy jakiś dodatek, którym sobie chcemy coś przetłumaczyć, no to możemy w bardzo łatwy sposób sobie różne rzeczy w tej grze tłumaczyć. No i przy okazji też mamy ładniejszą grafikę, no i wszyscy na Androidzie się na pewno z tego też ucieszą. War Sim pozwala nam, tutaj też gra się zaktualizowała do wersji 1.1.9 i pozwala nam teraz napotkać specjalnego gościa podczas konkursu, goblinowego konkursu picia, czyli kto wypije więcej. I jeśli tego gościa napotkamy, no to jest kilka możliwych sytuacji, na które możemy napotkać. No tutaj główny motyw w War Sim jest znów kolejna gra RPG, w której zarządzamy królestwem. No w tej grze wszystko jest generalnie losowe, więc no wszystko jest możliwe. Mamy też więcej zdarzeń, które mogą nam się trafić na naszym tronie. Mamy też poprawki związane z grajkami, no i tradycyjnie jak zwykle jest dużo poprawek błędów. Mortal Kombat 1 też się cały czas aktualizuje. Tutaj została dodana postać Homelandera. Rozpoczął się nowy sezon inwazji. Mamy też wspomniane poprawki dostępności, natomiast coś się popsuło z syntezą dla niektórych osób. Dla wielu osób sytuacja stała się taka, że jeśli nie mieli ustawionego języka angielskiego, konkretnie Stany Zjednoczone na komputerze czy na konsoli, no to po prostu synteza przestawała działać. I na komputerze rozwiązanie jest proste, po prostu musimy ten w ustawieniach Windowsa, w ustawieniach mowy ściągnąć sobie pakiet angielski Stany Zjednoczone i wtedy ta gra powinna nam zacząć mówić, natomiast jeśli gramy na konsoli, na przykład na PlayStation, no to musimy sobie ten język tymczasowo na angielski zmienić, a firma wie o tym, że taki błąd występuje i obiecali, że to zostanie naprawione. Następna aktualizacja pewnie pojawi się lada dzień, pewnie w przyszłym tygodniu, bo z reguły aktualizacje duże Mortal Kombata pojawiają się na początku miesiąca, więc przypuszczam, że niebawem to po prostu powinno zostać poprawione, no i wtedy będzie się znów dało grać po polsku z powrotem. No i wtedy będziemy mogli ewentualnie cieszyć się z tych poprawek czytnika ekranu, które zostały dodane. Oczywiście też aktualizowała się Forza, o tym już wspominałem, natomiast no przypomnę jeszcze raz, naprawili błąd z niedziałającym sygnałem hamowania. To już po prostu działać powinno. Przy okazji zostały tradycyjnie nowe trasy dodane, to konkretnie trasa Sebring została dodana, no i nowe samochody, nowa seria wyścigów w trybie kariery. O Hearthstone wspominaliśmy, że niebawem pojawi się kolejne rozszerzenie, że towarzysze powrócili do ustawek, no to wszystko cały czas jest i tradycyjnie mod Hearthstone Access też jest aktualizowany i cały czas mamy dwie osobne wersje. Jeśli chcemy grać w ustawki w duetach, no to musimy sobie tą dedykowaną wersję duetą pobrać. Factorio Access, czyli mod udostępniający Factorio, czyli gra, w której no, budujemy i zarządzamy fabryką własną, też cały czas się aktualizuje. I co zostało udostępnione? Zostało nam na przykład udostępnione narzędzie kopiuj i wklej, więc możemy sobie kilka takich struktury, które już zbudowaliśmy, skopiować i wkleić kilka razy. Nowe polecenia zostały dodane do szybkiego przesuwania naszego kursora i mamy nowe opcje związane z budowaniem i z różnymi narzędziami, które nam będą różne informacje poddawać. Również został zaktualizowany mod do gry CrossCode, czyli mod Crossed Eyes i troszeczkę zostało uporządkowane menu opcji oraz instalacja dodatku NVDA, która nie działała na niektórych komputerach, już powinna teraz działać wszędzie, bo ten mod może mówić albo właśnie też przez głos komputera, przez syntezę, albo bezpośrednio przez NVDA, no właśnie przez dodatek. O tym, że gry Masona Armstronga się zaktualizowały, mianowicie Endless Runner i Scrolling Battle, wspominaliśmy, no bo tutaj dzięki silnikowi NVGT mamy dźwięk binauralny, mamy wersję na Maca, o tym już mówiliśmy, natomiast w międzyczasie też tutaj się troszeczkę jeszcze pozmieniało, mianowicie Endless Runner, który, przypominam, był grą płatną, no i cały czas jest zresztą grą płatną, doczekał się też troszeczkę okrojonej wersji demo, więc jeśli chcemy zobaczyć, jak się w tą grę gra, no to na stronie Itcha, na stronie Masona na Itchu Oczywiście będzie do tego link. Możemy sobie teraz wersję demo ściągnąć swoją drogą, jeśli na przykład wersja na Macu tych gier wam się nie otwierała, a mogło tak być, jeśli nie mieliście odpowiedniej biblioteki zainstalowanej. Okazało się, że tam była jedna biblioteka potrzebna, którą trzeba było zainstalować Homebrew, to był błąd w NVGT. On już został naprawiony, ta biblioteka po prostu jest teraz kompilowana z tym narzędziem i po prostu powinno to już działać. Nie musimy nic instalować, tylko pobieramy grę. No, przy pierwszym uruchomieniu musimy na to zezwolić, no bo aplikacja nie jest podpisana, no ale już kiedy to zrobimy, no to powinna się otworzyć. Tak samo Bloodstorm został zaktualizowany z wersją na Maca i Linuxa i z dźwiękiem linearalnym, o tym już wspominaliśmy. Następnie gra karciana Doncaster na telefony, zarówno z iOS-em i z Androidem, też się aktualizuje w wersji 13.3. Został rozbudowany tryb Sunforge, tak zwany. To jest taki tryb, w którym walczymy praktycznie bez końca wyłącznie z bossami i odpowiednio musimy dobrać sobie karty z losowej puli, która nam jest podawana. I ten tryb teraz został rozbudowany o dodatkowe ustawienia. Tam zanim rozpoczniemy grę, możemy zdecydować, jakie zestawy kart chcemy widzieć, oraz możemy sobie też parę rzeczy do tego trybu odblokować, używając tych shardów, czyli tej samej waluty, którą odblokowujemy, inne rzeczy w grze, którą dostajemy za po prostu przechodzenie, za ukończenie po prostu rozgrywki. Także mamy więcej rzeczy, które możemy sobie odblokować, a też autorzy zapowiadają kolejne rozszerzenie. Nawet powiedzieli, że to rozszerzenie będzie darmowe, po prostu będzie zawierało nowe paczki kart. Także jest na co czekać, jeśli ta gra wam się podoba. Następnie TWS, czyli symulator pociągów, Transport World Simulator, też cały czas się aktualizuje. W czerwcu były dwie aktualizacje i te aktualizacje na przykład dodały tak zwany efekt Dopplera do widoku zewnętrznego, który myślę, że był bardzo potrzebny. No mianowicie, jeśli kiedyś wróciliście, na pewno zwróciliście na to uwagę, że jeśli jakiś samochód, zwłaszcza jakaś policja, karetka, coś głośnego was mija, no to wysokość tego dźwięku staje się niższa, no tutaj działają prawa fizyki. W TWS-ie tego nie było, więc jeśli jakiś pociąg mijał naszą kamerę, to szybko, zwłaszcza jeśli trzymaliśmy klakson, no to ta wysokość się wcale właśnie nie zmieniała. No a teraz to już będzie się działo, więc po prostu to brzmi bardziej realistycznie. Poza tym wydajność została poprawiona, błędy różne zostały naprawione. Jedna z lokomotyw, konkretnie tej OP8073, została zastąpiona inną lokomotywą od Siemensa, bo tak, Siemens produkuje lokomotywy, jakby ktoś nie wiedział. Adventure to Fate Lost Island, czyli gra RPG na iPhone'a, została dosyć dużą aktualizację, do której została dodana klasa Wiedźmy, która ponoć zmienia rozgrywkę w taki bardziej tryb roguelike. Poza tym kilka nowych ras zostało dodanych, nowe osiągnięcia i wiele więcej. Pełny changelog jest oczywiście pod postem. Kolejna mobilna gra RPG, tym razem Asmar Quest, zarówno na iOS-a i Androida, też się zaktualizowała i została dodana opcja właściwie unikalnych dźwięków na każdą umiejętność, więc to jest coś, co myślę może nam się przydać, bo po prostu no, będziemy słyszeć, jaki konkretnie atak na przykład jest używany, nie musimy tego gdzieś szukać na ekranie, czytać. Poza tym został dodany globalny czat, no bo gra też ma multiplayer i teraz będziemy mogli grać sobie, rozmawiać z innymi graczami. I mamy też inne poprawki błędów, również takie związane z dostępnością. Advanced Wars też kilka razy się zaktualizował. Tutaj generalnie mieliśmy poprawki błędów, między innymi niektóre pliki DLL w grze powodowały, że gra się nie uruchamiała na niektórych komputerach, to już też zostało poprawione. Wave of the Undead, to też kolejna gra, która pojawia się w tych zestawieniach dosyć często, została zaktualizowana i mamy teraz sklep, w którym możemy sobie odblokowywać nowe mapy, które możemy później w grze grać, oraz został rozbudowany jeszcze edytor map, który teraz nam też pozwala wewnątrz gry te mapy udostępniać, wysyłać do deweloperów, a może je włączą w przyszłych aktualizacjach. Alter Ion się cały czas aktualizuje. Nowe strefy zostały otwarte. Nowa strefa tutaj, zamek Ket został otwarty. Nowe umiejętności dla wojowników. Kolejne jakieś nowe strefy. Będziemy mogli też tworzyć instrumenty muzyczne, czyli tutaj pewnie dla Greków to będzie przydatne. Co jeszcze się zmieniło? Zmiany do efektu krwawienia, które teraz działa inaczej. Nowe umiejętności dla druidów. Nowy typ obiektów, które poprawiają koncentrację dla magów. No cały czas tutaj ten mood, bo Altereon jest takim jednym z najstarszych popularnych moodów. No cały czas, jak widać, ma się dobrze. Gra Journey of Wrestling to jest dostępny tekstowy symulator ligi wrestlingowej zapasowej, który wcześniej był właśnie dostępny w internecie, też pojawił się jako gra na Steamie, więc jeśli ktoś woli grać całkowicie lokalnie na Steamie, no to można sobie teraz właśnie na Steamie tą grę kupić, też się po prostu wyświetla jako strona internetowa i no, powinno być wszystko dostępne. No i na koniec tutaj przypominamy RetroArch, czyli taki interfejs do wielu, wielu emulatorów. Mówiliśmy o tym, że na iOSie się udostępnił, a po czasie też jego dostępność poprawiła się również na Androidzie. Także jeśli chcecie sobie pograć w różne starsze gry na smartfonie i macie klawiaturę lub kontroler, no bo tylko tak można w dostępny sposób z RetroArcha korzystać, no to możecie sobie zarówno na iOSie i na Androidzie ściągać. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry w czerwcu.
0: No to teraz przechodzimy do wiadomości, które do nas wysyłacie na WhatsAppie. Mamy na przykład wiadomość, i to taką dłuższą wiadomość, od Marcina.
4: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie, jeżeli chodzi o temat, który jest ostatnio tematem rzeką w dziedzinie sztucznej inteligencji, bo tutaj o tym mowa. No, tu odpuścić nie jestem w stanie, no i odpuszczać nie odpuszczam. W każdym razie, nie wiem, czy Państwo wchodzili na stronę suno.com w ostatnim czasie, w ostatni poniedziałek lub wczoraj, pojawiła się informacja o tym, że uwaga, wychodzi aplikacja oficjalna od suno.com na iOS-a. To jest pocieszająca informacja. A teraz proszę się na razie nie cieszyć, bo tutaj, jak pewnie wszyscy, którzy śledzą nowiny technologiczne, zauważyli, że pewne rzeczy na razie dostępne w Polsce lub na terenie Europy nie są. Tak bywa w przypadku Suno AI i jej aplikacji na iOS. Powtarzam, nie jest to aplikacja oparta na działaniu suno.com ani żadnego nieoficjalnego dewelopera, który opiera tą aplikację na Suno, tylko ich własnego autorstwa. Ale uprzedzam, proszę się nie cieszyć, bo na razie aplikacja jest tylko dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych, także niestety w tym przypadku będziemy na premierę w Europie, w Polsce lub na reszcie w jakiejś tam części świata, no będziemy musieli trochę poczekać. Być może niedługo, nie wiem ile to, że tak powiem, zajdzie im z wprowadzaniem tego na rynek, ale no miejmy nadzieję, że u nas ta aplikacja się pojawi. Zwłaszcza, że obsługują także ją Polacy, tą stronę internetową. No i Suno AI stało się na całym świecie takim, można by powiedzieć, jak to się mówi, w obecnych czasach wiralem, nie? Suno AI staje się powoli takim wiralem, no dużo, dużo coverów jest stworzonych własnej produkcji oczywiście na Suno AI, także no nie sposób takiej aplikacji nie dostać się, no przynajmniej w Europie, na platformy iOS, Android już wkrótce, no ale dla iOS-a już ta aplikacja jest, no, tylko że na razie jest dostępna tylko i wyłącznie dla na terenie Ameryki. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Dostałem taką informację zupełnie przypadkowo. Prześledziłem kanał na YouTubie. Pewien kanał a propos nowinek dotyczących sztucznej inteligencji. Będzie można robić efekty, tworzyć efekty dźwiękowe na Eleven Labsie za pomocą nagrań wideo. Czy to będą nagrania wideo, czy będą też nagrania audio, czy będzie można zrobić coś z YouTube'a, wkleić filmik z YouTube'a i zrobić sam ten fix? Tego nie wiem, ale spodziewamy się tej opcji być może w lipcu, jak nie w następnym miesiącu, ale ktoś wspomniał właśnie, że w lipcu będziemy mogli takie rzeczy za pomocą wideo, własnych nagrań wideo zrobić sound FX, no możliwe, no ale oczekiwałbym też opcji sound to sound, tak jak w przypadku Sono AI się stało. No bo w sumie firma Eleven Labs stworzyła tą opcję w sumie do kreowania efektów dźwiękowych, no ale są takie na przykład rzeczy, których można by było oczekiwać ze względu na tych, którzy pracują w radiu. Na przykład mój kolega, który zajmuje się montażem dżingli radiowych. To Michale, właśnie dla ciebie temat, bo przede wszystkim, bo ty pracujesz w radiu. No, powiem ci szczerze, że i państwu współprowadzących i prowadzących powiem tutaj taką rzecz, że opcja sound to sound, no to by się przydała ze względu na to, żeby taki jingle radiowy można było wrzucić i stworzyć za pomocą Eleven Labsa coś podobnego. No, czy tak się stanie? Być może to nie będzie dotyczyło tylko wideo, mam nadzieję, że też plików audio jak najbardziej. O, to by się jednak użytkownik cieszył, że jednak taka opcja do Eleven Labsa zawita. No, na dzisiaj to tyle. W każdym razie tyle na razie informacji miałem na dzisiejszy jakby wieczór. A! Chwileczkę, zapomniałem o innej rzeczy. Najprawdopodobniej można już testować nowy tryb głosowy od czata GPT. Jeśli państwo nie wiecie lub wiecie, a nie byliście doinformowani, to mogę śmiało powiedzieć, że opcja ChatGPT, nowy tryb głosowy w czacie GPT-4 jak najbardziej istnieje już do testu w ramach subskrypcji ChatGPT+. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie powoli testować. Ja na razie jeszcze nie testuję, bo nie dostałem jeszcze, że tak powiem, pieniędzy na konto, no jak przyjdą mi pieniądze, no to wtedy będę mógł sobie taką opcję przetestować, jak najbardziej pobawić się trochę tą opcją. O, ciekawe jak to działa w praktyce. Nie rozmawiałem z takim asystentem głosowym, który przypomina rozmowę z człowiekiem, no ciekawe, jestem bardzo ciekawy. Dobrze, no to na dziś o tyle, dziękuję za uwagę. Tyle informacji chciałem przekazać. Oczekujemy na Sono AI w formie aplikacji na iOS-a, na Androida. Ci, którzy mają Androida, no to również będą, jak najbardziej mi się wydaje, że z niecierpliwością czekali na tą aplikację. Eleven Labs, nagrywanie, tworzenie efektów dźwiękowych za pomocą nagrań wideo, być może i audio. No mam taką nadzieję. No, ChatGPT i rozmowa głosowa, tryb głosowy, który no, narobił zamieszania na pewno na rynku sztucznej inteligencji. Także myślę, że narobił, ale z czasem się ludzie do tego przyzwyczają. Można się było się uzależnić od takiego asystenta głosowego jak najbardziej. To tyle. Do usłyszenia, do usłyszenia ewentualnie na FaceTime, jeżeli będę miał następnym razem jakiś temat do przekazania w najbliższym czasie. Za tydzień, jeżeli będę miał jakieś informacje, to z chęcią napiszę. W takim razie do usłyszenia i dobranoc.
0: Dzięki, Marcinie, za wiadomość. No, z czatem GPT ja miałem wrażenie, że kilka dni temu, kiedy prowadziłem z nim taką głosową konwersację, to, że rzeczywiście ja mogłem mu już przerwać. Pytanie, czy to teraz działa jeszcze jakoś lepiej i czy faktycznie ten głos, już ta konwersacja głosowa została wdrożona. Nie zaobserwowałem, żeby działało to szybciej, przynajmniej na razie, ale to było kilka dni temu, więc na pewno po audycji przetestuję sobie znowu ten model. Jak on działa, być może rzeczywiście będzie działał jeszcze lepiej.
3: Aczkolwiek są chyba informacje, że ten taki model, który faktycznie będzie rozumiał bezpośrednio głos, no to teraz chyba na jesień jest przesunięte, czy jakoś?
0: Tak, więc być może to są jakieś takie pośrednie testy jakichś tam mechanizmów, bo kiedyś czatowi GPT mam wrażenie, że w ogóle nie dało się przerwać tej jego wypowiedzi, a teraz mi się to udało zrobić. Więc pytanie, no co, coś tam się dzieje. Cały czas zresztą wychodzą co kilka dni nowe wersje aplikacji mobilnej czata GPT, więc się dzieje. Aczkolwiek ta dostępność tej aplikacji na iOS-ie, to mam wrażenie, że się też trochę popsuła w porównaniu do tego, co było kiedyś. Niestety.
3: Tak, ja się w ogóle jeszcze chwilkę a propos Suno pobawiłem tym tworzeniem piosenek z audio podanego przez użytkownika. Jakoś to działa, bo teraz już właśnie można tworzyć takie rzeczy nie tylko z kątem pro, ale również z kątem darmowym. To się w ogóle robi w taki dosyć śmieszny sposób, bo okazuje się, że trzeba najpierw oczywiście to audio tam dostarczyć, ale po dostarczeniu to nie jest tak, że wpisuje prompt i on już się domyśli, że to audio trzeba tam wepchnąć, tylko wchodzimy sobie w to coś, co tam wysłaliśmy do czata, i tak jakbyśmy przedłużali piosenkę, czyli extend, wybieramy sobie czas, od którego ma zacząć wydłużać tę piosenkę. I teraz w zależności od piosenki można albo próbować nie pisać żadnego prompta czy stylu, tylko po prostu liczyć na to, że sam się domyśli, co tam ma być. Ale zdarzyło mi się, że w niektórych sytuacjach bez wpisania tam czegoś, to w ogóle nie można było nacisnąć przycisku, żeby wygenerował dalszą część. Trzeba było tam coś wpisać, aczkolwiek algorytm nam sugeruje, co tam może być wpisane. Są linki od konkretnych gatunków, można je kliknąć i w ten sposób jakby powiedzieć algorytmowi, co on ma w zasadzie zrobić nam. Więc czasami można, czasami nie można. I już. I chyba tyle. A propos Suno. Także tak. To chyba przechodzimy do newsa znowu kolejnego. Dotyczącego tym razem NVDA, bo wersja 24. W zasadzie pierwsza beta.
0: Tak.
3: 2024.3. I co w pierwszej becie jest, Pawle, nowego?
5: No jest trochę nowych funkcji i ulepszeń, jak zwykle. Dużo powiedziałem. Natomiast już wam powiem, o co chodzi. Na pewno wiem, że tak zapamiętałem sobie z tego, co na szybko jest tu napisane. To, o czym Paulina już mówiła, czyli powiadomienia o aktualizacjach dodatków. No i to jest taka funkcja, która już była jakiś czas planowana, był add-on updater, potem jak sklep NVIDIA się pojawiał, to były ostrzeżenia, że ten add-on updater pewnego dnia zniknie, że on nie będzie już potrzebny, ale że to się z czasem rozwija, no i nadeszła ta wiekopomna chwila, mamy już wbudowane w NVIDIA powiadomienia o aktualizacjach dodatków, bo dodatki wiadomo, można było aktualizować i ręcznie ze sklepu, no ale jak tam świadomie nie zajrzeliśmy, to nie wiedzieliśmy, co się dzieje i że coś do ściągnięcia jest. Czy coś jeszcze oprócz tych dodatków mamy? A jakże? Ostatnio NVDA bardzo inwestuje w nawigację do różnych elementów w internecie, na stronach internetowych. No i co my tu mamy ciekawego? Tym razem troszkę w inny sposób ma się przyczynić do tego NVDA, bo wprowadzono nowe zdarzenia wejścia, które można przypisać, no, czy skróty klawiszowe, czy gesty, które służą do pionowego i poziomego przewijania kółkiem myszki. No, czyli jeżeli

O, bardzo ważna rzecz, która została wprowadzona, czyli normalizacja znaków Unicode. Brzmi bardzo tajemniczo i brzmi bardzo technicznie i programistycznie. Natomiast w praktyce oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli aktywujemy tę opcję, bo ona chyba domyślnie nie jest włączona, chociaż może jest, to wtedy... Aha, właśnie, można to włączyć dla mowy i Braille'a. To sprawia, że odczytywane będą te śmieszne takie literki, które są ostatnio modne w mediach społecznościowych, że wiele osób zamiast używać tradycyjnych liter, używa takich pogrubionych, one tam pochodzą gdzieś z tego zakresu znaków matematycznych, liter używanych właśnie w zapisach matematycznych i różnych innych naukowych. No i taki trend ostatnio powstał w mediach społecznościowych, że sporo osób używa tych literek, żeby po prostu napisać tekst. I było to dla nas dość denerwujące, no bo nam czytał syntezator albo nic, albo jakieś litera 4-4, ileś tam litera coś. No a teraz będzie już to odczytywane normalnie, także no świetnie, bo była to przez pewien czas rekomendowana praktyka dostępności, żeby nie stosować tego typu pisma właśnie w postach, bo no, nie będą takie posty czytane. Dalej pewnie się tego nie zaleca, no bo NVDA 1 wiosny nie czyni i więcej screenreaderów jest, które nadal sobie z tym nie będą radzić, ale może z czasem trend zostanie ustanowiony i to ruszy. Ale co jest też ciekawe i to trochę było takim produktem pobocznym tej zmiany, bo no, nikt o tym nie pomyślał, a tak się zrobiło. Okazało się, że teraz też dostępne będą zapisy matematyczne w edytorze równań Worda, bo wcześniej nie było to dostępne i nie były odczytywane te symbole, a teraz są. No więc można sobie tworzyć i nawigować po równaniach w Wordzie. No to pięknie, pięknie, naprawdę bardzo przydatna, myślę, zmiana. No i tu mamy oczywiście aktualizację dodatków, o tym już mówiliśmy. Dodano wsparcie monitorów brajlowskich HelpTech Activator Pro. No i teraz zmiany. Zaktualizowano komponenty, to co zwykle, czyli eSpeak. I tu nowy język Karakalpak. Nie wiem, czy to jakiś język w Indiach, czy gdzie, ale jest taki język i jest on teraz wspierany. No, Unicode CLDR, czyli symbole unicodowe, czyli emoji. Tutaj jakieś biblioteki jeszcze do odczytywania zmian w terminale. I LibLouis, który ma nowe tablice brajlowskie. Cyrylica serbska to nas nie bardzo interesuje. Jidysz, gdyby ktoś się uczył tego języka, czemu nie, wiem, że są tacy i to nawet wśród naszych słuchaczy, którzy się kiedyś tematem interesowali. Trochę języków starożytnych, w tym biblijny hebrajski, akkadyjski, syriacki, nie wiem, czy to Akkadian Syriac, tak tłumaczę z angielskiego, ugarycki albo ugaryjski, ugarytyk i transliteracja cuneiform. Mi to nic nie mówi, natomiast biblijny hebrajski, no to jeżeli ktoś będzie rzeczywiście chciał studiować oryginalne teksty biblijne, no to już w Braille'u można. Z tego co wiem, trwają prace nad tym, żeby jakoś też to zintegrować w mowie, te symbole, i dyskusja na razie stanęła na tym, żeby dać dodatkom możliwość instalowania własnych wyłączalnych, tak jak dodatki można wyłączać, włączać, to tak samo definicję symboli. Także no, jest nad tym pracowane i myślę, że jeżeli ktoś naprawdę w jakieś takie starodruki chciałby się bawić, w jakieś historyczne teksty i jest tak językowo zakręcony, to pewnie, czemu nie? Myślę, że wśród niewidomych takich osób nie brakuje. No tutaj turecki, skróty stopnia drugiego, to już nas tam mniej interesuje. Inne biblioteki. Jeżeli by coś się wysypało w tablicy brajlowskiej wejścia, no to też podobnie jak przy wyjściu zostanie przełączona tablica automatycznie na angielski. Tutaj w pewnych niektórych sytuacjach będą to, co jest jako figura, czyli te podpisy obrazów, podpisy różnych tabeli będą też raportowane. Aha, no jeżeli mamy podpis do jakiegoś zdjęcia, no to przedtem było tak, że przy każdej linii tego było podpis, czy tam figura. Teraz już będzie tylko raz, kiedy wejdziemy do obszaru tego podpisu zdjęcia i jak z niego wyjdziemy, no to będzie już koniec. Tutaj jakieś poprawki w konsoli Pythona. A no właśnie, jeżeli zgodzicie się na to, że by wysyłać statystyki do NV Access, to będzie teraz wysyłany anonimowy identyfikator, który w jakiś sposób

0: On ma być dość prywatny, to będzie jakoś rotacyjnie załatwiane, w związku z czym to nie powinno w jakiś sposób naruszać naszej prywatności. Chodzi po prostu o to, żeby jakoś przypisać konkretne dane, które są tam potrzebne autorom do zdiagnozowania różnych problemów. Poprawki teraz, jeśli chodzi o tworzenie kopii przenośnych, domyślnie będzie stworzony nowy folder i to jest super, bo kiedyś NVDA nam się wypakowywał, jak się tworzyło kopie przenośne, no prosto do tego folderu, który wskazaliśmy, więc jeżeli zapomnieliśmy utworzyć jakiś nowy pusty folder, to po prostu wysypywało się wszystko.
1: Albo było jak też tworzyliśmy na pulpicie sobie taką kopię.
0: Tak, też, ale były też różne ciekawe na przykład sytuacje, w których NVDA sobie bez pytania zamieniał pliki, jeżeli tam jakiś plik zgadzała mu się nazwa z tym, co on potrzebował, to on bez pytania sobie zamieniał. Jakieś pliki były usuwane bez pytania, więc tutaj jakieś takie problemy. Jeżeli tworzymy do istniejącego folderu kopię, no to będzie tutaj już ostrzeżenie, że pliki mogą zostać usunięte lub nadpisane.
2: Ktoś kiedyś sobie prawie zainstalował całego pendrive'a do program files, bo mi się raz zdarzyło.
0: Tak?
2: Tak, bo to jak klikałeś instaluj, jak ten NVDA się skopiował po prostu do katalogu, powiedzmy, głównego tego pendrive'a, no to on po prostu kopiował wszystko, co leciało w tym folderze. Wiecie, czemu tak długo? Ja patrzę, a tam jakaś muzyka ląduje i inne rzeczy.
0: Ojej, no nie fajnie. Mamy też poprawki. NVDA już nie będzie się zawieszał, czy tam blokował przy zamykaniu historii schowka i panelu emoji w Windowsie 11. NVDA będzie oznajmiał znaki kandydujące przy używaniu tych systemów wpisywania IME, czyli tych, gdzie wybiera się znaki z listy, np. w chińskim języku czy japońskim. Przy nawigowaniu po panelu emoji nie będzie już czytane dwa razy historia schowka. Nie będzie obcinana mowa i braille przy nawigowaniu po Kaomoji i emoji. Poprawki w przeglądarkach. Aria error, komunikaty błędu, które za pomocą aria error są podawane, będą podawane w Firefoxie i w Chromie. Aria labeled by może być teraz używane w Firefoxie do podpisywania tabel. Po wejściu w podmenu będą oznajmiane pola wyboru i przyciski opcji. Bardziej dokładne jest teraz wyszukiwanie przy tym skrótem NVDA Ctrl F, jeżeli na przykład wpiszemy sobie emoji i szukamy, przedtem jedno emoji było traktowane jak kilka znaków, w związku z czym ten kursor lądował kilka znaków przed albo po tym miejscu, w którym występuje to, co wpisaliśmy w wyszukiwaniu. Jeżeli na końcu linii w miejscu wstawiania znajduje się kursor, no to będą już poprawne znaki czytane, przedtem to się jakoś rozmijało w Firefoxie. W edytorach bazujących na Eclipse będą sugestie autouzupełniania poprawnie odczytywane. Usprawnione automatyczne odczytywanie tekstu, zwłaszcza w terminalach, na przykład w Windowsowym wierszu poleceń. Lepiej będą oznajmiane zaznaczenia komórek w Excelu. Ostatnia pusta linia tekstu w aplikacjach na bazie Java będzie lepiej odczytywana. Jeżeli będziemy włączać lub wyłączać różne parametry tekstu typu podkreślenie, pogrubienie w LibreOffice, to teraz też będzie odczytywany odpowiednio ten stan po naciśnięciu skrótu klawiszowego, czy włączyliśmy, czy wyłączyliśmy dany parametr. W aplikacjach, gdzie UIA jest używane, czyli ten Microsoftowski system łączności ze screenreaderem, no to teraz już będą poprawnie odczytywane znaki, nic się nie będzie gubiło. W kalkulatorze w Windowsie 11 poprawnie będzie odczytywany numer, liczba, kiedy ją wkleimy. I mowa nie będzie zanikać po rozłączeniu i ponownym połączeniu zdalnej sesji sterowania. I można teraz używać komend przeglądania tekstu, czyli nawigacja po znakach, słowach, liniach i tak dalej, na obiektach w Visual Basic Studio. No i to tyle, jeśli chodzi o NVDA, więc zmian jest dużo większych, mniejszych. W ogóle nie wspomnieliśmy o tym, że wersja 2024.2 wyszła stabilna i my o tej wersji już mówiliśmy kilka wydań Tyflo-przeglądu temu w kontekście tego, jakie zmiany. No między innymi weszła funkcja rozdzielania dźwięku po kanałach, czyli NVDA na lewo, dźwięki na prawo albo na odwrót. To jest coś, co wcześniej było dostępne za pomocą dodatku Sound Splitter, a teraz jest to już dostępne natywnie. Tak samo opcja podtrzymywania sztuczną ciszą karty dźwiękowej w stanie gotowości, czyli coś, co robił kiedyś Bluetooth, Audio Bluetooth Enhancer, czy jakoś tak się nazywał ten add-on, ten dodatek, teraz jest już to wbudowane. No i wiele innych zmian też tam weszło. No a ledwo co wyszła wersja stabilna, a my już o nowej becie. Także no, dzieje się tam w NV Accessie i to dobrze, bo był taki okres, gdzie był pewien zastój. Miało się takie wrażenie, że tam żadne nowe funkcje się nie pojawiają, a teraz idą z pełną parą i to się chwali.
3: Następnie w notatkach mamy informację o śmierci Brandona Cole'a, natomiast tutaj Patryk też o tym sporo powiedział. Pytanie, czy jest jeszcze coś, o czym należałoby powiedzieć?
2: Ja myślę, że krótko można jeszcze rozszerzyć wypowiedź Patryka. No właśnie, no Brandon Cole to jest osoba, która pojawiała się w tych przeglądach bardzo często, w przypadku właśnie przy okazji Forzy, o której mówił Patryk, przy okazji The Last of Us, to był pierwszy taki chyba duży jego projekt. No to była osoba, która tak naprawdę była zainteresowana grami wideo tak naprawdę od małego wieku, gdzie się opowiadał w historiach, jak miał 5 lat i jego brat grał na Nintendo, czyli my to będziemy kojarzyć jako Pegasusa w Mario, no i dał mu kontroler i mówił, no to możesz grać, no i on myślał, że mu dobrze idzie, okazało się, że brat mu gdzieś po cichu przechodził tą grę. No ale to go tylko zdeterminowało, żeby nauczyć się grać sam. No Mario nawet chyba jakieś poziomy zapamiętał, no ale później, w późniejszych latach gdzieś, no bardzo go gdzieś te gry zaczęły przyciągać, jakieś oczywiście bijatyki, jakieś Mortal Kombat i tak dalej, no i to gdzieś ukształtowało jego zainteresowania na późniejsze lata. W roku chyba 2005-2006 uruchomił swoją stronę internetową brandoncole.net. No ta strona trochę wygląda inaczej niż kiedyś, ale jeśli ktoś pamięta początki tej strony, no to tam znajdowała się cała baza nagrań audio, zarówno takich samouczków, takich tutoriali, jak i takich po prostu gameplay tak zwanych, więc bez komentarza, pokazujących jak można grać w niektóre gry na starsze konsole. Tutaj to są czasy PlayStation 2 i PSP i to są gdzieś te lata. No i już wtedy, kiedy temat dostępności gier tak naprawdę nie istniał, no poza gdzieś forum audio games, ale to forum generalnie skupiało się na no, grach audio, czyli grach stricte gdzieś dla niewidomych, stworzonych przez niewidomych, no to tutaj Brandon Cole już wtedy pokazywał, że no niewidomi to właściwie mogą grać też w inne rzeczy, nie tylko gry audio stricte. No i gdzieś w tą stronę się rozwijał, pisał coraz więcej, miał swojego bloga, na tym blogu dużo redagował, w czasach YouTube'a, w czasach Twitcha zaczął, został streamerem, zaczął gdzieś nagrywać różne rzeczy i tak udało mu się na konferencji Game Dev Con, to jest taka coroczna konferencja deweloperów gier, dostał możliwość bycia projektorem. No i miał swój panel dyskusyjny, w którym opowiadał, że no niewidomi też są na świecie i też by chcieli grać. No w tym momencie już coraz więcej tych opcji dostępności gdzieś zaczęło się pojawiać, już też się o tym mówiło, jakieś kontry, filtry kolorów i tak dalej. No ale właśnie tam akurat na tym panelu siedział ktoś z firmy Naughty Dog, czyli developer of The Last of Us, podszedł do niego, no i tak zaczęła gdzieś się historia. No i mimo to, że gdzieś został znanym konsultantem, właśnie pracował nad The Last of Us, pracował nad Forzą i prawdopodobnie pracował nad innymi rzeczami, o których nie mógł nam powiedzieć więcej, no bo generalnie takie rzeczy są objęte klauzulą poufności, ale bardzo się w tym środowisku profesjonalnym udzielał, był osobą bardzo znaną, dzięki której dostępność gier poszła naprawdę do przodu, zwłaszcza dla osób całkowicie niewidomych, no bo gdzieś dużo gier jest dostępne dla osób gdzieś słabowidzących, dla osób z innymi niepełnosprawnościami, natomiast gier dostępnych dla całkowicie niewidomych, no tej dostępności jest mniej, a on pokazywał, jak to można zrobić, no i udawało mu się, zwłaszcza, no nie wiem, nawet taka gra jak Forza, gdzie wiele osób niewidomych nie ma prekoncepcji jakiejś, jak prowadzi się samochody, mimo to udało się mu wspólnie z ludźmi tam z Turn 10 Studios coś dostępnego stworzyć, także to nie był łatwy projekt. Ale mimo tego wszystkiego cały czas był, no tak jak Patryk mówił, bardzo skromną osobą, która cały czas redagowała swojego bloga, na którym wrzucał recenzje innych gier, które się pojawiały, nad którymi on może nie pracował. Natomiast równocześnie no, te recenzje były fajne z dwóch powodów. No, wiedzieliśmy, w co ewentualnie możemy my zagrać, ale też one były pisane w taki sposób, że deweloperzy, którzy je czytali, no mogliby dużo się z tych recenzji dowiedzieć. Co zrobić, żeby jakaś gra była dostępna bardziej dla osób niewidomych? Co by się dało zrobić, co nie zostało zrobione? Co zostało zrobione gdzieś trochę to bardzo dobrze, źle i tak dalej.
1: No gier, i cały czas... ale też chyba sprzętu takiego gamingowego. Od czasu do czasu tam się różnego rodzaju informacje pojawiały na temat sprzętu, który można sobie wykorzystać do grania jako takiego.
2: No tak, w sumie masz rację, bo tam też między innymi chyba jakiś tego takiego przenośnego urządzenia do streamowania z PlayStation, jakieś słuchawki pamiętam recenzował.
1: Tak, tak.
2: I tam też właśnie różne, prawda, kwestie były opisywane. No niestety Brandon chorował na raka i nierówną walkę z tym rakiem przegrał. Także no tak mówiliśmy wcześniej, no osoba naprawdę z zasługami, nawet jeśli nie interesujecie się gdzieś grami, no to osoba, która na pewno zwiększyła świadomość o dostępności no, gdzieś tutaj w sferze rozrywki, ale też w okazji ogólnie w technologii. No i co można powiedzieć więcej, spoczywaj w spokoju. Miejmy nadzieję, że gdzieś ten temat dostępności gier nadal będzie kontynuowany przez inne osoby, że gdzieś to tempo, które ostatnio zaobserwowaliśmy, no nie będzie zwalniać, coraz więcej tego będzie powstawać.
0: No właśnie, też mogę tylko dodać, że kurczę, z Brandonem się zetknąłem pierwszy raz na Klango. W sensie my nigdy nie mieliśmy kontaktu, nie pisaliśmy jakoś chyba prywatnie. Jedyne co, no to troszkę tam go śledziłem właśnie, czy to na Twitterze, czy na Mastodonie później i no wydawało mi się, że to jest po prostu jeden z takich wielu gości, którzy sobie grają w gierki i coś tam sobie działają na własną rękę. Natomiast nagle się okazało, że gość potworzył jakieś w ogóle kosmiczne kontakty do różnych tam wielkich wytwórni gier, że ktoś słucha tego, co ma do powiedzenia, no i kropla drąży skałę i nagle się okazuje, że kilka naprawdę sensownych tytułów skonsultował. No i to pewnie wspominaliście już o tym, tak? Nawet oficjalne konto Mortal Kombat złożyło kondolencje na Twitterze. Dużo osób się żegna, dużo jest w hołdzie jemu streamów, wiersze ludzie piszą. Bardzo piękne słowa, w ogóle taki jeden cytat, który mi zapadł w głowie, już nie pamiętam, kto to napisał, ale no bo wiecie, że on konsultował tą grę The Last of Us i to nie jedną i ktoś napisał właśnie We lost one of us i to jest właśnie taki moment, w którym fajnie jakby wiedzieć, że ma się w środowisku osób niewidomych taką osobę, która prawdopodobnie przejdzie do historii. Nie chcę mówić, że aż tak jak Ludwig Braille, ale w jakiś sposób to, co on zrobił dla gier i dla naszego dostępu do gier, to jest mniej więcej gdzieś to, co Ludwig Braille zrobił do tego, żebyśmy mogli czytać, więc...
2: Tutaj... No. Jeden wątek, tak mi przypomniałeś, a propos czego, co Brandonowi udało się osiągnąć, o czym zapomniałem wspomnieć. Miał też okazję być jednym z... Był w jury jednym z nagród The Game Awards. The Game Awards to jest generalnie odpowiednik Oscarów gier wideo, więc takie coroczne nagrody, gdzie no, gry różne dostają nagrody w różnych dziedzinach. Między innymi ekscelencja w sferze w dostępności i właśnie Brandon Cole stał się jednym z, no, właśnie z członków jury akurat tej nagrody. I tutaj pan Jeff Gifty, podajcie jego nazwisko, też tutaj złożył mu, no też pisał o śmierci Brandona, no właśnie był członkiem tej komisji. I teraz jest taki ruch, ludzie piszą do niego, między innymi, żeby zmienić nazwę tej nagrody i żeby to teraz się nazywało The Brandon Cole Accessibility Excellency Award na przykład.
0: No i byłby to słuszny hołd, chociaż no, nie wiadomo, czy sam Brandon by sobie tego życzył i jakie ma podejście do stawiania sobie pomników, bo różnie ludzie mają, jak wspomniałeś, były osobą skromną i nie wiadomo. Natomiast no, pokazuje to, jak go zapamiętano i raczej było to dość jednogłośne, było to jednogłośne, pozytywne takie żegnanie, raczej cała społeczność mogła się zgodzić wokół tego, że odwalił kawał dobrej roboty. Fly high.
3: No dobrze.
1: To teraz zajrzyjmy może do komentarzy, do waszych wypowiedzi, bo mamy kolejne. Na WhatsAppie mamy kilka wiadomości. Od Sylwestra tym razem posłuchajmy.
4: Ja mam do was pytanie. A co by tak znaczniki czasu? Komu to potrzebne? Ja się zapytam, komu to potrzebne, te znaczniki czasu? Ja tego w ogóle nie używam. A propos gier, czy słyszeliście kawałek The Immortals Mortal Kombat 1992 roku? To jest taki techno-syndrom. Ja tą muzyczkę miałem na kasecie w 1992 roku magnetofonowej. Do Piotra mam prośbę. W sprawie tej klawiatury, które słychać w tle, czy nie można by było ściszyć tą klawiaturę? U Pawła nie słychać klawiatury.
1: Co do znaczników, no jak widać, potrzeby są różne.
0: Tak, wiele osób podkreśla, że to jest przydatna funkcja z uwagi na to, że audycje są długie. I można sobie wybrać po prostu tematy. Może Sylwestrze, ty nie wiesz troszkę, jak ich użyć. To jest też opcja, że nie zauważyłeś może. Nie wiem, jak słuchasz tyflo podcastu, czy przez stronę, czy przez YouTube. Ale
1: to znaczy, chyba Sylwester nas po prostu słucha na żywo, więc no to
0: ja wiem,
1: ciężko
0: ja wiem.
1: Używać znaczników. Natomiast tu chodzi bardziej o to, bo znaczniki to pojawiają się w audycji, kiedy ona już jest na stronie, kiedy jest w tyflo podcaście i później właśnie taki podcast można sobie przeglądać właśnie po kawałkach. Tak. Na dane tematy, więc tu
3: czyli
1: mamy.
3: Czyli mamy coś rodzaju takiego spisu treści,
1: tak.
3: W którym mamy napisane, że tam w tym od tego czasu zaczyna się mowa o tym, potem o czymś innym, nie wiem, o jakichś wtyczkach, potem do NVDA, potem jakieś nowości krótkie, potem telefon od słuchacza i tak dalej, i tak dalej. No i bez takich znaczników, gdybyśmy na przykład, gdyby ktoś chciał z całej audycji Tyflo Przegląd dowiedzieć się o jakiejś jednej konkretnej rzeczy, no to trzeba by było przesłuchać całości. Powiedzmy, że nie każdy ma na to czas, no bo różnie to bywa, a zwłaszcza, że no ta audycja no to nie trwa nie 15 minut, tylko 4 godziny czasami, no to przesłuchanie 4 godzin, no powiedzmy, nie każdy jest w stanie tak łatwo tutaj zrobić. Także no to będzie jakiś, tak, to może być dla wielu ludzi wyzwanie i podejrzewam, że wiele osób nie słuchałoby w ogóle tyflo przeglądów bez tych znaczników, bo po prostu no już spotkałem się z takimi opiniami, że wiele audycji w tyflo podcastie jest po prostu zbyt długa na jakieś konkretne tematy. Dlatego właśnie w tyflo przeglądzie są te znaczniki, żeby można było troszeczkę krócej tego wszystkiego słuchać.
1: Natomiast cieszymy się, że nas słuchasz od początku do końca. Bardzo, bardzo fajnie, jest nam miło z tego powodu. No i cóż, i to tyle. Piotrze, a co do twojej klawiatury, jesteś w stanie ją przyciszyć? No chyba ciężko troszeczkę by było.
2: Tak, chyba
1: musiałbyś
2: ciężko.
1: Musiałbyś wymienić co najwyżej.
0: Chciałbym masz wymienić mechaniczną, nie?
2: Tak, tak. No na szczęście są czerwone przełączniki, więc
1: no właśnie, jakbyś
2: tak
1: miał greeny, no to...
0: Tak. Ja mam akurat z XCOMu klawiaturę i ona jest rzeczywiście, no nie jest mechaniczna. Tak chodzi, może ją słychać. Może
1: ona brzmi jak laptopowa taka tak naprawdę.
0: Tak, mam większe te klawisze, na pewno nie jest to mechanik. No,
2: no co mogę powiedzieć, no tutaj to jest pewnie też kwestia biurka, położenia mikrofonu. Ja staram się te klawisze naciskać no, w miarę płytko, jak na przykład coś czytam, żeby nie było tego bardzo słychać. Natomiast też za jakiś czas czeka mnie wymiana biurka, może wtedy ta akustyka się trochę poprawi.
0: A co do Mortal Kombat, to chodzi o tą piosenkę taką
2: ta. No to jest kultowe, oczywiście, to jest...
0: Tego nie wykonywał kiedyś Scooter? Czy to ja dostałem,
2: coś,
0: czy to znowu jedna z takich legend internetu?
2: Chyba tego akurat nie, ale do któregoś filmu coś dogrywał.
0: No właśnie.
2: Z tego co pamiętam, więc no ziarenko prawdy jest to.
0: Tak.
3: No dobrze. Przechodzimy dalej. do newsa na temat robotycznego psa przewodnika, nie pierwszego.
1: Oj tak, który to już z kolei i jest tak. To koncept, który cały czas gdzieś wokół nas krąży, natomiast no, żaden ten pies przewodnik jak na razie jeszcze nie został na masową skalę wdrożony, no i pytanie, kiedy zostanie, ale ciekawa informacja, tym razem informacja ze strony Fundacji MIR, więc teraz pozwolę sobie te informacje odczytać. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Jaotong w Szanghaju opracowali nowoczesnego robota przewodnika, który ma potencjał zrewolucjonizować życie osób niewidomych. Dzięki zaawansowanym kamerom i czujnikom robot ten jest w stanie poruszać się w swoim otoczeniu oraz wykonywać różnorodne zadania, takie jak rozpoznawanie kolorów świateł, sygnalizacji świetlnej na przykład. Robot został zaprojektowany z myślą o komunikacji z osobami niewidomymi, co umożliwia technologia sztucznej inteligencji zintegrowana z rozpoznawaniem mowy, planowaniem trasy oraz identyfikowaniem sygnałów świetlnych. Dzięki tym funkcjom robot może słuchać i rozmawiać z użytkownikiem, co znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie. Unikalną cechą tego robota jest jego konstrukcja, i tu uwaga, z 6 nogami, która ułatwia i zapewnia maksymalną stabilność i płynność ruchów. Profesor Gao Feng, kierownik zespołu badawczego, porównuje robota do statywu do kamery, podkreślając, że nawet gdy podniesie się 3 nogi, pozostałe 3 nadal utrzymują stabilność urządzenia. To sprawia, że robot jest niezwykle niezawodny w różnych warunkach terenowych. W Chinach jest obecnie ponad 400 wyszkolonych psów przewodników, które pomagają około 20 milionom niewidomym. To jakaś straszna dysproporcja jest. 400 psów na 20 milionów? Bardzo. No ale wyjaśnienie mamy niżej. Niestety kraj ten boryka się z poważnym niedoborem naturalnych psów przewodników, dlatego rozwój technologii robotów asystujących jest niezwykle ważny. Podobne roboty opracowywane są już w innych krajach, takich jak Australia i Wielka Brytania. To strasznie, strasznie mało tych piesków przewodników jest w Chinach na niewidomych. Natomiast no ciekawe, co z tym psem przewodnikiem. Być może tu zostanie coś wdrożone na większą skalę. Może rzeczywiście tu te chińskie testy okażą się jakąś rewolucją, chociaż no, na temat tej koncepcji to mówimy już praktycznie chyba od początku albo prawie od początku Tyflo Przeglądu, bo co jakiś czas pojawia się jakiś nowy wynalazek tego typu. No i nigdzie nie ma jakiejś dalszej informacji na temat wdrożenia tego faktycznie, jak to się mawia, produkcyjnego. No ale może tym razem zobaczymy.
3: A z drugiej strony na temat sztucznej inteligencji, jakichś czatów, takich botów, które mogłyby rozmawiać językiem naturalnym, też swego czasu
1: też
3: mówiło
1: długo,
3: się dużo.
1: Tak, oczywiście.
3: I się nic nie działo. Aż do momentu.
1: A jak się zadziało, to poszło.
3: To proszę siadać.
1: Tak.
3: Także no może za którymś razem rzeczywiście będzie o czym mówić. Dużo, dużo więcej. Zobaczymy. Było na temat NVDA, to teraz co w lipcowej aktualizacji JOSa?
2: Dokładnie, właśnie. Było NVDA i teraz kolej na JOSa, bo co jakiś czas wiadomo, firma Freelon Scientific wypuszcza nowe aktualizacje JOSa 2024 i właśnie taka lipcowa aktualizacja się właśnie pojawiła. No i od czego zaczynamy? No tradycyjnie od AI, no bo cały czas ta funkcja Picture Smart jest rozbudowywana tutaj. Bardzo cały czas firma dziękuję za informacje, które dostaje od użytkowników. Bardzo się funkcja przyjęła. Swoją drogą jest ograniczenie, o którym nigdzie nie pisało, też Blind Hardgen niedawno o tym wspomniał, że dziennie można 50 pytań wysłać. No i no niektórzy, jak widać, ten limit gdzieś się przekraczają. Może ta aktualizacja pomoże w zmniejszeniu tych zapytań w sumie, a o tym za chwilkę. Bo zaczniemy od tego, że został dodany uniwersalny skrót klawiszowy. To znaczy, bo naciskamy klawisz JAWS, spacja i później P, żeby wejść do tej warstwy Picture Smart. No i tam później mamy no cały wachlarz skrótów, które pozwalają nam rozpoznać kontrolkę pod fokusem, bieżące okno, bieżący ekran lub plik ze schowka czy z eksploratora. No tych skrótów jest trochę i można je zapamiętać, natomiast został dodany kolejny, tak zwany skrót uniwersalny, czyli po prostu naciśnięcie Entera. I ten skrót będzie starał się inteligentnie na podstawie tego, co robimy, zrobić odpowiedni zrzut ekranu. I konkretnie, jeśli jesteśmy w Teamsach i akurat ktoś coś prezentuje, jest prezentacja wyświetlona, no to po prostu opisze nam wyświetlony slajd. Jeśli jesteśmy na stronie internetowej, no to opisze nam bieżącą kontrolkę lub obrazek pod kursorem. Jeśli jesteśmy w eksploratorze plików, mam jakiś plik zaznaczony, no to po prostu zostanie opisany ten plik. I jeśli jesteśmy w PowerPoincie, zostanie opisany cały ekran. Więc w miarę sensowne tutaj założenia zostały ustalone, więc jeśli ktoś nie pamięta, albo po prostu łatwiej nacisnąć duży klawisz, no to teraz będzie można po prostu nacisnąć JAWS spacja, później P i później Enter i odpowiedni zrzut powinien zostać wykonany. Następna nowość, też bardzo przydatna, pozwoli nam zadać pytanie, zanim zostanie nasz obraz wysłany. No bo to do tej pory działało tak, że naciskaliśmy ten skrót, ewentualnie dokładaliśmy Shift, żeby ten opis był od razu dłuższy. I Picture Smart po prostu nam dawał taki długi, rozbudowany opis. No i jeśli chcielibyśmy zadać jakieś pytanie, no na przykład, żeby ten opis był po polsku, bo chyba JAWS 2024 jeszcze spolszczony nie został, chyba że mi ktoś poprawi, no to musieliśmy to zrobić później. Albo no, chcemy się zapytać o coś konkretnego. Tutaj jest podany przykład, przeglądamy sobie na Amazonie różny sprzęt z AGD, bo chcemy sobie nowy piekarnik na przykład kupić do domu. No i chcemy zapytać się konkretnie, no bo wiemy, że no, na zdjęciu jest piekarnik, no bo wiemy, co przeglądamy, ale chcielibyśmy się od razu zapytać, czy na tym urządzeniu są przyciski, czy jest tylko ekran dotykowy. Lub mamy kapcze. No i chcemy, żeby to AI nam tą kapczę pomogło rozwiązać. To też no, nie chcemy szczegółowego opisu tej kapczy, tylko chcemy poprosić, żeby nam tą kapczę rozwiązał. No teraz będzie to można zrobić. Mianowicie do naszego polecenia, obojętnie którego, czyli właśnie czy tego na przykład Entera, czy do C, żeby opisać kontrolkę, S, żeby to był cały ekran i tak dalej, dokładamy klawisz Alt. Więc naciskamy JAWS spacja P i na przykład Alt C, zostanie nam wyświetlone pole edycji, możemy zadać nasze pytanie, no i od razu JAWS wyśle zrzut ekranu, no w przypadku C to będzie kontrolki, która ma fokus i od razu AI dostanie pytanie, które my zadaliśmy i zostanie nam zwrócona odpowiedź. Oczywiście w tym momencie możemy też kontynuować tą rozmowę, będzie link, żeby zadawać kolejne pytania, więc jeśli po tej odpowiedzi chcemy dopytać się o coś jeszcze, to nie ma z tym problemu, można to zrobić. Będziemy też informowani, gdyby coś z naszym zdjęciem było nie tak, gdyby zdjęcie było wycięte z jakiegoś powodu. I tak na przykład, jeśli JAWS wykryje, że okno przeglądarki nie jest maksymalizowane, więc obraz może być ucięty. No, będziemy o tym informowani, wyświetli się taki alert jako przycisk na górze okna z wynikami, będzie można na ten przycisk nacisnąć, żeby go rozwinąć i wtedy będzie wyświetlony taki bardziej szczegółowy opis, co jest nie tak. No i po prostu możemy wtedy zamknąć to okno wyników, zmaksymalizować przeglądarkę i spróbować jeszcze raz. Także no jak najbardziej zmiany przydatne i praktyczne. Ale to oczywiście to jeszcze nie jest koniec, no już nie tyle z funkcjami AI, ale mamy inne nowości. Mamy na przykład wsparcie dla tak zwanego nowego Outlooka, czyli no, Microsoft zastępuje niestety aplikację starą poczty i kalendarza, która była bardzo lubiana, po prostu skrótem do webowego Outlooka, który jest otwierany w takim widoku web opartym o Edge'a. I JAWS teraz też tego nowego Outlooka zaczyna po prostu wspierać, no bo będzie domyślnym klientem poczty na Windowsie. I tutaj firma obiecuje, że w najbliższych kilku miesiącach to wsparcie będzie jeszcze ulepszane, natomiast na ten moment już mamy kilka dodatkowych skrótów klawiszowych dodane. Są to mianowicie Alt-1 czyta pole Alt, Alt-2 czyta pole wysłane, czyli tutaj jest chyba data, Alt-3 czyta pole do, Alt-4 czyta pole DW i Alt 5 czyta pole tematu. Możemy też nacisnąć Ctrl Insert M czy Ctrl Jaws M, żeby szybko powrócić do listy wiadomości. Wsparcie dla czytania wyrażeń matematycznych w Braille'u UEB, czyli tym nowym, jednolitym Braille'u angielskim. To jest częścią tego programu Early Adopter, bo to jest część tego nowego, tej nowej biblioteki Mavcat, do której NVDA już jakiś czas ma dostęp. JOS też ją niedawno dostał, ale właśnie musimy wejść sobie do tego programu wczesnych testów. Po prostu jest pole wyboru, które musimy zaznaczyć. No i jedną z opcji wtedy jest właśnie Mavcat. Jeśli Mavcata sobie zaznaczymy i w JOSie mamy wybrany Braille UEB, no to wyrażenia matematyczne będą wyświetlane właśnie w UEB zamiast w standardzie NEMAF. To jest taki standard, który jest używany w Stanach Zjednoczonych do, no, do pisania równań matematycznych w Braille'u. Jeśli mamy ustawiony inny język, no to po prostu Braille nie będzie nam wyświetlał nic i tutaj też jest informacja, że komunikaty głosowe też na razie nie są przetłumaczone i zawsze równania będą czytane w języku angielskim, a tutaj firma obiecuje, że to będzie stopniowo i nowe języki też po prostu będą dodawane. Następnie mamy poprawki w internecie i tutaj tego jest całkiem sporo. Po pierwsze, JOS już wspiera atrybuty ARIA Braille Role i ARIA Braille Description, czyli to są atrybuty, które pozwalają autorom stron internetowych zmienić to, jak dany typ kontrolki i etykieta tej kontrolki jest wyświetlana w Braille'u. Czyli to jest coś, o czym mówiliśmy przy okazji o nowych standardów W3C, coś, co już NVDA dostał jakiś czas temu, coś, co pojawi się też w iOS 18 i nowych macOS-ach. O tym Paweł mówił w zeszłym tygodniu przy okazji nowości w WebKitie. No fajnie, że JOS też to dostanie. No, widać, że tutaj producenci czytników ekranu sprężyli się na szczęście i to całkiem sprawnie jest dodawane do wszystkich popularnych czytników ekranu. Jeśli jesteśmy w polu edycji, tryb formularzy jest aktywny, możemy teraz wyjść z tego pola naciskając strzałki w górę lub dół, czyli przypuszczam, że wtedy no, automatycznie zostanie włączony tryb kursora wirtualnego i będziemy mogli sobie tą stronę dalej czytać. Poprawiony błąd, że na niektórych stronach dla niektórych użytkowników kursor wirtualny po prostu był niedostępny na niektórych stronach. Poprawiono komunikat zawiera przyciski na siatkach ARIA, w których jakieś przyciski faktycznie się znajdowały. Poprawiono responsywność JOS-a w polach kombi, w których jest dużo elementów. Jeśli nawigowaliśmy po nich gdzieś szybko strzałkami, to JOS się zawieszał, działał wolno, no teraz powinien działać po prostu szybciej. Jeśli nawigujemy po słowach na polu listy kursorem wirtualnym, to JOS już powinien prawidłowo słowa odczytywać. Nie powinno już być konieczności naciskania Entera kilka razy, żeby przyciski na niektórych stronach internetowych aktywować. Skrót Ctrl JOS L, żeby wyświetlić listę wszystkich list na stronie, już powinien działać prawidłowo, czy tam coś było popsute. W polach edycji, które ograniczają ilość znaków, które można do nich wpisać, JOS nas teraz będzie informował, kiedy przekroczymy ten limit, więc myślę, że bardzo fajna zmiana. Poprawiono odczytywanie elementów kotwica i przycisk. Poprawiono wykrywanie linków w menu, kiedy kursor wirtualny jest aktywny. To jest pewnie związane z tym, że nie wszyscy autorzy stron internetowych odpowiednio wykorzystują gdzieś te atrybuty menu, no i teraz JOS powinien sobie z tym radzić po prostu lepiej. Jeśli zablokowaliśmy i odblokowaliśmy komputer z otwartą przeglądarką Chrome, skróty szybkiej nawigacji w JOSie powinny już działać bez konieczności wyjścia i powrócenia fokusa do przeglądarki, czy tutaj po prostu te skróty przestawały działać, już tak nie powinno być. JOS prawidłowo będzie respektował ustawienia Google, dokumentów Google związane z czytaniem komentarzy. Dla osób, które wprowadzają Braille'a Braille'em skrótowym, tutaj też to powinno działać lepiej w dokumentach Google. Kiedy nawigujemy listę elementów, które można zaznaczać w dokumentach Google, to też będzie prawidłowo wyświetlane w Braille'u, jeśli coś jest zaznaczone. Jeśli wirtualny kursor jest wyłączony z JAWS, już nie będzie powtarzał pole edycyjne na nagłówku informującym o otwartej konwersacji w Gmailu. Też na Gmailu, na panelach kart, które zabierają listy, JAWS teraz będzie czytał tytuł danej zakładki, nawet jeśli ta lista jest pusta. No i tutaj też myślę, że fajna poprawka. Następnie mamy poprawki w Office i w Teamsach. I w Teamsach teraz możemy nacisnąć od Ctrl-Shift 1 do 9, żeby JAWS nam odczytał ostatnie, najnowsze 9 wiadomości w danym czacie. Jeśli naciśniemy te skróty dwukrotnie, no to dana wiadomość zostanie wyświetlona w wirtualnym buforze i tam możemy sobie ją przejrzeć po znaku, skopiować i tak dalej szybko. W Teamsie, naciskając Insert F8, fokus zostanie automatycznie przeniesiony na pasek narzędzi i fokus zostanie ustawiony na przycisk, który ostatnio miał fokus, został aktywowany. Możemy też nacisnąć w JAWS, czyli Ctrl Insert Shift B w oknie Teamsów, żeby otworzyć okienko wyboru przycisku. Podczas spotkania w Teamsach możemy nacisnąć Alt Windows S, żeby usłyszeć status naszego mikrofonu, kamerki oraz udostępniania ekranu, czyli czy te funkcje są akurat włączone, czy nie. W Outlooku JAWS prawidłowo informuje obecność załączników na liście wiadomości w Outlooku, to dotyczy języka rosyjskiego. W zaproszeniach na spotkania w Outlooku JAWS teraz lepiej czyta pola daty, godziny oraz lokalizacji. Kolejna poprawka w Outlooku, poprawiono działanie przycisku przywołania kursora na linkach, które wcześniej powodowały, że te linki aktywowały się dwukrotnie, teraz już tak nie powinno być. I to jest wszystko, jeśli chodzi o Office'a. Mamy jeszcze poprawki w samym JAWS-ie. Poprawiono responsywność podczas nawigacji i edytowania w niektórych aplikacjach, na przykład Visual Studio. JAWS powinien szybciej też być zamykany. Jednocześnie też powinien szybciej się uruchamiać na ekranie logowania oraz ekranach kontroli kont użytkownika. Tutaj też mamy najnowsze sterowniki dla monitorów HelpTech. I dla użytkowników w Japonii można wykorzystać klawisz Muhenkan jako klawisz JAWS. I tutaj pewnie jest jakiś klawisz używany do wprowadzenia tekstu na japońskich klawiaturach. Mamy też inne poprawki. Poprawiono działanie edytora brajlowskiego matematyki, który prawidłowo gdzieś powinien lepiej teraz tłumaczyć, wklejać równania albo w LaTeX-u lub w MathML-u. JAWS też powinien prawidłowo czytać w edytorach na bazie takiego interfejsu Scintilla, to jest na przykład Notepad++, dosyć popularny taki edytor programistyczny. Jeśli wyjdziemy do aplikacji i wrócimy, no to JAWS się gubił, a musieliśmy naciskać JAWS Escape, żeby się ekran odświeżył. Teraz już nie powinno być takiej potrzeby po prostu. Poprawiono czytanie paska adresu w eksploratorze plików Windowsa 11, używając skrótu Insert A. I to wszystko. Tak.
0: Ja w kwestii Outlooka jestem w sumie ciekaw, co się wydarzy, bo no, nadchodzi teraz konwencja NFB, czyli no, jednej z tych dwóch wielkich organizacji amerykańskich zrzeszające osoby z dysfunkcją wzroku. No i jak to co roku na takich konwencjach bywa, są przedstawiane pewne postulaty, które będą omówione w szerszym gremium, będzie głosowanie, czy organizacja ma się tym zająć, czy nie. No i na liście tych postulatów jest właśnie to, aby gdzieś tam do Microsoftu się dobijać o dostępność nowego Outlooka. I ciekaw jestem, czy NFB to wymoże, czy też nie.
2: To znaczy, on chyba sam z siebie jakoś tam dostępny jest, natomiast no nie ma tylu funkcji, co...
0: No nie jest wygodny chyba do końca, nie?
1: To jest kwestia wygody, tak, przede wszystkim wygody. I być może, jak się opanuje te wszystkie skróty klawiszowe, które pewnie Microsoft gdzieś tam udostępnia, to to może nawet będzie jakoś obsługiwalne. Natomiast no kwestia jest zawsze taka, że to... Mam takie wrażenie, że w przypadku użytkowników niewidomych, chociaż widzących też tylko pod innymi względami, no to jednak jak jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to po prostu już umiemy z tego korzystać, wiemy jak z danego, jak danym narzędziem się posługiwać. A kiedy się coś zmienia i z pozoru na przykład, no być może ten Outlook, jeżeli chodzi o wygląd, to się wcale aż tak diametralnie nie zmienił dla użytkownika widzącego. Ale dla nas, no to się zmienił bardzo, bardzo i trzeba zupełnie nowych przyzwyczajeń nabyć, żeby z niego korzystać. I tu podejrzewam, że jest też dość duży problem.
2: Natomiast jeśli chodzi o nowości, ja teraz tak się zawahałem, dlatego że pamiętam, że jak przeglądałem ten artykuł wcześniej, to jeszcze była informacja, że aplikacje w Javie powinny być bardziej dostępne. Tam został nowy tryb dodany, który działa na podstawie tego kursora dotykowego. Natomiast teraz tej informacji nie widzę, więc nie wiem, czy po prostu to zostało wycofane, albo coś wymyśliłem, ale nie, no to chyba tam było. Ale
0: ja też to widziałem.
2: No, ale teraz tego nie ma.
0: Okay.
2: Więc chyba coś zostało usunięte, może pojawi się w kolejnej aktualizacji. Natomiast jeśli tak, jeśli korzystacie z aplikacji w Javie, które są mało responsywne dla was, no to myślę, że za jakiś czas możecie się spodziewać jakichś poprawek tutaj.
0: To chyba była też opcja ta Early Adopter, nie? Jakoś taka, chyba nie, tak. Nie Early Adopter, ale do opcjonalnego włączenia.
2: Tak.
0: Więc no nie dziwię się, że coś wycofali, to w takich opcjach to się może wszystko zdarzyć.
3: O, teraz chyba mnie słychać. To w takim razie teraz aplikacja do YouTube'a na Windowsa, FreeTube, to się chyba tak nazywa.
0: Tak, zgadza się. Aplikacja, która nie jest nowa, już od jakiegoś czasu istnieje sobie i ja ją nawet, co ciekawe, miałem zainstalowaną na komputerze. Ale chyba tylko raz otwarłem, stwierdziłem, a nic ciekawego, porzuciłem, a teraz Rastislav Kisz ze Słowacji trochę mi przypomniał o tym swoim artykułem w ramach, który opublikował na portalu, na łamach portalu Blind Review, gdzie ostatnio wziął się za temat tych alternatywnych frontendów, czyli tych alternatywnych interfejsów do różnych usług znanych. No i też FreeTube'a wymienił. No i okazuje się, że FreeTube chyba w międzyczasie, jak ja się nim nie interesowałem, to zyskał dużo na dostępności, bo zrobiłem wczoraj aktualizację z wersji 0.15 do 0.21, no i się okazuje, że tu jakieś regiony, punkty orientacyjne, nagłówki na różne rzeczy. No i w dużym skrócie jest to bardzo ciekawy, dostępny klient YouTube'a. No jest to klient w Elektronie, więc wyglądał będzie jak strona internetowa, więc tutaj zdania pewnie będą no, w jakimś stopniu podzielone, czy fajna aplikacja, czy przydatna, po co, skoro mamy już stronę i tak dalej. Natomiast no, jest to ciekawa aplikacja, bo co my możemy? No możemy dużo, możemy wyszukiwać filmy, możemy wpisać link i od razu otworzyć sobie jakiś kanał albo playlistę. Możemy sobie w ogóle niezależnie od naszego konta na YouTubie, czy w ogóle jakiegokolwiek konta, stworzyć listę subskrypcji i te subskrypcje będą się nam pojawiać na osobnej zakładce. Obsługuje shorty, obsługuje live'y. Można sobie napisy gdzieś tam włączyć. Można, co ciekawe, i tego jeszcze nie testowałem, to ponoć jakoś tam działa też z klawiatury, skakać do bardzo odległych punktów wideo, typu tam połowa długości czasu i tak dalej. I to praktycznie nie odczuwa się jakiegoś zacięcia, że to musi buforować i musimy sobie na to poczekać, tylko on praktycznie od razu tam przeskakuje. Ma funkcje prywatnościowe. Można na przykład zrobić tak, żeby cały przepływ danych nie szedł bezpośrednio z naszego komputera przez serwery Google'a, tam przez YouTube'a, tylko przez Invidius, czyli tą taką anonimizującą nakładkę na YouTube'a, którą też kiedyś przedstawiał chyba Mikołaj. Przez Tora, czyli przez tą zdecentralizowaną taką sieć internetową, ten protokół. Można w ogóle ukrywać, jak nie chcemy korzystać, nie wiem, z shortsów, z jakichś playlist, z czegoś tam. Chcemy sobie zminimalizować ilość elementów na ekranie, możemy sobie wszystko, co nam się nie podoba, poukrywać. Jest odtwarzacz, w którym na razie nie udało mi się jeszcze zrobić tak, żeby skróty klawiszowe działały, czy te z YouTube'a, czy jakiekolwiek inne, na przykład przewijanie, głośność i tak dalej, ale domyślam się, że coś tam robi źle. Można pobierać filmy, można wiele rzeczy spersonalizować. No więc jeżeli ktoś szuka takiego bardziej rozległego klienta YouTube'a, który no gdzieś tam tą dostępność ma zaimplementowaną i raczej autorzy o nią dbają, no to FreeTube'a myślę, że można spokojnie polecić.
1: A czy można się tam w ogóle zalogować swoim kontem?
0: Nie, chyba nie można kontem googlowym. Może można przez te jakieś Nvidiusy i tak dalej. Ale chyba się nie da, ale jest opcja importu i eksportu. Możesz zaimportować subskrypcje, które wyeksportowałeś z YouTube'a.
1: Okej, no bo właśnie o to mi przede wszystkim chodzi, tak, żeby
0: to można
1: nie budować...
0: A, no właśnie. I aplikacja pamięta, gdzie skończyliśmy oglądać film.
1: O, też super.
0: Tak, więc jeżeli oglądacie coś długiego, to możecie tą aplikację wyłączyć, włączyć znowu za jakiś czas i wznowić tam, gdzie skończyliście. Także... takie rzeczy. Można to też wyłączyć, jak nie chcecie, żeby w ogóle jakiekolwiek dane były gromadzone z tego, co robicie, to też można się tego pozbyć, ale jest też taka opcja, jakby ktoś bardzo chciał. W ogóle jest dość dużo ustawień takie, to jest dość mocno konfigurowalne. No także, gdyby ktoś chciał jakąś alternatywę, to jest. No tylko w elektronie, czyli wygląda jak strona internetowa.
3: Teraz coś na tych, którzy chcieliby kupić Orbita. Orbit Speak w zasadzie, bo jest dostępny w sprzedaży.
2: Tak, urządzenie, o którym mówiło się już od roku na pewno, jak nie więcej, nie wiem, czy nie dwóch lat nawet. Mianowicie urządzenie, które gdzieś ma nawiązywać do na przykład Brilliant Speaka czy innych urządzeń firmy Blazy. No trochę się jego wydanie opóźniało. Opóźniało się na tyle, że nawet samo Blazy powróciło poniekąd i też coś takiego wypuścili. Natomiast sam Orbit Speak też się właśnie pojawił. Pojawił się w dwóch wersjach, wersji podstawowej, która kosztuje dolarów 549 oraz wersji plus, która kosztuje dolarów 700. Czym one się różnią, zaraz powiem. Nie ma jakichś dużych różnic, to są różnice raczej takie software'owe. I założeniem tego urządzenia jest to, żeby po prostu było takim notatnikiem brajlowskim, który akurat tutaj nie ma monitora brajlowskiego, ma syntezę mowy, ale ma takie jakieś wbudowane aplikacje, no głównie ma być notatnikiem, ma do nas mówić, ale też oczywiście przez to, że to jest Orbit, mamy klawiaturę brajlowską, no to możemy go też użyć do sterowania innymi urządzeniami, czy to komputerami, czy smartfonami. Jakie to dokładnie urządzenie ma parametry? No mamy tutaj pełną teraz specyfikacje na stronie producenta. Ja tutaj akurat mam otwartą specyfikację Orbit Speaka Plus i większość z tych punktów też zalicza się do podstawowego Orbit Speaka. Tam, gdzie są jakieś istotne różnice, to po prostu zwrócę na nie uwagę. No jaki tutaj mamy cechy tego urządzenia. Mały przenośny notatnik brajlowski, który zmieści nam się do kieszeni. Wprowadzanie Braille'a i Braille na wejściu, synteza na wyjściu. I jakie mamy aplikacje? Czytnik książek. Czytnik książek, który pozwoli nam czytać nasze ulubione książki w formacie DAISY, DOCX, czyli tutaj pliki Worda, PDF oraz EPUB. Mamy notatnik, który pozwoli nam edytować pliki tekstowe oraz brajlowskie. Wbudowane aplikacje. Zegar i budzik, kalendarz, książka adresowa, kalkulator, menadżer plików. Rozrywka. I to jest pierwsza rzecz, która jest tylko dostępna na Orbit Speaku Plus. I tutaj mamy... odtwarzacz multimediów, radio internetowe, podcatcher, czyli tutaj można podcastów słuchać, oraz dyktafon. Dostęp do bibliotek, Bookshare, Newsline i inne. To jest chyba też dostępne tylko w Orbit Speaku Plus. Bookshare, Newsline, czyli tutaj amerykańskie usługi i wiele innych, więc nie wiem, czy tutaj te biblioteki używające standardu DAISY też będą wspierane. Bardzo jest to możliwe. Łatwe przełączanie się między trybami i aplikacjami, standardowe skróty brajlowskie, czyli jak ktoś na przykład korzystał właśnie z Braille'n Speaka, z iPhone'a, no to pewnie gdzieś te akordy tak zwane, czyli spacja i tam różne kombinacje liter na klawiaturze brajlowskiej będą podobne. wbudowane tłumaczenie Braille'a ze wsparciem dla ponad 70 języków, czyli tutaj pewnie jakiś Libluwi będzie wykorzystywany, więc no raczej z polskim Braille'em nie powinno być problemu. Mowa wysokiej jakości, zarówno tutaj mamy wokalizera, syntezę Google i inne. Co chodzi za tymi innymi, nie wiem, może eSpeak, może RH Voice, tutaj może zdradzać, że to jest urządzenie gdzieś na podstawie Androida, więc RH Voice jak najbardziej jest możliwy. Ergonomiczna klawiatura stylu Perkins, oparta o przełączniki tak zwane nożycowe, czyli no, coś jak w laptopach na przykład, dzięki czemu te klawisze powinny działać gładko, ale też być ciche. Mamy taki joystick nawigacyjny z czterema strzałkami oraz klawiszem wybierz, czyli pewnie ten joystick można kliknąć, oraz cztery konfigurowalne przyciski funkcyjne. Mamy też haptykę, wbudowany mikrofon i głośnik, połączenie z internetem, z słuchawkami, smartfonami i innymi urządzeniami używając Bluetooth, USB oraz Wi-Fi. Działa ze wszystkimi popularnymi czytnikami ekranu Windows, macOS, iOS, Android, FireOS, ChromeOS i Linux. Czyli no generalnie urządzenie jest wyświetlane jako Orbit po prostu, więc jeśli coś wspiera Orbita, tą klawiaturę czy monitory brajlowskie, no to po prostu z Orbit Peakiem zadziała. No i tutaj pozwala nam to wysyłać SMS-y, przeglądać internet i sterować czy komputerem, czy smartfonem. 32 GB wbudowanej pamięci, pełne wejście na kartę SD, czyli nie karty micro SD, tylko te no właśnie pełne. Port USB-C dla łączności oraz ładowania. Niestety nie wiem, jak długo będzie na tym urządzeniu działać bateria. Mamy wejście słuchawkowe, czego na przykład BT Speak nie ma, musimy przejściówkę sobie wykorzystać. Może się aktualizować przez internet. Wydajny 8-rdzeniowy procesor od Mediateka, przystosowany właśnie na urządzenia takie, które pobierają mało energii, właśnie urządzenia mobilne. 3 GB RAM-u, długo działająca, szybko ładująca się bateria. Mały, przenośny design, który łatwo mieści się w kieszeni lub w torebce. Konkretnie jest to 210 gramów, 17 na 7,5 na 1,5 cm, więc takie dosyć cienkie urządzenie, nie jakieś duże faktycznie. 6,7 cala długości. Jeśli ktoś jest bardzo przyzwyczajony do na przykład rozmiarów smartfonów, to możecie sobie tak łatwiej wyobrazić. No to faktycznie by się spokojnie w kieszeni zmieściło. Nie jest jakieś bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że BT Speak na przykład był chyba trochę cięższy. I dostawy rozpoczną się od 22 lipca. No, zdania na przykład na Mastodonie są podzielone. Wiele osób woli BT Speaka na przykład dlatego, że mimo to, że tutaj jest Android, no to nie mamy możliwości instalowania innych aplikacji, to ludzie się zastanawiają, jaka to jest wersja Androida, czy on w ogóle będzie aktualizowany. W którymś wywiadu pamiętam, że było wspominane, to chyba szef Orbita mówił, że jeśli ludzie będą o to prosić, to jakaś możliwość instalowania aplikacji zewnętrznych ma się pojawić. Znaczy, kiedy się na coś takiego zdecydują, no to może być ciekawe urządzenie, nawet w konkurencji na BT Speaka, bo jednak BT Speak to jest Linux i tam no, też można wejść ten tryb komputerowy, natomiast te aplikacje pewnie będą mimo wszystko bardziej skomplikowane, a tutaj jednak jest Android, więc jakby tam był jakiś talkback, no też są aplikacje, które są na Androidzie, a których na Linuxie nie ma. No natomiast na ten moment mamy po prostu taki notatnik, który no faktycznie jednak też może nam służyć jako taki odtwarzacz do multimediów. Ciekawe, jakie to ma możliwości nawigacyjne, na przykład po książkach, czy nawet po podcastach, czy będą rozdziały wspierane. Nie wiem, na stronie na razie nie ma żadnej dokumentacji, nic takich informacji, więc no, wiemy tylko tyle, co pisze na stronie. No, co można powiedzieć na plus tego urządzenia, to jest to, że jest tańsze od BT Speaka i to nawet o połowę. Czy dopłacanie $150 za odtwarzacz multimediów i na przykład za dyktafon, mimo to, że na tej wersji podstawowej mikrofon też jest, to, to myślę, że kwestia dyskusyjna. Ciekawe, czy będzie opcja dokupienia sobie tego później, na przykład jakby ktoś chciał. Natomiast no, to jest mimo wszystko urządzenie tańsze od BT Speaka. Chyba innych urządzeń tego typu na rynku na ten moment nie ma. Nie wiem, jak byłoby z importowaniem tego do Polski, bo nie wiem, czy Paweł, udało ci się coś dowiedzieć na ten temat. Wiem, że temat jakoś pojawił się niedawno.
0: No jeszcze chyba trzeba trochę poczekać na ostateczną odpowiedź, także ale mam to jakby na uwadze, jestem w kontakcie, gdzie trzeba i próbuję się powiedzieć.
2: No mniej więcej, jeśli ktoś szuka takiego notatnika, ale właśnie taniego, który nawet nie posiada linijki brajlowskiej, no to pojawiło się kolejne urządzenie, które przy okazji też może nam pełnić inne role. No i też urządzenie, które no, w porównaniu do PC Speaka też będzie miało lepsze głosy, tak? Bo tutaj mamy no, głosy Google. Wszystkie głosy wokalizera na BT Speaku, no to domyślnie mamy i Speaka. Można wokalizera teraz doinstalować, no ale trzeba sobie go dokupić. Także no, zobaczymy, jak ten BT Speak, jak ten Orbit Speak, bo Orbit Speaku cały czas.

0: Właśnie się jakaś dyskusja wywiązała na temat tego, a czego to używacie do pogody, bo moja była pogoda Apple, to szkoda gadać. No i ktoś właśnie, dużo osób zaczęło zasadniczo polecać Karota. No więc ja sobie go ściągnąłem i stwierdziłem, a zobaczymy. No i się okazuje, że to jest aplikacja nie najgorsza, bo tam gdzie na przykład taki Weather Gods ma jakieś niestworzone schematy i pejzaże dźwiękowe do tej pogody, jakieś sonifikacje tego wszystkiego. Tak, tutaj Karot po prostu ma, to jest zwykła aplikacja do pogody z bardzo przejrzystym interfejsem, gdzie wszystko jest po nagłówkach. Mamy na jednym ekranie aktualną sytuację pogodową, pogodę na najbliższe 24 godziny i pogodę na przyszły tydzień, gdzie w Weather Gods trzeba klikać różne przyciski i latać po różnych obszarach, żeby się dostać do tej informacji. To tu nie, tu nie ma problemu. I w tym podstawowym zakresie aplikacji możemy używać za darmo. Możemy wyszukiwać miejsca, możemy podglądać właśnie opady, ciśnienie, temperaturę, jakieś tam alerty pogodowe nawet podstawowe i tak dalej. Natomiast kiedy wykupimy już subskrypcję za 100 zł rocznie, co też chyba jest niższą ceną niż za Weather Gods, to otrzymujemy wybór na przykład źródła pogody. I jest tych źródeł kilka, bo jest Foreca, jest AccuWeather, są rzeczywiście też te mapy Apple, znaczy pogoda Apple, OpenWeather, a nawet jakieś lokalne. I tu dla Polski na przykład jest niemiecka służba meteorologiczna, norweska służba meteorologiczna, Meteo France, jakieś nawet własne stacje pogodowe, jeżeli ktoś ma ustawioną, zainstalowaną gdzieś, to można się podpiąć. Także jest tego dość dużo i można jak najbardziej z tym gdzieś eksperymentować. Są powiadomienia i to powiadomienia takie dość zaawansowane, bo od takich podstawowych typu czy będzie padać, albo tam jakieś załamania pogody nagłe, po wyślij mi powiadomienie, jeżeli konkretna jakaś tam wartość typu, nie wiem, temperatura, ciśnienie, prawdopodobieństwo opadów i tak dalej, osiągnie, przekroczy, zejdzie niżej jakiejś tam konkretnej wartości. Więc można sobie to wszystko spersonalizować. Są jakieś ewidentnie robione pod voiceovera rzeczy, bo na przykład przy starcie aplikacji możemy sobie zażyczyć, żeby synteza mowy nam czytała jakieś tam odczyty. Są widżety, tego jest ten asystent właśnie, nawet jakiś taki AI-owy chyba asystent do rozmowy o pogodzie, to jest właśnie ten Karot, którego w ogóle można ukryć, więc jeżeli go nie potrzebujemy, nie używamy, to możemy go sobie odhaczyć w ustawieniach i on znika z zakładek w ogóle, więc te zakładki są jeszcze bardziej przejrzyste. Możemy dodać sobie więcej miejsc, możemy... Ja w sumie mogę nawet pokazać tak pokrótce tą aplikację, nie całą oczywiście, ale tak, żebyście mieli troszkę...
1: I tu od razu, Pawle, jedna taka uwaga, bo ja sobie zainstalowałem właśnie nawet teraz tę aplikację i niestety, ale tu się chyba promocja jakaś skończyła, bo teraz ten abonament rocznie to jest 194,99 zł.
0: Oj... Ale to patrzyłeś przy subskrypcji rocznej, czy przy miesięcznej jakby rozłożonej na rok?
1: Nie, no miałem tylko jedną jakby opcję przy instalacji, że odbierz swój darmowy tydzień, no i później taka adnotacja, że odnawia się co roku w wysokości 194,99. Okay. Być może potem jeszcze gdzieś tam w opcjach na przykład dostaniemy jakąś tańszą ofertę, natomiast na start prawie dwie stówki na rok.
0: No nie, to nie, to nie, to jest dużo, to jest drożej. No dobrze, to ja otwieram.
2: Wiedeń, zdjęcia, polecam wejście ekranu C, Orient, R, zdjęcia, polecane zdjęcie. Przypomnij, wejście ekranu C, A, R, Carthop, Carot. Otwier, orientacja pionowa, zaznaczone, Cerro 2, Curaçao. Zamknij przycisk, 194,99 zł. Premium Ultra, mapy pogodowe, dodatkowe źródła danych,
0: częstsze... Premium Ultra?
2: Odbierz swój darów, 9, odbierz, nagrodzona przez Apple.
0: No to
3: może są dwa, może są jakieś dwa abonamenty.
0: Może. Zaraz to zobaczymy. Natomiast na ten moment...
2: Szary przycisk. Options, przycisk.
0: Mamy opcję udostępnij, mamy opcję ustawień. I co my tu mamy?
2: Austria, nagłówek.
0: Aplikacja niby jest po polsku. Ale w kluczowych momentach jest po angielsku. To jest

0: oczywiście problem.
1: 17 stopni od parki, let's load.
0: No, czyli 17 stopni i częściowe zachmurzenie jest aktualnie.
1: Temperatura odczuwalna 17 stopni.
0: O, tu jest po polsku.
1: Niewielkie zachmurzenie przez godzinę. Prognoza godzinowa. Średnie zachmurzenie w ciągu dnia. Nagłówek.
0: I to jest kolejny nagłówek, czyli teoretycznie mógłbym sobie do niego donawigować gestem albo pokrętłem.
1: 22.00, 17 stopni od parki, let's load. 23.00, 17 stopni od most, let's load. 12 w nocy, 17 stopni od overcast.
0: O, czyli tu jakieś już opady
1: 00,
0: przewidywane.
1: 2.00, 17 stopni jęt most limon. 3.00,
0: no
1: 21 hours.
0: No mogę zobaczyć też więcej godzinowej.
1: Temperatura. Odczuwalna. Prawda? Opadów. Opady. Prędkość wiatru.
0: To jakaś tabela.
1: Pory wiatru. Indeks UV. Wilgotność, punkt ROS, zachmurzenie, widoczność, ciśnienie, prognoza dzienna. W niedzielę i wtorek deszcz, w sobotę ocieplenie do 89 U00B0F. Nagłówek.
0: I tu mamy na cały tydzień.
1: Środa, czwartek, piątek, parki let's loady. Hikhot, sobota, parki let's loady. Hikhot 32 stopnie, Lofot 18 stopni.
0: No, czyli amplituda pogodowa jest taka, że 32 najbardziej, 18 najmniej, no i częściowe zachmurzenie.
1: Niedziela, thunderstorms. Hikhot 27 stopni, Lofot 21
0: stopni. No to akurat nie fajnie, bo miałem się wybierać na jedno wydarzenie Open Air, więc miejmy nadzieję, że to się nie sprawdzi.
1: Koniec, 5.01.20, księżyc, wniów, 6.07, ubywający sierp księżyca, pierwsze kwadra, 14.07.
0: Tu jakieś właśnie takie tabele, które nie do końca są zrozumiałe, no ale, ale mamy to, no i mamy pasek zakładek, tak?
1: Pasek kart, zaznaczone, pogoda, karta, 1/4, mapy, karta, 2/4, miejsca, karta, 3/4, ustawienia, karta, 4/4, ustawienia.
0: No i rzeczywiście możemy wejść do ustawień, zobaczymy ten... To premium.
1: Historyk Premium Club. Źródła danych pogodowych Premium Club. Zamknij przycisk 194,99 zł rok. Premium Ultra. Mapy pogodowe. Dodatkowe.
0: No, czyli jak widać, Michale, twoja wersja niestety się sprawdziła, to przepraszam. Więc to już jest troszkę większy wydatek, natomiast...
1: Zamknij
0: przycisk. No jak widać, aplikacja jest w miarę przejrzysta. No i też ktoś tu się o tą dostępność jednak... stara, także no jeżeli szukacie jakiejś aplikacji do pogody, to myślę, że spokojnie mogę Karot polecić.
2: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o aplikacje, bo oto kolejna aplikacja do rozmawiania ze sztucznymi inteligencjami, różnymi podejrzewam.
3: Tak, dokładnie. Jest to aplikacja od kogoś, kto no, może wam być znany, bo jest to aplikacja od Andrei Klausa, którego czy Andrea, to tak trudno mi powiedzieć.
0: André, bo to chyba francuskie nazwisko, okay. I to jest chyba mężczyzna. Tak mi się wydaje.
3: Okej. W takim razie zostajemy przy tej wersji. Osoba, która stworzyła też dodatek do OpenAI, do NVIDIA, który naprawdę jest taki bardzo fajnie rozwiązany, bo pozwala nam zarówno na oczywiście rozpoznawanie zdjęć, ale też po prostu rozmowę z tym czatem i ta rozmowa dzieje się w bardzo sensowny sposób, bo mamy dźwięki, które nas informują o tym, kiedy ten czat gdzieś pisze albo jest wysyłane nasze zdjęcie. Kiedy odpowiedź przychodzi, to jest czytana automatycznie. Mamy też wsparcie dla Whispera, no po API OpenAI, mamy nawet syntezę mowy ich głosami, no a też możemy z tego dodatku tam chyba się też logować do przynajmniej OpenRoutera, więc też inne usługi. Natomiast Andres stwierdził, że fajnie byłoby jeszcze to rozbudować, no i postanowił to zrobić w formie aplikacji. Aplikacja nazywa się Basilisk LLM. I będzie do niej link, można już sobie pobrać na GitHubie. I generalnie idea tej aplikacji jest no, zrobić to, co robił dodatek, natomiast robić to, bardzo was przepraszam, robić to po prostu lepiej, szybciej, no i w taki sposób, żeby też ta aplikacja była dostępna dla innych osób, no bo nie każdy korzysta z NVIDIA, mogą też być osoby widzące, które chciałyby taką aplikację, ale będą też osoby korzystający z innych czytników ekranu, z JAWS-a, z EDSR-a, no przecież są takie osoby i dla takich osób ta aplikacja będzie potrzebna. Chyba też są plany takie, żeby kiedyś finalnie ta aplikacja nam zastąpiła ten dodatek NVDA, dlatego że kiedy aktualizację zainstalujemy, najnowszą dodatku OpenAI, on pewnie działać nie przestanie, natomiast mam wrażenie, że po prostu rozwój będzie przeniesiony głównie w stronę tej aplikacji. Dostaniemy komunikat, że przyszłością tego dodatku jest właśnie aplikacja Basilisk, która swoją drogą będzie też miała swój dodatek do NVDA. Dlatego, że to będzie taki mini dodatek, który nam da skróty klawiszowe, żeby NVDA zrobił nam zrzut ekranu, czy tego, co jest pod fokusem, czy całego ekranu, i do Basiliska go po prostu przesłał. Natomiast na ten moment aplikacja jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju i jeszcze nie ma wszystkich funkcji co dodatek, natomiast przypuszczam, że z czasem to się po prostu będzie zbliżało do siebie i po prostu ta aplikacja będzie stawała się bardziej funkcjonalna i wszystkie funkcje będzie miała. Można ją pobrać zarówno w wersji przenośnej jako instalatora, więc możemy sobie na przykład na pendrive'a wersję przenośną zainstalować. Można też oczywiście ją sobie skompilować ze źródeł i możemy też aplikacją sterować skrótami klawiszowymi, w tym globalnymi. I tak na przykład Alt-Shift-B, no to możemy sobie aplikację do zasobnika zminimalizować lub wyświetlić okno aplikacji. Alt-Shift-W nam zrobi zrzut ekranu i wyśle do aplikacji i do AI. Alt-Shift-W to jest okno, przepraszam, a Alt-Shift-F to jest cały ekran. W samym oknie też mamy kilka skrótów, od Ctrl 1 do 9 pozwala nam przełączać się między zakładkami. Ctrl N tworzy nam nowy czat i Ctrl W nam dany czat zamyka, czyli tutaj mamy karty. No i też mamy informację o tym, że jest dodatek do NVDA i że aplikacja może nam się też aktualizować automatycznie. Natomiast przez to, że to nie jest jakaś bardzo duża aplikacja, to ja myślę, że też możemy ją bardzo szybko pokazać. Więc ja tylko sobie tutaj przełączę syntezę. I wejdziemy sobie do Bazyliszka. Zobaczymy, co nam się wyświetli.
0: Jeszcze cię nie słychać, są syntezy.
4: Conversation 1, Basilisk LLM, Tab Control, Edit Multilinear plus E blank.
3: No i mamy rozmowa 1, tutaj mamy jedną zakładkę otwartą, mamy pole edycji prompt, czyli miejsce, w którym możemy wpisywać wiadomość.
4: Models, list alt, prompt, submit.
3: Możemy sobie po oknie chodzić.
4: Models, list alt plus o, GPT minus 4 o, context window, 128 tysięcy, max tokens, 4096, 1 w 10, GPT minus 4 o, context window, 120.
3: Z jakim modelem rozmawiałem, przez to, że ja mam tylko dodany klucz API do OpenAI, no to po prostu ja tutaj będę miał.
4: GPT minus 4 turbo, GPT minus 3, 5 turbo, GPT minus 3, 5 turbo, minus, GPT minus 4 turbo,
3: wszystkie modele,
4: GPT minus 4, minus 0,
3: OpenAI.
4: GPT minus 4 minus GPT minus 4. Są
3: te... Wrócimy sobie do GPT-4O, które zresztą jest domyślnie wybrane, jest pierwszym przyciskiem, pierwszym modelem na liście.
4: Submit CTRL plus Enter, button Alt plus B.
3: Mamy przycisk prześlij, Ctrl Enter.
4: Resort CTRL plus R, button.
3: Nagraj to, gdybym chciał Whisperem sobie coś tłumaczyć.
4: Minimizator CTRL plus Alt plus Shift plus B, button.
3: Minimalizować.
4: Tab Control, Conversation 1, Tab Selected 1 of 2, Add Sound, Combo Box OpenAI, Personal OpenAI, Solab Set Alt plus.
3: No właśnie, tutaj możemy
4: System Prompt,
3: też
4: Multilinear Alt plus Y blank.
3: Sobie zapisać, wybrać jedno z kont, które mamy dane i ustawić prompt systemowy. Mamy tutaj historię wiadomości. No i możemy coś napisać. No tutaj też a propos tego promptu systemowego, jedną z rzeczy, które dodatek NVDA ma, a ta aplikacja jeszcze nie, to zapisywanie tego promptu systemowego, co może być o tyle przydatne, że tam moglibyśmy na przykład napisać, żeby nam w jakiś sposób zdjęcia opisywała, bo jeśli chcemy tą aplikację do konkretnego celu wykorzystać, to jest też coś, co można w Olamie na przykład zrobić. W Olamie to w ogóle można prompty sobie zapisywać. Jest menadżer promptów, więc i możemy sobie różne role tego asystenta zapisywać. Natomiast oczywiście rozmawiać możemy, blank. Więc napiszmy sobie na przykład
4: C.
3: Co jest?
4: Jest
3: Tyflo Podcast. Zobaczymy, co nam powie.
4: Tyflo Podcast.
3: Naciskam Ctrl Enter.
4: Messages, edit read only, multilinear alt plus MS assistant. Tyflo Podcast to forma podcastu skierowana głównie do osób niewidomych i słabowidzących, ale może być również interesująca.
3: No i tutaj słyszeliśmy kilka dźwięków. Pierwszy dźwięk, który słyszeliśmy, informował nas, że 22. wiadomość była przesłana. Drugi, że asystent zaczął do nas pisać. A trzeci dźwięk, kiedy wiadomość już została napisana do końca. Tutaj też automatycznie fokus nam został przeniesiony do pola wiadomości. To jest też coś, co w dodatku NVDA jest rozwiązane lepiej, bo po prostu NVDA nam doczyta tą wiadomość odpowiednio. Tutaj no, została tylko przeczytana jej pierwsza linijka. Możemy oczywiście ją sobie teraz przeczytać do końca.
4: Asystent, Tyflo Podcast to forma podcastu skierowana głównie do osób niewidomych i słabowidzących, ale może być również interesująca dla szerokiej publiczności. Tematy poruszane w takich podcastach często obejmują technologie wspomagające, kwestie dostępu, edukację, kulturę oraz codzienne życie osób z dysfunkcją wzroku. Treści mogą zawierać na przykład opisy nowości sprzętu.
3: No właśnie, więc tutaj mamy taki dosyć szczegółowy...
4: Tyflo podcasty są zaprojektowane w taki sposób, aby...
3: że możemy sobie tą odpowiedź czytać. Oczywiście przez to, że to jest pole edycji, no to możemy w łatwy sposób sobie coś zaznaczać. Możemy tutaj pisać dalej. Nie mamy też pola wyboru, czy to ma być tryb konwersacji, więc nie wiem, przypuszczam, że jest to włączone.
4: Models,
3: natomiast jeszcze przejrzyjmy sobie menu.
4: Conversation sub manual plus C. Tools sub help sub to conversation
3: menu
4: sub
3: rozmowy.
4: Manual nef conversation CTRL plus N1 of 14.
3: No możemy sobie nową kartę otworzyć.
4: Open conversation CTRL plus o unavailable od save conversation.
3: Zapisać i otworzyć zapisaną rozmowę, no na pewno tutaj to jest włączone.
4: Save conversation as CTRL close conversation CTRL add image from file CTRL plus i 7 of 14.
3: Możemy dołączyć obraz.
4: Add image from ul CTRL plus u 8 of 14.
3: Albo z pliku, albo z adresu.
4: Transcribe audio from microphone CTRL plus RT 9 of 14.
3: Skrót do nagrywania.
4: Transcribe audio file CTRL plus
3: slash transkrybować plik audio.
4: Manage sounds CTRL plus shift plus a 2 preferences CTRL plus
3: mamy
4: shift,
3: też preferencje i zarządzanie kont. W preferencjach na ten moment nie ma za dużo, natomiast możemy sobie wejść szybko do zarządzania kont, żeby wam pokazać, jakie jeszcze tutaj możemy sobie klucze API dodać.
4: Name, edit alt plus and blank, provider, combo box, collapse, edit alt plus P.
3: I na ten moment, jakich mamy dostawców.
4: Anthropic.
3: Mamy Anthropica, czyli tutaj będzie cloud.
4: OpenAI.
3: Mamy OpenAI.
4: Mistrala.
3: Mamy Mistrala, czyli tutaj też takie kolejne modele językowe.
4: Open Router.
3: I mamy Open Router. Open Router jest o tyle ciekawy, że to jest taki pośrednik. Tam to API jest kompatybilne z OpenAI, tam też możemy założyć konto i jakoś je zasilać. Natomiast z poziomu Open Routera mamy dostęp do praktycznie wszystkich modeli od wszystkich firm, jeszcze takich modeli hobbystycznych też, mniejszych. I tam mamy zarówno OpenAI, zarówno Anthropica, zarówno Gemini, którego tutaj bezpośrednio nie ma, ale w Open Routerze Gemini googlowski jest, więc gdybyśmy chcieli z Gemini korzystać, no to można to w ten sposób zrobić. No
4: i tutaj
3: po prostu zakładamy konto w serwisie, które nas interesuje, możemy wprowadzić klucz, no i jak widzieliście, w głównym oknie można po prostu sobie wybrać, który model i z jakiego konta chcemy korzystać. Jeszcze popatrzmy na urządzenia. Przepraszam, na preferencje.
4: Language, request, restart, combo box, system default.
3: Mamy języki, ciekawe, czy już jest polski? Nie, jeszcze nie ma, ale widzę, że języki są dodawane na bieżąco, więc pewnie się pojawi. No a jeśli może wy chcielibyście przetłumaczyć, to oczywiście myślę, że autor się automatic nie pogrywa.
4: Relase handle combo box stable collapsed.
3: Można skonfigurować sprawdzanie aktualizacji.
4: Automatic update mode combo box notify nef version collapsed.
3: No i tutaj możemy zdecydować, czy aktualizacje mają być po prostu instalowane, czy mamy być powiadamiani.
4: Advanced mode hedgebox not hedged. Images growing.
3: Tryb zaawansowania nam wyświetla dodatkowe pola, na przykład do temperatury, takie faktycznie zaawansowane funkcje.
4: Server images growing. Resize images before uploading hedgebox not hedged.
3: Można automatycznie nam zmniejszać zdjęcia, żeby były szybciej przetwarzane przez AI.
4: Port. Enable server mode. Request restart. Hedgebox not hedged. Port. Edit selected 4000.
3: Tryb serwera, szczerze mówiąc, nie wiem, do czego
4: save
3: to
4: button
3: może służyć.
4: Block level combo box.
3: No mniej więcej to jest wszystko na ten moment. No aplikacja zapowiada się ciekawie. No interfejs jest bardzo prosty i przejrzysty. Na pewno bardziej przejrzysty niż na przykład strona OpenAI. Więc gdyby komuś się nie podobała ta strona, może podobał wam się dodatek do NVDA, ale no, korzystacie z innego czytnika ekranu, no to się zapowiada jak kolejny bardzo ciekawy projekt.
0: Fajnie, jakby tu był dodany lokalny Whisper. W ogóle lokalne modele, bo nie wiem, jak to się ma do Wollamy w tym momencie, bo Wollama też działa z tymi zewnętrznymi.
3: Tak, też działa, no plus właśnie te modele lokalne ma te prompty, no nie ma tylu dźwięków, więc gdzieś ten interfejs jest troszeczkę no, bardziej może skomplikowany, no ale właśnie, Wollama ma wsparcie tych modeli lokalnych, to Olamy, a tutaj tego nie ma. Czy kiedyś będzie? Nie wiem.
0: Miejmy nadzieję. No to tak, to będzie taka Miranda do modeli
3: tak
0: językowych. A z ciekawości, mówiłeś o skrótach globalnych, to można jakiś niewidzialny interfejs jest też, czy... nie ma.
3: Znaczy, no to są po prostu skróty, które gdzieś pozwalają ci wywołać zrzut ekranu na przykład, tak? I to okno ci wyskoczy.
0: Okej.
2: To w takim razie przechodzimy już do naszych takich większych zestawów newsów. I zaczynam.
3: Chyba, że...
2: To nie wszystko, dobra.
3: Tak, bo chyba, że na początku, bo jeszcze na początku został temat Wimbledonu, na przykład. Który gdzieś jest kontynuacją wątku w audiodeskrypcji dużych wydarzeń sportowych, bo ostatnio taki temat ciągnęliśmy związany z Euro, no to myślę, że już będzie ostatnia informacja na ten moment. No właśnie, natomiast dla tych, którzy chcieliby śledzić sobie Wimbledon z audiodeskrypcją, no to okazuje się, że jest na to sposób, nawet może nie tyle z audiodeskrypcją, co z komentarzem radiowym, bo okazuje się, że Wimbledon ma swoje oficjalne radio i to ma je od jakiegoś czasu, no i można sobie tego radia słuchać. Nie wiem, jak jest w telewizji, czy audiodeskrypcja jest, chyba nie, niestety, wiem bodajże to Polsat transmituje, natomiast no, nie mam Polsatu, żeby to sprawdzić. No ale jeśli nie przeszkadza wam, że komentarz będzie w języku angielskim, no to można sobie posłuchać tego oficjalnego radia. Niestety, w przeciwieństwie do Euro, gdzie ta oficjalna aplikacja to nawet była całkiem sensowna, wręcz fajnie dostępna w wielu miejscach, no to tego aplikacji Wimbledonu powiedzieć nie mogę, dlatego że tutaj mamy no, dużo więcej niezetykietowanych przycisków. No zakład, radio też znajdziemy na zakładce więcej, co ciekawe, tutaj interfejs jest dosyć podobny. Natomiast mimo to, że mamy w tym radiu trzy kanały, mamy kanał główny, gdzie no, uwaga jest, jeśli mamy kilka meczy, które się jednocześnie odbywają, to prezenterzy przeskakują między tymi meczami. Oraz mamy dwa dedykowane kanały do dwóch największych kortów Wimbledonu, mianowicie kortu centralnego oraz kortu numer jeden. Wszystkie kanały w tej aplikacji są zaetykietowane po prostu jako Wimbledon Radio, więc no, nie wiemy, w który naciskamy, można się tego nauczyć, no ale intuicyjne to nie jest. A kiedy już sobie to radio uruchomimy, no to odtwarzasz w aplikacji, jak i na przykład w ekrany wyników poszczególnych meczów, jakby ktoś chciał sobie przejrzeć, są kompletnie niedostępne, więc musimy z aplikacji wyjść i na przykład z centrum sterowania sobie tym odtwarzaniem regulować. Na stronie nie jest lepiej, też odtwarzasz, to są klikalne, niezatykietowane przyciski, więc tutaj jest słabo. Natomiast podobnie jak w przypadku Euro, udało się linki do tych transmisji wydobyć, tym razem zrobił to James Scholes na Mastodonie, więc tutaj jemu należą się podziękowania. Podzielił się z użytkownikami tymi linkami. Te linki będą w komentarzu, kiedy już pojawi się archiwum, a dla tych, którzy słuchają nas teraz i chcieliby sobie te linki zapisać, na szczęście one są łatwe do wymówienia, więc po prostu wam je teraz podam. Wszystkie linki zaczynają się od adresu https://radio. Wimbledon, oczywiście pisane przez w, radio.wimbledon.com, ukośnik playlist, ukośnik. I teraz zależnie od tego, jaki kanał nas... jeszcze raz muszę podać, przepraszam was bardzo. Radio.wimbledon.com, to się zgadza. I następnie ukośnik live, ukośnik, i teraz zależnie od tego, jaki kanał nas interesuje. Jeszcze raz, radio.wimbledon.com, ukośnik live, ukośnik, i teraz zależnie od tego, jaki kanał nas interesuje. Kanał główny to jest main, ukośnik playlist.m3u8. Dla kanału kortu centralnego jest to centre, ukośnik playlist.m3u8, i dla kortu numer 1 adres to jest court1, ukośnik playlist.m3u8. Więc jeszcze raz, radio.wimbledon.com, ukośnik live, ukośnik, i teraz albo main, centre, albo court1, /playlist.m3u8. Linki oczywiście będą do tego w komentarzu, natomiast same te transmisje w tym przypadku nie są na Icecastie, są podawane w standardzie HLS, czyli niestety jakieś starsze odtwarzacze typu odtwarzacze dla osób niewidomych na przykład, czy jakieś radia internetowe starsze mogą mieć problem z odtwarzaniem tego, natomiast nowsze aplikacje, nie wiem, VLC na przykład, czy na komputerze, czy na iPhone'ie, Fubar, tutaj James pisał, że Fubar, że jest potrzebna wtyczka FFmpeg, chyba nie, bo u mnie to bez tej wtyczki działa. No właśnie, Fubar sobie z tym poradzi, aplikacja Broadcast na Macu czy iPhone'ie też bez problemu te linki otworzę, no po prostu wystarczy jeden z tych adresów sobie skopiować, otworzyć i możemy się cieszyć transmisją, która nas interesuje.
2: To teraz chyba faktycznie przechodzimy już do tych pakietów newsów i zaczynamy od takiej niekończącej się opowieści, czyli Side City, bo kilka tutaj jeszcze newsów zostało z Side City, znaczy kilka nowości.
0: Tak, to chyba nasze albo przedostatnie, albo przedostatnie spotkanie z tym wydarzeniem. No i czego dowiedzieliśmy się w tym tygodniu? Dowiedzieliśmy się o lasce White Cane, trochę więcej tej niemieckiej, tej takiej, która miała być lekka, ale zarazem stabilna. To ty, Tomku, chyba widziałeś ich produkt na Reha for the Blind. I oni parę udoskonaleń wprowadzili. No po pierwsze, próbują coś działać z akustyką, żeby ta laska nie wydawała tak głośnych odgłosów, żeby oni tak bardzo szczegółowo w to wchodzą, żeby wyeliminować niepożądane fale dźwiękowe, ale żeby jednocześnie były odgłosy dla przeszkód i dla obiektów, które są dla nas ważne. Brzmiało to jak jakaś kosmiczna technologia. Nie wiem, jak to ostatecznie osiągnęli, bo nie pokazano, jak ta laska stuka. Natomiast coś próbują właśnie robić z tym, żeby dźwiękowo ta laska nie przeszkadzała, a właśnie bardziej pomagała. Rozdzielono też chyba tą linkę łączącą, ten sznurek łączący w środku te poszczególne jakby zgięcia i te elementy teleskopu. Także oddzielono tą część sznurka przy rączce od tej części w reszcie laski. No dzięki czemu ona jest bardziej taka ergonomiczna i mniejsza jest szansa, że coś tam się połamie. Też wymyślono taką końcówkę, która jest taką końcówkę adapter, czyli końcówkę, która jest adapterem pomiędzy laską, końcówką toczoną, kulką i końcówką taką typową do stukania. Bo wyszło i gdzieś tam z obserwacji, z dyskusji z użytkownikami, że no w niektórych miastach, gdzie na przykład jeździ się częściej koleją naziemną, typu S-Bahn, na przykład w Berlinie, zdarza się tak, że człowiek podejdzie do takiej kolejki, do takiego pociągu, już włoży tą laskę do środka, drzwi już się zaczynają zamykać, no wiesz, że nie wsiądziesz, ale laskę trzeba jakoś umiejętnie wyprowadzić, no to ponoć tocząc da się to zrobić dużo bardziej, nie wiem, elegancko czy komfortowo niż wyrywając, tak? Taka była argumentacja tutaj producenta. Natomiast w sytuacji, gdzie w mieście jest dużo tramwajów, no to taka laska tocząca się lubi się zaciąć w szynach tramwajowych. No więc wymyślono coś takiego, że jest sobie kulka, ale na tą kulkę można, znaczy na początku tą całą konstrukcję trzeba chyba jakoś przykręcić śrubą, ale potem na kulkę można szybko nałożyć albo ściągać. Porównane było to do ogona jaszczurki. Jak jaszczurka traci ogon, no to tak szybko można zdjąć tą część, końcówkę taką do stukania kontaktową, dwupunktową i przejść na stały kontakt na kulkę. Powstała też jednoczęściowa laska dla dzieci w różnych rozmiarach, nazywa się LIO, czyli jakby Little I.O., bo to White Cane I.O., taka jest pełna nazwa tej laski. No i też starają się dopracować tą ergonomię, żeby zwłaszcza u osób starszych nie obciążać za bardzo barków, nadgarstków, łokci, bo z tym też bywał ponoć i bywa problem w wielu modelach lasek, że no takie chodzenie z laską i trzymanie tej laski w odpowiedniej pozycji nie jest bez wpływu, zwłaszcza na już sfatygowane części wewnętrzne naszych rąk. No więc tutaj w tę stronę producent gdzieś zmierza. Kolejna była firma Another Day z Korei i o nich też trochę mówiliśmy, aczkolwiek teraz wiadomo trochę więcej, a są to dotykowe i zapachowe farby, czyli farby, którymi można coś sobie namalować, ta farba, zdaje się, zostawia jakiś taki ślad dotykowy, że można tego kształtu, który namalowaliśmy, jakoś dotknąć. No a kolory zostały tu zastąpione, to znaczy one istnieją w wersji wizualnej, ale dla osób niewidomych zostały one zastąpione zapachami. Tak na przykład kolor żółty to zapach cytryny, kolor zielony to zapach mięty i tak dalej. Tego typu farb jest 10, można je sobie mieszać w dowolnych proporcjach. I ponoć taki obraz pachnie, no jeszcze 2 lata po namalowaniu powinien jeszcze czymś tam pachnieć, tak, tak zapewniali producenci. Na razie tych farb nie ma w Europie, trzeba je sprowadzać od producenta bezpośrednio. Ponoć są one już na amerykańskim Amazonie, także jest szansa, że one też wejdą do normalnego obiegu i nie trzeba będzie koniecznie kontaktować producenta. Może też i ceny będą wtedy bardziej przystępne, jak to wejdzie na Amazon. No, nie wiadomo. Zobaczymy. Biel to słowo w języku polskim, ale też nazwa firmy hiszpańskiej, która tworzy okulary mieszanej rzeczywistości dla osób niedowidzących. Chodzi o to, żeby różne przeszkody, zarówno te, jak to nazwali producenci, pozytywne, czyli gdzieś wyrastające z ziemi, na przykład słupy, jakieś tablice i tak dalej, jak i negatywne, czyli dziury w ziemi, schody w dół, jakieś podjazdy i tak dalej, były wykrywalne w taki sposób, że osoba o ograniczonym polu widzenia ma wtopiony w ten obraz, który widzi z tych okularów, ten obraz świata rzeczywistego, no, graficzne symbole dostosowane do jej możliwości widzenia i dzięki temu może tak wzbogaconym obrazem lepiej orientować się w terenie i wykrywać przeszkody. Nie wiadomo, ile takie okulary będą kosztować. Na razie są pilotażowo testowane w Barcelonie. No i nie wiadomo też na razie nic. Być może w przyszłości, ale na razie nie jest to planowane. Jakiekolwiek wsparcie dla osób niewidomych, jakieś czytanie tekstu, wykrywanie obiektów, opisywanie rzeczywistości i tak dalej. To nie jest na razie w punkcie zainteresowania tej firmy. Była też urządzenie Braille. BR chyba apostrof EEE, tak się to pisze, Braille, no bo po francusku, a firma pochodzi z Francji, tak wymawia się nazwisko Ludwika Braille'a, nie jest to Braille, tylko jest to Braille. I urządzenie to jest takim zestawem gier, które mają służyć zwłaszcza najmłodszym, ale nie tylko, bo dorosłym również, w nauce Braille'a. I na takim jednym urządzeniu może grać do 6 osób. Gry są różne, na przykład gra w memory, czyli odnajdowanie par liter brajlowskich i dźwięków, które im towarzyszą. Jakieś tam inne, chyba sudoku brajlowskie, jakieś tam inne łamigłówki. Na razie wspierany jest język angielski i francuski, no ale trwają tłumaczenia na języki hiszpański, włoski i niemiecki. Możliwe, że z czasem też inne się pojawią. Więc taka platforma do gier, platforma, która też w jakiś sposób nas grywalizacją, czyli jakimś takim nagradzaniem za osiągnięcia, motywuje do dalszej nauki pisma Braille'a. No i właśnie takie urządzenie zostało zaprezentowane. No i mamy też trochę nowości od Blindshell'a. Blindshell, co prawda, nowości nie ma na razie w kwestii tego, że coś na niego wyjdzie nowego albo że jakieś nowe urządzenie zaprezentują. Natomiast dowiedzieliśmy się, że po pierwsze wstrzymano w tym roku już produkcję Blindshell'a Classica 1, czyli tej pierwszej edycji Blindshell'a. Tej, która chyba jeszcze nie miała tych wszystkich aplikacji i ciekawych funkcji. Można go, i teraz tutaj się będę śmiał, Blindshell chce się stać iPhone'em trochę, bo można starego Blindshell'a 1 Classic wymienić za Blindshell'a 2 z rabatem 100 euro, czyli 100 euro zniżki dostaniemy u producenta bezpośrednio czeskiego, czyli Matapo. Nie wiem, jak tą sytuację rozgrywa Lumen w tej sytuacji, znaczy no, w Polsce, w sensie, że czy oferuje podobne rabaty, czy nie. Natomiast można za właśnie 100 euro, czyli pewnie około 400-450 zł upustu dostać, kiedy oddamy do recyklingu starego Blindshell'a Classic 1, a zamiast tego weźmiemy sobie właśnie Classica 2. No i też można za cenę 70 euro, czyli gdzieś około 300 zł, dokupić rok przedłużonej gwarancji. To również u producenta w firmie Matapo. I też nie wiem, czy oferuje to Lumen. To może użytkownicy stali Blindshell'a, nasi słuchacze, gdzieś to sprawdzą. No i w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o Side City, ale myślę, że jeszcze za tydzień się z tą imprezą spotkamy.
5: No to teraz zaglądamy ponownie do waszych wypowiedzi. Tu mamy kolejną wypowiedź od Sylwestra.
6: Ja słucham zawsze podcastów, Tyflo Podcastów i Tyflo Przegląd na Spotify'u. Najbardziej, bo tam są regulacje prędkości odtwarzania. Ja na przykład 4 godziny mam przyspieszone do 2, skrócone do 2 godzin. I mi to już wystarczy. I dlatego ja nie uważam znaczników czasu.
5: I tu jeszcze jedna wiadomość.
7: 12.1. Kliknij dwukrotnie, aby uaktywnić.
6: Tak, tak właśnie mi proponowano w sklepie Lumen zmienić na BlazeRunner 2, ale ja zrezygnowałem.
7: Wyślij przycisk.
5: Okej, no dziękujemy bardzo za tę wiadomość. Jak widać, ilu użytkowników, tyle różnych sposobów na to, żeby sobie z tak jest. Audycjami radzić.
3: Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak to jest z rozdziałami Spotify'u, no bo aplikacje Spotify też powinny rozdziały wspierać, te znaczniki czasu i nie wiem, jak to byłoby możliwe technicznie. No można to zrobić w jakimś standardzie podlow, ale też można to ponoć zrobić tak samo jak na YouTubie, czyli do opisu można wkleić znaczniki czasu, więc nie wiem, czy to by się jakoś dało łatwo zrobić.
5: Obawiam się, że tu może być o tyle problem, że na stronie znaczniki działają nam w komentarzu. Tu trzeba by było w opisie mamy, a ten opis jest zaciągany ze strony. No więc tu trochę mamy kłopot z tym. No ale może kiedyś uda się jakoś to wszystko zintegrować ze sobą.
2: Ale jest bezpośrednio zaciągany ze strony?
5: Tak, tak.
2: I to tak musi być.
5: No, no nic, na ten moment tak, to znaczy ja raczej wolałbym nie doprowadzić do sytuacji, w której mamy coś takiego, że trzeba w kilka miejsc wrzucać ręcznie te wszystkie odcinki, bo to wtedy się można pogubić, co gdzie poszło.
2: Jakimś pośredniku, nawet napisanym, nie wiem, czy przez jakiegoś GPT, czy coś, który po prostu ściąga opis ze strony i go po prostu zamienia na format używany w Spotify'u. No ale to taka gdzieś tam rzucona...
5: No jest to gdzieś uwaga. Też do zastanowienia się, czy w ogóle jest to do zrobienia w łatwy sposób.
2: Tak jest.
3: Myślę, że tutaj warto wspomnieć, że są inne aplikacje, które też mają wsparcie dla zmiany prędkości oraz rozdziałów. To chyba, jeśli dobrze pamiętam, korzysta z Androida, to chyba podcast Addicta dużo osób chwali.
2: Tak.
5: A warto tak, też... Warto też się rozejrzeć, no bo podcasty Google'a wyleciały, tak? I teraz być może niektórzy szukają jakiejś swojej nowej aplikacji do podcastów.
2: Podcast Addict ma jeszcze jedną bardzo fajną opcję, bo Podcast Addict oferuje możliwość wycinania ciszy automatycznego, która rzeczywiście działa. Tam to jest zrobione jakoś nieco bardziej inteligentnie. To nie jest tak, że jest jakaś domyślna bramka, czy jakieś wartości takie domyślne ustawione, takie bardzo proste, tylko to jakoś stara się badać ten poziom ogólnej głośności. Podejrzewam, że spróbuję to jakoś na zasadzie troszeczkę, co jest cichsze o ileś od tego średniego poziomu głośności takiej.
3: To Overcast chyba się też wydaje. To robi jakoś.
8: Tak jest.
2: Co ciekawe, w Podcast Addiccie jest nawet napisane gdzieś, że dzięki tej opcji zaoszczędziłeś już ileś tam czasu. Nie pamiętam,
3: tak,
2: czy
3: to jest dokładnie. Tak, w Overcastie też to jest w ustawieniach. No to...
2: Ale jest coś takiego, także można sprawdzić, na ile to w ogóle działa u nas, przynajmniej w tym wypadku słuchania przeze mnie jakichś podcastów. No coś tam nawet działało, także to też jest jakaś opcja, także to chyba w takim razie już robi się powoli standardem z tego, co mówicie. To w takim razie z takich kolejnych newsowych pakietów, no to zostały nam chyba tylko jeszcze drobne newsy.
3: Tak jest. I tutaj tradycyjnie mamy kilka rzeczy, zaczynając od odniesienia się do poprzedniej audycji, bo w zeszłym tygodniu w drobnych newsach mówiłem, że X na iPhone'ie się popsuł, czyli no, oczywiście mówię o aplikacji X dawnego Twittera, która po prostu przestała czytać z voiceoverem zawartość, chciałem powiedzieć tweetów, no teraz to są po prostu posty, tego była czytana nazwa użytkownika, no a w tym tyflo przeglądzie, w tych drobnych newsach mam przyjemność poinformować, że to zostało poprawione. O dziwo, to całkiem szybko. Ktoś na Apowizie napisał, że ten problem został naprawiony, więc no ewidentnie ktoś tam jeszcze został, kto o tą dostępność dba. Na szczęście. Następnie mamy troszeczkę już dłuższą informację, mianowicie związaną z okularami Envision. W ogóle tutaj dzisiaj trochę o okularach będzie, było i będzie, bo aktualizacje te okulary Envision dostały, przynajmniej dla osób, które mają wykupiony ten pakiet Pro rozszerzony oraz aktualizację na rok 2024. To jest coś, co można sobie w aplikacji wykupić, jeśli ktoś skorzysta. I to jest... została dodana funkcja natychmiastowych wyników. To jest głównie związane z funkcjami AI. Użytkownicy narzekali, że one zwłaszcza z okularami działały bardzo wolno, więc tutaj gdzieś no, zanim zapytanie zostało wysłane w odpowiednie miejsce, no i AI zwróciło odpowiedź, to zajmowało bardzo dużo czasu. No ale jeśli włączymy sobie tą opcję Instant Results, no to będziemy mogli natychmiastowo uzyskiwać opisy sceny, więc no, pewnie kiedy naciśniemy odpowiedni przycisk lub wydamy polecenie głosowe, no to ten wynik powinien być zwrócony znacznie szybciej. Oraz kiedy będziemy używać funkcji Ask Envision, czyli zadawać pytanie, czy podczas w dokumencie tekstowym, czy podczas czytania dokumentów, jeśli będziemy się o to pytać, lub zadając następne pytania związane z zdjęciem, te odpowiedzi powinny być na okularach zwracane szybciej. Firma obiecuje kolejne aktualizacje, nadal okulary Envision będą wspierane. Tak jak wspominałem, to będzie dostępne dla wszystkich, którzy mają wykupione to wsparcie na rok 2024. I to wszystko, jeśli chodzi o okulary Envision. Natomiast przy okazji tematu okularów mogę też powiedzieć, że okulary Meta Ray-Ban, które ostatnio w społeczności zaczęły robić furorę, po części dlatego, że bardzo fajnie nagrywają dźwięk do obrazu, ale też po części dlatego, że to AI Meta jest całkiem przyzwoite, a też te okulary grają całkiem ładnie. Prawdopodobnie będzie otwierało się na zewnętrzne aplikacje. Nie wiem, czy to właśnie nie będzie Envision. Nie wiemy. Mamy na razie jeden enigmatyczny post André Louiego, który napisał, że beta jakiejś popularnej aplikacji właśnie coś zaimplementowała związane z okularami Ray-Ban. I mamy też informację od prowadzących podcastu Double Tap, że w piątek ma jakiś odcinek pojawić się, który z tym tematem będzie związany, więc pewnie w przyszłym tygodniu do tematów wróci. Bo po prostu będziemy wiedzieć więcej. Natomiast bardzo szybko coś te okulary zaczynają stawać się coraz bardziej sensowne, zwłaszcza, że one nie są jakieś przesadnie drogie. No fakt, żeby to AI działało w Europie, to trzeba je konfigurować przez VPN-a. Natomiast pewnie z zewnętrznymi aplikacjami tego wymogu nie będzie. A jeśli tam by się pojawiło właśnie jakiś Envision, czy może jakaś aplikacja do nagrywania dźwięku bez konieczności nagrywania obrazu, no to coś czuję, że wiele osób na to okulary się może skusić. Więc zobaczymy, co w tej sprawie jeszcze będzie się zmieniać. Następnie nadal AI, tym razem Be My Eyes. Be My Eyes, aplikacja na Windowsie, naprawiła jeden z dla nas bardziej irytujących błędów, no mianowicie ten związany z tym, że skrót Ctrl-Alt-L był wykorzystywany przez tą aplikację i przez to nie mogliśmy pisać literki L. No to zostało rozwiązane w bardzo prosty i zarazem no, przydatny sposób dla wszystkich, a mianowicie możemy sobie teraz wszystkie skróty klawiszowe, te globalne w tej aplikacji zmienić w ustawieniach, więc właśnie czy ten skrót Ctrl-Alt-L, czy inne skróty, które są w tej aplikacji używane, po prostu możemy je sobie dostosować do własnych potrzeb i tak, żeby nam nie kolidowały, czy właśnie z literą L, czy też z innymi aplikacjami, które możemy mieć zainstalowane na komputerze. Następnie aplikacja Stations. Jeśli wam się Stations nie otwierało, no to wystarczy sobie tą aplikację na Macu. Tutaj mówię o Stations na Macu. Gdyby wam się Stations nie otwierało wcześniej, wystarczy pobrać tą aplikację jeszcze raz. Ten błąd już został naprawiony. Link będzie w komentarzu. Ten błąd był z swoją drogą związany tym samym, o czym wspominałem przy okazji gier na początku, że był konkretny pakiet, był potrzebny, który trzeba było przez Homebrew zainstalować. To był konkretnie pakiet OpenSSL, który często jest instalowany z wieloma innymi rzeczami, więc dużo osób go miało. Przynajmniej takie osoby, które bawią się terminalem, no ale nie wszyscy, i dla tych osób, którzy tego pakietu nie mieli, po prostu Stations i też inne aplikacje skompilowane NVGT się wysypywały. Na szczęście najnowsze wersje NVGT po prostu mają już to zintegrowane i przy kompilacji dowolnej gry aplikacji po prostu to już no to już nie jest problemem, więc aktualizujcie Stations na Macu i powinien wam działać. I na koniec, dla osób, które chciałyby uzyskać zdalny dostęp w dostępny sposób do różnych komputerów, gdzie nie musi być Windows tylko, ale też Maci, firma Numa Solutions zrobiła taką promocję z okazji Święta Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, czyli no, Independence Day. Independence to też niezależność. I tutaj postawili pytanie, no, jak można jak najbardziej pokazać niezależność? No, w taki właśnie dostępny, niezależny sposób na no, dostępny, zdalny dostęp zarówno do komputerów z Windowsem i z Maciem, i dlatego przez następne około 2 tygodnie, przynajmniej w czasie nagrywania tej audycji, do 18 lipca konkretnie, Remote Incident Manager, czyli RIM, będzie po prostu dostępny za darmo dla wszystkich. Wystarczy założyć konto i przez te 2 tygodnie mamy nieograniczony czas, możemy łączyć się z wieloma komputerami zdalnymi, korzystać z nich zdalnie ile chcemy, no i będzie transmitowany i dźwięk, i obraz, i mikrofon, jeśli sobie włączymy tryb rozmowy, nawet w stereo. Czytniki ekranu wszystkie są obsługiwane. Jeśli czytnika ekranu na danym komputerze nie ma, to RIM może taki czytnik włączyć, to nawet w taki sposób, że na przykład osoba druga nie słyszy tego czytnika ekranu, a my możemy wszystko zrobić. Jest przesyłanie schowka, nawet łącznie z tekstem, jak i plikami. No, ciekawe narzędzie, które generalnie no, też nie należy do najtańszych, a teraz przez następne 2 tygodnie można je intensywnie, jakby ktoś chciał sobie potestować. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
2: I to wszystko, jeżeli chodzi o tyflowieści. Zostały nam jeszcze technikalia, w zasadzie jeden news z tej rubryki, tutaj od Piotrka. Znowu okulary.
3: Tak, znowu okulary. Mówiliśmy przed chwilą o okularach od Mety. Okazuje się, że Mecie rośnie konkurencja. Konkurencja konkretnie od firmy Solos, przez L pisane, nie mylić tutaj z Sonosem na przykład. Firma, która właśnie zajmuje się produkcją smart okularów. Do tej pory ich okulary generalnie skupiały się na tym, że były słuchawkami Bluetooth na przykład, czy właściwie głośnikami, tam chyba jest kostne przewodzenie wykorzystywane, natomiast postanowili wypuścić kolejną generację swoich okularów z serii Air Go. Konkretnie będzie to Air Go Vision. No i co nam może to Vision sugerować? No, okulary będą też miały kamerkę. Co możemy z tą kamerką zrobić? Albo możemy wykorzystać sztuczną inteligencję. Jaką? No to już się robi ciekawie, bo firma daje nam dostęp tak naprawdę, czy będzie dawała dostęp do wszystkich popularnych modeli. Czyli będziemy mieli dostęp i do GPT-4o, czyli tego jej najbardziej rozbudowanej wersji, pewnie już z tym trybem konwersacji, i do Gemini googlowskiego, jakby ktoś wolał, oraz do Clouda najnowszego od Anthropic. Także jeśli komuś nie pasuje na przykład to, że na przykład no, jedyne takie okulary są od Mety, a no, Meta i prywatność czasami się gdzieś mijały, nie wszystkim to odpowiadało, no to może być ciekawa alternatywa. Pytanie, na co nam jeszcze to urządzenie będzie oferowało. No, będzie działało jako głośnik, będzie też obsługiwało robienie po prostu zdjęć lokalnie i gdzieś ich zapisywanie. Nie wiem, czy będzie też obsługiwane nagrywanie wideo, na stronie o tym na ten moment nie pisze, natomiast prawdopodobnie przypuszczam, że to też będzie możliwe. Oczywiście urządzenie też będzie ma grać sensownie. Jak dokładnie te funkcje AI będą działać, nie wiem, tutaj też nie mamy o tym informacji. Wiemy natomiast, że urządzenie będzie kosztowało $249, natomiast to $249 niestety da nam same okulary bez kamerki, więc domyślnie te okulary kamerki nie mają. Nie wiemy, ile dokładnie ta kamerka będzie kosztować, to będzie coś, co będzie można sobie po prostu doczepiać do tego urządzenia. Ono jest zaprojektowane w ten sposób, że jeśli w jakimś momencie no, nie chcemy tej kamerki, może idziemy gdzieś, gdzie no, jest potrzebna większa prywatność, ale same okulary chcemy sobie zabrać, no to będzie można tą kamerkę sobie odłączyć, tam też będzie można ramki wymieniać, jakby ktoś chciał, więc no, nie wiem, ile będzie ta kamerka kosztować, natomiast no, robi się ciekawie, mamy te okulary Mety, które zaraz mogą się otworzyć dla aplikacji zewnętrznych, a to może gdzieś spowodować jakąś rewolucję, te okulary już i tak się stają gdzieś w środowisku popularne, no ale okazuje się, że nie tylko Meta próbuje takie rzeczy robić i zaczyna nam po prostu rosnąć konkurencja.
5: No i rzeczywiście w tym momencie okaże się, że coraz więcej osób będzie sobie mogło na tego typu sprzęt pozwolić, no bo to już nie są okulary czy podobne urządzenia za dziesiątki tysięcy złotych, na które trzeba dofinansowanie, tylko po prostu no, ewentualnie trochę człowiek pozbiera.
2: Tysiąc, może dwa.
5: No, trochę człowiek pozbiera i sobie kupi.
0: Tak, a właśnie to jest... te przesłanki a propos tego, że to będzie takie pomocne dla niewidomym, które widziałem na przykład w portalu Apple Viz, to jest jakoś potwierdzone przez producenta, czy to są na razie domysły? Te okulary będą w jakiś sposób dostępne dla nas?
3: No, bo to chyba są domysły, tak? Gdzieś ludzie pewnie biorą pod uwagę to, jak te okulary Mety działają, a no ludzie korzystają z nich w różne sposoby, na przykład słyszałem takie testy typu, no bo do AI można wywołać jednym przyciskiem, tak? Więc to już słyszałem takie zastosowanie, że ktoś na przykład sobie przy lodówce stanął i zapytał się, co jest w lodówce, tam konkretnej rzeczy szukał i tak dalej, więc jeśli to będzie działało podobnie, no to...
5: Poza tym wiecie, no tu gdzieś czytałem właśnie, nie wiem czy przypadkiem nie w tym samym źródle co ty Piotrze o tym, że te okulary no mają w ogóle nie wyświetlać żadnych informacji, że mają mieć tylko informację zwrotną w postaci głosowej. Więc jeżeli tak... No to dlaczego by to miało nie być dla nas użyteczne? Może, no nie, no może zupełnie przypadkiem, ale w takiej sytuacji no to jak najbardziej. Naciskamy coś, mówimy, dostajemy jakąś tam informację zwrotną, no i tyle. Mnie zastanawia inna rzecz. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o połączenie? Przypuszczam, że to będzie kolejny taki gadżet, który będziemy musieli sobie doczepić do naszego smartfona, no bo nic tu nie ma na przykład o jakichś kartach SIM albo eSIM, żeby można było sobie to niezależnie nosić od innych urządzeń. To podejrzewam, że to trzeba będzie sobie jakiegoś hotspota stawiać, żeby to działało, no bo to już z internetem będzie musiało mieć połączenie, żeby móc pracować.
2: Natomiast ja bym jeszcze chciał, a propos już okularów, bo niedawno widziałem okulary MetaQuest. Czyli to są te okulary do rzeczywistości wirtualnej, to są raczej dla graczy, co prawda, okulary. I to jest trochę coś innego. Natomiast i tak, z jednej strony nie mówiłem o tym wcześniej, bo to, o ile mi wiadomo, nie ma żadnych funkcji dostępności, póki co przynajmniej. Nie widziałem też żadnych aplikacji na MetaQuesty, które mogłyby, czy które byłyby aplikacjami jakoś tam dostępnościowymi, albo grami nawet dedykowanymi dla osób niewidomych. A to moim zdaniem też może być dla nas coś ciekawego, bo to są, powiedzmy, że okulary, tylko to jest duże, więc to okulary to taka nazwa trochę umowna. To się rzeczywiście zakłada trochę jak okulary, ale to ma taką gumkę na przykład z tyłu, bo bez tej gumki to by to spadło. To waży no, kilkaset gramów, więc no, prawie pół kilo chyba. Więc to jest dość ciężkie. Ma to, powiedzmy, coś w rodzaju słuchawek. Troszeczkę słychać z zewnątrz, natomiast no, jakoś to ma taką... Ja wiem. No, niestety nie zrobiłem jakoś dużo nagrań, tam teoretycznie coś jest, ale sporo też jest mówienia gdzieś tam osób postronnych dookoła, więc będzie jakiś problem z pokazaniem tego. Tak czy inaczej, okulary w wersji drugiej, one co prawda mogą wyświetlać głównie obraz, które same wygenerują i dźwięk. To znaczy, że one chyba nie mają kamery, tak mi się wydaje, chyba że mają, która może obserwować otoczenie i w związku z tym coś robić. Natomiast tak czy inaczej, one wykrywają ruch głowy, ruch nasz, z tego co pamiętam. I do tych okularów dołączone są dwa pady do trzymania w obu rękach i tymi padami można robić różne rzeczy. No oczywiście wiadomo, to są z reguły gry i to jest coś do grania. W zasadzie wyłącznie do grania, bo chociaż nie tylko teoretycznie, damy jakieś oglądanie filmów, coś tam jeszcze, ale no to generalnie raczej do gdzieś tam takich rzeczy. Ale zastanawiam się po prostu, bo chyba wersja trzecia ma jakieś możliwości, powiedzmy, reagowania z otoczeniem. Tak się po prostu zastanawiam, bo te okulary kosztują chyba 1500 w wersji tej 2, czyli starszej, 2500 w wersji trzeciej, czyli tej nowszej, i po prostu zastanawiam się, czy, a może kiedy, powstaną jakieś aplikacje dla niewidomych, które no w jakiś sposób no korzystają z tego dobrodziejstwa tego sprzętu. Faktu na przykład, że zdaje się, że chyba, tak mi się wydaje, każdy z padów też wykrywa w jakiej jest pozycji, co się z nim dzieje, czyli powiedzmy wykrywa gesty. Więc można za pomocą dwóch rąk robić no, ileś różnych rzeczy, oprócz tego, że naciskam jakieś przyciski, które tam są, z których część też nie jest takim przyciskiem typu albo jest wciśnięte, albo nie, tylko no, ma pośrodku ileś stanów. Tak, może być troszkę wciśnięty, może być troszkę bardziej wciśnięty. To wszystko ma zasilanie bateryjne. To może działać w jakimś tam przynajmniej stopniu bez komputera. No więc po prostu no zastanawiam się nad tym, czy takie urządzenie nie mogłoby pełnić jakiejś dla nas funkcji. No nie wiem, czy odtwarzacza książek, bo to troszkę dziwne, ale no nie wiem. Ja na przykład sobie wyobrażam montowanie dźwięku na przykład przy pomocy takich padów trzymanych w dłoniach, gdzie wykonując jakiś gest, robimy jakieś rzeczy, wciskając przyciski, które tam są, wykonujemy inne rzeczy. Nie wiem, wciskając coś i kręcąc głową, nie wiem, zmieniamy jakiś balans, głośność, cokolwiek i otrzymujemy, być może moglibyśmy otrzymać bardzo takie innowacyjne narzędzie, to no właśnie, być może właśnie edycji dźwięku, być może, o nie wiem, nauki, no głupia rzecz, ale nauki przynajmniej częściowej, być może jakieś, nie wiem, gestykulacji, być może czegoś, być może, no nie wiem, przynajmniej jest to moim zdaniem coś takiego, co być może nie w tej wersji, być może w jakichś przyszłych zyska dostępność, ale myślę, że no takie rzeczy, które właśnie powoli stają się coraz tańsze, bo kiedyś takie okulary to powiedzmy 4000 to tak co najmniej. No teraz jak widać 1,5, ok, to nadal nie jest mało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że no dla nas tutaj nic nie ma, no ale no ciekaw jestem, kiedy będzie i być może warto się, no nie wiem, czy zainteresować tematem, ale podejrzewam, że właśnie rzucenie czegoś takiego na koniec cyfroprzeglądu być może komuś da coś do myślenia. Nie wiem, jak tam łatwo się tworzy aplikacje na to coś. Wiem, że są aplikacje na te MetaQuest, jest jakiś sklep z aplikacjami. Jest, no zapewne są jakieś możliwości właśnie tworzenia, no głównie gier oczywiście na to. To ma, nie wiem, 128 GB pamięci wewnętrznej chociażby. No nie wiem, jaki tam jest procesor i ile tam jest, nie wiem, pamięci RAM załóżmy, ale no może jest to też jakieś rozwiązanie, z którego być może za jakiś czas skorzystamy. Do czego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Być może komuś coś przyjdzie do głowy, być może ktoś ma znajomego, który coś takiego ma, być może ktoś ze słuchaczy jest programistą albo ma, nie wiem, znajomego programistę i może ktoś, komuś akurat coś takiego się do czegoś przyda. Nie wiem do czego, no jest coś takiego.
5: To są takie tematy, Tomku, które mi się na razie bardzo kojarzą z różnego rodzaju badaniami akademickimi, ale od tego się wszystko zaczyna. I mam wrażenie, że już trochę różnych prac powstało, bardziej lub mniej ciekawych, jak można by było taką rozszerzoną rzeczywistość wykorzystać, jeżeli chodzi o osoby z różną niepełnosprawnością. To już nawet nie mówię tylko o niewidomych, ale w ogóle z różnymi niepełnosprawnościami, a zwykle no, droga wielu różnego rodzaju innowacji, to jest tam jakiś zaczątek, ma swój w ramach jakichś takich projektów badawczych, więc może rzeczywiście coś z tego gdzieś do mainstreamu się przebije i będziemy mieli za jakiś czas jakieś takie interfejsy, które to będą wykorzystywały. No, pytanie, na ile będzie to wygodne, na ile będzie to takie, żeby rzeczywiście chciało się

0: Rzeczywistość wirtualna.
1: Tak, ale taka rzeczywistość, nie wiem jak to nazwać, makro? Czyli wychodzę z domu, idę gdzieś tam po świecie i między innymi też mam wirtualne różne rzeczy. Natomiast to jest coś typowo do gier i na to się tworzy gry. Typu, nie wiem, roller coaster, gdzie podobno dla osób widzących to jest naprawdę szok i to jest naprawdę, to ma efekt wow i to taki potężny, bo to wszystko jest rzeczywiście ponoć widoczne. No, podobno bardzo dużo osób widzących czuje się, jakby było w no, świecie, w którym jest ta gra. To troszeczkę tak jak dla nas nagrania binauralne. I w związku z tym, że to zaczyna powoli mieć ceny takie osiągalne dla zwykłego człowieka, przynajmniej takiego, powiedzmy, gracza, który no, chciałby czegoś doświadczyć nowego, to już powoli, powolutku zaczynają ludzie, którzy jakby nie mają czegoś wspólnego z technologią, bo nie wiem, pracują w IT, tylko no, po prostu są ludźmi, którzy gdzieś tam coś tam sobie grają albo coś, to powoli zaczynają o czymś takim słyszeć. I coraz więcej osób mówi, kurczę, a może by to kupić. To trochę mam wrażenie taki status, jak na przykład te urządzenia typu termomikser. Czyli większość osób o tym słyszało. Mają to nieliczni, bo to w sumie jest trochę taki dla większości gadżet i to bardzo drogi, ale są osoby, które rzeczywiście to mają.
0: I jest sporo tańszych klonów.
1: I jest w dodatku sporo tańszych klonów. No pytanie, co będzie z tymi okularami lub takimi okularami, ale właśnie, no w związku z tym, że na razie temat w społeczności niewidomych, mam wrażenie, w ogóle nie istnieje, no to właśnie, być może ktoś ze słuchaczy jest na przykład właśnie, ma jakiś projekt, bo to jest moim zdaniem bardzo fajna
0: albo
1: rzecz,
0: ktoś szuka tematu na przykład na swoją pracę, jakąś,
1: tak,
0: no nie wiem,
1: to myślę, że
0: magisterską.
1: To jest normalnie do kupienia w Polsce, w sklepach oficjalnych, więc nie będzie problemu w razie czego z tego, co wiem, z jakąś, nie wiem, fakturą, papierami, czymś takim. No więc może komuś do czegoś się przyda, być może skorzystamy na tym. No nie wiem, czy wszyscy, ale pewnie jakaś część z nas. Być może. To taki temat na koniec, może komuś do przemyślenia. No właśnie, pytanie, czy coś się jeszcze pojawiło w trakcie tego przeglądu, bo to taki temat gdzieś tam u mnie zupełnie spontanicznie się tutaj jakoś wymyślił.
2: Nic.
1: No dobrze, no w takim razie kończymy. Dzisiaj dość krótko, nawet 3,5 godzin nie było. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomasz Bilecki.
0: Dobrej nocy.
1: No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, że za tydzień.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Tym razem w środę 9 lipca 2014 roku po godzinie 19 wszystkich razem i każdego z osobna witam bardzo serdecznie sprzed mikrofonu Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz i poprowadzę dziś w pojedynkę dla was, drodzy słuchacze, tę audycję. Myślę, że nie będzie ona dziś nazbyt długa, bo też dziś tematem audycji będzie prezentacja jednej aplikacji, zaledwie jednej, i to chciałbym dodać dosyć nieskomplikowanej, ale realizującej samej w sobie dosyć ciekawe zagadnienie. Życie podyktowało konieczność poszukania takiej aplikacji. Nawet nie zdawałem sobie sprawy wcześniej, zanim nie uruchomiłem Google'a, że coś takiego mogłoby się gdzieś tam znaleźć, ale jak to mawiają, potrzeba jest matką wynalazków. O co chodzi? Już mówię. Otóż dziś prezentować będę aplikację o nazwie USB Redirector. Za pomocą tej aplikacji, dodam, aplikacji, no niestety

0: płatnej. Możliwe jest udostępnienie dowolnego narzędzia, dowolnego urządzenia podłączonego do naszego portu USB gdziekolwiek w świat, czy też po naszej sieci lokalnej. Kilka przykładów, proszę bardzo. Możemy, jeżeli mamy na przykład nasz syntezator mowy sprzętowy, jeżeli ktoś jeszcze z tego korzysta, no to możemy sobie na przykład go podłączyć zupełnie wirtualnie do innego komputera, bez zabawy kablami. Jeżeli na przykład nasz program udźwiękawiający JAWS czy Windowize autoryzujemy za pomocą klucza sprzętowego, który jest podłączany do portu USB w naszym komputerze i chcemy korzystać z tego Windowize'a na innym komputerze w obrębie na przykład naszej sieci, no to możemy bez większego problemu sobie taki klucz udostępnić i nie łamiąc postanowień licencji korzystać z takiej kopii programu Windowize czy też JAWS. Teraz z Windowize'em, z tego co wiem, to sprawa jest taka, że raczej wybierane są autoryzacje internetowe. Od kluczów sprzętowych się odchodzi, natomiast no, w przypadku JAWS-a cały czas temat jest aktualny. Jeżeli ktoś posiada klucz sprzętowy, dzięki któremu autoryzowany jest JAWS, no to po prostu może się to w tym momencie przydać. Taka autoryzacja, szczególnie jeżeli w naszej sieci lokalnej mamy kilka komputerów i naprzemiennie z nich korzystamy i chcielibyśmy sobie to w ten sposób autoryzować. Możemy oczywiście podłączać dowolne inne urządzenia, możemy podłączać dyski twarde, możemy podłączać karty muzyczne. Tego ostatniego wyznam szczerze, że nie próbowałem, natomiast twórcy programu zarzekają się, że to wszystko działa. Oczywiście, jeżeli udostępniamy to przez internet, musimy liczyć się z tym, że po prostu jakość dźwięku no, może nie być najlepsza, może nam to po prostu zrywać od czasu do czasu, jeżeli chodzi o połączenie. Nie wdając się jakoś bardzo szczegółowo w zagadnienia i nie czyniąc tego wstępu przesadnie długim, dodam tylko tyle, że w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji, jeżeli ktoś będzie miał ochotę do mnie zadzwonić, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli chodzi o Skype'a, to także Skype o loginie tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji. Ja już właśnie tego Skype'a uruchamiam i można dzwonić. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to proszę bardzo, postaram się odpowiedzieć. O właśnie, widzę, że ktoś mnie tu poprosił o dodanie do listy kontaktów. Ale to tak tylko na marginesie. Teraz już przechodzimy do tematu. Pierwsza i zasadnicza sprawa to skąd właściwie my mamy te aplikacje pobrać. Już zaraz podam adres strony internetowej, włączę tylko, pozwólcie, tu do naszego głównego miksu syntezę mowy. Z mojego drugiego komputera, bo dziś w audycji będą brały udział tak naprawdę trzy komputery. Jeden, z którego jest prowadzona emisja, i dwa komputery, które będą udostępniały sobie nawzajem różne rzeczy. A teraz skąd my właściwie możemy to pobrać? Możemy pobrać zarówno klienta, jak i serwer z następującej strony internetowej www.incentivespro.com. Taki jest adres tej strony. Kiedy wejdziemy sobie na stronę główną, wystarczy, że poszukamy linka Downloads. To jest link, który u mnie już jest aktywowany wcześniej, więc ja z tego do tego linka jestem w stanie bardzo szybko przejść za pomocą po prostu litery V w programie NVDA. I teraz najprościej, poruszając się po tej stronie, możemy skorzystać z nagłówków. Mamy nagłówek download z poziomu drugiego, nacisnąłem w tym momencie literkę H i mamy kolejne już jakby podsekcje. USB Redirector, tu jest pierwsza opcja do pobrania. Mamy opcję Download Now. Za pomocą tego odnośnika jesteśmy w stanie pobrać wersję 32 i 64-bitową. Będzie to zachowane w takim pliku archiwum, w pliku zip, który po prostu możemy rozpakować za pomocą naszego własnego systemu operacyjnego, systemu Windows, no i wtedy po prostu wybrać odpowiednią wersję, w zależności od tego, z jakiego komputera korzystamy. Czy jest to 32-bitowy, czy 64-bitowy system operacyjny. Dodam jeszcze, bo to może być ważne, że nie ma znaczenia, jakiej architekturze co udostępniamy. To znaczy możliwe jest udostępnienie z 64-bitowego komputera urządzenia USB jednostce 32-bitowej. Także nie ma większego znaczenia system operacyjny. Ja to dziś pokażę. Specjalnie taką konfigurację wybrałem, bo będę udostępniał urządzenie z systemu 64-bitowego komputerowi z komputera wyposażonego w system Windows 7 w wersji Professional komputerowi z 32-bitowym systemem Windows XP. Tak, jeszcze ten stary Windows XP. Kolejny nagłówek poziomu drugiego także to jest USB Redirector Client. Ten klient jest aplikacją darmową. Z jednym wyjątkiem, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z USB Redirectora w systemach Linux, to musimy, no niestety, ale zainstalować na serwerze edycję płatną USB Redirectora i licencja na korzystanie z edycji Linuxowej także jest płatna, jeżeli chodzi o klienta. Więc po prostu musimy sobie wtedy właśnie tak, a nie inaczej poradzić. Ale ja podejrzewam, że będziemy chcieli raczej używać tego w systemach Windows, więc wystarczy nam tylko zapłacić za licencję. Ceny są podane na stronach internetowych w dziale, już zaraz powiem, Purchase. Jeżeli chodzi o wycenę, to wyceniana jest liczba komputerów i liczba urządzeń USB, jakie chcemy udostępniać. Najtańszy pakiet to są dwa urządzenia. Ja może zresztą tu przejdę do tego działu i powiem pokrótce, jak to się przedstawia. Zaraz wejdziemy sobie. Jest. USB Redirector Licensing. No właśnie, mamy, że dla komputera. I teraz szukajmy. O. USB Redirector w wersji 6 już jest. 74,99 dolarów. No więc prawie 75 dolarów. Tyle to kosztuje dla pojedynczego komputera, który chciałby udostępniać dwa urządzenia. Podkreślam, pojedynczy komputer, dwa urządzenia. Możemy się łączyć do tych urządzeń, które będą udostępniane przez USB Redirectora za pomocą dowolnej ilości klientów w systemie Windows, bo te klienty są po prostu za darmo. Trzy urządzenia USB kosztować nas będą no prawie 110 dolarów, bo tu 109,99. Cztery urządzenia USB 149,99. Pięć urządzeń USB 179,99. Kolejne. O, pojawiło się pytanie. Pytanie od Eweliny. Ewelina pyta, czy aplikacja, którą opisuję, dostępna jest na urządzenia mobilne. Ewelino, no niestety nie. Nie jest dostępna na urządzenia mobilne i nie jest także możliwe przenoszenie za jej pomocą kontaktów między urządzeniami mobilnymi. Bo to nie jest aplikacja do tego. Ta aplikacja służy do tego, że jeżeli w jednym komputerze mamy podłączone jakieś urządzenie USB, które chcielibyśmy udostępnić na inny komputer, a to urządzenie nie jest na przykład drukarką, No bo wiadomo, że drukarki możemy udostępniać sobie po sieci, możemy także udostępniać dyski twarde na przykład po sieci, ale nie każde urządzenie na to pozwoli, to w tym momencie za pomocą aplikacji USB Redirector możemy udostępnić dowolne takie urządzenie na dowolny komputer. Jedna jeszcze rzecz, o której należy pamiętać, ale to jest z tego co wiem specyfika USB. Jedno urządzenie może być używane w tym samym czasie tylko i wyłącznie przez jedną maszynę. Więc jeżeli udostępnimy na przykład ten nasz klucz, dlatego mówimy o niełamaniu warunków licencji na przykład na udostępnianie kluczy autoryzacyjnych. Jeżeli będziemy chcieli udostępnić na przykład naszego dongla, za pomocą którego autoryzujemy JOS-a, na jakiś inny komputer, to w tym momencie z tej autoryzacji będzie mógł korzystać tylko ten komputer, dla którego to udostępniamy. Nie będzie mógł korzystać z tego komputer, nawet do którego fizycznie ten klucz jest podłączony. On po prostu będzie niewidoczny w tym momencie dla systemu. Więc to jest, myślę, że dosyć istotna także informacja. To nie jest jakieś narzędzie, które nam cudownie rozmnoży jakąś na przykład ilość urządzeń USB, które mamy. Nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. To jest po prostu tylko i wyłącznie taki mostek, za pomocą którego bez odpinania fizycznie urządzenia możemy się nim podzielić z innym komputerem. To jest tylko po to. Więc jeszcze zaglądając na stronę licencji, zobaczmy, o, 10 urządzeń USB dla jednego komputera będzie nas kosztowało $339.99. Są tu jeszcze inne edycje tego narzędzia, na przykład dla usług terminalowych czy dla połączeń RDP, ale to są raczej zagadnienia takie serwerowe, które myślę, że raczej nikogo nie zainteresują. No chyba, że administratorów, no ale to już myślę, że administrator systemu, jeżeli będzie tym zainteresowany, to sobie po prostu obejrzy to wszystko we własnym zakresie. A teraz pozwólcie, że ja już nie będę instalował tych narzędzi na kliencie i na serwerze, bo to już zrobiłem. W zasadzie instalacja zarówno jednego, jak i drugiego jest prosta, bo polega tylko na klikaniu next, next, next, next, next. W pewnym momencie możemy zostać poproszeni o zezwolenie na instalację sterownika. System nas może zapytać, może stwierdzić, że coś jest nie tak z podpisem i czy my, aby na pewno jesteśmy pewni, że my chcemy tego sterownika użyć. Jeżeli chcemy, a tym samym jeżeli jesteśmy pewni i chcemy korzystać z aplikacji, to po prostu się na to zgadzamy. Mi nic nie wybuchło, nic się wielkiego nie stało, wszystko jest w jak najlepszym porządku, komputery działają i USB Redirector działa również. Więc teraz na dobry początek pokażę, jak wygląda aplikacja serwerowa. Więc wchodzę w menu Start, wpisuję, o nie, tak wpisałem, USB, bo gdzieś Caps Lock mi się jeszcze włączył. USB Redirector, to jest pierwsza rzecz, która mi się pojawiła w wynikach wyszukiwania. Mamy jeszcze Command Line i Console Command Line. To są rzeczy, dzięki którym możemy trochę sobie tu zautomatyzować życie i ułatwić je, tworząc różnego rodzaju skrypty, wywołując te aplikacje z linii poleceń, więc możemy to sobie na przykład zintegrować z jakąś inną aplikacją. To już jest nasza inwencja twórcza. Ja zakładam, że my chcemy zrobić to wszystko jak najprościej i skorzystać z interfejsu graficznego, którym nawet jako tako jest dostępny. USB Redirector Evaluation Version, pojawił się taki komunikat. Przy pierwszym uruchomieniu tego urządzenia, tej aplikacji, po restarcie systemu, dostaniemy komunikat, że jest to wersja demo i że mamy jeszcze określoną ilość dni na jej testowanie. Wersja demo aplikacji pozwala nam na w pełni funkcjonalne jej testowanie przez 15 dni. Po upływie tego czasu musimy albo aplikację odinstalować, albo po prostu kupić odpowiednią licencję. Cóż my tu mamy? Przechodząc klawiszem Tab. Serwer może być zarówno serwerem, jak i klientem tak naprawdę. Dlaczego, tak opowiem za chwileczkę. Na razie przyjrzyjmy się temu drugiemu drzewku. jego korzeniem mamy, jest taka informacja, że nasz serwer akceptuje połączenia na porcie 32032, taki port TCP wybrała sobie ta aplikacja. Oczywiście możemy to zmieniać, jeżeli byśmy bardzo tego chcieli. W tym drzewku, rozwijając je, idąc strzałką w dół, mamy rzeczy następujące. To jest przynajmniej w moim przypadku.
1: Poziom 1.6.1.7.3.4.4.1.4.0.1.1.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
0: USB. Za chwilę powiem, dlaczego nie jest tak do końca. No właśnie, mam tu także widoczny wirtualny czy urządzenie do komunikacji z Bluetoothem, ale to urządzenie nie jest podłączone fizycznie do mojego portu USB, żadnego, to jest po prostu zintegrowane urządzenie, a właściwie włożone gdzieś tam w środek komputera, do innego złącza, ale to jest widoczne jako USB, więc to czasem może przekłamywać. No i teraz, proszę Państwa, to jest wszystko metoda trochę prób i błędów, bo niektóre urządzenia, jak chociażby to na przykład Freecom Hard Drive, USB Mass Storage, wiadomo co to może być, to jest dysk twardy, tak? Ale na przykład USB Serial Converter Device, to też wiadomo, to jest port szeregowy. Przejściówka z USB na port szeregowy, na RS-232, dzięki której w tym momencie słychać mojego Apolla. Ale co to jest USB Ultra Pro Device? Czy ktoś zgadnie? Jestem ciekaw. Nie, nie widzę, żeby ktoś zgadywał, więc jeżeli nikt nie zgadnie, to mówię, to jest klucz autoryzacyjny do programu odczytu ekranu JAWS. I ja ten klucz za chwileczkę będę chciał udostępnić innemu urządzeniu, innemu komputerowi. Ale najpierw przypatrzmy się w ogóle menu tej aplikacji, co my tu mamy ciekawego, bo kilka interesujących pozycji jest. Program umożliwi nam tu właściwie to menu tylko wyjście, bo jest opcja exit. Kolejne menu, ja sobie to otworzę jeszcze raz. Jest. Edit. I tu możemy korzystać właśnie z, ustawiać parametry dla urządzeń USB i dla serwerów. Na przykład teraz mamy USB device, więc możemy sobie wyświetlić właściwości tego urządzenia, które mam podświetlone. Tu mamy jakieś identyfikatory i tak dalej. Istotna rzecz w tym miejscu to jest przede wszystkim network compression. To jest ostatnia zakładka. A nie, przepraszam, przedostatnia zakładka. Network compression, możemy to włączyć w dokumentacji tej aplikacji. Twórcy informują, że to przede wszystkim może być przydatne wtedy, kiedy jest urządzenie, które będziemy wiedzieli, że wysyła lub odbiera dużą ilość danych. Takie na przykład jak skaner, takie na przykład jak karta dźwiękowa. I szczególnie to się może przydać w momencie, kiedy korzystamy z internetu. Tu wtedy warto to włączyć kompresję, bo mamy wtedy możliwość zaoszczędzenia na paśmie, albo jeżeli mamy niezbyt szybkie łącze internetowe, no to wtedy to jest z pewnością zbawienna rzecz, bo jakoś to będzie działać chociaż. Mamy tu jedno pole wyboru, możemy zaznaczyć i mamy jeszcze taki suwak, który informuje o stopniu kompresji. Natomiast jeżeli to są urządzenia, które z samej swojej natury przesyłają niewielkie ilości danych, twórcy nie zalecają włączania kompresji. Więc jeżeli to jest właśnie chociaż taki klucz autoryzacyjny, jeżeli to jest port szeregowy podpięty tutaj, to nie ma sensu włączać kompresji, bo to po prostu może działać jeszcze gorzej. Miałem takie parametry dlatego, że jestem na danym urządzeniu USB. Jeżeli przesunę się w górę, proszę bardzo, przesuwam się w górę. My USB Server Computer i tak dalej, i tak dalej. Przechodzę do Edit i w tym momencie USB device jest niedostępny, ale za to dostępny jest USB server, ale to nie, to też jest niedostępny. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, bo powinno to być dostępne, chyba że to dotyczy klienta. Sprawdźmy to jeszcze. Będzie to dostępne? Nie, nie jest dostępne. A to akurat ciekawostka. Dlaczego tak jest? Sharing. Tutaj możemy z poziomu menu udostępnić jakieś urządzenie, wyłączyć udostępnianie. Auto sharing mode. Auto sharing mode to jest opcja, dzięki której po prostu w momencie, kiedy podłączy się jakiś klient, automatycznie udostępniane są mu nasze urządzenia. Przy czym jest jedna ważna rzecz, o której powiem za chwileczkę, jeżeli chodzi o ten auto sharing mode. To jest wszystko w tym menu. Connect. Możemy dodać serwer, bo z tego poziomu tej aplikacji możemy także łączyć się z innymi serwerami, gdybyśmy mieli takie życzenie. Remove USB server. Disconnect. Tu akurat nie ma nic istotnego z naszej perspektywy. Remote control. Create callback connection to USB client. To jest bardzo ważna rzecz, jeżeli nasz serwer znajduje się w takim miejscu, do którego niestety nie bardzo możemy się podłączyć z zewnątrz. Jeżeli na przykład nasz serwer USB jest za jakimś NATem, a my nie mamy za bardzo możliwości wystawić odpowiedni port TCP na zewnątrz. Jeżeli na przykład jesteśmy w jakiejś sieci osiedlowej, jeżeli korzystamy z łącza komórkowego, teraz coraz bardziej popularna jest ta technologia LTE i mamy szybkie łącza, ale niestety za bardzo nie możemy tam się do niczego podłączyć, bo jesteśmy za tak zwanym NATem. No a operatorzy niezbyt chętnie nam będą jakieś porty wystawiać na świat. To w tym momencie możemy skorzystać z tej opcji callback i połączyć się do klienta. Jakby te opcje łączności i odpowiedzialność za wystawienie portu na świat zrzucić na klienta. I w tym momencie, kiedy wybralibyśmy te opcje, to po prostu musimy podać adres IP klienta, z którym chcemy się połączyć, i odpowiedni port, wcisnąć OK, i połączymy się w tym momencie z klientem. Jakby ta łączność będzie zrzucona na klienta, ale to my będziemy w dalszym ciągu serwerem. Mam nadzieję, że tłumaczę to dostatecznie jasno, bo staram się, ale to są już takie zagadnienia trochę z wyższej półki. Jeżeli chodzi o zarządzanie siecią, więc jeżeli ktoś po prostu miałby jakieś pytania w tym względzie, to proszę śmiało pytać, postaram się to jeszcze prościej jakoś wyjaśnić. Close callback connection to USB client, niedostępne, no bo nie mamy otwartej żadnej łączności callback, czyli tej zwrotnej tak zwanej. Tutaj możemy łączyć, rozłączać urządzenia. Jest trochę tych opcji, ale tak naprawdę ja to pokazuję tylko, żeby jakby zaprezentować możliwości, a cała operacja jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. W tym momencie mam listę wyjątków. Ja może sobie przejdę na jakieś urządzenie, żeby te opcje były chociaż dostępne. Przejdziemy sobie na ten mój USB Ultra Pro. I teraz Exclusion List, czyli lista wyjątków. ADD USB Device to Exclusion List. Po co to jest? Wyobraźmy sobie sytuację następującą, że jesteśmy, cały czas będę się trzymał tego naszego syntezatora mowy, albo jakiejś karty dźwiękowej, albo klucza autoryzacyjnego do naszego programu. Wyobraźmy sobie sytuację taką. Jesteśmy gdzieś na wyjeździe. Nie wzięliśmy tego naszego klucza. I ktoś z naszych domowników pracuje na komputerze, z którym my się chcemy połączyć. No możemy zrobić tak, że połączymy się z naszym domowym komputerem, udostępnimy sobie ten klucz autoryzacyjny, udostępnimy sobie jeszcze kilka innych urządzeń, które byśmy sobie życzyli, za pomocą nawet tego autoudostępniania, żeby tam nie trzeba było tego dodawać i tego konfigurować. Natomiast chcielibyśmy umożliwić pracę temu naszemu przykładowemu domownikowi na tym komputerze. I co się w tym momencie dzieje? Jeżeli udostępnilibyśmy tak bezmyślnie wszystkie urządzenia, a komputer jest stacjonarnym komputerem i klawiatura USB także byłaby podłączona do tego komputera, no to w tym momencie udostępniamy także tę klawiaturę. Co za tym idzie? Klawiatura jest od komputera jakby odłączana, od tego fizycznego komputera, z którym się połączyliśmy. I w tym momencie ten nasz domownik przykładowy niestety nie może zrobić absolutnie nic. Jeżeli tam jest jeszcze podłączona myszka na USB, no to skutecznie naszego domownika pozbawiliśmy możliwości korzystania z czegokolwiek na tym komputerze. No chyba, że jest jeszcze tam jakiś, nie wiem, ekran dotykowy albo coś w tym stylu, ale to jest jeszcze jednak, powiedzmy sobie szczerze, rzadkość. Remove USB device from exclusion list to jest opcja do usuwania danego urządzenia z tej listy wykluczeń. No i tu mamy jeszcze opcje preferences. Przyjrzyjmy się im, zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Auto start with Windows w zakładce General, automatyczne uruchamianie tego naszego programu razem z systemem. Zawsze pokazuj ikonkę w zasobniku systemowym. Network server. Akceptuj połączenia od klientów zdalnych. I właśnie, wspominałem, że można sobie wybrać port, na jakim będziemy nasłuchiwać tym naszym serwerem połączeń zdalnych. 32032, taki jest numer portu, który jest domyślnym numerem portu. IP filters, warnings, device policy, USB server. To już są takie, i jeszcze device policy, USB client. To są takie już zaawansowane rzeczy, które tak naprawdę możemy dopiero włączać. Możemy na przykład sobie tu wybierać, że takie urządzenia mają być udostępniane, takie mają być nieudostępniane. To jest dosyć już zaawansowane i myślę, że tak do takiego prostego wykorzystania takiego klienta to raczej na dobrą sprawę niepotrzebne. Jeżeli komuś będzie to potrzebne, to po prostu sobie to odpowiednio skonfiguruje. A zatem wychodzimy z tego okienka, z okienka opcji i teraz przystąpmy do udostępniania. Spróbujmy udostępnić tego naszego przykładowego dongla autoryzacyjnego do JOS-a. Najpierw pokażmy, że to w ogóle działa, bo w tym momencie, kiedy użyję menu kontekstowego, no nie, jak użyję menu kontekstowego, to im to nie zadziała. Będę musiał przejść do sharing. I teraz wybieram share USB device. Jestem na drzewku, które pokazało mi te wszystkie urządzenia. Mógłbym tu się bawić emulacją NVDA i myszki. I w tym momencie chcieć to udostępniać, tam klikając prawym przyciskiem myszki, ale wystarczy wejść do sharing. Skoro to mam podświetlone, to wybieram sobie share USB device. Enter. I teraz spróbujmy uruchomić JOS-a. Ja zamknę NVDA na chwilkę i spróbuję uruchomić JOS-a. Zobaczymy, czy wykryje mi jeszcze klucz. Uruchamiam polskiego JOS-a 14. Chwilę musimy poczekać. JOS się niezbyt szybko uruchamia nawet na dysku SSD. I co się, proszę Państwa, w tym momencie stało? Wybrałem sobie klucz autoryzacyjny do JOS-a i kazałem go udostępnić. I w tym momencie on został udostępniony, ale ja z tego komputera, do którego on jest fizycznie podłączony, nie mam już do niego po prostu dostępu. Więc teraz zamknę tego JOS-a. Oto chyba się on nawet już mi wyłączył, bo miałem go uruchomionego wcześniej. I 40-minutowe demo mi się skończyło. Tak coś się obawiam. Spróbuję uruchomić NVDA. O, jest. Jest NVDA. I tak naprawdę po stronie serwera to jest wszystko, więc ja to pokażę jeszcze raz. Mamy to drzewko z urządzeniami. Ultra Pro. Teraz sharing i wybieram share USB device. To teraz jest niedostępne, bo to już jest udostępnione. Jak będę chciał to zatrzymać, stop sharing USB device. I tyle. Wystarczy, że tyle zrobię i już jakby mam sprawę załatwioną po stronie serwera. Zaraz będę się łączył za pomocą klienta do tego, tylko jeszcze sprawdzę, czy ktoś do mnie na przykład nie zadzwonił, nie chciał o coś zapytać. Nie. Nie mam żadnych pytań. Przypominam, tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Piszemy tyflopodcast.net 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jest to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić, zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby o coś dopytać. Bo na serwerze, tak jak już wspomniałem, skończyłem w tym momencie zabawę. Jest port udostępniony, urządzenie podpięte do tego portu również, więc mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zautoryzować sobie JOS-a za pomocą tego klucza na drugim komputerze w mojej sieci lokalnej.
2: Windows nowy,
0: nowy użytkownik. Mam tu właśnie tego Windowsa XP, o którym wspominałem. I teraz poszukajmy tego klienta. USB Redirector Client. Jest. I teraz tu sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Mam uruchomionego klienta. Teraz muszę się połączyć. Więc wchodzę do menu.
2: Program rozwija Edit, rozwija Connect, rozwija Connect. USB Server.
0: I wybieram Add USB Server. Wciskam na tym Enter.
2: Add to USB server dialog class type IP address or host name of the remote computer where your shared USB device is plugged in. Select TCP port. Direct connection to remote USB server. You should select the same TCP port as...
0: Dobrze, tu jest informacja, że powinienem wybrać ten sam port, na którym nasłuchuje serwer i mam wprowadzić adres. Skądinąd wiem, że komputer z serwerem jest pod adresem 192.168.1.103. Jak dobrze pamiętam, więc spróbujmy się połączyć.
2: 1.2.1.8.1.1.0.3. Pole edycji zaznaczone 32.032.
0: Tak, port jest wybrany ten sam, zatem wybieram przycisk. Tu jest jeszcze takie pole, które możemy sobie zaznaczyć. Automatycznie podłączaj wszystkie urządzenia ze zdalnego komputera, kiedy staną się dostępne. Mógłbym to zaznaczyć, ale na razie tego nie chcę zaznaczyć. Okay, wybieram OK.
2: USB Redirector klient pusta. Widok drzewa. R cannot establish.
0: No i zobaczmy, czy się udało połączyć.
2: Device is plugged in pusta. USB Redirector klient. Koniec. Pusta. USB Ultra Pro.
0: I właśnie, i tu jest trochę niestety problem.
2: Ma punkt uwagi.
0: Bo do tego drzewka nie da się przejść za pomocą tabulatora w żaden mi dostępny sposób. Muszę po prostu użyć nawigacji obiektowej za pomocą NVDA, więc teraz sobie sprowadzam tutaj insert i numerycznym 7 i teraz wybieram sobie na przykład tu Establish Direct Connection, klikam lewym przyciskiem myszki i mam drzewko. I co w tym drzewku mam?
2: Poziom 0 Established Direct Connection to USB Redirector on 192.168.1103 TCP port 32.032 rozwinięte 1.1.
0: Strzałka w dół.
2: Poziom 1 USB Ultra Pro Device is plugged into 2.2 USB port 1.1.
0: I mam to urządzenie, które zostało udostępnione. Mam? Mam. Świetnie. Więc teraz, skoro chciałbym to urządzenie podłączyć do swojego komputera, to muszę wybrać
2: Connect
0: i wybrać Connect USB Device. Wciskam Enter i zaraz usłyszymy pewien bardzo charakterystyczny dźwięk. A teraz przyjrzyjmy się, co się stało w naszym serwerze. Bo to też jest dosyć istotne. Przełączmy się na ten komputer. Widzimy, że tu już mamy tylko cztery urządzenia w tym drzewku, czyli na liście dostępnych urządzeń do udostępnienia. Przechodzimy w dół. I widzimy, że urządzenie, które udostępniłem, jest podłączone w tym momencie do komputera zdalnego. Do komputera zdalnego, który nazywa się PC. Bo tu są zarówno te nazwy komputerów podane, jak i adresy IP. Zatem teraz ponownie przechodzę do klienta i spróbujemy wywołać JOS-a. Ja tu mam akurat JOS-a 15 zainstalowanego. Zamknijmy więc NVDA. NVDA. Co ja wpisuję? Chcę wpisać JOS 15. Czekamy. Coś się tam uruchamia chyba.
3: JOS for Windows is ready. Here at Shamayani Dialog. Ubis nazw programu folderu.
0: No, escape. Eloquence, bo nawet jeszcze nie mam tego skonfigurowanego, bo ten komputer, na którym tego używam, to jest po prostu do takich różnych działań poglądowo-demonstracyjnych. Więc jest JOS i JOS jest zautoryzowany, proszę Państwa. Nie ma podłączonego klucza, ale jest zautoryzowany za pomocą tego klucza, który mam podłączony do komputera zdalnego. Przy czym, podkreślę to jeszcze raz, kiedy chciałbym uruchomić na tym zdalnym komputerze, czyli na tym fizycznym, do którego podłączony jest ten klucz, JOS-a, to w tym momencie nie mogę tego zrobić. JOS najzwyczajniej w świecie powie, że jest wersją demonstracyjną i tyle. Więc tak jak już wspominałem, nie łamiemy w tym przypadku warunków licencji, bo licencja jest używana w dalszym ciągu przez jednego użytkownika na jednym kluczu autoryzacyjnym. Wszystko jest jak trzeba, zgodnie z przepisami. I tak to, proszę Państwa, działa to oprogramowanie USB Redirector. Zamknę może JOS-a, uruchomię ponownie NVDA. NVDA. Więc teraz ktoś by mógł zapytać, no dobrze, jak ja mam wrócić do stanu pierwotnego, czyli dajmy na to, mam dwa komputery w sieci lokalnej, udostępniłem, popracowałem sobie na tym JOS-ie, ale ja już tu nie chcę pracować na tym JOS-ie, ja chcę z powrotem mojego JOS-a na tej poprzedniej stacji roboczej, do której mam wpięty klucz. No więc najpierw rozpoczynamy od tego, że odłączymy tu urządzenie. Znowu muszę tu kliknąć USB Ultra Pro Device. Wchodzimy do Connect. I pierwsza rzecz, jaką robimy, to na stacji zdalnej, czyli tej, która teraz jest klientem tego serwera, wybieramy Disconnect USB Device. Enter. I teraz słyszymy, że już charakterystyczny dźwięk dla Windowsa XP się pojawił, urządzenie zostało odłączone. Ale to nie jest wszystko, bo na razie zadziałaliśmy z poziomu klienta tego serwera. A teraz jeszcze musimy powiedzieć naszemu serwerowi, że my już tego urządzenia udostępniać nie chcemy i że może ono być dostępne dla nas lokalnie. Więc teraz wchodzimy sobie i szukamy. Znowu mamy 5 tych urządzeń, bo nie jest żadne wykorzystywane przez komputer zdalny, ale na dole cały czas mamy informację o tym, że ten port jest w dalszym ciągu w użyciu. Więc szukam tego USB Ultra Pro.
1: Program rozwijamy altusz, edit rozwijamy altusz, Chalink rozwijamy altusz.
0: Sharing.
1: Chalink zdelicze niedostępne, stop Chalink plus zdelicze.
0: I wybieram stop sharing, enter. No i tu się rozgadały oba komputery. I w tym momencie mam już zwolniony ten klucz autoryzacyjny, który jest dziś naszym przykładem. To oczywiście może być dowolne urządzenie, ale pokazałem to tak w takim zastosowaniu praktycznym dla nas, dla użytkowników niewidomych, którzy się zdecydowaliśmy na korzystanie z autoryzacji JOS-a za pomocą klucza sprzętowego. Co może być praktyczne, bo wiadomo, no ten klucz trzeba by przepinać, wypinać, odpinać, przekładać pomiędzy tymi komputerami, a w tym momencie, kiedy mamy takie oprogramowanie, to ten klucz sobie siedzi cały czas bezpiecznie w naszym porcie, a my możemy sobie pracować na różnych komputerach, byleby pamiętać, że po prostu udostępniamy to urządzenie danej maszynie. Więc ja teraz zamykam NVDA i spróbuję uruchomić JOS-a 14, którego mam zainstalowanego na tym komputerze. Zobaczymy, czy mi się zautoryzuje. Tak, zautoryzował się, działa. Wszystko jest tak, jak trzeba. Więc jak sami, drodzy Państwo, słyszycie, to po prostu działa. Nie jest to aplikacja bezpłatna, ona tam swoje kosztuje. Mówiłem o kosztach. Najtańsza licencja to jest $75. Niecałe, bo $74.99. Natomiast, no jeżeli komuś to miałoby się okazać do czegoś potrzebne, to myślę, że warto. Ja cieszę się, że poznałem tę aplikację, bo może mi się niejednokrotnie przydać. Zatem jeżeli ktoś miałby ochotę również z tego skorzystać, to oczywiście może, jest to wszystko dostępne. Też w internecie widziałem taką darmową implementację tego rozwiązania, jednak do końca, szczerze mówiąc, nie wiem, o co tam chodziło, bo to rozwiązanie było zdecydowanie cięższe w obsłudze, tam trzeba było korzystać z linii command i to też troszeczkę inaczej działało, a poza tym to rozwiązanie się bodajże net USB nazywało albo jakoś tak. I to rozwiązanie zakończone zostało, znaczy nie było rozwijane już od kilku ładnych lat. A ta aplikacja jest cały czas rozwijana i wychodzi naprzeciw nowszym systemom operacyjnym, więc myślę, że jednak mimo wszystko warto skorzystać z takiego rozwiązania. No chyba, że ktoś jeszcze znajdzie coś zupełnie innego, bo ja zdecydowałem się na korzystanie z tego rozwiązania, bo po prostu jest ono całkiem wygodne. A może ktoś z szanownych słuchaczek bądź też słuchaczy podpowie jeszcze coś innego. Teraz jeszcze przez chwileczkę przypominam, jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić, to zapraszam 123 834 835 bądź też tyflopodcast.net. A jeżeli nie, jeżeli pytań nie ma jakichś wątpliwości, no to po prostu tę dzisiejszą audycję mogę uznać za zakończoną, a temat za wyczerpany. Przypominam, że dziś prezentowałem aplikację USB Redirector, która służy do udostępniania dowolnego urządzenia USB za pomocą sieci. Może być to zarówno sieć lokalna, jak i może być to także połączenie internetowe. Zatem, jeżeli komuś takie rozwiązanie jest potrzebne, to po prostu można się w tę aplikację zaopatrzyć. Nie jest ona bardzo, bardzo, bardzo dostępna, bo interfejs jej ma pewne niedociągnięcia, trzeba się niekiedy naklikać, ale to wszystko jest do obsłużenia, co zademonstrowałem w dzisiejszej audycji. Widzę, że telefonów nie ma, więc chyba tłumaczyłem wszystko dość jasno. Mam przynajmniej taką nadzieję. A zatem dziękuję na dziś za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy słuchali tego na żywo, a także tym wszystkim, którzy słuchać będą tego w podcastach na www.tyflopodcast.net. Kłaniam się, Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Sześć minut po godzinie 19:00. Witam Państwa bardzo serdecznie i nie jestem sam w studiu, bo też są inne osoby. Za konsolę to Michał Dziwisz, jak zwykle pomocny, jak zawsze. No i mój gość, Patryk Waliszewski. Witaj, Patryku.
6: Awe.
5: No niech i tak będzie. Dzisiaj mamy 25 dzień lipca, to jest 206 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 159 dni. No i tak gwoli jeszcze historii, no to powiem, że z kwiatem warto jeszcze pójść do Olimpii, Rudolfy, Rudolfiny, Walentyna, Krzysztofa, Krzysztofy, oczywiście, Alfonsa, Antoniego, Dariusza, Franciszka, Jakuba, Kukufasa, Nieznamira, Pawła, Rudolfa i Sławosława.
6: Więc, bardzo dużo tego dzisiaj.
5: Tak, jest trochę tego, aczkolwiek czy bardzo dużo to nie powiem, no jest trochę tego. W każdym razie nie zapomnijcie, dzisiaj mamy na przykład też Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Kierowca ważnym zawodem jest w dzisiejszym świecie. Kierowca chyba też dosłał urządzenie, które trafiło tutaj do laboratorium, do jednego z naszych laboratorium, o którym dzisiaj będziemy mówić. Patryku, o czym dzisiaj będziemy mówić, zanim powiem jeszcze do nas kontakty, namiary, to powiedz, o czym dzisiaj będziemy mówić, jakim urządzeniu, a ja za chwilę podam dane kontaktowe.
6: Nie bez powodu przywitałem się z wami starym, dobrym, rzymskim Awe, a potem Awe najczęściej następuje Satan, bo dzisiaj będzie o Diable. Niemiecki Diable prosto z Niemiec, urządzenie marki Teufel Audio lub po
5: pisze
6: prostu...
5: Pisze się Teufel dla kogoś, kto nie wie i chciałby znaleźć.
6: Tak, dla przyjaciół diabełek.
5: Tak.
6: Prosto z Budapeszterstrasse w Berlinie.
5: Tak, firma, która zajmuje się już dźwiękiem od lat późnych 40. i próbuje...
6: Oficjalnie tam 70. po zmianach bodaj, tak, już długo, długo.
5: Długo, długo, z tradycjami, firma niemiecka i naprawdę zachęcamy do...
6: Przynajmniej wyeksplorowania ich dosyć drogiego, o czym za trochę, katalogu produktów.
5: Tak, tak.
6: No, będziemy
5: tak.
6: dzisiaj mówić o radiu. No, oni tłumaczą dość wprost, że klasy premium. Ja nie wiem, czy jest to klasa premium. Na pewno sznyt premium, na pewno te akcenty premium widać. I o tym będziemy mówić też. Co na pewno, wybaczcie Państwo moją ignorancję, ale kilka lat temu, kiedy serwisy branżowe podawały: Teufel nie próżnuje i wypuszcza kolejne słuchawki. Teufel robi coś tam. Mówię, no dobra, no fajny, dosyć drogi Chińczyk, może niemiecka obudowa. No tak, to człowiek czasami bywa ignorantem, potem się zainteresowałem troszkę bardziej marką i okazało się, że ups, myliłem się.
5: Tak, natomiast też trzeba powiedzieć, że Teufel dość mocno zaczął ekspansję na rynek polski. Ma nawet specjalny swój sklep na jednym z portali aukcyjnych. No i też...
6: I zaprzyjaźniony chyba sklep partnerski w Warszawie w ogóle, gdzie można sobie tam podsłuchiwać te rzeczy. Nie
5: tak,
6: wiem, nie wiem. Natomiast
5: ale jak również czytelne instrukcje można na stronie dobrze spolszczonej sobie pobrać i poczytać.
6: Tak, no właśnie, strona jest po polsku. Strona nie jest spolszczona, strona jest po polsku. Dobrze, Robercie, możemy przejść do danych kontaktowych.
5: No właśnie, kontakt.tyflopodcast.net kontakt.tyflopodcast.net to są dane nasze kontaktowe. Ja przypomnę, telefon, gdzie jest i FaceTime, i WhatsApp, i tak dalej, plus 48, to jest kierunkowy do Polski. Tutaj 663-883-600, mam nadzieję, że nie pomyliłem?
6: Nie,
5: ja nazywam się Robert Obęcki, dawno mnie tu nie było, no ale to wiadomo, ja to tak na samym uboczu. No i przejdźmy do urządzenia może naszego, który będziemy omawiać.
6: Ale
5: jest to urządzenie Teufel
6: 360.
5: Pisane 60 jak 60, nie 360 i 360, tylko 360.
6: Tak, Teufel. Trójeczka i słówko 60 jak 60 bez spacji. Jakby Teufel 360. Tylko trójeczka jest cyfrą, a 60 jest angielskim słowem. No i teraz wydawałoby się jakby od czego to? O co to chodzi? Chodzi tu przede wszystkim o system głośników, czyli największy atut tego radia tak naprawdę. o dźwięk dochodzący, jak deklaruje producent, zewsząd, czyli dookoła, czyli z 360 stopni. Gdzieś jest chyba nawet napisane Round 360, czy jakoś tak, czy jest kółeczko narysowane. Tu pytałem się asystenta Be My AI, to on gdzieś tego Round na tabliczce znamionowej się bodaj dopatrzył, że jest coś takiego. Marketingowo produkt funkcjonuje jako Teufel 360 po prostu. I tak też będziemy się do niego odnosić wtedy, kiedy nie mówimy o nim po prostu radio lub Teufel. To mając na myśli w większości wypadków ten konkretny Teufel, mamy na myśli to konkretne pudełko, które stoi.
5: No i technologia Dynamore?
6: Tak, co jest technologia? To jest oczywiście, tu musimy, wiadomo, porozwiewać troszeczkę marketingu, bo to się pięknie nazywa. Tak naprawdę to jest technologia rozdzielająca, to jest technologia po prostu, na szczęście trademark, nie patent, to jest znak towarowy. Bo tak naprawdę nie ma w niej nic jakby rewolucyjnego, jest po prostu know-how. Czyli jakby to nie jest coś takiego, że to jest przełomowa technologia, to jest po prostu technologia, która działa. Chodzi o odpowiednie umieszczenie w obudowie, o czym będziemy mówili, jak to radio jest jakby skonstruowane za chwilkę. O takie umieszczenie głośników nisko- i średniotonowych, żeby po prostu osiągnąć ten dźwięk 360, a jednocześnie, gdy trzeba, gdy na przykład słuchamy bardzo głośno, dostosowywać te różne proporcje, żeby ten dźwięk zmieniał się troszkę względem tego, co my słyszymy, jak nasze ucho reaguje na różne rzeczy, na różne bodźce. W dużym skrócie na tym polega ta technologia i zestaw wszystkich technologii temu towarzyszących. To radio elektronicznie, po prostu elektrycznie jest wyposażone w takie systemy.
5: I ja zacznę od początku. Co do nas trafia, jak to mniej więcej wygląda? Wiadomo, że do nas trafił egzemplarz recenzencki, więc on się może troszeczkę różnić od tego,
6: tak,
5: co kupimy.
6: Do nas trafił egzemplarz recenzencki, za który bardzo serdecznie dziękujemy.
5: Firmie nie wiem jakiej, ale to już jest.
6: Przyda się. Bardzo dziękujemy za egzemplarz recenzencki. W każdym razie.
0: Dziękujemy agencji Sarota, może powiedzmy komu.
6: Tak, agencji
0: konkretnie.
6: Sarota, dziękujemy.
5: O właśnie, no nie wiedziałem, czy jesteśmy uprawnieni do tego.
6: Ależ oczywiście.
5: Aby to podawać.
6: W każdym razie. Mamy tutaj całkiem fajne pudełko, taki karton. I mój konkretny egzemplarz recenzencki doszedł w foliach od oryginału jakby. Czyli one widać, że były otwarte, widać, że były użyte. Natomiast tam w tym kartonie mamy takie dwie poliuretanowe nóżki, jakby dwie takie kostki trzymające to radio jeszcze w ryzach wewnątrz kartonu, czyli ono jest troszeczkę nad, jakby nie dotyka samo kartonu, więc to jest kolejna warstwa antywstrząsowa. Te poliuretanowe boczki po prostu wypełniają tutaj takie dwie kostki. Trzymają je w ryzach wewnątrz kartonu.
5: Karton jest gładki, karton jest szorstki, się zapytam.
6: Ten karton był taki zwykły kurierski.
5: Aha, karton kurierski.
6: Natomiast w jednym z tych poliuretanowych boczków jest ładna zmyślna, ładny zmyślny tunel, taka dziura kwadratowa, prostokątna w zasadzie, w której to dziurze mamy sobie ukrytą kostkę zasilającą. Kabel też tam jest jakoś sprytnie przewiązany, już nie pamiętam, jak on to dokładnie przyszedł, ale było to bardzo wdzięczne i powiem szczerze, to nie jest radio dla gapiów. Gdybym był gapiem, nie zauważyłbym, że no chyba, że po ciężarze, że w tej jednej z pianek jeszcze coś jest. Bardzo ładne, pomysłowe, plusik. Wyciągamy zasilacz z pudełka, podłączamy zasilacz. Zasilacz jest uniwersalny. Pamiętasz, Robercie, z instrukcji, czy on jest może 110, 240, czy on jest od razu tylko europejski? Ja w zestawie na pewno
5: 110, 240, natomiast nie pamiętam outputu, ile
6: też nie
5: wychodzi.
6: Pamiętam, w każdym razie, mimo tego, że duży, to impulsowy.
5: A to wiadomo, to tak musi
6: być. To jest impulsowy, to jest dosyć energooszczędny zasilacz, ale i niestety może generować w okolicy jakieś tam interferencje, więc ultra wrażliwi na punkcie radia, no mogą się nieco poddenerwować.
5: Aczkolwiek tak dobre, naprawdę dobre impulsowe zasilacze nie generują żadnych zakłóceń, ale muszą być to naprawdę dobre impulsowe zasilacze. Przykładem niech będą zasilacze z jednej z firm produkujących anteny, te takie droższe anteny. Sam wiesz, masz.
6: Tak, mam antenę, ale dziś ewidentnie nie o antenach mówimy.
5: Wiem, ale przykładem właśnie jest taki zasilacz, który nie robi zakłóceń.
6: Tutaj chyba też nie robi tego wiele, a testowałem z radiem i ręcznym w okolicy i tego nie widziałem, żeby on tam jakoś bardzo na pasmach siał spustoszenie, ale musi być spory. Radio, z tego co pamiętam, producent deklaruje, że sumaryczna moc tego wszystkiego to jest ile? 30 watów bodaj samego audio, samych głośników, tak?
5: Jakoś tak.
6: Tak, chyba 30 watów. I nie wiem, czy do tego się nie wlicza 20 watów subwoofera. No w każdym razie moc robi wrażenie, tak jak i robi wrażenie, o czym postaram się Państwu pokazać, choć mikrofon mamy dosyć przenośny akurat w tym momencie w redakcji, robi wrażenie też docelowe audio. Sam odbiornik owinięty jest w folię. Nasz konkretny zestaw recenzencki z racji delikatnej omyłki pozbawiony został pilota, ale to jest omyłka jakby tutaj po stronie naszej, także o pilocie nie powiemy wiele. Powiemy
5: znaczy tylko, nie naszej, tylko dostawcy, no po prostu.
6: Tak, natomiast naszej w sensie, no tutaj w tym konkretnym egzemplarzu po prostu tego pilota nie ogarnięliśmy.
5: Dosłano.
6: Natomiast jest on łatwy. Ten pilot jest łatwy. Pytałem się osoby widzącej, aby opisała mi zdjęcie. Ten pilot ma wyraźnie rozróżnione te grupy przycisków, więc też nie powinno być sobie, nawet jeżeli go wam w tym momencie nie opiszemy, jeden krótki

0: w jednej z wersji.
1: Mamy, słuchajcie, pierwszą wiadomość na WhatsAppie do nas przyszła, bo...
0: Bardzo się prawy, ten, lewy kamerę.
1: Coś się proszę dzieje. Bardzo, to, ale to tylko u was. To tylko u was, więc tak naprawdę nie ma to aż takiego znaczenia.
0: Dokładnie.
1: Mamy wiadomość. Mamy wiadomość na WhatsAppie. Od Michała jest ta wiadomość, a zatem posłuchajmy.
2: Dzień dobry, Michał Kasperczak. Mam kilka pytań odnośnie Radia Teufel. Jako że jestem bardzo zainteresowany zakupem urządzenia, które pozwala mi szybko przełączać rozmaite stacje radiowe, a wydaje się, że z tego, co gdzieś tam się dowiadywałem i też z tego, co mi Patryk mówiłeś przed audycją jakiś czas temu, to radio chyba do tego celu bardzo dobrze się nada, ale dowiem się wszystkiego z tej audycji. Moje pytania właściwie są dwa. Pierwsze pytanie jest takie, czy na pewno radio jest stabilne, kiedy szybko przełączamy stacje internetowe? Czy nie jest tak, że czy ono generalnie nadąża za tym przełączaniem stacji radiowych i czy nie jest tak, że po na przykład kilkunastu minutach ono wchodzi w stan, no nie wiem, takiego specyficznego, niezamierzonego wygaszenia, hibernacji, która powoduje, że wybranie radia po kilkunastu minutach słuchania i wybranie innego radia z aplikacji powoduje, że jest to niemożliwe, że jakby aplikacja przestaje się komunikować z radiem. Bo ja miałem taką sytuację z głośnikiem Teufel i początkowo, no potem łudziłem się, że sytuacja się rozwiązała, kiedy wyłączyłem jakiś taki swoisty tryb, może nie pamiętam, jak on się nazywał, ale taki tryb właśnie hibernacji, czegoś takiego, ale nie, dalej był taki problem. I zastanawiam się, jak to jest tutaj, czy nie ma takiego problemu, że kiedy za czas jakiś chcemy przełączyć sobie znowu radio, to no jest to niestety niemożliwe albo często to się nie udaje. I tak samo z przełączaniem szybkim poszczególnych stacji radiowych też bywały w tamtym głośniku sieciowym problemy. A druga rzecz to jest taka, jak zachowują się przyciski ulubionych, te, które są umieszczone na stałe w urządzeniu, bo o ile dobrze pamiętam, jest ich 5 i to dotyczy, one osobno są dla poszczególnych typów mediów, ale co się stanie, kiedy jesteśmy w mediach, które nie obsługują takich ulubionych, czyli byśmy słuchali radia, no, słuchali podcastu czy muzyki przez Spotify Connect, albo byli przełączeni do Line-Inu albo do Bluetootha i naciskamy któryś z tych przycisków ulubionych na urządzeniu. To co się wtedy dzieje? Bo w aplikacji to się mogę domyślać, że być może się po prostu przełączy na daną stację, chociaż tego nie wiem, ale co się dzieje na urządzeniu, skoro to są osobne ulubione? Czy on po prostu nic nie zrobi, czy też domyśli się, że ostatnio, nie wiem, słucham na Bluetoothie, ostatnio słuchałem radia z ulubionych z radia DAB, no to on przełączy się w tym momencie na DAB-a. Czy tak to nie działa. I jeszcze jedno, jak już tak mówimy, szybkie przełączanie źródeł, czyli wiem, że nie wiem, trzeba nacisnąć 4 razy przycisk wyboru źródła, żeby przełączyć się z źródła A na źródło B. Robię raz, raz, raz, raz i czy on nadąża, czy to też trzeba zrobić tak. Raz, chwilę czekamy. Raz, raz, raz. I wtedy on łaskawie przełączy, no łaskawie, nie łaskawie, to też by nie było tak w sumie, jakby szybko to przełączył, to by nie było tak źle. Ale no to są takie moje pytania, na ile to radio, na ile można szaleć i gdzieś tam latać sobie, mówiąc kolokwialnie, po tych stacjach radiowych. No to chyba tyle jest z mojej strony. Pozdrawiam.
0: Wyślij przycisk. Odpowiem na dwa ostatnie pytania od końca. Pytanie ostatnie. Źródło zawsze warto chwileczkę odczekać do tej sekundy. Nie trzeba czekać 2, 3, 5, ale tę sekundę to wypadałoby odczekać, dlatego że wewnątrz radia fizycznie inne jakby pomocnicze układy dbające o poszczególne rzeczy się muszą powłączać i to jest całkiem normalne, że na przykład radio, jak w większości tego typu odbiorników, jest troszkę niezależnym układem na płycie, którym ten...

0: układ matka powodujący, że to jest radio internetowe, a nie radio zwykłe, tam sobie jeszcze steruje. DAB to jest w zasadzie bodaj ten sam układ co radio FM, więc przełącza się dosyć szybko. Jak my zaczniemy tam od razu kręcić skalą, to on też nie będzie miał większych problemów. Natomiast każdy Spotify, każdy na przykład, nie wiem, radio internetowe wymaga pobudzenia większej liczby trybików, bo wymaga sprawdzenia, czy sieć jest, uruchomienia układu typowo związanego z siecią, sprawdzenia, czy sieć jest dostępna. Jeżeli sieć jest na przykład tylko wstrzymana, a taka jest domyślna konfiguracja wznowienia połączenia z siecią, potwierdzenia hasła i tak dalej, na tym już nam schodzą dobre 2 sekundy. I z tego co pamiętam, radio sobie poradzi, jeżeli my szybko ominiemy ten tryb. Ale po co ryzykować jakimś zawieszeniem takim mało przyjaznym, które ma prawo tam się stać? Ono się mi się w sumie ani razu nie stało. Ale ze starszymi radiami opartymi na tym chipie wiem, że takie sytuacje mogą się dziać, bo tam po prostu fizycznie elektroniki nie oszukamy. Pytanie przedostatnie w takim razie. Nic. Nie stanie się nic. Dlatego, że przyciski ulubionych są przyciskami ulubionych. Do tej konkretnej rzeczy. Co więcej, wychodzi na to, że dla jakby radia FM przyciski ulubionych są i radia DAB, one są w pełni zintegrowane z tymi na urządzeniu. Natomiast w radiu internetowym sekcja Favorites łączona jest z naszym kontem, a nie z przyciskami, które musimy obsługiwać tylko z radia.
1: No właśnie. Jeszcze były pierwsze 2 pytania, ale one, odpowiedź na nie wkrótce chyba, tak mi się wydaje.
0: Tak, bo to myślę, że w ramach jakby opisywania ogólnie, w ramach opisywania samego radia, na czym skończyliśmy przed wiadomością, bo powiem szczerze.
1: Na tym, jak to radio przyszło, że tak powiem, tak? I mieliśmy opisywać wygląd już.
0: Tak.
1: Ja tylko powiem, że radio ma wymiary, długość 28
0: cm. Ty możesz właśnie, Robercie, suchymi danymi takimi.
1: Głębokość 17,5 cm i wysokość 16 cm, więc nie jest to takie duże.
0: Szerokość, bo ten pierwszy wymiar chyba cię zagadałem.
1: 28 cm długości, czyli tej z lewa na prawo. 28 cm, czyli taki mamy rozstaw głośników mniej więcej, tych stereofonicznych. No oczywiście tu zaraz powiesz mi, że tu nie do końca mam rację, ale to za chwilę, bo fakt nie do końca mam rację. Ale 28 mamy tego rozstawu takiego głównego. Tutaj wysokość 16,5 na głębokość 17,5 cm. Więc nie jest to takie duże, ale też nie jest to takie małe. No jest to taki klocek, że tak powiem. I w zależności od tego, no to później, można powiedzieć, że jest to małe bądź duże.
0: Tak.
1: To za chwilę.
0: I niewiele myśląc, podłączam do kontaktu i włączam.
1: Także... Może najpierw, jak to wygląda?
0: Jak to wygląda?
1: Klasyczne... Lewa, prawa strona, góra, dół, już tył, mówię. Przód i tak dalej. Jakie wejścia,
0: klasyczne,
1: przyciski?
0: Takie... Powiem tak, to jest obudowa w typie tak dźwięczącym, taka...
1: Raczej nie drewnianna.
0: Wiem, czy to jest pełnoprawne drewno, czy to jest jakaś taka sklejka.
1: Czy może jakiś MDF taki lepszy?
0: Tak, to wygląda bardziej właśnie jak na MDF lepszy, powiem szczerze.
1: Pewnie taki nawet... lekkoszorstki.
0: Leciutko.
1: Tak, lekkoszorstki, bo mi to podobnie brzmi jak mój głośnik, który ostatnio...
0: To jest taki... No naprawdę nie wiem, bo z drugiej strony tu ma na przykład na dole ma takie ala kratki wywiecznikowe, które równie dobrze mogłyby być z... plastiku. Nie będę się kłócił, co to za materiał. On w dotyku bardzo imituje ładnie, rozsądnie pomalowane drewno. Mhm. Brzmi też tak raczej konkretnie. Brzmi tak, że tam jest sporo miejsca. Waży to, pamiętasz, Robercie,
1: z
0: specyfikacji 2,5 i to by się nawet zgadzało.
1: 2,1.
0: W jedną rękę to tak, no da się, ale warto tę drugą mieć.
1: Tak. Chociaż jak ktoś nie ma jednej, to musi się jako, to da jakoś radę.
0: Tak. Radio zacznę sobie od przodu, czyli od tego, gdzie się dzieje najwięcej. Na przodzie mamy wyświetlacz przed nami. Chyba dosyć czytelny.
1: Duży.
0: Spory. Nie miałem ani trochę problemu z odczytywaniem z aplikacji ani Seeing AI, ani... Znaczy, korzystałem najwięcej z Beam AI do dokładniejszych opisów i możliwości zadawania pytań oraz Envision AI do szybkiego czytania tekstów bez czekania, aż tam GPT obrobi różne odpowiedzi i tak dalej.
1: A, no to jest ważne, bo niektóre niestety wyświetlacze są takie, że robią
0: Seeing
1: problemy.
0: Seeing AI, raz chyba nawet się o niego pokusiłem i coś mi tam podpowiedział. Tak, coś mi tam podpowiedział, natomiast nie polegałem na Seeing AI, więc ciężko mi powiedzieć, jak Seeing Assistant Home i jego tryb i Seeing AI. Więc tak, po lewej stronie mamy przyciskalne pokrętło głośności. Aha. Tak brzmi. I na logikę wydawałoby się, że ono włączy radio. No nic nam takiego nie robi. I drugie pokrętełko, czyli skala. Po prawej stronie to są takie dwa elementy, które się po prostu wybijają.
1: Skala, ja myślałem, że skala jest przyciskowa, ale...
0: Tak, skala jest pokrętełkiem. Skala jest pokrętełkiem mającym też...
1: Przycisk.
0: Tak, mającym jakby OK.
1: Ale to jest z przodu, tak? Czyli mamy wyświetlacz i dwa pokrętła.
0: Tak, wyświetlacz, dwa pokrętła. Dwa przyciski są obok pokrętła skali. Górny menu i dolny back. Mam nadzieję, że nie pomieszałem ich.
1: To są okrągłe, kwadratowe.
0: Prostokątne, takie prostokątne przyciski.
1: Gumowane, nie gumowane.
0: Plastikowe. Bardzo ładny plastik, gładki. Taki, że.
1: I mikroprzełączniki, jak my nie mamy.
0: Tak, menu brzmi.
1: Aha.
0: A back brzmi w ten sposób.
1: Mhm, okej. Okay.
0: I one są przy samym pokrętełku skali, bardzo łatwo je albo pomylić z wyświetlaczem, albo wcisnąć w czasami niechcący menu szybko, zamaszyście kręcąc skalę. To się zdarza.
1: Aha.
0: Następnie pod wyświetlaczem mamy przez w zasadzie całą długość urządzenia, w tym w tym jakby na szerokość pokręteł też, panel przycisków. Pierwszy przycisk to jest włącznik.
1: O. Power. I to trzeba włączyć i przytrzymać, czy to jest taki krótki?
0: Jego naciskam. Mam nadzieję, że to słychać. Chyba powinno to wybić całkiem ładnie. Jeszcze raz nacisnę tak donośniej.
1: No to szybko to reaguje po naciśnięciu, chyba że to jest na jakimś standby'u.
0: No właśnie, tu jest coś takiego typu standby. Na zasadzie to radio ma standby dość aktywny. Ono, bo proszę zobaczyć, że włączę radio, coś sobie tu leci ciekawego.
1: To radio nie wydaje żadnego dźwięku, jak je się włączy. Żeby
0: nie ma w ogóle
1: było
0: czegoś takiego jak dźwięki.
1: To po prostu działa tak, że...
0: Natomiast co jest dosyć intrygujące w tej sprawie w ogóle tutaj, to jest fakt, że ja sobie, proszę zobaczyć, gra nam sobie tam jakaś muzyczka. Mam nadzieję, że nam żadne nieprzyjemności z tego tytułu nie... A ja sobie naciskam... Coś, co na logikę powinno być tym włącznikiem, albo przynajmniej przyciskiem mute, absolutnie nim nie jest. Ja sobie to mogę po prostu naciskać. Nie wiem, czy się tam na wyświetlaczu coś nie zmienia, ale to tyle.
1: Czyli nie wyłączy, czyli musimy włączyć i przytrzymać.
0: Nie. Wyłączamy powerem. Chodzi o to, że 90% tych odbiorników internetowych wyłącza się głośnością. No, ten nie.
1: Aha.
0: Ma po prostu swój power i już. Jest to tak zrobione.
1: A teraz moje pytanie jest takie. Jak zrobisz i naciśniesz i przytrzymasz, to też go wyłączysz? Czy też wyłączysz wtedy tryb standby?
0: Głośnością się mogę, jak słyszysz, bawić i nic nie stanie.
1: Chodzi mi o power.
0: A power?
1: Wyłączył.
0: Tak.
1: Ale czy na przykład jak naciśniesz power i go przytrzymasz, czy przypadkiem ten tryb standby nie wygasi?
0: Właśnie tak zrobiłem. I z powrotem naciskam power. Uwaga. Tak jak wcześniej naciskam power, tak po normalnemu. Dokładnie tak samo. Potrzebuje sekundki na ruszenie.
1: Szybko, szybko. Nie wiem, czy tak samo w DAB-ie, ale tutaj w FM-ie robi wrażenie.
0: W DAB-ie chyba troszeczkę wolniej, ale za chwilę to możemy sprawdzić. W każdym razie, pierwszy przycisk Power.
1: Tak.
0: Drugi przycisk Źródło. Źródło jest, przycisk Source jest przyciskiem zawijanym.
1: Aha.
0: Czyli wiadomo, Bluetooth, AUX, DAB, coś tam, nie pamiętam tej kolejności uczciwie, naprawdę do tego celu pożytkowałem się apką, a
1: no
0: bez
1: to możemy
0: apki tylko
1: za
0: wtedy...
1: chwilę to sprawdzić, tak? Też przy pomocy apki, jak to tak naprawdę?
0: Nie, kolejność źródeł podanych w apce nie odpowiada kolejności źródeł przełączanych w przycisku.
1: Nie, myślałem, że po prostu zrobimy na tej zasadzie, że odpalisz, znaczy włączysz.
0: Tak, i musiałbym za każdym razem nacisnąć przycisk źródło, w apce wejść w źródło, zobaczyć, co jest podświetlone, cofnąć się, nacisnąć źródło.
1: Nie, myślałem, że odczyta z wyświetlacza, co ci się wybrało.
0: No to bym musiał tu zakombinować troszeczkę z Seeing AI albo którymś takim. Tak, to jest ewentualnie do zrobienia.
1: Wtedy byśmy znali kolejność tych źródeł. A przepraszam, jestem taki czepialski, no ale nawet, sam nie wybrałeś.
0: Ale to nawet, słuchaj, to nawet dobrze, dlatego że osoba niewidoma, która wypakuje to radio z pudełka,
1: no
0: ma prawo wiedzieć, tak?
1: I, no dokładnie.
0: Choć zajmuje
1: dokładnie
0: to nam chwilkę, to możemy to faktycznie spróbować zrobić, a przynajmniej teraz nie wiem, czy tu światło będzie dostateczne. Trzeci przycisk, jeżeli niczego nie pomieszałem, to przycisk Alarm. I tutaj cała zabawa już jest niestety widząca. W ogóle się tym przyciskiem nie interesowałem, poza tym, co mi było potrzebne.
1: Apką nie ustawimy?
0: Apką ustawimy Sleep Timer, czyli wyłączenie czasowe, i apką ustawimy w ustawieniach datę i godzinę aktualną, jeżeli nie chcemy jej brać z internetu.
1: Aha, ale alarm
0: natomiast
1: nie ustawimy.
0: Nie widziałem tam alarmu, to nie znaczy, że go tam nie ma, ale naprawdę jakby uważam gdzieś tam, że to są na tyle małe błyskotki, że najwyraźniej tutaj się nie skupiłem na tym obszarze.
1: No jest to możliwe, bo to...
0: Po trzecim przycisku mamy przycisk. Czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy.
1: Czyli pięć przycisków ulubionych.
0: Tak, 1 do 5. I dziewiąty i dziesiąty przycisk to jest Previous i Next.
1: Aha. I Previous i Next to jest do presetów, czy to jest do stacji?
0: To są ogólnie strzałki.
1: Bo tu skala, a tu strzałki. Czy to reaguje wszystko tak samo?
0: No to już mogę pokazać na najoczywistszym tego przykładzie. Mhm.
1: Jak słyszycie Państwo, ja wiem, że w tle jest pan od Robin Hooda, ale słyszycie Państwo, że to naprawdę gra ładnie. Może zaraz Patryk jakiś coś wyłączy na chwilę z Creative Commons. Ja to muszę troszeczkę zagadać. Niestety prawa nas obowiązują. I to jest skala, czy to jest Previous
0: Next? To jest
1: Next?
0: Kółeczko.
1: Kółeczko?
0: To jest skala.
1: Czyli skala też się zachowuje jakby kółeczko. Tylko, no szkoda, że nie ma na przykład tak jak w tym.
0: W sensie to jest
1: degenie,
0: skala,
1: albo...
0: to jest skala, czyli to jest właśnie kółko, tak? Kręcimy sobie kółkiem i to kółko jest wolne. Ja niestety 101,6 Antyradio Poznań i w tym momencie muszę 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 9, 9, 109 Radio Poznań.
1: Czyli nawet...
0: To chwilę zajmuje.
1: Czyli nawet jak szybko, zamaszyście zakręcisz tą skalę...
0: To gdzieś wyląduje. Absolutnie nie wiem gdzie.
1: Aha. Jasne, czyli tutaj wyświetlacz, no ale...
0: Natomiast przyciski Previous i Next ratują mnie z opresji, ponieważ w tym momencie Radio Poznań. Next. Szukanie ze schowaną anteną może być nieco... problematyczne. Proszę bardzo.
1: Czyli szuka sobie następnych stacji po kolei.
0: Tak.
1: Jak skanowanie. Ale też czy ma takie regulacje, czyli skanuj silne, skanuj i to, co słabsze? Czy...
0: Niestety tylko z menu użytkownika, czyli tylko z wyświetlacza.
1: Ale
0: niestety,
1: jest.
0: Tak jak już wcześniej mówiłem, Frontier Smart, Frontier Silicon pokutuje. I to, co udostępni aplikacji Frontier, to w aplikacji uwzględnić będzie można. Nie mamy na przykład zaawansowanych opcji DAB+, też, czyli systemu DRC sobie nie włączymy, czyli przycięcia nieistniejących, niedostępnych usług też sobie nie dokonamy z menu.
1: Czyli tak zwanej suszonej śliwki albo prune.
0: Tak, funkcja prune non-existent stations, czyli właśnie tak. No, dosłownie wytnij.
1: Usuń nieaktywne.
0: Tak, po polsku po prostu usuń nieaktywne.
1: A, aczkolwiek w niektórych odbiornikach suszona śliwka. No cóż, było.
0: Taka ciekawostka, było. Ciekawostka tłumaczowska, tak. było takie coś. Czy mamy, Michale, jakieś może kontakty, telefony?
2: Na ten moment nie.
0: Na ten moment nie.
1: 663 883 600 663 883 600 kontakt.tyflopodcast.net jak najbardziej do Państwa dyspozycji.
0: Przy okazji prezentacji, jak widzicie, omówiliśmy już całkiem sporo funkcji takich powierzchu, które to radio ma, a dopiero skończyliśmy przedni panel.
1: Dokładnie. A co mamy na boczkach?
0: Na bokach mamy instrument muzyczny. Nic tak. więcej.
1: Czyli gładkie.
0: Gładkie, piękne, drewniane.
1: No to tył w takim razie.
0: Na tyle mamy antenę.
1: Tak. Składającą antena... się z ilu części?
0: Pięciu.
1: Z pięciu części. Czy ta część ostatnia jest gruba, czy jest taka cieniutka, że może
0: trzeba
1: łatwo
0: uważać.
1: Złamać?
0: Trzeba uważać. Nie, łatwo się tego nie złamie, ale żeby ona była demonem grubości.
1: Czyli nie mamy antena... tak jak w Sanjinie. Nie mamy tak jak w Sanjinie.
0: Nie, to jest uniwersalna pięcioteleskopowa antena. Ona ma z metr, jest strona na jakieś pewnie 94 albo 96, tak mniej więcej na środek pasma. Mhm.
1: Dobrze, więc mamy... Antena jest, jak rozumiem, obrotowa we wszelkich możliwych kierunkach.
0: Tak, antena jest w pełni kiwana i kołysana, jak to znajomy mówi, nie ma problemu. Można ją troszkę oddalić od siebie, można ją nawet... Ona jest na tyle... Tak, ona jest na tyle uniwersalna, że można ją nawet wymierzyć w kogoś jak pistolet. Mhm. Tak za radio, jakby z tyłu w ogóle, za ten...
1: Jasne.
0: Za człowieka. Jest to możliwe i wtedy bardzo prosimy nie podchodzić do radia, bo się mogą stać niemiłe konsekwencje. Pod samą anteną niemal symetrycznie jest wejście zasilacza.
1: Czyli obok to jest jakiś jack? Jakiś...
0: Taki, tak, taki klasyczny jack zasilaczowy. Nie pamiętam fachowego symbolu. Tak, od jacka aux in, który jest zaraz obok, różni się tym, że ten jack ma ładny kwadracik, taką kosteczkę, jak to jacki zasilające mają, podczas gdy jack wejścia aux in, jack 3,5 mm, ma normalne wgłębienie jakby do wewnątrz radia. Ten jack jest dość mocno wsunięty w radio, ale konstrukcja tego raczej mu nie pozwoli wypaść. To jest dobrze zrobione. On wygląda tak, jakby miał wpaść do środka całe to gniazdo, ale ono nie wpadnie do środka. Ono jest ładnie tutaj zrobione. Natomiast pomiędzy jackiem i zasilaczem jest jeszcze USB. O. USB typu A wejście. I tu, jak producent mówi, jest to funkcja powerbanka, a zarazem jest to funkcja pamięci zewnętrznej USB. Po prostu cokolwiek tyczy się obsługi USB, podłączamy w ten jeden, ja może schowam antenę, dostępny po drodze port USB. Fajnie sobie wtedy ten zasilacz przechylić po prostu na lewą stronę, jakby zmienić mu kąt, bo on naturalnie pada akurat tak, że zasłania port USB i wtedy sobie podłączamy tutaj jakąś pamięć przenośną.
1: Albo telefon do ładowania.
0: Tak. Podłączyłem sobie iPhone bez problemu kablem stary, bo mi się jeszcze taki zachował USB-A na Lightning, a nie USB-C na Lightning. Spokojnie załadował ten telefon. Nie, to nie jest demon. Wbrew nazwie, to nie jest diabeł, jak chodzi o ładowanie. On sobie ładuje trochę szybciej, niż byśmy to robili komputerem. To jest takie fajne ładowanie. O, przez noc sobie naładuje telefon. Na spokojnie. Mhm. Natomiast wiem, że nie można mu zezwolić na... Nie można mu zezwolić na jakieś większe harce niż to konieczne, ponieważ na przykład dysk twardy, jak podłączyłem, no to nie rozpoznał i nie był w stanie podać takiego prądu, tak nie rozpędził tego dysku, ani tym bardziej nie chciał z niego grać, wiadomo.
1: Czyli nie lubi dysków twardych, przynajmniej dysków twardych talerzowych.
0: Tak, przenośnego SSD-ka akurat nie miałem. On jakby... To jest w ogóle nastawione na pendrive. No i przede wszystkim ważna rzecz, no rozmiar, tak? Nie wiem, ile tu dokładnie było, bo aż na taki stres test go nie poddawałem, ale 32-gigowy pendrive, być może zresztą czegoś sobie z tego pendrive'a posłuchamy za jakiś czas, pokazując aplikację. Mhm. 32-gigowy pendrive poszedł sformatowany w systemie FAT32 bez większych problemów. Mhm.
1: Dobrze, więc mamy tył, mamy tutaj USB, zasilanie i AUX. Coś jeszcze mamy na tyle?
0: Na tyle mamy jeszcze tabliczkę znamionową ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, takimi jak numer seryjny, takimi jak kod kreskowy, po którym to kodzie dowiedziałem się, iż to konkretne radio to nie jest chyba całkowicie najnowsza wersja możliwa do dostania w sklepach jeszcze.
1: No tutaj jesteśmy, że tak powiem...
0: Że jesteśmy w trakcie czegoś, co wyjaśnimy wam zapewne w komentarzach, w trakcie śledztwa małego, jaką my tak właściwie mamy wersję. Ponieważ sam producent w tej kwestii jest niespójny i mówi o trzeciej generacji, drugiej generacji, tam 2020, 2019 i tak dalej. Wszystko wskazuje na trzecią generację, że mamy egzemplarz najnowszy. Natomiast nie mogę tego w 100% na ten moment podczas trwania audycji potwierdzić. I może być tak, że to, co kupicie w sklepie, będzie jeszcze fajniejsze i jeszcze nowsze od tego, co my tutaj testujemy na warsztacie testowym.
1: Czy na tyle mamy też jakieś chłodzące kratki?
0: Nie. Na tyle nie mamy żadnych chłodzących elementów, mimo tego, że to radio jest, jak widzisz, znaczy jak słyszysz, duże i gra całkiem masywnym dźwiękiem.
1: No dobrze, mamy prawy bok lewy, czyli gładko, nic tam nie ma, tak?
0: Tak, na bokach. Przód, czyli panel sterowniczy i tył, czyli funkcje, antena, USB, AUX.
1: No i teraz spód.
0: Myślę, że najpierw góra.
1: A, bo góra, proszę bardzo.
0: Bo nie ma, jak ktoś uważnie słuchał naszego opisu, to wie, że ani słowem nie wspomnieliśmy o głośnikach.
1: Dokładnie.
0: Dlatego, że to cała góra tego radia jest głośnikiem średnio i wysokotonowym. Cała góra, czyli kawałeczek po boku, cała góra, kawałeczek po prawym boku, taki ponad całą tą drewnianą. To wszystko jest obite takim bardzo ładnym materiałem. Ja nie wiem, co to jest. Można by się za chwilę zapytać Be My AI, jaki kolor ma ten materiał. W każdym razie to jest ładne włókno, jak ze starych, dobrych czasów odbiorników radiowych.
1: No takie jakieś płótno. Takie.
0: Drewnianych, takie płócienne coś, tak, ale to jest naprawdę miłe zaskoczenie. Ja po prostu wziąłem to radio, wypakowałem i użyłem kilku niecenzuralnych słówek. Bo uznałem, że to naprawdę jest ładne. To jest okej. W całym tym fragmencie mamy wyraźnie zaznaczone dwie takie strefy, w których prawdopodobnie pod tą też sklejkową, drewnianą maskownicą są same magnesy tych głośników. Tu mamy dwa, tu one są dużo bardziej osłonięte, ale są wysokotonowe też. Wysokotonowe są też na bokach w ogóle. Także naprawdę tutaj robimy niezłą robotę, bo to 360... Nie, słuchajcie, no co was będziemy oszukiwać? Z 10 metrów nikt raczej nie usłyszy, że to jest super fajne 360 i z tyłu za nami i z tyłu za w ścianę też gra głośnik. Z 7 metrów może się udać. Z 2-3 metrów, gdy siedzimy przed tym radiem, robi wrażenie. Bo naprawdę jest to takie, w zasadzie gdzie by ono nie stało, czy trochę z boku, czy trochę z lewa, czy trochę z prawa, czy bokiem do nas, bo chcemy, nie wiem, zrobić sobie małą stołową imprezę i na stole zamiast półmisku z jedzeniem postawić radio, a każdy ma swój talerzyk z jedzeniem. Nie polecamy jedzenia w takiej odległości od odbiorników BHP, ale technicznie jest to możliwe i technicznie wtedy będzie bardzo ładnie słychać ten dźwięk. Postawienie tego radia zatem na półce, nad którą jest jakaś jeszcze jedna półka, zniweczy nam trochę tego efektu.
1: No i tak może doprowadzić jeszcze do czegoś. i może doprowadzić jeszcze do czegoś, a żebym powiedział, o co chodzi, to musisz powiedzieć, co mamy na spodzie tego.
0: Na spodzie mamy cztery ładne nóżki. Nóżki podbite gumkami. Mniej więcej ze 2 centymetry one mają, tak na może półtora. Tak, myślę, że raczej 1,5 centymetra. Ano po co takiemu radiu nóżki? Ano po to, żeby miał się gdzie wyszaleć pan subwoofer, sprawca całego zamieszania. Otóż na spodzie mamy klasyczną membranę, taką po prostu mogę sobie w nią popukać, nie będę robił tego zbyt mocno, bo wolałbym nie doprowadzić tego sprzętu do nadmiernego obciążenia. A zaraz obok tej membrany jest bass reflex. Jest dziura, wywiecznik, który odprowadza tutaj wiadomo...
1: Ale czy ta membrana jest normalnie taka, czy też ona jest zakryta jakimś papierem, płótnem?
0: Nie, ona jest po prostu odsłonięta. Bardzo ładna subwooferowa membrana, wytrzymała.
1: Aha.
0: W środku jest chyba całkiem niezłej jakości magnesem, jak tu tak widzę, to jest dosyć... to ma ze 2,5 cala, 3 cale.
1: 4,5 z tego, co wyczytałem na stronie internetowej. 4,5 cala ma ten subwoofer.
0: Tak, tu jest 4,5. Spokojnie, tu jest 4,5.
1: On jest tak trochę wpasowany, bo on jest taki troszkę elipsoidalny.
0: On jest taki troszeczkę taki... No i to jest subwoofer, jak sama nazwa mówi, w technologii downfiring, czyli właśnie o to chodzi, że po to radio ma podstawkę, tak po to radio ma te nóżki, że subwoofer strzela w dół, no jak sama nazwa mówi. Downfiring to jest bardzo trafne określenie. On po prostu leci tym dźwiękiem w dół.
1: Natomiast dlaczego powiedziałem o półce? Dlatego, że często się spotyka takie półki, które są gdzieś jedna półka i następna nad nią są w takich metalowych ramkach. I w momencie, kiedy postawimy takie radio na takich półkach, w tym momencie będziemy mieli jedną wielką wibrację danej półki, co doprowadzi do tego, że oprócz fajnego dźwięku, który dostaniemy też wibrację półki. Także ja bym nie sugerował...
0: A w skrajnym wypadku niestabilność związaną z nie do końca być może zmontowanymi meblami i zmęczenie materiału.
1: Dokładnie, więc może to nam się nawet obalić na głowę. Ale
0: nie polecamy.
1: Także lepiej radio to stawiać na jakiejś stałej powierzchni, typu biurko, Typu
0: szczyt szafki na przykład. Tak. Na szczycie szafki bym się dużo mniej bał.
1: Oczywiście, nie, to nie ma problemu, tak? Tylko żeby nie stawiać tego ewentualnie na czymś, co jest podwieszane, chyba że naprawdę mamy pewność, że to jest tak dobrze podwieszone, że nic się z tym nie stanie i że to jest odporne na wszelkie wibracje. To wtedy
0: jest
1: najbardziej.
0: Relatywnie małe radio, jak podaliśmy z wymiarów, jak tak. Tutaj opisałem.
1: 28, 16, 17, 5.
0: Natomiast mimo wszystko troszkę ciśnienia akustycznego jest w stanie wytworzyć. Spróbujemy, być może nam się uda przetestować, ściszyć delikatnie nasz redakcyjny mikrofon i odpalić na super maxa, na cały regulator to urządzenie. Nie mamy niestety takich mikrofonów fajnych, pomiarowych, gdzie można byłoby zatknąć sobie jeden tu, drugi tu, trzeci na przykład w subwoofer i uruchomić, ale te zwrotnice na przykład tną dość optymalnie, tam jest bodaj koło kiloherca, tam, czyli w samym subwooferze jeszcze 600-700 herców w tłumie słychać spokojnie, a reszta jest jakby na... Jest kawałek wspólny, tam od 400 mniej więcej herców wszystkie głośniki grają wspólnie, pół kilo. Także no, jest to dosyć wyliczone i przygotowane po prostu, takie dopracowane tutaj jeszcze dostępne.
1: Natomiast co mogę powiedzieć, nie wiem, czy zwróciliście Państwo, bo to jest już całe radio, prawda, opisane.
0: Tak.
1: No i czy zwróciliście Państwo uwagę na coś, czego tu, jak dla mnie, ewidentnie brakuje i na to, co się skarżą internauci. Na razie pierwsza rzecz, czyli brak wyjścia słuchawkowego.
0: Nie ma.
1: To żebyście wiedzieli Państwo, że
0: autentycznie dobre 2 minuty spędziłem na szukaniu wejścia słuchawkowego. Wejścia na słuchawki, wejścia na słuchawki. Jedna chwała.
1: No raczej wyjścia słuchawkowego. Nie ma.
0: Po prostu nie ma.
1: Po prostu nie ma. Trochę szkoda, trochę rozumiem, A trochę szkoda, a trochę rozumiem. No, takie czasy. Chociaż może w najnowszej generacji to zrobiono, bo naprawdę to można by było zrobić naprawdę niewielkim kosztem.
0: Nie ma też, słuchajcie, charakterystycznych dla radii internetowych z podobnego, nawet tańszej klasy cenowej, opartych na tych samych komponentach, na tym samym chipie zarządzającym tym radiem, na tej samej platformie, nie ma wyjścia line-out. Mm. Jest wejście line-in, czyli podłączymy do radia swoją własną MP3, żeby móc się nacieszyć basem głośników tak. z radia, wejście AUX. Natomiast nie wyprowadzimy na przykład dźwięku z radia, na przykład dubu, na dalej na nasze jakieś kino domowe czy coś line-outem, niezależnym od głośności radia tutaj tej regulacji.
1: No, też nie, nie wyprowadzimy. No ale być może nie ma to, nie ma takiej potrzeby.
0: Tak,
1: o ile słuchawki jeszcze bym pomyślał, że jest taka potrzeba, bo czasami jest tak, że słuchamy na przykład radia w jakimś pokoju, fajnie nam jest, ale przychodzi, przypuśćmy, partnerka, tudzież żona, tudzież inny ktoś i mówi, no słuchaj, chcemy już spać i ten, weź się przełącz na słuchawki, no chcemy dalej korzystać z tego radia, a musimy się na coś przełączyć, no to się nie przełączymy, tak?
0: Tak, tu się ewidentnie nie przełączy.
1: Trochę szkoda, bo naprawdę niewielkim kosztem można zrobić takie gniazdo słuchawkowe i tutaj szkoda i tutaj internauci na to narzekali. Na co jeszcze będą narzekali, to powiem jeszcze później i w podsumowaniu, bo zrobiłem dość głęboki research i naprawdę opinie są bardzo dobre poza dwiema i dlatego radio dostało 4, a nie 5, bo tak by dostało wszystkie piąteczki. No a tutaj dostało 4 gwiazdki właśnie za jedną rzecz i za drugą, ale o tym później. Natomiast Patryku, ja jeszcze wrócę do z uporem maniaka, do tych źródeł. Jakbyś mógł odpalić tę swoją aplikację, żebyś powiedział, jak te źródła nam się przedstawiają. Jak...
0: Ja w ogóle pokażę tę aplikację. Nie będę robił całego podcastu o niej. Raczej zminimalizuję na potrzeby tego, że to jest audycja na żywo.
1: Nie, chodzi mi w tej chwili o ten przycisk Source, który jest na radiu.
0: Tak, tak, ja wiem. Natomiast
1: to,
0: przy okazji myślę, że
1: osoby niewidome mogły sobie, jak wypakują sobie urządzenie, mogły jeszcze zanim zainstalują aplikację i tak dalej, żeby mogły, przypomnijmy, że radio wymaga wstępnej konfiguracji, o czym zaraz będzie, no ale mi chodzi na razie, żeby wiadomo było na przykład, co jest po czym. Przynajmniej, no, jeśli się da to zrobić, to powiedziałeś, że wyświetlacz jest czytelny przez tę aplikację Envision, tudzież Seeing AI, nie wiem, co wybierzesz. Ja zawsze wybieram Envision, bo jest jednak...
0: Mam nadzieję, że słychać.
1: Tak, słychać Envision. Tekst błyskawiczny jeszcze.
0: Oczywiście.
1: No to mam akurat FM włączony.
3: 2024 przycisk 1956 25/0729 S/07 191 19157.
1: Tutaj nam.
0: To jest standby. Jak widzicie, on pięknie pokazuje godzinę i datę całkiem sporymi.
3: Tufi 25/07/2015 5 Teufel 25/07/2024 19:57 2:3 2 Teufel 25 lipca 2024 roku 1915.
0: Celowo marnuję wasz czas w tym momencie.
3: Córce.
1: O, Sol.
3: 25 lipca 20 roku. Zlote. F1. Zlote oje. F1 przeboje. FM 88.4 FMN 4444 do nas. Poziney 4444 do nas. FM 7 NTE. FM 2 Ebojtonte. Bouror. D0 ATM zadzwon do nas 22. Wreludel FM Poznan zadzwon do nas 2 4444 00. RD 5 2 3 Doze Ource 1 Teufel FM, Ple FM, FM Poznan 32 chwile.
1: No to mam cały czas FM.
3: Duże
0: tak.
3: F, Wol, Zlote, Wol.
1: Czyli tak samo jak...
3: Wol.
1: Wol.
3: FM. FM. Wol. Wol. Wol. FM. FM. FM.
0: To zrobić?
3: Złote padio, dwa lote przeboj. FM.
0: Złote padio, dwa złote przeboje.
1: No wiadomo, Envision, on tak nam to czyta.
3: Kreska. POZWM Radio Zote. Bluetok F Ludio. Hletnet. 19.59.
1: Bluetok
3: F Audio. Bluetooth to defesla.
1: A, Bluetooth.
3: 23/07024. 19.59.
0: Tak, Bluetooth audio i wtedy ten trzeci przycisk.
3: 19.59. Muda.
0: I teraz tak, Bluetooth audio.
3: Zaznaczone. Tekst błyskawiczny. Regulacja.
0: Ja może w ogóle proponuję taką konwencję, że będę zmieniał co pewien czas to źródło i o każdym z nich troszkę opowiem. Przy okazji. Czyli tak, Bluetooth audio jest zaraz za FM-em. Pozwala na sparowanie czegoś po Bluetooth. Tak,
1: no wiadomo.
0: Opóźnienia dosyć małe.
1: Nie wiemy, jaki tu jest Bluetooth, czy 5, czy 5.3, czy 5.2.
0: Nie dotarłem, nie dokopałem się,
1: ja
0: ale
1: też.
0: Coś nowego. Chyba 5.1. Minimum 4.2. Bo to jest całkiem...
1: 20, żeby nie było.
0: To jest całkiem sprawny Bluetooth.
1: Podcastu.
0: On działa całkiem ładnie. Testowałem zarówno z Windowsem, czego teraz nie zrobię, bo spowoduje to po prostu spustoszenie w całym tutaj naszym systemie audycji i dosyłu sygnału. Testowałem również w systemie iOS. Na szczęście jest to urządzenie, mówię, w wersji co najmniej 4.2, bo jest świadome klasy audio / speaker w profilu A2DP. Innymi słowy, jeśli sparujemy z Radiem 360 iPhone'a osoby niewidomej, będzie spokojnie mogła sobie z takimi perturbacjami, jakie gwarantuje nam iOS, czyli że czasem coś odezwie się nam na całą parę, czasem tam przycicho, ale kontrolować sobie voiceover bezpośrednio na swoim telefonie, a audio leci w tłum. Audio leci przez radio. To się da. Bluetooth obsługuje przyciski Previous i Next. Nie testowałem, co w trybie Bluetooth robi kółeczko. Bluetooth nie ma, z tego co pamiętam, swojego menu takiego, tego kontekstowego, dostępnego tylko z radia, a nie z aplikacji. Przytrzymany trzeci od lewej, czyli to jest bodaj ten przycisk alarmu, z tego co pamiętam. To jest ten odpowiedzialny za alarm. Przytrzymany dłużej robi pairing. Nie usłyszymy dźwięku. Po prostu odczytałem sobie przez Envision, że wtedy jest pairing. Wykonałem resztę następujących kroków jak należy.
1: I też jak sparowało, to też nie otrzymamy żadnego dźwięku, jak sparowało.
0: Tak. Nie otrzymamy dźwięku. Ja akurat byłem dość blisko głośników, więc tylko usłyszałem, że pukło w głośnikach, że audio idzie.
3: 20.01. Envision. Tekst błyskawiczny. Przycisk.
1: Więc mamy Bluetooth. Podejrzewam, że można sterować sobie stacjami przez smartfona i tak dalej.
0: Działa Previous, Next, działa Play.
3: Bluetooth.
1: No tak.
3: Menu. Audio. Uatok Audio TH. 20.02. Bluetooth. Edy. EDS. Hary MP. Fluxiliary Input SNLN.
1: Auxiliary.
3: Input Audio IMAT. Xernut. Uninput.
1: Czy mamy AUX?
0: Tak, mamy AUX.
3: I HP-Lit. 20.02.
1: Czyli jak włączymy na przykład podczas grania radia coś do AUX-a, to nam się to samo przestawi na auxiliary? Nie.
0: Nie.
1: To dobrze, bo w niektórych się samo przestawia.
0: Nie, mówimy już o radiu wysokiej klasy, nie.
3: Internet Radio PEPIS 2024.
1: Internet Radio. Tutaj nazwę sobie pominę. Dobrze.
0: Ale nazwa sama się nie chce pominąć.
1: Tak, wiem, ale to się normalnie nazywa PEPIS. Pierwszy raz dobrze powiedziało, tak?
0: Pierwszy raz dobrze powiedział, drugi.
1: Od jednej przekąski, która ma pszeniczny smak. I wędzonki smak ma też. Także tam.
3: Spotify, Press Play.
1: A Spotify następny Spotify, mamy.
3: Press Play.
1: Czyli oddzielną jakby część poświęconą Spotify'owi.
0: Tak.
3: Spotify, OIT 20, USB End.
1: Potem mamy USB, USB.
3: USB End Net for Media, Play, Repeat, Vol, USB End Headphone, Sheriff Media Plahat, Surce,
0: USB End Network.
3: USB Arne.
1: A, End Network.
0: O co chodzi?
1: O właśnie.
3: Zaznaczone, lupa. Zaznaczone. Tekst błyskawiczny. Regulacja. Tekst błyskawiczny. Regulacja.
0: O co chodzi? Temu źródłu poświęcę chwilkę. Mhm. Znowu, za dużo wymagałoby to galimatiasu, żeby tu przygotowywać wszystko i pokazać tak, jakbyśmy to bardzo, bardzo, bardzo chcieli. Natomiast USB and Network oznacza pendrive'a, który może być podłączony, wiadomo, w wejście USB. Ale też coś w rodzaju otoczenia sieciowego. Jeżeli na przykład USB mamy w routerze i do routera wpięty jakiś pendrive, no to jak najbardziej możemy użyć tych mediów, jak najbardziej możemy użyć tego źródła do odtworzenia sobie coś z dysku sieciowego. Na przykład jeżeli mamy, nie wiem, w domu takie klasyczne zasoby typu Raspberry Pi z setką nagrań. To tu. Odblokowujemy telefon.
3: Edition. Tekst błyskawiczny. Przycisk.
1: No i zmieniamy.
3: Shuffle Play. Off-Learn Playlist. Trune Servers System Set Kirps. Soce. Tenfel. DUSB. Shuffle Play.
1: To dużo można poustawiać sobie. Jak słyszymy.
3: DUSB. Shuffle Play.
1: Tu można. Shuffle
3: Rure. AC. HUSB.
1: I można na losowanie utworów i... Teraz mamy DAB.
3: DAB RAP.
1: Mamy radio DAB RAP. No i chyba wróciliśmy do FM-u.
0: I następny będzie...
3: FM.
1: Tak, FM, który nam już zaczął po cichutku grać. Ten DAW tam nie chciał przedtem grać, nie wiem czemu.
0: Ściszono miałem głośny celowo. Grał, wczytał Radio Poznań, ładnie, ładnie
1: tak,
0: powiedział.
1: Tak, coś tam było, tak.
0: I teraz, w DAB-ie można spokojnie używać menu, ale znowu trzeba to zrobić z osobą albo widzącą, albo aplikacją widzącą i ustawić te rzeczy typu DRC, czyli wyrównanie dynamiki, typu przyciąg nieistniejące stacje.
1: Jak widać, można sobie poradzić przy pomocy aplikacji. No wiadomo, że te aplikacje są takie różne, jak słyszeliście, ale to nie jest niemożliwe. No można, no po prostu można.
0: Do tego stopnia można, że w sumie podczas całych testów tego radia tylko raz skorzystałem z pomocy osoby widzącej. Uważam, że to jest o jeden raz za dużo, ale i tak jestem zadowolony z efektu, że tylko raz.
1: Czyli przy wstępnej konfiguracji radia internetowego, jak mniemam.
0: Tak, przy wstępnej konfiguracji sieci niestety poległem.
1: A, no właśnie.
0: System menu jest tak rozległy i rozłożysty, że niestety...
1: I nawet aplikacja nie bardzo pomogła.
0: No bo aplikacja...
1: Znaczy nie aplikacja, tylko mówię Envision albo ten
0: tak, dlatego że to jest egzemplarz testowy, który nie został, idąc do mnie, przywrócony do ustawień fabrycznych, o czym ja co prawda zostałem poinformowany, że tak jest. Tym niemniej włączenie go i przejście w tryb radia internetowego przez dobrych 30 sekund oznajmiało connecting, bo on próbował znaleźć poprzednią sieć, poprzedniego jakby właściciela, tak? Po czym mówił, że no to się nie udało. I dawał mi dwie opcje. Albo manualne ustawienia sieci, przy czym one są naprawdę manualne. Wpisujemy sobie na klawiaturze takiej kręconej kółeczkiem nazwę sieci. Przyciskami Previous Next wybieramy znak, a kółkiem zatwierdzamy literę.
1: Ale kółkiem od głośności, czy kółkiem od skali? Aha.
0: Skalą.
1: Czyli skala to jest też taki enter.
0: Tak,
1: skala. A głośność to jest podejrzewam, MT. Że to jest miód, tak?
0: Ten właśnie nie. Jak widziałeś, aha, wcześniej bawiłem się głośnością w rytm radia FM i nic się nie robiło. To dlatego nie wiem, co wyświetla głośność na ekranie. Może odpowiada za informacje pokazywane, za zmianę linii wyświetlacza, choć wydawało mi się, jak słyszałeś zresztą, że tam on mówił radio Pozna, Poznań i tak dalej, że informacje są tu też przewijane, wyświetlane automatycznie. To nie jest tak, że musimy sobie tam tę drugą linię, jak w części dabowych odbiorników, zmienić. To tutaj nie, tutaj na FM-ie też już widziałem część, zarówno program serwis, czyli radio Złote Przeboje Poznań, akurat taka się wyszukała stacja automatem, a pod spodem były za chwilę Karo Emerald, zadzwoń do nas, a co za tym idzie, korzysta z linii RT, czyli radiotekstu.
1: Natomiast nie, mi chodzi, czy może w innych poddziałach tego radia do czegoś jest ta głośność.
0: Ale to bym musiał się skonsultować z osobą widzącą, z którą na tyle konsultacji mi jakby nie starczyło czasu.
1: Okay.
0: Niczego
1: okay.
0: nie zauważyłem, żeby to zmieniało w dźwięku. Nic ani się nie wyciszało, ani nie wchodziło w standby, ani nie wyłączało globalnie. Po prostu tak jest. I już. Na czym teraz skończyłem? Skończyłem na...
1: Na tym, że skalą kręcimy kółeczkiem i znaczy,
0: tak, i wybieramy znaczy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, to będzie M. Nextem nie, jak już wybierzemy M, to się chyba sam next zmienia, a w razie czego previous next strzałkami możemy zmienić znak, jak chcemy go przeedytować. I znowu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Dobrze, O. I tak dalej.
1: No, w każdym razie, jeżeli mamy hasło składające się z 14 znaków, no to...
0: Powodzenia.
1: Trzeba troszkę wpisać. Ale jest też sposób drugi.
0: Jest też sposób drugi, czyli select network from the list. I wybieramy sieć z listy. A tu kolejna pułapka. Zamiast nam po prostu dać takie samo strzałeczkowo, previous nextowe, okejowe pole do wpisywania z klawiaturką i równolegle czekać na przykład na użycie przycisku WPS, to nie, to mamy kolejne podmenu. Użyj WPS, aby połączyć się z tą siecią. Wpisz hasło, aby połączyć się z tą siecią. Wpisz hasło i określ dodatkowe parametry, tu chodzi na przykład o statyczne IP, włączone, wyłączone, DHCP i tak dalej, aby połączyć się z tą siecią. Więc jakoś musiałem się doklikać do tej opcji, że będę używał WPS. Użyłem ostatecznie rozwiązania niewidomego i wygodnego, czyli WPS, choć wiemy, że przez ekspertów od bezpieczeństwa raczej nie jest to rozwiązanie zalecane.
1: Ale powiem więcej, coraz więcej routerów właśnie przestaje wdrażać WPS-a jako... No i tak to już niestety jest.
0: Tak, router, który tutaj mam, ma WPS i jak najbardziej jeszcze się to dało bez problemu zrobić. Nie widziałem, żeby się dało zeskanować na przykład QR kod z radia i połączyć albo coś tego typu w aplikacji.
1: No więc połączyłeś.
0: No więc to był taki dosyć... I teraz sztuczka. Sztuczka, którą może jeszcze przetestuję i powiem w komentarzu, ale jeżeli nie, to się nie zdziwcie, że nic nie piszę, a obiecywałem. Nie, niniejszym nie obiecuję, ale może to sprawdzę. Ten przycisk odnośnie pairing Bluetooth, tylko wtedy jeszcze na tamtym etapie, kiedy robiłem wstępną konfigurację, nie wiedziałem, że to on, może być tym szybko wchodzącym nam w WPS. Dlaczego? Dlatego, że starsze radia marki Frontier, oparte na Frontierze ogólnie, pod różnymi nazwami sprzedawane, miały taki skrót. Przyciskało się dłużej przycisk info, ten, który zmieniał na wyświetlaczu, na przykład w DAB-ie, Multiplex 12A Polskie Radio, 166 MHz z kawałkiem, 96 kilobitów mono, czwartek 28 lipca. Ten przycisk, przytrzymany długo w trybie radia internetowego, wchodził w tryb jakąkolwiek ty siecią jesteś, ja czekam na WPS. Rozgłaszało się ramkę WPS przez router, na przykład przez zdalne podłącz urządzenie lub przez naciśnięcie przycisku na routerze i z tą siecią, która rozgłosiła, radio się łączyło. I może tu też ten tryb jest, natomiast jest upartością tak jak to było w środkowej wersji odbiorników z Frontierem. Naciskałem przycisk menu, a być może trzeba było ten trzeci. ten, którym paruje się Bluetooth. To to jest jedyna rzecz, którą być może wtedy na tamtym etapie zrobiłem źle, no ale z drugiej strony, wiecie Państwo, radio było w moich rękach 15 minut. Może no 20. No to jakby troszkę zrozumiałe, że miało to prawo pójść nie do końca tak, jak chciałem. No ale to jest w zasadzie jedna rzecz, do której naprawdę użyłem pomocy osoby widzącej. Przy czym też osoby widzącej zdalnej. Skorzystałem z Be My Eyes i jego wolontariuszy. A co? Miejmy wyzwanie. Tak. Nie z osoby, która była akurat pod ręką. I spokojnie się to dało zrobić. Spokojnie się to dało zrobić, ale kosztowało to po prostu troszkę więcej zachodu niż chyba by mogło.
1: Czy ja się kiedyś doczekam radia, które jest dostępne totalnie dla osób niewidomych, radia internetowego?
0: Tak, jest ich kilka, ale dostępność traktują moim zdaniem po macoszemu i udźwiękawiają, udostępniają tylko kilka funkcji. To tak przy okazji, temat do dyskusji na jakieś komentarze.
1: To nawet nie wiedziałem, czy jakieś są. Myślałem, że żadnych nie ma.
0: Kilka podstawowych, wiesz, informacji, że włączyliśmy radio lub je wyłączyliśmy, usłyszymy, a głębokiego menu może kiedyś.
1: Nie, nie, nie. Chodzi o te radia internetowe, gdzie trzeba tam te konfiguracje IP wszystkie takie przeprowadzić i tutaj jest.
0: To chyba to sobie sami musimy je zrobić, Robercie. No, ale jakieś Raspberry Pi, płytce i czymś tam jeszcze.
1: Wiem, że to radio takie, co tutaj kolega kiedyś prezentował, ono miało jakieś dźwięki pomocnicze. Niewiele, ale jakieś tam. Ten chyba Kruger któryś, bodajże.
0: Co KM816. Ja powiem szczerze, ten wyświetlacz dobrze. Tu jest tak czytelny, że gdyby nie ta konfiguracja sieci, to naprawdę dobrze mi się z tym współpracowało.
1: Przebrnęliśmy przez konfigurację sieci i teraz co dalej?
0: I teraz jest to egzemplarz testowy, więc ryknął mi w uszy jakiś kanał radia internetowego, chyba OpenFM, w każdym razie jakieś ostre rapsy polskie. Ryknęły mi w ucho. Chwilę zajęło mi ogarnięcie, o co tam chodzi i że są tu zaprogramowane ulubione. Mhm.
1: Czy właśnie, bo było pytanie, jak radio przełącza stację?
0: Tak, jak radio przełącza stację?
1: Radio w ogóle teraz stację? Zaprezentujmy je w pełnej krasie, dźwięku, na tyle, na ile pozwalają nam nasze mikrofony, w które wyposażone jest studio. Grupa Madcon. Tak,
0: więcej, naprawdę można. Doszedłem do jakichś 80% głośności.
1: Tak.
0: Więcej nie mam odwagi. Przynajmniej z tej odległości.
1: Coś innego może. Znaczy jak te właśnie te przełączanie tych stacji.
0: Pyk. Pyk. Pyk.
1: Nie, to jest strojenie, a przełączanie stacja po stacji jakieś.
0: Akurat wszystkie ulubione na potrzeby tej audycji wyczyściłem, więc zaraz zmienimy po prostu źródło na.
1: No, jakieś.
0: Na przykład radio cyfrowe, bo o to też pytał Michał w wiadomości głosowej, jak to jest w DAB-ie.
1: Jak on przełącza. Tutaj musimy się przeklikać. Ale nie za szybko, też, żeby.
0: Tak, nie za szybko.
1: Żeby nad tym wszystkim nadążyć. 663, 883, 600. To jest telefon do nas, WhatsApp, FaceTime, co tylko chcecie. O.
0: I mamy Radio Poznań. Bezpośrednio z DAB-u. I teraz tak.
1: Cyfrowego.
0: W przeciwieństwie do strojenia, DAB używa listy stacji. Czyli to jest rzecz znowu troszeczkę mniej niewidoma, bo musimy sobie tę listę wywołać kręcąc kółeczkiem. Ja sobie w tym momencie wywołam. Pyk.
1: O, coś... co to tak skacze?
0: Coś się zepsuło u właściciela samego multiplexu dubowego.
1: No ciekawe co. No tu mamy bezpieczne pole, czyli pana Fryderyka. No tu mamy mniej bezpieczne pole, czyli Lombard.
0: Pyk.
1: A tu mamy jakąś chyba ciszę.
0: Coś się stało w ogóle z multiplexem jednym.
4: Trudniejszymi zawodami, jakie jechałem w życiu. Przypadkowa sytuacja. Na szczęście nie...
1: Czyli jak przyłączamy stację?
4: Że byłem w stanie na tyle...
0: Jeden mały ruch kółeczkiem i okej, okay, wciśnięcie kółeczka.
1: Aha.
4: Problemu,
1: czyli jak będzie mocniejszy ruch kółeczkiem, to przełączamy
0: o 5 stacji, nawet o tym nie wiedzą.

0: Zmieniamy mukrz.
1: Czyli trochę dłużej.
0: Chwilkę mu to zajmuje, ale uważam, że to jest i tak całkiem sprawnie. Widziałem odbiorniki naprawdę za niezłe, ciężkie pieniądze, które miały problem z szybkim przełączaniem tych stacji.
1: Wiem, ja też. Natomiast Previous Next.
0: A teraz spróbujemy Previous Next. Uwaga!
2: ...czynników, na które nie mamy wpływu, że nie chcę deklarować, czy to dzisiaj będzie dwu...
3: ...miesiączkowe bóle.
1: Czyli Previous Next jest dużo bezpieczniejszym przyłączaniem tak, niż to kółeczko.
0: Pięknie działają również.
1: I nie trzeba wtedy okejować, tylko...
0: Nie trzeba okejować. Co więcej, kółeczko jest o tyle fajne, jeżeli chcemy minąć ileś stacji. Polskie Radio 1... Tak, Polskie Radio 5 dalej.
1: No, ale to dla widzących. Weź i pomijaj, jak nie wiesz, co się tam powyświetlało tak naprawdę. Ile mijasz, tak?
0: Nie, tym kółeczkiem można kręcić ostrożnie, Robercie. A wtedy można, wiesz, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, okej. Okay. I minąłeś 5 stacji.
1: Teoretycznie, ale równie dobrze mogę... A jak naciśniesz 3 razy next albo 4, to nie wskoczy ci 5 stacji dalej?
0: Już zobaczymy.
4: Boom Club, a będzie też Erika w numerze I Don't Know.
1: I don't know.
0: Dobrze, jakoś to działa.
5: To jest fajne. Nasi bohaterowie filmu W stronę słońca są w drodze od 4 lat, kiedy...
1: Tak, są w drodze od 4 lat. Działa to. Działa. To jakoś.
0: Można Previous Next i wtedy jest poniekąd to, o co Michale prosiłeś, czyli szybka zmiana stacji w tym w FM i DAB. Czyli w FM-ie to po prostu szuka do następnej silnej, w DAB to szuka do... Ale właśnie, muszę zobaczyć jedną rzecz.
5: 15 lat.
1: No właśnie.
5: Ale chciałam...
0: Pyk. Tu mamy akurat zepsutą.
1: Tutaj jest...
0: Nie, dobra.
6: Już to powiedział, nie? Kontynuuje Franciszek, który mógłby całkowicie wymazać obraz.
0: Okej. Okay. Lista stacji Previous Next jest tą samą listą z kółeczka, czyli listą alfabetyczną. Myślałem, że jest jeszcze, słuchajcie, tak, że po prostu Previous Next leci tak troszeczkę jak w jednym z samochodów, w których miałem okazję testować system rozrywki pokładowej. Czyli pierwsza stacja z MUX-u, druga stacja z MUX-u, siódma stacja z MUX-u, ósma stacja z MUX-u, koniec MUX-u. Czekamy, manualnie stroi sam pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. O, znalazłem nowy MUX, pierwsza stacja z MUX-u, ale nie. Strzałki są po prostu analogiem kółeczka w tym wypadku.
1: Mhm. Menu standardowe, prawdopodobnie dabowskie, czyli
0: tak,
1: czyli
0: menu dabowe, czyli DRC, wysoki, niski, wyłączony, przytnie nieistniejące stacje. Jedyne, co musiałbym sprawdzić za chwileczkę, to czy ma tak łatwo dostęp do skanowania ręcznego, bo obawiam się, że z tym może być tu problem.
1: Albo automatycznego.
0: Automatyczne dokonuje się zawsze po włączeniu radia w zasilaczu.
1: Czyli to nie jest tak, że on zapamiętuje bieżącą listę stacji i...
0: Zapamiętuje bieżącą listę stacji, ale jeżeli przewieziemy je w walizeczce, odpalimy w innym mieście, to po prostu będzie pyk, włączenie radia, DAB, scanning, znaleziono 20 stacji. Aha, możemy zapomnieć o swoich.
1: Czyli najpierw... doda, bo żeby zapomnieć o swoich, to musimy użyć prun i wtedy rzeczywiście zapomnimy o swoich.
0: To ja nie założę się, że tutaj prun jest opcją, jest funkcją, włączony, wyłączony i domyślnie jest chyba włączone. I w efekcie tego, że zmienimy miasto i on nie znajdzie tych, które dotychczas miał, po prostu na liście będziemy mieli te nowe.
1: A na tej zasadzie. Czyli to nie jest tak jak w odbiornikach, co niektórych, że...
0: To jest trochę jak w dekoderach, w małych dekoderach naziemnej telewizji. Pojawi się nowy kanał, on przez noc zobaczy, że w sumie to jest i on od razu u nas jest. My się tym nie mamy w ogóle martwić.
1: A, no to zmienia postać rzeczy. Czyli to nie jest tak jak w tych odbiornikach przenośnych, że prun to włączyć i wtedy nam wytnie nieaktywne i koniec, tylko prun jest, można go włączyć albo wyłączyć.
0: I w zależności jak będzie wyłączony, to po prostu będziemy mieli...

0: 20 stacji i 5 pustych miejsc, a jak ten, to będziemy mieć po prostu 20 stacji, wsiadamy w samochód, jedziemy na drugi koniec Polski, czekamy coś koło 20 sekund i mamy innych 10 stacji.
1: No ciekawe, czy on ma taką opcję też, ale to no nie jesteśmy w stanie zeskanować, że jeżeli mamy, przypuśćmy, słuchamy sobie, przypuśćmy, Radia Chopin i jedziemy sobie samochodem, zasilamy to radio, nie wiem, z czegoś tam, no to w drugim miejscu, bo wiadomo, że te multipleksy zmieniają sobie co województwo częstotliwość. I czy on się sam przełączy na Radio Chopin, no tak jak te samochodowe.
0: W trakcie na pewno nie. Aha. Natomiast może być tak, że zapamięta, ale nie mam tego trochę jak sprawdzić. Może być tak, że zapamięta, że ostatnio słuchaną usługą była usługa o numerze włącz tę samą, jak ją znajdziesz.
1: A no właśnie.
0: Tak może mieć.
1: A no właśnie.
0: Także... Nie mam jak tego sprawdzić, ale tak może mieć. Radio szło do mnie z lokalizacji takiej, w której są problemy z DAB-em, więc on absolutnie nie rozumiał, co ja do niego, i włączył się na pierwszej stacji z multiplexu, czyli chyba na jakimś tam radiu Konin czy innym, bo to jest lokalne radio, więc w pierwszej stacji według ID usługi.
1: Dobrze, to teraz może przejdźmy do, bo tak DAB mniej więcej, czyli prun jest tutaj opcją. Myślałem, że prun jest tutaj taki normalny jak prun, ale to nie. To jest inaczej.
0: Nie, wygląda na to, że on jest tutaj funkcją, albo jest to w ogóle jeszcze niezależna, niezmienialna właściwość tego radia, że ono po prostu jak skanuje, co z tego jest dostępne, o, w zasadzie nic nie jest dostępne, przeskanowujemy usługę.
1: Mhm. Czyli no niektóre stacje tak mają, znaczy niektóre radia tak mają rzeczywiście, że cały czas odświeżają listę. Co ma swoje dobre i swoje złe strony, tak?
0: Tak, oczywiście. Chyba.
1: Ale generalnie ma to raczej dobre strony niż złe.
0: Tak. No, na pewno jest bezproblemowe w utrzymaniu dla zwykłego słuchacza, nie tak interesującego się tak po prostu radiem, nie jakoś tam bardzo wgłębionego w temat. No na pewno jest to takie bardziej...
1: Dobrze, więc tutaj mamy DAB, więc nie wiem, czy teraz Bluetooth, czy teraz internet.
0: Bluetootha tak w sumie nie będzie co pokazywać, bo tak jak mówię, uruchomienie tego Bluetootha spowodowałoby, że spustoszenie stałoby się w moim systemie. Mhm. Teraz trochę o aplikacji, o radiu internetowym.
1: No właśnie, bo radio ma aplikację
0: Teufel
1: Remote.
0: Pobieramy z App Store normalnie.
1: Albo z Google Play.
0: Tak.
2: Ustawienia urządzenia. Źródło. Udostępnij. Ten cel radio 3x3 miliardy 58 milionów 906 tysięcy 804 DAB.
0: On ma jakiś tu swój unikatowy identyfikator.
2: Preset. Tak. Przycisk. Udostępnij. Przycisk. Wygaszony. Przycisk. Radio Profeto. Tak, kiedy wracam do domu. Poprzedni utwór. Następny utwór. Przycisk. Następny utwór. Tak, kiedy wracam do domu. Radio Profeto. Tak, kiedy wracam do domu. Poprzedni utwór. Przycisk. Poprzedni utwór. Ten radio 3x3 miliardy 58 milionów 906. Wygaszony. Radio Profeto. Tak, kiedy wracam. Poprzedni utwór. Przycisk. Poprzedni utwór.
3: Don't wait up.
1: O.
3: Nowej płyty
2: Radio Poznań. Wygaszony.
1: O właśnie, przełączyliśmy aplikacją sobie.
2: Radio Poznań. Poprzedni utwór.
1: I tu
2: Radio
1: mamy.
2: Poznań. Wygaszony. Udostępnij. Przycisk. Radio Poznań. Radio Poznań klasycznie najlepsze. Poprzedni utwór. Przycisk. Poprzedni utwór. Radio Poland.
1: Bardzo szybko się przełączyło. Co było
2: słyszalne? Radio Poland. Poprzedni utwór. Przycisk. Radio Poland. Wygaszony. Przycisk.
0: Sprawdzam, czy...
2: Udostępnij. Wygaszony. Radio Poland.
0: Udostępnij, kliknięcie udostępnij otworzy nam normalny iOS-owy arkusz udostępniania, proponowane opcje, kontakty, aplikacje i tak dalej. Można wysłać na przykład komuś na Telegram wiadomość: cześć, właśnie słucham przy użyciu aplikacji Teufel Remote utworu wykonawcy.
1: Aha,
0: na przykład.
1: Cóż takiego.
0: To nie jest żadna magiczna udostępniarka presetów, że będzie sobie to można zapisać na inne radio czy coś. Nie, nie, nie. To jest funkcja społecznościowa tej
2: aplikacji.
1: Dzisiaj omawiamy radio
2: Przycisk.
1: Teifel 360. Tak to tak naprawdę się pisze. Się pisze, tak? Mamy godzinę 20:29. Cały czas można się z nami kontaktować. kontakt.tyflopodcast.net na Facebooku, na YouTubie. Czyli także można sobie przełączać aplikacją pomiędzy...
0: Tak.
1: Presety mamy.
2: Przeglądaj. Presety.
0: Tak, presety. Warto pokazać.
2: Udostępnij. Hashtag słuchać teraz gramy. Rozumielski to hashtag słuchać teraz gramy. Zamknij. Komanda PIN. Zamknij. Przycisk.
0: O właśnie. Kliknąłem mieszczący zamysł presety to udostępnij.
2: Uśpij urządzenie. Przypust. Źródło. Przy teraz grane. Przeglądaj. Presety. Przycisk.
1: O, bądź tak jak uśpi urządzenie, ale... To...
2: Zamknij. Przypusty. Jeden. Dodaj. Przycisk. Pusty. Dwa. Zamknij. Pust. Dodaj. Przycisk. Do. Plisek zapisany. Plisek zapisany. Plisek zapisany. Plisek zapisany. Plisek zapisany. Plisek zapisany.
0: O. I niniejszym na jedynce mam radio kierowców.
2: Pust. Pusty. Trzy. Dodaj. Pusty. Dwa. Dodaj. Radio kierowców. Jeden. Zamknij.
1: Tak.
2: Przycisk. Ten cel radio 3X typu. Źródło. Teraz grane. Przeglądaj. Przycisk.
0: Przeglądaj.
2: Chopin. Disco radio. SP Rock. Konin FM. Mega Radio. Polskie Radio 24. PR4. PR dla Ukrainy. PR2. PR dzieciom. PR1. PR3.
1: Ale to wszystkie radio to są te...
2: Radio kierowców. Radio Nuta. Radio Poland. Radio
1: Stacje. Poland.
2: Radio Profeto. Wasze Radio FM. WP Radio. Wycisz. Przycisk.
0: No i załóżmy... Chcę sobie posłuchać WP Radia.
2: WP Radio. WP Radio. Wygaszony. Przycisk.
0: Celowo takie, bo jest w innym multipleksie, żeby to mu chwilkę dłużej zajęło. Jak widzicie i słyszycie, to po prostu działa.
1: Tak.
2: Udostęp. Teraz grane. Presety.
0: Przycisk. I analogicznie.
2: Nagłówek. Radio kierow. Dodaj. Pusty. Dodaj. Przycisk. Do. Plisek zapisany.
0: A co? Podoba mi się muzyka.
2: Plisek zapisany. Plisek zapisany. Zamknij. Przycisk. Wygaszony. Przybupera. Dawid pod... Poprzedni... Dawid podsiadło pastem pomad. Presety. Przyprzeglądaj. Presety.
0: Presety.
2: Presety. Pyk. Nagłówek. Zamknij. Radio. Dodaj. Przybup. Dodaj. Przypusty. Dodaj. Pust. Dodaj. Pust. Dodaj. Przycisk.
0: I taka jest idea presetów. To po prostu działa. Więc muszę przyznać, że względem innych odbiorników opartych na Frontierze w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i da się po pierwsze wysłać po pierwsze zobaczyć, że trwa skanowanie. Niestety nie wywołać skanowania, ale zobaczyć, że trwa skanowanie. Widzieć wszystkie aktualne stacje, co nie było takie oczywiste w starszych odbiornikach, mimo że tam to działało oczywiście i dało się je zmieniać, ale poprzez poprzednie następne nie dało się tak właśnie wybrać z listy szybko. No to w końcu działają też presety 1, 2, 3, 4, 5, bo w tym momencie mam nadzieję, że nie pomylę przycisków.
4: Pod tym numerem tak. Na wszelkie informacje.
0: I nacisnąłem jedynkę na urządzeniu.
1: A, no
0: kiedyś
1: właśnie.
0: Było tak, że presety, które widzi aplikacja, to było troszkę co innego, inna bajka niż presety na urządzeniu. No w tym momencie już nie, przynajmniej do pewnego stopnia, przynajmniej w radiu internetowym, znaczy w FM i DAB, te presety są spójne, to co mówiłem wcześniej w audycji.
1: Także manualne, że tak powiem, manualna obsługa presetów z urządzenia jest spokojnie możliwa i zaprogramowanie ich w aplikacji.
2: Przycisk.
0: Tak.
2: Internet radio.
1: To jest też dobre.
2: Muzyka lokalna. USB and Network. DAB. FM. Bluetooth. Auxin. Wycisz. Przycisk.
1: To może co? Muzyka lokalna z USB and Network?
2: Internet radio. Przeglądaj. Internet radio.
0: Myślę, zaznaczone. Że to bo jest trudniejsze.
1: Dobrze. Internet.
2: Zaznaczone. Internet radio. Wygaszony. Pepis 2024.
0: Czyli jedna ze stacji testowych,
1: tak.
0: Która aktualnie gra ciszę. Tak. I właśnie dlatego, że ona gra ciszę, użyję sobie Previous i Next na radiu, czyli tych przycisków na...
1: Tak.
0: Zobaczę, czy...
2: Zatrzymaj. Przypepis 2024.
0: No nic.
2: Wygasz. Pepis 2024.
1: może dwa razy.
2: Wygaszony. Przepis 2024. Przepis 2024.
1: Może dwa razy.
0: No nic.
2: Wycisz. Przycisk.
0: Innymi słowy, odpowiadam niniejszym na pytanie Michała Jednozy. Nie da się strzałeczkami Previous Next lub kółkiem szybko przemieszczać się po katalogu stacji internetowych.
1: No właśnie.
2: Zatrzymaj. Presety. Przeglądaj. Presety.
0: Presety.
2: Presety. Nagłówek. Zamknij. Przy OpenFM Retrokazę. 1. Dodaj. Przy OpenFM Hip Hop Classic. 2. Dodaj. Radio Złote Przeboje. 3. Dodaj. OpenFM 80 sekund Fips. Dodaj. Radio Tok FM. 5.
1: No i zobacz, czy będziesz mógł się przełączać tymi przyciskami na urządzeniu. No bo coś tam dodali.
0: Tak. Ty tego no to wybierzemy sobie na przykład pyk.
2: Dodaj. Przycisk.
1: Gra.
2: Tentel radio przycisk styku. Ustawię. Teraz grane. Przeglądaj. Teraz grane. Presety. Przy. Udostępnij. Przy OpenFM Retrokafe. Sandy Schaff. Teres. Ale jest sumetim, które robimy w Retrokafe.
1: No, złożę na przykład czwórkę.
0: Aha.
5: Niż w szkole muzycznej. Niemniej na to fortepianie grałam. Bo...
1: No się zmienia.
0: Zmienia się, ale te kółeczko i kółeczko i przyciski Previous Next są głuche.
2: Zatrzymaj.
1: To tylko presety można sobie...
0: Co i tak jest dużo, bo kiedyś wyglądała sprawa tak, że opcja My Favorites, czyli teoretycznie presety ulubione, połączone z kontem na portalu Frontier Smart, na przykład ów dodany testowo Pepis, to było zupełnie coś innego niż presety na obudowie radia. I presetów na obudowie radia tak łatwo się nie dało wybierać. Jak widzicie teraz... się to da. Natomiast presety jakby wybierają się tak szybko, jak łączą się strumienie. O, na przykład... Czyli to chwilkę trwa. W szczególności, jeżeli serwer jest jakiś bardziej zacięty, jakiś bardziej...
1: No wiadomo,
0: taki...
1: internet to jest internet, tak.
0: Natomiast nadal... kółeczkiem mogę się bawić.
1: Ile chcę.
0: Kółeczkiem się po prostu mogę bawić. Żeby uruchomić coś spoza presetów, muszę przejść przez cały...
2: Udostęp, preset, przeglądaj, teraz grane, przycisk, przeglądaj, przycisk. Ten film radio przycisk z tyczymi. Uśpił, ust, loc, start, podcast, mylad, help, źródło, przyk, mylad, dekstar, podcasty, stations, local Poland, my favorites, ustawienia urządzenia, przyk, my favorites, zaznaczone, my favorites, Pepis 2024.
0: I jak widzicie, tu jest tylko Pepis, a nie to, co mamy na presetach. To są zupełnie dwie różne.
2: Ten radio przyszedł. Ten uśpi, usta, idz, my favorites. Na idz back, przycisk, idz back. Być może. Ten radio przyszedł z 3 miliardy.
0: I teraz tak.
2: Ten radio przyszedł z 3 miliardy 58. Ustawienie urządzenia. My favorites. Local Poland. Stations. Podcasty. Stations. Podcasty. Stations.
0: Nie będziemy brali Local Poland. Weźmiemy Stations.
2: Zaznaczone. Station. Location. Ten radio przesik z 3 miliard. It's back. Przed Stations. Nad it's scroll bottom. Location. Genre. Search Stations. Popular Stations.
0: Lokal, jakby według lokalizacji, według gatunku, szukanie stacji.
2: New Stations. Search Stations. Pust pole wyszukiwania. Edycja. G. T. T. Y. Y. H. G. F. C. F, F, K, L, L, L, P, O, O, szukaj, szukaj, w toku, Tyflo Radio, źródło, przy Tyflo Radio, Tyflo Radio, T, Y, Y, H, G, F, C, F, F, K, L,
0: proszę bardzo,
2: Tyflo Radio,
0: wszystko działa i możemy sobie tu spokojnie,
2: Tyflo Radio,
1: tak,
2: Tyflo Radio, audycja na żywo. Zatrzymaj. Przycisk. A tyflo. Udostęp. Preset. Przeglądaj. Presety. Przycisk. Presety. Nagłówek. Za. OpenFM Retro. Dodaj. Przycisk. Dodaj. Preset zapisany. Preset zapisany.
1: Tak.
2: Preset zapisany. Preset zapisany. Preset zapisany. Preset tyflo radio.
0: Tak.
6: To ja mam przy okazji takie pytanie, czy wiadomo, tak, z jakiego katalogu korzysta ten odbiornik?
0: Z tego samego, czyli Wi-Fi Radio Nuvola, cały czas Frontier Smart, dokładnie ten sam od kilku lat, dokładnie te same problemy, dokładnie te same bolączki, które miały radia za 300 i 400 zł z marketu. Niestety, dlatego mówiłem o tym, że tu dużo funkcji jest premium, ale pewnych rzeczy po prostu robiąc produkt uniwersalny nie przeskoczymy.
6: A jak no z obsługiwanymi formatami? Czy na przykład, no szczególnie chodzi mi tu w kontekście brytyjskiego publicznego nadawcy, czy na przykład sobie BBC 2, 1, 3 będę w stanie posłuchać? Czy odtwarza HLS-a?
0: Odtwarza technologię MPEG Dash.
6: Okej, okay. A to już coś, tak. BBC, ma... tak, BBC nadaje i w Daszu, i w HLS-ie, nie nadają już w Shoutcastie czy Icecastie.
0: W Icecastie, tak, w żadnej, tak, konwencjonalnej takiej technologii, niestety. Niestety, bo za tym poszła też jakość w dół w HLS-ie też, tam te strumienie nie są już tak fajne, jak były kiedyś. Niestety, no ale...
2: Ale to... Jeden.
1: Jeszcze jedna rzecz, stabilność. Bo też było pytanie o stabilność. Ja uważam, że to radio jest stabilne, jeśli chodzi o internetowe stacje.
0: Powiem tak, testowałem je pod kątem stabilności w kilku dziwnych sytuacjach skrajnych. Pierwszą testową, stresową sytuacją było poddanie go bardzo różnym formatom, stąd ów testowy Pepis. To jest jeden z moich strumieni, na którym po prostu w trakcie trwania programu zmieniałem jakość, zmieniałem prędkość próbkowania, mono na stereo, różne formaty i podformaty formatu AAC. Naprawdę radio niektóre mają z tym problem. Zrywanie w trakcie połączenia i szybkie lub właśnie za wolne połączenie się ponownie. Czy on podda się, czy on będzie czekał, aż tam następny strumień przyjdzie i tak dalej. W zasadzie nie zdał tylko jednego testu, którego, przepraszam, ale miał prawo nie zdać. Sytuacji, w której format całkowicie prawidłowe dane AAC szły zmylnie podanym nagłówkiem, że to jest MP3. To jest jedyny test, którego nie zdał. A test, w którym mógłby się spisać lepiej, to AAC w podformacie low delay, czyli tym, którego używa choćby FaceTime do swoich rozmów, Apple'owski FaceTime, czyli format bardzo niestandardowy, gdzie owszem, dało się usłyszeć piosenkę, zrozumieć, co to jest, ale on po prostu co ileś ramek, zupełnie prawidłowe ramki uznało, że jest błędna, po prostu był niegotowy na ten format. Coś tam, pewne procedurki działały, on rozpoznawał, odtwarzał audio, ale tam były piski, skrzypy i różne inne, mniej więcej tak jakbyście mieli zepsutą MP3, po prostu zepsuty plik, uszkodzony. On nie rozumiał jakby części rzeczy.
1: Poza tym wszystko
0: działa. Aż byłem zaskoczony, na ile jest odporny. Testowaliśmy AC plus V1, AC plus V2 w różnych niestandardowych próbkowaniach, w tym 96 kHz. To tylko pomogło mu tyle, że się jeszcze szybciej łączył na internetowym radiu i od włączenia. A propos, właśnie, Tyflo Radio. Ja sobie tu mówię, moja kopia sobie mówi. Wyłączam radio. I teraz włączam radio, bo chcę być słuchaczem. Uwaga, chcę dołączyć do waszej audycji, naszej audycji, którą prowadzimy. Włączam radio internetowe. Pyk. Ja sobie tu mówię, moja kopia sobie mówi.
1: Dużo zapamiętał.
0: To jakby ktoś pytał o szybkość. On po prostu się włączył i jest dostępny.
6: Tak, inna rzecz, że ten nasz serwer to dosyć szybko działa, jeżeli chodzi o odpowiedzi, i dość szybko się buforuje ten strumień.
0: Tak, Michał, ale wiesz, chodziło mi o to, że często te radia po włączeniu dopiero, czy jest sieć, łączmy się z Wi-Fi, tak, Wi-Fi zaakceptował, o, dobra, możemy grać. Potrzebowały nawet do 7 sekund. No tutaj nie, szybciutko, ładnie.
1: Ale jeszcze jest jedna rzecz, że on zapamiętał dużo, jakby... Jak ty wyłączyłeś, to on jednak jakby buforował ten stream.
0: Nie, to jest bufor od naszego serwera po prostu.
1: Aha, taki duży. Dobry,
0: tak, okay. Tam 30 parę sekund jest.
1: Dobrze, 20. To jeszcze jedna rzecz.
0: Pytał się mnie Michał też o stabilność, bo myślę, że to jest najwyższy czas powiedzenia o tym, czy aplikacja nie robi jakichś dziwnych siupów, chocków, klocków i problemów. Tak, zrobiła dwa razy. miałem taką sytuację, że po kilkunastu godzinach nieruszania, czyli aplikacja uśpiona w iPhone'ie, nie zamknięta z App Switchera, nie zamknięta z ekranu przełączenia aplikacji, a radio cały czas sobie tam naście godzin w tle grało, doprowadziłem do sytuacji, w której stacje lokalne, Zjednoczone Królestwo, BBC, pyk, przepraszamy, nie możemy odtworzyć stacji z przyczyn niezależnych od nas. Komunikacja po prostu na linii radio, aplikacja się zagubiła. Tak. Aczkolwiek u mnie w tej konfiguracji sieci, czyli w zasadzie wyłączone oszczędzanie energii, w zasadzie wyłączone jakieś usypianie Wi-Fi i w odbiorniku, to tam w menu się da ustawić. W menu się da ustawić dwie rzeczy. Czy Wi-Fi ma być wyłączane, gdy nie używamy internetowych funkcji radia, czy nie. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem przy konfiguracji sieci z osobą widzącą przez Be My Eyes, było ustawienie tej opcji na wyłączone, czyli ma być zawsze podtrzymywane połączenie z siecią. I może też dzięki temu to tak sprawnie działa przy włączaniu od zera, przy zimnym starcie, bo on po prostu i tak to Wi-Fi ma. To nie jest tak, że on sobie w zanadrzu słucha tego strumienia, kiedy my go nie chcemy. Nie, on po prostu tak podstawowe rzeczy jak połączenie z Wi-Fi trzyma w elektryce, póki nie jest odłączony z prądu. I ja mogę zresztą, słuchajcie, jeszcze zrobić taki test.
1: O właśnie.
0: Odłączyłem go z prądu w tym momencie. On nie ma zasilania.
1: Nie ma.
0: Pyk, podłączyłem do zasilania. To jest teoretycznie już czas dla niego, żeby on mógł połączyć Wi-Fi i tak dalej. Włączam radio. Pyk.
1: No, tutaj trochę.
0: I teraz jest istotnie wolniej, aczkolwiek pytanie, czy on.
1: I na czym on się włączył?
0: Tak, i teraz jest connecting z siecią Wi-Fi, bo widzę, jak ten wyświetlacz wygląda. Mogę sobie na cienie popatrzeć. Potwierdźmy to jeszcze z aplikacją, co on w tym momencie uznał, że zrobi.
2: 20:46.
0: Ja, widzicie Państwo, lubię takie
2: odśwież
0: testy stresowe na różnych odbiornikach.
2: Dodaj. Przy ustawieniu aplikacji w toku. Wyszukiwanie urządzeń Smart Radio.
1: Wyszukiwanie urządzeń Smart Radio.
2: Wyszukiwanie urządzeń.
6: Tak wcale się szybko teraz nie łączy. Niestety.
0: Nie łączy. Absolutnie.
1: O.
2: Wyszukiwanie urządzeń. Ustawienie aplikacji. Przycisk.
1: Smart Radio. O, dopiero.
6: No,
1: panie.
6: Demon prędkości to nie jest. W takim przypadku.
1: W takim przypadku.
0: Ale już wiem, gdzie był błąd. On po prostu zapytał się mnie kulturalnie na wyświetlaczu, czy chcę wprowadzić manualną konfigurację, czy połączyć z istniejącą siecią, bo uprzednio się jakby zamknął nie tak. Bo uprzednio coś mu zrobiło kuku. Więc czy ja zmieniłem lokalizację, czy nie? On wstał, zeskanował sobie stacje dabowe, pewnie pod maską też. Przy okazji połączył się z Wi-Fi i dopiero wtedy stwierdził, no, że to jest to samo. I no teraz tak. Znowu jego wyłączyłem już jakiś czas temu. Włączę go sobie w tym momencie i teraz już znowu powinien wystartować w tam sekundę czy dwie. Uwaga, pyk.
1: Natomiast słuchajcie, bo to jest radio i teraz uwaga. O. Słuchajcie, to jest radio i teraz uwaga, sytuacja dość ciekawa. Nagle ginie nam zasilanie i ono się włącza nam po 5 sekundach. I w tym momencie mamy wesoło. Bo, no
0: i
1: załóżmy...
0: w tym momencie, gdy ono nie grało, nie mamy nic. Mamy dokładnie tak, jak było. Gdy ono grało, możemy mieć wesoło. Tak,
1: tak, tak. Tak. Gdy ono grało. I w tym momencie ginie nam zasilanie i wtedy, no dobra, zasilanie nam wraca, tak? Załóżmy.
0: O, zginęło nam zasilanie.
1: Tak.
0: Kilka sekund podłączam i załóżmy, że jestem zajęty swoimi sprawami. Ja daję teraz temu radiu w standby czas, żeby ono samo się ogarnęło, że się tak wyrażę. Zobaczymy, czy...
1: Nie, ja mówię o innej sytuacji. Steruję tym radiem z pilota, nie mam akurat telefonu przy sobie, jest tam gdzieś tam sobie. No i nie mam... dostępu do aplikacji i w tym momencie jest wesoło, bo nie wiem, jak sobie poradzić z tym sprzętem, żeby on z powrotem mi zaczął grać.
0: Tak, to prawda. To może być uciążliwość. Radio się powinno...
1: Poszło momencie... w końcu.
0: Nie, no dopiero teraz go włączyłem przyciskiem.
6: Mhm. Ale okej, okay, słuchajcie, to może ustalmy jedną konkretną rzecz. Jeżeli taka sytuacja się zadzieje, to po prostu trzeba czekać, trzeba coś nacisnąć,
0: to najlepiej trzeba jest odczekać, to najlepiej jest odczekać, aż to radio się samo zainicjuje i po jakimś czasie je włączyć. I on wtedy nie będzie pytał, czy...
1: Na pewno, bo no, załóżmy, że zobacz, gra ci i jeszcze raz wyłączysz zasilania i włączysz to zasilanie. I moim zdaniem ono cały czas będzie wyświetlać ten jakieś to pytanie, coś tam, czy chcesz, coś tam, coś tam, coś.
0: No to, Robercie, zaraz zobaczymy. Uwaga.
1: Ale nie gra. Na razie nie wiemy. Wyłączysz zasilania i włączysz.
0: Nie ma prądu.
1: Nie ma prądu.
0: Po prostu nie ma prądu.
1: Przez parę sekund. U mnie są czasami takie przerwy mikrosekundowe w dostępie do prądu. Prąd zabiorą na...
0: A u nas jest burza i przez trochę dłużej nie ma prądu, bo muszę odpalić Envision. Odpaliłem Envision i po prostu podłączam.
2: Nawias zamykający.
1: Aufel.
2: Starking. Jungfol, start, netfod 200GS, klasywaj, etfog setkiks, wol, etfog setkiks, conne, wol,
0: network settings, connecting to network, please wait.
2: 9 sekund, klasywaj te nocne, atop setkiks, klasywaj cannet kim, internet radio tylochim loading, onne radial loradio, full setkiks, conne,
0: i działa.
1: O, zadziałało.
0: I zadziałało samo. Co więcej, jest jedna rzecz, której nie uwzględniłem, a to radio to umie. Jeżeli po tych 5 sekundach prąd wróci, to radio pamięta stan, było słuchane, więc ono się włączy i nam może huknąć tą samą głośnością, z którą nam skończyło, jak już uzna, że jakby starting pojawiło się nie wtedy, kiedy ja je włączyłem, tylko kiedy on dostał prąd.
1: Aha.
0: Czyli on pamięta, że był słuchany lub nie był słuchany. On to ma gdzieś zaszyte w takim razie, bo jeżeli ja wyłączę to radio, zniknie prąd, włączę radio, nie będzie grać. Ale jeżeli grało, zniknął prąd i włączymy, to ono będzie grać.
1: O, no to już jest lepiej.
0: Tak, czyli widzę, że i w tej dziedzinie zrobiono mimo wszystko w uaktualnieniu tego chipsetu postęp.
1: Mhm. No dobrze, no to tu mamy mniej więcej, wiemy jak mniej więcej stacje.
0: Wybierać stacje, możemy stacje dodawać sobie do ulubionych z aplikacji i to są te stacje tam jakby w katalogu. Możemy dodawać sobie do tych 5 przycisków 1, 2, 3, 4, 5 presetów.
1: Ale też możemy dodawać stacje na stronie, jak mamy konto.
0: No ale będzie... tylko do tych ulubionych właśnie wewnątrz aplikacji, połączonych z siecią, nie do presetów 1, 2, 3, 4, 5. Tylko do tych właśnie my favorites, do moich ulubionych.
1: Mhm. Natomiast ja chciałem jeszcze, żebyśmy zaprezentowali muzykę z pendrive'a i możliwości equalizera. Tak mniej więcej, co to radio potrafi, tak?
6: Słuchajcie, a jeszcze skoro jesteśmy przy internecie, to ja chciałbym zapytać o podcasty, bo oprócz radia internetowego, to radio, gdzieś tam, kiedy ty, Patryk, prezentowałeś tę aplikację, to jeszcze słyszałem, że ma katalog podcastów. Jak to działa?
1: A no właśnie mi to umknęło.
0: Już mogę. Podcasty działają dokładnie tak jak stacje.
2: Urządzenia. Ten cel radio 3,3 miliardy.
6: Mnie oczywiście wiadomo, interesuje, czy my tam jesteśmy.
2: Mhm. Przeglądaj. Przycisk. Ten cel radio. Pusta lista. My favorites. Local Poland. Stations. Podcasty. Zaznaczone. Podcast. Location. Genre. Search podcasty. Źródło. Teraz grane. Przycisk. Genre. Search podcasty.
0: Po prostu.
2: Pust pole wyszukiwania. Edycja. Y. T. T. Y. I. G. F. F. L. L. I. O, usun, Tel. Szukaj. Szukaj. W toku.
1: W toku.
2: Tyflo podcast. Zaznaczone. Tyflo podcast. Sartem Radio Przesik z 3,058,906,000. Rynek komputerów przenosnych. Stan na lipiec 2024. Sprek Tubing. Tyflo przegląd odcinek numer 239.
6: Brand nie ma radio. Polskich liter z jakiegoś powodu.
2: Silver Monkery i Xarago. Poczta w systemie macOS. Stan na... Tyflo przegląd odcinek numer 203. Poczta w systemie macOS. Tyflo przegląd odcinek. Nowości w Autopoint. Stan na czerwiec 2024. Sprek Tubing. Nowości w Autopoint. Stan na czerwiec. Wygaszony. Przycisk. Noc na niebo. Tyflo podcast. Ładowanie. Pauza. Przycisk. Wycisz. Przesuwek głośności. Dwa suwek głośności. Pauza. Tyflo podcast. Udostępnij.
1: Można przewijać?
2: Przeglądaj. Teraz grane. Przycisk.
7: No to tak, honor naszej reprezentacji połowicznie uratowany 1:1. Gdyby ktoś
0: nie.
7: Był
1: zainteresowany. Nie można przewijać. Aha, aha. No dobrze, to wiemy.
2: Przeglądaj.
1: Są jakieś podcasty.
2: Przy tyflo podcast. Tyflo podcast.
0: Ja tu mimo wszystko...
2: Nowości Wuta Point. Stan na czerwiec 2024. Nowości Wuta 0:34. 59:39.
1: Ja chciałem jeszcze pokazać 1, ten equalizer.
2: Regular. Pauza. Wycisz. Suwak głośności.
6: To teoretycznie postęp 1 jest 39. Regulacją, więc...
2: Postęp. 1.
0: Nie.
2: 1.
6: A to szkoda. Regulacja.
0: A nie, jest.
2: Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół. 12.
8: Braille'a.
2: 12.
8: Tak naprawdę więcej.
2: 22. 22.
8: Nowej?
2: Naszej. 32.
7: Jakaś taka panie, informacja pasuje.
2: 42.
8: W folku na przykład.
2: 52.
8: To ja chętnie.
0: Działa. Troszkę to wymaga, bo to już jest praca z plikiem i wiadomo, że odtwarzarka plików w tym radiu jest taka raczej
2: postęp.
0: Dyżurna niż nie.
2: Nowości w autopoint. Preset. Przeglądaj. Przyć. Teraz grane. Źródło.
0: O, i sobie może.
2: Tyflo podcast. Presety. Przeglądaj. Teraz grane. Źródło. Przy ustawienia urządzenia. Przycisk. Ustawienia. Nagłówek.
0: Dajmy temu motorkowi przejechać. Niestety takie, słuchajcie, uroki. Lata za oknem i bliskości ulicy.
1: No tak.
0: Naprawdę tak. Blisko.
2: Zamknij. Przycisk. Ten film radio przycisk 3,050. Zmień nazwę. Wersja oprogramowania. IMMISS 2026. Adres IP. 192.168.1.94. Model. Sieć. 3058906806D4. Model. Sieć. Siła Wi-Fi. Postęp. 50. Wyłącznik czasowy. Equalizer. Data i godzina. Ustaw język. Przywrócenie ustawień fabrycznych. Przywrócenie ustawień fabrycznych.
0: I teraz nie mam pomysłu, co byśmy mogli puścić takiego, żeby equalizer pokazać, bo
1: no jakiś Creative Commons
0: nie mam pod ręką akurat. Mogę Tyflo Podcast puścić.
1: Ale czy ma...
0: Ale na słowie to wiadomo.
8: Pomysł za to.
2: Ustaw język. Data i godzina.
1: Jakiś pomysł.
0: Ustaw język.
2: Wykryj język. Przełącznik. Wyłączone. Wybierz język. German. English. English. German.
0: Tyle.
1: Więcej nie ma.
0: Więc na wyświetlaczu polskiego interfejsu nie uświadczy.
1: Nie ma. Tak.
2: Zaznaczone. Ustaw język.
1: I to jest
2: język.
1: Druga część dziegciu tego radia.
2: Przywrócenie ustawień fabrycznych.
1: Coś się nie podoba internautom.
2: Equalizer.
0: A mi się nie podoba to.
2: Meku, głośność. Normal. Normal. Zaznaczone. Meku, głośność. Equalizer. Nagłówek. Ustawienia. Przycisk wróć.
0: I tyle.
1: Mamy dwa presety. Equalizer.
0: My EQ i normal.
1: Tak.
8: Danego punktu, danej orientacji, no to mi zawibrzy. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteśmy, nie wiem, na dużym placu, na jakimś, czy w jakimś parku, a chcemy wyjść w konkretnym miejscu, w konkretnym kierunku, no, w stronę komputera.
0: I tyle.
1: No, tylko tak. Ja chciałem pokazać te basy i te wysokie tony.
0: Dlatego...
1: To naprawdę robi wrażenie.
0: Dlatego zastanawiam się, jakbyśmy to zrobili bez...
6: No to po prostu pokażmy to na w jakiś w miarę krótki moment na jakiejś stacji muzycznej, no i tyle, skoro nie mamy...
1: Choćby nawet na tej retro cafe, gdzie są te stare utwory, które nie są aż tak bardzo...
0: A już ją chyba właśnie nadpisałem Tyfloradiem.
1: Prawo autor, to może coś innego tam.
0: Zaraz coś tam wynajdziemy, może nie hip-hop klasyk, bo...
1: No, może nie.
0: Jeszcze nam to zaatakuje.
6: Nie wiadomo, co tam się pojawić może.
1: Tak. No, na razie pojawił się szum z FM-u.
0: Na razie zaatakował nas FM. I to tak dość.
1: No, ale teraz może coś znajdziemy.
0: Tak, uruchomimy tutaj.
1: Antenę trzeba wyciągnąć. Nie jest to demon czułości chyba.
0: Da się lepiej.
1: Da się lepiej.
2: Źródło. Teraz przeglądaj. Udostęp. Wygaszony. Wycisz. Ustawię. Uścij urządzenie. Ten radio przesik styku. Ustawienie urządzenia. Źródło. Przycisk. DFM. Bluetooth. FDB. Zaznaczone. DB. Zaznaczone. Zaznaczone. DB.
0: Ładny, ostry utwór.
1: Minęła 21, słuchacie Państwo Tyflo Podcastu, a w nim recenzujemy, tak testujemy radio Teufel 360. Tak, specjalnie mówię 360, bo to nie jest 360, tylko nie jest 360, tylko 360.
0: Tak, cały czas można jeszcze do nas pisać i dzwonić. Nie ma żadnych na razie wiadomości głosowych, żadnego odzewu.
1: 663 83 600. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. 663 83 600 to...
6: 883.
1: 883 600.
4: Umiarkowane i duże.
1: Oto spół.
4: Na wschodzie początkowo możliwe zanikające.
0: Teraz jest tryb normal.
4: Prognozowana suma tego, co spadnie z nieba, może dojść nawet do 15 mm.
0: A teraz włączam na MyEQ.
4: Głównie na północy i w kotlinach górskich mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów.
1: Mamy większy bas.
0: Powiem tak, tego Państwo nie słyszycie, podejrzewam aż tak, ale tutaj po prostu cała podłoga chodzi.
1: Tak.
0: W promieniu powiedzmy pół metra od tego stolika, na którym to radio stoi, drewnianego, więc to jeszcze akurat też szczęście, że drewniany stolik, podłoga chodzi. Natomiast łyżką dziegciu jest to, że w tym momencie muszę zrobić.
2: Znak, wyrazek, wyrazek, złego, interkontent, nagłówki, język, czynności, nie rozpoznawanie, opis i obraz, rozpoznawanie ekranu, wyłączone, włączone.
1: Ale nie słyszymy radia.
2: Przełącznik, wyłączone, regulacja, regulacja, przełącznik, wróć. Przycisk.
0: I nagle się da.
2: Regulacja. Aby zmienić regulację.
0: Klikam w tę regulację.
2: Wykres. Regulacja. Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem górę lub dół. Wykres. Normal. Normal. Zaznaczone. Ekwalizer. Ustawienia. Regulacja. Aby zmienić wartość. Regulacja.
0: I teraz.
2: Wykres. Regulacja. Wykres. Regulacja. Regulacja. Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę lub dół. 50, 90, 100. 920, 0.
1: Tu nie mamy basu. To jest maksymalny bas.
2: 1, 20, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100. 9, 40, 30, 50,
1: ten bas jest słyszalny nawet przez ten mikrofon.
2: 76. Regulacja. Regulacja. 57, 0. 20, 100.
1: O, jaka góra. No ta góra jest słyszalna nawet tutaj.
2: 89, 81, 80, 74, 73.
1: Bardzo mocna góra. Aż boli.
0: Aż było za głośno, dokładnie.
1: Znaczy nie, aż było
0: aż
1: bardzo...
0: nieprzyjemnie, no to już celowo doprowadziłem tutaj do ekstremum, wiadomo.
1: Ale co trzeba powiedzieć, to radio, jak na takie małe urządzenie...
0: To jest góra i bas, to są dwa suwaczki, tu nie ma filozofii tak uczciwie.
1: Ale to naprawdę gra bardzo
0: przyzwoicie.
1: Ale po prostu
0: gra ładnie.
1: To naprawdę gra bardzo przyzwoicie i to radio jest chwalone właśnie za dźwięk. I nie możemy temu zaprzeczyć.
0: Nie możemy
1: temu zaprzeczyć, bo dźwięk to
0: oczywiście,
1: ma po prostu.
0: Oczywiście, że da się lepiej, oczywiście, że da się lepiej. Ale po prostu w tej przestrzeni, jaką zajmuje to radio, w tych wymiarach będzie to ciężkie, jeśli nie niemożliwe.
1: Dokładnie. To naprawdę gra bardzo ładnie. Czyli ta technologia Dynamore i to wszystko, te głośniki, umieszczenie tego wszystkiego daje po prostu rezultaty. Nie można temu zaprzeczyć. Natomiast ile to radio kosztuje?
0: Dużo.
1: Tegośmy nie powiedzieli.
0: Powiedzieliśmy, 1100 do około 1200, 1190 tam z groszami aktualnie na stronie Teufel Audio. Dużo.
1: Dokładnie, 1190 zł, dosyć dużo. I teraz co? Otrzymujemy coś, co gra naprawdę przepięknie. Taka jest prawda. I nie ma się czego wstydzić. Wchodzimy do pokoju, to tak jakbyśmy mieli naprawdę niezły system głośnikowy.
0: Z taką lekką tubą, lekką puszką, gdzieś tam ktoś wprawne ucho od razu usłyszy, że to jest mniejsze niż większe, ale mimo wszystko.
1: Ale to robi wrażenie. To robi wrażenie. I teraz z moich researchy internetowych wynikło, że ludzie się przyczepili do dwóch rzeczy w tym radiu. Menu. Brak menu w języku polskim. No ale to jest, jak dla mnie to jest do przeskoczenia, ale no brak. I brak wejścia słuchawkowego. Znaczy wyjścia słuchawkowego. Gniazda.
0: My przyczepimy się do kilku jeszcze więcej. My przyczepimy się do, tak, na pewno do prawie że przesterowanego odbiornika. Odbiornik FM, gdy mamy szum stereo i tak dalej, tam słychać po prostu taki technicznie rzecz biorąc cyfrowy przester. Pytanie, czy inżynierowie z Teufla w ogóle mieli jakby możliwość wpływu na to, jakiejkolwiek ingerencji w to. Po prostu sygnał, który podawany jest przez jednostkę FM-ową, jest za głośny. Troszkę. I to jest taki skrzek, taki pisk, może tu słyszeliście, jak stroiłem. Kilka razy udało się doprowadzić do takiego śmiesznego, że szum stereo w rytm tego, co tam leciało, sobie taka skrzeczał prawie. Tam było po prostu fizycznie przekroczony poziom.
1: A czy jeszcze czy jedna rzecz, czy wyłącza się stereo na zbyt cichym dźwięku na FM-ie?
0: Nie wyłącza się stereo na zbyt cichym dźwięku, w ogóle wyłączyć stereo to jest problem.
1: A to całe szczęście.
0: No, to może szumieć, być średnio zrozumiałe, a stereo będzie.
1: Aha. No bo niektóre właśnie wyłączają stereo i to jest szczególnie na klasycznej muzyce jest to po prostu...
0: Nie, ja sobie zrobiłem w ogóle, słuchajcie, kontrolowany setup, taki kontrolowane środowisko, w którym radio oddaliłem o dobrych kilkadziesiąt metrów od źródła, a następnie na FM podałem z mikrą, jak najbardziej dozwoloną prawem mocą, sygnał po prostu z jednostki typu transmitter obciążonej odpowiednio, wiadomo. Tak, ażeby generowała tam jakieś pojedyncze miliwaty i celowo ją jeszcze wytłumiłem, żeby generowała prawie nic. A następnie testowałem różne ustawienia w procesorze pilota stereo, różne ustawienia czułości tego układu. Jest ciężki do zagięcia jak większość tych frontierów, co ciekawe starej, a nie nowej generacji. On naprawdę potrzebuje słabego sygnału, żeby to stereo wyłączyć. Co może być problemem, bo stacja gdzieś tam niedokładnie dostrojona, a tu szumi stereo.
1: A nie jest przypadkiem tak, a co zrobi się na FM-ie, gdy mamy włączoną stację stereo i na przykład przyciśniemy kółeczko?
0: Głośnościowe.
1: Nie wyłączy nam albo głośnościowe, albo to drugie od skali.
0: Już mówię.
1: Nie wyłączy nam się stereo przypadkiem, nie przyłączy się na mono? Albo naciśniemy i przytrzymamy?
0: Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby tak było. Może mi się uda doprowadzić do tego szumu przy okazji, o którym mi chodziło.
1: To musisz jakąś dwójkę.
0: Nie, właśnie muszę coś, co gra nawet dynamicznie całkiem i się odstroi troszeczkę. Może wtedy będziecie słyszeć, co mam na myśli. Do czego możemy się jeszcze przyczepić? Radio mogłoby... O! Nie wiem, czy to tu słychać, ale słychać taki przester po prostu.
6: Takie skwierczenie wręcz, jakby coś tam się paliło.
1: Tak.

0: Nie. Jedno kółeczko wrzuca zaprogramowane stacje, to co mamy ustawione jako presety 1, 2, 3, 4, 5. Kółeczko od skali. Mhm. A kółeczko od głośności nie robi nic.
1: Tak, ale jak naciśniesz i przytrzymasz?
0: Nacisnę i przytrzymam. Które kółeczko?
1: To od skali.
0: Nie. Aha. Absolutnie nie. Też nie. Kółeczko głośności też nie. Przytrzymane. Nie, jest nie do zdarcia. Trzeba wejść w menu, zmienić na mono. Żeby nie było, że coś tu przed Państwem ukrywam. Ja bardzo chętnie w tym momencie przy FM-ie wejdę w...
2: Uśpij urządzenie. Przy ustawienia urządzenia. Przycisk. Ustawienia. Zamknij. Tentel radio 3. Zmień nazwę. Przycisk.
0: Na logikę to tu powinno być.
2: Adres. Adres. 3. Model. Gotowy. Siłę. Post. Data i godzina. Ustaw język. Przywrócenie ustawień. Przywrócenie ustawień.
0: Ale nie ma. Mhm. Niestety. Za to możemy sobie... Za to możemy sobie przeczytać.
2: 74. Regulacja. 88. I przed... Auxin. Bluetooth. Wycisz. Suwak głośno. USB. Muzyk. Internet. Teraz grane. Przycisk. Teraz grane.
0: Tak.
2: Jeda się tutaj peles melancolie. Pogoda. Jeda się tutaj peles melancolie. Pogoda. Jeda się tutaj peles melancolie. Pogoda. Pogoda. Pogoda. 103,4 FM.
1: On się zmienia po prostu. Tylko Poznań. Trzeba cały czas flikać, żeby...
2: Poznań.
0: Czy ja wiem, czy trzeba?
2: Obserwuję. Poznań.
1: No, chyba się nie zmieni samo, tak?
2: Pogoda.
1: Pogoda, ale co dalej? Zobaczymy, czy zmieni.
2: 103,4 FM. Poznań.
1: Co, dalej nie podało piosenki?
0: Ja. Dlatego, że nie ma w P. O, teraz będzie.
2: Dasim.
1: A.
2: Radio.
1: A to na tej zasadzie?
2: Pogoda.
1: Czyli czy możemy sobie mieć otwarte i tam będzie nam czytać to, co się...
0: Taka funkcja voiceovera, o której być może mało kto wie, obserwuj daną rzecz, czasami się naprawdę przydaje do robienia sobie fajnych, interaktywnych rzeczy na urządzenia Apple. To tak przy okazji Tyflo Podcast bawi, uczy, edukuje.
2: Nie obserwuję, dasim.
1: A jak włączyć to obserwuj daną rzecz?
0: Przypisać sobie należy gesturę, u mnie to są akurat cztery palce w górę.
1: Hmm.
0: I w tym momencie po prostu...
2: Jeda, 78, 88, 88, jeda, Poznań, wygaszony, wygaszony.
1: Także możemy sobie na bieżąco czytać RDS. Lubimy.
0: Lubimy i doceniamy.
2: Zaznaczone.
0: Bo...
2: Sumek głośności.
0: To mi się chce.
2: Spotify. Internet radio. Źródło. Teraz przed internet radio.
1: A co ty zrobisz?
2: Przycisk. Przeglądaj. Sumek głośności. Zero.
0: Co chcesz zrobić?
2: Sumek głośności.
0: Dostać
2: się do... Przeglądaj. Teraz grane. Wycisz. Przycisk.
0: Dostać się do takiego trybu, do którego dostałem się chwilkę wcześniej w tej aplikacji, gdzie ładnie miałem pokazane przyciski krok do przodu, krok do tyłu i tak dalej i mogłem stroić również z aplikacji, a nie tylko z pokrętełka, bo wcześniej, kiedy Michał mówił, że się tam troszkę przycięło, pokazywałem, jak stroję sobie na czuja, bo przecież głośność miałem wyłączoną na pokrętle po prostu. No jestem z tej epoki, gdzie radio się jeszcze obsługiwało na samym radiu, więc i tak chyba preferuję ostatecznie. Natomiast...
2: Przeglądanie nie jest dostępne dla tego źródła.
0: Natomiast jak widzisz, w tym momencie nagle aplikacja twierdzi, że przeglądanie nie jest dostępne dla tego źródła.
2: Źródło. Przycisk. Teraz grane. Przycisk.
0: To nie wydaje mi się prawdą.
2: Sumek głośności. Sumek głośności. Wycisz. Następny utwór.
1: A może zmienić źródło?
2: Krok do tyłu.
0: Udało mi się.
2: Poprzedni utwór.
0: Poprzedni utwór i następny utwór będzie szukało stacji.
3: Tak naprawdę.
2: Krok do tyłu, krok do przodu.
0: A krok do tyłu, krok do przodu.
2: Krok do przodu.
3: Można ją zabrać na plac.
2: Krok do przodu. Krok do przodu.
1: Stroi.
2: Krok do przodu.
0: Tak. Czyli dla chcącego, jak to się mówi, jest to troszeczkę zagmatwane i trochę się chowają te kontrolki, chyba żeby się po prostu to lepiej skalowało, ale to jest możliwe do osiągnięcia. Strojenie z aplikacji też. Odczytanie częstotliwości jest trochę problematyczne, ponieważ mamy...
2: Wycisz. Sumek głośności. Przegląd. Teraz źródło. Przycisk.
0: Ponieważ mamy...
2: Wygaszony.
0: Regulację.
2: 103,60 MHz.
1: 103,60.
2: Regulacja.
0: 79%. I co my z tego mamy wiedzieć? A obok jest...
2: 88. 88.
0: Czyli, że niby początek skali. I teraz mogę...
2: Włączone. Wyłączone. Bluetooth. Przycisk. Sumek głośności. 0. Auxin. Zaznaczone. USB network.
0: No i niestety tutaj ta aplikacja, jak widzicie, troszkę poległa, bo pływa po prostu. Natomiast to nie jest tak, że się nie da po prostu nie zawsze za pierwszym razem, ale nawet się tę częstotliwość da odczytać stąd i to jest nawet całkiem spoko.
2: Blue FM. Sumek głośności. 0. Blue
1: FM?
2: 30.
1: Więc moje pytanie jest takie. Dla kogo ten sprzęt?
0: Dla wielbicieli dobrego audio.
1: Tak. To na pewno. Nawet dla niewidomych wielbicieli trochę zaciętych technicznie.
0: Na pewno radio. Mniej dla wielbicieli dobrego radia, raczej dla wielbicieli dobrego dźwięku.
1: Tak.
0: Zarówno DAB, a w szczególności FM, to nie jest demon czułości. Oj nie.
3: To jeszcze moje pytanie. Czy do tego odbiornika da się dodawać własne strumienie radia internetowego?
0: Da się. Da się dodawać własne strumienie internetowego. Ale... Niestety nie zaprezentujemy tego z jednego prostego powodu. To wymaga połączenia radia z kątem.
3: Z kątem. Mhm.
0: Tak.
1: Z racji tego, że jest to radio recenzenckie, jest to egzemplarz recenzencki.
0: Tak, ja to już i tak na potrzeby recenzji dodałem sobie oczywiście ten piękny pepis, który nie wiem, czy Michale słuchałeś uważnie, Envision przeczytał
3: oczywiście,
0: odpowiednio.
3: Oczywiście, tak.
0: No, bardzo, bardzo ładne. I da się to zrobić. Musiałem to też sobie oczywiście przetestować, czy działa, bo wiem, że w tych radiach są z tym problemy i w tańszych modelach chińskich, mimo że niby ten sam chipset, to samo wszystko, wystarczy nie taka wersja oprogramowania, czy coś tam po drodze nie tak i się nie dodaje. Więc ja jeszcze też muszę zobaczyć regularność. Czy każda dodana przeze mnie stacja tak ładnie się doda? Czy miałem po prostu odrobinę szczęścia? Co na pewno, dla bardziej technicznych i bardziej ogarniętych w radio internetowe, w polu description w stacji internetowej dostajemy aktualne metadane, a w polu nazwa dostajemy to, co wpiszemy, dodając tę stację, a nie to, co wyświetla serwer Shoutcast lub Icecast. Czyli choćbyśmy dodali, nie wiem, radio Brzeg FM, a wpisali Boom Tarara, to w tej linii zawsze będzie Boom Tarara, natomiast teraz gramy tytuł i wykonawca, już będzie w linii opisu działał tak, jak trzeba. Natomiast stacje gotowe, stacje z katalogu, które nie nadają metadanych, używają opisów dodanych podczas dodawania ich do katalogu. Na przykład, nie wiem, jedynka jest radiem, które już od ponad 80 lat dostarcza informacji, muzyki i zabawy. I rozrywki. A nie to, co podaje tam serwer. Mhm. To takie informacje bardziej techniczne, bardziej geekowskie, że się tak wyrażę, dla chętnych i zainteresowanych.
1: No i jeszcze mówiłeś, że jak dodajemy własne strumienie internetowe, to możemy je dodać tylko do tych własnych chyba ulubionych, a nie możemy do czegoś tam.
0: Nie. Chodzi o to, że dodanie na przykład, nie wiem, Tok FM-u czy każdej innej stacji już istniejącej, możemy ją dodać tylko jakby na pokład jednostki, na radio. Czyli na te 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. A to, że dodamy ten sam Tok FM do My Favorites w katalogu obok naszych dodawanych stacji, nie spowoduje, że on nagle zajmie kolejne miejsce w tych presetach na pokładzie radia.
3: To jest niejako taka dodatkowa lista, że tam możemy sobie ją, jak rozumiem, rozszerzyć i nie musimy mieć tylko ulubionych 5, ale w aplikacji możemy mieć tych ulubionych i 20.
0: Ale wybieralnych z aplikacji. Pierwszych 5 nie jest automatycznie 5 na radiu, tylko po prostu presety na radiu to jest zupełnie inna rzeczywistość niż presety na...
3: Natomiast tutaj też to jest ważna rzecz, że tak naprawdę tych ulubionych w każdej grupie możemy mieć po 5. Możemy mieć 5 stacji ulubionych na FM, w DAB-ie, w internecie i też chyba podcasty to jest osobna kategoria, tak?
0: Nie, dobrze, to jest rozumiem? Internet.
3: A, to jest internet. Okay.
0: Podcasty ulubione, z racji tego, że one mają potencjalnie nieskończoną liczbę odcinków, dodaje się tylko na tej liście ulubionych, a nie na szybkich presetach.
3: A nie da się do przycisku na przykład dodać sobie podcastu?
0: No nie, no bo skąd on ma wiedzieć, który odcinek?
3: Nie, bardziej myślałem, że wczyta po prostu podcast i wczyta jakąś tam listę tych odcinków wtedy, ale no, jak
0: ale
3: rozumiem,
0: po
3: nie.
0: I tak się trzeba będzie ruszać w aplikacji.
3: No tak.
1: No i
0: więc nie. To jest wbrew wygodzie, bo po to jest 1, 2, 3, 4, 5, żeby nie sięgać do telefonu.
3: Jasne.
1: Szkoda, że tylko 5. No ale powiedzmy sobie.
0: W dobie więc... tego, co może aplikacja, 5 jest top ulubionymi. Wstaję rano, jeszcze nie kojarzę, gdzie jest kawa trójka.
3: To jest i tak, chyba wydaje mi się, dosyć zamysł. Sporo, jak na przykład w moim radioodbiorniku internetowym, czyli w Tribim, są zaledwie 2, a resztę możesz sobie wybrać z menu. No więc no, to menu dla nas jest praktycznie nieużywalne, więc zostają 2 przyciski do wybierania ulubionych.
1: Więc tak, dobijajmy do brzegu.

0: tak dalej, tego typu przełączanie, które czasami by się przydało, ale ja się będę trochę czepiał, bo nie ma innej opcji niż nauczenie się tego menu na pamięć lub osoba widząca. Tylko dlatego się tego będę czepiał. Nie dlatego, że namiętnie korzystam z mono stereo. No ale to by się jednak wypadałoby. Po prostu to mieć do tego dostęp. Nie ma.
1: Mogliby to wrzucić pod kółeczko.
0: Na przykład.
1: Na przykład. No i co jeszcze?
0: Dobre. Dobre, funkcjonalne, duże, w sensie takim, że robi dużo hałasu. Ono właśnie nie jest zbyt duże.
1: I ponoć 28, ładne. 16, 17,5. To nie
0: ponoć
1: jest.
0: Ponoć ładne. Pytałem się iluś osób w takich ładne. Subiektywnych ocenach na tyle, na ile można w środowisku tak po prostu na luzie pytają, czy to jest ładne, zdobyć ocenę. Ponoć ładne.
1: Ładne. Natomiast tak, drogie, jak prawie wszystkie sprzęty Teufla. Ja nie znalazłem nic Teufla tańszego niż 400.
0: No nie, no płacimy za premium, przepraszam. Mhm. Tutaj tak jest. Płacimy za... Znaczy, ja powiem inaczej, też w ramach podsumowania. My nie płacimy za wybitny funkcjonalnie odbiornik, my płacimy za dobry funkcjonalnie odbiornik. My płacimy tak naprawdę za know-how w dziedzinie, jak w takiej małej obudowie sprytnie upakować tak duże audio. Mhm. Takie niech będzie moje podsumowanie.
1: Ale jednocześnie jest to sprzęt dostępny dla przeciętnego użytkownika, który chce sobie odłożyć trochę pieniędzy i kupić. No nie uśmiechmy sobie, 1200 zł to duży wydatek, ale nie niedostępny, tak? Na zasadzie, no nie wiem, odejmę sobie od ust po 100 zł co miesiąc i mam za rok. To jest.
0: Urodziny, whatever. Jeżeli naprawdę zależy nam na fajnym audio, to będzie.
1: Tak. No bo ja mogę powiedzieć, sprzęt premium na przykład innej polskiej firmy, no to jest tak drogi, że...
0: No, no.
1: Wiesz chyba, o którą jest, chodzi.
0: I też jest premium.
1: I też jest premium. I to jest dopiero premium.
0: Tak.
1: Przykładowy gramofon za 10 tysięcy złotych. Tak,
0: nie udało mi się, słuchajcie, z pendrive'a odtworzyć plików bezstratnych, plików FLAC na tym Teuflu. Ale MP3, AAC we wszystkich wariantach, Windows Media Audio w bardzo wielu wariantach, MP2 poszedł, wave'y nagrane zoomem H2 bądź dowolną ilość E, czyli te wave'y 32-bitowe nie poszły siłą rzeczy. On w ogóle miał problem z zobaczeniem takiego pliku na liście. Mhm. Natomiast na USB, choć obiecywaliśmy, że skupimy się bardziej, nie skupiliśmy się z jednego prostego powodu. Ono wygląda w zasadzie jak radio. Czyli po prostu mamy przycisk poprzedni, przycisk następny. Nie możemy sobie przewinąć na podglądzie niestety.
1: A bez podglądu? Czy przewija?
0: No, możemy zmienić utwór.
1: A tylko?
0: Ale nie udało mi się strzałeczkami zmusić go do przytrzymania strzałki dłużej i skoczenia sobie tam. Natomiast znowu mamy regulację w procentach i nagle się może okazać, że z apki możemy szybko.
1: A swojego cudownego pilota od innego urządzenia może stamtąd przebijał?
0: Mając tego pilota nie wpadłem akurat na to, żeby przetestować, bo miałem go w innej lokalizacji. Aha. Nie przyszło mi do głowy, żeby przetestować przewijania. Mamy przycisk repeat, mamy przycisk shuffle, repeat i shuffle mamy też w menu. Tam widzieliśmy wcześniej prune servers, czyli podobnie jak w DAB-ie, przytnij nieistniejące serwery, z którymi aktualnie nie ma połączenia, serwery multimediów. Tak, właśnie, kolejna rzecz, w USB End Network to radio jest klientem DLNA. Nie obsługuje żadnego szeroko zakrojonego standardu takiego jak Chromecast czy AirPlay, natomiast obsługuje DLNA. Więc na przykład FUBAR 2000 jest całkiem fajnym odtwarzaczem, gdzie po prostu można sobie wtyczkę dookooptować i wysłać to, czego słuchalibyśmy w FUBARze, na serwer DLNA. Działa też na przykład, bo dokładnie tego samego protokołu używa aplikacja, nie wiem czy Michale pamiętasz, takie cudo, bo to głównie ty, chyba nawet ty robiłeś audycję, Stream What You Hear.
2: Tak jest.
0: I Stream What You Hear'em można sobie pokój do pokoju audio jak najbardziej robić po sieci. Nie bez problemów, bo tam jest troszeczkę rzeczy na tle kompatybilności protokołu, ale już są zgłoszone do producenta w ogóle, do Frontiera. Nawet nie do Teufel, bo tu Teufel

0: jakby niewiele ma odpowiedzialności za to, ale przy okazji wykryłem kilka pomniejszych luk w implementacji i to nie działa tak, jakbyśmy super chcieli, ale dla odważnych można próbować Stream What You Hear i w czasie rzeczywistym strumieniować audio do...
1: 21.26. Obszar powiadomień.
0: Tak, wiemy, że 21.26. Do tego, no, do odbiornika. Bez problemu. Także chyba tyle w ramach podsumowania.
2: Jeszcze miałem jakieś jedno pytanie, ale właśnie ta 21.26 mi wybiła z tego pytania. No, było dość istotne. A propos właśnie tego radio. Bo tutaj mamy USB, wiadomo, i znaczy USB Network. Ojejku, no widzicie? Wyszło z głowy. Starość, nie radość. Cóż, takie życie. Ale chciałem właśnie coś zapytać i wyszło takie coś dosyć istotne.
0: Nie mamy fal średnich, nie mamy fal długich, nie mamy żadnych innych niestety oprócz FM-u.
2: No, tutaj jest to, myślę, w miarę normalne. No. Szkoda by było takiej jakości.
0: Za to mamy DAB.
2: Tak,
0: z tym DABem to jest dobre posunięcie. W ogóle on ładnie gra w DABie. Nie próbuje poprawiać tych strumieni na siłę, ale ma dość ładnie zbalansowany ten tam dekoder sam tego AAC. Ładna rewizja po prostu tego chipsetu, tego Frontiera tam w środku jest. I tego się słucha całkiem fajnie. Choć, gdy mamy ustawioną tamtą górę, taką wiecie, doprowadziłem tę górę do dość mocnego ekstremum, no to DAB staje się już odrobinę mniej przyjemny, wiadomo.
2: No wiadomo, bo to... No ale ta góra, pytam, że jest pod AUX też podstrojona, tak?
0: I przede wszystkim podsłuchanie z daleka. Ta góra jest po to, żeby mi na przykład było ładnie i wyraźnie z drugiego końca pokoju. Ja mam wrażenie, że dlatego też tę górę. Po pierwsze dlatego, że możemy i że technika pozwala, ale po drugie dlatego, że to jest przygotowane właśnie na połączenie tej technologii 360 stopni z po prostu słuchaniem z daleka. Bo wtedy to ma naprawdę rację bytu, ta góra do nas i tak doleci mimo tych kilku metrów.
2: No tak. Jakby nie patrzeć.
0: Także to też nie jest pozbawione sensu. Wiadomo, że tutaj equalizer znowu to nie jest dzieło Teufla jako takiego, to jest cały czas możliwość, jaką daje ten chip wewnątrz, ale niestety no jakby tutaj musiano po prostu na coś postawić i postawiono na nadwyraźną wyraźność, można powiedzieć.
2: Radio nie jest zasilane bateryjnie, nie mamy tutaj... Halo?
0: Jestem.
2: Radio nie jest zasilane bateryjnie. Nie mamy tutaj żadnej możliwości jakiejś baterii, niestety. Znaczy, nie wiem, czy niestety, no, no tak to jest, tak? Nie mamy tutaj na żadne baterie, więc musimy się zająć... O! Wiem, co miałem... jakie miałem zadać pytanie.
0: Słucham się,
2: na koniec. Ponieważ w opisie sprzętu, nawet na stronie, która reklamuje ten sprzęt, jest napisane sterowanie głosowe. O co tu?
0: I bardzo dobrze, że ten temat poruszyłeś. W naszym egzemplarzu tak nie zobaczyłem się ani grama sterowania głosowego. W takiej konwencjonalnej, jak Państwo myślicie, wersji. Takiej, wiecie,
2: formie.
0: Mówię odpowiedni wake words, tak słowo wybudzające, jakiś okej.
2: Okay, Teufel, okej, okay, Teufel.
0: Hej, Teufel. Okej, okay, pudel. Nie ma.
2: Nie ma.
0: Absolutnie nie ma. Jest słowo Google Home i aplikacja Google Home. I w niej do już istniejącego domu, na przykład sterowanego poprzez głośniki Google, możemy dołączyć to radio i powiedzieć: hej, otwórz mi stację na radiu o nazwie takim i takim, tam na radiu Pompa. I wtedy nasze radio nazwane Pompa, czyli nasz Teufel stojący gdzieś indziej, zaczyna odgrywać po integracji tego z Google Home. I w tym sensie to jest sterowanie głosowe. Natomiast to nie jest tak, że głośnik ma w sobie Google Assistant, przechodzimy całą konfigurację googlowską i tak dalej. Nie.
2: Czyli głośnik, czyli radio nie ma wbudowanego mikrofonu w siebie?
0: Nie.
2: Aha, myślałem, że może ma.
0: Nie, w przypadku Bluetooth również po prostu dostajemy zwykłe głośniki tylko. Mikrofon jest brany z urządzenia, z iPhone'a.
2: Aha, no właśnie, dlatego się zapytałem, bo...
0: I bardzo dobrze, że to zrobiłeś.
2: Bo tu jest napisane, że sterowanie głosowe, a więc sterowanie głosowe, no nie do końca, proszę Państwa. No, sterowanie głosowe w pewnym sensie, ale no nie tak.
0: Przynajmniej nie w naszym egzemplarzu. Ważne, disclaimer, to zawsze może się jakby zmienić, bo producent może uaktualnić to radio, nie zmieniając zbytnio marketingu, nie zmieniając zbytnio materiałów.
2: W ogóle na tej fali audio jest firmware do tego? Do pobrania coś gdzieś widziałeś? Już tak dobrze nie
0: tak, jest całkiem fajna instrukcja.
2: Instrukcja to jest. Ale firmware.
0: Są niedostępne przyciski, z tego co pamiętam. Tam te rysunki przycisków były chyba.
2: W instrukcji tak, jak w każdej. Tak. Lepiej ją przeskanować mimo wszystko jakimś OCR-em jeszcze, to wtedy niektóre przyciski stają się nagle mówiące. Znaczy, wiadomo, tak są rozpoznane, no ale to każda instrukcja praktycznie tak ma, więc to jak jej bym nie znał. Natomiast mi o to chodzi, czy firma jest jakiś do pobrania.
0: Jest quick start i jest instrukcja.
2: No, ale firmware'u nie ma.
0: Nie.
2: No właśnie. A kto wie, cały czas firmware może się zmieniać i w tym momencie nowe funkcjonalności mogą być dodawane.
0: Oczywiście. I też nawet bez większego uprzedzenia one mogą być po prostu dla ciekawskich, dla wykrywaczy, dla spotterów, a nie często nawet bez większego rozgłosu są dodawane.
2: No właśnie. A może to jest tak, że po prostu jak radio się połączy z siecią, to jak dostanie firmware, to ona automatycznie sobie ten firmware wgra, nawet bez znaczenia.
0: Z wewnątrz aplikacji można wymusić update firmware'u. Sprawdzenie, czy jest nowa wersja. Sprawdzałem, nie ma. Jest najnowsza, aktualna.
2: A no właśnie. Więc to też jest różnica i to też jest pewna cecha. Ale w każdej chwili może się coś wydarzyć. Tak bym to powiedział. No więc tak. Pokrótce. Prawie 200 zł. 1190 z kawałek.
0: Dobra jakość.
2: Bardzo dobre audio jak na tak małe urządzenie. Przypomnę, 28 długości centymetrów. No to taka prawie linijka. Prawie 30 bez 2 centymetrów. 16 wysokości, 17,5 tej głębokości. To nie jest dużo. To jest takie radio, jak powiedzieć, takie jak taka stara Diora Contessa.
0: Na przykład.
2: Coś w tej chwili.
0: Ono też wygląda troszeczkę retro, tak?
2: Aha.
0: Po wierzchu.
2: Troszeczkę retro.
0: Czytelny wyświetlacz. Ładnie się współpracuje z Think AI, z tymi wspomagającymi niewidomymi aplikacjami.
2: No tak. No to może też sobie z tym poradzić. Tak. Natomiast brak menu w języku polskim, brak wyjścia słuchawkowego, to dwa główne minusy internautów. No wiadomo, konsumencki FM. No, tu troszeczkę problemy jak dla nas z konfiguracją wstępną, tak. Ale jeśli mamy kogoś, kto nam poradzi i pomoże, to...
0: A przez to, że trochę mało czuł FM i nie najczulszy na świecie DAB, Wi-Fi też nie działa jakoś super, trzeba mieć ten sygnał co najmniej dostateczny. Mhm. Czyli tak jak na iPhone'ie macie dwa paski, to jest takie mniej więcej minimum, żeby ten odbiornik tam zadziałał dobrze, poprawnie.
2: Poprawnie. No i teraz odporność na różne problemy z internetem dosyć
0: niezła.
2: Dosyć duża.
0: Niezła. Tak. Naprawdę niezła. No tam więc... Odporność na problemy ze strumieniami i na niedoskonałości w samych strumieniach wewnątrz też niezła.
2: Tak, także to mamy. I no mówię, przede wszystkim przepiękne audio jak na takie urządzenie. To trzeba przyznać bez dwóch zdań i może nawet dlatego, że to po prostu... gra przepięknie.
0: Tak naprawdę dlatego audio płacimy te pieniądze, a nie dla tych funkcji.
2: Dokładnie.
0: Tak jak jeszcze raz mówiłem, te funkcje są niezależne poniekąd od Teufla. Takie ogólnodostępne rozwiązanie wybrał, taką platformę, o którą oparł to radio. Toyflowi płacimy przede wszystkim za know-how, za audio.
2: Właśnie. Więc to, czy warto to kupić, to urządzenie, ocenicie Państwo tak naprawdę sami. Czy warto wydać te, no, 1200 zł, tak?
0: Dokładnie. Z naszej perspektywy warto, ale wiemy, za co go lubimy.
2: Tak, dokładnie. To znaczy, ja bym nie kupił, bo ja nie mam aż takiego oparcia na audio, ale jeżeli ktoś naprawdę lubi i naprawdę lubi dobry dźwięk, no to polecam, tak? Bo przez to urządzenie możemy puścić swój ulubiony gramofon, możemy puścić cokolwiek przez ten port AUX, tak? To też jest ważne. Można nawet puścić telewizję, tak?
0: Tak, jest troszkę po macoszemu, żeśmy go potraktowali, no bo co tu pokazywać na samym AUXie. Zarówno na AUXie, jak i na Bluetooth głośność jest względna, czyli kręcenie pokrętełkiem nie zgłaśnia ani nie ścisza naszego urządzenia, tylko ścisza to, co my słyszymy. A jak duży sygnał podamy samym urządzeniem, tak będzie.
2: No, dokładnie.
0: W tym sensie Bluetooth też ma trochę wspólnego z AUXem, że to jest jakby przedłużenie. To jest bezprzewodowy AUX trochę.
2: No, tylko że ja podejrzewam, że na AUXie ten dźwięk będzie jednak najlepszy, ponieważ wtedy nie mamy żadnych strat z tytułu bezprzewodowości przekazu, tak?
0: Aczkolwiek Bluetooth jest dobrze skonfigurowany. Tam pod maską parametry tego kodera są OK. Bo też już zdążyłem zrobić kilka testów z iPhone'em bardzo ładnie.
2: Rozumiem.
0: Z Windowsem to co da Windows, ale z iPhone'em bardzo ładnie.
2: Rozumiem. Dobrze, to będziemy kończyć. Patryk Waliszewski dzisiaj prezentował dla nas urządzenie Toyfel 360. Za konsoletą był Michał Dziwisz. Ja Państwu też dziękuję za uwagę. Robert Łabęcki. Do usłyszenia. Do kiedyś.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: No tak, prawdą jest chyba to, o czym mówią, o co mówią szczęśliwych, że czasu nie liczą. 37 minut po godzinie 19. To jest Tyflo Radio. Słuchacie nas na www.tyflopodcast.net. Tyflo Radio, czyli stacja radiowa sprzęgnięta z pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących, czyli z Tyflo Podcastem. Sporo audycji poświęconych niewidomym i niedowidzącym już tu się ukazało. Ostatnio nawet świętowaliśmy okrągłą piątą rocznicę istnienia. Ale dziś już po świętach, już zdążyliśmy poświętować, więc dziś już audycja jak najbardziej, no może niekoniecznie aż tak bardzo poważna, nie będziemy śmiertelnie poważni, ale będziemy starali się przekazać Wam wartościowe informacje, bo dziś porozmawiamy sobie na temat, który już kiedyś poruszaliśmy, ale do tego myślę, że od czasu do czasu warto wracać, bo tu się po prostu dzieje. Dzieje się, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, różnego rodzaju technologie cały czas się zmieniają, wspieranie programów odczytu ekranu dla różnych przeglądarek też się zmienia i o tym właśnie dziś sobie porozmawiamy z moim gościem. Wirtualnie w studio, tak powiedzmy, jest Kamil Żak. Witaj, Kamilu.
5: Witam wszystkich, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dziś, jak już wspominaliśmy, jak wspomniałem, będzie o przeglądaniu internetu za pomocą programów odczytu ekranu, ale z racji tego, że czasem pojawiają się takie pytania ze strony niekoniecznie osób niewidomych, ale ze strony osób widzących. Ja ostatnio bardzo często się spotykam z takimi pytaniami, to może wyjaśnimy, bo być może ktoś kiedyś na to również natrafi. Jak właściwie osoba niewidoma przegląda ten internet? Jak to jest? Jak to działa? Dzięki czemu to jest możliwe i jak to wygląda? Jak wygląda strona w ujęciu osoby niewidomej, przeglądającej ją? Jesteś w stanie to jakoś opisać, określić?
5: Strona w... Znaczy, jakby to opisać? To jest... Osoba widząca ma przed oczami pewien obraz i składa się na niego jakaś tam grafika, teksty, linki i tak dalej. Natomiast my niewidomi musimy jakby poniekąd razem z tym naszym screenreaderem zajrzeć trochę głębiej i podzielić sobie tą stronę na poszczególne elementy, żeby zbadać jej strukturę, żeby wiedzieć, jak działają łącza, jak działają przyciski, jak działają listy rozwijane. Dla osób widzących jest to przeważnie klikanie i jakieś przeciągnięcia, natomiast my musimy ogarnąć ją bardziej elementarnie, ale jest to oczywiście przecież możliwe.
4: Ja bym też jeszcze do tego dodał taką jedną, myślę, że dosyć istotną rzecz, że bardzo często mówi się, jeżeli opisujesz komuś wygląd strony internetowej, to mówisz, jeżeli jesteś osobą widzącą, no tam po lewej stronie w górnym rogu masz taki kwadracik i takie kółeczko, tam sobie klikniesz i działa. Jeżeli ktoś by chciał opisać w ten sposób osobie niewidomej wygląd strony internetowej, to podejrzewam, że jeżeli ta osoba nie korzysta z urządzenia z ekranem dotykowym,
5: to może mieć problem.
4: To może mieć duży problem. A nawet powiedziałbym szczerze, że nawet jeżeli korzysta...
5: Nie ma innej opcji.
4: Jeżeli korzysta z tego ekranu dotykowego, to też raczej... No, tu zdania są podzielone, ale ja osobiście wolę stare przyzwyczajenia i przeglądanie strony internetowej raczej za pomocą poruszania się po jej konkretnych elementach niż za pomocą macania tego ekranu i szukania, że tu będzie to, a tu jeszcze może po lewej stronie znajdę jakąś konkretną informację. Czyli dla nas to, dla osób niewidomych, przeglądanie tych stron internetowych wygląda zupełnie inaczej i też tu kłaniają się takie podstawowe reguły tworzenia stron internetowych. Prawda? Bo to nie jest tak, że osoba niewidoma do wszystkiego jest w stanie dotrzeć, co tylko sobie webmaster wymyśli.
5: Dokładnie. I ostatnio, tak jak rozmawialiśmy o tym przykładzie gościa, który pytał po prostu, po co właściwie trzeba stosować wszystkie elementy, czy właśnie dla niewidomych, bo on zapewne się w ogóle nie spodziewał, że taki niewidomy może z tych stron korzystać, więc to tego też po prostu twórcy stron najzwyczajniej w świecie często nie wiedzą, że w ogóle jest to możliwe i stąd może też często jest brak tych możliwości odczytu na różnych stronach, niestety.
4: I ja przy okazji, jak zawsze, zachęcam do lektury bardzo interesującego dokumentu, który nazywa się Web Content Accessibility Guidelines. Jest to pod takim skrótem WCAG 2.0, to już jest ta wersja, jest wersja druga. Powiem taką ciekawostkę, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. WCAG ostatnio doczekał się standardu ISO. To jest norma ISO.
5: Ktoś chyba to przetłumaczył na polski, z tego co
4: wiesz co, z oficjalnym tłumaczeniem zdaje się jeszcze oficjalnego tłumaczenia jeszcze jako nie. takiego nie ma, bo jeszcze po prostu tam są pewne zawirowania, ale miejmy nadzieję, że już niebawem to oficjalne tłumaczenie
5: coś
4: będzie.
5: Sporo
4: jest poradników, jak tworzyć dostępne strony internetowe, więc myślę, że tu można sobie tego poszukać. Zapraszam przy okazji chociażby na stronę informaton.pl, tam można sobie sporo poczytać. Zachęcam też z własnego podwórka poniekąd do odwiedzania strony www.utilitya.pl i analizowania swoich, albo nie tylko swoich, stron internetowych pod kątem dostępności za pomocą narzędzia Utilitya, czyli takiego kompleksowego analizatora, które testuje strony internetowe za pomocą różnych testów, masło maślane mi trochę wyszło, ale za pomocą różnych walidatorów tak zwanych, i właśnie te walidatory opracowane są według wytycznych WCAG 2.0. Także zachęcamy, jeżeli słuchają nas jacyś autorzy stron internetowych, może to się przydać. A teraz może powiedzmy, jak to jest z tymi przeglądarkami internetowymi. Co tak naprawdę jest dla nas, jako dla osób niewidomych, na chwilę obecną dostępne?
5: No, powiedziałeś, że się dużo dzieje i najważniejsze, że się dużo dzieje, bo kilka lat temu jeszcze mieliśmy dosyć mocny przestój i mieliśmy tylko Internet Explorera od początku, kiedy tylko było bardziej możliwe przeglądanie internetu, czyli od czasów Internet Explorera 5. Teraz już jest dostępny Firefox ze wszystkimi trzema tymi screenreaderami pod Windows i JOS-em, i Windowsem, i NVDA-em, więc on działa. Oczywiście z Windowsem już niekoniecznie najnowszy, znaczy z tym Windowsem, który jest obecnie w Polsce najnowszy jako wersja stabilna, czyli 7.5.4.1. Google Chrome niestety z Windowsem nie działa, ale z NVDA-em i z JOS-em działa. Co ciekawe z JOS-em ładują się ustawienia konfiguracyjne Firefoxa przy Chrome. Niektóre tam strony, niektóre elementy mogą zasadniczo tam nie do końca funkcjonować jak należy, ale ta przeglądarka korzysta z tego samego silnika, z którego korzystają generalnie dokumenty używające wirtualnego kursora i praca z tym jest efektywna. Chyba więcej używałeś Chroma ode mnie, natomiast nie podobają mi się ustawienia. Nie lubię webowego interfejsu wyboru jakichś ustawień. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mnie to zniechęca. Trzeba jednak mimo wszystko więcej szukać.
4: Ja ci powiem tak, jeżeli ten webowy interfejs zrobiony jest dobrze, to
5: ten niekoniecznie jest.
4: To nie ma na co narzekać. To znaczy ja akurat ze swoich doświadczeń, jeżeli chodzi o Chroma, to powiem szczerze, ja specjalnych problemów nie miałem. Najlepiej tak w ogóle, od razu powiem moim zdaniem, to jestem ciekaw, czy się zgodzisz, czy się nie zgodzisz, ale moim zdaniem najlepiej jednak Chrome działa z NVDA.
5: Nie używałem zbyt dużo z NVDA-em, ale podejrzewam, że też tak jest, dlatego że ten NVDA mocno się rozwija, są dodawane na bieżąco różne poprawki i też ten silnik wczytywania dokumentów wirtualnych jest wspólny, to tak też może być. Natomiast nie wiem, jak jest z Chrome, bo korzystam najmniej z tej przeglądarki, natomiast Internet Explorer 8 sypał się trochę mocniej niż 9. 9 też się jeszcze sypie, ale generalnie już mniej. Natomiast Firefox w zależności od zaśmiecenia profilu sypie się trochę mniej lub nie do zniesienia. Nie wiem, co ty na to powiesz.
4: Ja powiem tak. Ostatnimi czasy z racji tego, że zasiliłem się w JOSa, w JOSa 14, to muszę powiedzieć, że ja się ostatnio i z racji tego, że także zmieniłem system operacyjny na Windows 8, na jednym ze swoich komputerów, no to muszę powiedzieć, że przesiadłem się trochę chcąc, trochę nie chcąc, ale postanowiłem, że dam szansę tej przeglądarce. Ostatnimi czasy przesiadłem się na Internet Explorera 10 i muszę powiedzieć, że całkiem nieźle się przegląda strony internetowe.
5: Wersji Metro?
4: Nie w wersji Metro. Wersja Metro ma jeden podstawowy problem, mianowicie gdzie tam są ustawienia. Jak mi ktoś powie, to się bardzo ucieszy, ale po prostu wersja Metro, a właściwie to się teraz nazywa chyba Modern UI. Tak się nazywa
5: tak,
4: ten
5: Microsoft interfejs. Już nie lubi nazwy Metro, bo ponieważ prawdopodobnie się źle kojarzyła i tak się nadal źle kojarzy i nadal się mówi Metro, więc zmienili sobie na Modern UI, żeby jakoś poprawić może wizerunek tego, dlatego że cały czas czytam skrajne opinie o tym Windows 8. Nie ma jakichś takich wyważonych i umiarkowanych, tylko są albo takie, że no dobra, niech będzie, jakoś to działa, system się musi rozwijać, to są ludzie z tym albo pogodzeni, albo tacy, którzy tego faktycznie nie lubią.
4: To znaczy, ja powiem tak, z moich obserwacji na temat Windows 8 jest to system, z którym da się pracować. Niemniej jednak mam takie duże wątpliwości co do aplikacji Metro. Te aplikacje są po prostu nieprzyjazne dla nas. Praca, mimo że możliwa w jakiejś tam części, jest po prostu nieefektywna. Dlatego jednak, jeżeli ktoś... Od razu mogę powiedzieć, my zrobimy na pewno audycję na temat Windows 8, ale moje obserwacje na temat tego systemu są takie. Jeżeli ktoś będzie miał system operacyjny Windows 8, bo na przykład kupuje nowy komputer, to spokojnie sobie z tym poradzi. Nie ma tak, że będzie z tym jakiś problem. Wszystkie, a właściwie większość aplikacji, które działały w systemie Windows 7 albo w starszych wersjach, takich jak Vista czy XP, działać będą nadal. Natomiast no, te nowe aplikacje Metro, które miały być takim boomem, ja też zresztą z tego względu właśnie zdecydowałem się na 8, no to stwierdzam jednak, że te aplikacje można się tym pobawić, ale do jakiejś takiej poważnej pracy, do poważnego wykorzystania to się specjalnie nie nadaje, przynajmniej na chwilę obecną. I tego samego zdania są także wszyscy twórcy screenreaderów.
5: Nie tylko twórcy screenreaderów, ale też nie tylko w ogóle środowisko związane z niewidomymi, ale też no wielu osób badających w ogóle interfejsy użytkownika, ich efektywność i tak dalej. No, wielu profesjonalistów twierdzi, że to po prostu jest no, taka zabawa, nie program użytkowy, że zagęszczenie informacji jest, no, jest nieprawidłowe po prostu dla użytkowników, czy widzących, czy niewidomych.
4: No, tak to być może jest. Ja po prostu, ja właśnie muszę powiedzieć, że moim zdaniem tam jest za mało informacji, za mało opcji, za mało wszystkiego do korzystania z tego. A my tak trochę o tym rozmawiamy, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to od razu powiedzmy, że aplikacje Metro, Modern UI, jak je zwał, tak je zwał, to są tak naprawdę takie bardziej rozbudowane strony internetowe. Większość, bardzo często, żeby coś zrobić, to musimy odpalić ten tak zwany tryb przeglądania w czytniku.
5: Chciałem zapytać, czy to ma linki, przyciski, czy to ma jakieś nietypowe nowe kontrolki, które się nazywają jakoś tam?
4: To ma często przyciski, to ma często listy.
5: Takie
4: po prostu listy, jest kontrolka listy. Czasem opłaca się mieć wtedy włączony ten tryb przeglądania, czasem nie. Nie ma na to reguły. Podejrzewam, że to zależy od tego, jak kto oprogramował to za pomocą znaczników ARIA, bo to też jest istotne w takich interfejsach. No na przykład...
5: ARIA to są... To są tylko tak naprawdę znaczniki.
4: Ale właśnie dzięki nim program odczytu ekranu dostaje informacje na temat tego, co tak naprawdę tam jest. Jak daną kontrolkę ma traktować.
5: Często są błędne te znaczniki.
4: Oczywiście.
5: Na przykład znacznik nawigacyjny przed jakimś tekstem, który wskazuje na reklamę. No po prostu wiele takich stron też widziałem już.
4: Oczywiście, że tak. No, to jest tak jak wszystko. No, jeżeli to źle zaprojektujesz, to narobisz więcej problemów niż pożytku. Natomiast no, właśnie tak działają te aplikacje Metro. Na przykład w Skype'ie są jakieś niepoopisywane przyciski. Ja zawsze zapominam, który to jest do dzwonienia, a który to jest do czego innego. Także... No nie jest.
5: Ciekawe, czy można je na przykład w czasie zaetykietować starym, znanym, dobrym sposobem?
4: Nie próbowałem, szczerze mówiąc.
5: Właśnie, nie mam niestety tego systemu. Może sobie w końcu zainstaluję, żeby potestować.
4: W każdym razie, moja refleksja, tak jak powiedziałem, jest taka, jeżeli ktoś ma program odczytu ekranu nowy, bo trzeba zaznaczyć nowy, a każdy może mieć, bo jest darmowy NVDA, no to bez problemu poradzi sobie z ósemką. Nie jest to
5: dokładnie
4: system straszny.
5: Wrócimy do samego Explorera 10. Jak się z nim pracuje?
4: Dobrze.
5: On jest jakoś zauważalnie szybszy, na przykład od 9.
4: No właśnie, i widzisz, i w tym mamy problem, bo ostatni Internet Explorer, z jakiego ja korzystałem, to tak naprawdę była wersja... Czasem 8, a najczęściej to była 6.
5: Oj, no nie.
4: Tak, tak.
5: To nie wiemy.
4: To ciężko powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że na moim komputerze dosyć już leciwym, no to jest komputer z 2009 roku.
5: To nowszy od mojego.
4: No ale wiesz, ale no teraz przy 8 giga RAM-u, w wielo naprawdę rdzeniowych procesorach i naprawdę no szybkich dyskach, bo to SSD teraz jest przecież, no to ten komputer nie jest jakimś demonem prędkości, ale strony internetowe wczytują się w Internet Explorerze w 10 dosyć żwawo, więc nie ma na co narzekać, przynajmniej jeżeli o to chodzi. I zdecydowanie lepiej Internet Explorer radzi sobie z JOS-em.
5: Tak, zdecydowanie.
4: Internet Explorer z JOS-em jest responsywniejszy po prostu.
5: Tak, już mówię, w czym rzecz. Ta przeglądarka jest rozwijana praktycznie z systemem Windows i przeglądarki zewnętrzne pewnych rzeczy nie przeskoczą po prostu. Internet Explorer jest zintegrowany z eksploratorem i z wątkami jego procesów. Wykorzystuje też, współdzieli też jego pamięć i jego adresowanie i jest po prostu szybszy. Ja to zauważam. Ten JOS działa z tym Firefoxem, ale on czyta czasami nie wszystko. Natomiast z Internet Explorerem zdecydowanie najczęściej więcej przeczytam. Są oczywiście, że są strony, których faktycznie muszę zmienić przeglądarkę na Firefoxa i tylko na Firefoxa, bo tam więcej przeczytam, ale generalna większość stron jest taka, że jak ja sobie otworzę tą stronę i zrobię listę przycisków, list rozwijanych łączy, nagłówków, grafik, czegokolwiek, mam tego najwięcej w Internet Explorerze.
4: No właśnie, bo ty, Kamilu, korzystasz z takiego narzędzia, z którego ja, szczerze mówiąc, ja zawsze wiedziałem o jego istnieniu, ale Rzadko z niego korzystałem. Może powiedz, co nieco, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby jednak czasem użyli tych list, różnych kontrolek na stronach. Do czego nam się to może przydać, jak to wywołać?
5: Już mówię. Otwieramy jakąś stronę i nie wiem, logujemy się, zakładamy jakiś konto, no nie, powiedzmy, jest to gra przeglądarkowa, czy jest to jakiś profil na jakimś portalu, czy nie wiem, no coś zakładamy, czy gdzie często będziemy się logować. Poznajemy stronę, czytając ją strzałkami od początku do końca, albo przy użyciu czytania ciągłego. To jest tak zwany etap pierwszy przeze mnie, ja sobie tak podzieliłem roboczo na etap. Kolejny etap to jest próba takiego już szybszego dojścia do niektórych linków, jeżeli się ich tam spodziewamy. Jeżeli zauważyliśmy, że strona nam się po prostu podoba i nie chcemy i jesteśmy pewni, że jakiś link jest w danym miejscu, no to po prostu warto sobie te łącza wylistować, wpisać na przykład pierwsze 3-4 litery, zobaczyć co jest nad, co jest pod, jakie łącze i na przykład kliknąć od razu sobie w to łącze, wybierając po prostu je z listy łączy, które tworzy nam JOS czy NVDA. NVDA ma to lepiej zrobione. Też. Aczkolwiek w Windowsie to okno jest. Windowsie to okno jest większe, tam się wybiera przycisk opcji, co chce się wyświetlać. W JOSie są trzy osobne okna i jest moim zdaniem prościej, bo konkretny skrót się stosuje do konkretnego elementu. W Windowsie jest domyślnie lista linków, trzeba potem zmienić opcje, więc to już jest takie mniej szybkie trochę, ale też działa. Dosyć efektownie, efektywnie również. W NVDA jest jeszcze ciekawiej zrobione, opisałem to tak a propos konfiguracji Internet Explorera, bo jest filtr. Wpisujemy na przykład fragment słowa albo słowo, które znajduje się w treści linku lub kontrolki, której w ogóle szukamy i co ciekawe NVDA prezentuje to jako drzewo, nie wiem czemu jako drzewo, ale to jest... Wygląda jak lista, jest opisana jako drzewo, jako kontrolka drzewo. I wyświetla tylko te linki, które wpisaliśmy, wyfiltruje nam te linki, które mają w treści to słowo, które wpisaliśmy w tym wyszukiwaniu. No bo jeżeli na stronie jest 600 linków, no to czasami warto tego też w NVDA używać. W czasie tego nie ma, aczkolwiek jeżeli znamy stronę, to fajnie jest tego używać. Na przykład gram sobie w Hattricka, no bo tak już wspomniałem, grę przeglądarkową. Tam strona jest mocno rozbudowana, bo jest tych opcji mnóstwo, więc szukam nagłówka, tych nagłówków też jest dużo, więc wyrobię sobie listę nagłówków, wciskam literkę, na którą szukam danego nagłówka, znajduję go, wciskam Enter, naciskam raz czy dwa razy Tab i wchodzę do konkretnego już linku, którego szukam pod danym nagłówkiem. Nie muszę przechodzić przez praktycznie 3/4 strony, więc po to są te mechanizmy, żeby to przyspieszyć, żeby się tego dobrze używało. Nie tylko na znanych dobrze stronach, ale też na nieznanych po prostu, jeżeli chcemy zobaczyć co po prostu na tej stronie jest, same linki, żeby nie przezierać się przez grafiki, które są na przykład nieopisane albo mają jakieś cyferki, bo po prostu obrazki tak są na stronach niestety jeszcze często poumieszczane, więc tak dla szybkiego rozpoznania możemy sobie porobić listy różnych elementów i zobaczyć, jak ta strona wygląda. To tak tyle ode mnie w tej kwestii.
4: Ja właśnie jeszcze w międzyczasie ja właśnie wpisuję na naszym radiowym Skype'ie status, uaktualniam go i za momencik już on będzie do waszej dyspozycji. Tak samo jak nasz numer telefonu 123 834 835. To jest, przypomnę, numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. A może jeszcze, Kamilu, mógłbyś podać skróty do tworzenia sobie takich różnego rodzaju list, skoro już przy tym jesteśmy?
5: Lista łączy to w JOS i w NVDA to jest insert F7. W Windowsie to jest insert tab. Lista nagłówków w JOS insert F6. Lista pór formularza w JOS insert F5. No resztę nie do końca teraz pamiętam, bo tych trzech najczęściej używam, ale w JOSie jeszcze można robić listy poszczególnych kontrolek różnych typów, czyli pól wyboru, przycisków. Przycisk to jest Ctrl insert B na przykład w nowszych JOSach. W nowszych od 7.8, wersji 7.8, także spokojnie myślę, że większość z was będzie te skróty posiadała. Wszystkie znajdują się w pomocy, są ładnie napisane w tabelce. Jest też taki fajny kurs JOS-a, będą o nim w przyszłości podcasty na jego przykładzie, także też to będę prezentować.
4: Dokładnie, bo ja przypomnę, że na temat JOS-a to jeszcze sporo w tym roku powiemy w Tyflo Podcaście. Będzie sporo audycji na temat JOS-a, na temat tego, jak go konfigurować, jak z niego korzystać w różnego rodzaju sytuacjach. No a dziś wspólnie z Kamilem rozmawiamy właśnie o przeglądarkach internetowych. Więc co jeszcze można by było powiedzieć a propos Internet Explorera? Bo to jest przeglądarka, no, od której tak sobie zaczęliśmy. Próbowaliśmy przynajmniej porównać dziesiątkę z dziewiątką, bo ty, Kamilu, korzystasz z dziewiątki, tak?
5: Z dziewiątki, ona jest dobra, no nie mam jeszcze dziesiątki, nie pojawiają się w aktualizacjach automatycznych, ani nie wiem, czy ten JOS 14 wspiera Explorera 10 na siódemce czy na ósemce, bo...
4: Na ósemce wspiera na pewno, na ósemce wspiera tak, na pewno i na pewno tak. Są pliki konfiguracyjne do Explorera
5: tak,
4: 10.
5: To już ustaliliśmy, natomiast nie wiem, czy są skrypty, bo nigdzie o tym jakoś się nie potrafię dowiedzieć na 100%, więc nie aktualizuję przeglądarki, bo po prostu może być czasem tak jak z Google Chrome'em, że to będzie jakoś działać, ale nie tak jak z wcześniejszą wersją.
4: Dokładnie, więc no to wszystko czas pokaże, chyba że ktoś z was już jakoś zainstalował Internet Explorera 10 na Windowsie 7 i korzysta na przykład z JOS-a i chciałby się podzielić swoimi refleksjami. Na co warto zwrócić uwagę, Kamilu, przy korzystaniu z Internet Explorera? Jakie są takie niuanse, ciekawe rzeczy, na które może użytkownik trafić?
5: To jest coś, czego w przeglądarkach innych domyślnie nie ma i ja dzisiaj bez tego pracować nie potrafię. Dźwięki nawigacyjne. Jeżeli strona rozpoczyna się ładować, słyszę dźwięk pierwszy. Jeżeli przestaje się ładować, słyszę dźwięk drugi. Ja wiem, że nie muszę naciskać żadnych klawiszy, mam poczekać, niech się strona załaduje, niech ona się przeładuje w przeglądarce, bo na przykład w Firefoxie poza jałowymi informacjami o procentach z postępu ładowania, na przykład 57, 70, ja nie wiem, czy ona tak naprawdę jest już możliwa do czytania, czy nie, i otwieram po kilka razy ekran. No chyba, że doinstaluję specjalny dodatek, ale to później o tych dodatkach będzie niedługo, też jeszcze dzisiaj. Także ja wiem, kiedy się nawet ta strona przeładuje. Co jeszcze takiego warto wiedzieć? No reklamy, no mówi się, że Firefox ma więcej tych dodatków, no bo pewnie, że ich ma więcej. Ale do Internet Explorera też są już do wersji 9 i 10 list, tak zwane listy ochrony przed śledzeniem, i tych ramek z reklamami się można pozbywać też w dosyć łatwy sposób, doinstalowując te listy.
4: Kamilu, a właśnie, a propos tego zapytam, czy to ci naprawdę tak działa skutecznie jak w Firefoxie? Bo powiem szczerze, ja akurat jeszcze nie korzystałem z tych list ochrony przed śledzeniem, ale skorzystałem z takiego narzędzia, które się nazywa IE Adblocker, które to narzędzie teoretycznie korzysta z list Adblocka, Adblock Plusa, czyli to samo, tak? co w Google'u. Nie w Google, tylko w Firefoxie. No zresztą w Google Chrome też zresztą. Natomiast no, mi to po prostu nie działa.
5: Ja tego nie znam. Ja nie znam tego. Ja korzystam z EasyLista, które z EasyList to jest to samo co do AdBlock Plusa, z tym, że jest to TPL, czyli Tracking Protection List do Internet Explorera, i to działa.
4: A jest też ta lista polska do Internet Explorera możliwa do zaimportowania? Polska lista AdBlocka z adblocklist.org?
5: Nie widziałem, nie wiem, czy jest skonwertowana. Natomiast wystarcza mi i EasyList plus Easy Privacy.
4: Natomiast ja tam kiedyś chyba nawet widziałem w internecie jakiś poradnik dotyczący konwersji list AdBlocka na TPL. Więc może to po prostu można jakoś prosto zrobić. Telefon do nas dzwoni, Mateusz jest z nami. Witaj, Mateuszu.
6: Witamy.
4: O, teraz cię już słychać.
6: Ja jestem użytkownikiem wielu przeglądarek, między innymi właśnie najnowszego Windows Explorer i Windows Internet Explorer w wersji 10.
4: Chcesz tutaj. No i tam chyba nie tylko Mateusz jest w pomieszczeniu. O, tak, Mateusz, tak. Mateusz się rozłączył. Chciał z nami porozmawiać, ale chyba
5: coś nie wyszło.
4: Tak, coś nie wyszło. Może Mateusz zadzwoni do nas za chwileczkę, bo ciekawie rozmowa się zaczynała. Może będzie w stanie nam co nieco więcej powiedzieć na ten temat. Natomiast ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że adbloki wszelkiego rodzaju w Firefoxie, jak i w Chromie działają po prostu dobrze.
5: No TTPL wiem, że w Explorerze działają, dlatego że nie dodając ich wcześniej, strona się strasznie dużo razy przeładowuje i te Google Ad Frame'y zawsze są. Natomiast po dodaniu tych list wiem, że ich zawsze nie ma. I mam na przykład często napisane, nie blokuję reklam na naszej stronie i tak dalej. na różnych portalach na przykład. No powiem wprost, na przykład Telepolis. Bo tam są takie komunikaty.
4: Dokładnie. To jeszcze muszę uczulić naszych słuchaczy, że jeżeli zdecydują się na blokowanie reklam, jest niewiele takich stron, ale niektóre są takie, które w ogóle nie pozwolą z siebie skorzystać, jeżeli reklamę zablokujemy. Teraz nie podam żadnego konkretnego adresu takiej strony, ale spotkałem się już z kilkoma takimi, które mówią po prostu, najzwyczajniej w świecie wprost. Ty blokujesz reklamy, więc skoro ty blokujesz, to po prostu nie będziesz korzystał z naszej strony. Adios.
5: A ja nie spotkałem jeszcze takiej strony.
4: Ja spotkałem, to jakieś zagraniczne serwisy, jeszcze do nas ten trend nie dotarł, ale może kiedyś dotrze, jeżeli ludzie będą mieli zbyt małe wpływy z reklam, bo tak naprawdę to...
5: Tylko, że szczerze powiedziawszy, to ja się dziwię, dlatego że reklama internetowa to jest coś, co ktoś tak naprawdę kupił albo sprzedał i to nie wie tak naprawdę, jaki to będzie miał efekt.
4: No tak, ale jeżeli masz użytkownika, który tą reklamę po prostu blokuje, to wiadomo, jaki to będzie miało efekt.
5: No tak, nie życzy sobie reklam, natomiast można do niego dotrzeć na pewno inaczej, moim zdaniem.
4: Zgadza się,
5: to już jest... Są po prostu natrętne.
4: To znaczy, jest reklama i reklama. Niektóre reklamy po prostu są bardzo denerwujące, a niektóre reklamy są takie, z którymi można żyć. Ale to już zależy od tego, jaka to jest strona. Co jeszcze a propos Internet Explorera? Co twoim zdaniem tę przeglądarkę wyróżnia?
5: No właśnie ta najdłużej rozwijana współpraca ze screenreaderami i właśnie ta obecność w Windowsie od początku. Nie trzeba nic doinstalowywać, tylko po prostu wystarczy zaktualizować system i tyle. I to po prostu działa. Ustawić kilka rzeczy trzeba, ale to jak właściwie w każdym programie, tak jak w Windowsie od początku. No i tak jak powiedziałem, dla mnie to ta przeglądarka widzi najwięcej po prostu.
4: Mhm. Natomiast ma niedostatki w postaci różnego rodzaju dodatków, o których myślę, że za chwileczkę powiemy. Ale we współpracy ze screenreaderami to się zgadza. Jeżeli ktoś korzysta z JOS-a, jeżeli ktoś korzysta z Windowsa, to Internet Explorer, ale ja nie polecałbym jednak korzystania z Internet Explorera za pomocą NVDA. Ten program jednak, moim zdaniem, lepiej działa z Firefoxem, mimo tego, że twórcy już od pewnego czasu twierdzą, że to w zasadzie jedna przeglądarka i druga przeglądarka z NVDA działają równie dobrze, ale w moim odczuciu po prostu z Firefoxem NVDA działa płynniej.
5: Wiesz co, być może. Natomiast ja zawsze do Firefoxa mam takiego pecha, że zawsze coś mi się wiesza i mimo najszczerszych chęci ciężko mi tą przeglądarkę tak polubić jak Explorera, chociaż już ją bardzo dobrze, można powiedzieć, poznałem. Bo jest dużo fajnych dodatków i można z niej efektywnie korzystać.
4: Dokładnie. Jedna rzecz co do nowych przeglądarek z serii Internet Explorer, to ja bardzo polecam zapamiętać sobie jeden skrót. Ty chyba, Kamilu, domyślasz się, jaki to skrót.
5: Który?
4: Alt-F. Alt-F. To jest skrót, który nam się bardzo często będzie przydawał.
5: W Explorerze?
4: Tak, w Explorerze.
5: Alt-F, albo w zależności od tego, co tam jest napisane w tym powiadomieniu, to Alt-O, Alt-Z, Alt-T.
4: To może powiedzmy, co to robi. Po co my o tych skrótach mówimy?
5: No to już powiem. W Internet Explorer w wersji 6 wprowadzono coś takiego jak pasek informacji. Ale pasek informacji był niedostępny z poziomu karetki systemowej, tylko kursory myszki w Windowsie i w czasie potrafiły kliknąć w niego, bo to ten pasek znajdował się pod paskiem menu i kiedy on się... Kiedy na przykład została zablokowana jakaś zawartość na stronie, kiedy chcieliśmy pobrać jakiś plik, a strona wymagała przeładowania, to też się to wyświetlało. I tak było do wersji 9. W wersji 9 pasek informacji został przekształcony w pasek powiadomień, ma trochę więcej tych powiadomień, bo teraz wyskakują też informacje o zablokowaniu wyskakujących okienek, tak jak powiedziałem wcześniej, o blokowaniu zawartości, o filtrze Smart Screen, który też jest nowy od wersji 8. Filtr Smart Screen to jest taka funkcja, która ocenia pliki na podstawie zgłoszeń użytkowników i skanowania Microsoftu. Jeżeli coś pobieramy, to po prostu, jeżeli to jest program, to na przykład program Internet Explorer powie, że ten plik nie jest zbyt często pobierany i może stanowić zagrożenie. Niektóre pliki po prostu zablokuje i trzeba je ręcznie uruchomić samemu, dlatego że program twierdzi, że są niebezpieczne. Ale takie mi się szczerze mówiąc nie zdarzyły. Nie miałem takiego pliku jeszcze, żeby mi został zablokowany na sztywno, że nie mogłem go otworzyć. No więc ten pasek informacji w zależności od zawartości pojawia się i są na nim przyciski. Zawsze jest obecny przycisk zamknij i pojawiają się też przyciski takie jak otwórz albo zapisz, gdzie zapisz jest przyciskiem podziału, czyli jeżeli ciśniemy na nim spację, program zapisze na przykład pobierany plik do folderu, domyślnego folderu pobierania lub ostatniej lokalizacji pobierania, ale najprawdopodobniej domyślnego. Jeżeli na przycisku zapisz, jeżeli ustawimy się kursorem, wciśniemy strzałkę w dół, rozwinie się menu kontekstowe, w którym będą trzy opcje: zapisz, zapisz jako i zapisz i otwórz. Zapisz jako, no to pozwala nam wybrać, wiadomo, lokalizację, w którą chcemy zapisać ten plik. Zapisz i otwórz zapisze w domyślnej lokalizacji pobierania i uruchomi za pomocą domyślnego programu. No i zapisz to jest ta sama akcja, która jest po wciśnięciu spacji. I takich przykładów, kiedy się pojawia pasek powiadomień, jest jeszcze kilka, no teraz wszystkie nie pamiętam po prostu.
4: Także jeżeli pobieracie na przykład z internetu jakiś plik i program odczytu ekranu zacznie mówić o tym, że pobieranie pliku, co chcemy zrobić z tym plikiem i pod tabem nie mamy żadnych opcji, to po prostu wystarczy nacisnąć Alt F i przejdziemy do tego paska.
5: Przejdziemy. A jak już wiemy, co robimy, no to po prostu... Jeżeli wiemy, że na przykład pobieramy plik z jakiejś strony, no to wiemy co to za plik, że to jest plik na przykład MP3 czy TXT czy DOC, no to wiemy, że Alt O od razu nam go otworzy, a Alt Z od razu go zapisze. Bez przechodzenia na pasek i bez poruszania się po nim z kolei tabulatorem.
4: Spróbujmy odebrać ponownie telefon od Mateusza. Halo, Mateuszu, jesteś z nami?
7: Witam.
4: Słuchamy cię.
7: Drobne problemy techniczne były. Ja chciałbym wrócić do zapytanego przeze mnie tematu. Ja jestem użytkownikiem wielu przeglądarek. Korzystam z Firefoxa, najnowszego Chroma i między innymi też Internet Explorera, już tej dziesiątki. Najnowszej z Jawsem.
5: Czternastką.
7: Z dwunastką, jeszcze gdyż nie wiem skąd pobrać czternastkę dokładnie w polskiej wersji.
5: Z dwunastką.
4: No dwunastka to już... A w jakim systemie korzystasz, Mateuszu, z tej konfiguracji?
5: Oj.
4: Halo?
5: Chyba jednak...
4: Mateuszu, czy nas słyszysz? No nie...
7: Halo?
4: No... O. Słyszysz nas?
7: Tak.
4: O, jakieś chyba problemy po prostu były, jakieś problemy były na łączu. Dobrze, Mateuszu, i jakie są twoje refleksje, jeżeli chodzi o te przeglądarki? Co ci najbardziej leży, z czego ci się najlepiej korzysta? Czy to jest tak, że na przykład różne strony na różnych przeglądarkach?
7: Tak, właśnie w przypadku zależy też od strony, ale generalnie najlepiej mi się korzysta z Google Chrome, chyba że jeżeli jest taka... dosyć dokładna eksploracja, to raczej na Explorerze.
4: A dlaczego ci się najlepiej korzysta z Google Chroma?
7: Gdyż aktualnie no tak powiedzmy, że nie dostaję tyle z wiech i najszybciej pracuje jakoś z 12 dla mnie. Uh-huh. Ale zaś nie ma takiej dokładności w eksploracji stron niekiedy, jak na eksplorerze.
4: Czyli po prostu nie do wszystkich elementów strony czasem jesteś w stanie dotrzeć, tak?
7: Tak, czasami tak, ale za to najszybciej mi się z nim pracuje i mniej razy się zawiesza, czy się wysypuje nawet ogólnie.
4: Aha. Uh-huh.
7: I jestem zadowolony, tylko najgorzej jest tam z paroma rzeczami w Chromie, że chodzi o przechodzenie do pobieranych plików. Czasami screen reader wyrzuci jakiś błąd.
4: To znaczy, ja muszę powiedzieć, Mateuszu, że ja mam podobne odczucia, że Chrome jest fajny do takiego szybkiego przeglądania stron internetowych.
7: Ale przeglądania filmów.
4: To znaczy w ogóle do przeglądania stron internetowych, do różnego rodzaju witryn, ale do takich, po których tylko się musisz przejść, przespacerować, gdzieś tam zobaczyć coś, a nie bardzo musisz się w nią zagłębiać. To wtedy jest bezproblemowe. Natomiast no, jeżeli już trzeba coś konkretnego zrobić na tej stronie, to czasem może być tak, że po prostu do czegoś nie dotrzemy.
7: No, rozumiem.
5: A jak jest z Facebookiem na przykład pod Chromem?
7: Pod Chromem? Z Facebookiem to sam nie posiadam, ale znajomemu zarządzam i pod Chromem no, działa to przyzwoicie. W przypadku Jonesa 12.
5: Ale mobilny Facebook czy...
7: Nie, zwykły. Tylko za pomocą przemieszczania się trutami różnymi.
4: To tak, znaczy, tak. O czym mówisz? Tam dajmy na to H jako nagłówki, tak? I tak dalej.
7: Tak, po tych wszystkich strutach.
4: Mhm, rozumiem.
5: A jak jest z odczytywaniem tego górnego menu, na przykład tam zaproszenia i tam jest menu przycisków? Wiadomości,
7: trochę
5: menu przycisków.
7: Trochę się trzeba nałazić przy tym.
5: A, czyli jak w Firefoxie jest problem. Jednak.
4: Mhm.
7: Trzeba się nałazić.
5: Jedyna przeglądarka, jaka mi to czyta poprawnie i z JOS-em, i z NVIDIA-em, i z Windowsem, to jest Internet Explorer 9. Po 10 jeszcze nie mam.
7: 10 polecam, jeżeli chodzi o taką bardzo dokładną eksplorację.
4: A korzystasz z 10 na jakim systemie, Mateuszu, jeszcze zapytam?
7: Windows 7, 64-bitowy.
4: Aha, i tam już jest 10, a powiedz mi, ty ją dostałeś z aktualizacjami, czy jakoś ze strony ją musiałeś pobierać?
7: Nie, z update'ami.
4: Z update'ami?
5: No właśnie, to jest dziwne, dlatego że u wielu osób, które tam do mnie piszą też, nie ma tych aktualizacji, a u części właśnie jest. I nie wiem, od czego zależy, że w jednych systemach jest, a w innych nie ma. Jest tu jakaś w ogóle prawidłowość? Nie wiem, może się ktoś czegoś doszukał, bo ja jeszcze nie.
7: Również nie wiem. A ja mam jeszcze zapytanie, tam pan wywołał tego Jonesa 14, już panowie wywołali. To ja chciałem go pobrać, ale nie wiedziałem skąd.
5: Trzeba napisać. Tam na stronie Altixu jest podany mail, na który trzeba napisać i wtedy zostanie przesłany odpowiedni link.
7: No właśnie nie odbieram.
5: Dlatego, że teraz Altix zmienia strukturę wydawania tych wersji swoich, no bo wiadomo, chcą też sobie zapewnić prawa autorskie do swoich spolszczeń i po prostu nie udostępniają, trzeba się zgłosić do nich.
7: A w którym miejscu to jest strona gdzieś tak mniej więcej?
5: To jest tak, altix.pl, tam klasyczna strona, trzeba kliknąć link klasyczna strona, później w menu głównym strony pomoc spolszczenia link.
7: Pomoc spolszczenia i potem gdzieś tam coś trzeba szukać?
5: Tam do pobrania i tam dalej będzie, już będzie pliki do pobrania. I tam w sekcji JOS-a właśnie jest podana stosowna informacja, jak to, gdzie trzeba się zgłosić, jest podany adres e-mail.
7: Ale to już jest spolszczone.
4: Tak, to już jest spolszczone.
5: Tak, to już będzie spolszczone ten.
4: Dokładnie.
7: A jak spolszczony JOS. To są przypadku Windowsa 8 oraz przeglądarki na JOS na Windowsie 8?
4: Powiem tak, ja nie narzekam. Ja mam Windowsa 8 i mam Internet Explorera 10. I działa to dobrze, działa to płynnie, nie ma jakichś większych problemów, ale ja korzystam, tak jak już mówiłem na początku audycji, z Internet Explorera w tej wersji klasycznej, nie w tej wersji Metro, tudzież Modern UI, jak to ostatnio...
5: Modern UI,
4: tak. Modern UI.
7: Modern UI. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Aha. Tutaj na, się nasuwa. Jak jest stało z tą całym metro obsługą, jeszcze, jeżeli można zapytać?
5: No właśnie mówiliśmy, że nie jest najciekawsze.
7: Same to są główne domeny w systemie.
4: To znaczy samo menu w systemie, a to Mateuszu, ja już ci mówię, jak wygląda menu start. Menu start, mianowicie w Windowsie 8, wyobraź sobie, jakbyś miał wszystkie skróty.
7: Nie, to wiem, jak to wygląda, że ja jestem rozkowca, ale chodzi mi o to, jak Joss sobie
4: No to właśnie już ci mówię, tak z perspektywy Jossa. Wyobraź sobie, że masz wszystkie skróty do programów, które by były ułożone na jednej wielkiej stercie. Joss oczywiście to wszystko czyta, tylko po prostu kwestia dojścia do odpowiednich rzeczy. Joss czyta.

0: napis nowe skróty. W przypadku korzystania z przeglądarką, podobno jakieś nowe.
1: Z przeglądarki to nie wiem. Wiem
2: jest na przykład Flexible Web. Takie nowe tak, rozwiązanie w JOSie.
1: To przeglądanie web, to... Ja szczerze mówiąc nie korzystałem z tego jeszcze, a jakoś aktywnie, specjalnie. Teoretycznie wiem, jak to ma działać, ale jak... jakoś praktycznie nie potrafię w tej chwili podać przykładu.
2: Polega to na tym, tak może pokrótce powiedzmy, że możesz sobie pewne elementy ze strony wyrzucić, tak jakby.
1: Jeżeli znajdziesz jakiś element, który ci przeszkadza, tworzysz stosowną regułę dla danej strony, to się zapisuje w plikach personalizacyjnych dla poszczególnej strony. W JOSie, tak jak są inne ustawienia web, tak samo się to też zapisuje. W twoich ustawieniach użytkownika, w twoim folderze.
0: Rozumiem. A jeszcze mogę zapytać się o jedną rzecz, tylko to już bardziej program pomieszczający. Czy wiadomo coś odnośnie Magica 12?
1: Ja nie wiem nic na razie.
2: Ja też nie. Ja też niestety nie, więc tu nie pomogę.
1: Na razie angielskich też jest cisza. Podejrzewam, że ten Magic wyjdzie z jakimś półrocznym opóźnieniem, dlatego że on zawsze ma te cykle wydawnicze bardziej rozciągnięte, bo tam trzeba dopracować zwłaszcza dla tego
0: metro. Jeszcze tylko ostatnie pytanie na koniec. Co panowie polecają do Androida, jeżeli ktoś korzysta, jeżeli chodzi o przeglądarkę?
2: Ja bym proponował, wprawdzie no niestety ja nie używam Androida, ty Kamilu z tego co wiem też nie, ale ja bym polecał ci Mateuszu zapoznać się z najnowszym Firefoxem, z Firefoxem Beta. Nie wiem czy słuchałeś ostatniej audycji, w której to w czwartek rozmawialiśmy na temat Sisana, tam na Sisanie się pojawił człowiek odnośnie z Fundacji Mozilla i wspominał o tym, że tam poprawiali różne kwestie dostępnościowe, więc...
0: Tak, to nie działa. Drażni mnie ten Firefox, strasznie, gdyż on... Mamy się przemieszczać, a wrzucam na stronę.
1: Ale masz wersję beta, czy jakąś starszą?
0: Ja mam dwie wersje. Ja mam tą najnowszą i tą starszą. Ja obydwie mnie strasznie drażnią.
2: Najnowszą wersję beta, jak rozumiem, tak?
0: Tak. I ona strasznie mnie drażni, gdyż ja się próbuję przemieszczać eksploracją. Teraz mówiąc czysto. To beciem eksploracją. I on mi po prostu, jak chce sobie tam przejeżdżam przez link, chce, żeby on mi go tylko przeczytał, to on mi po prostu wchodzi na tą stronę.
1: Podejrzewam, że to jest problem z konfliktu to beka z Firefoxem, bo sam Firefox pewnie jest okej.
2: A Mateuszu, jakiego Androida używasz? Jakiej wersji?
0: 4.03 aktualnie.
2: No to raczej jest dosyć nowy. Ciężko mi tu powiedzieć, no nie chcę zgadywać, na przykład właśnie w tym momencie otrzymałem informację od Patryka, który też nas słucha i który korzysta z Androida i powiedział, że u niego to działa. U niego Firefox, że z Firefoxa da się spokojnie korzystać, więc...
0: A tu jeszcze teraz poszukiwałem jeszcze na aplikacji, której tam podano, też padła u was na antenie. Ale nie wiem, czemu nie wyszukuję w ogóle w Google Play.
2: No, Mateuszu, my też niestety nie wiemy, szczerze mówiąc, bo...
1: Nie korzystamy z tego po prostu, dlatego to...
2: Mm-hmm.
0: Rozumiem.
2: Także wiesz, no ciężko powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej.
0: Ja ostatnio już odnośnie Jonesa z Chromem, tak, z Chromem. Jest jedna rzecz, że... On wyrzuca mi na pewnym miejscu, że czyta kontrolka przewijająca sterująca. Czy takiego?
2: Ale w którym miejscu?
0: Ogólnie na stronie. To zależy od strony.
2: To ja się z tym nie spotkałem osobiście.
1: Ciekawe, co to jest. Kontrolka.
0: Jakiś, i to jest przy korzystaniu z tym najnowszym Chromem i Jones 12.
1: Czy ty korzystasz to w tym połączeniu z Magiciem?
0: Tak, ale nie, to sprawdzałem nawet bez Magica, to wyrzuca Jaws. To na pewno Jaws.
2: Wiesz co, Mateuszu, ja powiem ci w ten sposób. No, 12 Jaws'a to nie jest wersja bardzo nowa, więc być może to też są jakieś konflikty. No, niestety. To jest tak, że po prostu te wersje, jak korzystasz z nowej wersji przeglądarki, musisz się liczyć z tym, że w starszych wersjach programu odczytu ekranu będą problemy.
0: Ale

0: to, co to było niestety... zabawnie, te kontrolki to... nie są rzeczą, która powoduje jakiś konflikt, tylko te kontrolki czasami właśnie one się przydają do pozycjonowania też w stosunku do elementów, tylko jeszcze to nie ogarniam tego triku.
1: Ale możesz powiedzieć, o co chodzi z pozycjonowaniem do elementów, bo ja nie rozumiem.
0: Czyli, że on po prostu, jak łazimy po tym SP, łazimy normalnie po stronie, chodzimy.
1: Tak.
0: I przypadkowo się nam uruchomi tą kontrolkę, teraz mi leciało tą nazwę. To jest kontrolka sterująca coś tam, nie pamiętam teraz dokładnie, ale ona jest w stanie nam po prostu sama dostawia kursor Jaws do tekstu, pomijając wszystkie elementy graficzne.
1: A no to jest ciekawe, to jest ciekawe. Ja powiem szczerze, ja się na to nie natknąłem, ale jeżeli coś takiego jest, no to dobrze, że nam o tym mówisz. Dobrze, że nam o tym mówisz.
0: Chciałem się nadrazić, jakieś tam, coś nadrazić, podesłać właśnie, jeżeli mi się udało odpalić te kontrolki.
1: Dobrze, to poprosimy.
2: Fajnie by było zobaczyć, co to jest.
1: Właśnie, to poprosimy w takim razie, Mateuszu, żebyś nam nagrał taką informację gdzieś, jeżeli ci się to uda i podeślesz. No, ciekawa rzecz, a będziemy się musieli temu przyjrzeć również.
0: To ja dziękuję z mojej strony.
1: Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Piszemy tyflopodcast.net. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić. Przypominam, że dziś wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy na temat przeglądarek internetowych i tego, jak to wszystko działa. Jeszcze a propos Internet Explorera, to proponuję, żebyśmy się na moment przy nim zatrzymali, bo tu jest ciekawa rzecz, mianowicie RSS-y. RSS-y, jak one
2: są bardzo
1: działają?
2: Wygodne. Chyba najwygodniejsze ze wszystkich przeglądarek, moim zdaniem.
1: A ja mam inne zdanie, ale okej, kontynuuj. Ja za chwilę się odniosę.
2: Otóż już mówię. Jeżeli strona jest zrobiona tak, jak należy, to z menu narzędzia mam dostęp do... Mam wylistowane wszystkie kanały w podmenu źródeł. Wybieram, który chcę, wciskam link subskrybuj, potwierdzam przyciskiem i on jest już na liście moich kanałów. Od następnego uruchomienia przeglądarki w dowolnym momencie wciskam Ctrl-G w wersji 8 i 7 Ctrl-J. Wybieram z drzewka odpowiedni kanał i mam go normalnie jak stronę przedstawioną, czyli nagłówek jako tytuł, ta cała zajawka i link do wyświetlenia całości materiału pod tym RSS-em, który się kryje i tak dalej. Cała filozofia najprościej. Potem się można bawić w harmonogramy, jak często ma sprawdzać aktualizację tego RSS-a, ale to już tak, jak coś nie działa poprawnie. Po prostu prosto, szybko i wygodnie, bez żadnych dodatków, bez kombinacji, bez instalacji czegokolwiek. Czytam, jak potrzebuję, szybko i działa to.
1: Zgadza się, to jest fakt, natomiast... Ja mam taki problem zawsze z tymi RSS-ami wbudowanymi w przeglądarkę, ale to nie tylko przy Internet Explorerze, bo generalnie z Firefoxem też jest ten ból, przynajmniej dla mnie, że ja bym chciał sobie posortować RSS-y w różne foldery.
2: Jest, w Explorerze nie ma folderów, no bo się po prostu tak nie da, no bo... Da się tak za to w Outlooku zrobić, z tego co wiem.
1: Ale wiesz, ja bym chciał zrobić tak, żeby mieć na przykład jakiś folder, w tym podfolderze kanały RSS różnych jakby portali, ale jak podświetlam sobie ten folder, to żebym ja sobie mógł wtedy czytać jakby całą wielką listę tych RSS-ów aktualnych z wszystkich tych portali. I to niestety tak nie działa.
2: I do tego trzeba osobny program, aczkolwiek ja mam tak na tyle niedużo tych subskrypcji, że mnie to nie zasadnie niepotrzebne.
1: No ja właśnie mam ich trochę więcej i niestety nad tym ubolewam, że w przeglądarce to nie zadziała.
2: Około 10, a w Thunderbirdzie jak jest z Thunderbirdem? Tam się chyba da tak zrobić.
1: No w Thunderbirdzie da się tak zrobić i dlatego z Thunderbirda właśnie korzystam.
2: No, czyli da się to... Tak, natomiast mówię, przeglądarka to chyba nie jest program niekoniecznie do tego, to jest pewna funkcja tej przeglądarki, natomiast może dlatego tak jest, że to nie jest program typowo do tego.
1: Że to po prostu ma działać, ale to chyba jest jeszcze tak, popraw mnie Kamilu, jeżeli się mylę, ale te strony, które zasubskrybujesz sobie, i to jest akurat plus, jeżeli ktoś korzysta z takiego tandemu Microsoftu, bo jeżeli ty zasubskrybujesz sobie stronę internetową w Internet Explorerze, to ty od razu masz ją również wrzuconą do Outlooka, tak? Do Microsoft Outlooka.
2: Tak, i to wygląda podobnie jak e-mail, czyli jest nieprzeczytane wiadomość RSS, temat, czyli ten tytuł i data publikacji. I czasami jeszcze autor, jak tam w zależności od tego w serwisie, czy jest wielu autorów, czy jest po prostu admin. Otwieram to tak jak maila, zajawka jest tym mailem, a link je prowadzi do strony. To się wydaje żmudne, natomiast dla mnie to jest o tyle fajne, że czytam tytuły, któryś mnie interesuje tytuł, otwieram, czytam tą zajawkę, jeżeli jest dalej ciekawe, to otwieram link, jeżeli nie, no to zatrzymuję się na etapie tej zajawki i nie muszę tego dalej czytać po prostu.
1: Zgadza się. Można w ten sposób z tego korzystać i to potrafi być naprawdę wygodne. Ja sam tak korzystam, wprawdzie nie w Outlooku, ale w Thunderbirdzie i to się sprawdza. Tylko mam to inaczej troszeczkę ustawione, bo ty masz ustawione to z zajawką, a ja mam ustawione w ten sposób, że jak nacisnę Enter, to żeby wyświetlało mi się już od razu pełna treść.
2: I tego niestety nie ma w Outlooku.
1: A to szkoda, bo wiesz, co ja jeszcze zrobiłem? Ja jeszcze dorzuciłem sobie do Thunderbirda Adblocka, jak dobrze kojarzę, bo jest. I w tym momencie działa. To po prostu fajnie się wyświetla wszystko.
2: A no to sympatycznie mówię. Natomiast to jest plusem, mogę sobie sortować po folderach te RSS-y. Mam jeden folder główny, źródło danych RSS, i później mam podfoldery jak chcę.
1: Dokładnie. Także jeżeli ktoś ma dużo RSS-ów, to polecamy jednak jakiś czytnik zewnętrzny. Oczywiście za chwileczkę porozmawiamy sobie o tym, co jest w innych przeglądarkach, z których korzystamy. Natomiast no, jednak fakt jest faktem. Żadne z tych rozwiązań przynajmniej nas nie satysfakcjonuje.
2: Nie satysfakcjonuje do końca. Są dobre, ale nie są... Czasami przydałyby się pewne funkcje, których po prostu nie ma.
1: To ja jeszcze przypomnę, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, a nasz login Skype'owy to tyflopodcast.net. Internet Explorer już za nami, to może teraz o Lisku coś powiemy. Ognistym.
2: To jest ciekawa przeglądarka. Dlatego, że ta współpraca się cały czas rozwija z tymi komercyjnymi screenerami, ale ona czasami jeszcze ma tam niedociągnięcia, ale ona ma z kolei inną, już wymienioną przez nas wcześniej zaletę, czyli mnóstwo dodatków uprzyjemniających nam pracę, w tym takim jak ja, którzy twardo obstają przy Explorerze, bo nawet po doinstalowaniu tych paru rzeczy mogę znieść Firefoxa, nawet całkiem przyjemnie przy tym pracować wtedy.
1: No i jeszcze ma jedną zaletę, mianowicie bardzo dobrze działa z darmowym programem odczytu ekranu NVDA.
2: Co jest jak najbardziej plusem, dlatego że sam Firefox jest również darmowy, czyli nie ma innego kosztu poza systemem, nie ma jakiegoś wykluczenia z tytułu niepełnosprawności wzroku, co się bardzo chwali.
1: Zgadza się, ale co takiego unikatowego ma Firefox? Co byś mógł wskazać?
2: Dodatek WebVisum.
1: Oczywiście, że tak. To powiedzmy teraz naszym słuchaczom, jeżeli ktoś nie wie, co to właściwie jest ten WebVisum, bo może nie wszyscy jeszcze znają.
2: To jest wtyczka, która pozwala na wysłanie obrazka, z którego trzeba przepisać kod w różnych miejscach, bo często na stronach coś takiego zagamy. Do, nie wiem, czy to robi jakiś tam automat, czy ludzie. W każdym razie odczytywany jest ten kod i nam przesyłany w postaci tekstu, który możemy wkleić w stosowne pole i na przykład założyć konto na jakimś portalu, gdzie jest to wymagane. A jest to coraz częściej wymagane, ponieważ jest to obrona przed tak zwanymi botami, które zakładają różne konta, więc tego jakby nie unikniemy. I w większości ta wtyczka spełnia swoje zadanie i działa. ma ona nie tylko tą funkcję odczytywania kodów z obrazków, ale również dokonywania pewnych zmian na stronie, etykietowania elementów i wysyłania ich gdzieś na serwer WebVision, tak żeby strona była później lepiej odczytywana. Ja te modyfikacje osobiście po części wyłączam, zostawiam tylko te, które są wymagane do poprawnego odczytywania kodów z obrazków, dlatego że mnie osobiście denerwują te modyfikacje. Wolę widzieć stronę oryginalną jednak pod przeglądarką i screenreaderem i sam ocenić, co jest dla mnie bardziej czytelne. Ale czasami nieraz się może to przydać na niektórych stronach.
1: Zgadza się. Natomiast no, też WebVision ma swoje humory, chociażby w wyniku wyszukiwania Google'a słynne K w tytule, tak?
2: Tak. To dziwne. Nie wiem, skąd się wzięło K. No właśnie o tym mówię, dlatego ja wyłączam modyfikacje tego typu.
1: Dokładnie. WebVision najlepiej sobie radzi z łamaniem kodów CAPTCHA, z odgadywaniem tych kodów, aczkolwiek też nie wszystkich, no ale całe
2: nie
1: szczęście najpopularniejsze te kody są przez WebVision rozpoznawane i bardzo dobrze, bo nawet te wersje audio niekiedy są problematyczne po prostu.
2: Wersje audio są przesadzone. Ludziom się wydaje, że po prostu niewidomy to usłyszy. A to nie jest tak, że niewidomy to usłyszy, bo nieraz jakaś liczba jest podawana po 2-3 razy w trzech różnych głośnościach, a jest to ta sama liczba i tak naprawdę nie wiadomo, czy chodzi o 5, czy chodzi o 9, kiedy jest przy tym mnóstwo szumu.
1: No i też faktem, że no w tym momencie najlepiej mają ci, którzy od urodzenia posługują się językiem angielskim. Jeżeli na przykład my się nie posługujemy językiem angielskim, no to mimo wszystko jednak już mamy gorzej, nawet mimo, że ten język
2: tak,
1: znamy.
2: Nie mamy odruchowej reakcji.
1: Dokładnie.
2: Bo po prostu tego języka się nie uczymy od początku, od dzieciństwa i tak to no jest trudniej. Dlatego ta wtyczka swoje zadanie spełnia jak najbardziej. Jeżeli gdzieś trzeba założyć jakieś konto, przejść jakiś formularz, to zawsze już wybieram Firefoxa, bo wiem, że nawet jak się natknę na kod z obrazka w 3/4 wypełniania formularza, to nie będę wściekły, że muszę zmieniać przeglądarkę i wypisywać wszystkie pola od początku.
1: No i Kamilu, WebVision ma też coś dla ciebie, czyli te dźwięki takie bardzo ciekawe przy wczytywaniu strony.
2: To znaczy, ja tych dźwięków od WebVision nie lubię. Ja mam zainstalowany inny dodatek, który używa mi dokładnie tych samych dźwięków, jakie mam ustawione w Internet Explorerze.
1: No wiem, w każdym razie to jest taka informacja dla tych, którzy korzystają z dźwięków w Internet Explorerze i te dźwięki po prostu lubią, że jeżeli chcecie, żeby cokolwiek wam tam klikało, no to może WebVision was zadowoli, bo ta przeglądarka ma ta wtyczka ma dźwięki.
2: Tak, tylko że różnica jest taka, że WebVision klika w momencie przeładowania regionu strony, czyli na przykład jeżeli zmienia się jakaś zawartość po uaktywnieniu się jakiegoś skryptu, powiedzmy PHP, jest natychmiastowy klik. W związku z czym na przykład przy przeładowaniu jakiejś wielkiej strony...
1: Bardzo to zabawnie to brzmi.
2: Powstaje jeden wielki zgrzyt taki.
1: Tak.
2: Taki
1: tak.
2: Chrup i tyle.
1: Takie wielkie chrup. Powiedziałbym nawet, że powstaje. No ale jest to jakaś sygnalizacja dotycząca
2: tak,
1: tego, co się na stronie dzieje.
2: Aha, i jeszcze jest jedno ustawienie, które jest... niektórzy tak lubią, niektórzy inaczej. Użytkownicy Windowsa muszą mieć jedno ustawienie, bo przy drugim nie będą wiedzieli, czy są zalogowani, czy nie. Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie okienka przy otwieraniu przeglądarki, czy logowanie do WebVision się udało, czy nie. Będzie taki komunikat, na przykład tam, że can't connect to server, you are logged into WebVision i będzie przycisk OK. Ja osobiście lubię to okienko, ponieważ w przeciwnym razie, nawet jeżeli używam JOSa czy NVDA, to się wyświetla na takim pasku powiadomień internet, nie tego, Mozilla Firefox.
1: U góry taki pasek jest.
2: Ten pasek jest śmieszny, on jest dostępny spod kursora systemowego, ale trzeba się mnóstwo nachodzić tabem i shift tabem, żeby to odnaleźć.
1: Albo klawiszem F6 też może nam pomóc.
2: Też może, tak. no jest mniej wygodny od tego paska w Internet Explorer, dlatego jeżeli tylko mogę przenieść jakieś powiadomienia z niego w inne miejsce, nawet w okno dialogowe, które muszę po prostu potwierdzić jedną spacją i tyle, i ja wiem, że wyląduję na stronie, to warto to robić, bo zauważyłem, że jeżeli są jakieś pozostawione same sobie komunikaty na tym pasku w przeglądarki Firefox, to ładowanie strony jest takie niepewne i czasami coś się może zacząć.
1: To się wszystko zgadza.
2: Potwierdzać te wszystkie powiadomienia, że zablokowano przekierowanie i tak dalej. Przed przeładowaniem, przed pójściem dalej gdzieś trzeba te komunikaty klikać w stosowne przyciski, dlatego że potem są problemy z przeglądaniem dalszym stron.
1: Ewentualnie kombinacje z altem, na przykład alt-z albo podobne.
2: Tak. A nie wiem, czy zauważyłeś, właśnie w Firefoxie, gdzie masz, czy zapamiętać hasło? Jest coś takiego, jak dwa razy pod tabem słyszysz zapamiętaj hasło przycisk, zapamiętaj hasło przycisk.
1: Zgadza się.
2: Pierwsze zapamiętaj hasło przycisk nie działa, drugie zapamiętaj hasło przycisk działa. Ciekawe, z czego to wynika.
1: Nie wiem, ale to jest już bug, który od iluś wersji Firefoxa jest. Kiedyś tego nie było, kiedyś to działało dobrze, a teraz po prostu zaczęli tam coś chyba intensywniej zmieniać w tym kodzie i... No i nie działa to, jak działać powinno.
2: Już chyba od wielu wersji, od 8 mhm. albo nawet od wcześniejszej piątki już to się zepsuło. Także wiele osób pisze często na listach, że używają Firefoxa 3. No nie ma sensu, słuchajcie, jeżeli jest ten NVDA, no to zainstalujcie sobie tą najnowszą wersję Firefoxa. I nawet jak macie starszy silver z Internet Explorerem, to jeżeli jest gdzieś problem, to ta druga opcja na pewno coś poradzi.
1: A naprawdę ten NVDA sprawuje się ładnie, jeżeli ktoś nie korzysta z jakichś nie wiadomo jakich aplikacji, które wymagają tworzenia skomplikowanych plików konfiguracyjnych, jakiegoś tam labelowania, dużo używania myszy, to naprawdę można tego NVDA spokojnie używać. Ten program jest coraz lepszy. On się cały czas rozwija, wychodzą nowe wersje, działa to po prostu coraz lepiej.
2: Coraz lepiej. Nie ma co prawda tych wszystkich udogodnień, odczytuj nazwę elementu po elemencie, jak w Windowsie, czy na przykład konfiguracji, jak ten element odczytywać, czy też te listy, ale ja myślę, że to z czasem powstanie. Oni po prostu nadganiają, a nawet wyprzedzają w pewnych momentach rozwój komercyjnych screenreaderów i jeszcze tak rok, półtora roku i NVDA no przeglądaniu internetu może zacząć powoli nawet wyprzedzać JOS-a.
1: To znaczy ja myślę, że NVDA już wyprzedza. Jeżeli chodzi o odczytywanie...
2: W pewnych momentach tak.
1: Tak, odczytywanie różnych elementów, wspieranie szczególnie tych nowych rozwiązań jak HTML5, jak znaczniki ARIA i podobne rzeczy. Ja myślę, że NVDA z Firefoxem naprawdę na tych takich bardzo nowoczesnych, dynamicznych stronach, gdzie jest dużo JavaScriptu, dużo różnego rodzaju elementów Ajax, to naprawdę NVDA tu się po prostu sprawdza.
2: Tu już daje radę. A ten screener ma ile? 4-5,5 roku?
1: No coś koło tego. Trochę starszy od Tyflo Podcastu.
2: Dokładnie. To był ten początek 2008, kiedy wyszły te pierwsze NVDA i byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że coś takiego w ogóle powstało, bo zaczęły się szybko rozwijać te technologie właśnie nowego, szybkiego przeładowywania stron, a JOS i Windows jeszcze były daleko w tyle.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o Firefoxa, na pewno nie można odmówić tej przeglądarce wielu możliwości konfiguracyjnych. Raz, że opcje, tam jest tego sporo, ale dwa, proszę sobie wpisać w pasku adresu about2.config i nacisnąć Enter.
2: Aha, i pozmieniajcie wszystkie opcje, które... To znaczy, oczywiście żartuję. Pozmieniajcie wszystkie opcje, które tam są. Przeglądanie może ulec pogorszeniu bądź polepszeniu w zależności od szczęścia.
1: A potem przeinstalujcie przeglądarkę, łącznie z usunięciem swojego profilu, bo to chyba...
2: Swojego profilu, bo to raczej zaszkodzi niż pomoże.
1: Są różnego rodzaju tam parametry, nawet dotyczące dostępności, więc no... Może i coś...
2: Accessibility. Coś tam. Tak. I tego jest mnóstwo.
1: Więc ten Firefox ma naprawdę mnóstwo różnego rodzaju parametrów konfiguracyjnych. Szkoda, że nikt tego tak kompleksowo nie wyjaśnił nigdzie, po co to jest. No ale może po prostu to tak ma zostać, żeby nie wszyscy grzebali.
2: Ja podejrzewam, że to jest raczej dla twórców stron, żeby oni sobie mogli podebugować te swoje różne strony, powyłączać różne warstwy kodu, które tam mają działać. Dla użytkownika to jest jakoś tam domyślnie zrobione, tak samo jak w UTorrencie, który tam ma też tych opcji mnóstwo przecież.
1: Zgadza się.
2: Gdzie się coś przełącza. Natomiast co ma Firefox, czego nie ma... Znaczy, pewnie ma Google Chrome, chociaż nie wiem, jak to tam działa. Firefox Sync. Piękna sprawa. Założyłem konto. Ustawienia mam wszędzie takie same, na trzech komputerach. Nawet mi zapamiętuje otwarte karty. Powiedzmy, że wyjeżdżam z domu i zostawiłem włączony komputer, przyjeżdżam do Poznania i otwieram Firefoxa i mam otwarte te same karty, co w domu są otwarte na przeglądarce. Więc to działa pięknie. Zapamiętuję hasła, to jest wszystko szyfrowane, tam są jakieś mocne klucze, także dosyć dobrze to jest zrobione. Synchronizują się ustawienia przeglądarki, czyli zrobiliśmy to na jednym komputerze czy tam urządzeniu mobilnym i to się ustawi nam na każdym następnym, które podłączymy. Pobierze nam nawet dodatki, które mamy na innych urządzeniach już podłączonych do konta Firefox Sync. Tylko nam nie ustawi ustawień dodatków. No to się wydaje zrozumiałe, bo dodatków jest mnóstwo i ustawianie tego byłoby trudno zaimplementować.
1: Co do Firefox Sync, ja się do tego już przymierzam któryś raz, tylko niestety problem jest taki, że trzeba tam wpisać kod obrazkowy, a ta wersja audio jest masakryczna.
2: Ale to tam nie jest problem, przecież ten WebVision to...
1: No właśnie nie,
2: Nie?
1: To problem w tym, że nie. Dlatego mam takie wrażenie, że to wywołujesz, chyba że można to jakoś z poziomu strony internetowej zrobić, bo jak wchodzisz w przeglądarkę Firefox, w opcję tam skonfiguruj tą usługę i tworzysz konto, to on tego nie widzi jako okno przeglądarki, tam nie jest aktywny WebVision niestety.
2: A nie, to nie, faktycznie. Kurczę, jakoś to konto założyłem, więc...
1: No nie, no, to się da, to się da założyć.
2: Nie pamiętam.
1: To się da założyć, bo można ten kod obrazkowy w końcu zgadnąć tą wersję audio, ale po prostu wersja audio jest masakryczna, a dlatego chciałem sobie to założyć, bo na iPhone'a znalazłem jakiś czas temu aplikację, która... Aha. Pozwala korzystać właśnie z tej usługi Sync i która pozwala otwierać różnego rodzaju elementy za pomocą Safari.
2: Ja to zakładałem pisząc tekst właśnie o tym. Kiedyś, którejś pięknej nocy między jednym a drugim dniem roboczym postanowiłem, że sobie to założę, żeby o tym tekst napisać. Nie wiem, kiedy się ukaże. Już powstał, także gdzieś jakoś podejrzewam, że na dniach będzie dostępny. Napisałem taki krótki tekst o tym, także no kod, podejrzewam, że jakoś wysłyszałem to audio.
1: Tak, bo WebVision niestety na tym nie działa. Jeżeli dałoby się to otworzyć z poziomu, tak, jeżeli to by się dało otworzyć z poziomu przeglądarki za pomocą jakiegoś konkretnego adresu, co pewnie jest możliwe, tylko wymaga gdzieś tam grzebania, to myślę, że byłoby to realne wtedy, żeby użyć WebVision, a tak no trzeba się trochę pomęczyć z audio capture.
2: A później dobra rada na przyszłość, bo logowanie się i przełączanie urządzenia do tego Firefox Sync wielokrotnie jest męczące. Jakiś MOS backup albo kopiowanie folderu z profilem i wszystko działa. Nawet po którejś z rzędu reinstalacji systemu, czy to z powodu awarii dysku, co mnie ostatnio często spotyka, jak niektórzy wiedzą, czy to po prostu z powodu wyinstalowania przeglądarki, także warto mieć jakiś tam, nawet jakiś dalszy backup, byleby był profil Firefoxa zachowany, to się synchronizuje do końca tak naprawdę. Pozostałe elementy.
1: Zgadza się. A co do dodatków, bo powiedzieliśmy, że Firefox z dodatkami stoi i rzeczywiście tych dodatków jest naprawdę mnóstwo. Co byś polecił, Kamilu, naszym słuchaczom?
2: Właśnie Navigational Sounds, jeżeli ktoś lubi te dźwięki z Explorera. No AdBlock Plus, już o nim wspomnieliśmy, tylko nie włączajcie w nim jednego pola wyboru. Nie zezwalaj na nienatrętne reklamy, dlatego że to blokuje często taką rzeczywistą zawartość strony, już nie tylko reklamy, także to jest do przesady. O NoScriptie to ty możesz coś więcej powiedzieć, bo ja go nie zainstalowałem i wyłączyłem. Jakoś tak nie przydaje mi się specjalnie. Aż taki restrykcyjny nie jestem.
1: NoScript to jest takie narzędzie, dzięki któremu można wyłączać różnego rodzaju skrypty, JavaScripty na przykład, elementy Flash, czyli wszystko to, co nie jest HTML-em czystym i CSS-em na stronie internetowej. Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, bo wchodzi na przykład na różne dziwne strony, które mogą być stronami podejrzanymi o robienie krzywdy naszemu komputerowi. Ja ostatnio miałem parę takich potrzeb, że musiałem tam wejść. Chociażby po to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę gdzieś tam próbowało się dobić na naszą stronę, na stronę Tyflo Podcastu. I miałem okazję pobawić się, proszę Państwa, dzięki temu centrum sterowania złośliwym oprogramowaniem. Powiem szczerze, aplikacja całkiem prosta w obsłudze nawet i zrobiona w sposób nader dostępny dla nas. Co
2: tak,
1: ciekawe.
2: Dlatego, że oni przeważnie polegają na użyteczności. Ale tak, jeszcze takie wtrącenie. Już niestety powstają tak zwane witaminki do programów odczytu ekranu dla osób niewidomych z innego rodzaju witaminkami pozbawiającymi nas na przykład systemu operacyjnego, także na to też trzeba czasami uważać.
1: No tak, no to są po prostu no wirusy.
2: Tak,
1: ale ja akurat tu mówię o innej sytuacji, kiedy po prostu chciałem sobie sprawdzić
2: jakieś komentarze.
1: Właśnie nie. Chciałem,
2: nie?
1: Nie, absolutnie nie. Chciałem zobaczyć, kto próbuje dobić się na naszą stronę, na stronę Tyflo Podcastu. Kto próbuje, bo otrzymałem informację, że no, jest problem i że ktoś próbuje tu nam zaszkodzić. No i sobie postanowiłem sprawdzić, co to jest. No i oczywiście z NoScriptem najpierw, żeby sobie nie zainfekować komputera czymś brzydkim, otworzyłem sobie taką stronę. No i sobie pooglądałem. Okazało się, że to był w ogóle jakiś człowiek, także bez większego chyba pojęcia. On sobie ten skrypt taki atakujący wszystko, co się rusza, kupił od kogoś i tam miał niezabezpieczony zupełnie centrum sterowania takim botnetem jakimś niewielkim, gdzie wiesz, był moduł do łamania haseł, był moduł do atakowania baz SQL-owych i także był moduł do usuwania tego narzędzia. Działał.
2: Usunąłeś.
1: Tak.
2: Usunąłeś.
1: Działał, dokładnie.
2: I bardzo dobrze.
1: Jeden host z wielu, podejrzewam, został wyczyszczony z tego czegoś nieprzyjemnego. No bo to na pewno nie służyło żadnym innym celom, poza po prostu...
2: Tak, to się pewnie powielało.
1: Dokładnie. No to... Także...
2: Tak.
1: No, także miałem okazję sobie zobaczyć, jak to działa, ze screen readerem nawet. No i... Raczej wątpię, żeby ktoś chciał z tego korzystać, no ale takie narzędzia okazuje się, że czasem są nawet dostępne dla nas. Natomiast właśnie do takich rzeczy przydaje się NoScript, jeżeli wchodzimy na różnego rodzaju strony. Nawet ja tu już nie mówię o jakichś stronach z nielegalnymi materiałami, bo broń Boże, do tego nie zachęcamy, absolutnie.
2: Nie, oczywiście, że nie, aczkolwiek mówię, niektórzy... na coś takiego się nacieli, także nie szukajcie na siłę nawet po takich stronach. Także
1: to nawet w ogóle...
2: Czasem coś ktoś po prostu pominąć sobie, darować sobie, niż po prostu po tym cierpieć.
1: Tak, w ogóle do czegoś takiego nie zachęcamy, ale mogą być różne inne sytuacje, tak chociażby jak właśnie ta moja, kiedy chciałem zobaczyć, co tam siedzi i co to jest i czy jest to rzeczywiście groźne i sobie chciałem to przeanalizować. Więc wtedy właśnie taki NoScript się przydaje, bo dzięki temu nie uaktywniają nam się żadne złośliwe elementy kodu. No sam HTML to krzywdy raczej nie zrobi, chyba że wykorzysta rzeczywiście już jakąś lukę w przeglądarce, ale to jeżeli nie ma jakichś elementów interaktywnych, to jest bardzo mało prawdopodobne.
2: Tak, ale luki się zawsze znajdą, na przykład jak niedawno była taka załatana w Explorerze, która pozwala, nie wiem co to miało dawać, ale można było śledzić ruchy myszki użytkownika.
1: No jeżeli kogoś
2: może
1: interesuje.
2: Może i coś komuś dawało, tak.
1: Jeżeli kogoś to interesowało, to oczywiście można. Czy jeszcze jakieś, Kamilu, dodatki interesujące? Coś byś polecił?
2: Dla takich użytkowników, którzy lubią klasyczne okno, jednak z paskiem stanu włącznie, no to status 4 EFR się to chyba pisze. Gdzieś potem mogę napisać ten nazwę tego dodatku pod...
1: W komentarzach chociażby.
2: Tak, tak. Co to daje? Po prostu włącza te klasyczne elementy z Firefoxa 3, także przy nowym Firefoxie możecie mieć okno takie samo jak w wersji 3 i tam starszych, także też kolejny powód, żeby zaktualizować jednak tę przeglądarkę i używać jej z NVDA. Cóż jeszcze? WebVision wymieniliśmy, AdBlock Plus wymieniliśmy, NoScript wymieniliśmy, Status 4 Ever wymieniliśmy.
1: Jeżeli kogoś interesuje...
2: To tyle, co ja używam.
1: Jeżeli kogoś interesuje na przykład badanie dostępności stron internetowych, jest takie podręczne narzędzie jak Wave, także w formie wtyczki do Firefoxa może sobie skorzystać. Bardzo fajnie pokazuje różnego rodzaju błędy na stronach, jeżeli nawet sami nie bardzo wiemy, dlaczego nam coś nie czyta na danej stronie jakiegoś elementu, to sobie możemy z takiego Wave'a właśnie skorzystać, zapuścić analizę aktualnie wyświetlonej strony.
2: Nie znałem tego dodatku.
1: A to polecam, żebyś się pobawił tym kiedyś. Wyświetla się tam, no, bardzo pożyteczne narzędzie, zarówno dla osób, które faktycznie zajmują się analizowaniem dostępności stron internetowych, ale i również dla tych, którzy tak po prostu sobie chcą pobadać daną stronę internetową, jeżeli widzą w niej jakiś problem. Mamy telefon, Roberto się do nas dodzwonił, witamy cię serdecznie.
3: Witam, słychać mnie na antenie?
1: Słychać cię na antenie głośno i wyraźnie.
2: Głośno i bardzo dobrze.
3: Przepraszam, bo ostatnich 5 minut nie mogłem słuchać, to może już panowie odpowiedzieli, ale ja chciałbym się spytać na coś a propos Firefoxa i wtyczki WebVisum.
1: Tak.
3: Jeszcze, bo tak. Mam takie doświadczenie, że przy ładowaniu stron jednego typu, niestety nie wiem jakiego, Firefox na chwilę jakby zamarznie i potem tak. Pojawi się taki komunikat, że i teraz nie znam, bo tylko dodam, że ja do nas
2: wiem, o co chodzi.
3: I potem nie znam, jak jest to po polsku, natomiast po czesku albo jakbym to przełożył, to jest tam napisane, że skrypt nie reaguje. I czy chcę poczekać, czy chcę zatworzyć?
1: Zatrzymać.
3: Zatrzymać.
2: Tak.
1: To znaczy, wiesz co, ja przede wszystkim mam pierwsze podstawowych kilka pytań. Z jakiego programu odczytu ekranu korzystasz?
3: To jeszcze chciałem powiedzieć. Jest to, kiedy używam JOSa i też NVDA.
1: Z NVDA też, a to jest ciekawe, bo ja coś takiego często na JOSie spotykałem, ale okej, okay,
3: może mógłbym napisać panom jedną stronę, bo ja znam o jednej takiej stronie, gdzie ten komunikat się pojawia.
1: To ja bym miał taką sugestię, ja wiem, że ona może wiele nie wniesie, bo to też trochę nie o to chodzi, ale czasem to pomaga. Spróbuj wyłączyć albo odinstalować wtyczkę do wyświetlania zawartości flash w przeglądarce, w Firefoxie. No wiadomo, to nie jest to, czego byśmy chcieli, bo to jest takie obejście problemu, trochę nie jego rozwiązanie, ale być może to coś pomoże. A ty, Kamilu, jaką masz koncepcję na to?
2: To znaczy, ja nie wiem, czy to chodzi. Ja mam komunikat, a po angielsku zauważam, że jest jakiś błąd na stronie i potem na przykład, jeżeli wypełniam formularz i to mi się pojawi wcześniej, to później nie mogę wysłać kodu, nie mogę wysłać obrazka. Ale to jest chyba błąd jakiś z Firefoxa, bo jeżeli on jest po czesku,
3: to błąd z Firefoxa, bo ten komunikat nie pojawia się to po czesku, to znaczy, bo ja
2: mam oczywiście wersję czeską, że jest jakiś błąd skryptu. Tak, tak, ja wiem. U mnie się coś takiego zdarza w Internet Explorer, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. To było w starszym Explorerze częściej. Natomiast błędy skryptów w Firefoxie mi się raczej nie zdarzają.
1: Mi się od czasu do czasu zdarzały i tak samo zawieszki Firefoxa, ale ja bym właśnie sugerował spróbować na twoim miejscu wyłączenie wtyczki do wyświetlania flesza. To powinno pomóc.
3: Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo, proszę bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Proszę bardzo.
1: Tak. Czekamy oczywiście
2: na... To co ja chciałem powiedzieć, to było to, że po prostu jak właśnie w tym samym profit clicking, o którym sobie czasami rozmawiamy, wypełniałem na przykład jakiś ticket, żeby zgłosić jakiś błąd czy coś tam, to zanim wcześniej nie przekleiłem kodu z obrazka, to mi się strona przeładowywała, tak jakby czy tam jej fragment się odświeżał, bo Vision wyświetlał błąd. I w tym momencie już nie mogłem wysłać tego kodu. Ale to był tylko taki błąd i tylko na tej stronie, nigdzie więcej tego nie miałem. To znaczy, no, miałem na kilku innych stronach, ale akurat nie było tam potrzeby wysyłania kodów z obrazków, więc nie wiem, czy to miało jakąś zależność, ale pewnie miało, skoro WebVision wyświetlał błędy, natomiast sam Firefox jeszcze tak mi nie zrobił. Nigdy.
1: No ja spotykałem się właśnie z jakąś taką niestabilną pracą i też z tymi błędami w Firefoxie, dlatego to zasugerowałem. Generalnie w ogóle, jeżeli chodzi o wtyczkę Flash, to ja powiem szczerze, nie polecam w Firefoxie z niej korzystania na czymś poza NVDA, bo to się po prostu zawiesza i to działa niestabilnie, zarówno w przypadku Windowsa, jak i JOSa.
2: Tak, znaczy ja nie wiem coś, co to jest. Od wersji chyba 16, czy nie, od wersji 14, bo te wersje szybko się tam zmieniały ostatnio, wprowadzili coś, co otwiera jakieś 3 albo 4 procesy. Będę czy zadań, jak wchodzimy na stronę, gdzie jest Flash. I to chodzi tak, to chodzi jakoś tak drętwo. Ciężko chodzi z JOS-em i z Windowsem, z NVIDIA-em to chodzi lepiej. Jednak też tak myślę. Otwierają się jakieś 4 tam podprocesy tego Firefoxa i to się potrafi czasem zwiesić.
1: Natomiast taka ciekawostka a propos Flasha, nie wiem Kamilu, czy słyszałeś, że Internet Explorer 10 w Windowsie 8 ma wbudowanego Flasha, wbudowany plugin Flasha, tak samo jak Chrome.
2: Jestem ciekaw, co to znaczy. Czy to znaczy, że to on ma jakoś wbudowany Flash, który jest aktualizowany przez Adobe, czy wbudowany Flash od Microsoftu, który za kilka miesięcy z powodu poprawek od Adobe i zmian stanie się średnio kompatybilny?
1: Nie bardzo wiem, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że oni jednak ze sobą współpracują, bo Microsoft i Adobe to są w końcu duże firmy. Natomiast to budzi trochę mój taki niepokój o to, co z tym Flashem będzie, bo tak już się mówiło, ja się z tego, no, cieszyłem, powiedzmy szczerze, że Flash to będzie tak marginalizowany, bo tak naprawdę, no, teraz jest HTML5, a to zdecydowanie bardziej dla nas dostępne będzie, ale tu ten tak Flash jest w jednej, drugiej przeglądarce, no, kurczę, no...
2: Ale... To jest tak, że wbudują, bo mnóstwo stron na tym teraz stoi, ale ja podejrzewam, że jeszcze kilka lat i będzie jednak rządził HTML5.
1: Oby. Ja mam taką nadzieję, że tak będzie, bo...
2: Jeżeli już na przykład YouTube można przełączyć na HTML5 i wiele naprawdę z dostępnych tam materiałów można oglądać pod przełączeniu HTML5, to ja temu jednak dobrze wróżę. Tak samo, no... Flash miał swoje dni świetności i przestaje być już tak wydajny i podejrzewam, że to już nie jest to, co kiedyś.
1: No i przede wszystkim nie wspiera go wszystko, tak? No, można się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale jednak użytkowników iOS-a sporo jest i oni jednak się liczą jakoś tam.
2: Tak, tak,
1: więc...
2: oczywiście. Ten mobilny rynek zaczyna rządzić tymi trendami, niestety lub stety, w tym przypadku stety, bo Flash jednak nam niewidomym mocno szkodzi.
1: Dokładnie. Można zrobić w jakiś tam sposób dostępną zawartość Flasha, ale powiedzmy sobie szczerze, kto to robi.
2: To wygodne i to po pierwsze, a po drugie to, czy dostępne, czy nie, to i tak wygodne nigdy nie będzie.
1: Dokładnie. Więc Firefox. Co jeszcze o Firefoxie? RSS-y, myślę, że o tym warto wspomnieć. Jak to tam wygląda?
2: To jest jakoś trudniejsze dla mnie przynajmniej w Firefoxie, dlatego że... W starszej wersji to jakoś wydawało się logiczniejsze. Podobnie jak w Explorerze dodawało się jako zakładka dynamiczna od razu. Natomiast teraz to się dodaje już jako zwykła zakładka i nie jest to takie oczywiste, że to tak łatwo się zmieni na dynamiczną. Trzeba tam trochę pogrzebać w tych opcjach tych zakładek, żeby to znaleźć. Nie wiem, co ty na to powiesz, bo już samo czytanie jest bardzo podobne, natomiast to dodawanie jest w Firefoxie trochę bardziej złożone chyba.
1: Wiesz co, ja ostatnio powiem szczerze, że już od iluś wersji Firefoxa nie dodawałem sobie RSS-ów, więc mam jeszcze to, co tam pododawałem kiedyś, a teraz jednak korzystam z tych czytników zewnętrznych, ale możesz coś więcej na temat tego dodawania powiedzieć?
2: Znaczy ja to testowałem przy wersji 12 i wiem, że trzeba wejść do ustawień zakładek dynamicznych i zaznaczyć na stałe pole wyboru, żeby dodawały się kanały RSS jako zakładki dynamiczne, bo inaczej dodają się domyślnie jako zwykłe i wtedy to otwiera po prostu stronę z RSS-em, a nie rozwija tak jak jest właściwością zakładki dynamicznej w tym podmenu Firefoxa, nie rozwija tych tytułów w menu. Takie coś zauważyłem. No to było przy wersji 12, teraz mamy 19. Szczerze mówiąc, też ostatnio tam nie zaglądałem, bo jednak Outlook i Explorer to z tego korzystam.
1: Natomiast w Firefoxie można korzystać w dwóch miejscach z tych RSS-ów. Mamy spod alta w menu w zakładkach i też jeszcze pasek zakładek. Jest coś takiego. Uaktywniane pod Ctrl-B.
2: Ctrl-B, pasek zakładek działa podobnie jak drzewko RSS w Explorerze. Wybieramy chyba, no właśnie, zakładka dynamiczna, jest ona rozwijana tak jak w menu i od razu otwieramy chyba poszczególny artykuł, nie ma tych zajawek, tak?
1: Tak, poszczególny artykuł od razu otwieramy, naciskamy Enter na danej informacji, na danym tytule. Tak. I wtedy nam się otwiera to po prostu
2: otwiera
1: w aktualnej karcie.
2: Jest pełnowymiarowa strona. No właśnie, tak a propos kart. Ja się zastanawiam, dlaczego, i to dotyczy użytkowników i Explorera i Firefoxa, dlaczego użytkownicy, którzy używali wersji Internet Explorera 6, nie mogą przekonać się do kart. Często spotykam się z opinią, nie lubię, wyłączyłem to. A przecież to tak zaoszczędza nam miejsce na pasku zadań i łatwiej się w ogóle po tym poruszać. Jestem ciekaw, z czego to wynika. Nie wiem, może ty potrafisz coś powiedzieć, bo ja przeglądanie na kartach lubię.
1: Ja też właśnie lubię przeglądanie na kartach, aczkolwiek powiem ci tak. Jak dla mnie Firefox miał to rozwiązane lepiej, kiedyś przynajmniej tak uważałem, i jakoś w Internet Explorera specjalnie nie lubiłem. Teraz tak, teraz to już muszę powiedzieć, jest jak trzeba. To po prostu przeglądanie w kartach w Internet Explorerze najzwyczajniej w świecie działa, nie ma problemów, wszystko jest w porządku. Ale kiedyś, no, ja byłem w stanie zrozumieć tych użytkowników, którym to nie leżało.
2: No tak, w wersji 7 to było takie, no ja też to wyłączałem, to fakt. Ale już w 8 mi się spodobało to. No. Natomiast teraz w 9 jest dobrze. Co mi się w ogóle podoba, to, że te przeglądarki mimo wszystko stają się bardzo podobne. No chociażby Explorer w wersji 9 i 10. No menedżer pobierania Ctrl-J, w Firefoxie tak samo Ctrl-J. Te skróty są
1: podobne.
2: Zasadniczo podobne i w warstwie screenreadera, i w warstwie przeglądarki.
1: Tak samo przejście do paska adresu chociażby, Ctrl-L.
2: Ctrl-L w Explorerze to jest kilka tych możliwości, bo jest i F6, jest i w Firefoxie zresztą też jest F6. Mhm. I Alt-A, bo Alt-A to jest pasek adresu. Tak samo, także czy to użytkownik, który nigdy nie korzystał z Firefoxa, jeżeli go zainstaluje, to tam metodą prób i błędów sobie wypracuje szybko metodę własnej pracy z tym programem, bez jakiegoś specjalnego obciążenia nauki jakichś nowych wielu skrótów klawiszowych, które to ułatwią.
1: To się wszystko zgadza. Jeszcze Roberto do nas napisał. Dziękuję jeszcze raz. Spróbowałem wyłączyć wtyczkę Shockwave Flash i pomaga. Pozdrawiam serdecznie z Pragi. Pozdrawiamy cię, Roberto, bardzo serdecznie.
2: Bardzo dobrze.
1: No, to jeżeli tak, to dobrze wygląda na to, że po prostu no, miałeś ten sam problem, co ja kiedyś miałem. No fakt faktem pozbawiasz się dostępu do pewnych treści, no ale niestety, no coś za coś, a podejrzewam, że jednak te elementy flashowe to nie są aż tak bardzo istotne.
2: A na Facebooku jest ten flash, czego nie ma? Bo ja widzę tam więcej jednak tych elementów ajaxowskich.
1: Ja nie zauważyłem flasha na Facebooku jakoś za bardzo. Przynajmniej nie w tych miejscach, w których odwiedzałem ten portal.
2: Tak, to się zgadza. Także ja też właśnie aż tak nie selekcjonuję, że wyłączam dodatek. Ale jeżeli nie ma tego flasha, to strony jednak chodzą szybciej. Szybciej się generalnie ładują i one mogą mieć wszystko inne. Mogą mieć dużo skryptów rozwijających zawartość w PHP, w JavaScriptie, ale jak jest flash, to ta strona się po prostu ładuje dużo dłużej i chodzi dużo wolniej.
1: Zgadza się. Szczególnie podejrzewam jeszcze, jeżeli mamy do czynienia ze screen readerem, który po prostu no, musi to jakoś przetworzyć jeszcze sobie, tego flesza.
2: Musi to wczytać, tak.
1: A i tak, szczerze mówiąc, no często te animacje to one są po prostu niedostępne, bo mamy przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. I nic więcej do dyspozycji.
2: Dokładnie. Także to jak można, to lepiej z flesza nie korzystać. Tak.
1: Zgadza się. Odradzamy zarówno użytkownikom, jak i webmasterom. Jeżeli nie musicie, to nie korzystajcie z flesza. Ja po prostu nie wiem, co ludźmi kieruje. Na przykład jeszcze takie strony spotykam czasem na swojej drodze. Jest strona z intrem we fleszu. Po prostu jakaś, wiesz, jakaś taka animacyjka, a później dopiero, żeby przejść dalej. To.
2: Jak do tych instalatorów starych BenQ skanerów albo HP-ków. Takie coś właśnie robili w tym Macromedia Flash.
1: Zgadza się, no to ja jeszcze ostatnio mam taki program akurat ze swojej pracy, jeden z katalogów do części samochodowych. Jest taki właśnie taka animacja na początku, z muzyczką nawet, słuchaj, rusza sobie autko i jeździ po ekranie. Tak, jest, melodyjka ładna. No, tylko, że ja tam nic nie mogę zrobić, więc ja to po prostu zamykam i odpalam. Dobrze, że ten instalator można uzyskać jeszcze z innego pliku, bo w pliku Autoran jest bezpośrednio zaszyty właśnie ten taki jeszcze preinstalator, że tak powiem, ten flash loader, który tam jest, z którego po prostu nie da się zupełnie, ale to zupełnie nic, otworzyć. Czy coś jeszcze a propos Firefoxa?
2: A propos Firefoxa? No z mojej strony no chyba w zasadzie nic.
1: Podsumujmy, jeżeli korzystacie z NVDA, to tak.
2: To Firefox, jeżeli z JOS'a też, bo co strona, to różne elementy mogą być inaczej odczytywane. No warto jednak się w te trzy przeglądarki wyposażyć przy w miarę nowych screenreaderach i w Google Chroma, i w Firefoxa, i w Internet Explorer, który już oczywiście będzie w systemie.
1: Dokładnie. Natomiast w przypadku JOS'a Windowise'a możecie liczyć się z tym, że po prostu coś tam nie będzie czytane, no ale to już trzeba sobie samemu sprawdzać, niemniej jednak Firefoxa polecamy, bo to po prostu jest dobra przeglądarka.
2: Dobra, przeglądarka.
1: No i teraz myślę, że możemy przejść sobie do Google Chroma, który...
2: Za mało go znam, żeby go dobrze ocenić, szczerze mówiąc.
1: Ja powiem w ten sposób. To, co mówił Mateusz, moim zdaniem jest w tym bardzo dużo racji.
2: Czyli, że on się czasami tak potrafi, że on się nie zawiesza przy takich szybkich stron, szybkim przeglądaniu, takim normalnym.
1: Tak, że po prostu jeżeli ja, wiesz, ja kiedyś miałem tak, ja Kamil miałem kiedyś tak, że musiałem mieć otwartych 50 kart.
2: 50?
1: Tak, 50 kart.
2: Ja nigdy nie mam więcej niż 10.
1: Bo korzystałem z takiego skryptu, który, żeby uaktywnić jego działanie, to się musiałem przeklikać przez każdy link. A miałem wtedy do uruchomienia 50 zadań. Więc po prostu, żeby zrobić to szybko, to otwierałem sobie te linki, w które klikałem w nowej karcie. Więc ja sobie tylko, wiesz, tap, control, enter, tap, control, enter, tap, control, enter, tap, control, enter. I tak 50 razy.
2: Liczyłeś to, czy program się liczył?
1: Ja po prostu wiedziałem, że to będzie tyle stron, że tam będzie tyle odnośników.
2: Tak, tak, ale to musiałeś to liczyć otwierając to po kolei.
1: Nie, po prostu słyszałem, jak już mi doszedł do paska adresu, no to wiedziałem, że koniec. Bo na stronie miałem tylko te linki do poklikania.
2: Aha, czyli to był taki stosik.
1: Tak, to był taki stosik. Ja po prostu z tego stosika brałem...
2: 50, 49, 48 aż do...
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie. Ale bez problemu w Google Chromie udało mi się taką liczbę kart otworzyć.
2: To pięknie.
1: Natomiast no właśnie, na co ja muszę uczulić tych wszystkich, którzy korzystają z Google Chroma? Ja bardzo proszę się nie zdziwić, jak nagle dostaniecie informację, że wam bardzo dużo procesów przybyło. Po prostu ja nie wiem, to Google taką sobie politykę przybrał, ja mam wrażenie, że ta przeglądarka działa szybko, ale do momentu, kiedy mamy zasoby systemowe. Bo ona sobie bardzo lubi co chwilę otwierać nowe procesy.
2: Tak. Już przy ładowaniu przeglądarki, gdzie jest strona startowa, mamy trzy procesy otwarte na starcie.
1: Gdzie dokładnie.
2: Firefoxowi wystarczy jeden, Explorerowi też wystarczy jeden.
1: Więc po prostu procesów Google Chroma po jakimś czasie otwierania stron internetowych to tak mamy z 10, z 15.
2: Ale czy one się zamykają po zamknięciu przeglądarki, czy raczej...
1: Tak, one się zamykają po zamknięciu danej karty. To jest jakoś tak, że się otwierają te... Chyba jeden proces w jednej karcie? Nie jestem do końca pewien, ale
2: jeden albo dwa.
1: Ale jest dużo, dużo tych procesów.
2: Swoje plusy, to ma swoje plusy o tyle, że jeżeli się wysypie karta w Explorerze, to czasami się dobrze odzyska, czasami dlatego, że one mają chyba wspólne podprocesy, ale jeden główny. Także w Chromie to jest o tyle dobre, że faktycznie jak się jedna karta wysypie, to ta jedna, a nie wszystkie na przykład czasami, bo jak się wysypie Internet Explorer, to potrafi tak to zrobić, że mamy na przykład otwarte trzy karty i musimy zamknąć całą przeglądarkę, mimo że błąd powstał na trzeciej karcie.
1: Zgadza się.
2: To się czasem zdarza.
1: Jeżeli chodzi o oglądanie różnych materiałów wideo, to Google Chrome też spokojnie, bo on ma wbudowanego tego flesza i działa to całkiem płynnie. Nie ma jakichś większych problemów, więc można z tego korzystać, jeżeli ktoś na przykład korzysta z duetu Firefox z wyłączonym flashem, a do multimediów właśnie jakiś Google Chrome.
2: A czy tutaj jest taka jakaś usługa synchronizacyjna podobna
1: jest.
2: Do tego z Firefoxem?
1: Jest, tylko ja szczerze mówiąc
2: czy do tego jest konieczne pewnie konto Google?
1: Oczywiście, że tak, no ale kto z nas dziś nie ma konta Google?
2: Ja nie mam.
1: Aha, okej.
2: Nie mam, naprawdę nie mam konta Google i nie będę miał, jak najdłużej się tylko da.
1: No okej.
2: Dla mnie to jest pchanie ludzi po prostu jeden wielki kocioł uzależniania się od chmurki, a to nie chyba nie o to chodzi.
1: No to znaczy, powiem ci w ten sposób, uzależnienie się od chmurki, masz rację, natomiast ta chmurka jest jednak bardzo przydatna. Jeżeli ja sobie po prostu jestem gdzieś, gdziekolwiek bądź, i mam na swoim telefonie całą pocztę, jeżeli tylko oczywiście mam dostęp do internetu, no to w tym momencie no, dla mnie jest to wygodne. Dla mnie jest to po prostu wygodne i jest to produktywność in plus zdecydowanie.
2: Nie, no tak, oczywiście. Do takich tam telefonów czy coś, to oczywiście, natomiast to do komputerów to będę jeszcze trochę tradycjonalistą i standardowy backup na osobnym dysku, bo czy nawet dwóch, bo mi ostatnio padają dyski jak muchy, także jeden lub dwa dyski kopii, to mi wystarczy, powiedzmy, że da się żyć, nie?
1: No ja sobie osobiście... Ja sobie osobiście chwalę Google'a i jego pocztę chociażby. Też kiedyś miałem pocztę w zasadzie na praktycznie rzecz biorąc swoim serwerze, gdzieś tam pokonfigurowane to, ale tym się trzeba zajmować. A Google to jednak robią to dobrze.
2: Dobrze, ja nie mówię, że to robią źle, ja po prostu korzystam z Google'a, ale nie mam samego konta, bo nie korzystam z niczego takiego, do czego by mi ono się przydało. Mam konto po prostu pocztowe na gazeta.pl, które korzysta z serwer w Google'a i przez to mam dostęp do do Google tam dysku, czy do
1: czyli masz konto Google'a.
2: W Google.
1: Tak naprawdę.
2: Tak naprawdę nie mam konta Google'a, tylko mam konto na gazecie, bo nie, do niej wszystkich usług mam dostęp. To jest takie pół, nazwijmy to półkątem, bo to nie jest stricte konto Google'a. Jak mnie poprosi ktoś o jakaś usługa o konto, tam podaj konto Google, jeżeli ja wpisuję login i hasło z gazety, to nie przechodzi po prostu.
1: A to ciekawe, bo ja mam, widzisz, bo ja mam też, to widocznie to jest jakaś inna wersja Google Apps, bo ja mam na przykład też właśnie konto googlowskie, ale nie na zasadzie tam użytkownik @gmail.com, tylko mój własny adres w mojej domenie, tak, michal@dziwisz.net.
2: I właśnie ja tego nie mam. To jest ten inny rodzaj konta Google, którego ja nie mam. Ja mam tylko to podstawowe, używane do poczty, dokumentów, do kalendarza i do dysku, ale nic chyba poza tym tam nie ma, z tego co wiem.
1: Rozumiem to na tej zasadzie. A ciekawe, czy byś

0: zawsze.
1: To jest jakaś strona logowania na konto Google czy na Gmail? Bo
2: nie gmail.com. Gmail.com. Ja się mogę na przykład na Gmaila zalogować za pomocą swojego loginu z Google Apps.
1: No tak.
2: No, także tak to wygląda. W każdym razie wracając do Chroma, tak, oczywiście ma funkcję synchronizacji, może to być synchronizowane między różnymi urządzeniami, a że Chrome jest też na iOS-a, to wydawałoby się, że to in plus, ale jakoś tak działa to średnio. Zresztą sam Chrome ma na iOS-ie niektóre przyciski tak nie bardzo poopisywane, więc jakoś ja korzystam z Safari, aczkolwiek z Chroma da się korzystać, to od razu mówię.
1: No właśnie, Safari ciekawa przeglądarka, aczkolwiek tylko dostępna na aplowskich rzeczach niestety. Bo bym sobie na Windowsie, szczerze mówiąc, potestował, zobaczył jak to działa.
2: Z tego co wiem, to na Windowsie to żadna rewelacja jest.
1: No właśnie, podobno tak jest.
2: Natomiast to jeszcze za chwileczkę sobie o tym powiemy, bo jeszcze jedna przeglądarka, która bardzo mnie interesuje i bardzo chętnie bym w końcu skorzystał z jakiejś jej dostępnej wersji, bo mam nadzieję, że takowa będzie.
1: Opera zapewne.
2: Dokładnie, na WebKicie.
1: Jeżeli przejdzie na WebKita i poczekamy trochę, to może coś się w tej kwestii zmieni, aczkolwiek oni chyba nie chcą się udostępnić dla nas.
2: Ale to jest, mam wrażenie, kwestia tego silnika, który tam jest. I to jest tylko to.
1: Być może tylko to.
2: Miejmy nadzieję, więc pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie póki co jeszcze co do Chroma. Ale powiedz Kamil, ty nie zauważyłeś, że ta przeglądarka naprawdę tak szybko działa? Jakie były twoje odczucia?
1: Otwiera sobie te procesy, ale szybko się ładuje. Same strony chodzą w porządku. Natomiast jak miałem się bawić opcjami tej przeglądarki, to ja podziękuję jednak. Nie lubię. One są w jakiś tam sposób czytane przez tego JOS-a. NVDA, przyznaję się, nie sprawdzałem. Ale ustawienie na przykład strony głównej to mi sprawiło duży problem, szczerze mówiąc. Wyłączanie, włączanie wirtualnego kursora, może kiedyś trafię. Także Do takiego szybkiego przejrzenia faktycznie otworzył się Google Chrome, to niech już będzie, ale tak to do użytku codziennego to jednak wolę dwie poprzednie.
2: No ja powiem szczerze, ja z tymi opcjami gdzieś tam przeszedłem się przez te opcje, poustawiałem co chciałem i nie miałem z tym jakichś większych problemów.
1: Mam wrażenie, że te opcje są takie trochę, takie ubogie troszeczkę są.
2: A
1: takie,
2: to tak. To się zgadza.
1: One są strasznie
2: ubogie. W porównaniu do Firefoxa, gdzie masz ileś kart z różnymi opcjami, to się zgadza. Zresztą no sama instalacja Google Chroma, przecież tam nawet nie można wybrać, gdzie chcesz zainstalować tę przeglądarkę.
1: Jest wkurzająca. Ja czegoś takiego nie lubię. Zainstalowałem, żeby potestować, ale to jest takie trochę bycie natrętnym na siłę, to już mi się na przykład nie podoba. Mhm. W ogóle te aplikacje Google'a typu Google Toolbar czy coś, to właśnie instalują się w podobny sposób. To mnie szczerze mówiąc to trochę dziwi, bo ta firma jednak powinna sobie z tego zdawać sprawę, że owszem, 70% użytkowników to zainstaluje, bo nie będzie wiedziało, że to się zainstalowało, ale 30% zrobi kupę szumu w końcu o takie coś.
2: No zgadza się, no niemniej jednak oni to w ten sposób robią, aczkolwiek no sama instalacja Google Chroma, to szczerze mówiąc, no mi akurat ta opcja, że nie ma tej możliwości wyboru lokalizacji, mnie to zdziwiło, ale jakoś mnie nie odstręczyło, no bo
1: niespecjalnie cię zmartwiło.
2: Bo bądźmy szczerzy, no instalujesz aplikację poza program Files, czy tam program Files x86?
1: Akurat nie, bo mam dużą partycję systemową, uważam, mam dużą. Aczkolwiek na netbooku, z którego teraz rozmawiam, bym się poważnie zastanawiał przy komunikacie mało miejsca na dysku C. Mam problem.
2: Wiadomo, no lepiej mieć taką opcję niż nie mieć. No, mnie to jakoś nie zmartwiło, to, że nie ma tej opcji. Natomiast rzeczywiście przechodząc przez ustawienia nie Firefoxa, tylko Chroma, no takie odniosłem też wrażenie jak ty, że jakoś mało tego.
1: Coś tam z historii, coś z podstawowego otwierania, ale żadnej listy blokowanych witryn. Żadnej czarnej listy, żadnej białej listy, żadnych wyjątków. Takie jakoś, czegoś tu brakuje.
2: Ale co mi się podoba?

0: w Chromie na przykład. Otwierasz sobie jakąś zagraniczną stronę.
1: A tak.
0: I pyta od razu, fajny. Czy chcesz przetłumaczyć. I to jest fajne.
1: Powiem szczerze, że ten tłumacz jest coraz lepszy. I co by tu nie mówić, on nadal jest, no czasami nadal potrafi wypisać głupoty jak trzeba, ale to kiedyś było takie, że no dobra, parę słów zrozumiałem. Dzisiaj zrozumiem 3/4 tekstu i to wcale nie wysilając się zbyt mocno.
0: Aha.
1: Takie mam, odnoszę wrażenie, że na przestrzeni tych 3 lat, odkąd z tego tłumacza Google korzystam przez strony różne, to tłumaczenie się tego poprawia już coraz bardziej.
0: No zgadza się, no oni cały czas nad tym pracują i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo
1: tak jest.
0: No bo powiedzmy sobie szczerze, no warto jakiś tam chociaż ten jeden język obcy znać, ale jak czasem trzeba wejść na stronę, dajmy na to, nie wiem, chińską, jakąś tam tajską czy inną, no to już wtedy jest mniej oczywiste, że warto by było ten język tak. znać. Jednak taki tłumacz się przydaje.
1: Wtedy może być już problem i taki tłumacz się przydaje. Taka jeszcze ciekawostka a propos tłumaczy. Microsoft już nie pisze swoich artykułów w języku polskim. Tłumaczy je swoim translatorem, z którego też korzysta Bing. Efekt jest żałosny. Szczerze mówiąc, bardzo nieodpowiedzialne, bo to są instrukcje dotyczące wielu rzeczy w Windowsie i można coś nieźle zepsuć przez takie tłumaczenie, jak się źle zrozumie. Także nie polecam w tej chwili supportu Microsoftu, bo na nowe artykuły natkniecie się tak zwane przetłumaczone maszynowo. Lepiej czytajcie te angielskie, jeżeli tylko je zrozumiecie.
0: Dokładnie, także polecamy jednak anglojęzyczne, jeżeli tylko macie taką możliwość, no, ale ciekawe, no, aż tak by cieli koszta?
1: Wiesz co, strasznie. Co otwieram jakiś artykuł dotyczący jakiejś aktualizacji czegoś, jakieś coś, to kiedyś pamiętam, że było tylko po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku i tam jeszcze w paru innych językach, a teraz jest niby ten polski, ale tłumaczenie maszynowe ja już bym pozostawił tak jak było, dlatego że to jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialne, jeżeli początkujący użytkownik otworzy coś takiego i postąpi według instrukcji, to może mu się pomylić krok poprzedni z następnym, co efekt może być nieprzyjemny.
0: Mam tu pytanie od Mikiego, czy testował ktoś ChromeVOS? Działa to fajnie, a instalacja jest bardzo prosta. Miki, ja nie testowałem, nie wiem czy Kamil testował.
1: Co to jest w ogóle? Nie znam.
0: To jest jakiś dodatek, taki chyba wbudowany, albo nie wbudowany, ale po prostu taki dodatek będący taką nakładką mówiącą na Chroma, ale może Miki do nas zadzwonisz i coś nam powiesz więcej na ten temat, byśmy prosili bardzo, bo ja o tym słyszałem, dokładnie. Ale mówiąc szczerze, nie miałem potrzeby nigdy korzystania z tego, więc jeżeli tylko masz chęć, to zadzwoń i podziel się z nami swoimi wrażeniami. Czekamy. Natomiast co do Chroma, jeżeli chodzi o RSS-y, no to słabiutko.
1: Nie wiem.
0: Ja w ogóle nie znalazłem w tej przeglądarce domyślnie czytnika RSS.
1: Czyli dodatek.
0: Dodatek. To, co sobie dodatek doinstalowałem, to...
1: Pewnie jakiś lichy.
0: Lichy, dokładnie.
1: Ojej. Właśnie jak z tymi dodatkami w Chromie, bo to...
0: Zainstalowałem sobie, jak dobrze pamiętam, bo potrzebne mi były szczególnie 2 dodatki, AdBlock i AdDis. No i sobie zainstalowałem. To jest takie do dzielenia się różnymi stronami w serwisach społecznościowych. Dajmy na to, masz na przykład jakiś adres strony, którą dajmy na to w danym momencie odwiedzasz i chcesz ją umieścić na Facebooku. No aha. I AdDis się do tego bardzo przydaje.
1: Czy jest to do Firefoxa też?
0: Tak.
1: O jest, to trzeba będzie nad tym się pomyśleć i zainstalować to. W Explorerze tego typu dodatki nazywają się akceleratorami, aczkolwiek ja takich jakichś użytecznych nie widziałem. Te standardowe, które są domyślnie, to są jakieś tam dodatki do poczty Windows Live'a. Coś zrobiło NK, żeby tam szybciej też udostępniać te linki, czy tam fragmenty tekstów na tych swoich śledzikach, ale nie widziałem właśnie tego typu właśnie dobrych dodatków akceleratorów do Explorera. Niestety, takich nie znalazłem szybkich.
0: No ja zbyt wiele nie bawiłem się dodatkami do Chroma, natomiast fakt faktem jest tego tam troszeczkę, można sobie poszukać, można się tym pobawić, ale no mówię, bardzo mi się spodobało, bardzo mi się spodobał ten tłumacz. To nie ma chyba tłumacz tego w innych przeglądarkach wbudowanego.
1: Są dodatki korzystające.
0: No właśnie
1: z tego,
0: dodatki tak, ale nie jakby integralna część.
1: No nie. Aczkolwiek mi na przykład nie sprawia problemu skopiowanie adresu na przykład do tonowego w JAWS 14 ze strony Freedomu i wklejenie go w polu do tłumaczenia w Google i tam przeczytanie sobie tej ramki z tłumaczenia.
0: Tak, tylko wiesz co, to działa pod różnymi programami odczytu ekranu różnie, kiedyś z Windowsem na przykład były poważne problemy z tym. Nie wiem jak jest teraz.
1: Nie wiem, bo nie, ja zawsze w większości z JAWS-em korzystam. Ale to tylko świadczy o tym, że mimo wszystko ten JAWS jednak się trzyma i rzadko kiedy muszę zmieniać program do odczytu ekranu, żeby coś zrobić, nawet na NVDA czy na Windowsa. Tylko mam przy Facebooku z Firefoxem, to przełączam się na NVDA, bo wtedy faktycznie pewne rzeczy łatwiej jest zrobić i nawet więcej potrafi w niektórych momentach niż sam Explorer z JAWS-em, bo dobrze czyta te rozwinięte listy, kiedy coś tam publikujemy do bliskich znajomych, do dalszych znajomych, coś takiego, to te takie rozwijane listy lepiej potrafi czytać NVDA z Firefoxem niż JAWS z Explorerem, to taki przykład.
0: Aczkolwiek ostatnio udało mi się, muszę powiedzieć, bo kiedyś wspominałeś, pamiętam Kamilu, że na Allegro nie da się wystawić komentarzy z niczym innym jak tylko z Firefoxem i z NVDA. Mi się to udało.
1: To się udało.
0: Mi to się udało ostatnio zrobić z JAWS-em najnowszym 14 i z Internet Explorerem 10.
1: O kurczę, czyli to było grafika klikalna 1, czy było
0: nie,
1: klikalne 1?
0: Nie, było 1, w ogóle nie było klikalne. Ja po prostu to, gdybym nie wiedział, że tam się trzeba coś nacisnąć, to bym nie
1: cały
0: wiedział.
1: JAWS.
0: Ale po
1: cały
0: prostu...
1: JAWS. Coś pod enterem czasem zrobi, ale czasem nie zrobi.
0: Ale mi się udało.
1: A nie mówi, czy to klikalne, no właśnie.
0: Ale mi się udało, także nie wiem jak na przykład w starszych przeglądarkach, może spróbuj z najnowszym JAWS-em kiedyś coś na Allegro komentarz wystawić, właśnie z najnowszym no JAWS-em, ale z J9.
1: Coś będę kupował, to...
0: Bo mi się z 10 udało.
1: No, cóż. To bardzo sympatyczna informacja, bo wystawianie komentarzy, przełączanie się na NVDA, na Firefoxa, to tak trochę irytowało dla tej jednej firmy.
0: Dokładnie, tylko po to, żeby komentarz wystawić. No ale być może to też miało coś związane, było też coś związane z tym, że Allegro zmieniało interfejs i może to,
1: Prawdopodobnie tak, aczkolwiek niekoniecznie, bo dlaczego NVDA widzi, że to jest klikalne, a JAWS nie potrafi powiedzieć, że to jest klikalne, to mnie zaczyna coraz bardziej zastanawiać, dlaczego właśnie NVDA nadąża, a Freedom czy GW Micro skupiają się na takich pierdołach jak gadżety albo nie wiem, zmiana interfejsu programu. No bo JAWS się skupił, nie da się ukryć na gadżetach, zbadaj to w pewnym momencie, a Windows po prostu zaczęli zmieniać interfejs. Fakt, że ta zmiana jest akurat pozytywna, ale no szczerze mówiąc były pilniejsze problemy. No i teraz mamy tego efekt niestety.
0: Czy ja wiem, znam ludzi, którzy dalej się nie mogą przestawić na nowy interfejs Windowsa.
1: No i tak będzie, no bo to jednak są użytkownicy, którzy z niego korzystali od wielu lat i
0: dokładnie.
1: To był ten poprzedni interfejs. Natomiast tam się po prostu zrobiło za dużo opcji na takie menu. I to tyle w sumie, bo no już to, tych menu już było 9 albo 10 albo 11 elementów na pasku. Mhm. W każdym z tych rozwijanych list poleceń było ileś tam pod menu, no tego już było po prostu za dużo, żeby to trzymać w takiej konfiguracji. Także myślę, że pomysł dobry, no ale nie w czas wykonania.
0: Niekoniecznie, niekoniecznie na teraz. Co do Chroma, no to myślę, że tak naprawdę tyle. To jest najnowsza przeglądarka, jeżeli chodzi o dostępność.
1: O dostępność, tak.
0: Więc może być tu różnie. Niemniej jednak polecamy się pobawić, bo można. A naprawdę w niektórych miejscach się przydaje.
1: To się podejrzewam będzie rozwijać, bo Google jednak o tej dostępności coś tam pamięta. Nawet jeżeli nie jest to idealne, to jakieś jest. i dobrze, że chociaż takie.
0: Wszystko się zgadza. Teraz jeszcze taka rzecz na koniec naszej dzisiejszej audycji. Jeżeli słyszymy, że dana przeglądarka wykorzystuje silniki i teraz jak to jest? Internet, ten Internet Explorerowy silnik to jest Trident? Tak?
1: Czekaj chwilę, bo tnie się mi troszkę. O, już jestem, dobra.
0: Tak. Teraz tak, jeżeli słyszymy, że dana przeglądarka wykorzystuje silnik albo na przykład Gecko, albo WebKit, albo Trident, tak? No to można próbować z niej korzystać, bo to nie jest tak, że trzy przeglądarki istnieją na świecie. Jest ich znacznie więcej.
1: Można próbować z JOS-em i z NVIDIA. Windows Eyes ma jeszcze problem z takim uniwersalizmem w podejściu do... Nie wiem, jak to jest zaimplementowane z tym.
0: Ja mam tam wrażenie, że tam bardziej bazuje się na informacjach o oknie niż na samych kontrolkach i klasach.
1: Chyba tak. No właśnie, klasa Internet Explorer Server i potomne. I jak tego nie ma, to Windows Eyes po prostu wysiada. Nie wiem dlaczego tak zrobili. No dla Firefoxa zrobili osobną konfigurację, dlatego jeszcze to też chodzi. Natomiast NVDA i JOS mają po prostu klasyczne bufory, które sczytują te informacje bezpośrednio z kodu. I może dlatego to lepiej działa. Natomiast te trzy silniki faktycznie, które wymieniłeś, to powinny może. Jeżeli przeglądarka z nim działa, to można spróbować, czy będzie jakoś tam to czytane.
0: Są takie przeglądarki, które na przykład potrafią zmieniać te silniki. Też są takie. Dzięki nim można sobie testować, jak dana strona wyświetla się w różnych przeglądarkach. Jakby za pomocą różnych silników renderowania. Więc...
1: Nie, znaczy pewnie są, natomiast ja takie jeszcze nie korzystałem chyba. Bo Firefox ma to swoje Gecko, Explorer ma ten, co on ma? Czekaj.
0: Trident?
1: Chyba, tak. A co ma Google, to nie wiem, bo też nie sprawdzałem.
0: Jak dobrze pamiętam, WebKit.
1: Już WebKit, znaczy od początku miał chyba WebKit, bo Opera to tam miał coś innego, ten swój Presto, czy coś?
0: Presto, tak, jakoś, Presto, tak? Presto.
1: Tak.
0: A Presto było niestety niedostępne.
1: Nawet chyba tabulatorem po linkach nie szło chodzić.
0: Nie. Opera w ogóle zupełnie była niedostępna. Teraz jest szansa, bo Opera przerzuca się na WebKit, więc być może będzie to dla nas jakaś nadzieja, że da się pokorzystać z Opery.
1: Tak, a swoją drogą jestem ciekaw, jak w tym tempie nadąża Dolphin Computer Access i co tam nowego w u nich w czytaniu internetu, bo z tego co pamiętam, no zawsze byli trochę z tyłu za tymi właśnie trzema programami.
0: No właśnie, może ktoś tam w komentarzach napisze, kto korzysta z Supernowej, najnowszej na przykład.
1: Najnowszej.
0: Bo to jest program, który zawsze miał dosyć fajną lokalizację, spolszczony był zawsze fajnie. Przynajmniej jak pamiętam.
1: Miał opcji, naprawdę też dużo tych opcji było tam.
0: Dokładnie, ale jakoś się nie przyjął. Coś poszło
1: coś
0: nie tak.
1: Nie przyjął się, coś poszło nie tak prawdopodobnie z modelem odczytywania tegoż internetu przeglądarkowego. Tak mi się wydaje.
0: Dokładnie, aczkolwiek no ostatnio przychodzą do mnie takie linki, podcasty o Supernowej. Trzeba się kiedyś będzie z tym zapoznać. Jak to w Supernowej można korzystać z internetu?
1: Bawiłem się dziewiątką przez chwilę i to czytało tego, to google.pl, ale jakoś tak miałem tylko chwilę czasu, wtedy pamiętam, bo od kolegi wziąłem tego laptopa, żeby mi pokazał, jak to chodzi. Także podejrzewam, że teraz już chyba nie jest aż tak najgorzej, nawet teraz.
0: Więc jeżeli ktoś korzysta z nowej Supernowej, to zachęcamy do tego, żeby się podzielił z nami informacjami, jak, z jakimi przeglądarkami to działa. Czy tylko Internet Explorer, czy może już Firefox, a może jeszcze Chrome, a może coś jeszcze?
1: No właśnie, bo wersja 6.0.2 Supernowej w Internet Explorer to były miłe, złego początki niestety i to się źle przyjęło.
0: Dokładnie, a wcześniej było coś, co nazywał się WebFormator i bez tego to nie było szans w ogóle zaczynać zabawy.
1: Tak.
0: Dokładnie. Zachęcamy oczywiście do przeglądania stron internetowych różnymi przeglądarkami, dlatego, że po prostu no, czasem może się okazać, że jeżeli korzystacie z jednego programu, to na zupełnie innej przeglądarce zobaczycie więcej
1: będzie
0: informacji na stronie. Tak, więcej informacji także, na przykład.
1: Także po prostu uniwersalizm, no jesteśmy skazani na to, że coś będzie nam lepiej lub gorzej przeczytane, więc warto testować różne rozwiązania, bo mamy problem z czymś w jednym miejscu, w jednej przeglądarce, ale z tym samym problemu nie będzie w innej, a w jeszcze innym miejscu z trzecią nie będzie problemu, gdzie w dwóch pozostałych też będzie problem. Także warto mieć to, co jest dostępne, chociażby przynajmniej te trzy, a innymi bawić się w wolnych chwilach.
0: Ale to też jest tak, że osoby widzące podobnie mają, że różne strony w różnych przeglądarkach się różnie wyświetlają.
1: Teraz już tak. Teraz już tak mają, dlatego no, ktoś tam z Chroma korzystał, no ale wrócił do Firefoxa, bo coś tam mu nie pasowało. Teraz korzysta znowu z Internet Explorera, bo się zrobił fajny, kiedyś był dziadowski, także takie opinie tam też słyszę różne i czytam od osób widzących.
0: Zatem zachęcamy.
1: Tak samo.
0: Zachęcamy do testowania różnych przeglądarek, do korzystania, no bo to w końcu chodzi o to, żeby nam było jak najwygodniej. Nie ma jednego słusznego rozwiązania, jest wiele różnych i każdy powinien sobie dopasować taki zestaw narzędzi, jaki jest dla niego odpowiedni. A dziś na ten temat rozmawiałem wspólnie z Kamilem Żakiem. Dziękuję ci bardzo, Kamilu. No i do usłyszenia
1: dziękuję
0: w następnej audycji. Bo myślę, że się jeszcze spotkamy.
1: Następnego razu. Tak, pewnie tak.
0: Dokładnie. Kolejny Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia już za tydzień po godzinie 19:00. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Jest to pierwsza próbka. Nagrywam ją w holu budynku. Ten hol jest duży. Ma otwarte schody na kolejną kondygnację. Mamy tu dość sporo różnych drzwi, ale też mamy znotniki udźwiękawiające. Zaraz jeden z nich sobie wywołam. Zaczynam się przemieszczać. Nie wiem, czy będzie słychać moje kroki. Nie tupię jakoś szczególnie. Dobrze, wybierzmy sobie teraz jakiś znacznik.
4: Sal 005. Laboratorium. Technologie asystujące.
3: Tak, i znacznik był po mojej lewej. Tutaj mamy specjalnie inny dźwięk ustawiony. Przechodzę dalej.
0: I gdzie zawędrował mój dzisiejszy gość? O tym przekonacie się już niebawem, bo to pierwsza z kilku próbek z urządzenia, które będziemy dziś demonstrować na antenie Tyfloradia. Dziś, czyli 19 sierpnia 2024 roku, w poniedziałek startujemy z pierwszym w tym tygodniu wydaniem Tyflopodcastu na żywo. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam, bo dziś temat, który myślę, że nie jest jedną osobę zaciekawi, bo już sprzęt w postaci okularów dla niewidomych, no to jest z nami od jakiegoś czasu. Działa on różnie, natomiast no, dziś będziemy mówić o urządzeniu z tak zwanego rynku ogólnego, które to też może się przydać osobom niewidomym i które to urządzenie jest również okularami. A dziś będziemy mówić o sprzęcie od firm Meta i Ray-Ban, które połączyły siły, żeby stworzyć inteligentne okulary. Meta Ray-Ban Smart Glasses. To sprzęt, o którym dziś będzie audycja na antenie Tyfloradia, później do odsłuchania w Tyflopodcaście. Moim gościem jest dziś Marek Tankielun. Cześć Marku.
5: Cześć Michale, dobry wieczór naszym słuchaczom. Dawno się nie słyszeliśmy, ale jak do nas, do naszego wirtualnego studia zawitałeś, no to już rzeczywiście z bardzo interesującym sprzętem. Ja, zanim się tu rozgadamy na dobre i zanim zaczniemy opowiadać, właściwie ja będę pytał, ty będziesz odpowiadał na różne pytania dotyczące tego sprzętu, to przypomnę, że my jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało 663-883-600. Jest do waszej dyspozycji również WhatsApp, jest YouTube, jest Facebook, za chwileczkę będzie też nasz panel kontaktowy pod adresem kontakt.tyflopodcast.net. Za dużo tych dróg kontaktu chyba czasem. kontakt.tyflopodcast.net. Tam będziecie mogli już za momencik również pisać, bo na razie jest jeszcze nieaktywny, ale to dosłownie kwestia chwili. No dobrze, a teraz już zaczynając powoli naszą dzisiejszą audycję, może na dobry początek takim słowem wstępu. Co to właściwie są te okulary Meta Ray-Ban Smart Glasses? Co one umożliwiają? Dla kogo one są przeznaczone? Gdybyś tak mógł ogólnie nakreślić charakterystykę tego sprzętu.
6: Dobrze, więc nasze okulary Ray-Bana powstały w współpracy z Metą. To tak naprawdę są okulary z linii Ray-Banowej. Zwyczajne okulary, do których wsadzono elektronikę, no i stały się inteligentne. No i one, tak jak już tu Michale powiedziałeś, są z ogólnego rynku, bo docelowo te okulary powstały dla osób, które zajmują się mediami społecznościowymi, są instagramerami, lubią porobić relacje na Facebooku, ale też są wprost uzależnione od cykania zdjęć i wideo, a z drugiej strony chciałyby mieć takiego podręcznego asystenta na własnym nosie, to znaczy, żeby nie dotykając telefonu móc zarządzać tymi różnymi nagraniami, transmisjami, dopytać coś o asystenta. No i w takich okularach mamy oczywiście, to już na pewno można się łatwo domyślić, kamerę, no ale też są głośniki. Jest to po to, żebyśmy mogli sobie słuchać muzyki, nawiązywać połączenia telefoniczne, no i też odsłuchiwać w formie głosowej wszelkie notyfikacje i wiadomości, które do nas przychodzą. Więc można powiedzieć, że dostajemy takiego inteligentnego asystenta, który jest ubieralny, tak? No i te okulary, właśnie trzymam je w dłoni, wyglądem na pierwszy rzut oka nie różnią się od takich zwykłych Ray-Banów Wayfair, czy Skylinerów, czy Headlinerów. No, jeżeli się przypatrzymy detalom, one są troszeczkę grubsze, natomiast wyglądają jak normalne okulary. No i z bliska widzimy, że mają na przodzie, na górze, po lewej i prawej stronie takie małe dwa kółeczka. Po lewej to jest kamera, po prawej to jest tak naprawdę taka zaślepka i tam jest światełko, o którym też jeszcze zdążymy powiedzieć dzisiaj, po co to w ogóle jest. To tak w bardzo telegraficznym skrócie.
5: Brzmi to wszystko bardzo interesująco i na pewno już nie jedna z osób, które nas słuchają w tym momencie, ma pomysł, żeby jakoś ten sprzęt wykorzystać, bo na razie mówimy o tym, no, dosyć pozytywnie. To teraz myślę, że czas na pierwszą negatywną informację i pierwszą taką dosyć smutną, mianowicie, że te okulary oficjalnie nie są dostępne w Polsce.
6: Dokładnie, te okulary nie są oficjalnie dostępne w Polsce. Zresztą jak wejdziemy sobie na stronę meta.com, czyli jednej z możliwości zakupu sklepu, no, możemy sobie spróbować dodać do koszyka którąś z wersji, no, i dowiemy się, że w twoim regionie te okulary nie są dostępne, ten produkt, tak, bo oficjalnie one są w sklepie Meta, czy też u certyfikowanych sprzedawców Mety w takich państwach jak Wielka Brytania, oczywiście Stany Zjednoczone, Włochy, Francja. Najbliżej nas są Niemcy. Trochę szersza możliwość zakupu jest w sklepach Ray-Bana, czyli drugiego z twórców, tak? I tutaj mówimy o sklepach stacjonarnych i partnerskich punktach. Troszeczkę jest więcej tych sklepów, ale nadal nie jest to Polska. No i tutaj musimy sobie spróbować jakoś poradzić. No i to nie zawsze jest proste dla każdego, no bo możemy udać się na przykład do Niemiec i kupić sobie. Cena okularów zaczyna się od 350 euro w jakimś sklepie partnerskim Mety albo nawet w sklepie stacjonarnym Ray-Bana. Możemy poprosić kogoś o zakup, no lub próbować, przy czym ja tego nie testowałem, no właśnie z takim sklepem dogadać się z prośbą o wysyłkę. No z tego, co jeszcze widziałem, jak wpiszemy w Google, tak, no to gdzieś tam pojawiają się oferty, powiedzmy, z osób, które sprowadzają to, czy zajmują się tam, prawda, ściąganiem tej elektroniki gdzieś tam na Allegro, na Olixie, i wtedy możemy te okulary mieć tak w granicach tak 1500 zł. Troszkę też wzwyż, no w zależności od tego, jaki model sobie wybierzemy, no bo mamy sobie właśnie taki podstawowy, czyli model Wayfair, który jest no, kojarzący się z takimi dość solidnymi, przeciwsłonecznymi okularami. Jeżeli sobie teraz próbujecie właśnie wyobrazić, no to takie klasyczne, tak? Mamy pocztem Skylinera, który jest bardziej taki fantazyjny i tam też są ciekawsze szkła. No i Headliner, no to takie już jeszcze bardziej nowoczesne. No i ta cena zależy od tego, jaki model wybieramy, jaki kolor oprawek, no i jaki rodzaj szkieł. No bo co jest ważne, w tych okularach można też zastosować szkła korekcyjne. No i można to zrobić już nawet po sprowadzeniu sobie u zwyczajnego, prawda, optyka u nas w Polsce. No to z tych negatywnych pierwszych wiadomości tak to wygląda, co do możliwości zakupu. No niestety nie jest to tak, że idziemy sobie do sklepu z X czy Y z elektroniką w Polsce i to mamy.
5: No i też tu ewentualne problemy różnego rodzaju, gdyby z tymi okularami nam się coś stało, to zaczyna też pojawiać się problem. No oczywiście wiadomo, nie zakładamy, że one nam się zepsują drugiego dnia, kiedy zaczniemy ich używać, no ale może się coś stać, no to wtedy nikt w Polsce nam też nie uzna tej gwarancji, tylko trzeba będzie je odsyłać, a to wiąże się z kosztami dodatkowymi.
6: No dokładnie, dlatego jeżeli się gdzieś tam pojawiały oferty, czy też pojawiają, to widziałem, że one są około 2600, około 3000 przez sklepy z elektroniką funkcjonujące tu w Polsce, no bo takie sklepy biorą na siebie właśnie to, że jeżeli coś będzie nie tak, no będą musiały wysłać, tak, zająć się obsługą całą gwarancyjną. Ja zaryzykowałem, poprosiłem kogoś o zakup, no i szczęście moje, jeszcze działają.
5: I oby działały jak najdłużej. Czyli opłaca się mieć po prostu znajomych albo u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, albo na przykład w Wielkiej Brytanii, bo też te okulary tam są do kupienia. Swoją drogą to jest w ogóle bardzo ciekawe, że w Niemczech bez problemu możemy je dostać. Na wyspach, no wiadomo, wyspy brytyjskie no, nie są już w Unii Europejskiej, więc tam też inne kwestie dotyczące tej prywatności, bo też myślę, że to jest dosyć istotna sprawa, o której warto powiedzieć i to też z takich rzeczy i przykrych i nieprzykrych, bo na to jest oczywiście obejście. Jednym z elementów tych okularów jest sztuczna inteligencja, którą możemy pytać o różne rzeczy i ona nam będzie odpowiadać w języku, jak rozumiem, niepolskim.
6: Dobra, więc tak, rzeczywiście możemy sobie głosowo rozmawiać z okularami, no ale to nic takiego w obecnych czasach ciekawego, kiedy powiemy play music czy call to bla bla bla tam, tak, ktoś. No ale jest możliwość wykorzystywania sztucznej inteligencji. No i na chwilę obecną jest to dostępne podczas rejestracji się w Stanach Zjednoczonych, no i w Wielkiej Brytanii. Jeżeli jesteśmy sobie i zakładamy konto Meta, które zresztą można założyć bardzo szybko, jeżeli się posiada Facebooka, no właśnie, na terenie Unii Europejskiej, to jedna z zakładek w aplikacji MetaView, która jest potrzebna do obsługi okularów, no nie uświadczymy, bo mamy takie zakładki jak Home, Gallery, no i właśnie Meta AI i Settings. No i ta przedostatnia nam wtedy wypada i tego nie ma, tak?
5: Ale da się to obejść.
6: No da się to obejść. Ja zastosowałem VPN-a i to było potrzebne tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wyciągnąłem okulary z pudełka, było pierwsze uruchomienie. Miałem już założone nawet konto Meta, więc tylko gdzieś tam okulary musiały się połączyć z odpowiednimi serwerami, zarejestrować się. No i później tak naprawdę już od razu wyłączyłem VPN-a i już.
5: I poszło. I jak rozumiem, jakieś darmowe nawet VPN-y też nam pozwalają na coś takiego, bo wiem, że niektórzy operatorzy dość zabezpieczają się przed takimi chociażby darmówkami, żeby tam ktoś tak, nie wchodził.
6: Tak, tak, tak. To był darmowy VPN. Bez problemu wystarczyło, że wybrałem pierwszy, lepszy, darmowy serwer na terenie właśnie USA.
5: I poszło. Skoro już mówimy o pierwszej konfiguracji, to może mógłbyś powiedzieć kilka słów, jak się w ogóle do tego zabrać. Przychodzą do nas te okulary i co my tam dalej musimy zrobić, żeby w ogóle móc z nich skorzystać?
6: Dobrze, to ja może powiem tak, jak to wygląda. Przychodzi do nas pudełko i w pudełku mamy sobie futero. Za momencik o nim więcej powiem. Jakieś tam papierki, szmatkę do okularów i to wszystko. No i właśnie, a gdzie kabel? I końcówka. No nie ma. Idziemy w ekologię i tego nie ma. Więc to nie jest jakiś błąd. Tak ma być. Dobra. Futero na okulary wygląda jak zwyczajny futero na okulary. Z tyłu jest twardy. I on jest skórzany. Z przodu jest miękki i mamy sobie takie otwarcie magnetyczne. I w środku, jeżeli mamy przodem do nas, no to są okulary. No i teraz tak, co jest ważne. Z tyłu na futerale mamy na jego dole wyczuwalny dość delikatnie mały, okrągły guzik, który jest dla nas dość ważny, ale to za chwilkę. No i pod nim mamy wtyk USB-C. Dlaczego? Dlatego, że nasz futerał jest od razu powerbankiem, który po naładowaniu, to się ładuje około 3,5 godzinki, pozwala na naładowanie naszych okularów około 7-8 razy. Przynajmniej tak wynika to z mojego doświadczenia. No i dobrze, wróćmy do tego przycisku. Wyciągnęliśmy z pudełeczka nasz futerał i teraz tak, nie wyciągamy okularów. Musimy po pierwsze tak, zainstalować sobie na telefonie aplikację MetaView. Ona jest zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Tutaj się przyznam, że na Androidzie jak to wygląda z dostępnością nie sprawdzałem. Wszystko, co konfigurowałem, było na iOS-ie, na iPhone'ie i w momencie, kiedy odpalimy aplikację, musimy po pierwsze założyć sobie konto. Zakładamy konto Meta. no to możemy to zrobić za pomocą maila lub zarejestrować i utworzyć konto, udzielając mnóstwa zgód na przetwarzanie danych za pomocą naszego konta na Facebooku. No i w momencie, kiedy już założymy konto i zalogujemy się, mamy alert z możliwością dodania urządzenia. I na czym to polega? Na futerale naciskamy przez 5 sekund właśnie ten guzik. Nie wyciągamy okularów. To aplikacja wymaga też zgód na Bluetooth. Wyszukiwane są okulary, my potwierdzamy, że to na pewno te, a nie inne. No i dochodzi do całego procesu parowania. Przechodzimy przez pewien samouczek, podczas którego udzielamy zgód na zarządzanie naszymi próbkami głosu, przetwarzanie tych danych, które są wideo, no i w którymś momencie jesteśmy proszeni właśnie na proszeni o ubranie okularów. One się łączą z nami i w ten sposób wygląda ta konfiguracja. Aha, no i po tym sparowaniu mówiłem, że nie wyciągamy, natomiast otwieramy. Otwieramy ten futerał, a potem wyciągamy okulary. Tak. I w tym momencie mamy już możliwość dostępu do tego, co skonfigurowaliśmy w tym samouczku naszym. Oprócz tego, że dajemy dostęp do rolki, możemy pewne kroki zrealizować albo pominąć. Zrealizować możemy na przykład połączenie z aplikacją WhatsApp albo Messenger, Instagram, Facebook, a wszystko to po to, żeby móc bardzo łatwo wchodzić w interakcję. Tak? Nie jest to wymagane, można w ogóle wszystko pominąć, no ale wtedy tracimy większość funkcjonalności w okularach, które nas interesują.
5: No właśnie. Mamy już okulary połączone z naszym smartfonem, no więc teraz pytanie, co my właściwie możemy za ich pomocą robić?
6: To możemy za ich pomocą nie robić wszystkiego tego, co nam się kojarzy z Siri. Nie mamy dostępu do jakby naszych wszystkich aplikacji na telefonie, czyli do jakiegoś kalendarza, budzika. Tak to nie działa, bo poruszamy się w pewnym ekosystemie i to daje nam możliwość przede wszystkim poruszania się i korzystania z tych mediów społecznościowych i z tych aplikacji. No i na razie sobie może tak powiedzmy o tym, co możemy. Po pierwsze, jako osoby niewidome mamy funkcję słuchawek hybrydowych, bo mamy te głośniki, no a jeżeli to nam drży wszystko, no to od razu mamy też pewnym rodzaju przewodnictwo kostne. No
5: skoro o tym mówisz, to od razu zapytam, jak wygląda z wyciekaniem tego dźwięku na zewnątrz? Jakbyś to porównał do jakichś słuchawek z przewodnictwem kostnym, bo pewnie testowałeś kiedyś jakieś aftershocksy albo podobne.
6: Tak, testowałem, no znacznie bardziej to wszystko wycieka, natomiast ten dźwięk, który dostajemy później, tak, który słuchamy, ma więcej basu, jest bardziej intensywny, czyli coś za coś, tak? No bo jednak połączenie tego, że ten dźwięk się rozchodzi z tych głośników dookoła naszej głowy, a częściowo trafia poprzez drżenia kości do ucha środkowego, no daje pełniejsze jakby odczucie. No niestety, jeżeli słuchamy sobie książki i jesteśmy sobie, nie wiem, w autobusie i jest szum i dajemy trochę głośniej, no to ktoś może to słyszeć, tak? Tak samo jakaś głośniejsza rozmowa.
5: No właśnie, książka to jeszcze pół biedy, ale jakieś wiadomości na przykład na WhatsAppie albo inne tego typu rzeczy, no to...
6: No wszystko zależy od jakby środowiska, natomiast no nie polecałbym tak do takich rzeczy. No raczej, żeby tutaj się posiłkować jakąś słuchawką, nie wiem, AirPodsem. Mhm.
5: Bo właśnie, jak to jest? Mamy te okulary połączone z naszym smartfonem, to co, to one nam się domyślnie stają zawsze zestawem słuchawkowym? Czy my musimy coś zrobić, żeby tak się zadziało?
6: Żeby tak się zadziało, musimy je nasadzić na swój nos.
5: Okej, okay, bo... czyli one domyślnie... Kiedy mamy je na sobie, to są tym naszym zestawem słuchawkowym.
6: Tak, tak, tak. Są domyślnie naszym i musimy zmienić źródło dźwięku albo po prostu no, mieć tam Bluetooth wyłączony, nie? Tak to one od razu się robią naszym zestawem słuchawkowym. Czasem to potrafi się gdzieś tam wykrzaczyć, w szczególności po jakimś połączeniu na przykład tak na WhatsAppie. Czy gdzieś tam, tak, no to wtedy trzeba ściągnąć te okulary, zamknąć te ramionka, skrzydełka, no i nasadzić na nos, tak. I wtedy dochodzi do repołączenia i jest już wszystko dobrze.
5: Okej, okay. A na przykład jeżeli mamy te okulary na sobie i użyjemy jeszcze jakiejś dodatkowej słuchawki, tak jak mówisz właśnie AirPods, to co ma priorytet? To, co połączone zostało wcześniej, czy na przykład AirPods zawsze nam przechwyci ten sygnał?
6: Nie testowałem, tak szczerze powiem. Mhm. No, więc nie chcę skłamać.
5: Jasne.
6: Ale mogę sprawdzić i w komentarzu napisać.
5: No, bo to rzeczywiście może być czasem przydatne, żeby wiedzieć, czego możemy się spodziewać w takich sytuacjach. Czyli zestaw słuchawkowy. Możemy słuchać, możemy też dzwonić, możemy też rozmawiać. Jaka z tego jest jakość?
6: Jakość jest bardzo dobra. I dlaczego też ja kupiłem te okulary? Bo w kwietniu tego roku pojawiła się możliwość też dzwonienia przez te okulary na WhatsAppie i na Messengerze w postaci wideorozmów, czyli bezpośredniego dzwonienia no, w połączeniu z telefonem. No ale tutaj dzwonimy przez WhatsAppa lub Messengera z wykorzystaniem kamerki i mikrofonów. No i jakie są tego zalety? Po pierwsze, mamy tu 12-megapikselowy aparat szerokokątny, 5 mikrofonów, no i co najważniejsze, mamy gimbala, którym jest nasza głowa. Mamy bardzo dobrą stabilizację i bardzo dobrą jakość tego obrazu w związku z tym, że mamy to ten punkt rejestrowania obrazu tak wysoko i jest on praktycznie tak, jakby to widziała dana osoba. No i to mnie przekonało do zakupu i przetestowania tego, czy będzie można realizować dobrej jakości połączenia z obrazem i z dźwiękiem, tak żeby móc na przykład poprosić kogoś o zdalną asystę w przemieszczaniu się, w pójściu do miejsca, gdzie jeszcze nie byłem, do przychodni, czy też do sklepu, tak?
5: No i jak wyszły testy?
6: No, jest audycja, więc jest chyba o czym opowiadać. Testy były prowadzone na łączności LTE i na 5G, więc jak to by się poza jakimś obszarem miejskim sprawdzało, to nie powiem, bo jeszcze tym się nie bawiłem. Natomiast testy w czasie rzeczywistym pokazały to, że no, są plusy i minusy pewne. Daje to radę. Trzeba co prawda wypracować sobie system tego, żeby nie poruszać zbyt nagle głową w prawo, w lewo i rzeczywiście patrzeć tak, jak się idzie i żeby też druga osoba, która pomaga, powiedziała 20 stopni w lewo, tak? Trochę no to trochę takie nawigowanie, tak? kimś na odległość. No i o czym tu trzeba wspomnieć? Po pierwsze, słonko. Słonko i w momencie, kiedy mamy duże naświetlenie, no tracą się detale. Ja miałem taką sytuację, że właśnie musiałem przeczekać jeden cykl świetlny, bo osoba, która mi asystowała zdalnie przez WhatsAppa, nie była w stanie określić, czy mamy to zielone, czy czerwone, no samochody nie jechały. No ale też dla testów zostałem przez ten cykl. Druga sprawa jest taka, że tutaj nie mamy też, mamy kamerę i mamy światełko, ale światełko jest tylko i wyłącznie po to, żeby informować osoby, które są w naszym otoczeniu, że coś jest rejestrowane. Nie jest to jakaś lampa, czy też dodatkowe doświetlenie, więc w nieodpowiednich warunkach, tak, kiedy mamy ciemno, no z tej transmisji może być ciężko wyciągnąć detale. Tak?
5: Czyli w nocy na przykład, albo przy jakiejś bardzo złej pogodzie, może być kłopot.
6: Tak, więc duże nasłonecznienie zamasuje nam detale, natomiast noc z jednej strony to jest ta transmisja, a z drugiej strony robienie samych jakby zdjęć, tak? Tutaj trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że też producent poszedł na pewien kompromis, bo naprawdę te okulary i z wyglądu, i z wagi, no to one są jak zwykłe praktycznie, tak? Więc każdy dodatkowy element to więcej elektroniki, która ciągnie więcej prądu i zwiększałaby te okulary.
5: No skoro już właśnie mówimy o poborze prądu, o poborze mocy, no to nie od rzeczy będzie też wspomnieć, na ile czasu nam takie okulary, kiedy one są naładowane, wystarczają. Wspomniałeś o tym, że kiedy włożysz je do etui, to kiedy to etui jest naładowane, to ile tam razy można je naładować?
6: No producent to w godzinach daje, ile można później, no ale powiedzmy z mojego doświadczenia to jest około tak 7 raz.
5: A jedno naładowanie takich okularów na ile czasu wystarcza?
6: No i teraz pytasz o to, co mówi producent. Producent
5: pytam,
6: mówi 4 godziny.
5: Pytam ciebie jako użytkownika.
6: Jako użytkownika, słuchaj, to jeżeli skorzystam z takiej asysty, powiedzmy, z kimś 20 kilka minut, potem poklikam trochę zdjęć, no bo klikam, mogę, to klikam, tak?
5: No,
6: no to jestem w stanie w ciągu nawet 1,5 godzinki, tak, to rozładować przy takim dość intensywnym, tak, przy czym tutaj no, trzeba z tej kamery, z tego komunikowania się korzystać. Godzinka, 1,5, to jest maks.
5: Mhm. Okej, okay. A w takim razie ile potem trzeba odczekać, żeby te okulary się naładowały ponownie i były gotowe do użycia?
6: Tak, trzeba było 50%, to około 20 minut. Bo tutaj mamy ładowanie indukcyjne, to jak już wspomniałem, USB-C jest w futerale, natomiast same okulary ładują się już po włożeniu do futerału w ten sposób, że mamy sobie takie dwie kuleczki, jak je włożymy, to nos, tam gdzie mamy nosek, te kuleczki dotykają właśnie, tam są pewnie styki w tym nosku, no i się to nam ładuje, więc to mamy takie indukcyjne ładowanie, więc też to jest takie fajne, że nie ma jakichś wejść do dziwnych kabelków, dzięki temu też te okulary mają chyba, czy mnie skłamał, momencik, tak, IPX4 normę, no nie jest to wodoodporność, jest to spryskiwanie i czyli deszcz, no i z drugiej strony pot, tak, no niestety, ale to teraz w lecie widzimy, tak, jak nam się poci głowa przy 30 kilku stopniach, kapie ten pot.
5: No i to prawda.
6: To jest ważne.
5: Ale to nie są okulary dla pływaków.
6: Tak, nie są to okulary dla pływaków i dla osób, które lubią po prostu dać nurka.
5: Tak jest. No dobrze, to już wiemy, na co się tu możemy nastawić. Mamy zestaw słuchawkowy, mamy kamerę do wideokonferencji. Coś jeszcze nam pozwalają te okulary robić?
6: No, te okulary, tak w ogóle, no to pozwalają nam rejestrować wszystko, co się da. Bo możemy robić nimi zdjęcia i nakręcać wideo. I ta próbka, która dzisiaj właśnie była, no to był filmik wideo, możemy domyślnie nakręcać minutowe, chociaż też czytałem, że można gdzieś tam zmienić na dłuższe ponoć to wideo, ale to nie jest tak, że mamy nieograniczony ten czas. No jest pamięć 32 giga w tych okularach i możemy sobie przechowywać w tych okularach, ale też możemy automatycznie synchronizować, tak?
5: No trochę szkoda, że nie da się nagrywać tyle, ile fabryka dała, że gdybyśmy chcieli sobie włączyć takie nagrywanie i rejestrować coś dłużej, to nie jest to aż tak do końca możliwe.
6: No i jest to możliwe poprzez robienie transmisji.
5: No tak, no ale okej, ale w sumie transmisję można tylko dla siebie ustawić, zdaje się, na Facebooku, więc no powiedzmy, że tylko wtedy to już tak czy inaczej trafia na serwery Mety.
6: Czy no bo to chcemy, o to chodzi.
5: No tak.
6: O to chodzi, naprawdę mnóstwo tych tam zezwoleń dajemy, no i też tak jak rozmawialiśmy przed audycją, ta cena, no jest dyskusyjna, czy to wysoka, czy niska, natomiast nie oszukujmy się za to, jak to jest miniaturyzowane, jak to wygląda. No, płacimy z jednej strony pieniążkami, ale z drugiej strony no właśnie naszymi danymi.
5: To się też zgadza. Coś za coś. Chociaż tak jak ja poza anteną też ci wspominałem w sumie, dobrze, że jakieś kolejne firmy też zauważają osoby niewidome jako taką potencjalną grupę docelową. Okej, wiadomo, że też będziemy płacić naszymi danymi, ale chociażby to, że dostaliśmy na przykład jako pierwsi w przypadku OpenAI dostęp do rozpoznawania obrazu, a następnie do opisywania tego. Wiadomo, że to oczywiście to, co niewidomi sobie poklikali te zdjęcia i porobili różne opisy, że to potem będzie wykorzystywane biznesowo. No ale cóż, tak to już jest niestety. Można żałować, że ktoś nie chce zrobić tego pro bono, no ale cóż, ta cała infrastruktura też musi na siebie jakoś tam zarabiać. Czyli mamy filmy, mamy zdjęcia, do jakiejś demonstracji praktycznej, no to przejdziemy pewnie za moment i pokażesz nam, co tu można, jak to wszystko wygląda, ale czy jeszcze coś, na coś te okulary pozwalają dodatkowo?
6: No to momencik, to jeszcze tak może powiem, że te okulary pozwalają na filmy, zdjęcia, muzykę. To sobie na razie to omówmy. I tym wszystkim możemy zarządzać z jednej strony za pomocą poleceń głosowych, a z drugiej strony w ogóle jak to wygląda. Pomożemy też za pomocą różnego rodzaju gestów. Ponieważ na lewym ramieniu tych okularów nic nie ma z zewnętrznej strony. Wewnątrz jest przesuwak, który może je włączać, wyłączać. Ja tak się przez chwilę też zastanawiałem, po co to jest, jak one się wyłączają i włączają przecież po włożeniu do futerału, a potem pomyślałem sobie, kurczę, ale jak mam je na nosie, nie chcę korzystać z nich, żeby nie były w stand-by'u, to wystarczy to przesunąć i już, nie?
5: I już, dokładnie.
6: Dokładnie, ale teraz przejdźmy na prawą stronę, bo tu na prawym ramieniu, jak mamy sobie szkła i idziemy troszeczkę w stronę tego nausznika, no tak centymetr, mamy wystający podłużny przycisk i on służy do, po pierwsze, jak go wciśniemy jeden raz, robimy zdjęcie, jak wciśniemy dłużej, robimy film. Ale jeżeli jesteśmy podczas połączenia na Messengerze albo na wideo, na WhatsAppie, dwa razy szybko go wciśniemy, nasz obraz oraz dźwięk przełącza się na okulary. I to jest właśnie to super. A po boku tego ramienia, od zewnętrznej oczywiście strony, mamy dotykowy touchpad, który pozwala na różnego rodzaju gesty. Tak? Tutaj nie będę się jakoś rozwodził szczególnie, no ale to wiadomo, tak, jedno tapnięcie to włączamy muzykę albo odbieramy połączenie, gest w stronę szkieł to jest głośniej, gest w stronę nauszników to jest ciszej. Możemy też w aplikacji sobie to jakby konfigurować. No dobra, to w uzupełnieniu jeszcze do tych zdjęć, wideo i muzyki, że nie tylko możemy sobie to zarządzać za pomocą głosu. Na co jeszcze te okulary nam pozwalają? No jeżeli zrobimy sobie tego VPN-a, to możemy zacząć z tymi okularami rozmawiać tak jak z modelem takim sztucznej inteligencji.
5: Jak z czatem GPT na przykład.
6: Tak, no jest to tak naprawdę Llama od Mety, więc to nie jest takie hiper super. Po polsku

0: tak? No a tutaj jeszcze te okulary, to jest kwestia też taka, że modele sztucznej inteligencji są niedeterministyczne, czyli mogą odpowiedzieć za każdym razem coś innego i trochę halucynują, więc no nie należy w to wierzyć w 100%, no ale daje to jakiś pogląd na przykład i możemy zapytać, jaki kolor ma nasza koszulka, czy to ubranie, czy jest zapalone światło, jak są daleko drzwi i tak dalej. Spróbujemy też o tym coś tam dzisiaj jeszcze powiedzieć.
1: Jak tak
0: nam
1: jest.
0: Starczy czasu.
1: No myślę, że czasu nam starczy, bo mamy go tyle, ile chcemy tak naprawdę. Mamy pytanie od naszego słuchacza Dawida. Dawid pyta, czy te okulary mają czytnik ekranu, tak jak na przykład telewizory albo smartfony?
0: Nie, te okulary nie mają czytnika ekranu w klasycznym tego słowa znaczeniu, dlatego że my tutaj rozmawiamy z okularami, czyli raczej zarządzamy wszystkim za pomocą rozmowy z okularami lub no, zarządzamy za pomocą aplikacji na naszym telefonie.
1: Więc jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji jak osoby widzące, czyli po prostu no, wykonujemy jakieś gesty i jest jakaś reakcja, albo po prostu no, okulary odpowiadają nam na nasze pytania. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby te okulary wyświetlały na soczewkach jakieś teksty, jakieś komunikaty, cokolwiek tego typu. To się nie dzieje, prawda?
0: Tak. No i jeżeli na przykład teraz sobie tapnę, że chcę zrobić głośniej, nie wiem, czy to jest słychać.
1: Jest. To mamy takie klikanie.
0: Tak. I, no, i osoba widząca, i osoba niewidoma, taka jak ja, będzie zawsze miała taką dźwiękową odpowiedź, nie?
1: To może spróbujmy je o coś zapytać.
0: Dobra. Hey, Meta. What is the time?
2: It's 7:43 p.m.
1: Czekaj, sprawdzę. Tak, 19:43. No, dobry początek.
0: Dobry początek, ale nie zapeszajmy, bo różnie bywa z tymi technicznymi rzeczami. No, tutaj nie będę akurat pytał o jakieś tam rzeczy, które pytamy zawsze modeli sztucznej inteligencji. Nie będziemy robić testów, chociaż o jedną rzecz bym mógł zapytać. Hey, Meta. Can you give me instruction on how to make coffee with milk?
2: To make coffee with milk, brew a cup of coffee, heat milk in a saucepan or microwave, and whisk until frothy, then combine the two.
1: Okay.
0: Hey, Meta. What is the oldest building in Poland?
2: The oldest building in Poland is the St. Andrew's Church in Kraków, dating back to the 11th century.
0: What is the longest river in Poland?
2: The longest river in Poland is the Vistula River, stretching approximately 1,047 kilometers from the Silesian Beskids to the Baltic Sea.
1: No, co, trochę tę Wisłę źle wymówił, ale, no, ale to angielska synteza.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie. No może spróbujmy wykorzystać ten model do tego, do czego pewnie większość niewidomych, przypuszczam łącznie z tobą, chce go używać zazwyczaj, czyli do opisywania przestrzeni.
0: Okej. Okay. No i teraz tak, to już może jeszcze taki wstęp malutki. Mówiłem, hey Meta. No to jest, no i właśnie, było plum. To tak jak mówimy, hey Siri.
2: I'm ready to help. What can I assist you with?
1: No.
0: No właśnie. Mówimy, hey Siri, mówimy o Google, to tu mówimy właśnie to hej i wiadomo co. No a potem wydajemy polecenia.
3: Aha. 19:46.
0: Okej, okay, wszystko naraz.
1: Wszystko naraz.
0: Dobra, ale sytuacja opanowana. I teraz tak, czy jest jakiś gotowy przepis? Nie. Na to, jak należy konwersację prowadzić,

0: to raczej trzeba próbować i to zaskakuje każdego dnia, tak? No ale spróbujmy sobie, nie wiem, ja mam te okulary teraz ubrane i na razie zróbmy mu prosty test, taki, że będę sobie miał pewne pudełko i zapytamy, nie na razie, co tam na nim jest, tylko zapytamy o kolor. Hey Meta, what color is it?
1: I'm happy to help, but I need more context to answer your question about the color.
0: I właśnie zrobiłem błąd z tego wszystkiego, bo najpierw używamy magicznego słowa look and i potem pytamy look and, żeby on, prawda, nam zrobił zdjęcie. To jeszcze raz, taki mały falstart, dobra. Hey Meta, look and what color is it?
1: The Lipton Yellow Label box is primarily yellow.
0: Dokładnie.
2: Mhm. Czyli w większości żółty.
0: Tak, w większości żółty, tak, takie mamy pudełeczko. No dobrze, a zapytamy jeszcze po prostu o moje biurko. Tylko muszę wstać i się pochylić. Hey Meta, look and what color is it?
3: 19:48.
0: Wszystko naraz, łącznie z Uberem, no ale dowiedzieliśmy się, że biurko ma właśnie taki kolor. Ale pewnie nasi słuchacze są zainteresowani, no właśnie, czy możemy usłyszeć jakiś opis.
2: Dokładnie.
0: Prawda? No tak. To tak jak mówiłem, to wszystko dzieje się nam w języku angielskim. Zarówno pytanie się, jak odpowiedzi, więc odsunąłem się od biurka, no i po prostu zapytałem o to, co jest przede mną. Hey Meta, look and describe this.
1: This is an office with several workstations, computers, and chairs.
0: Give me more details.
1: It appears to be a modern office space with wooden desks, computers, and chairs. There are also windows on the far side of the room, allowing natural light in.
2: No,
0: look and describe this.
1: An office with several desks, chairs and windows.
0: No, tak to wygląda.
2: No to rzeczywiście jakaś taka zgrubna informacja, jak jeszcze można dopytać, co tam mamy. Tak z ciekawości, jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o skuteczność tych opisów?
0: W tym wszystkim nie chodzi o to, żeby uzyskiwać od niego odpowiedzi takie jak w czacie GPT, żeby to było bardzo szczegółowe, długie, kwieciste. Należy pytać, wiesz, o konkret. Im konkretniej ja pytam...
2: Aha.
0: Tym więcej jest, przepraszam bardzo, ale to coś mi się przywiesiło, takiego feedbacku. No niestety, jeżeli nie wiem, o co konkretnie chcę zapytać, to się nie dowiem, tak? Jeżeli nie zapytam o to, czy światło jest zapalone, czy zgaszone, to on sam z siebie bardzo często nie opowie o tym, tak?
2: Jeżeli ty mu powiesz po prostu look and describe what's around me, to on będzie zawsze jakoś tak bardzo ogólnie. I tak. Potem ewentualnie, jak z tego opisu wywnioskujesz, o co chciałbyś dodatkowo zapytać, no to jest szansa, że można to doprecyzować.
0: Tak, no tego trzeba się nauczyć, ale to też ma plusy i minusy, bo jeżeli coś robimy tak dość dynamicznie, no to nie mamy czasu na to, żeby słuchać opisu, który ma 1000 znaków, nie?
2: No dokładnie, dokładnie. Raczej jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś w przestrzeni, no to potrzebujemy takich komunikatów dość krótkich, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje. Czy w ogóle ten model, na przykład z twojego doświadczenia, bo tak jak mówiłeś, no jeżeli chodzi o rozglądanie się gdzieś tam, to się fajnie sprawdza jako narzędzie do zadzwonienia do kogoś i do pomocy. Przy czym tu przypomnijmy tylko WhatsApp i Messenger. Tu nie działa na przykład Be My Eyes, to nie wykorzystamy tego jako narzędzia do ani Be My AI, ani też jako narzędzia do dzwonienia do widzących wolontariuszy. Mamy do dyspozycji tylko aplikację Mety, ale czy ten model Mety na przykład, czy zdarza ci się używać go gdzieś tam w przestrzeni publicznej, żeby po prostu uzyskiwać opisy?
0: Na tyle bym mu nie zaufał, natomiast jest taka jedna sytuacja. W momencie, kiedy idziemy sobie, no i właśnie mamy tabliczki przy różnego rodzaju pomieszczeniach, drzwiach, tak? Jesteśmy w jakiejś instytucji gdzieś tam, no i chcemy dowiedzieć się, tak? To wtedy rzeczywiście to się sprawdza, bo możemy sobie zrobić zdjęcie przed drzwiami, zapytać, tak? Describe this i słyszymy, że to jest na przykład room 005 i co tam jest, tak.
2: A zdarza mu się przekręcać numery na przykład?
0: Jeden raz, który a to tak wyszło, no to było zamiast 0 to O, tak, ale tak to raczej nie.
2: Rozumiem. No, te okulary wymagają połączenia z internetem i teraz pytanie, w jaki sposób my im dostarczamy to połączenie? Czy to jest Bluetooth? Czy to jest konieczność zestawiania jakiegoś hotspota z naszym telefonem, żeby to działało? Czy po prostu mamy je połączone, parujemy z telefonem i to wystarczy?
0: Więc tak, okulary mają oprócz Bluetooth, mają jeszcze Wi-Fi. No i to wygląda w ten sposób, że okulary w tej głównej komunikacji, no to jest Bluetooth, tak? I to wszystko leci do telefonu. Natomiast są takie zastosowania, jakby jak przekazywanie wideo, czy też synchronizacja, no to wtedy one uruchamiają Wi-Fi i się tak komunikują z naszym telefonem, ale to jest dla nas przezroczyste. No i też mają możliwość podłączenia się do znanych Wi-Fi, ale to tylko i wyłącznie, żeby automatycznie się synchronizować z chmurą i ściągać aktualizacje.
2: Często wychodzą te aktualizacje? Coś nie. O tym wiemy? Czy to tak raczej po cichu się wszystko dzieje?
0: No jeżeli wszystkie ptaszki zaznaczymy, że trzeba automatycznie, no to się będzie robiło automatycznie, będziemy wiedzieć, ale z tego, co czytałem po różnych forach, mamy teraz wersję 7 oprogramowania i to jest cyklicznie, jest to rozwijane, natomiast to raczej są większe paczki, nie, że mamy cichaczem tam co noc.
2: Okej, to ja teraz myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy na kolejne dwie próbki i za moment jeszcze wrócimy do tematu okularów. A ja przypominam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę o coś jeszcze nas zapytać, tak jak zrobił to chociażby przed momentem Dawid, no to zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu.
0: Jestem w miejscu, gdzie mamy sobie zlew, czajniczek, więc mogę sobie spróbować zrobić herbatę, posłodzimy ją słodzikiem. Szukam sobie po lewej, gdzieś powinien być czajnik. O, jest. Wygląda na to, że trzeba dolać wody. Przechodzę do kranu. No, tyle chyba na moją herbatę wystarczy. Kroczek w lewo. Stawiam sobie tak. Zamykam czajniczek. międzyczasie poszukam. O, włączyłem. O, jest pod ręką mój słodzik. Po prawej, po lewej. Woda nam się gotuje, ja przechodzę. Będę szukał herbaty. Puszka z kawą. Znajduję się teraz na dworze. Po lewej mojej stronie gdzieś znajduje się ulica. Dość ruchliwa, z tramwajami. Teraz obrócę się w prawo i sobie spróbuję wejść do pomieszczenia. Czy dobrze trafiłem do laboratorium? Chyba tak.
3: Jak to było pytanie do mnie, to tak.
0: No i słuchać, jak się przemieszczam. Teraz jestem w innym już pomieszczeniu. Będę sobie też jeszcze szukał czegoś na półeczce tutaj. Otworzę szafę.
2: No właśnie, i to była konsekwencja tego, że te okulary domyślnie potrafią nagrywać do minuty. Czy ty, Marku, masz jakąś informację, że one już dalej nie nagrywają? Czy jest to jakiś dźwięk, nie wiem, wibracja, cokolwiek innego?
0: Tak, jest to takie plumknięcie, tak? Jeżeli ja im mówię start czy stop recording, to jest to plumknięcie. No jeżeli to jest to domyślne już wytracenie czasu, no to to samo plumknięcie jest. Mam taką informację, więc no, w momencie, kiedy usłyszałem, że jest plum, to już nic nie mówiłem, co tam będę szukał w tej szafce, tak?
2: No tak, ale dobrze, że taka informacja jest, no bo w przeciwnym razie to nikt nie ma, a przynajmniej niewiele osób ma stoper w głowie, żeby tak sobie odliczać. Dobra, mam minutę, to jeszcze coś tu pogadam. Natomiast no, dźwięk z tych okularów jest naprawdę całkiem ładny, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze otoczenie, bo tak naprawdę, ale to jak zwykle w technice binauralnej, najgorzej słychać nas. Bo no, u ciebie tej góry nie było zbyt dużo, ten dźwięk był taki przytłumiony, no ale to dlatego, że byłeś w centrum tych mikrofonów, które są umieszczone w tych okularach, ale dźwięk, na przykład tę panią, która tam się odzywała, no to było słychać bardzo ładnie, bardzo wyraźnie i z konkretnej strony, gdzie ona po prostu
0: była
2: się znajdowała.
0: A była ta osoba, która mi tam odpowiedziała, była dość daleko w momencie, kiedy ja przechodziłem, tak?
2: No, zgadza się. Więc ten dźwięk, jeżeli ktoś na przykład chciałby rejestrować coś po prostu za pomocą tych mikrofonów, no to może liczyć naprawdę na fajne efekty. No i właśnie. Czy my możemy te okulary wykorzystać jako mikrofony zewnętrzne i użyć ich do nagrywania na przykład w jakiejś aplikacji na iPhonie?
0: Możemy użyć jako zestawu słuchawkowego, więc jeżeli mamy podłączone słuchawki, to możemy zrobić sobie, co chcemy.
2: Ale ten dźwięk jest, jak rozumiem, no gorszej jakości. To nie jest takie ładne jak tutaj.
0: Nie, nie jest to takiej dobrej jakości. Wchodzą tutaj na pewno jakieś algorytmy, które bo no, nie nagrywamy tutaj dźwięku, a nagrywamy wideo. To wszystko, co kompresuje i przygotowuje, no, i nie jest to tylko i wyłącznie przechwycenie dźwięku, no tylko nie oszukujmy się, te kodeki, to wszystko jest już przygotowywane w okularach, tak? Więc dlatego synchronizujemy już gotowy plik wideo, nie?
2: No jasne. I pliki o rozszerzeniu MP4, taka minuta nagrania, no to ma tam 100 kilkadziesiąt megabajtów, jak oglądałem te próbki, które mi wysłałeś. Więc
0: no tak. No trochę waży. No ale to ze względu też no, na tą rozdzielczość, którą mamy, czy może w niektórym wydawać się, że to jest tylko 12 megapikseli, natomiast tu nie chodzi o ten wyścig, czy to jest 12 czy 50, to jest trochę głębsze zagadnienie, natomiast to 12 megapikseli i tą szerokokątność daje nam dość dużą rozdzielczość, no i to się no, nakłada na też rozmiar tych plików.
2: A czy mógłbyś pokazać, przynajmniej tak pokrótce, na co pozwala ta aplikacja MetaView? Co my tam mamy?
0: To jeżeli tak się nam uda, to zobaczymy zaraz.
2: Dobrze.
4: Aby odblokować.
2: To ja w międzyczasie jeszcze, no skoro będziesz tam sobie odblokowywał, to ja w międzyczasie jeszcze zajrzę do naszych źródeł kontaktu, czy macie jakieś pytania, czy też nie. Właśnie tak przeglądam sobie YouTube'a, Facebooka, ale tu na razie jest cisza, na naszym panelu kontaktowym też na razie nie dzieje się nic, a dzwonić też nikt nie dzwoni. No więc okej. Jak tam, masz już aplikację?
0: Tak.
2: Dobrze.
0: No to mam już na pasku.
4: MetaView aktywny.
2: No to jest cóż, MetaView. Tak.
0: Dobra, odpalamy MetaView.
4: MetaView connected. Glasses battery 98%.
0: No pierwsze co słyszymy, to naładowanie okularów. Możemy też okularów pytać, ile mają procent. No, z powerbankiem tu się dowiadujemy właśnie w aplikacji. Dobra. I tak jak wspomniałem, na dole mamy cztery tabsy, czyli takie zakładki. Jeżeli nie włączymy sobie tego jaja, to będziemy mieli trzy. No i mamy pierwszą.
4: Foto, 14 August, a 6 foto, foto, 14 foto, foto, wideo, 17 sekund. Connected. Glasses bar. Connected. Notify. Foto. Video. 14. Video. Foto. Foto. Foto. Foto.
0: Na co tu się stało?
4: Foto. 14 August. Foto. Foto. Foto.
0: A, dobra, już wiem.
2: Czyżby tak się zdarzało od czasu do czasu?
0: Tak, od czasu do czasu tak się dzieje. W szczególności jak się znajdziemy w galerii. Dobra.
2: Chyba już mamy.
0: Mamy. Pierwszą rzeczą, którą mamy, zakładka, to jest Home.
4: Gallery, button.
0: Gallery.
4: Meta AI, button.
0: Meta AI.
4: Settings, button.
0: Settings. I teraz tak.
4: Gallery, button. Share your view on a call. Gallery, button. Zaznak's on. Home, button.
0: Jesteśmy w pierwszej, w Home. No i teraz co tu mamy?
4: Media found. Import, button. Notifications, przycisk.
0: Tu są różnego rodzaju powiadomienia najpierw, dotyczące różnego rodzaju zdarzeń z okularami.
4: For media found. Import, button.
0: No i właśnie. Znaleziono cztery media. Iż można je zaimportować. To właśnie jest to, co mam ustawione, żeby nie było automatycznej synchronizacji z moją rolką, no bo cykam trochę tych zdjęć, pytam o różne rzeczy i żeby po prostu to nie mieszało się z moimi no, zdjęciami, które mam na iPhone'ie. Tak sobie
2: ustawiłem. Czy te zdjęcia, to od razu zapytam, czyli czy to znaczy, że jeżeli ty na przykład w jakiejś takiej sesji z tym modelem Meta AI powiesz look and tell me coś tam, to czy to znaczy, że to zdjęcie też się zapisze w pamięci tych okularów?
0: Tak.
2: A to szkoda, że to w sumie nie jest takie tymczasowe, że nie da się tego tak ustawić, żeby konwersacje z tym modelem jednak mimo wszystko nie zapisywały się gdzieś w pamięci.
0: To teraz, czy one się zapisują, to już znaczy, no można też to wyłączyć, same konwersacje, ale zdjęcia są. Dobra, i co mamy dalej?
4: Learn and explore, heading.
0: No i właśnie, jest learn and explore i to jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu, nawet jeżeli ktoś ma jakieś trudności z połączeniem z aplikacją taką jak Instagram, Messenger czy Facebook, no to tu mamy samouczek, to wszystko robimy w tej aplikacji, to przełącza do tej zewnętrznej aplikacji, jest testowane, więc osoba nawet o przeciętnych umiejętnościach, tak, w grzebaniu w takich rzeczach sobie da radę.
4: See all, button.
0: See all. czyli wszelkie jakieś rzeczy związane z tym, z informacjami, z czym możemy połączyć, co możemy zrobić na tych okularach.
4: Ask Meta AI about what you see. Say hey Meta to learn and create. Share your view on a call.
0: No i tu są przykładowe, prawda, polecenia, które możemy wydać.
4: Zaznacz on, home, button.
0: No to home.
4: Gallery, button.
0: W galerii.
4: Connected, glasses battery 98%. Notifications, przyt, for media found.
0: No i to zawsze jest na górze ten...
2: Bez względu na zakładkę.
0: Tak, tak, tak, dokładnie.
4: Zaznaczone, red, select, przycisk, dodaj, przycisk, wideo, 1 minutę, 19 august, a do 12.26 p.m.
0: No i tu mamy te wideo, fotki i tak dalej. Wideo możemy tutaj od razu też odtworzyć i zobaczyć sobie, co jest. No i dzięki temu możemy szybciutko sobie też zarządzać tym, czy chcemy to, czy do śmietnika i tak dalej, tak?
4: Wideo 37, foto 14 august, a 327 lem. Foto 14 august, foto, foto, 13, foto 13.
0: No i właśnie.
4: Foto, AI, button, foto. Foto 13 augustu. Foto 3. Foto.
2: Jak sobie wejdziesz foto, w to zdjęcie, to dzieje się foto, coś takiego. Foto,
0: no właśnie, coś foto, takiego się dzieje.
4: I,
0: ale można podwójnym takim gestem, przeszurowaniem dwoma palcami, no zamknąć to zdjęcie i wtedy się robi porządek, tak?
2: Ale czy na przykład jest jakaś opcja, żeby to zdjęcie, które już tutaj mamy i które widzimy na ekranie, jeżeli widzimy, ale czy od razu można sobie tu je gdzieś wyeksportować, chociażby, żeby nam opisał to jakoś bardziej szczegółowo, no nie wiem, Be My AI albo jakiś inny ChatGPT?
0: Tak, żeby wyeksportować, no... Nie próbowałem, tak powiem.
2: Okej.
4: Okay.
0: No i mamy zakładkę media, tak? I tutaj mamy wszelkie konwersacje, które przeprowadziliśmy.
2: O, przypomina nam to coś.
0: No tak. No i tutaj...
2: I tu są te jest zdjęcie, które no zrobiłeś.
4: Expanded image for the back button. Look and describe this. This is an office with several workstations. More button. Give me more details.
0: No i to jest cała konwersacja, którą prowadziliśmy. Możemy to wyeksportować. Możemy sobie sprawdzić, o czym rozmawialiśmy.
4: Expanded image for the photo taken. Image.
0: No i ostatnia, no to jest setting, zakładka, no ale tutaj już szczegółowo nie będziemy jej omawiać, bo tutaj bardzo dużo mamy tych ustawień. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć w ten sposób, że w tej zakładce ustawiamy język, w którym się mamy komunikować, aktualizacja oprogramowania i mnóstwo jeszcze innych rzeczy.
2: Ale coś tam jest rzeczywiście takiego ciekawego, co dla nas jest istotne?
0: Nie.
2: Okej.
0: Okay. Oprócz jednej rzeczy, no, która może być, no to jest ustawienia gestów, touchpada, gdzie możemy sobie właśnie zrobić to, żeby nie wołać na przykład hej Meta, tylko żeby sobie na tym touchpadzie dwukrotnie kliknąć i żeby to nam na przykład odpowiadało. No bo to jest też... takie wywołujące zawsze tego asystenta, bo czasem jak powiemy hej Meta, to nie reaguje. Może przez otoczenie, może nie wychwyci, tak?
2: Tu aplikacja widzę, że jest w języku angielskim. Jak rozumiem, to tak celowo nie ma języka polskiego.
0: Nie ma języka polskiego.
2: Mhm. Okej. Okay. No czyli tak naprawdę to powolutku zbliżamy się do końca, do takiego podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, ale ja bym jeszcze, myślę, że możemy zrobić sobie jeden test, jeżeli masz gdzieś tam zainstalowanego na tym telefonie chociażby Messengera, możemy spróbować się połączyć i zademonstrować, jak to brzmi w trakcie rozmowy. No obrazu oczywiście nie pokażemy, ale...
0: Możemy, tylko co muszę zrobić?
2: No, to znaczy ja się spróbuję połączyć z tobą za pomocą Messengera, tylko sam muszę go odnaleźć u siebie i za moment będziemy sprawdzać, bo będę oczywiście musiał tutaj trochę na naszym mikserze pozmieniać ustawień, ale...
0: No, jeszcze dysponuję WhatsAppem, jak coś.
2: Okej. Ja już szukam sobie tutaj ciebie. O, dobra, mam. I możemy spróbować rozmowę. Na rozmowę głosową też to zadziała?
0: Tak. Okej. Tak.
2: To dzwonimy na rozmowę głosową.
0: No dobrze, ja odebrałem.
2: Okej, to teraz tak. Ja sobie tu muszę to wyciszyć, żebyś ty nie miał zwrotki, to zrobimy też tak. I momencik, jeszcze sobie wyłączę mowę na voiceoverze. I proszę bardzo, już chyba się słyszymy.
5: No chyba się słyszymy, tak.
2: Ty, jak rozumiem, jesteś w tym momencie z okularów.
5: Tak, jestem z okularów. Pozwoliłem sobie nawet odejść od biurka, żeby jakiegoś nie było pogłosu. Z słuchawek tam, więc w ten sposób słychać, nie jest włączone jakiekolwiek wideo, ale mogę teraz spróbować i pokazać wam właśnie, jak to szybko możemy zrealizować. Czyli idziemy, rozmawiamy sobie z kimś, tak? I nagle potrzebujemy pomocy. No i już.
2: I już. I w tym momencie podejrzewam, że coś się tutaj zadziało, to znaczy ja chyba nawet mam jakieś dodatkowe połączenie, bo telefon mi wibruje, ale nie wiem nawet, co się dzieje za bardzo.
5: Tak,
2: Tak,
5: on poprosił po prostu, żeby nawiązać połączenie wideo.
2: A,
5: tak.
2: W ten sposób. Czyli po prostu, gdybyś ty zadzwonił do mnie, to trzeba by było się z tego rozłączyć i połączyć na zasadzie wideo. A szkoda, że on sobie nie był w stanie tego włączyć.
5: Znaczy, ty musisz wyrazić zgodę na przełączenie. Mhm. No, tylko tak to wygląda.
2: Jasne. No, ale dźwięk z tego naprawdę jest ładny. To faktycznie. Oczywiście wiadomo, jest ta jakość Bluetootha, która też być może ze względu na to, że my jesteśmy teraz połączeni właśnie po Bluetoothie i z jednej, i z drugiej strony, to jeszcze gdzieś coś tu może następować, pewna degradacja. Natomiast no, jesteś słyszalny rzeczywiście fajnie, wyraźnie. Moje pytanie jest takie, jak te mikrofony sprawdzają się w warunkach jakiejś takiej komunikacji miejskiej, jakiegoś hałasu. Miałeś okazję to testować?
5: No tak, właśnie dlatego tych okularów, gdybym miał, bym możliwość ich oddania, bym nie oddał, tak? Bo naprawdę w ruchliwym miejscu, gdzieś tam przechodząc przez kilka przejść dla pieszych, dookoła tramwaje, samochody, byłem w stanie po prostu tak mówić, nie? I dopytywać się, tak? No mogę już iść, w którą stronę mam skręcić, nie? No i ta osoba, która mi asystowała, nie musiała do mnie krzyczeć, więc ja do niej, więc było spoko.
2: No właśnie, bo to też o to mi chodzi, czy w dwie strony to działa i jak widać, tak.
5: Tak, no właśnie coś za coś, tak? Że w ruchliwym miejscu, nie wiem, na przewodnictwie kostnym nie zawsze słyszałem, a tu, że mam przewodnictwo kostne plus te głośniki, no to ja dobrze słyszę, no a dzięki mikrofonom tamta osoba po drugiej stronie też mnie dobrze słyszy.
2: No to prawda. No jak to jest ile? 5 mikrofonów, to faktycznie.
5: No pewnie nie wszystkie są wykorzystywane do...
2: No tak, zwłaszcza teraz, bo być może albo one się jakoś tam monofonizują i dźwięk z tego jest zbierany, jeszcze jakoś korygowany, pewnie żeby ten algorytm odszumiający miał łatwiej. To całkiem możliwe, że to też w ten sposób działa.
5: No dokładnie.
2: Ale dźwięk jest naprawdę bardzo ładny, bardzo fajnie to słychać. No dobrze, to może jeszcze na momencik przejdziemy do naszego standardowego odsłuchu, więc tutaj się z tego rozłączymy i damy szansę, żeby ktoś jeszcze do nas mógł dosłownie ostatnim rzutem zadzwonić. O, Marek do nas wraca. Marek do nas wraca, że ma słuchawki z mikrofonem, to trochę to wracanie jest hałaśliwe, ale
0: tak,
2: już...
0: No jest tak. Hałaśliwe jeszcze żeby nie spadły okulary na ziemię i ich nie zdepnąć.
2: No tak, to szkoda by było.
0: No i teraz tak, jeszcze co do opóźnień voice overa, no to mniej więcej one są tak jak na AirPodsie, nie?
2: O, no to ja zawsze słyszałem dobre opinie, jeżeli chodzi o opóźnienie AirPodsów, że ono jest dosyć nieznaczne, więc może faktycznie tutaj działać to całkiem fajnie. Chociaż ja akurat, jak nie jestem zdecydowanie tolerancyjny wobec opóźnień na komputerze, to nawet i na jakichś słuchawkach z przewodnictwem kostnym jestem w stanie to zdzierżyć na telefonie.
0: No problem, wiesz co, no jest przy wpisywaniu czegokolwiek, no tak? To tutaj można byłoby się przyczepić, natomiast w pozostałych sytuacjach można być no właśnie, tolerancyjnym, nie?
2: Dokładnie. No dobrze, Marku, to powolutku zmierzając do brzegu, dobijając do brzegu, jakbyś miał tak podsumować, jeżeli chodzi o zalety i wady tego sprzętu. Co dla ciebie jest taką największą zaletą i największą wadą?
0: To jeszcze zapytajmy o jedną rzecz.
2: Okej.
0: Okay. No dobra, tylko czy będzie słychać odpowiedź? Zobaczmy, momencik. Hey Meta, look and describe this.
6: This is a box of Lipton yellow label tea.
0: Give me more details.
6: It's a colorful box with feathers and flowers on it, featuring the brand name Lipton.
0: Read me.
6: Lipton yellow label.
0: No, więc tak to wygląda.
2: Okay.
0: Mam jeszcze coś tutaj.
2: Dobra.
0: I to może być ciekawe. Hey Meta, look and describe this.
6: This is a package of mint tea.
0: More details.
6: It's a rectangular box with black and green branding, featuring an image of mint leaves on the front.
0: Dobra, a teraz sobie jeszcze mam jakąś książeczkę.
2: No, nie zrozumiał po polsku.
0: No, nie zrozumiał, to też jest ważne do demonstracji. Otworzyłem sobie na wylosowanej książeczce, stronie, przepraszam. Hey Meta, look and read me.
6: The text discusses the availability of assistive technology for students with disabilities at Roque Law University. The university offers a variety of devices and software, including computers, tablets, braille displays, screen readers, and more. Students can borrow these items by submitting an application to the appropriate department. Additionally, there are resources available on campus that provide support for individuals with visual or hearing impairments.
0: No i właśnie. On dokładnie to, co jest na tej stronie, przeczytał. Tylko cały patent jest na tym, że w tej książeczce, to jest taki podręcznik dla naszej kadry akademickiej na Politechnice Wrocławskiej, jest ten tekst w języku polskim.
2: Ale więc tłumaczenie całkiem zacne.
0: Tak, więc musiał zrobić zdjęcie, model to rozpoznał. No i właśnie, w związku z tym, że wspiera język angielski, to przeczytał, tylko że przetłumaczył.
2: Czyli tak naprawdę to wystarczyłoby tam pewnie dodać polską syntezę, przestawić jeden przełącznik i on by bez problemu był sobie w stanie poradzić z tym w języku polskim. To raczej jakieś ograniczenie.
0: Tak, to są ograniczenia, tym bardziej, że jeżeli się dłużej go pomęczy, to on zaczyna wtedy to czytać po polsku, tylko że syntezą angielską. Tak, ale ma to potencjał. Więc też przechodząc tak do podsumowania, to jest to rozwiązanie na chwilę obecną nie dla każdego, dlatego kupując, no, trzeba pomyśleć nad tym, czego się oczekuje. Ma to potencjał w przyszłości, więc teraz jeżeli ja widzę, jak szybko się różne rzeczy zmieniają w tym firmware'ze, w oprogramowaniu, w tych okularach, na przykład twierdzę, że nie warto byłoby robić jakiś tutorial w tym momencie, choćby w języku polskim, bo on by bardzo szybko się zaktualizował. No zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijało. Z tego, co wyczytałem, no ma to wchodzić na nowe rynki i Mecie bardzo zależy, żeby te okulary były jak najszerzej dostępne. Miejmy nadzieję, że nowe jakieś prawo unijne, które troszeczkę ureguluje wykorzystanie no właśnie tego, tych wszystkich naszych danych, a nie oszukujmy się, okulary zbierają wszystkie nasze dane, no bo i to jest wymiana tekstowych, głosowych rozmów, wizerunków naszego otoczenia, wideo, zdjęć, no no wszystko tak naprawdę w połączeniu
2: zastanawia mnie, wiesz, to, że Niemcy mają to już u siebie na rynku, a Niemcy, jak dobrze
0: ale
2: pamiętam...
0: Ale nie ma AI dostępnego.
2: A, nie ma AI, okej. Okay. Natomiast no jednak te okulary tam są, a oni o tę prywatność zawsze dość mocno dbali. Wiadomo, z AI to sobie trzeba poradzić, ale szkoda, że nie ma tego w takiej oficjalnej polskiej dystrybucji, bo no... To jest jednak jakiś kłopot i pod względem takim serwisowania, a też i nie każdy będzie chciał się bawić w zakupy gdzieś tam za granicą. Nie każdy też ma kogoś,
0: no dokładnie,
2: kogo
0: no,
2: może
0: być
2: poprosić.
0: Być może, nie wiem, jakiś sprzedawca, no oczywiście tu jest odpowiedni narzut, czy też ktoś, kto tam w aktywnym samorządzie, no i znowu też to będzie jakiś narzut, mógłby coś takiego sprowadzić. No na chwilę obecną, jeżeli ktoś oczekuje okularów, które pozwoliłyby mu relacjonować jego życie, tak, bo mamy też blogerów, youtuberów i różnych takich z dysfunkcją wzroku, to jak najbardziej, no plus możliwość, no cóż, tej asysty, tak, którą w pewnym sensie zademonstrowaliśmy przez Messengera.
2: A powiedz mi, jak z jakością tych robionych zdjęć? To znaczy, bardziej chodzi mi o to, no bo 8 megapikseli, czy 12? 12 megapikseli.
0: Poprzednia wersja miała.
2: Tak, o których wspominałeś, to już jest jednak troszkę. Natomiast bardziej mi chodzi o to, czy ten gimbal w postaci naszej głowy jest w stanie nam zapewnić to, że nie widząc jesteśmy w stanie zrobić to, może wiadomo, nie artystyczne zdjęcie, ale tak jakoś powiedzmy, jeżeli wiemy, co chcemy sfotografować, to czy nam się to zazwyczaj uda z jakichś takich twoich doświadczeń, czy niekoniecznie?
0: Tak, uda się i jest jeszcze to, że jeżeli porównywałem z telefonem, to zawsze jakoś ta ręka zadrży i nie jest tak to do końca dobrze, jak powinno być. Ja robiłem jeszcze takich testów i porównywałem z czatem GPT, no właśnie, no bo możemy sobie wysyłać takie zdjęcie na przykład na WhatsAppie, jak mamy bota zrobionego. No i tutaj wychodziło mi, że zdjęcie było mniej rozmazane i było z lepszej perspektywy, jeżeli tak można powiedzieć, z okularów.
2: Mamy pytanie kolejne. M tym razem do nas pisze. Czy okulary chronią przed słońcem przy okazji?
0: Czy tak, w standardzie możemy sobie kupić okulary z odpowiednimi filtrami. Też są na przykład z filtrem UV i mamy sobie i kolor zielony fotochromów. Ale tak jak mówiłem, możemy zamontować sobie szkła. To chyba ekonomicznie nawet wychodzi najkorzystniej. Po prostu je sobie sprowadzamy i u optyka sobie montujemy takie, jakie chcemy szkła, łącznie z korekcyjnymi.
2: Jeżeli ktoś ma taką potrzebę. No to rzeczywiście jest to sprzęt całkiem ciekawy. Trzeba za niego trochę zapłacić. Za granicą no równowartość jakiegoś tam powiedzmy 1400 zł w górę raczej niż w dół. Chociaż gdzieś widziałem na przykład taką cenę 1350 zł na Google. Jak wpiszemy, to na samej górze mamy takie propozycje z jakichś tam różnych sklepów. No i jeden z tych wyników to było właśnie 1300 1350 czy 1320 nawet. No ale pytanie, ile byśmy tak naprawdę zapłacili, decydując się na taki zakup później i finalizując go, bo mogłoby się okazać, że na przykład wysyłka do Polski to jeszcze będzie nas kosztować tyle i tyle, no więc to na tych 1300 kilkudziesięciu złotych się nie skończy.
0: No, jest to jakby no na chwilę obecną urządzenie, które daje z takimi ograniczeniami, jakie są, no takie, nie inne możliwości. I w razie pytań zapraszam do kontaktu, komentarzy.
2: Tak jest. Komentarze pod audycją, kiedy ona ukaże się u nas na stronie. Zapraszamy do zadawania pytań, a za dzisiejsze pytania też bardzo serdecznie dziękujemy. Na koniec jeszcze dwie próbki na naszej antenie się pojawią. To już tak zupełnie na pożegnanie. Przypominam, że dziś mówiliśmy o inteligentnych okularach Ray-Ban Meta, czy Meta nawet właściwie, Smart Glasses, tak to mówiąc dokładnie. Te okulary dziś prezentował na naszej antenie Marek Tankielun. Dziękuję ci, Marku, bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję również.
2: I ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyfloradiu, ale wy jeszcze nie odchodźcie od radioodbiorników przez najbliższej, no, dwie minuty, może niecałe, bo jeszcze mamy dla was dwie próbki.
0: Siedzę przy biurku, po lewej stronie mam kubek z herbatą. Właśnie się napiłem, odstawię kubek. Przed sobą mam klawiaturę. Jestem na stronie Tyflo Podcastu. Jesteśmy na dworze. Zobaczymy. Po prawej stronie powinno być słychać ulicę. Teraz właśnie po prawej stuknąłem laską. Przede mną powinno być wejście do budynku D21 Politechniki Wrocławskiej. Spróbujemy znaleźć to wejście. O, właśnie odezwał się nam znacznik dźwiękowy. Idę po dźwięku, prawda? Stukam laską. Mam drzwi. Po prawej jest klamka, wchodzę. Kolejne drzwi. Dobrze, szukam ścieżek naprowadzającej. Cześć, dzień dobry. Strefa bramek, dobra. Idziemy dalej ścieżką naprowadzającą.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Paweł Pluszczyk, witam. Dziś krótko, aczkolwiek mam nadzieję treściwie, zaprezentuję Państwu, jak kupić bilet na polskiego busa. Polski bus, czyli linia autokarowa, ten przewoźnik świadczy swoje usługi na terenie Polski, jeździ również do kilku stolic europejskich. Spotkałem się kilkukrotnie prywatnie w rozmowach przede wszystkim, ale zdarzyło się, że na jakichś listach dyskusyjnych z informacją, że ktoś sobie nie może poradzić ze stroną tego przewoźnika, szczególnie z kwestiami wyboru daty, że jest dużo klikania i temu podobne. Postaram się pokazać, że nie jest to wcale trudne, a zakup biletów jest dość prosty, dość szybki i, co najważniejsze, w pełni dostępny. Oczywiście, ponieważ jest to firma komercyjna, niejako ekspresowa, być może nie wszyscy to wiedzą, nie posiadamy w tej firmie żadnych zniżek ustawowych. Oczywiście obowiązuje zasada podobna jak w liniach lotniczych, kto pierwszy, ten lepszy, czy też im prędzej, tym taniej. To znaczy w sytuacji, gdy kupujemy bilet na jakiś stosunkowo odległy termin, na przykład 2 miesiące od chwili, kiedy kupujemy bilet, mamy szansę kupić bilet nawet za złotówkę. Do tego dochodzi jeszcze kwota 1 złotego. Jest to tak zwana opłata rezerwacyjna, no więc odcinek możemy pokonać za 2 złote. Dodam jeszcze, że nie możemy kupować biletów łączonych, to znaczy mam na myśli, jeśli chcemy kupić bilet na jakąś trasę, która nie jest trasą bezpośrednią, musimy kupić bilet na 2 odcinki. Oczywiście jest to wtedy większy koszt, no niemniej jednak siłą rzeczy no nie wszystko da się przeskoczyć. Jest to dokładnie tak samo jak w tanich liniach lotniczych. Dodać mogę jeszcze, że firma ta posiada nowe autokary. Nie zawsze one są jakieś super wygodne. Niemniej jednak tutaj powiedzmy sobie, że cena w pewnym sensie jest to w stanie zniwelować. Oczywiście jeśli ktoś preferuje przede wszystkim pociągi, no to żadna argumentacja go do tego nie przekona. Niemniej jednak nie jest naszym celem reklamowanie usług przewoźnika, czy też zachwalanie taboru, z jakiego on korzysta, a przede wszystkim pokazanie Państwu, że bilet na trasę, która nas interesuje, bez problemu można nabyć. Przekonamy się, jak się to robi, co nam jest potrzebne do płatności, jak to wygląda i ewentualnie jakie kłopoty możemy napotkać w trakcie rezerwacji. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych. Ja korzystać będę z JAWS-a 15, z Agatą i z Firefoxa. Zdaję sobie sprawę, że coraz więcej osób korzysta z NVDA, korzystamy również z różnych przeglądarek, czy to Internet Explorer w różnych wersjach, czy też właśnie Firefox w różnych wersjach. Natomiast ponieważ nie jestem entuzjastą NVDA, nieszczególnie znam skróty klawiszowe powiązane z tym programem, dlatego też prezentacji zakupu biletu dokonam korzystając z JAWS-a. Oczywiście będę to opatrywał stosownymi uwagami, tak aby ktoś, kto zna klawiszologię NVDA, mógł w sposób odpowiedni zareagować, no bo jednak wiadomo, że troszeczkę inaczej wygląda strona, gdy korzystamy z tego screenreadera. Pewne mechanizmy działają nieco inaczej, jakieś odświeżanie strony i temu podobne, ładowanie zawartości, treści, tym bardziej jeśli mamy do czynienia z jakimś JavaScriptem lub temu podobne, dlatego też mam nadzieję, że ewentualne uwagi wygłaszane przeze mnie w trakcie prezentacji kupowania biletu pozwolą Państwu z NVDA bez problemu skorzystać z tej opcji zakupu biletu przez internet. Adres strony to www.polskibus.com. www.polskibus.com. Ja mam już otwartą przeglądarkę Mozilla Firefox. Teraz wejdę na stronę polskiego busa.
9: Controller, pasek narzędzi i z www.polskibus.com. Tab panel, search region. Szukaj w Google Dipcombo. Polski bus, com, przewoźnik, przejazdy autobusowe międzymiastowe, przewozy autokarowe Mozilla Firefox, Polski.
8: I teraz tak, nie będę jakoś szczególnie prezentował całej strony, ponieważ każdy może się z nią zapoznać we własnym zakresie. Natomiast informacja jest taka, że nie trzeba się rejestrować, nie trzeba mieć żadnego konta, a tutaj mamy możliwość już z poziomu strony głównej, nie trzeba nigdzie wchodzić, zaprezentować, będę mógł Państwu, jak się te bilety kupuje. Już na głównej stronie mamy wszystkie stosowne formularze, które umożliwiają nam wybór trasy, wpisanie daty, liczby osób, które będą podróżowały i temu podobne. Natomiast jeśli ktoś dopiero rozpoczyna swoją przygodę z tą linią, ma możliwość zapoznania się z rozkładem jazdy. Ja to bardzo pokrótce pokażę, jak to wygląda, tak aby dać Państwu jakiś ogląd tej sprawy.
9: Polski bus, nasze polski bus, wyrażasz zgodę na wykorzystanie.
8: Oczywiście tutaj mamy informacje o ciasteczkach, cookies.
9: Na ten link lub dalej usta, link zobacz kosz, link sta, grafic, tablisto, link strona główna.
8: I takie główne menu to mamy stronę główną.
9: Link przystanek.
8: Przystanek.
9: Link obsługa klienta.
8: Obsługa
9: link
8: klienta.
9: Rozkład jazdy.
8: Rozkład jazdy i temu podobne. Skupiamy się na rozkładzie
9: link,
8: jazdy.
9: Rozkład jazdy, link. Rozkład jazdy autobusów Polski Bus, strona Mozilla Firefox. Rozkład jazdy autobusów Polski Bus, strona Mozilla Firefox.
8: Jest to skonstruowane w taki sposób, że mamy po prostu linię. Linia P1, P2 i tak dalej, aż do bodajże P20. To się co jakiś czas zmienia, ponieważ tych linii przewoźnikowi przybywa. Jest to prezentacja w formie tabelarycznej. Niemniej jednak bardzo łatwo jest się z tym zorientować, więc tutaj najlepiej po tej stronie poruszać się klawiszem T jak tabela, table, i myślę, że w wypadku NVDA czy też Window Eye'a skrót jest bardzo podobny. Jak to więc wygląda?
9: Rozkład linia P1 Warszawa, metro Młociny, Ostróda, Gdańsk.
8: Mamy tutaj informacje o nazwie linii P1, trasie i ewentualnych przystankach.
9: Linia ekspresowa P2 Warszawa, metro Młociny, Torun, Bydgoszcz, kropka, ważne od 18 kwietnia 2014 rok. Linia ekspresowa P3 Warszawa, metro Młociny, Łódź, Poznań, Berlin, Schnefeld, Berlin, Zop.
8: Tutaj mamy linię do Berlina z Warszawy.
9: Linia ekspresowa P4 Warszawa, Łódź, Wrocław, Praga, kropka, ważne od 3 kwietnia 2014 rok. Linia ekspresowa P4 Praga, Wrocław, Łódź, Warszawa, kropka, ważne od 3 kwietnia 2014 rok. Linia ekspresowa P5 Warszawa, metro Wilanowska, Częstochowa, Katowice.
8: Naciskając kolejną literę T przenosimy się po komórkach tabeli, zawsze na początek kolejnej linii, gdzie mamy informację, jaka to linia, jak już powiedziałem, jaka trasa. Ja akurat będę kupować bilety na trasę z Wrocławia do Katowic, w związku z czym pokażę Państwu pokrótce, jak się prezentuje rozkład tej linii. Uprzedzając nieco fakty, powiem, że mamy dwie linie jadące z Wrocławia do Katowic. Jest to linia po prostu Wrocław-Katowice oraz linia Berlin-Zakopane.
9: Linia ekspresowa P7 Warszawa Lublin. Linia ekspresowa P9 Radom Warszawa. Rozkład ważny w weekendy i święta. Linia ekspresowa P10 Warszawa. Linia ekspresowa P11 Warszawa Metro. Linia ekspresowa P12 Gdańsk Toruń Łódź Katowice Kraków Rzeszów. Linia ekspresowa P13 Gdańsk Bydgoszcz Poznań Wrocław Praga. Linia ekspresowa P14 Wrocław Kraków Rzeszów ważne od 1 października 2014 rok. Linia ekspresowa P14 Rzeszów Kraków Wrocław ważne od 1 października. Linia ekspresowa P15 Wrocław Katowice ważne od 1 października 2014 rok.
8: Mamy właśnie to.
9: Linia ekspresowa P15 Wrocław Katowice ważne.
8: Wrocław Katowice oraz
9: linia ekspresowa P16 Berlin Wrocław Opole Katowice Kraków Zakopane.
8: Tak, czyli
9: linia ekspresowa P16 Berlin Wrocław Opole Katowice Kraków Zakopane.
8: Berlin Wrocław Opole Katowice Zakopane. Jeszcze Kraków po drodze i tak dalej.
9: 20 linia ekspresowa P15 Wrocław Katowice ważne od 1 października 2000.
8: Właśnie, mamy linię P15. Trasę i jak to wygląda?
9: Wrocław.
8: Wrocław O, czyli Wrocław odjazd.
9: 5:35, 7:35, 9:35, 13:35,
8: 15:32,
9: 7:50 Katowice P.
8: Katowice przyjazd.
9: 22:00 Katowice, 7:55, 9:50, 11:05, 15:17, 19:20, 12:00 linia ekspresowa P15 Katowice Wrocław.
8: I tutaj mamy informację, o której jest
9: linia ekspresowa P15 Katowice Wrocław.
8: Wyjazd z Wrocławia i przyjazd do Katowic, a następna tabelka to jest oczywiście kierunek odwrotny. Na podstawie tego możemy sobie oczywiście również obliczyć, jak długi jest czas przejazdu. To jest linia bezpośrednia, tak więc przemieszczamy się tylko autostradą A4, żadnych przystanków po drodze. Przy czym oczywiście tutaj należy uwzględnić fakt, że te rozkłady są podane nieco na wyrost, to znaczy nie uwzględniają one korków, tylko minimalny możliwy czas przejazdu. Tak więc no, należy się liczyć z tym, że jeżeli wyjeżdżamy w środku dnia, gdzie rozpoczyna się popołudniowy szczyt, no to powiedzmy sobie, że trasę na przykład z Wrocławia do Katowic pokonamy niekoniecznie w takim tutaj wymiarze czasowym, jaki jest podany, tylko jednak te 5, 10, 15 minut trzeba czasami doliczyć. Oczywiście no, siłą rzeczy natężenie ruchu bywa różne, dlatego też wcale nie jest powiedziane, że rzeczywiście każdorazowo jest opóźnienie. Bywa, że ten rozkład jest jak najbardziej realny i przeważnie jest dotrzymywany. Ja podróżując na tej trasie doznawałem około, czy też autobus, którym podróżowałem, doznawał około 5 minut spóźnienia, więc myślę, że jest to czas jak najbardziej do zaakceptowania. Mamy już tutaj krótką informację, jak to wygląda w kontekście tych tabelek, tego rozkładu jazdy.
9: Rozkład jazdy, no on ma ustawienie 106, link, strona główna.
8: I teraz wracamy sobie na stronę główną.
9: Strona główna, link.
8: I będziemy sobie powoli wybierać.
9: 1 ramę, 7 heading, send 50.
8: To, co nas interesuje. Tutaj korzystając ze skrótów przemieszczamy się po polach formularzy.
9: Polska liczba pasażerów, edit 2.
8: Pierwsza opcja to jest liczba pasażerów. Domyślnie jest 1, ja już na tej stronie byłem, więc mam wpisane 2, jako że podróżuję z osobą towarzyszącą.
9: Wyjazd z Wrocław.
8: Mamy wyjazd z Wrocław, to jest lista rozwijana, więc można się przemieszczać po oczywiście wykonaniu stosownej komendy, czyli wejścia w tą listę strzałkami góra-dół. Jak również, jeśli naciśniemy jakąś literkę
9: G, Gdańsk,
8: na przykład G, to nam przenosi na Gdańsk. Jak już powiedziałem, my podróżujemy z Wrocławia.
9: W, Warszawa, W, Wiedeń, Wilno, Wrocław.
8: Wrocław.
9: Przyjazd do Cąbobok, Katowice.
8: Przyjazd do Katowice.
9: Data wyjazdu edit 31.01.
8: I teraz tak, tu jest kwestia kluczowa. Dochodzimy do daty. Datę możemy wpisać, że tak powiem, na dwa sposoby.
9: Forms mode of.
8: To znaczy, albo wybrać ją z kalendarza, co za chwilę zaprezentuję, bądź też, co znacznej ilości użytkowników sprawia problem, wpisać ją manualnie. Przy wpisywaniu manualnym są pewne haczyki.
9: Co data wyjazdu?
8: To znaczy, ja powiedzmy chcę podróżować 31 stycznia 2015.
9: Data wyjazdu? Edit 30.
8: Więc tutaj akurat kasuję sobie to, co było wpisane. I tutaj dzielnikiem pomiędzy dniem, miesiącem, rokiem jest znak łamania, czyli slash. Wpisuję 31/01/2015.
9: 2/1/5.
8: I co? I wychodzę sobie z pola formularza.
9: Data edit 31/01/20. Data edit 31/01/2015.
8: I mam tą datę wpisaną. Datę mamy wpisaną. I teraz po wyjściu z pola formularza, ja za pomocą skrótu klawiszowego Insert Escape. Akurat mam wyłączone tego typu powiadomienia, że nie mówi mi, że tą komendę wykonałem. Odświeżam sobie ekran. Tutaj zwracam uwagę na tą różnicę. Nie wczytuję ponownie stronę, tylko odświeżam sobie ekran. Czyli w sytuacji, gdy właśnie jest jakiś JavaScript, pojawiło się jakieś okienko, jakieś menu, się rozwinęło, no to wówczas mam o tym informację. Często w zależności od przeglądarki, z Kindera, z jakiego korzystamy i temu podobne, mamy sytuację, w której po takim wpisaniu daty, jak ja to uczyniłem, czyli wpisanie daty i naciśnięcia klawisza Escape, czy też jakiegoś innego, na przykład szarego plusa w wypadku Jonesa, aby wyjść z trybu formularza, ta data nam się nie wpisuje. Należy wówczas wejść ponownie do trybu formularza, wpisać tą datę i nacisnąć Enter. Ten Enter to jest takie jakby zatwierdzenie, że tą datę wpisaliśmy, jest ona, ma ona poprawny format i właśnie o tą datę nam chodzi. Dlaczego o tym mówię? Zdaję sobie sprawę, że dla wielu użytkowników jest oczywiste, że jak wpiszą jakąś informację w polu edycyjnym, no to wychodzą z tego pola naciskając klawisz potwierdzenia, niejako tak to można powiedzieć, czyli klawisz Enter. Nie wszyscy tak robią, niektórzy to robią Escape'em, niektórzy jeszcze jakąś tam inną metodą z tego pola wychodzą. I tutaj właśnie, jak się to mówi, jest pies pogrzebany. W wypadku większości opisywanych problemów, sytuacji trudnych, które do mnie docierały właśnie z tym polskim busem, że ten format daty jest taki, jaki jest i jakoś sobie nie umieją z tym poradzić. Druga opcja to jest wybór z kalendarza. Jeśli z jakiegoś względu to nasze pole edycyjne po wpisaniu daty w formacie dzień, miesiąc, rok, gdzie dzień

0: lub temu podobne. Dlatego często będzie nam potrzebna niejako wiedza taka przedłożona, w tym wypadku przeze mnie, że rzeczywiście jakiś tam element klikalny tam jest i w niego musimy kliknąć. Ja więc skasuję tą datę.
1: Wyjazd, przyjazd, data wyjazdu, edit, 30 forms mode, 31, puste.
0: Mamy pole daty puste. Teraz tak.
1: Edit, data wyjazdu.
0: Data wyjazdu to jest oczywiście element znajdujący się tuż nad polem formularza, jeśli korzystamy ze strzałek. I teraz jest to właśnie element klikalny. Być może NVDA na przykład to zasygnalizuje. JAWS, który ja posiadam, tego nie robi. Oczywiście wynika to być może z jakichś tam konfiguracji, czegoś tam nie mam ustawionego. Na tym elemencie
1: data wyjazdu,
0: klikam sobie spację.
1: Spacę.
0: I teraz również nie mamy żadnej informacji, ale z doświadczenia wiem, że pojawia nam się kalendarz. Na wszelki wypadek znowu skrótem klawiszowym Insert Escape odświeżam sobie ekran. I teraz korzystając ze skrótu przemieszczającego nas po tabelach, czyli litery T, staram się dotrzeć do tego kalendarza.
1: Blank.
0: Tutaj mamy pierwszą informację, jakaś pusta linia.
1: Blank.
0: Tutaj znowu.
1: PN.
0: O, mamy PN, czyli poniedziałek, wtorek i tak dalej. Czyli wiemy, że jesteśmy już na tej tabelce z kalendarzem. Mamy w chwili obecnej listopad 2014 roku, w związku z czym chcemy się doklikać do stycznia roku 2015. Jak to wygląda? Jesteśmy najpierw, jak to bywa zwykle w kalendarzach, na informacji o dniach tygodnia.
1: ESR, CZ, PT, SO, ND, 1, 2, 3, 4, 5.
0: To już są poszczególne dni miesiąca. Ja oczywiście w tym momencie cały czas nawiguję klawiszami strzałek, czyli przemieszczam się krok po kroku.
1: 4, 3, N, S, P, C, Z, E, W, P, E, tablet, ust, listopad 2014.
0: Właśnie, listopad 2014. W momencie, gdy dotrzemy sobie skrótem klawiszowym do tego właśnie pierwszego dnia tygodnia.
1: Table Fit 7 kolumn sen 6 N.
0: To cofamy się strzałką w górę.
1: Table Fit 7 kolumn sen 6 rows.
0: Mamy tutaj informację, że 7 kolumn i 6 wierszy.
1: Puste. Listopad 2014.
0: O. Mamy listopad 2014 i
1: link.
0: Mamy link nieopisany, którego Jones nie czyta. Być może inny screen reader go czyta.
1: List link.
0: Oczywiście no ktoś, kto ma jakieś tam elementarne doświadczenie z wyborem dat, nawigacją po kalendarzach i tak dalej, jest sobie bez problemu w stanie uzmówić, że to jest link przenoszący nas o kolejny miesiąc do przodu. Klikamy więc ten link. Ja korzystam ze spacji.
1: Spacja. Data edit.
0: Tutaj znowu wróciliśmy do daty, czyli znowu musimy się przenieść do kalendarza.
1: Blank, blank, PN, table puste, grudzień 2014.
0: Oczywiście fakt kliknięcia w ten link jakby kolejny miesiąc, następny miesiąc i przeniesienia nas do pola z datą, no oczywiście najpewniej wynika z mechanizmów na stronie, działania screen readera i tak dalej. Nie jest powiedziane, że w innym zbliżonym kalendarzu sytuacja nie byłaby inna. Ale wiemy już w jaki sposób dotrzeć do tego naszego kalendarza. W związku z powyższym mamy grudzień 2014.
1: Grudzień 2014, puste. Link. Grudzień 2000, puste. Grudzień, link.
0: I teraz mamy dwa linki.
1: Link.
0: Nad informacją
1: grudzień 2014.
0: 2014, czyli miesiąc do przodu, miesiąc do tyłu. Oczywiście miesiąc do przodu jest niejako niżej, czyli tuż nad tą informacją, że jest to grudzień 2014.
1: Link. Grudzień link. Spacę.
0: Tapię sobie w niego.
1: Data powrotu. Edit. Blank. Pasażerowie niepełnosprawni. Blank. PN.
0: I znowu mamy nasz kalendarz, bo znowu nas przyniosło do formatu, do miejsca, gdzie wpisujemy datę.
1: Puste. Styczeń 2015.
0: I mamy styczeń 2015. Nie umknęła pewnie nikomu informacja, że była też tam data powrotu. Ja jadę tylko w jedną stronę, więc tej daty powrotu nie wpisuję, ale oczywiście można to wykonać w podobny sposób, czyli bądź też wpisane ręczne, jak to demonstrowałem, bądź też skorzystanie z kalendarza. Mamy styczeń 2014 roku.
1: Puste, table, PN, WT, ESC, SPT, SO, ND, link 1.
0: Link 1.
1: Link 2.
0: 2.
1: Link 3. Link 4. 4 link 5.
0: 5 i tak dalej. W sytuacji, gdy mamy miesiąc bieżący, a jest już kilka dni tego miesiąca za nami, no to siłą rzeczy dni, które są już przeszłością, nie są otagowane jako link, tylko te dni, na które możemy zarezerwować bilet. Docieramy sobie do
1: link 22, link 30, link 31.
0: 31 stycznia.
1: Link 31.
0: Dajmy sobie spacją.
1: Spacę. SO 31 link.
0: O, SO 31, czyli sobota 31 stycznia. Znowu na wszelki wypadek odświeżam sobie ekran i sprawdzam moje pole edycyjne daty.
1: Liczba pasażerów, wyjazd z Sombobok, przyjazd do data wyjazdu, edit 31.01.2015.
0: 31.01.2015. 2015, oczywiście tutaj specyfikacja Agaty, wszyscy wiemy jaka Agata jest, więc tą datę mamy wpisaną. Mamy więc wpisaną liczbę pasażerów, mamy wpisaną trasę, czyli Wrocław-Katowice, mamy wpisaną datę.
1: Sprawdźmy. Liczba pasażerów, edit 2.
0: Liczba pasażerów 2.
1: Wyjazd Cąbobok z Wrocław.
0: Wyjazd z Wrocław.
1: Przyjazd do Cąbobok z Katowice.
0: Przyjazd do Katowice.
1: Data wyjazdu, edit 31. Data powrotu, edit.
0: Data powrotu.

0: powrotu. Jeśli data powrotu jest niewpisana, jest to tożsame dla systemu z tym, że wybieramy tylko trasę w jedną stronę.
1: Kod promocyjny. Edit.
0: Kod promocyjny. Kodów promocyjnych na polskiego busa jeszcze nie ma, więc sobie to darujemy.
1: Szukaj button.
0: I mamy przycisk szukaj. Jak nam Jaws mówi, szukaj, przycisk jest dostępny, nie mam informacji, że jest on niedostępny, więc
1: szukaj button.
0: Dajemy sobie szukaj.
1: Space. Szukaj button. Wyniki wyszukiwania przejazdu polski bus stronę Mozilla Firefox. Wyniki wyszukiwania przejazdu polski bus.
0: Wyniki wyszukiwania przejazdu. Najlepiej sobie po tym, jak mamy informację.
1: Wyniki wyszukiwania przejazdu polski bus.com.
0: Wyniki wyszukiwania przejazdu polski bus.com. Znów odświeżyć ekran. Insert escape w Jawsie. Ponieważ nie zawsze nam się to stronę załaduje. Myślę, że w NVDA to będzie lepiej zrobione. I teraz mamy.
1: Wybierz.
0: Wybierz. Czyli znów korzystam sobie ze skrótu po tabelkach, bo forma tabelaryczna jest tutaj stosowana w prezentacji wyników wyszukiwania. I teraz co ja tutaj mam?
1: Szczegóły.
0: Szczegóły.
1: Czas trwania.
0: Czas trwania.
1: Linia.
0: Linia.
1: Cena.
0: Cena.
1: Radio button not checked 1 of 11.
0: Mamy informację, że radio button not checked. Czyli tutaj będziemy sobie zaznaczać ten kurs, który nas konkretnie interesuje, na który będziemy kupować bilet.
1: Odjazd 5.35, 31, 01, 20, 15 Wrocław, dworzec Polbus PKS, peron 3.
0: Mamy informację o dacie, godzinie i miejscu odjazdu.
1: Przyjazd 7.55, 31, 01, 20, 15 Katowice, dworzec PKS, 2H, 20 minut.
0: Mamy, że jedziemy 2 godziny 20 minut.
1: Puste, P15.
0: P15 to jest numer linii.
1: Link graficy Magas Route i Consmal.
0: Tutaj mamy informację o trasie.
1: Puste. Dwa pasażerów.
0: Dwa pasażerów, czyli dwóch pasażerów, dwoje pasażerów.
1: 20.00 zł.
0: 20 zł.
1: Radio button not odjazd 7.30.
0: I mamy kolejne kursy.
1: Przyjazd 9.52H. 20. Puste. P15. Link graficy magazera puste. Dwa pasażerów.
0: Kolejny kurs.
1: 20. Radio odjazd 9. Przyjazd 11.55. 31. 01. 20. 15. Katowice. 2H. 20. Puste. P5. Link puste. 2 pas. 11.00 zł.
0: Mamy 11 zł za dwoje pasażerów, więc jeśli na przykład na tej trasie chcielibyśmy jechać przewozami regionalnymi pociągiem spółki przewozy regionalne, oczywiście wyjdzie nas taniej, natomiast jeśli jechalibyśmy pociągiem spółki PKP Intercity, no to już ta cena byłaby o kilka złotych droższa.
1: Radio odjazd i przyjazd.
0: I tak sobie przeglądamy tutaj.
1: 50 puste, P16 link graficy Magas Row puste, dwa pasażerów.
0: Te nasze wyświetlone połączenia.
1: 30, radio odjazd, przyjazd, P2H.
0: Tak, aby wybrać interesujący nas kurs.
1: 20 puste, P5 link puste, 2 pas, 20 radio odjazd, przyjazd, 2H, 20 puste, P5 na link gra puste, 2 pasażer, 20 radio odjazd, 16.30, 30 przyjazd, 2H, 50 puste, P16 link graficy ma.
0: Aż nie dotrzemy do godziny wyjazdu, która nas interesuje.
1: Puste, 2, 30 radio odjazd, przyjazd, 2H, 20 puste, P5 na link gra puste, 2, 11 radio button odjazd, gdzie przyjazd, odjazd, radio button na cecka 9 of 11.
0: Czyli mamy 9 z 11 kursów, 9 z 11
1: odjazd
0: kursów.
1: 19.35, 31, 01, 20, 15 Wrocław, dworzec Polbus PKS, peron 3.
0: 19.35.
1: Przyjazd 21.55, 31, 01.
0: Przyjazd 21.55 do Katowic i mnie interesuje ten kurs.
1: 2H, 20 puste, P15, link graficy puste, 2 pasażerów, 20.00 zł.
0: O, mamy 20 zł. Gdy przed podcastem sprawdzałem tą cenę, czyli nim zacząłem nagrywać audycję około 15 minut w stosunku do obecnej chwili temu, to cena była 11 zł, więc już jest droższa, już jakieś bilety zostały kupione. Tak więc widać, że tutaj jednak trzeba się nieco pospieszyć.
1: 2 puste, link gra P15 puste, 22H, przyjazd, odjazd, radio button, not hecka 9 of 11.
0: I zaznaczam sobie to.
1: Space, wybierz, odjazd, 1, radio button, hecka 9 of 11.
0: Mam zaznaczone.
1: Odjazd 19.35, 31, 01, 20, 15 Wrocław, dworzec Polbus PKS, peron 3. Odjazd 19.30, przyjazd 2H, przyjazd 21.55, 30.
0: Jestem przed 10 w Katowicach.
1: 2 puste, link puste, 2 radio odjazd, przyjazd, 2 puste, link gra puste, 2 pasa. 11 radio odjazd przyjazd 2 5 puste 16 link graf puste 2 pasażerów 30 0 zable puste anuluj button.
0: Dotarłem sobie do końca tutaj tej prezentacji tych wszystkich kursów.
1: Dodaj do koszyka button.
0: Mam anuluj, dodaj
1: wyszukaj
0: do koszyka
1: połączenie.
0: Wyszukaj połączenie.
1: Liczba pasażerów edit 2.
0: I tutaj znowu od nowa nam się to zaczyna.
1: Liczba wyszukaj połączenie.
0: Więc dajemy opcję taką, która umożliwi nam kontynuowanie zakupów. Czyli dodaj do koszyka.
1: Anuluj, dodaj do koszyka button. Dodaj do koszyka button. Zobacz koszyk polski bus co na Mozilla Firefox. Zobacz koszyk polski bus co na Mozilla Firefox. List 1 Hladinkend 29 links. Zobacz koszyk polski.
0: Mamy informację opcję Zobacz koszyk.
1: Zobacz koszyk Hrading level 1.
0: I dochodzimy do tego nagłówkiem.
1: Listend puste. Prosimy zweryfikować wybrane połączenia.
0: Weryfikujemy tu teraz wybrane połączenia.
1: Puste. Prosimy pamiętać, że wyświetlone czasy odjazdów i przyjazdów dotyczą wybranych głównych stacji końcowych. W niektórych miastach może być kilka przystanków. W przypadku, gdy w wybranej miejscowości dostępnych jest więcej niż jeden przystanek, należy wybrać przystanek preferowany w celu wyświetlenia miejsc.
0: Myślę, że ta informacja jest jednoznaczna, więc nie ma potrzeby omawiać aż tak szczegółowo tego.
1: Zatrzymywania się autokar puste. Podróż Wrocław. Dworzec Polbus PKS. Peron 3 Katowice. Dworzec PKS. Data 31.01.2015. Liczba pasażerów 2. Odjazd 19.35. Przyjazd 21.55. Cena 20.00 zł. Linkusum podróż. Podsumowanie. W jaki sposób dowiedziałeś się o portalu Polski Buscom?
0: Tutaj oczywiście standardowa.
1: Combobox prosimy wybrać.
0: Jakaś ankietka, którą trzeba wypełnić. Jedna informacja.
1: Combobox prosimy.
0: W jaki sposób dowiedziałeś się o portalu Polski Buscom?
1: Combobox mod puste. Znajomi rodzina.
0: Znajomi rodzina.
1: Prasa czasopisma.
0: Prasa czasopisma.
1: Reklama na ulotki billboardy ekran LCD. Reklama na autokarach Polski Buscom. Miejsca rozrywki i rekreacji. Internet. Facebook. Wydarzenia. Informacja rozkłady jazdy na dworcach, przystankach.
0: I tak dalej. Ja wybieram informację internet.
1: Internet.
0: Czyli już dowiedziałem się z internetu o istnieniu tejże linii.
1: W jaki combobox internet. Bilet Y20.00 zł. Opłata za rezerwację 1.00 zł. Cena łączna 21.00 zł.
0: Czyli 21 zł będzie mnie to kosztowało.
1: Uwaga, wszystkie godziny odjazdów przedstawione są w czasie lokalnym miejsca odjazdu. Jakiekolwiek bilety przejazdowe zakupione w celu odsprzedaży nie będą akceptowane. Ważne informacje. Prosimy upewnić się, że wszystkie rezerwacje zostały wyszczególnione w koszyku zakupów i nie ma duplikatów. W przypadku powielonych lub błędnych rezerwacji należności nie będą zwracane. Puste. Zapoznałem się i akceptuję regulamin korzystania ze strony internetowej, regulamin przewozów, regulamin korzystania z Wi-Fi Hexbox Not Headset.
0: To jest oczywiście dosyć standardowa informacja. Puste.
1: Zapoznałem się. Zapoznałem się i
0: możemy kontynuować zakupy, czyli wybrać sobie kolejne połączenie i tak dalej, dodać je wtedy do koszyka.
1: Puste. Kontynuuj zakupy.
0: I później zapłacić za wszystko, oczywiście zaznaczając odpowiednie opcje.
1: Zapłać button.
0: Lub też zapłacić.
1: Wyszukaj połączenie.
0: Nas interesuje opcja zapłaty.
1: Zapłać button.
0: Tak więc sobie będziemy płacić i wpisywać dalej
1: dane,
0: które
1: od nas zapłacić cart Polski Buscom Mozilla Firefox
0: zażąda przewoźnik. Mamy zapłać e-kart.
1: Zapłać za puste. Uwaga, następuje proces bezpiecznych płatności. Prosimy. Puste. Listow 4. Nie odświeżać strony. Nie wybierać przycisku powrót. Nie otwierać drugiego okna. Nie zamykać okna przeglądarki do listem puste. Wykonanie jakiejkolwiek z tych czynności może spowodować puste. Jeżeli pojawi się komunikat o nieudanej płatności, prosimy o sprawdzenie, czy z konta bankowego została pobrana płatność. Puste. Jeżeli tak, prosimy o kontakt na nasz adres mailowy. Send mail link info Polski Buscom.
0: Mamy tutaj informacje o tym, co się może stać i jak ewentualnie się kontaktować w trakcie jakieś tam kłopoty, aby to wszystko wyjaśnić.
1: Puste. Jeżeli rezerwacja została wykonana prawidłowo, otrzymają Państwo dwa maile, potwierdzenie rezerwacji oraz e-bilet.
0: No właśnie.
1: Puste. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w sekcji. Link najczęściej puste. Pragniemy Państwa uprzedzić, iż w momencie, kiedy banki dokonują prac konserwacyjnych swoich systemów informatycznych, najczęściej od 23.00 do 2.00.
0: No to są standardowe informacje.
1: Płatność może zająć puste. Cena łączna 21.00 zł. Imię. Edit.
0: I teraz imię.
1: Forms mode on. Imię duże P. A. W. E. E. U. Nazwisko duże L. U. S. Z. Z. Y. K. Pluszczyk. E-mail edit.
0: Wpisuję swój adres e-mail.
1: Potwierdź adres e-mail edit. Mobile edit.
0: Numer telefonu, tutaj również można wpisać.
1: Dokonaj opłaty za przejazd Y button.
0: I im kolejny przycisk to jest dokonaj opłaty za przejazd. Oczywiście wskazane jest podanie swojego numeru telefonu z uwagi na jakieś sytuacje losowe, w których przewoźnik będzie mógł się z nami kontaktować. Jakieś warunki pogodowe, które uniemożliwią realizację naszego kursu, czy też cały szereg innych wypadków losowych, których siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc warto to pole uzupełnić. Wpisujemy sobie ten nasz numer telefonu i dajemy dokonaj opłaty.
1: Dokonaj opłaty za przejazd Y button.
0: Za przejazd.
1: Dokonaj opłaty za przejazd Y button. Zapłacie cart Polski Buscom Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. No links. E-cart formatka płatnicza Mozilla Firefox.
0: I teraz już tutaj przeniesienie na stronę e-cart formatka płatnicza, jak słyszeliśmy. Prawie każdy już z tego korzystał. Tutaj mamy możliwość wyboru karty kredytowej, ewentualnie rachunku bankowego.
1: E-cart formatka płatno headings. Pusta. Wita internet pusta. Link grafice cart. Imię Paweł Grafic. Imię Paweł. Nazwisko Pluszczyk. Zamówienie Polski Buscom. Ticket Purchase. Kwota 21. Grafice. Karty płatnicze.
0: Mamy informację o tym, komu będziemy płacić i za co, jaka kwota.
1: Radio Button. Not Headset. Visa. Visa. Electron. Visa.
0: Mamy możliwość wybrania karty płatniczej. Później w wypadku, gdy korzystamy z karty kredytowej, czy też karty bankomatowej, która umożliwia płatności przez internet, wpisujemy stosowne numery. numer karty, datę jej ważności oraz ten kod CV2.
1: Grafit, Visa, Visa, Visa, Radio, Grafit, Master, Radio, Grafit, VMB, Visa, Radio, Grafit, Master, Radio, Grafit, Maes, Radio, Grafit, z rachunku, Radio, Bud, Grafit, Ameryka, Rad, z rachunku, karty, kredytu, Radio, Button, Not, Hex, Grafit, Ameryka, e-przelew, Radio, Button, Not, Hex.
0: Mamy teraz też również e-przelewy. Ja skorzystam z e-przelewu, czyli opłacę swój bilet z mojego rachunku bankowego
1: Radio Button.
0: I szukam tutaj sobie mojego banku.
1: Płacę z IPKO Radio Button, not PKO, płacę z IKO Radio Button, not ING Radio Button, not Hecket.
0: ING, wybieram sobie tutaj ING.
1: Gra Radio Button, not Hecket, ING 11 of Space, ING Radio Button, Hecket.
0: No właśnie. I gra, gra, szukam gra, sobie gra, stosownego gra, radio, button, przycisku, gra, gra, gra, aby zatwierdzić. Tych banków jest tutaj bardzo dużo, więc myślę, że 95% z Was posiadających e-konto spokojnie znajdzie swój bank i będzie mogło dokonać. Jest oczywiście również możliwość przez PayPala.
1: Radio but, grafic, wydrukuj, zapłać. Dalej button, puste. Dalej button.
0: Dajemy sobie dalej.
1: E-card, formatka płatnicza, Mozilla, Firefox, Mozilla, Firefox, no links, Mozilla, Firefox, ING Bank, Online, Mozilla.
0: Właśnie, po wybraniu swojego banku zostajemy przekierowani na jego stronę.
1: ING Bank, podaj identyfikator użytkownika, login, edit.
0: Akurat w wypadku ING Banku Śląskiego należy podać identyfikator użytkownika, najpierw później maskowane hasło.
1: Dwa links, ING, ING.
0: I teraz cóż, mam tutaj już wpisane wszystkie dane, automatycznie uzupełnia mój bank. Pewnie w większości banków jest podobnie.
1: Editu data real 172 numer referent dla Souter Hall Ecarty za editu available.
0: Mam podane dla kogo.
1: Tytułem PLN editu available 21,00.
0: Numer rachunku, kwota i tak dalej, 21 zł.
1: Wyślij button.
0: Daję wyślij.
1: Wyślij button, potwierdź real, anuluj, wyślij but.
0: Wysyłam.
1: Bank Online, Mozilla, Firefox, 2 links, ING Bank, Bank.
0: Sprawdzam, czy zostało to zrealizowane.
1: Nieudane, puste, tablet i puste. Przelew został zaksięgowany.
0: No właśnie, przelew został zaksięgowany, więc daję wyloguj z mojego banku.
1: Mozgbut, wyloguj button.
0: I wracam na stronę przewoźnika, ewentualnie kogoś, kto
1: payment success polski busto, Mozilla.
0: Payment success.
1: Payment success polski busto, polski busto, numer rezerwacji, having level 1.
0: Numer rezerwacji.
1: Puste. Można wydrukować niniejszą stronę bezpośrednio z przeglądarki lub zapisać numer rezerwacji, który znajduje się w wiadomości e-mail przesłanej na podany. Adres poniższy, numer rezerwacji należy przedstawić kierowcy przy odprawie pasażerów przed podróżą. Miejsca w autokarach nie są przydzielane, dostępne są według zasady pierwszeństwa.
0: Tutaj mamy pełną informację w zasadzie, to, co teraz się dzieje. Mamy potwierdzenie, że zostało wszystko opłacone jak trzeba, przelew został zaksięgowany, numer rezerwacji został nam przydzielony i informacja, co z tym numerem należy zrobić. Możemy albo wydrukować sobie tą stronę bezpośrednio, bądź też po prostu e-maila, który do nas przyjdzie, czy też po prostu, jeśli mamy taką dobrą pamięć, zapamiętać sobie ten nasz numer, zapisać w telefonie, zapisać sobie na karteczce, jeśli jesteśmy z widzącym przewodnikiem, czy też jak nam się podoba. Kierowcę interesuje tylko i wyłącznie nasz numer rezerwacji. Na podstawie tego on to weryfikuje, czy rzeczywiście taki numer mamy i czy ta rezerwacja jest, że tak powiem, nam przynależna. Niestety minusem polskiego busa moim zdaniem jest brak rezerwacji miejsc, dlatego że zwykle przy wsiadaniu robi się spore zamieszanie. Brak jest tutaj porządku i systematyczności, no ale to wynika tutaj ze względów, o których przecież nie będziemy tutaj sobie rozmawiać. Więc pozostaje nam jeszcze tutaj zapoznanie się z tą stroną, sprawdzenie, czy przyszły do nas e-maile i na tym będziemy kończyć.
1: Pusta. Dziękujemy za dokonanie rezerwacji. Transakcja została zrealizowana, a Twoja rezerwacja e-potwierdzona e. Otrzymasz również od nas e-mail potwierdzający. PL. Pusta. Numer zamówienia CA7. Pusta. Having level 2. Dane dotyczące podróży. Numer podróży. Numer rezerwacji. Podróż 1. Wrocław. Dworzec Polbus PKS. Peron 3 to Katowice. Dworzec PKS. Data 31 januar 2015. Liczba pasażerów 2. Odjazd 1935. Przyjazd 2155. Cena 20.00 zł. Opłata za rezerwację 1.00 zł. Puste. Having level 2. Dane dotyczące e-card. Identyfikator z numer cena 2. Link wydrukowanie. Link zarezerwuj podróż. Puste.
0: Mamy tutaj możliwość drukowania, rezerwacji ponownej i tak dalej. Pora teraz na sprawdzenie skrzynki pocztowej, czy dotarł do nas e-mail. Sprawdźmy zatem, jak wygląda kwestia e-maili, które do nas dotarły.
1: Unread. Potwierdzenie polski buscom, potwierdzenie rezerwacji 2014, 11.
0: Właśnie, potwierdzenie rezerwacji.
1: Polski.
0: Otwieram sobie maila.
1: Powyższa informacja została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią.
0: No, chyba akurat poniższa powinno być, no ale to już inna sprawa, insza inszość.
1: Pusta. Dziękujemy za dokonanie rezerwacji w serwisie. Visited link, ten e-mail stanowi potwierdzenie pamiętanki Greco Uformaging. Visited link, Polkis e-mail, są puste.
0: Mamy informację po polsku, po angielsku.
1: Wsiadając do autobusu, proszę podać kierowcy numer rezerwacji. THRS. Wsiadając do THR, puste. Twoja rezerwacja YUE, puste. Twoja rezerwacja YUE do King Summary. Numer transakcji, transakcja, puste. Tablet 6, podróż 1. Journal 1. Numer rezerwacji. Do King, numer rezerwacji.
0: I tak dalej. Czyli mamy maila, który potwierdza naszą rezerwację. Możemy go sobie wydrukować, możemy sobie zapisać numer rezerwacji i wtedy wszystko jest ok. Pokazujemy numer rezerwacji kierowcy. No oczywiście znajdujemy sobie miejsce, ewentualnie korzystamy z czyjejś tam pomocy, jeśli podróżujemy sami i wówczas wszystko jest już jasne. Mam nadzieję, że tym, którzy mieli do tej pory kłopoty z polskim busem, korzystali z pomocy osób trzecich przy rezerwacji, czy też obawiali się, czy sobie poradzą, jak z płatnościami, bezpieczeństwem i cały szereg ewentualnie innych obaw, które mógł Państwu towarzyszyć, pozwoli rozwiać ewentualne wątpliwości, no i oczywiście korzystać z usług tego przewoźnika. Kwestia ewentualnych plusów bądź minusów tej firmy pozostaje kwestią bezdyskusyjną, no bo tutaj jest to sprawa indywidualna. Ja chciałem tylko Państwu zaprezentować, że się da, że można, że nie jest to trudne, że wszystko jest jasne, logiczne i nie ma z niczym żadnego kłopotu. Pozostaje mi co najwyżej życzyć Państwu dobrej podróży i oczywiście, jeśli pojawią się jakieś ewentualne pytania, to ja postaram się na nie odpowiedzieć, aczkolwiek na pewno nie jestem jakimś ekspertem, no bo wydaje mi się, że sytuacja, w której może zaistnieć jakiś problem w trakcie próby zakupu biletu i tak dalej, to są raczej zjawiska sporadyczne, na które no, ja nie mam wpływu, mnie nie spotkały. Niemniej jednak mam nadzieję, że gdyby jakieś kłopoty się pojawiły i będą adresowane do mnie jakieś pytania, będę umiał na te pytania odpowiedzieć. W takim razie raz jeszcze życzę Państwu dobrej podróży, powodzenia, Paweł Pluszczyk, dziękuję i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Ala Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim, tym razem króciutkim Tyflo Podcaście. Chciałabym dzisiaj zaprezentować, jak zrobić bardzo prosty, smaczny i niezbyt kaloryczny deser, jakim jest galaretka z owocami. Na początek potrzebujemy tak. Najczęściej na jedno opakowanie galaretki potrzebne jest 0,5 litra wody, co wystarcza na 2 większe lub 3 mniejsze miseczki, salaterki. Ja na ogół nie daję 0,5 litra wody, co można by przeliczyć na 2 standardowe szklanki, więc można dać 2 niepełne lub takie arkorokowe z łóżkiem kubki. To wyjdzie mniej więcej na to samo. 2 takie arkorokowe, standardowe i w ten czas galaretka szybciej tężeje i ma bardziej wyrazisty smak, jeśli nie jest to całe 0,5 litra. Wydaje mi się po prostu, że to jest za dużo wody na taką małą torebkę. Dodatkowo do galaretki tej akurat, którą ja będę robiła, będę dawała do środka krążki ananasa pokrojone, rodzynki i mandarynki. Oczywiście jest tutaj pewna dowolność, natomiast z owoców nie należy dodawać do galaretki kiwi, bo po prostu nie stężeje. Zacznę powolutku od nalania wody i zagotowania jej. Wleję 2 arkorokowe kubeczki. O pojemności niespełna ćwierć litra kaszy. I ustawiam sobie na małym palniku do zagotowania. W międzyczasie obiorę sobie mandarynkę i pokroję ananas. Do 2 miseczek. Może być 1 mandarynka, mogą być 2, w zależności jak kto woli. Można oczywiście też robić z większej ilości galaretek w większej misce i później odkrawać z całości trójkątne kawałki, jak z tortu. Można też na przykład z galaretki jednego koloru małymi foremkami do pierniczków, kiedy już stężeje, wycinać kawałki i zanurzać je w jeszcze nie stężałej, ale już chłodnej galaretce innego koloru, innego smaku. Dobrze, mandarynka została ubrana. Ja tutaj mam akurat 3 krążki ananasa, ale można też, kwestia pełnej dowolności, byle po zalaniu nie przebrało. Kroję sobie w troszeczkę większą kostkę. I wrzucam mniej więcej porówno do każdej z misek. Myślę, że galaretka z owocami to smaczny deser, który jest na dodatek zdrowy. Po pierwsze, ponieważ zawiera owoce w środku, które do niej dajemy, a po drugie, zawarta w galaretce żelatyna dobrze wpływa na naszą tkankę chrzęstną. Poza tym są to desery kolorowe, lekkie, ustawione w przeźroczystych naczyniach, mogą być także elementem dekoracji stołu. Owoce pokrojone. Teraz na koniec rodzynki. Ja do 2 miseczek, ponieważ lubię dużo rodzynek w galaretce, dodaję około 5 deko. Czyli jest to pół najmniejszej paczki rodzynek, w jakich są sprzedawane. Za ten czas zagotowała się nam woda, więc wyłączamy. Bierzemy galaretkę i do zagotowanej wody, ale nie gotującej się już, wsypujemy całą zawartość torebki na raz i okrężnymi ruchami mieszamy, tak aby nie pozostały żadne grudki i takie miejsca nadmiernie zagęszczone, no bo trudno będzie nam przelać, a jeśli nawet się to uda, po prostu nie zostanie dobrze proszek rozprowadzony w wodzie. Mieszamy, zbierając z brzegów też proszek z brzegów garnka.

0: Dobrze.
1: Galaretka jest rozmieszana. Teraz przeleję ją jeszcze ciepłą do owoców i rodzynek umieszczonych wcześniej w salaterkach. Nie mam niestety żadnego pomysłu, jak zaproponować, żeby rozlać całą zawartość równo, więc po prostu staram się wlewać jednakowo długo.

Sprawdzam, dokąd sięga. I jeszcze jedna porcja. Jeżeli przechylam garnek pod jednakowym kątem i wlewam jednakowo długo, jest szansa, że w miarę równo uda mi się nalać do obydwu naczyń.

0: palcem sobie, w którym jest mniej. Nalewam troszeczkę więcej do tamtego. Resztkę dolewam do drugiego. Jest w miarę równo. Nie ma też z tym co przesadzać. Nikt nie będzie mierzył pojemności galaretek z centymetrem. Chodzi o to, żeby desery były mniej więcej jednakowe. I to właściwie tyle. Należy galaretki przed włożeniem ich do lodówki ostudzić. Nie mogą być ciepłe. Kiedy już się ostudzą, wkładamy je do lodówki. Natomiast nie do zamrażarnika, ponieważ czasami kupując gdzieś w kawiarniach jakieś desery z galaretki lub z galaretką, na powierzchni spotykamy taką niemalże twardą szereń. No i to psuje smak po prostu, bo zamiast czuć smak galaretki, czujemy jedynie jej chód, więc lepiej zrobić galaretkę wcześniej, mieć czas na to, żeby spokojnie sobie stężała na przykład na jednej z wyższych półek w lodówce. Nie polecałabym wkładania do zamrażarnika, ponieważ galaretka zamiast stężeć po prostu nam zamarznie. No i to właściwie wszystko. Na koniec tradycyjnie przypominam, że do zrobienia galaretki potrzebujemy około na jedną torebkę, najczęściej około pół litra wody, jakieś owoce do środka w dowolnych konfiguracjach i proporcjach. Przypominam, że galaretkę wsypujemy do wody zagotowanej, ale nie gotującej się i z wstawieniem do lodówki czekamy aż ostygnie. I to tyle w moim króciutkim tyflopodcaście. Dziękuję bardzo za uwagę. Ewentualne pytania proszę kierować na Skype'ie pod nick Luftilka. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę smacznego i zapraszam do kolejnych moich tyflopodcastów. Do usłyszenia.
1: Był to tyflopodcast. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: W tradycji programu RTV jest tak, że zawsze rozpoczynamy naszą audycję jakąś piosenką, która dotyczy bądź to radia, bądź to telewizji. No i w tym momencie tak coś czuję, że sobie wszyscy pomyśleli, zaczęli od Janosika, no bo pewnie już nie mają pomysłu na to, czym rozpocząć program, to zaczynają grać piosenki z seriali, kojarzy się z telewizją.
6: Za tydzień będziemy jak miłość, potem na dobre i na złe. Otóż nie. To nie jest ten tok myślenia, bo na pewno jeszcze sporo takich typowych piosenek nawiązujących tekstem do radia czy telewizji znajdziemy. A ten utwór, od którego dziś rozpoczęliśmy, jest związany z radiem, ale tak bardziej nietypowo, bo z bardziej konkretnym radiem, z tym, które wczoraj pożegnaliśmy, a konkretnie o północy to się wydarzyło, o czym wczoraj mówiliśmy i chcieliśmy to tak dzisiaj jeszcze dopełnić.
5: Dokładnie. Radiofonia wczoraj, przypomnijmy, zakończyła swoje nadawanie równo o północy i to im trzeba przyznać, że czas, który im pozostał, wykorzystali idealnie, bo jak ja obserwowałem, kiedy zakończył się Janosik, no to dokładnie wybiła północ, no i do tego właśnie czasu mogli nadawać, no to tak zrobili. Kielecka Fama troszeczkę nie wyliczyła sobie tego czasu, bo tam zostało im parę minut, mogli jeszcze by spokojnie grać, a nie skorzystali z tego. Tu rzeczywiście co do sekundy.
6: Tak jest. No i wytłumaczyli nam, słuchaczom, że pożegnają się z nami utworem, który miał związek, był istotny dla historii studenckiej radiofonii w Krakowie. Tym utworem była właśnie muzyka z serialu Janosik. Niestety nie powiedzieli więcej, w jaki sposób akurat ten utwór się zaznaczył w tej historii, ale już tutaj właśnie poza anteną snuliśmy rozważania na ten temat, że no Kraków, Małopolska, blisko góry, więc być może to spowodowało jakieś skojarzenie, że akurat ta muzyka zaznaczyła się w ich historii, no i dlatego też my od niej rozpoczęliśmy wydanie programu RTV, którego numer 144.
5: Tak jest i w tym 144. spotkaniu z wami witają się Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz w spotkaniu nietypowym, bo może warto odnotować to dla potomnych, jeżeli ktoś tak włączy, wiesz, sobie za 5 lat to wydanie ze środka, nie poprzedzając go wydaniem 143, no to musimy wyjaśnić,
5: jest
6: że jest teraz jest niedziela, wieczór, 7 minut po godzinie 20, spotykamy się z wami o takiej porze nietypowej, chociaż zdarzało już się nam być tutaj w niedzielę wieczorem w jakichś szczególnych przypadkach i właśnie taki dzisiaj mamy, ponieważ tak jak już mówiliśmy wczoraj i powiemy jeszcze raz, nie usłyszymy się z wami za tydzień. Dlaczego? To się dzisiaj wyjaśni, bo będzie ku temu kontekst i to będzie ten moment, który też zapowiadałam od wczoraj, że Michał się będzie z tego tłumaczył przed wami.
5: Ja myślę, że już od następnego wydania programu RTV będzie to słychać.
6: Tak, jest to bardzo prawdopodobne, ale myślę, że powiesz, bo akurat właśnie tak się składa, że ten wątek jest gdzieś tam zbieżny z tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, ale
5: owszem,
6: to pod koniec już możemy zdradzić, więc jeszcze raz przypominamy to, o czym mówiliśmy wczoraj. To wydanie jest tak naprawdę wydaniem, które odbyłoby się w przyszłą sobotę, gdyby tutaj kolega nie miał innych planów. A więc wyprzedzamy trochę rzeczywistość, bo zawsze staramy się wam mówić o tym, co się będzie działo w najbliższym tygodniu, a teraz no, kierujemy się ku temu tygodniowi jeszcze kolejnemu, także będziemy wam zapowiadać medialne premiery, tak, bo to już jest ten czas, kiedy w stacjach telewizyjnych zaczyna się wiosna i pojawiają się coraz to nowe ramówkowe propozycje, ale też powroty znanych produkcji i skupimy się na tym tygodniu kolejnym, a więc na tym, co się będzie działo tak naprawdę od końca lutego, można powiedzieć, do 5 marca, bo 5 marca spotkamy się z wami ponownie i wtedy przedstawimy wam informacje o kolejnych nowych propozycjach, jakie stacje telewizyjne przygotowały dla nas na wiosnę.
5: Ale zanim przyjrzymy się ramówkom, to może kilka słów jeszcze o Eurowizji powiemy. No tak. I wyszło na twoje! Wyszło na twoje!
6: No cieszę się bardzo. Dla tych, którzy nie oglądali, no to już chyba można podzielić się tymi informacjami. Jeżeli nie oglądaliście, a nie chcecie spoilerów, no to trudno, cóż poradzić. To wydarzenie za nami, więc już to nie będziemy tutaj robić dla was wyjątku i przypomnimy, powiemy jak to było. Mieliśmy rzeczywiście 10 prezentacji, mieliśmy później ten super finał, do którego przeszły 3 podmioty wykonawcze, jak to się czasami mówi. Myślę, że jeden z nich mógł być pewnym zaskoczeniem, bo nie spodziewaliśmy się chyba jego aż tak wysokiej pozycji, mam na myśli formację Unmute, a dwa pozostałe przypadki, no to, czego wszyscy się spodziewali, czyli Daria i Krystian Ochman. Oni zaprezentowali się jeszcze raz i jak później relacjonował jeden z członków jury, ten pan związany z Telewizją Polską, w głosowaniu widzów zwyciężył Krystian Ochman, u jurorów Daria, co mnie trochę zaskoczyło, bo zawsze jury mi się kojarzyło z takimi bardziej konserwatywnymi wyborami. Zwłaszcza to jury, wiesz, Halina Frąckowiak, ciekawe, czy ona głosowała na Darię i sobie pomyślała, ta paranoja to jest lepsza niż moje, bądź gotowy dziś do drogi. Ja będę z tego słuchać cały czas w domu, więc jestem ciekawa. No, o ile pan Sierocki, no to okej, pewnie na to
5: muzyka taneczna to jest mu bliska gdzieś tam.
6: Tak. Ale jak patrzę na całe to jury, to jednak mnie ten werdykt zaskoczył, ale okej. Okay. No ale jak to wszystko się podsumowało, to jednak Krystian Ochman okazał się ostatecznym zwycięzcą i to on w maju jedzie do Turynu. No i cóż możemy powiedzieć o całym tym finale, bo myślę, że jest trochę wątków do podsumowania. Jeżeli chodzi o taką medialną oprawę tych preselekcji, to chyba rzeczą, która mnie najbardziej irytowała, było no to, co było już zapowiadane, czyli przeplatanie występów konkursowych występami gości, bo to wprowadzało jakiś taki galimatias i wydłużało
5: to wszystko. Rafał Brzozowski śpiewający Save Your Kisses For Me.
6: Jezu, ja się bałam, że tam, wiesz, lista uczestników listą, ale że usłyszymy na koniec, że reprezentantem Polski na Eurowizję będzie znowu Rafał Brzozowski, bo po prostu tyle go tam było i tyle razy było podkreślane, jak jest świetny.
5: I jak się co niektórzy tam wzruszali, jak go zobaczyli, to któraś z pań prowadzących tam wspominała o tym, że się wzruszyła, jak zobaczyła Rafała Brzozowskiego na Eurowizji, jak usłyszała zapowiedź.
6: No i wszyscy tam oglądają na tym YouTubie ten występ Rafała eurowizyjny, ale ciekawe,
5: że wiadomo, czemu ma tyle odsłon.
6: Ale ciekawe, czy oni go na serio oglądają. To ja bym na waszym miejscu tak ostrożniej podchodziła do zwracania uwagi na akurat te kwestie. Także to mnie denerwowało, ale był jeden występ specjalny, który szczególnie mnie zachwycił. To jest Sarah James, która wykonała utwór Netty z 2018 roku, którym Netta, reprezentantka Izraela, wtedy zwyciężyła. No i Sara to jest petarda. Mam nadzieję, że jak już będzie miała 16 lat, czyli za jakieś, nie wiem, 4 czy 3 lata, będzie chciała nas reprezentować na dorosłej Eurowizji, bo w dziecięcej już doświadczenie ma, bo naprawdę wokalnie to było mistrzostwo. Ale wiecie, jak co tam kilka piosenek były te występy specjalne zamiast dać w jakiejś przerwie, no to okej, był jakiś tam skrót występów później, ale myślę, że widzowie już mogli trochę mniej pamiętać Kubę Szmajkowskiego czy Anię Byrcyn, którzy śpiewali na początku, bo właśnie bardziej im zwracano uwagę na co innego, nie na tych, którzy tutaj powinni być w centrum. Mi zabrakło takich wizytówek uczestników. Ja
5: tak,
6: bym bardziej wolała
5: było,
6: to oglądać.
5: Dokładnie, bo o tym było bardzo, bardzo mało o uczestnikach.
6: Tak, tak. Bardziej bym wolała to oglądać niż aż tylu może gości specjalnych. No wspomnienia z historii naszych startów w Eurowizji, okej, okay, spoko były, ale no tak naprawdę bardzo niewiele się mogliśmy o nich dowiedzieć, bo w tej konferencjerce padało trochę słów, ale mało. No i cóż można powiedzieć? Jeżeli chodzi o występy same, no to większość wykonawców chyba nie zawiodła, ale kluczowe tu jest słowo większość, bo był tak. Ten występ, co do którego obawialiśmy się, że może być źle wokalnie, ale że będzie aż tak, to chyba się nikt nie spodziewał, prawda?
5: No, powiem szczerze, że to rzeczywiście było dość dużym zaskoczeniem i gdzieś tam mówi się o tym i ponoć to nawet sama Lidia Kopania gdzieś tam oznajmiła, że ona to tak celowo, no ale tak to się można zawsze tłumaczyć.
6: Tak, no Lidia Kopania, bo o niej mowa, śpiewała jakoby tak, jakby w ogóle nie znała tego utworu, jakby zapomniała słów, próbowała się ratować jakimiś wokalizami, ale to wychodziło jeszcze gorzej, więc no to naprawdę było bardzo dziwne i później były z nią wywiady, w których mówiła, że to był celowy zabieg. Ona chciała tak ten utwór zinterpretować, bo czasami trzeba zinterpretować inaczej.
5: Aha.
6: I no bo przynajmniej zwróciła na siebie uwagę i się zapisała w historii i te preselekcje za tą sprawą przejdą do historii. No tylko
5: czy o taką historię chodzi?
6: No właśnie, nie wpłynęło to jak sądzę dobrze na jej wizerunek. Podobno się właśnie jeszcze gdzieś pojawił taki argument, który ona miała powiedzieć kompozytorkom tego utworu, że ona to zrobiła celowo, że to był taki performance w kontekście tego, że już tak naprawdę zwycięzca konkursu był jej zdaniem znany. No ale to może, nie wiem, jak naprawdę chce zrobić performance, to trzeba było wyjść i nie zaśpiewać nic i stać przez 3 minuty, a nie wychodzić na osobę, która jest nieprzygotowana. No kończąc już ten wątek, bo właśnie nie chciałabym się nad nim za długo pastwić, mnie się z tego nawet nie chce śmiać, bo to zachowanie pani Lidii oraz inne zachowania jakieś wcześniejsze, myślę, że mogą świadczyć o tym, że ona potrzebuje jakiegoś wsparcia. Nie wiem jakiego, bo wiecie, nie będę jej tutaj sugerowała, że ma iść do lekarza, bo przecież nie jestem od tego, więc nie wiem jakiej formy i czyjej, ale mam wrażenie, że może po prostu potrzebować pomocy. Także nie śmiejmy się z niej. Wiem, że trudno będzie oczywiście o tym wszystkim zapomnieć, ale no, nie wydaje się możliwe, żeby to było zwykłe, wiecie, nieprzygotowanie, bo wokalistka jednak z takim doświadczeniem, ponad 20-letnim, szkoląca swój głos u profesora Akademii Muzycznej z Łodzi, no to chyba stres by jej nie sparaliżował aż tak. Nawet jakby się pomyliła gdzieś na początku, no to jakoś udałoby jej się tu uratować, a tutaj nic się nie udało. To tłumaczenie z tym performance'em też jest jakieś takie mało wiarygodne, a teraz kompozytorki utworu się odcinają w ogóle od niej i też piszą jej niezbyt ładne rzeczy na tym Facebooku. Także to wszystko jest dziwne i więc odpuśćmy i się może nie nabijajmy, bo chyba lepiej dla niej by było, gdyby po prostu się odsunęła i nawet może nie startowała więcej, jeżeli to się ma tak dla niej kończyć, bo po prostu jej będzie szkoda. Jeżeli chodzi o Krystiana Ochmana, no bo czekałam na to, jak utwór River wyjdzie na żywo, to wokalnie absolutnie się nie zawiodłam, wszystkie dźwięki były super w punkt. Jedyna krytyka, jaka spada na Krystiana i na osoby odpowiedzialne za ten występ, dotyczy stagingu, czyli to jest coś, do czego się w ogóle nie mogę odnieść, kwestia wizualizacji na scenie, tego, co w ogóle się na tej scenie dzieje, i widzę sporo krytycznych komentarzy, że w maju to w ogóle powinno wyglądać inaczej. Nie odniosę się do tego, ale mam nadzieję, że ludzie w maju będą zadowoleni i że nie będę już musiała tych komentarzy czytać, bo to rzeczywiście, no wiadomo, że staging wpływa na odbiór występu. Nie powiedziałam wam wczoraj o tym, bo zapomniałam, że jak był wyciek tej demówki Ochmana, to wyobraźcie sobie, że my trafiliśmy u bukmacherów na pierwsze miejsce w notowaniach. No te notowania są takie jeszcze, wiecie, średnio wiarygodne, bo niewiele piosenek jest wybranych. Te notowania są w części oparte o rzeczywiście już wybrane utwory, a w części o przewidywania, kto może zostać z danego kraju wybrany, więc to jeszcze nie ma jakiegoś super dużego znaczenia. Teraz jesteśmy na trzecim miejscu u bukmacherów, ale no to i tak jest dobrze. Pamiętacie,
5: jest
6: że
5: dobrze.
6: Rafał to tam szorował po dnie.
5: No dokładnie. Ja ale tu myślę, że naprawdę wstydu nie będzie i zajmiemy jedno z wyższych miejsc. Może
6: no wejdziemy do finału, no, to na pewno, bo no. Przypominam, że ostatnią, która weszła do półfinału, to była w 2017 roku Kasia Moś i od tego czasu czekamy.
5: Ja tu się nie będę nawet silił na zgadywanie, które miejsce zajmiemy, ale myślę, że nie powinno być źle. Tak to podsumuję. Natomiast wiesz co, dla mnie zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Eurowizję, to już zresztą też mówiłem poza anteną, było to, jakie miejsce, jeżeli chodzi o to, o głosy, to zajęło Unmuted. Ja się oczywiście i miałem taką nadzieję, że nie zajmą jakiegoś ostatniego miejsca, bo szkoda by było. Natomiast nie spodziewałem się, i to otwarcie powiem, nie spodziewałem się, że ten utwór zajmie aż tak wysokie miejsce, że on się znajdzie w tej pierwszej trójce.
6: Ja też się nie spodziewałam, szczególnie, że we wszelkich topkach fanów Eurowizji to on tak był w okolicach ósmego, no nad Litwą i nad Milą.
5: No i właśnie na takie miejsce, powiedzmy ósme, siódme, takie bym celował gdzieś tam, ale że się znajdzie wśród tych, którzy mogą nas reprezentować, no tego to się nie spodziewałem, naprawdę. Zaskoczyli mnie widzowie.
6: Mnie też. No właśnie, z tym jury, my przecież w ogóle wczoraj nie został wyjaśniony ten sposób głosowania, który ja próbowałam tłumaczyć.
5: No bo pan dyrektor, przepraszam cię bardzo, pan dyrektor wyszedł i powiedział, że głosowanie jest proste. No i o co chodzi? No pan dyrektor tak powiedział.
6: Ale to w ogóle wszystko było bardzo nietransparentne, bo ja pamiętam czasy, kiedy się posługiwano normalnie eurowizyjną punktacją. Było to właśnie tak, że jury przyznawało swoje punkty od 1 do 12 i widzowie, i na przykład wychodziła przewodnicząca jury, kimkolwiek ona była, i mówiła, że ten i ten wykonawca dostają z jury jeden punkt, ten dwa, ten trzy i tak dalej. A potem się okazywało, że ten, co dostał od jurorów jeden, dostał od widzów pięć. No i to się sumowało i w ten oto sposób wychodził ostateczny wynik. A tutaj, no okej, Daria była na pierwszym u jurorów, ale co dalej, jak Ochman, z jaką przewagą ta Daria, my nic absolutnie nie wiemy. Nie
5: podoba
6: mi się ta nietransparentność. Co do Darii, bo ja tak narzekałam na jej wokal ostatnio, że on do mnie nie przemawia. Albo ja się przyzwyczaiłam, albo trochę lepiej brzmiała wczoraj. Pisał do nas nasz słuchacz Dawid, pozdrawiamy cię, który jest fanem Paranoi, o czym już się mogliście wczoraj przekonać, bo zamawiał tę piosenkę. I Dawid żałuje, że to nie Daria nas będzie reprezentować. No wiecie, to się tak nie najlepiej rozłożyło, bo można tam lubić bardziej Paranoję lub mniej, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że w zeszłym roku mieliśmy Rafała, to już chyba lepiej by było, żeby w jednym roku była Paranoja, a w drugim był Ochman, ale niestety to się połączyło, że w tym samym roku zdecydowali się startować. Jeżeli chodzi o tę stawkę, to mnie jeszcze zaskoczyło dosyć niskie miejsce Karoliny Stanisławczyk i Chikitoro, czyli ósme. Myślałam, że będą wyżej.
5: Tak, to prawda. Ja się też spodziewałem ich wyżej, bo to jednak taki utwór, który no, jest w jednym z tych gatunków, które są dość popularne. Więc ciekawe, skąd aż takie niskie miejsce.
6: A nasza druga faworytka, czyli Karolina Lizer, wylądowała na miejscu szóstym, chyba tak, coś w tych okolicach.
5: To i tak uważam, że nieźle, że całkiem nieźle i że fajnie, że jednak część widzów, a być może jury również, doceniła to nagranie.
6: Tak, też dosyć dobre recenzje zdobył występ Kuby Szmajkowskiego pod względem wizualnym i wokalnym, bo rzeczywiście tam się wszystko zgadzało, więc niech chłopak próbuje w kolejnych latach z jakąś dobrą piosenką, szczególnie jeżeli czuje Eurowizję. No, to są, myślę, takie najważniejsze zagadnienia, które mieliśmy podsumować, czy coś jeszcze? Oczywiście my również czekamy na wasze komentarze, Dawid już się swoim podzielił, ale jak wy oceniacie to widowisko, piszcie facebook.com/radio DHT lub na naszej stronie internetowej. Ty coś masz jeszcze do dodania?
5: Co prawda nie mam tu komentarzy dotyczących Eurowizji, ale jeszcze dotyczące radiofonii, więc może, żeby super zamknąć też ten wątek, to przeczytam dwa komentarze od naszego słuchacza Andrzeja, którego zresztą wczoraj pozdrawialiśmy. I Andrzej napisał do nas tak. Witam, dzięki za wczorajsze pozdrowienia. Jeśli chodzi o wczorajsze wspomnienia z radiofonii, nie spotkałem się z tymi rozmowami nagrywanymi rejestratorem. Andrzeju, to było w okolicy 14. Ja tego chyba słuchałem albo przed 15, albo po 15. Takie mam wrażenie, że to było mniej więcej wtedy. I tam jakiś taki straszny był pogłos, no było widać, że to było nagrywane jakoś tak, no nie w studiu, nie w studiu.
6: No ale chyba nie wszystko było tak nagrywane. No właśnie. To, czego słuchaliśmy my po 23.
5: Nie. To w ogóle miałem takie wrażenie, jakby to było na żywo, że ktoś tam siedział. No, ale może, to mogło być, ale to masz rację, równie dobrze mogło być nagrane, no chociażby to ten timing taki bardzo dobry to by na to wskazywał. No i teraz właśnie wracam do wypowiedzi Andrzeja. Mnóstwo rozmów było realizowanych ze studia z gośćmi przez internet, ale też przez dwa mikrofony, choć prawda nie na żywo. Pierwszy raz miałem okazję słuchać wyłączenia stacji radiowej. Tak, playlista przez ostatnie dwa lata niczym mnie nie zachwycała, ale ta wcześniejsza jak najbardziej. Była to swego rodzaju alternatywa dla innych komercyjnych stacji. Podobno też radiofonia RMF-owa nie umywała się do tej sprzed 2013 roku. Nie słuchałem. To, co przykuwało moją uwagę przez ostatnie miesiące, to codzienny wieczorny magazyn autorski z poezją śpiewaną, co było unikatowe na skali radiowej. W styczniu magazyn znikł, zniknęli też prezenterzy poza serwisantami z RMF-u. W minionym tygodniu zniknęli nawet serwisanci, a i reklam było znacznie mniej. Radio się wygaszało i patrzyłem na to w sumie z obojętnością. W końcu niestety w ostatnim czasie mało to radio miało wspólnego z rozgłośnią studencką i nie widziałem szans na jej podniesienie. Mimo to przy krok, gdy rozgłośnia kończy nadawanie. Szczerze mówiąc, czułem się, jakby radio po prostu umarło. Płytę da się włączyć ponownie, ale radia nie. Ta cisza mówiła wiele. I jeszcze jedna wypowiedź od Andrzeja. Natomiast jeśli ktoś chciałby posmakować muzyki o podobnym charakterze, co w radiofonii, to polecam Muzo FM. Choć dla zaoszczędzenia własnych nerwów i zachowania stabilnego stanu emocjonalnego, na pewno nie w paśmie 8-10 z uwagi na prowadzących. Pozdrawiam gorąco i słucham dziś. No to cieszymy się, Andrzeju, że jesteś z nami na żywo. No ty swego czasu, nie wiem jak teraz, ale ty swego
6: teraz
5: czasu
6: rzadziej,
5: dużo słuchałaś Muzo.
6: Chociaż ostatnio trochę próbowałam wracać, ale chyba playlista Muzo oczywiście jest podobna w klimacie, jak najbardziej rozumiem, co masz na myśli, Andrzeju, ale mi chyba bardziej leżała niż to, co teraz słyszałam w radiofonii w czasie tego wczorajszego pożegnania, bo większego doświadczenia z radiofonią nie miałam, a przy paśmie 8-10 wiem, że ono nie każdemu musi odpowiadać i nie wiem, jak ja bym teraz do niego podeszła, bo też go dawno nie słuchałam, ale w czasie studiów, kiedy wstawałam często rano na wykłady, to ono mi gdzieś tam pomagało w tym, żeby wstać w jakimś, wiecie, humorze znośnym i się może nie przejmować tym, co mnie czeka w ciągu najbliższego dnia, tylko sobie trochę posłuchać głupotek. Ale jak najbardziej rozumiem, że Bisior i Anna mogą irytować, tak wiem, o co chodzi.
5: To ja jeszcze tylko dodam, bo ja ostatnio tak sobie zrobiłem rundkę po rozgłośniach studenckich. Ja kiedyś byłem do nich dość mocno sceptycznie nastawionym, ale stwierdziłem, że dam szansę, posłucham, co tam ciekawego mają do zaoferowania poszczególne stacje. I powiem szczerze, że dla mnie takim trochę odkryciem i stacją, o której kompletnie zapomniałem i jakoś nie słuchałem ich lata. To jest Rzeszowskie Radio Centrum. To jest radio bodajże nadawane przez Politechnikę Rzeszowską. To jest rozgłośnia studencka. I ja naprawdę polecam, żeby tam sobie od czasu do czasu zajrzeć, bo muzycznie jest ciekawie, jest bardzo różnorodnie. I to moim zdaniem też jest istotne, bo przynajmniej jeszcze jakiś czas temu to rozgłośnie studenckie to były takie radia, które ja tak trochę z przymrużeniem oka o tym mówiłem, ale coś w tym chyba jednak było, że to były stacje, w których dobierano taką muzykę, że to po prostu mam wrażenie, że ta antysłuchalność jej była poniekąd celowa. No, oczywiście kwestia gustu, wiadomo, że ktoś na pewno był odbiorcą, ale no, dla mnie ta muzyka była niestrawna. A w Radiu Centrum to jakoś tak jest, mam wrażenie, że dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o ten repertuar muzyczny. Są i rzeczy nowe, są rzeczy starsze, jest ta różnorodność zachowana, chociaż mam wrażenie, że tam trochę mało się na antenie jako takiej dzieje, ale słucha się tego całkiem przyjemnie, także ja polecam dać szansę. To tak jeszcze a propos. Zobaczę, czy tu przypadkiem jeszcze w międzyczasie nie spłynął nam jeszcze jakiś jeden komentarz, bo wydaje mi się, że tak, a nie, na razie nic nie ma, więc możemy przejść dalej.
6: To tylko kończąc, jeżeli chodzi o radiofonię i dalsze losy częstotliwości po niej, to grupa RMF pytana, czy będzie się ubiegała o możliwość nadawania tam, a przypomnijmy, że warunki ustalone przez Krajową Radę są takie, że to ma być znów stacja o profilu studenckim, więc czy się sprawdzą podejrzenia twoje, Michale, i czy RMF będzie chciało kontynuować radiofonię, bo gotowy produkt już mają, to oni jeszcze nie chcą tego mówić. Jak konkurs będzie, no to wtedy się tego dowiemy.
5: Ja się wcale nie zdziwię, naprawdę.
6: I będziemy do tego tematu wracać, do tematu Eurowizji też, ale dopiero, jak sądzę, w maju, no chyba, że coś się wydarzy po drodze takiego, na co będzie warto zwrócić uwagę z medialnej perspektywy. A teraz wracamy do tak zwanej, jest takie słowo, bieżączki.
5: Tak jest.
6: A właściwie trudno mówić o bieżączce, bo przypomnijmy, że mówimy o tym, co dopiero za tydzień się będzie działo. Jeżeli się boicie, że przez ten tydzień zapomnicie o tym, o czym teraz będziemy mówić, to zawsze będziecie mogli do tego wydania sobie wrócić, do jego nagrania z muzyką w serwisie Mixcloud lub do wersji bez muzyki w Tyflo Podcaście lub na YouTubie. I zaczynamy właśnie od kolejnego jeszcze poniedziałku, od 28 lutego. Zaczynamy w ogóle od Polsatu, bo omówimy sobie najpierw, jakie nowości oni chcą wprowadzić na antenę w tym wiosennym sezonie, i to są przede wszystkim seriale.
5: Tak jest.
6: Ale takie nowości, nie nowości, bo ci, którzy zdecydowali się płacić za Polsat Box Go, to już mogą tę produkcję znać. I my już o nich wtedy mówiliśmy, ale jako że wiemy, że większość jednak ludzi prawdopodobnie no, kieruje się ku Polsatowi, jeszcze naszych słuchaczy ze względu na nieobecność, na niedostępność, na średnią dostępność Polsat Box Go, no to wrócimy jeszcze raz do tych produkcji i omówimy ich fabuły.
5: Jak wspomniałaś, zaczynamy od kolejnego poniedziałku, nie tego, co teraz będzie, a następnego, 28 lutego. Właśnie to wtedy telewizja Polsat rozpocznie emisję serialu Osaczony, który dotychczas był dostępny jako produkcja premium Polsat Box Go. No i tak, co poniedziałek o 20:00 stacja pokazywać będzie dwa odcinki tego serialu. Przypomnijmy, że Osaczony to historia opowiadająca o tym, jak w pozornie spokojnej, szanującej się społeczności dochodzi do morderstwa. Ginie 6-letni chłopiec z sąsiedztwa. Jego ciało przypadkowo odnajduje jeden z mieszkańców. Jest to Michał, a w tej roli Leszek Lichota. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi detektyw Kron, Eryk Lubos. Jednak lokalna społeczność i media wydały już wyrok. Aby uwolnić się od podejrzeń, Michał sam spróbuje znaleźć mordercę, a w międzyczasie przy okazji odkrywa wiele tajemnic skrywanych za fasadą idealnych rodzin z przedmieścia. Serial oparty jest na australijskiej licencji.
6: Nie możemy swojego wymyślić. W ogóle nie ma kreatywnych ludzi, co by mogli pisać scenariusze w tym. kraju.
5: Dokładnie. I co ciekawe, serial liczy 6 odcinków, także no co, taka oferta Polsatu na 3 tygodnie? Szczególnie, że oni co tydzień planują emitować 2 odcinki. To już naprawdę nie dało się tego jakoś tak przedłużyć. No ale może mają coś nowego.
6: A może właśnie coś tam później wskoczy w marcu. Jeszcze tego nie wiemy.
5: Tak jest. Natomiast wiemy, że teraz zagramy wam piosenkę i to będzie piosenka, co ciekawe, właśnie z osaczonym w tytule. Zaśpiewa ją duet. Będzie to Szymon Podwin i Bartosz Wielgosz.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Krótka piosenka, no i już jesteśmy z wami ponownie, żeby przekazać kolejne wieści.
6: Wieści z kręgu polsatowskiego i z kręgu serialowego, bo druga serialowa nowość będzie czekała na widzów w środę. Nowość dla tych, którzy oglądają seriale w telewizji, ale produkcja może być już znana również abonentom Polsat Box Go. To serial zatytułowany Mecenas Porada. Kilka miesięcy temu o nim mówiłam, kiedy do Polsat Box Go trafił, ale teraz przypomnę, że znana widzom z wielu produkcji telewizyjnych Aleksandra Domańska wciela się w rolę utalentowanej studentki Wydziału Prawa. Katarzyna Porada, której przekorny los krzyżuje plany. To właśnie ona jest tą główną bohaterką, przekorny los krzyżuje plany, los chce z nią grać w pokera, raz jej daje, raz zabiera.
5: Tak jest.
6: Ten wątek losu jeszcze od nas dzisiaj wróci. W wyniku wypadku jej ojciec zostaje sparaliżowany, a Kasia musi zająć się utrzymaniem rodziny. Aby skończyć studia, zatrudnia się jako fryzjerka. Z czasem okazuje się, że świetnie odnajduje się w nowej roli. Z determinacją kończy jednak wymarzone studia i zatrudnia się w lokalnej kancelarii. Jako osoba pogodna i serdeczna zyskuje wielu klientów. Niespodziewanie po zdaniu egzaminu adwokackiego szefowa kancelarii wręcza Kasi wypowiedzenie. Zdesperowana mecenas Porada postanawia po raz kolejny wziąć sprawy w swoje ręce. Wynajmuje mały lokal w galerii handlowej i udziela pomocy prawnej za niewielką opłatą. Złotówka za minutę. No bo wiecie, Porada się nazywa, no to czym się ma zajmować? Bardzo dużo tutaj tych wątków. Już też pamiętam, że na to zwracaliśmy poprzednio uwagę. Więc będzie o czym opowiadać w tych kolejnych odcinkach produkcji. A w serialu obok Aleksandry Domańskiej występuje, jak to określono, plejada gwiazd. Nie wiem, czy się zgadzam z tym określeniem, ale to ustalimy, jak przeczytam, kto występuje. Radosław Pazura, Antoni Pawlicki, Mateusz Rusin, Otar Saralidze. Nie wiem, czy jest jeszcze gwiazdą,

0: I tak to właśnie. Co do tych aktorów, to powiem tak, no kilka znanych nazwisk na pewno tam się pojawiło, ale czy to takie plejada, czy to taka plejada gwiazd, no to można dyskutować. Ale możecie z nami na ten temat podyskutować, tak jak na przykład uczynił to Wojciech przed momentem, bo napisał do nas, że on się cieszy, że Krystian Ochman będzie nas reprezentował, bo to był jego faworyt. Także...
1: No super, no, tak super. Jak mój.
0: No właśnie.
1: Tak jest, a u nas teraz znów muzyczna przerwa,
0: ale nie zagramy poparzonych kawą.
1: Nie, mogę zdradzić, że w Polsacie zostaniemy i nie zagramy poparzonych kawą, bo ten utwór się tutaj aż prosił. On był u nas dwukrotnie w podobnych okolicznościach. Utwór Pani Mecenas się nazywa i kiedy omawialiśmy serial Mecenas Lena Barska oraz kolejne sezony przygód Mecenas Joanny Chyłki, to właśnie poparzenie się u nas pojawiali, ale teraz Michał znalazł w naszej płytotece inny utwór, który też będzie pasował pod tytułem Pani Adwokat i to ciekawe, co ciekawe, również wykonuje go wokalista o imieniu Szymon.
0: Nie jeszcze wiem, tylko Szymona z Farmy nam tu brakuje.
1: No właśnie bym mówiła poza tym, że a propos Polsatu, to ja znam tylko Szymona, rolnika z Farmy, tego Szymona, który nam śpiewał wcześniej i tego, który zaśpiewa teraz jeszcze nie znałam, ale kto wie, może to oni również się staną sławni, będą plejadą gwiazd. To kto teraz dla nas zaśpiewa?
0: Szymon Polak.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
0: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. To już 144. odcinek naszego spotkania z wami. Będzie ich jeszcze na pewno całkiem sporo. Przypominamy, że w 666 jakieś kolejne Q&A albo inną niespodziankę wam będziemy musieli przygotować. Jeszcze sami nie wiemy, jaką tak do końca.
1: Coś wymyślimy, chociaż już ma pewną koncepcję, może ją zdradzę dzisiaj jeszcze. Natomiast my, tak jak obiecałam, pozostajemy przy Polsacie. Piszcie do nas, jak oceniacie ich nowe propozycje serialowe, czy będziecie oceniać, oglądać Osaczonego a lub Mecenas Poradę, a może jeden i drugi serial, bo mnie chyba jakoś obie zapowiedzi nie przyciągnęły, chyba to nie jest to, czego akurat oczekuję, a ty zerkniesz na któryś?
0: Wiesz co, być może, chociaż tych propozycji jest tyle, że no nie wiem, może gdzieś tam z VOD coś mi się uda, jak przeboleję te reklamy, które Polsat oferuje, bo podejrzewam, no tak. Bo podejrzewam, że teraz to już te produkcje też będą w opcji darmowej.
1: Zapewne w telewizji, tak?
0: Więc będzie można sobie z tego też skorzystać.
1: No a z programami telewizyjnymi chyba jest tak, jak z piosenkami, czyli najbardziej lubimy te, które już znamy, więc teraz wrócimy do tego, co Polsat nam szykuje, które ze znanych jego produkcji serialowych, które programy, jakie mogliśmy oglądać już w poprzednich sezonach, na antenę wracają.
0: Tak jest, wracają Gliniarze już od poniedziałku, 28 lutego o godzinie 17 pojawi się pierwszy odcinek 12 sezonu i cóż tu się będzie działo? Ano między innymi działo się będzie to, że bezwzględny gang zagrozi naczelnikowi wydziału Piotrowi Zarembskiemu. Podinspektor, który spędza weekend na jachcie, przypadkiem stanie się świadkiem podejrzanych zdarzeń. Policjant wraz z przyjaciółką Ireną spróbuje przeprowadzić infiltrację. No patrz, jak to człowiek, policjant to cały czas na służbie, a przynajmniej taki, który poważnie tę służbę traktuje. W nowych odcinkach nie zabraknie też prywatnych wątków policjantów, chociażby Natalia po utracie ciąży razem z Filipem udadzą się na terapię. W życiu osobistym tej pary ważną rolę odegra także Elżbieta Mora, matka Filipa. Natomiast Kuba będzie sfrustrowany decyzją Szwarca, która uniemożliwi mu przeniesienie się na komendę do Gdańska. W detektywów ponownie wcielą się Ewelina Rugaber, Piotr Mróz, Charlotta Zielińska, Aleksander Mackiewicz, Tomasz Skrzypniak i Arkadiusz Krygier. Ponadto do obsady dołączą Magdalena Wojtacha oraz Ewa Rugaber.
1: No to, a to ciekawe, jaki ona ma związek z Eweliną Rukgapę.
0: No właśnie, to jest
1: jak
0: ciekawe.
1: Jak coś widzicie, to dawajcie znać, o co tutaj
0: dokładnie, bo my szczerze mówiąc z gliniarzami nie jesteśmy tak zaznajomieni, chociaż mamy w naszej redakcji ludzi, którzy gliniarzy lubią oglądać. Pozdrawiamy kolegę Grzegorza.
1: Tak jest. I teraz przenosimy się do pasma wieczornego, bo jeżeli chodzi o to pasmo dzienne, no to te paradokumenty lubiane przez widzów wszystkie wracają tam. Dlaczego ja? Trudne sprawy, to wszystko

0: będzie, ale wracamy do pasma wieczornego, bo wiemy już, że w poniedziałki wieczorową porą będzie można oglądać Osaczonego przynajmniej przez tam 3 tygodnie, a co we wtorek?
1: A we wtorek będziemy mieć 5. edycję Ninja Warrior Polska. Będzie można ten program śledzić, tak jak wspomniałaś, we wtorki po godzinie 20:00 i po raz pierwszy z 5. edycją Ninja Warrior Polska będzie się można spotkać we wtorek 1 marca. W 5. serii zostaną wprowadzone nowości na torze eliminacyjnym. Jak zapowiada stacja, będą to podwójne przeszkody i to będzie o tyle ciekawe, że zawodnik będzie sam mógł zdecydować, którą z nich przejdzie. Czyli jak na przykład jedna mu się wyda za trudna, no to sobie będzie mógł wybrać tę drugą, chociaż no to nie wiadomo, czy przypadkiem sobie tej sytuacji nie pogorszy wtedy, no bo to są takie sprawnościowe różnego rodzaju zadania. W programie poza profesjonalnymi sportowcami wezmą też udział celebryci, aktorzy Jakub Zdrójkowski i Joanna Jabłczyńska, kulturysta Robert Burnejka i pogodynka...
0: Hardkorowy koksu.
1: No tak, hardkorowy koksu. No on to pewnie nie będzie miał z tym najmniejszych problemów. No. Dokładnie. I pogodynka Polsatu, Polsat News właściwie, Milena Rostkowska-Galant. A program ponownie poprowadzi Karolina Gilon, a komentatorami będą, tak jak poprzednio, Jerzy Mielewski i Łukasz Juras Jurkowski. Także no się będzie działo, jeżeli lubicie tego typu widowiska, no to już od wtorku, ale nie tego teraz, tylko pamiętajcie, jeszcze za tydzień od 1 marca 20 w Polsacie będzie można sobie oglądać ten właśnie program Ninja Warrior Polska.
0: Wracają też inne produkcje serialowe. Do środowego pasma na 21 wraca Komisarz Mama, a w czwartki o tej samej porze będzie można oglądać kolejny sezon Przyjaciółek. Ale przyznam, że nie udało mi się dotrzeć do informacji takich bardziej szczegółowych o tym, co się wydarzy w tych sezonach, więc jeżeli do kolejnego programu uda mi się te informacje uzupełnić, to również z Wami się nimi podzielę. Nasz Nowy Dom też oczywiście wraca na czwartek na godzinę 20. A na piątek na godzinę 20, bo od kilku sezonów, przypomnijmy, w tym paśmie jest emitowany, wraca program Twoja Twarz.
1: Brzmi znajomo.
0: No i my, jak to zwykle, powiemy sobie teraz o tym, kto wystąpi, kto się będzie wcielał w te postaci ze świata muzyki. Chociaż mnie ten program już irytuje od kilku sezonów, bo powiem szczerze, że przynajmniej w moim odbiorze tak bardzo jest słyszalne, że te występy... Inaczej wiem, że program nie jest na żywo, tak? To jest jakby jasne. Ale w pierwszych edycjach mam wrażenie, że oni rzeczywiście wychodzili na tę scenę i tam śpiewali, a tutaj chyba sporo jest podrasowywane studyjnie. I moim zdaniem to już bardzo słychać i przez to... Trochę nie widzę celu, żebym ja to oglądała. Jeżeli Wam się to podoba, to fajnie, podzielcie się Waszą opinią, może odbieracie to inaczej, ale na pewno na jakiś pierwszy odcinek zerknę, żeby jakoś wstępnie się dowiedzieć, jak sobie radzą ci nowi uczestnicy. A znajdą się wśród nich Karolina Pisarek, czyli no to jest słynna, no znana obecnie u nas modelka i influencerka, ona chyba gdzieś tam stop model wyszła, więc wokalnego doświadczenia nie ma, zobaczymy, jak sobie poradzi, za to kolejna uczestniczka, no doświadczenie no tak, ma spore.
1: Doświadczenie ma spore i nadal jest aktywna na scenie muzycznej, jest to Anna Jurksztowicz.
0: No to jest duże wow, moim zdaniem, że ona się zgodziła na ten program. Kolejna uczestniczka jeszcze nie zdążyła nabyć aż takiego doświadczenia, bo jest aktywna zdecydowanie krócej, ale no niemniej utalentowana Vicky Gabor, najmłodsza uczestniczka w historii programu.
1: No i kolejna piosenkarka na liście, Ania Rusowicz.
0: No to tutaj ten skład pań obiecujący, no zobaczymy, jak pani Karolina sobie poradzi, ale w przypadku reszty pań, no to może takie podrasowywanie wokalu nie będzie potrzebne. Jeżeli chodzi zaś o panów, no to nie wiem, jak się wokalnie prezentuje Patryk Cebulski, to aktor młodego pokolenia występujący w produkcjach Polsatu, m.in. Kowalscy kontra Kowalscy.
1: I kolejny aktor, Maciej Radel.
0: Tak, to jest aktor serialowy i dubbingowy. Mamy jeszcze jednego aktora i nie tylko, to Andrzej Kozłowski, aktor serialowy, teatralny i był też związany z kabaretem pod Wyrwi Groszem. No to oni tam śpiewają chyba co jakiś czas. Także no rzeczywiście może nie jakieś duże doświadczenie, ale w tej, ale tej kwestii ma. Natomiast ostatnia pozycja na tej liście to jest jakiś szok w ogóle.
1: No to jest szok i ja naprawdę jestem zaskoczony, bo to słuchajcie, będzie już, myślę, że możemy zdradzić. On zaraz nam zaśpiewa. Denzel!
0: Denzel jest z Belgii, ale chyba lubi Polskę. Znaczy, no, jego utwór był u nas popularny, więc chyba to dlatego. Przypominam to, o czym już kiedyś mówiłam, że w 2006 roku on się ubiegał o to, żeby nas reprezentować na Eurowizji, a teraz, będąc gwiazdą, no chyba już nieco zapomnianą w dzisiejszych czasach, znalazł miejsce w naszym, jednym z bardziej popularnych programów.
1: Ciekawe, jak sobie poradzi.
0: No właśnie, czy będą mu dawać do śpiewania polskie piosenki, czy go oszczędzą. Mamy też zmianę w gronie jurorskim. Nie zasiądzie w nim Gromi, który tłumaczy to w ten sposób, że realizacja programu zbiegnie się z momentem, kiedy po raz kolejny zostanie ojcem, więc poświęci się bardziej życiu rodzinnemu i zastąpi go Krzysztof Cugowski. No to też jest chyba duża rzecz, że on będzie jurorował. No i emisja tego programu wystartuje no jakiś czas jeszcze z naszej perspektywy do tego początku, 4 marca o godzinie 25, co piątek będzie można ten program oglądać. Do tego, co w kolejne dni tygodnia, czyli w soboty i w niedzielę, przejdziemy sobie za 2 tygodnie 5 marca, żeby być bardziej na bieżąco z tą rzeczywistością, ale mówiłam teraz o tym paśmie po godzinie 20, no ale Polsat ma dla nas swoje hitowe propozycje w jeszcze późniejszym paśmie, po 22, zwykł zabierać nas na Love Island. No i nie inaczej będzie i w tym sezonie, ale będzie niespodzianka dla fanów programu, którą ma być specjalny odcinek sobota na Love Island, bo przypomnijmy, że ten program emitowany jest od poniedziałku do piątku i w niedzielę. No i to się generalnie nie zmienia. W sumie trochę nie wiem, czemu to służy, bo o ile jeszcze kiedyś, jak w soboty po tej porze była twoja twarz brzmi znajomo, to okej, wiadomo. Ale teraz, jak twoja twarz jest w piątek o 20, to oni po tej 22 w soboty po prostu chyba emitują filmy, więc już no jakby chcieli, to by dali tam Love Island, ale jednak zdecydowali, że zrobią to trochę inaczej, bo ten odcinek specjalny Sobota na Love Island publikowany będzie na platformie Polsat Go. W dniu, gdy reality show nie będzie emitowany w telewizji, fani będą mieli okazję obejrzeć ekstra materiały w internecie. Karolina Gilon zaprosi widzów za kulisy produkcji, zada uczestnikom niewygodne pytania, a także przedstawi Islanderów, którzy w kolejnym tygodniu zamieszają układem sił w willi. Niepublikowane materiały, komentarze wyspiarzy i zaproszonych gości specjalnych zagwarantują dodatkową dawkę pozytywnej energii prosto ze słonecznej Andaluzji. Emisja nowego sezonu Love Island Wyspa Miłości będzie miała miejsce od 28 lutego, od poniedziałku do piątku i w niedzielę o 22.10 na antenie Polsatu, a w sobotę, jak powiedziałam, specjalne wydanie programu Sobota na Love Island w bezpłatnym serwisie Polsat Go. I na koniec, bo już w zasadzie omówiliśmy te najistotniejsze powroty do Polsatu, przynajmniej te najbliższe, ale jeszcze wiadomość, że tak powiem, z ostatniej chwili, bo ten nasz dzisiejszy program, jak się okazało, to nie tylko informacje o tym, co nas czeka w stacjach telewizyjnych na przełomie lutego i marca, ale również bardzo świeża informacja, która tak naprawdę pojawiła się dzisiaj, dotycząca ofert takich kanałów jak Super Polsat i wydarzenia 24, które to modyfikują swoje ramówki, modyfikują tę ich sferę informacyjną. No w przypadku wydarzeń 24 to chyba nie dziwi. Telewizja Super Polsat będzie pokazywać dodatkowe 2 wydania wydarzeń, a stacja Wydarzenia 24 zaprosi na nowy magazyn publicystyczny. I jak to będzie? W Super Polsacie o 10 widzowie dowiedzą się, co wydarzyło się poprzedniego dnia oraz co dzieje się w tym momencie. Stacja będzie retransmitować serwis informacyjny z telewizji Wydarzenia 24. Natomiast o godzinie 15.50 równolegle z antenami Polsat, Polsat News i Wydarzenia 24. Stacja pokazywać będzie Wydarzenia 15.50, tak się konkretnie ten serwis nazywa. I co też ważne, myślę, wspomniane serwisy informacyjne oraz, tak jak podobno dotychczas, powtórka wydarzeń z poprzedniego dnia o godzinie 6 rano pokazywane będą z tłumaczeniem na polski język migowy. A ponadto Super Polsat wyemituje magazyn Więcej Wydarzeń oraz nowość, program Gość Wydarzeń 24. A więc, jak już sugeruje ten opis, tę nowość będzie można oglądać zarówno w kanale zawartym w tej nazwie, czyli w Wydarzeniach 24, jak i w Super Polsacie. No i w zasadzie można się domyślać po opisie, co to jest, no bo wiemy, że Polsat News ma gościa wydarzeń tego wieczornego, no to będzie to takie podsumowanie z gościem, tylko że wcześniejsze. Będzie to pierwsze, jak oni twierdzą, podsumowanie dnia w rozmowie z politykami i ekspertami. Goście przedstawią swój punkt widzenia, a także opowiedzą o przyczynach i możliwych skutkach wydarzeń, które otaczają widzów. Gość Wydarzeń 24 będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 16.20.
1: No a ja teraz zaglądam jeszcze na naszego Facebooka, bo piszecie, tak, piszecie do nas. No i tu Dawid napisał, że on czeka na Osaczonego. Dawidowi się spodobał,
0: no
1: to spodobał scenariusz Osaczonego, więc czeka na niego. No i super, Dawidzie, to w takim razie jak...
0: To napisz potem, Dawidzie,
1: tak, jak
0: się spodoba.
1: Jak obejrzysz, to daj znać, jak tam ci się podoba ten serial i czy spełnił twoje oczekiwania.
0: Tak jest, a u nas już zapowiadany muzyczny akcent. No, wiecie, kiedy były ogłaszane te gwiazdy, które wezmą udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo, najpierw była pani Rukrztowicz ogłoszona, bo oni to tak etapami informują o tym, no to mówię, zagrałam jakiś diamentowy kolczyk, będzie fajnie, ale kiedy ogłosili jakoś chyba pod koniec, czy na samym końcu Denzela, no to już wiedziałam, że nie może być inaczej.
1: Oczywiście, że tak, i on teraz u nas ze swoją najsłynniejszą piosenką, czyli Pump It Up.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Denzel i jego słynne Pump It Up za nami, a teraz przeskakujemy, zmieniamy barwy i z Polsatu przenosimy się do TVN-u.
0: Chociaż zahaczymy jeszcze o Polsat, bo napisał do nas słuchacz Wojciech ponownie, który cieszy się, że wracają gliniarze,
1: więc tak jest.
0: Witamy kolejnego fana tej produkcji. I przekazał nam jeszcze jedną informację związaną poniekąd z TVN-em, bo produkcja, której to dotyczy, była w TVN-ie, tak? Ale teraz to chyba TVN7 jest. O TVN7 też będzie u nas później. Mowa o 19+, bo Wojciech przekazał nam taką informację, że od jutra w playerze ma być dostępny ostatni sezon tej produkcji. Przyznam, że nie wiedziałam o tym, bo 19+ to jest też coś, czego nie oglądam, a w źródłach medialnych też się tej informacji nie doczytałam. Jak się czegoś więcej dowiem, to chętnie uzupełnimy to w kolejnym wydaniu, ale dziękujemy bardzo za tę wiadomość. No i już w nawiązaniu do tych wątków jesteśmy teraz w TVN-ie i powiemy o jednej z ich nowości. To nie jest tak, że mają tylko jedną dla nas na tę wiosnę, ale pozostałe wejdą troszkę później, a teraz Michał wam opowie o tym, co szykują na wieczory, konkretnie wieczory środowe.
1: Tak jest, od 2 marca konkretnie TVN będzie emitować o godzinie 21.35 i to będzie co tydzień. Będzie to nowy reality show o nazwie Przez Atlantyk. W tym programie znane osoby muszą przepłynąć łodzią Ocean Atlantycki. Podróż rozpocznie się na Gran Canaria, a zakończy się na Guadalupe. W jej trakcie uczestnicy będą uczyli się pracować w zespole i żeglować. Kapitanem statku będzie żeglarz Roman Paszke, a uczestnikami programu będą aktorka Maja Hirsch, modelka Renata Kaczoruk.
0: No to jest, możecie ją kojarzyć z tego, no wiem, że tak się nie powinno ludzi klasyfikować, ale to jest ta pani, która była przez kilka lat dziewczyną Kuby Wojewódzkiego.
1: Tak, tak jest.
0: Tak nie mógł pan tak pamiętać.
1: I między innymi ona chyba była właśnie wtedy, kiedy Kuba Wojewódzki miał ten swój roast i temu związkowi się wtedy tak dostało. Ja szczególnie przez to pamiętam.
0: No, tego nie pamiętam, ale wiem, że w książce Kuby Wojewódzkiego, kiedy obficie opisywał swoje wszystkie były partnerki, to była informacja, że Renulka prosiła, żeby o niej nie pisać.
1: Aha, no i uszanował, jak dobrze pamiętam. Tak. Piosenkarka Natalia Przybysz będzie również, będzie aktor Antoni Królikowski, no i słuchajcie, raper Piotr Leroy Marzec oraz pisarz Zygmunt Miłoszewski.
0: No to jest zaskoczenie troszkę jednak, prawda? Bo
1: nie... To prawda.
0: No bo, no, że pisze książki, to wiem, chociaż przyznam, że niczego nie czytałam. Że pisze interesujące posty po Facebookach, to też wiem.
1: Ja czytałem, a w sumie nie doczytałem do końca. Jakoś tak przez połowę chyba tej książki przebrnąłem. Ten jego słynny domofon. Ale na przykład całkiem fajny miał wywiad u Karola Paciorka Zygmunt Miłoszewski. Także możecie sobie gdzieś tam na YouTubie obejrzeć. Całkiem, całkiem sympatyczny.
0: No ale wiecie, nie kojarzyłam go z tym takim celebryckim światem, prawda?
1: Bo no jednak, właśnie.
0: Gdyż to taka dość konkretna jest
1: oczywiście
0: odnoga tego wszystkiego, więc to zaskoczenie. Ciekawy skład, myślę.
1: Tak jest. No i oczywiście...
0: To znowu nie jest nasz pomysł.
1: Tak, to nie jest nasz pomysł. To jest, słuchajcie, kolejna licencja. Tym razem od Finów to sobie wzięliśmy. I jest to oparte na licencji programu Over the Atlantic. Tak się ten program w oryginale nazywa, więc znowu nie nasz pomysł, tak jak wspomniałaś.
0: Nowości TVN-u będą jeszcze dwie. Wystartują na 5 i 6 marca, więc sobie o nich opowiemy za dwa tygodnie. A teraz słówko o tym, które znane już produkcje TVN-u powrócą na antenę w najbliższym czasie. A będą to nowe sezony takich programów jak Ślub od pierwszego wejrzenia we wtorki od 1 marca o godzinie 21.35. Przypominam to, co mówiłam wczoraj, czyli że tydzień wcześniej, we wtorek i w środę, będą te takie dodatkowe odcinki, dzięki którym będzie się można dowiedzieć, co słychać u bohaterów poprzednich sezonów. Będzie wspomniany już Kuba Wojewódzki we wtorki o 22.40, od 1 marca również. Od czwartku 3 marca od 21.35 będzie się pojawiało to kultowe już pytanie, dlaczego wy trujecie ludzi i pewnie nie jeden talerz będzie rzucony przez Magdę Gessler. Kulinarnie będzie też w niedzielę ze sprawą Masterchefa od 6 marca, ale do tego programu też jeszcze wrócę w kolejnym wydaniu, bo tam będzie zmiana w składzie jurorskim. I wrócą też totalne remonty szelongowskiej. One wrócą w poniedziałek o 21.35, ale dopiero 28 marca. I trochę nie bardzo wiem, co ten TVN chce robić przez ten cały czas, przez ten miesiąc, no bo wprowadza swoją ramówkę wiosenną tak naprawdę no z początkiem marca i wychodzi na to, że w poniedziałki wieczorem do momentu, kiedy się pojawią totalne remonty, to co? Będą chyba filmy. No to jest pewnym zaskoczeniem, bo by się tutaj można było spodziewać jakiegoś serialu, ale jednak wychodzi na to, że niczego takiego tam nie będzie. Nie będzie również, jak wynika z lektury ramówek, kolejnego sezonu serialu, który zadebiutował w sezonie ubiegłym, czyli serialu Tajemnice Miłości, który można było oglądać popołudniową porą i był taką trochę ukrytą prawdą, ale z wątkami miłosnymi właśnie dla mnie też było chyba trochę za bardzo, albo z parę dokumentów wyrosłam i nawet odmurzać się przy nich nie umiem, a może to się generalnie widzom nie spodobało, podobnie jak Lab, no coś TVN ostatnio nie ma szczęścia, ale chyba Bunt sobie lepiej radzi oglądalnościowo, więc można się spodziewać, że on jednak nie skończy się tak prędko po jednym sezonie, jak się skończyły Tajemnice Miłości.
1: No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko spuentować to wejście piosenką, skoro program Przez Atlantyk startuje na antenie TVN, no to my sobie posłuchamy piosenki o Atlantyku w wykonaniu Natalii Nykiel, a ja mogę jeszcze dodać, że mamy kolejnego fana gliniarzy. Przed momentem zauważyłem na Facebooku, że również Dawid należy do grona
0: miłośników tego serialu. Muszę zacząć to oglądać. No, ja widzisz? To jest jakiś milionowy sezon i w ogóle nic pewnie nie będę rozumiała, ale może naprawdę warto.
1: To obejrzyj sobie od pierwszego
0: właśnie
1: odcinka, całe tak szczęście można i masz zajęcie na długie, długie wieczory, tylko szkoda, że teraz akurat czas wiosenny, no to ten dzień się wydłuża, to, ale to może tak akurat, wiesz, na przyszłą jesień. Jeszcze trochę odcinków ci dojdzie i to będzie tak akurat.
0: Wezmę.
2: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przeboju, to właśnie my, Radio DHT.
1: Trochę za wcześnie ci wyłączyłem mikrofon przed momentem w poprzednim wejściu, to co, będziesz oglądać?
0: No jest to jakaś opcja, ale teraz rzeczywiście zajmę się chyba wiosennymi premierami, które szykują dla nas stacje telewizyjne. Od na przykład warto będzie być może rzucić okiem na nowość od TV4, chociaż nie jest ona chyba w moim klimacie, bo ja to się lubię pośmiać, ale czy takie typowe śmieszki, wiecie, jakieś kabarety, takie rzeczy to mnie nie kręcą. Dowcipy chyba też Niekoniecznie.
1: Chociaż z drugiej strony dawno nie było takiego programu. Ja to jako ostatni tego typu to pamiętam Maraton Uśmiechu.
0: No oczywiście, to klasyka. Jak się pojawiły informacje, że TV4 w ogóle szykuje taki program i robi castingi dla ludzi, którzy opowiadają dowcipy, no to były takie dywagacje, czyżby wznawiali Maraton Uśmiechu. Ale nie, to będzie inny format, acz w jakimś sensie podobny.
1: Będzie się nazywał zupełnie inaczej, bo nazywać się będzie Mistrz Dowcipu. To oryginalny talent show. W końcu. Tak, można. W którym uczestnicy opowiadają kawały, starając się rozśmieszyć publiczność w studio oraz jury programu ze znanym artystą sceny stand-up Michałem Pałuckim na czele. Emisja pierwszego odcinka będzie miała miejsce w piątek, 4 marca o godzinie 21:00. W programie występują osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i różnych profesjach, których łączy zamiłowanie do opowiadania dowcipów oraz chęć spróbowania swoich sił przed szerszą widownią. Rywalizując o nagrody pieniężne oraz tytuł mistrza dowcipu, uczestnicy muszą przekonać jury, że nie tylko potrafią opowiadać dowcipy, ale też mają osobowość. Po każdym opowiedzianym kawale jury, w którym oprócz Michała Pałupskiego zasiadają trzy wybrane z publiczności osoby, przeprowadza błyskawiczne głosowanie. Jeśli ocena jurorów jest pozytywna, uczestnik wygrywa określoną sumę pieniędzy i może opowiedzieć kolejny dowcip. Negatywna ocena jury kończy występ danego uczestnika, a prowadzący zaprasza na scenę kolejną osobę. Rywalizacja dzieli się na trzy następujące po sobie etapy. W każdym z nich uczestnik może opowiedzieć do 5 kawałów. W pierwszym etapie, nazwanym 500+, można zdobyć po 100 zł za każdy dowcip, który uzyska pozytywną ocenę większości jurorów, a w przypadku remisu także dodatkowy rozstrzygający głos przysługujący kierownikowi jury, czyli Michałowi Pałupskiemu. Drugi etap to większa większość, w którym można wygrać 300 zł za dowcip, jeśli zagłosuje za nim troje z czwórki jurorów. Trzeci etap, zero sprzeciwu, to możliwość wygrania 500 zł za dowcip pod warunkiem uzyskania jednogłośnej aprobaty jury. Łącznie w programie można wygrać 4,5 tysiąca złotych, przy czym uczestnicy, którzy odpadną na wcześniejszych etapach, odchodząc, zabierają ze sobą całą wygraną dotąd sumę. W roli prowadzącego show wystąpi człowiek wielu talentów, dziennikarz radiowy, telewizyjny, twórca kabaretowy i muzyk Roman Awiński.
0: Więc nie znałam go.
1: Ja też, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że jest taki, że jest takim człowiekiem wielu talentów. No, ale to będzie można.
0: Niedoceniony.
1: Tak, będzie można zobaczyć i ocenić od piątku, ale jeszcze nie tego, tylko dopiero kolejnego, przypomnijmy, za 2 tygodnie, po godzinie 21 na antenie czwórki.
0: I jeszcze jedna informacja o TV4, bo być może oglądając ten kanał będziecie się nieco martwić, jeżeli należycie do fanów serialu Święty. Może się okaże, że fanów serialu Święty jest pośród naszych słuchaczy tyle samo, co fanów serialu Gliniarze albo i więcej. Zgłaszajcie się, zrobimy statystyki. No i jeżeli jesteście fanami serialu Święty, to będziecie musieli troszeczkę poczekać na jego nowy sezon, to jedno, ale zmienić wasze przyzwyczajenia, to drugie, ponieważ Święty zostanie przeniesiony do Super Polsatu i tam, że jego kolejny sezon zadebiutuje 14 marca i będzie emitowany w tym samym paśmie, w którym był emitowany w TV4, zaś w czwórce, no to siłą rzeczy pociąga ze sobą zmiany ramówkowe, bo na wcześniejszą godzinę z 20:30 na godzinę 20:00 przesuwa się emisja serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny.
1: A więc się będzie rzeczywiście działo, a teraz nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać wam piosenkę. Ona będzie o dowcipie, ale tak z melodii i z tempa to na taką nie wygląda. I Started a Joke, tak już teraz zaśpiewa nam zespół Bee Gees.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zapomniana to piosenka zespołu Bee Gees za nami, a my cały czas gdzieś tam w okolicach TVN-u, ale teraz ale teraz przenosimy się do TVN7 na dobry początek.
0: Tak, bo to wejście poświęcimy kanałom z grupy TVN, ale już nie zahaczając o TVN główny, najpierw TVN7. Ja się przez pewien czas zastanawiałam, czy w ogóle mam szykować ten materiał, no bo nie wiadomo było, czy w obliczu gdyby potencjalnej utraty koncesji, to czy oni by emitowali te nowości, które sobie zaplanowali, no, że mogliby, no to jasne, satelitarnie i tak dalej, ale nie naziemnie, może by już uznali, że im się to na przykład nie opłaca. Jednak są bezpieczni. Przypomnijmy, że od najbliższego poniedziałku będą emitować nowy sezon Hotelu Paradise, a tydzień później wystartują z nowościami w paśmie popołudniowym i są one dwie. Pierwsza nazywa się Zagadki losu. Już brzmi dobrze. Bo jak mówiłam, los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje i tak dalej. To jest serial, w którym zaskakująca tajemnica ujawniona w finale odcinka odmieni dotychczasowe życie bohaterów. Czy to wam już nie brzmi znajomo? Każdy odcinek, posiadając drugie dno, da widzowi nowe spojrzenie na ukazaną w nim historię. Tak czytamy w opisie paradokumentu. Każdy odcinek stanowi jedną zamkniętą opowieść z nowymi bohaterami. Dalej pytam, czy wam to czegoś nie przypomina. No okej, no też mogę zadać to pytanie. Czym się to ma różnić od Ukrytej Prawdy, oprócz tego, że nazwą i kadałem, bo wygląda jakoś podobnie.
1: No właśnie. Zresztą jak wiele paradokumentów po prostu.
0: No wiem, ale chociażby tajemnice miłości się broniły tym, że zawsze tematem będzie miłość. No, w Ukrytej Prawdzie też często jest, ale już powiedzmy, że nie zawsze. A tutaj no to jest taki bardzo ogólnikowy opis, więc sugeruję coś podobnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Będzie można się przekonać o tym już od poniedziałku 28 lutego i ten serial będzie emitowany od poniedziałku do środy o 18:25. Czy to znaczy, że w czwartki i w piątki nic się nie będzie działo i będzie nuda? Ależ skądże? Bo druga nowość stacji to są opowieści małżeńskie. I w ramach tego paradokumentu zaprezentowane zostaną historie o miłości w zlotach i upadkach w związkach. Również i w tym przypadku każdy odcinek prezentować będzie osobną historię. No to trochę takie tajemnice miłości, no ale z wyróżnieniem tych wątków małżeńskich, z zawężeniem do tej tematyki. No i jak już się możecie domyślić, opowieści małżeńskie w TVN7 będą nadawane w czwartki i w piątki o znanej już wam porze, czyli o 18:25, począwszy od 3 marca.
1: A teraz zmieniamy kanał, bo przenosimy się do TTV. Tam właśnie wraca program, który widzowie tej stacji myślę, że dobrze kojarzą. No zresztą też kiedyś widzowie TVN, bo zdaje się,
0: dokładnie,
1: że tam to debiutowało.
0: Oczywiście.
1: Tam jest ten najsłynniejszy, chyba kiedyś przynajmniej był na YouTubie, ten filmik z Asią, która to uczyła się jeździć, ale jej to bardzo, ale to bardzo źle wychodziło. Ale tym razem Nauka Jazdy wraca na antenę TTV. W wiosennej serii widzowie będą śledzić perypetie kilkunastu uczestników z całej Polski, którzy marzą o zdobyciu prawa jazdy. W trakcie 30-odcinkowej serii kursanci będą szkolić się pod okiem wymagających, ale i empatycznych instruktorów. Ewy Kwaszyńskiej, Mariusza Włodarczyka, Jana Wasilewskiego oraz znanego z pierwszych sezonów Łukasza Kmiecika, słynącego zarówno ze swojej skuteczności, jak i z nieoczywistego żartu. Każdy z nich ma swój patent na opanowanie kursantów i ich zachowań za kierownicą. Jak sobie poradzą jedni i drudzy? No o tym się przekonamy w tej właśnie serii, która to zadebiutuje na antenie TTV 28 lutego, a premierowe odcinki emitowane będą od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:05, ale jeżeli wam ta pora z jakichś powodów nie pasuje, no to nie ma problemu, będzie można sobie obejrzeć na playerze, jeżeli macie dostęp, bo pamiętajcie, nie ma już darmowego playera, trzeba zapłacić chociaż te parę złotych, nawet jeżeli wam pasuje oglądanie reklam, to, no to też trzeba zapłacić.
0: No i również 28 lutego ma wystartować kolejny sezon programu Google Box przed telewizorem, który będzie można oglądać tradycyjnie co poniedziałek po godzinie 22. Nie widziałam o informacji o jakichś zmianach, także przypuszczam, że zmianych i lubianych bohaterów oglądających coraz to nowe programy, seriale, inne produkcje i je komentujących będzie można w tym nowym sezonie oglądać i wraz z nimi przeżywać te telewizyjne emocje i uśmiechać się do tego, jak oni je relacjonują i do nich podchodzą. A my muzycznie teraz podsumujemy kwestię zagadek losu i opowieści małżeńskich i zrobimy to w jednej piosence. Brzmi nierealnie, ale jednak możliwe. To jest za sprawą Anny Jantar i Bogusława Merca, bo będziemy mieć utwór pod tytułem Pozwolił nam los, a więc będzie o tym losie, który w tej piosence jest szczęśliwy i łaskawy. Nie wiem, czy tak zawsze będzie w zagadkach losu. No i w związku z tym, że on jest dla nich taki szczęśliwy i łaskawy i pozwolił dwojgu ludziom spotkać się, to możemy chyba na poczet tej okoliczności przyjąć roboczo, że są małżeństwem, prawda?
1: Myślę, że tak, więc posłuchajmy teraz, jak o tym wszystkim oni śpiewają.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Przechodzimy do oferty kolejnej stacji telewizyjnej, do której stosunkowo rzadko zaglądamy, no bo też i oni wiele do pokazania nie mają.
0: Ale byliśmy tu wczoraj.
1: No tak, dlatego chciałem powiedzieć, za to jak już coś pokazują, to się kończy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
0: No to prawda, przypomnę, że w wydaniu poprzednim, 143, mówiliśmy o drugim sezonie Magii na Gości, który będzie już niebawem emitowany na antenie Zoom TV i że będzie go można oglądać także online. Poszczegóły odsyłam do poprzedniego odcinka, ale teraz program raczej bezpieczny. Tutaj się chyba nie otrze o Krajową Radę. Chociaż kto wie, jakie tam gadżety mogą
1: pokazywać. Różne gadżety mogą pokazywać, ale w związku na porę emisji to wydaje mi się, że będzie raczej grzecznie, bo to będzie się działo we wtorki, począwszy od 1 marca o godzinie 20.30 na antenie Zoom TV pojawi się ten zapowiadany przez nas nowy program o nazwie Gadżet Show. Jak czytamy w opisie, marki prześcigają się w tworzeniu coraz to nowszych produktów, które mają oszczędzić czas, upiększyć mieszkanie, czy też sprawić, by nasze życie stało się prostsze. Często nie wiemy jednak, czy dany gadżet działa i czy rzeczywiście wpłynie na naszą codzienność. Nowy program Zoom TV o nazwie Gadget Show testuje produkty, które nie tylko pomagają w codziennych czynnościach, ale są też dobrze zaprojektowane, funkcjonalne, poręczne i są z różnych półek cenowych. Program prowadzą blogerka lifestyle'owa Marta Lech-Maciejewska, której czasami pomaga w testowaniu gadżetów jej mąż Jan Lech.
0: Ale czemu tylko czasami? Nie chce mu się, czy co?
1: No wiesz, może po prostu od czasu do czasu, jak na przykład ten dany gadżet wymaga obecności dwóch osób, nie? Że go przetestować.
0: Już nie prowokuj tych skojarzeń.
1: No, okej. Wiesz, ja to tylko tak mówię, jakie to gadżety, to się okaże, to się wszystko okaże. Znana z programów telewizyjnych i odkrywania nowych sposobów na życie. Kinga Zawodnik także pojawi się w tym programie.
0: Ona była w TVN Style, tam był ten program pierwszy raz Kingi, coś takiego, także zmieniła stację.
1: Tak, jak widać. W każdym odcinku Marta prezentuje kilkanaście gadżetów z różnych dziedzin życia, a Kinga testuje produkty, zaczynając od unboxingu, czyli rozpakowania pudełka, którego zawartość jest dla niej niespodzianką. Jej zadanie to odkryć, do czego służy dany produkt i ocenić jego funkcjonalność. W programie Gadget Show prowadzące sprawdzą, jakie urządzenia mogą przyspieszyć pracę, testują najnowsze ekorozwiązania, szukają najciekawszych udogodnień do kuchni czy łazienki. Testerka Kinga Zawodnik dzięki naturalności i poczuciu humoru odnajdzie się w każdej sytuacji i rozśmieszy nawet największego ponuraka. No ja nie wiem, czy akurat o to do końca chodzi w programie, którym ma coś testować, no ale zobaczymy. Marta Lech-Maciejewska zapewni ciekawą i przejrzystą prezentację wszystkich pokazywanych urządzeń i udowodni, że ich obsługa jest dziecinnie prosta. Zatem, jeżeli interesuje was tego typu prezentacja różnych rzeczy, no to słuchajcie, godzina 20.30 i Zoom TV od wtorku 1 marca będzie sobie można to wszystko potestować i pooglądać.
0: A jeśli chodzi o muzyczny komentarz do tego wejścia, to moje skojarzenie było jedno i ono no, jak najbardziej kojarzy się z gadżetem. Jest również skojarzeniem telewizyjnym, ale odwołującym się do nieco innej produkcji, bo przeniesiemy was teraz do dzieciństwa, przynajmniej niektórych z was, bo ja to z dzieciństwa jak najbardziej pamiętam.
1: Wyobraź sobie, że ja też, więc musieli jakieś powtórki chyba dawać.
0: Tak, no to jestem o tym przekonana.
1: Niejednokrotnie, tak, bo teraz sobie wrócimy do Inspektora Gadżeta. Zatem go, gadżet, go! Posłuchajcie, my wracamy za chwilę, bo ta przerwa będzie rzeczywiście dosyć krótka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ja to nawet pamiętam, że na tak prehistorycznym sprzęcie jak Commodore 64 była gra Inspektor Gadżet, którą się wgrywało z kasety i tylko był jeden problem. Ja jej nigdy w życiu nie mogłem uruchomić. Nigdy mi się to nie udało, bo tam była tylko muzyczka i nie wiadomo, co by człowiek nie robił, to sobie nie mógł to pograć. Nie wiem, czy to było celowe, czy po prostu czegoś nie umiałem zrobić. No ale miałem wtedy 6 lat, więc pewnych jeszcze rzeczy na komputerze nie umiałem i to może dlatego.
0: Teraz Michał umie wszystkie rzeczy na komputerze. Natomiast,
1: oprócz rysowania.
0: Natomiast ja sobie porównałam cię z ciekawości, bo pamiętałam przede wszystkim tę polską wersję i sobie porównałam, co się dzieje, kiedy oni to śpiewają go, gadżet, go, więc u nas w Polsce śpiewali goni, gadżet, goni.
1: Aha.
0: To jest fajne i kreatywne podejście.
1: Gdzieś tam jeszcze w naszej płytotece mignęła mi niemieckojęzyczna wersja, ale stwierdziłem, że dobra, zagrajmy sobie już jednak tę taką najbardziej charakterystyczną.
0: Nie będzie
1: Für Deutschland.
0: A propos Für Deutschland, to my teraz przenosimy się do Imperium Prezesa Jacka, ale na krótko, bo prezes Jacek jeszcze nie za bardzo chwali się swoimi nowościami na ten sezon, a na pewno jakieś będzie miał, ale jeszcze o tym za bardzo nie mówi, także podejrzewam, że będzie je wprowadzał później do ramówek. Jak tylko się dowiemy, jakie one będą, to natychmiast was o tym poinformujemy. Jak na razie stopniowo będzie Imperium ruszało z powrotami znanych już produkcji i kilka takich powrotów czeka nas w tym tygodniu na przełomie lutego i marca. I tak oto już w przyszłym tygodniu, 26 lutego, wystartuje piąty już sezon programu The Voice Kids. Pora ta co zwykle, czyli sobota godzina 20. I w zasadzie nic się nie zmienia, zarówno jeżeli chodzi o prowadzących, jak i o skład trenerów, czyli mamy Cleo, mamy Thompsona i Barona oraz mamy Dawida Kwiatkowskiego. Kolejny powrót również jest muzyczny. On nas czeka dzień później, 27 lutego, bo tego dnia wraca na antenę dwójki Szanse na sukces. Widziałam reklamę tego odcinka, pierwszego premierowego odcinka nowego sezonu, w którym to uczestnicy będą się mierzyć z utworami z repertuaru Ireny Santor. I tego samego dnia będzie program przy okazji omówienia, którego właśnie zahaczymy o powody nieobecności Michała. No to się teraz tłumacz.
1: No, tłumaczyć się cóż, można powiedzieć, że już od następnego odcinka programu RTV tu w naszym radiowym studiu, przynajmniej w tej części, w której ja przebywam, no może być niekiedy trochę hałaśliwie, a mogą się nagle dziać różnego rodzaju dziwne rzeczy, dlatego że w następnym tygodniu jedziemy po kota z moją drugą połówką. No i będzie kot u nas, a zatem też i będzie okazja przyjrzeć się programowi Sekretne Życie Kotów.
0: No powiedzmy to wprost, Freddy, bo tak mu będzie.
1: Freddy, tak.
0: Będzie bohaterem trzeciego sezonu Sekretnego Życia Kotów. To jest już jakby przesądzone, bo na drugi sezon to już raczej za późno, bowiem emisja drugiego sezonu rozpocznie się 27 lutego.
1: Czy jak rozumiem, załatwiasz to z prezesem Jackiem, tak?
0: No pogadam, tak. Powiem, że Freddy jest dobrym kandydatem. Jeszcze go nie znam, ale... No
1: to jest, jest bardzo fotogeniczny. Pani z hodowli wysyła nam co rusz to filmiki i bardzo się ładnie prezentuje i to w ogóle jest co ciekawe, że nawet jeżeli ktoś za kotami nie przepada, to jak sobie popatrzy na Freddy'ego, to jest o jaki ładny, jaki śliczny kotek.
0: No, to do telewizji się nadaje.
1: To do telewizji się nadaje.
0: Tak więc stała pora znana widzom pierwszego sezonu tej produkcji, który był emitowany wiosną w zeszłym roku, a więc niedziela, godzina 16 to ten czas, kiedy będzie można popatrzeć na kotki brzydsze od Freddy'ego. Freddy będzie gwiazdą sezonu, który prawdopodobnie się pojawi w roku kolejnym, jeżeli zostanie zachowany ten harmonogram, że co roku wiosną ten program można oglądać. I nieco później, bo w piątek, 4 marca, będziemy mieć jeszcze jeden powrót, bowiem od tego dnia będzie emitowany 27 już sezon Ojca Mateusza. Tu znowu niczego nie oglądałam, także fani mogą się zgłaszać. Jeszcze jesteśmy chwilę na antenie, to możemy przyjmować wasze głosy, czy oglądaliście 26 poprzednich sezonów Ojca Mateusza. No i przypomnijmy, że tam się kilka sezonów chyba temu zmieniło trochę odnośnie emisji tego programu, tego serialu, bo on był długo, długo pokazywany w czwartkowe wieczory w jedynce, a jakiś czas temu zmieniono tę porę na piątkowy wieczór i tak będzie również i tym razem. W piątki o 20:35 będzie można oglądać perypetie księdza detektywa z Sandomierza. Natomiast zachowano również to, że no skoro widzowie się przyzwyczaili do emisji czwartkowej, no to również wtedy ten serial można oglądać, ale na innej antenie, bo w dwójce o godzinie 20:55. Będziemy śledzić dla was temat Imperium Prezesa Jacka, dalszych nowości i powrotów w czasie naszej nieobecności, no bo ja przypuszczam, że to jest dopiero wstęp i że jeszcze tutaj sporo się ciekawych rzeczy uzbiera. Tak jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiliśmy w kontekście kotów i do tego, że miałam pomysł na nasze nagranie specjalne do wydania 666, aha, no to myślałam o tym, że moglibyśmy właśnie przygotować jakieś fajne nagrania z naszymi zwierzątkami, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy Freddy nie będzie po prostu obecny w każdym wydaniu, nawet bez proszenia.
1: Jest to prawdopodobne w związku z tym, że tutaj niedaleko znajduje się drapak dla niego i to może no, powodować to, że będzie żywo zainteresowany i że będzie uczestniczył w zasadzie każdym programie, każdym wydaniu RTV, jak i każdym tyflopodcaście. No i to wszystko okej, tylko ja się będę obawiał takiej sytuacji, jak on zapragnie zostać realizatorem. Wtedy
0: pozdrawiamy naszego redakcyjnego, tak, niegdyś kolegę Dariusza i jego kota Auxa, który lubił właśnie sobie pomiksować.
1: Tak, a na przykład naszego redakcyjnego kolegi Kazimierza, z kolei kot, to miał tendencję do administrowania serwerami. Problem tylko w tym, że akurat do takiej destrukcyjnej administracji, kiedyś jeden serwer po prostu z racji tego, że kolega był zalogowany jako administrator, to kotek wszedł na klawiaturę i jakoś akurat tak zrobił, że cały serwer jednego z komunikatorów najzwyczajniej w świecie wysadził w kosmos. Także
0: jak coś się będzie psuło w czasie audycji, tak, to już wiecie, czy ja wina, tak, Freddy.
1: Freddy
0: pięknej
1: realizuje.
0: Pięknej bestia w jednym ciele.
1: Tak jest. To się może dziać rzeczywiście ciekawie.
0: Także czekamy na ciebie i Freddy'ego już 5 marca, bo wtedy pojawimy się ze 145. wydaniem programu RTV. Oczywiście przez te 2 tygodnie będziemy gromadzić informacje, także jeżeli się coś takiego będzie działo w czasie naszej nieobecności, o czym już wam powinniśmy powiedzieć, no to cóż poradzić. Nadrobimy wszystko po przerwie, o tym możecie być pewni. A na dzisiaj będziemy się już z wami żegnać piosenką nawiązującą do 5. sezonu do The Voice Kids, ponieważ z okazji tej jubileuszowej edycji zaproszono troje laureatów, troje zwycięzców poprzednich sezonów. Nie ma w tym gronie Roxany Węgiel, no już wiecie, jest taka najstarsza i też ma zaszczycić swoją obecnością któryś z odcinków wykonać swój singiel. Natomiast do wykonania specjalnej piosenki zaproszono pozostałych zwycięzców, a więc Anikę Dąbrowską, Marcina Maciejczaka i wspominaną już przeze mnie dzisiaj Sarę James, i właśnie ich sobie na koniec wysłuchamy w kompozycji pod tytułem
1: Lecę.
0: No to my lecimy właśnie na drugi odcinek programu Projekt Cupid, bo to już niedługo, randka Sylwestra z Agatą, więc jesteśmy bardzo ciekawi, także niech was porwie, niech poniesie i słyszymy się 5 marca, jak już wspomniałam, a ten program dzisiejszy poprowadzili dla was i poprowadzą dla was kolejny Michał Dziwisz.
1: No i Milena Wiśniewska. Właśnie
0: i Freddy.
1: Tak, wtedy i Freddy będzie. No u ciebie może też gdzieś tam Porter się odezwie.
0: No on się kiedyś odezwał. Ta. Był taki moment, że on zaczął szczekać z jakiegoś nikomu nieznanego powodu i akurat no nagrywam ten program w innym pomieszczeniu niż on się znajduje, więc nie miałam możliwości uciszenia go. Także jeżeli uważnie słuchacie i pamiętacie jakiś taki news o jakimś takim programie w Kanal Plus Premium, coś o Bałtyku, to tam właśnie można było szczekanie Porterka usłyszeć, ale on ma też inne zdolności, również wokalne, to mogę zdradzić, także to chyba będzie dobry materiał na odcinek numer 666.
2: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Spotykamy się ponownie, tym razem 17 marca 2015 roku. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a dzisiejszej audycji sam nie będę prowadził, bo dziś w duecie poprowadzimy ten program. Wspólnie ze mną audycję będzie prowadzić Dorota Wojeńska. Witaj, Doroto.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jeszcze dobry wieczór, ale za parę tygodni faktycznie to już byśmy mogli powiedzieć dzień dobry, w końcu dni coraz dłuższe. W każdym razie będziemy dziś mówić o różnych takich drobiazgach codziennego użytku, które udało ci się zebrać, które posiadasz. Żadne z tych urządzeń niespecjalnie nadawałoby się nawet do prezentacji w ramach osobnej audycji, bo to są drobiazgi, które tak naprawdę wykonują jakąś jedną funkcję, prawda? To nie są jakieś zaawansowane rzeczy.
1: No nie, to są... Jedne mogłabym parę minut dłużej opisywać, inne dosłownie z, nie wiem, z dwie minuty. Tak, więc to są raczej drobniejsze rzeczy.
0: Tak, i to są rzeczy, które są dostępne na tak zwanym rynku masowym. Jeszcze zapytam na wstępie tej naszej dzisiejszej audycji, czy raczej to są rzeczy, które można dostać w sklepach specjalistycznych ze sprzętem, jak to się mawia, tyflo?
1: Raczej tak. Z tym, że ja mam...
0: Ale raczej co? Różnych... Ale raczej co? Bo nie wiem, do którego się odnosisz. Do której opcji? Sklepy tyflo.
1: Nie, no, mam je wszystkie ze sklepów tyflo, z tym, że akurat mam je z różnych tych sklepów, jedne na przykład z Koboltu, inne tam z, nie wiem, z Altixu, inne jeszcze z Lumenu, no tak trochę się tego nazbierało.
0: Dobrze, więc będziemy o tych urządzeniach dziś mówić. Jeżeli coś w trakcie prezentacji tych urządzeń okaże się niejasne, będzie można do nas rzecz jasna zadzwonić i albo napisać. Postaramy się prostować wszelkie niejasności na żywo i na bieżąco. 123 834 835 to jest jedna z dróg kontaktów, ta bardziej konwencjonalna, czyli telefon. tyflopodcast.net to jest natomiast nasz skype'owy login, z którego również możecie korzystać. Możecie tu zarówno dzwonić, jak i pisać. To jeszcze taka dodatkowa informacja. A teraz, żeby już nie przedłużać tego wstępu, zaczynajmy. Co na pierwszy ogień?
1: To może na pierwszy ogień zaprezentuję i przedstawię czujniki poziomu cieczy, poziomu wody. Generalnie tego typu rzeczy.
0: Okej.
1: Okay. O, właśnie już jeden zabrzęczał. I teraz tak, jeżeli chodzi o czujnik poziomu może wody najpierw, to jest on w kształcie ryby. Ryba ta na...
0: No właśnie, ryba ta jest głośna.
1: Tak, jest to bardzo głośne, dość głośne urządzenie. Czujniki ma na ogonie. Natomiast na pyszczku ma taką, nie wiem, dziurę, o, na sznureczek do powieszenia. I ten sznureczek ma jeszcze taką, Jezu, jak to nazwać, taką gumową przylepkę. Jakby
0: taką przyssawkę, tak? Tak, że to można po prostu troszeczkę wody gdzieś tam na przykład polać i to przyłożyć mocno do wanny na przykład, albo do czegoś, bo jak
1: znaczy bardziej do ściany.
0: Do ściany.
1: Mhm. To na przykład jak ktoś sobie by chciał jakąś tam określoną ilość wody do wanny nalać, no to sobie odpowiednio to ustawia, tak w odpowiedniej wysokości. Idzie sobie tam, nie wiem, gotować, cokolwiek robić i to właśnie w pewnym momencie tak się odezwie.
0: I to właśnie,
1: że już...
0: No to jest ewidentnie urządzenie przeznaczone do tego, żeby słuchać go z odpowiedniej odległości. Nie da się ukryć. Dla tych, którzy mają większe bądź też nawet i mniejsze mieszkania, ale z odpowiedniej odległości rzeczywiście można zająć się z powodzeniem czym innym, a to dźwięczenie z pewnością nas skutecznie poinformuje o tym, że o, zaraz nam się może przelać.
1: Tak. No i o tej rybie to właściwie... Aha, jeszcze cena. No, ryba sobie trochę kosztuje. Jakieś 90 zł.
0: A czy ryba się jakoś nazywa?
1: To jest czujnik poziomu wody, po prostu.
0: Po prostu. I gdzie dostępny? Tak. Gdzie można kupić?
1: W Aldixie.
0: Okej.
1: Teraz tak. Teraz mam dwa czujniki poziomu cieczy. Czyli tak, jeden jest. Żebym się tu nie poplątała teraz. Obydwa wydają dźwięki takiego jakby świerszczyka. A jeden z nich jest trochę taki bardziej grubszy, bardziej taki, bo inaczej. Jeden jest taki płaski, owalny, o coś takiego. I ma z jednej strony trzy druciki, dwa dłuższe, jeden krótszy. Ma jeszcze nałożoną taką plastikową otoczkę jakby. Można ją zdjąć, ale wtedy po prostu te druciki bardziej głębiej sięgają do szklanki i wtedy raczej no mniej wody można nalać, bo on od razu sygnalizuje, tak? Jeżeli woda dotknie tych drucików, no to jest...
0: Zamyka się obwód sygnał... i po prostu...
1: Tak, właśnie. I to jak dotknie dwóch drucików dłuższych. Ale jeszcze musi woda dojść do środkowego i wtedy jest tak. To jest dłuższe, a to jest ten krótszy już.
0: No, czyli po prostu ten, tego... czyli po prostu ten krótszy drucik to już jest takie ostrzeżenie tak. finalne, że trzeba naprawdę już przestać nalewać tej wody, bo zaraz się przeleje.
1: Otóż to. No i z tyłu jakby tak jak go trzymamy w taki sposób, że jakby z przodu są te druciki, a bliżej siebie mamy, nie wiem, plecy, no tak jakoś bym to nazwała. I tak bardziej u dołu jest klapka na baterii.
0: Czyli baterie są wymienne, tak?
1: Tak. Baterie są wymienne i są to takie okrągłe, raczej takie bardziej płaskie, no nie wiem jak je określić.
0: Takie baterie zegarkowe może? Czy to jeszcze mniej? Czy to większe na przykład?
1: Większe to... troszkę.
0: Aha. Rozumiem.
1: Zegarkowe to są raczej...
0: To są jeszcze mniejsze.
1: Tak, mhm. Tak.
0: Rozumiem. A z twojego doświadczenia, na ile czasu starczają te baterie, które mamy? Co jaki czas trzeba to wymieniać? I czy w ogóle jesteśmy wcześniej jakoś uprzedzani o tym, że bateria nam się kończy?
1: No raczej z uprzedzeniem to jest ciężka sprawa niestety. To po prostu albo gdzieś tam trochę się przycina, albo w ogóle już przestaje.
0: Po prostu przestaje działać.
1: No dokładnie.
0: Rozumiem.
1: Nie ma jakiegoś oznajmiania poziomu stanu baterii, że tam uwaga, bo już się czerpie. A na jak długo baterię? O matko, ciężko powiedzieć, bo to trochę zależy jak to
0: jak ktoś tego używa, no wiadomo.
1: Mam to dość długo.
0: Ale dość długo to jest, nie wiem, 3 lata, 10 lat?
1: Nie, 10 lat to były, 10 lat temu były inne, dużo gorsze. Tych akurat 10 lat temu spokojnie nie było.
0: Też pamiętam i to chyba takie jeszcze z dwoma drucikami nawet, nie z trzema, tylko z dwoma.
1: Z dwoma i już nie będę mówić, co ja z nimi wyprawiałam. No w każdym razie, no ja to mam jakieś, akurat ten mam z 3 lata, coś takiego. I powiem szczerze, że naprawdę nie pamiętam, czy te baterie wymieniałam. Chyba
0: rozumiem.
1: Nie.
0: No to skoro już jesteśmy przy tym czujniku i tak cię magluje o to urządzenie, to od razu powiedz, jak z ceną i dostępnością. Gdzie to można nabyć i czy mamy czegoś konkretnego szukać, żeby tak nam taki świerszczyk nam się odzywał przy nalewaniu wody na herbatę albo na kawę?
1: Nie no, to jest do nabycia i w Altixie, i w Lumenie.
0: Pod jakąś szczególną nazwą?
1: Nie, no to jest czujnik poziomu wody, tylko że to jest jakby tańsza wersja. A jest jeszcze droższa wersja z wibracją.
0: Rozumiem.
1: No, za chwilę też zaprezentuję.
0: Aha, bo masz dwa urządzenia tego typu.
1: Tak, bo któreś tam kiedyś dostałam i tak jakoś wyszło.
0: Rozumiem. No od przybytku głowa nie boli w końcu. To...
1: A toż to.
0: A przynajmniej mamy co pokazać
1: tak
0: słuchaczom.
1: Kiedyś mi się tak przydało, bo jedno w pracy, drugie w domu.
0: Oczywiście. Czyli z wibracją to, jak mogę domniemywać, to jest także opcja dla głuchych, dla głuchoniewidomych.
1: Tak, aczkolwiek kiedyś też widziałam, teraz już go jakoś nie widuję, dla głuchych, dla głuchoniewidomych też z dość głośnym sygnałem, bardzo głośnym. Teraz już go faktycznie nie widzę, nigdzie.
0: No tak, tylko jeżeli ktoś kompletnie nic nie słyszy, no to taka wibracja to jest dla niego jednak chyba lepszą opcją, chociaż może być problem z tym, żeby jakoś, nie wiem, może te wibracje wyczuwać z drugiej strony, tak się zastanawiam, kiedy mamy taką szklankę i kiedy, no, tak, i kiedy, no tu...

0: Z tego co wiem, to one dość osoby, nie wiem, głuche, niewidome, głuche, no już to chyba na drżenia też sporą uwagę zwracają.
1: No właśnie, dlatego tak myślę, że jednak da się z tym spokojnie
0: aczkolwiek
1: pracować.
0: Aczkolwiek to był sygnał naprawdę głośny.
1: Dobrze, to może zademonstrujmy teraz to w praktyce, jak to działa, czym to się różni od tego czujnika poprzedniego. I co w tym momencie robisz? Może powiedz naszym słuchaczom, bo nastała nam tu cisza. Taka
0: tak,
1: trochę.
0: W tym momencie próbuję włożyć te druciki do szklanki. No, ale coś, nie wiem, coś chyba, coś zaczęło działać. O tak.
1: Dźwięk jest w zasadzie...
0: Słychać wibracje?
1: Nie, wibracji nie słychać, słychać jedynie...
0: O, teraz.
1: O!
0: No, dość solidnie.
1: No, dość solidna ta wibracja jest.
0: O matko,
1: aż skacze. No to nie, to rzeczywiście, to myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś ma problem ze słuchem, to wyczuje taką wibrację, na pewno.
0: No na 100%, nie ma się co obawiać. Szklanka drży, że tak powiem, otoczenie dookoła szklanki. To
1: również, okej. Okay.
0: Dobra, myślę, że o czujnikach to by było chyba tyle.
1: To powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o ceny, bo tam mówiłaś, że był tańszy i droższy. Jak to wygląda?
0: Tak. Ten tańszy jest to cena około tam 40 zł, a droższy no to jakieś 70-75.
1: No cóż, za wibrację się płaci.
0: Otóż to.
1: Okej.
0: Okej, teraz... zademonstruję, jest takie urządzenie, się nazywa MUFI, się pisze bodajże tak, MUFI. I to urządzenie służy do sprawdzania stanu baterii, no raczej paluszków. I teraz tak, samo urządzenie wygląda, to jest taki prostokącik, raczej taki dłuższy prostokącik, no nie wiem. Ile on może mieć? Z 6 cm długości może? Z 2 do 3 szerokości i z jednej i teraz tak. Jakiego sobie trzymam w ten sposób, że z przodu u góry jakby zwisa mi kabelek, którym zamykam obwód, tak, żeby sprawdzić stan baterii. U samej góry urządzenia jest głośnik. Pod głośnikiem jest taka jakby... Mi się to z kontrolką kojarzy, ale to też właśnie służy do zamknięcia obwodu. I właściwie cóż, pod spodem jest klapka na baterię. Ją sobie otworzę.
1: Ale nie na baterię sprawdzaną, tylko na baterię, nie, która zasila całe urządzenie,
0: to
1: bo urządzenie też działa na baterię.
0: Jest zasilane przez dwie baterie. Małe paluszki. No i też są dwie wersje tego urządzenia, ja akurat mam jedną. Jedna też jest z wibracją, ja mam akurat bez wibracji.
1: Czyli pewnie tańszą.
0: Tak, tak, tak. I teraz robię tak. Przytykam baterię płaską końcówką do tej, jak to ja nazwałam, kontrolki.
1: Czyli takiej wypustki jakby, tak? Która tam jest.
0: No tak, coś tak.
1: W kształcie takiej małej lampki, żaróweczki takiej malutkiej, tak?
0: Tak, tak. Jest, no ona jest dość taka, bo myślę, że ciężko jej nie zauważyć. I teraz przytykam. Ten kabelek jest zakończony takim jakby, mi się to kojarzy z takim, nie wiem, jackiem jakby, tylko to jest takie cieniutkie, długie. I teraz ja to przytykam do końcówki końca wypukłego. No i zobaczymy. Chyba za cicho.
1: Było słychać, tylko były dwa dźwięki i zastanawiam się, tak, cóż one oznaczały.
0: I ja już zaraz będę tłumaczyć. Dobra. I teraz tak, ogólnie dźwięki są trzy.

0: I teraz jest kwestia taka, że im szybciej one grają, tym bateria jest faktycznie niewyczerpana, nowa do użytku.
1: Czyli bardziej naładowana. Jeżeli jest szybciej, im szybciej, tym lepiej. Tu za szybko nie było. Masz może jakąś jeszcze inną baterię?
0: Inaczej. Im wolniej, tym gorzej.
1: Gorzej, tak. A masz może jakąś jeszcze inną baterię, gdzie moglibyśmy pokazać, jaka jest jakby różnica w tych prędkościach, czy nie bardzo?
0: Mam. Zaraz tu. Szperam jeszcze.
1: Okej. Okay. A ja w międzyczasie przypomnę namiary na nas. Jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić, zapytać o coś, to proszę śmiało. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Ja przypomnę, że w dzisiejszej audycji mówimy o różnych drobiazgach codziennego użytku. O różnych urządzeniach, które mogą nam w codziennym życiu pomagać. A o tych urządzeniach opowiada dziś specjalnie dla was Dorota Wojeńska. Słychać było inny dźwięk i to te trzy dźwięki aż nawet, więc może tak, jeszcze raz to pokażmy.
0: Jeszcze raz. Oczywiście niestety nie mam takich super nowych baterii. To jest prawie okej. Okay. Bo to jeszcze może piszczeć jeszcze troszeczkę szybciej, no ale już też nie jakoś tam dużo.
1: Ale czy dochodzi nam wtedy jeszcze jeden dźwięk? Bo tu były dwa dźwięki wcześniej.
0: Trzy są maksymalnie,
1: okej.
0: I potem stopniowo najpierw te trzy się troszeczkę zwalniają, potem już ten trzeci najwyższy nie gra, tylko te dwa. Tak jak wcześniej słyszeliśmy, a na końcu to już jest w ogóle...
1: To już jest lewo, jeden.
0: Prawie nic nie gra.
1: Okej. Okay. Tak. No to teraz rzecz najprzyjemniejsza jak zawsze, czyli cena i gdzie można kupić.
0: Można kupić w Altixie. Cena to jest około... Żebym teraz nie pomyliła tych wszystkich cen. 215 zł jakoś, no niestety to też nie jest jakieś najtańsze, a wszystko dlatego, że to jest firmy Karetek.
1: To by wiele wyjaśniało, bo firma Karetek rzeczywiście nie należy do firm najtańszych. Jak kiedyś pokazywałaś wagę mówiącą tej samej firmy, no to też ona trochę kosztowała.
0: No teraz jeszcze niedługo powinien się pojawić podcast o kalkulatorze, tak, tejże firmy.
1: Który też kosztuje, tak?
0: Który jest bezcenny, tak, też kosztuje.
1: Okej, dobrze. Dobra, no to co, to przechodzimy dalej.
0: Kolejne urządzenie, to urządzenie już też mam troszkę czasu. I to się nazywa, ja powiem jak się pisze, bo tak będzie po prostu prościej, jakby ktoś chciał znaleźć to. To jest mówiąca miara, a szukać jej należy wpisując Talking Tape Me Asure. I to jest miara zakupiona w Kobolcie. Ona teraz kosztuje... ona jest zasilana baterią R9, jedną. I kosztuje 52 funty w wersji bez baterii, 54 funty z baterią.
1: W wersji bez baterii to polega na tym, że nie jest dostarczana bateria w komplecie.
0: Po prostu trzeba sobie
1: kupić samemu. Okej.
0: Tak. I teraz tak. Jakby ją opisać. To jest trochę taki jakby prostokąt z ułamanym jednym rogiem, o tak bym to nazwała. I teraz...
2: Total in memory is 0.0 centimeters, 0.1 and 0.1. Total in memory clear.
0: Dobra.
2: 0.0
0: centimeters. Ja ją sobie postawię na biurku. To mam tak, u góry w sumie no to tam nic ciekawego, jedynie na tym po lewej stronie jest... Niech się wyłączy. Dobra, wyłączyła się. Po lewej stronie jakby od góry jest ten, jak ja to nazwałam, ułamany róg. I tam jest taki przycisk, dość duży. do... Jak ja na przykład wezmę tą miarę, no to mogę, jak go nacisnę, to...
1: O, to ta miara nam się chowa.
0: Mhm. Tak. Miara jest mniej więcej długości około... około 2 metrów. I teraz tak, od siebie, patrząc na ściankę, którą mam przy sobie, u góry jest wyświetlacz, pod wyświetlaczem jest 5 przycisków. Usytuowane są w 2 rzędach, pierwszy rząd, w pierwszym rzędzie są 2 dłuższe przyciski, w drugim 3 krótsze. No i teraz, a jeszcze od spodu jest właśnie, po lewej stronie jest ta miara wysuwana, a po prawej stronie jest takie jakby wgłębienie na palec i trzeba to podważyć niestety paznokciem. To jest taka, no można go postawić, tak, taką podstawkę jakby, no coś takiego. Taka plastikowa blaszka jakby. W sumie nie wiem po co to jest tak naprawdę, bo może stać i bez tego.
1: Aha.
0: Może stać z tym złożonym, no ale jest, no to jest. Teraz tak, z przodu...
1: Wiesz co, Doro, to poczekajmy może chwileczkę, zanim przejdziemy dalej, bo mamy telefon. Ktoś się do nas dodzwonił. Halo, kogo witamy?
3: Ja...
1: Halo?
3: Jestem Klaudiusz jestem.
1: Witaj, Klaudiuszu, słuchamy cię. Twojego pytania.
3: Czy telefon też należy do codziennego użytku?
1: Czy telefon należy do codziennego użytku? No ale o jaki telefon ci chodzi, Klaudiuszu?
0: No właśnie, to jest szeroki temat.
3: Chodzi mi o smartfona.
1: No nie, no myślę, że dziś smartfona nie będziemy żadnego pokazywać w audycji, bo już o tym nie jedna audycja się pojawiła, chyba że Doro, to masz w planie coś pokazać a propos...
0: Nie no, smartfony to już było i o iPhone'ach,
1: i o Androidach, także Klaudiuszu,
0: Android,
1: jeżeli...
0: Także
1: dokładnie,
0: raczej...
1: więc
3: właśnie
1: tego...
3: Właśnie dzwonię z Androida.
1: No to super, to cieszymy się bardzo. Natomiast jeżeli chcesz posłuchać audycji o smartfonach, to zachęcam cię do wejścia na naszą stronę na www.tyflopodcast.net i tam do zajrzenia do kategorii telefony komórkowe i do kategorii Apple ani widomi. Tam na pewno będzie coś, co cię będzie satysfakcjonowało. No to super. Czy jeszcze jakieś masz pytanie?
3: Nie.
1: No to dziękujemy w takim razie za telefon. Czekamy oczywiście na kolejne telefony od słuchaczy. Zapraszamy serdecznie. A teraz wróćmy do miary.
0: Okej. I teraz tak, z przodu jeszcze jest głośnik. Ma jeszcze klip ta miara, tylko mój klip się gdzieś schował. I jest takie...
1: Klip, czyli po prostu ścianka... takie coś, że możemy to przypiąć.
0: Do paska, czy gdzieś tam. Tak. I to jest... nierówna ta ścianka. Ma jakby taką... Nie wiem, ja bym to schodkiem nazwała. I tam jest klapka na baterię, właśnie na tą R9. To by było chyba tak, to jest opisu budowy tego urządzenia. No, a teraz zaprezentuję, jak to mierzy, jak to działa i co to jeszcze potrafi. To może tak.
2: Total in memory is zero, memory cleared.
0: Dobrze. Czyli tak, pierwsze 2 przyciski u góry, te długie. Lewy przycisk jest do pamięci. Urządzenie może pamiętać miarę, można jeszcze mu dodawać do tej pamięci, do tej danej miary, którą sobie zapamiętamy, można odejmować. Drugi przycisk to jest zmiana wartości, w sensie z, na przykład, no w sumie co ja będę mówić, zaprezentuję.
2: 0.0 centimeters, meters, feet, inches, 0 inch millimeters, 0 millicentimeters, 0.0 centimeters.
0: Tak.
1: Czyli centymetry, metry, mile, cale, co tam jeszcze było?
2: Jakieś
0: milimetr.
1: Jakieś jeszcze milicentymetry?
0: Stopy. Stopy.
1: Cale.
0: Milimetry.
1: Milicentymetry.
0: Centymetry, metry i...
1: Jest tych jednostek trochę, no, więc, trochę tam, więc tak. Można sobie coś wybrać. Zarówno są uwzględnione jednostki angielskie, jak i takie bardziej, powiedziałbym, europejskie, tak? Bo tam cale stopy, to jak dobrze pamiętam, to w Anglii się z tego korzysta.
0: Teraz drugi rząd.
2: Add 0.0 cm to memory.
0: I tu można... Gadatliwa ta miara. Można dodawać jakieś... No, można dodawać miarę do poprzedniej, tak?
2: I
0: tak sobie mogę dodawać. No to usunę to. Środkowy przycisk jest do zerowania. Jak coś na przykład zmierzę i stwierdzę, że... No już nie chcę i w ogóle... O, to właśnie on tak oznajmia. Po prostu zero. A ostatni to jest opcja mierzenia z pudełkiem. Tak to się nazywa. Dobra, już to usunę, bo już po prostu... czyli na przykład, ja to zademonstruję, to będzie prościej.
2: Turning off in 5 seconds.
0: Załóżmy, zmierzę laptopa.
2: 27.0 cm. 33.0 cm.
0: O tak.
2: 34.5 cm.
0: I naciskam guzik trzeci, jakby od lewej, pierwszy od prawej, w tym drugim rzędzie.
2: Including case. 44.0 cm.
0: Pudełko mierzy 9,5 cm, więc on sobie dodaje czasem, jak na przykład, no nie wiem, czy gdzieś nie możemy dosięgnąć, czy coś, to można po prostu z tym pudełkiem. O.
1: Ale na jakiej zasadzie on... Na jakiej zasadzie on wie, co jest pudełkiem, a co nie jest pudełkiem?
0: Pudełkiem jest ta miara, w sensie spód... tam, gdzie jest ta jakby podstawka, o której mówiłam.
1: Aha.
0: Ten spód mierzy, ma długość 9,5 cm.
1: A rozumiem, czyli po prostu on dodaje sobie długość podstawy jakby.
0: Tak, można to włączyć, a można to wyłączyć i mierzyć normalnie.
1: Na tej zasadzie.
0: W ECE jest coś podobnego, z tym, że to kosztuje... jakieś, Boże, chyba 531 zł. Niestety. I jest zasilana baterie paluszki.
1: Rozumiem.
0: Z tego, co tam czytałam, są opcje, ma dość podobne, ja tej miary nie widziałam, ale to tak w ramach bardziej jakiejś, no, ciekawostki. Jakby ktoś tu chciał bliżej zanabyć, to...
1: Bo jak rozumiem, tej miary, którą pokazujesz, nie można kupić w Polsce, tylko w Kobolcie, czyli w Wielkiej Brytanii, tak?
0: Tak.
1: Okej, więc jeżeli kogoś zadowala opcja polska, no to warto też się z nią zaznajomić. No bo dla niektórych zakupy zagraniczne to może być jakiś tam problem, tak? Czasem tak bywa. Jeżeli ktoś z tymi instrumentami płatniczymi, jak jakieś karty kredytowe albo podobne rzeczy, nie jest zbyt zaznajomiony, no to czasem może to rodzić pewne komplikacje w całej tej kwestii. To przejdźmy dalej, do kolejnego urządzenia.
0: Kolejnym urządzeniem jest mówiący zegarek i minutnik, stoper, no bardziej bym to stoperem nazwała, ale on się nazywa mówiący zegarek i minutnik. On jest dostępny w Lumenie, z tego co patrzyłam w PZN-ie też go widziałam, za 45 zł. To jest taki kwadracik, bym go nazwała, mniej więcej średnica 4 do 5 cm.
1: Ale to nie jest zegarek ręczny, czy
0: nie,
1: jest?
0: Nie, to jest taki kieszonkowy, albo do postawienia sobie gdzieś tam na szafce. Taki bardziej...
1: Rozumiem.
0: I tak. Może zacznę od panelu spodniego, jakby tak go może nazwę. Tam jest tak. Na środku jest takie wystające kółeczko. To jest głośnik. U góry tak trochę oplata ten głośnik. Klapka na baterię. Baterie są takie właśnie już typowe, okrągłe do zegarka, dwie. I od spodu też jest taka klapka, która oplata głośnik. To jest podstawka. I teraz panel bliżej nas jakby. U góry jest wyświetlacz. Pod wyświetlaczem jest suwak. On ma poziomy trzy poziomy. I pięć przycisków gumowych. Trzy są takie bardziej prostokątne, a dwa są na rogach tego zegarka. I są takie dopasowane, jakby zakrzywione, takie jak te rogi, no nie wiem jak to, takie...
1: Wpasowane po prostu w ten zegarek.
0: Tak, wpasowane w rogi tego zegarka. I teraz może przejdę do opisu przycisków funkcji. Więc tak, od spodu tam pod podstawką są trzy przyciski. Jeden jest taki no malutki, prawie że zrównany z obudową. To jest przycisk do resetowania czasu. Obok niego są dwa takie no dość wystające przyciski gumowe, okrągłe takie. I jeden jest... Teraz gada akurat. Ale jeden jest na przykład do wyboru, nie wiem, budzika, w sensie dzwonka, tak? Który ma tam nas informować, że czas się skończył.
1: Jakieś ciekawe alarmy mamy tu?
0: Tak, zaraz je pokażę.
1: Okej.
0: I teraz tak, żeby ustawić alarm, przesuwam suwak tak, żeby on był na środku, czyli przesuwam raz w lewo. I teraz tak, przycisk środkowy pomiędzy tymi dwoma narożnymi to jest przycisk do ustawienia sekund. Przyciski te dwa prostokątne, o których mówiłam u góry. Prawy jest do ustawiania minut, lewy do ustawiania godzin. I w timerze teraz jest tak. Prawy przycisk narożny jest do startowania, wystartowania timeru, a lewy jest do wyzerowania. No i teraz na przykład ustawię, nie wiem, jakieś...
1: 1 sekunda, 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy, 5 sekund, 6 sekund, 7 sekund, 8 sekund, 9, 10. Jakąś krótką wartość, żeby nam też to za długo nie liczyło.
0: 15 sekund i startuję. I mogę sobie nim sprawdzać.
2: 9, 8.
0: On już odlicza, więc już nie chce mi sprawdzać. Ale jak jest taka większa wartość, to... Dobra.
1: I jest.
0: A teraz jeszcze pokażę inne alarmy, bo z tego wszystkiego... No ta kukułka jest wątpliwej jakości, tak to się zgadza. No i zwykły piszczący.
1: Zatoczyło koło.
0: Tak. Jak przesunę jeszcze raz w lewo, no to przestawiam czas, tak?
1: Czyli możesz ustawić godzinę, tak?
0: Mogę ustawić, tak.
1: Czyli tak, jeżeli ten suwak, o którym mówiłaś, jest w pozycji środkowej ustawiamy sobie właśnie timer. Jeżeli w pozycji lewej, to ustawiamy czas, a co jeżeli jest w pozycji prawej?
0: Nic się nie dzieje, mogę naciskać wszystkie te przyciski.
1: Jest zablokowany.
0: Po kolei i gada mi, mówi mi, informuje mnie o czasie.
1: Podaje godzinę.
0: Wszystkie 5, jak tak nacisnę wszystkie 5, a nawet 6, bo jeszcze ten schowany pod spodem, no to informuje mnie o czasie.
1: Rozumiem.
0: Nic się tu nie dzieje.
1: I to jest wszystko, co potrafi ten zegarek, tak?
0: Tak, to jest wszystko, tak. No bo tu chyba bardziej chodzi o to, żeby to było jakieś kieszonkowe timerek i właściwie wszystko.
1: No to ile nas ta przyjemność kosztuje?
0: Ta przyjemność nas kosztuje 45 zł.
1: I gdzie można to urządzenie dostać?
0: W Lumenie i w PZN-ie.
1: Ten zegarek ma jakąś nazwę, czy po prostu zegarek z timerem?
0: Nie, mówiący zegarek z minutnikiem.
1: Z minutnikiem. I pod tą nazwą trzeba tego urządzenia szukać.
0: Tak.
1: Co więc dalej?
0: Sekundę, ja go wyłączę, bo będzie mi gadał dziwne rzeczy. Dobrze. Dalej jeszcze mam... Kiedyś też dostał mi się w ręce krokowierz. Uważam, że to jest, no naprawdę, to jest taki typowy bajer, to jak go testowałam, to niestety nie sprawdziły mi się te testy pozytywnie, więc no ale to zaraz. Ten krokomierz kosztuje 30 zł. Można go zanabyć w Altixie. I teraz tak, krokomierz wygląda, kształt ma takie jakby gruszki. No i u góry taka, ja wiem, spłaszczona taka, no taka gruszka u góry, taka jak kiedyś trochę wyglądały telefony Nokia 6330 bodajże.
1: A były takie, 30, tak. Takie rozszerzone u dołu i ku górze tak. Się tak zwężające.
0: Otóż, no to wygląda tak dość podobnie, tylko wiadomo jest mniejsze. No i z tyłu też ma klips do przypięcia do paska, ale raczej sugerowałabym przypinać go gdzieś, nie wiem, do nogawki albo gdzieś jakoś lepiej to chyba działa, troszeczkę lepiej przynajmniej. U góry po bokach są dwa przyciski, potem jest przerwa pod tymi przyciskami i na tej takiej nie wiem, gruszce, na tym zaokrągleniu są też dwa przyciski. No i teraz tak, naciskam przycisk po mojej lewej stronie. No dobra. I on tu mówi. I teraz jak ja nacisnę prawy przycisk, to mi powie... 13 kroków. No nie wiem, kiedy przeszłam 13 kroków, ale niech mu będzie. Aha, 0 km.
1: No tak.
0: Dobrze.
1: Te 13 kroków, coś mało, Doroto.
0: Nie no, zaraz mu mogę nabić więcej. Całkowity czas ćwiczenia. No, zobaczymy. Aha, super. I godzinę też ma. Tak, też informuje nas o godzinie.
1: Natomiast... Głos użyty w tym urządzeniu jest moim zdaniem naprawdę kiepskiej jakości. Jest bardzo słabo zrozumiały.
0: No tak, jeżeli jeszcze się na przykład idzie gdzieś i chce się posłuchać, ile to się rzekomych kroków przeszło, no...
1: To może być problem.
0: Naprawdę dobry słuch.
1: Całe szczęście, że już teraz w telefonach komórkowych mamy wszelkie akcelerometry i podobne rzeczy, że te krokomierze także programowe mogą funkcjonować, mogą działać.
0: I teraz jak na przykład przytrzymam przycisk ten bardziej u dołu po lewej stronie.
1: Tak.
0: To właśnie słyszę taki komunikat. No i właśnie już teraz tych 13 kroków nie ma.
1: Czyli zresetowałaś licznik.
0: No niestety. A dzisiaj miałam więcej, miałam jakieś 4000. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, bo leżało to sobie w aha, bo ja z tym jeździłam. I że niby jakieś 4 kilometry przeszłam. Nie no, także on ciekawie tutaj. Ale na przykład teraz pokażę jak można przestawić, nie wiem, czas, ustawić tam swoją wagę, swoje, nie wiem, swój krok, tak, bo on ma tutaj różne. I teraz zrobiłam coś takiego. Nacisnęłam ten przycisk u góry po lewej stronie i przytrzymałam. I on powiedział krok, a po chwili powiedział wprowadź.
1: Wprowadź krok.
0: Tak. Wprowadź krok. I teraz mogę tymi przyciskami u dołu no chodzić po tym
1: regulować odległość tak naszego kroku tak, ile tam tak. My w ciągu jednego kroku jaką odległość przekraczamy, czy to jest tyle, a tyle centymetrów, a może mniej, a może więcej,
0: a niech mu będzie, że 40. Waga o jak fajnie. No na przykład. I tu mogę już przestawić czas. Dobra. Po prawej stronie, jak naciskam te przyciski u dołu. Po prawej stronie mam godzinę, po lewej stronie mam minuty.
1: Mhm.
0: Już nie działają na zasadzie jak
1: plus minus,
0: strzałek, tylko tak, już nie działają plus minus, tylko każdy ma swoją swoje ustawienie.
1: Lewy przycisk reguluje godziny, prawy minuty.
0: Nie, lewy a. Minuty, prawy
1: godziny.
0: Odwrotnie.
1: Okay.
0: No, okay. W zegarku. Dobra, teraz już go przestawiłam, także. Teraz kolejny, on niestety tu nie mówi. Kolejny stopień to jest przestawienie alarmu. On też może mieć alarm.
1: I czego ten alarm dotyczy? To jest jak przejdziesz jakąś tam odległość, czy po prostu na jakąś godzinę można ustawić ten alarm?
0: Nie, to jest raczej funkcja budzika, no coś takiego. Ja to raczej bardziej w ten sposób z tego korzystałam. Znaczy korzystałam, no bardziej testowałam, jak to działa, czy to działa. No nawet mnie coś tam obudziło, no nie powiem.
1: Rozumiem.
0: Ale dobra, żeby zaprezentować, to ja coś tu ustawię.
1: Mamy teraz godzinę 20:52 minuty.
0: To 55 na przykład albo 4. O dobra. I teraz mogę. Aha, włączyłam alarm. Aha, tym już.
1: A tam przestawiłaś godzinę, czy on jej nie zapamiętał na jakąś inną?
0: Właśnie. To jeszcze raz ją ustawiam. Dobra. No.
1: No właśnie. No trochę jest takie niewygodne to ustawienie tego urządzenia, no ale coś za coś. Mamy tu mało przycisków. i producent musiał przypisać do nich jakieś konkretne funkcje. No to na przykład tyle.
0: I może zadzwoni.
1: No to zaraz się to wszystko okaże, zaraz będzie chwila prawdy. Głośny jest ten alarm, tak rzeczywiście? Czy podobnie cichy jak ta synteza?
0: Nie, niestety. Tu się nawet głośności nie mogę regulować. No to jest takie dość podstawowe, takie jakieś. No podstawowe ma te funkcje, w sumie nie ma jakichś tam.
1: To w oczekiwaniu na alarm odbierzmy telefon od naszego kolejnego słuchacza, od Tomeckiego. Witaj, Tomku.
4: A witam, witam. Tak sobie słucham audycji i jeszcze sobie dzisiaj przeglądałem różne właśnie urządzenia codziennego użytku w sklepach kilku, takich właśnie typu te sklepy Tetenowski, jakiś tam Lumen, Altix i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie to przeglądając, widziałem, że coraz więcej jest różnych rzeczy, typu jakaś stolnica silikonowa.
1: O. Zaczęło piszczeć.
0: Tak.
1: Okej.
0: Od i alarm.
1: Zgadza się. No, kontynuuj, Tomku.
4: Właśnie widziałem, że jest coraz więcej jakichś tam różnych stolnic, jakichś tam lejków, nie lejków, miarek, takich poniekąd jakichś tam do jajek, takich do krojenia jajek, do krojenia jabłek i tak dalej, i tak dalej. Tego jest coraz więcej. Tak polecam wszystkim, którzy lubią generalnie takie różnego rodzaju narzędzia kuchenne. I różne takie gadżety jakby do kuchni, niekoniecznie jakieś elektroniczne, czy jakieś takie, nie wiem, mówiące, tylko po prostu coś, co pewne rzeczy gdzieś tam troszeczkę ułatwi. Wizytę też na przykład w sklepach w rodzaju Duka. Dlatego, że tam oprócz jakichś naczyń, jakichś misek, garnków, noży i tak dalej, też jest troszeczkę różnych takich ciekawych rzeczy. Na przykład jakiś czas temu tam widziałem taką jakby silikonową taką pokrywkę jakby na patelni. Nie pamiętam, w jakiej to cenie, bo to pewnie 120 zł czy coś koło tego. I chodziło o to, że jeżeli powiedzmy coś sobie smażymy na patelni, to z reguły ten tłuszcz nam pryska. I potem trzeba tą kuchenkę myć i się robi syf niezły. Tu chodzi o to, że jakby ta silikonowa pokrywka ma otworki, przez które powietrze nadal może się dostawać do tego czegoś, co sobie tam jakby smażymy pod tą patelnią. A jednocześnie ten tłuszcz ma stosunkowo małe szanse na to, żeby się wydostać na zewnątrz, ten pryskający. No i to są jakieś takie różne rzeczy. No tam też oczywiście są jakieś tam do jajek, nie do jajek. Jakieś solniczki, pieprzniczki, które są nie takie zwykłe, tylko na przykład elektryczne takie, że po prostu się naciska przycisk. I to się bierze gdzieś tam i w...
1: I jakaś odpowiednia dawka tej przyprawy nam wyskakuje z tego, tak? Zostaje wyrzucona.
4: Znaczy to jest jakby jedno, ale po prostu żeby tym nie kręcić, tylko po prostu trzymam przycisk i sobie przesuwam tylko solniczki i to się mi samo robi gdzieś tam. Powiedzmy, no taki gadżet to jest wszystko jakby. Bez tego się da żyć, ale z tym jest troszeczkę
1: wygodniej.
4: Ale ułatwia
1: czasem. Jasne.
4: Potem na przykład jakieś różnego rodzaju noże, ale takie do smarowania noże, to znaczy nie taki nóż, który jest powiedzmy jakiś tam metalowy i wąski, tylko drewniany lub plastikowy, szeroki taki, taka prawie łopata, takie coś, nie wiem, nóż, łopatka, on tam, on jest, w ogóle nie jest ostry, on jest mniej więcej tak ostry jak tępa strona takiego noża takiego metalowego. On jest dosyć szeroki, że tam można dosyć sporo tego czegoś, co chcemy sobie nasmarować, położyć. I rzeczywiście bardzo, bardzo wygodnie tym sobie posmarować. Ze względu jakby na to wszystko. I mówię, to są nieraz rzeczy maluteńkie, bez których spokojnie da się żyć, ale które z drugiej strony no gdzieś tam ułatwiają jakby różne czynności gdzieś tam w kuchni. Też u znajomych widziałem niedawno taki dziwny coś, co ma pełnić rolę tłuczka. To też Dorota na pewno pamięta.
0: A tak, tak.
4: Tylko nie wiem, gdzie oni to kupili, ale podejrzewam, że gdzieś no może ktoś ze słuchaczy to może znać.
1: A jak to wyglądało?
4: To taka dziwna i powiększona pieczątka, powiedzmy. Tylko że na dole zamiast gumki od pieczątki miało takie jakby kolce, które się pod wpływem nacisku na to coś na górze się tak rozszerzały i robiły, no jakby no troszeczkę tak podcinały odrobinkę, można powiedzieć, jakby ten wierzch mięsa.
0: One nakuwały, o tak.
4: Trochę nakuwały, rozszerzały i to wszystko było takie, że nie wali tym tłuczkiem w to mięso, tylko tak jakby się robiło stemple taką pieczątką na poczcie, powiedzmy.
1: Aha. I,
4: więc to jest po pierwsze cisze.
0: Na poczcie może nie, bo na poczcie mają taki.
4: No tak, no poczcie jeszcze ma starego typu, że to po prostu wali w biurko, że normalnie trzęsienie ziemi. W każdym razie działa to chyba mniej więcej w ten sposób. I to jest po pierwsze cisze. No i niektórzy twierdzą, że to lepiej działa, bo to tam coś z tym mięsem robi, tam pory otwiera, coś tam jeszcze, zachowuje strukturę, a z drugiej strony coś tam, no taki bełkot medialny, myślę, że w gruncie rzeczy, ale z drugiej strony no po prostu też taki kolejna rzecz, która ułatwia życie. I jedna rzecz do kuchni, która mnie po prostu, no to jest coś, co kupiłem za sporą kasę, za 200 zł, i tego nie żałuję i nie żałować będę do końca swoich dni prawdopodobnie.
0: Mówisz o szefie kuchni, tak?
1: To cóż to jest?
4: To znaczy tak, jest taka firma Tupperware, oni mają różne dosyć drogie stosunkowo akcesoria kuchenne. Tak naprawdę oprócz jakby tej firmy podobne rzeczy sprzedają też inne, jakby inni producenci, na przykład któryś z tych, nie pamiętam, czy tyle zakupów Mango, czy inne takie, też miało takie coś swojego.
0: To kosztowało chyba.
4: Może. I to kosztowało chyba wtedy 45 zł, czy 50 zł, więc to jest dużo tańsze. Mhm. I działa to w ten sposób. Jest sobie pudełko. To pudełko ma z 15-20 cm średnicy i z może chyba 12 tam było centymetrów wysokości. Do pudełka jest dołączany taki kilka...
0: Ja bym to raczej powiedziała, że to jest misa taka, znaczy miska, no.
4: Ale plastikowa.
0: Tak.
4: Jest dołączonych kilka akcesoriów. Na szefie kuchni jest tam chyba troszeczkę mniej, w tym drugim było jeszcze tam o jedno więcej. W każdym razie...
1: A jakiego typu to są akcesoria?
4: Już mówię. Jest... One wszystkie się opierają na takim czymś, jest taka rurka, którą się nakłada na taki trzpień, który jest na środku i z drugiej strony na pokrywkę. I teraz do pokrywki jest przyczepiona korbka i wewnątrz są dwa kółka zębmate, które powodują to, że te noże kręcą się około 3 do 4 razy szybciej niż się kręci korbką. Bo na noże, znaczy na ta rurka się kręci 4 razy szybciej i do tej rurki są przyczepione 3 noże na różnych wysokościach. I to jest taka malutka, poręczna, mechaniczna szatkowniczka, można powiedzieć. Kręcę korbką, do środka wkładam marchewkę albo cebulę, albo coś jeszcze. Marchewkę najlepiej sobie podzielić na jakieś 3-4 kawałki. To się wkłada, zamyka się, kręci się korbką i to po prostu sieka w środku wszystko jak leci.
0: I w zależności... Jeszcze na pokrywce jest taki otworek. Taka klapka, ją się otwiera, można tam, nie wiem, dolać coś do środka w trakcie mieszania, krojenia, zależy
4: tak, żeby
0: jakie akcesorium się tam włoży, czy noże, bo jeszcze może być też takie mieszadełko, takie pofalowane.
4: Tak, to działa troszeczkę jak taki mikser, powiedzmy, mechaniczny, tylko to jest ręczne, więc powiedzmy, no z jednej strony...
1: Nakręcić się trzeba,
4: ale z drugiej strony ani tego nie trzeba podłączać, ani nic, no po prostu małe takie... Wtedy, kiedy miksera się jeszcze nie opłaca, ale z drugiej strony mieszanie łyżką jest za długo.
1: No tak, no to pokaż Doroto, jak to...
4: Tak. to tak mniej więcej słychać, jak to jest puste, jak tam jest trochę rzeczy, no to wiadomo.
1: To wiadomo,
4: tak
1: też inaczej.
4: Się zazwyczaj nie kręci. I teraz w zależności od tego, jak to się jakby długo kręci, jeżeli to się krótko... Znaczy, ja powiem tak, ja sobie na przykład do swojego czegoś w rodzaju gulaszu, powiedzmy, chociaż to... prawdziwy kucharz by tego gulaszem w życiu nie nazwał. W każdym razie ja lubię strasznie mieć drobno pokrojoną cebulę. I jak włożę sobie taką cebulę do tego szefa kuchni, tudzież nawet do tego wynalazku z mango, bo to podobnie bardzo działa, to wystarczy mi jakieś pół minuty kręcenia, żeby cebula była w kawałeczkach, ja wiem...
1: drobnych.
4: Jakieś 2 na 2, 3 na 3 mm. Oczywiście to nie są wszystkie jednakie równiuteńkie, gładziuteńkie i tak dalej, no bo to wiadomo, że to skrojone jakoś tam mechanicznie.
1: No jasne.
4: Trochę jak się ułoży. A niemniej jakby wkładam marchewkę, czy tam cebulę, czy cokolwiek innego, to po prostu idzie i to się po prostu... no chwilę to trwa, żeby po prostu z tego zrobić malutkie kawałeczki, siekaninkę i sobie gdzieś tam to potem włożyć jako właśnie takie maluteńkie kawałeczki, powiedzmy. Więc to jest taka rzecz, która po prostu no wcześniej mi to zajmowało dużo dłużej i teraz tak naprawdę wkładam tam cokolwiek i to po prostu idzie. Jakby mówię to po to, że jakby rzeczy ułatwiające również i niewidomym gdzieś tam życie codzienne to nie tylko jakby sklepy PZN-owe i nie tylko gdzieś tam w ogóle sklepy jakieś takie specjalistyczne nasze, ale sporo można znaleźć w takich sklepach po prostu dużych, otwartorynkowych, no w których są w ogóle jakieś tam różnego rodzaju akcesoria.
1: Jasne, że tak, no trzeba przede wszystkim szukać. Trzeba po prostu szukać różnych rzeczy, bo to wiadomo, że też mało jest no takich gdzieś tam powiedzmy sklepów i poza oczywiście sklepami Tyflo, w których nam ktoś coś podpowie, no chyba, że sprzedawca jest naprawdę z wyobraźnią i wtedy...
4: A tu właśnie wbiliśmy sobie kiedyś w Duce właśnie i w takim drugim sklepie Villero, i tylko że Villero jest dużo droższy. Aha. Za to tamte rzeczy są momentami rzeczywiście bardzo reprezentacyjne, no ale drogie, wiadomo. I rzeczywiście tam jak nam coś podpowiadali, to rzeczywiście z sensem. Jakby miało to rzeczywiście sens. Uh-huh. Ci sprzedawcy jakoś, okej, no miarek tam nie pokazywali, ale tutaj... Zresztą tak naprawdę często jakby właśnie różne takie drobne rzeczy i drobnostki różnego rodzaju są właśnie często gdzieś tam przy kasie, że to jakby od razu to się rzuca gdzieś tam dla nas, żeby to obejrzeć tak naprawdę, żeby sobie to zobaczyć, zwłaszcza, że to jest wystawione i tak na, można powiedzieć, na widok publiczny. Bo to często nie jest no, ani przykład, w pudełkach, ani w niczym.
0: Na przykład oglądaliśmy czajniki bezprzewodowe z wyświetlaczem LCD. I tak pierwsze wrażenie, no to nam się spodobało. Pani mówi do nas, nie no, ale wiecie co, tej firmy to nie kupujcie, wam podam inną. I od razu nam tam podała chyba dwie firmy. Więc trochę mnie to zszokowało, bo ten czajnik akurat kosztował 800 zł.
4: Tak.
0: Ona jeszcze tak opowiedziała, a tej firmy to ja nie polecam.
4: To nie kupujcie, kupcie coś tańszego, powiem więcej. Ona nam jedną kiedyś rzecz doradziła nie ze swojego sklepu, tylko z Duki na przykład właśnie. Bo to był akurat Villeroy.
1: Czyli to się też czasem tak nazywa bardzo frontem do klienta.
4: Dokładnie.
1: Żeby klient był zadowolony, a nuż widelec przyjdzie ponownie do sklepu, w którym tak mu dobrze doradzili. To też jest jakieś tam marketingowe zagranie. Nawet jeżeli coś tracimy, to później możemy zyskać w dwójnasób.
4: Tak. No i oczywiście kolejna skarbnica, natomiast tutaj niestety przyda się niestety ktoś widzący, to z Allegro. Swego czasu jestem wielkim wielbicielem orzechów laskowych. A najlepsze orzechy laskowe to są takie, które się samemu uska. No więc zacząłem szukać no, tych dziadka na orzechu. Tych dziadków na Allegro było ze 200 chyba. No i teraz pytanie, kurczę, który tu wybrać? Pytam się kogoś widzącego, a opisz mnie te dziadki. I co się okazuje? Są na przykład takie dziadki do orzechów. Ten mój akurat kosztował 20 tam chyba 4 zł z przesyłką, tam 15 zł plus przesyłka chyba. Problem z nazwą jest taki niestety, to się nie da tak powiedzieć, bo to po prostu był dziadek do orzechów metalowy, coś tam. Więc to się niestety nie da. Niemniej na przykład on miał taką ciekawą funkcję, że on nie był w kształcie po prostu takiego takich, nie wiem, kombinerek czy czegoś takiego.
1: Gdzie się wkłada orzech, tak?
4: Gdzie się wkłada orzech, tylko to jest taka tuleja duża, metalowa, z takiego naprawdę masywnego metalu, że to spokojnie można użyć w razie czego jako, nie wiem, podręczny jakiś, nie wiem, kastecik powiedzmy, czy coś w tym rodzaju prawie, że i szczękę rozbić spokojnie. W każdym razie to jest taka tuleja, tam się wkłada orzech i ona się zwęsza coraz bardziej. Ona z dodatków takie dzioby jeszcze. I teraz tak, po pierwsze, ten orzech jest z trzech stron, znaczy prawie ze wszystkich stron otoczony i największy wylot ma na dole. W związku z powyższym znakomita większość skorupek, która normalnie się rozlatuje po całej kuchni, leci w dół. Więc jakby kolejna rzecz, no też nie trzeba tam jakoś za wiele potem sprzątać jakby i szukać tych skorupek, zwłaszcza dla niewidomych to może być czynność gdzieś tam uciążliwa, bo to po prostu są malutkie rzeczy i to znaleźć to wszystko to jest sztuka.
1: Zgadza się.
4: I no jest masę różnych rzeczy, tylko no niestety trzeba troszeczkę poszukać. Też niedawno szukałem do zupełnie innej dziedziny, bardziej elektronicznej, klawiaturki do telefonu komórkowego, no bo Android, iOS ma wszystko fajnie, ale pisze się na tym zdecydowanie wolniej niż na przykład na PC-cie. Chyba, że ktoś jest jakimś mistrzem.
1: I ewentualnie no, gdzieś tam, no co niektórzy się bardzo tym pisaniem Braille'em ekscytują, no ale to też zależy.
0: Wolniej niż na jakichś Nokia, tak?
1: No tak.
4: No, nawet. W związku z powyższym, jak się okazuje, za złotych 60 spokojnie na Allegro można znaleźć klawiatury wielkości tam około 11 cm. Takie małe plastikowe 11 na tą chyba 7 na centymetr czy tam coś podobnego. Jeżeli ktoś miał powiedzmy telefon w rodzaju Nokia E72, no to powiedzmy tego rzędu klawisze to są. Tylko F i J nie jest podpisane, trzeba to sobie zrobić we własnym zakresie. No i no i co, no po prostu biorę sobie taką klawiaturę, ona jest i tak mniejsza trochę od telefonu, a że dzisiaj zazwyczaj większość ludzi i tak ma przy sobie różne rzeczy, począwszy od telefonu, smartfona, te smartfony są coraz większe, czasem jakieś inne tam, ma jakieś tam różne elektroniczne rzeczy, słuchaweczki, nie słuchaweczki, coś tam jeszcze.
1: Powerbank,
4: dokładnie, więc ta klawiaturka w to wszystko się jakby mieści. No jeżeli komuś nie przeszkadza kolejny małe, ale jednak urządzonko zewnętrzne, no to też na Allegrze można sobie coś takiego zanabyć. Na pewno współpracuję z Androidem, przynajmniej ta, która mam, z iOS-em nie sprawdzałem,
0: też,
4: wiesz.
0: Też.
4: A też, dobra, tak. Z iOS-em też to współpracuję, no i jest tego jakby, tylko no trzeba troszeczkę poszukać.
1: Trzeba poszukać, tak, zwłaszcza takich nietypowych rzeczy. Ale też warto w ogóle sobie.
0: Jeszcze.
1: Ale warto sobie też w ogóle tak przeglądać, tak myślę, nawet takie Allegro w różnych tam ciekawych kategoriach, bo czasem możemy się nawet nie spodziewać, co tam ludzie sprzedają.
4: A to się zgadza w 100%. Ja się zgadzam z tym w 100%.
1: Jeżeli ktoś ma trochę czasu i chęci, to naprawdę można różne interesujące i dziwne rzeczy znaleźć.
4: Oj tak. No tylko szkoda, że nie widzimy zdjęć, bo są czasami takie rzeczy, które są gdzieś nam jakoś tam opisane, ale najfajniej by było to mimo wszystko zobaczyć, no ale na to na razie nic nie poradzi.
1: No niestety, chyba że ktoś kiedyś wymusi na Allegro opisywanie zdjęć, ale wątpię, bo to firma prywatna,
4: ale to i tak,
1: więc...
4: No ale to i tak tak naprawdę to by musiał chyba tak naprawdę ci, którzy wstawiają aukcję, no bo przecież to jest... Oni by chyba tego nawet nie ogarnęli.
1: No też mi się tak wydaje. Na przykład jakiś taki mechanizm, który nie pozwoliłby na publikację ogłoszenia bez opisania zdjęcia, tak?
4: No tak, no ale to opiszą zdjęcie.
1: Tak, wpiszą opis. Dokładnie i tyle. No.
0: Jest jeszcze na przykład z takich kuchennych ciekawostek. Taka... Pomoc przy krojeniu cebuli, o ja bym to tak określiła. Wygląda to jest taki grzebyczek jakby. U góry z taką plastikową rączką. Wbija się te kolce, jak to nazwać, no No jakby wbija się jakby ten grzebyczek w cebulę i pomiędzy teraz tymi... niech będzie, nazwę to kolcami. Wkłada się nóż i się kroi cebulę w plasterki i ona się nie rozwala, fajnie się trzyma, a idzie to dużo szybciej i sprawniej, a wszyscy wiemy, że cebula to tak rozwalać się lubi potem już, pod koniec.
1: No tak, i nikt nie lubi kroić jej długo.
0: Tak.
1: No tak.
0: A tu się po prostu wkłada nóż pomiędzy jedno a drugie, potem następne, następne, następne.
1: I zrobione.
0: Tak.
1: Okej, okay, no to Tomku, coś jeszcze byś nam polecił ciekawego?
4: Tak się zastanawiam, ale no to tak, no tak trudno jakby w jednym czasie sobie wszystko przypomnieć.
1: Nie, no jasne.
4: To jest
0: urządzenia
4: tak
0: naprawdę do podpisywania też.
4: Przecież jest tak naprawdę dzisiaj już tyle kategorii różnego rodzaju gadżetów, gadżecików, takich, innych. Także no tego po prostu się tworzy, a tworzy, a tworzy i jeszcze raz tworzy. No,
1: dokładnie i miejmy nadzieję, że się...
4: Włącznie z tym, że niedawno widziałem malutką lodóweczkę na USB, która miała miejsce na jedną puszkę.
1: No tak. Też fajne.
0: Ta też USB. Fajne.
4: Tak, lodóweczka na USB, w środku miała miejsce rzeczywiście na puszkę i tam było nawet taki okrągły otworek, że tam rzeczywiście puszka się mieściła. Na wysokość też co mniej więcej było jak puszka. Wyglądało to rzeczywiście jak lodówka, otwierało się tak lodówkę, to miała takie plastikowe drzwiczki, jak w każdej lodówce, znaczy no w kształcie jak w każdej lodówce. No tylko tyle, że właśnie było zasilane to coś na USB i to jedną puszkę mogło schłodzić, więc tam...
1: No słuchajcie, no. Były już podgrzewacze na USB, no to teraz czas iść w drugą stronę i są lodówki.
4: A to chyba w ogóle miało przełącznik, że tak powiem, w dwie strony. Albo ogrzewać, albo...
1: to jeszcze lepiej.
4: No.
1: To jeszcze lepiej, no rzeczywiście. No dobrze, Tomku, to w takim razie dziękujemy za bardzo wyczerpujący telefon, bo sporo, no, rzeczy, sporo rzeczy nam tu dopowiedziałeś również. Dzięki i do usłyszenia. A my, Doroto, myślę, że wrócimy do prezentacji tych urządzeń, które jeszcze u ciebie zostały, tak?
0: Tak, ostatnie w sumie urządzenie, o nim już kiedyś była mowa. To jest Penfriend.
1: Tak, nawet pamiętam, kto o nim mówił, bo ja.
0: O proszę, ja już nawet nie pamiętam, wiem tylko, że było wspominane o nim.
1: No to nawet cała audycja była na jego temat. Ale przypomnijmy sobie, co to jest.
0: To jest to urządzenie w kształcie takiego jakby długopisu. U góry grubszego. No tak dość znacznie w sumie grubszego. Na samej górze ma głośnik, a na samym spodzie, jakby tam, gdzie, nie wiem, przeważnie w długopisach jest wkład, jest taka, jakby ją określić.
1: Taka mała kamerka, to jest jakieś takie małe oczko.
0: Coś takiego, tak. To jest audioetykietownik. Teraz tak, jak trzymam go w sposób taki, że blisko siebie mam klapkę na baterię. Klapka jest taka, że ja ją mogę otworzyć, ona się trzyma. Nie jest tak, że jak ją otwieram, to klapka osobno, urządzenie osobno.
1: Tak, ona na takim sznureczku była. Jak dobrze pamiętam, taki sznureczko, wstążeczka, coś takiego.
0: I coś dziwne, nawet ciężko mi do tego dojść, to... Dobra, nie będę tak, kurwa, jeszcze. Zasilane jest na dwie baterie, małe paluszki. Z przodu mam 5 przycisków. Idąc od samego dołu jest... Zaraz, bo ja go włączyłam. Dobra. Idąc od samego dołu jest przycisk nagrywania. Potem jest przycisk menu, przełączenia się na... Może urządzenie też odtwarzać MP3, także ten przycisk służy do przełączania się pomiędzy nagrywaniem etykiet, odtwarzaniem MP3 i tam jeszcze jakimś bodajże systemowym menu, czy no niedostępne to jest w każdym razie.
1: Bo to jest chyba jakaś funkcja biblioteczna tam.

0: No to ja go na przykład włączę.
1: No i cisza nam się zrobiła.
0: Razem się nie chce włączyć. Dobra, włączył się. Ja tu nagrałam kiedyś jakieś... sobie zaetykietowałam. Tylko nie wiem jak to...
2: Masło do ciała.
1: Na przykład.
2: Masło do ciała.
0: O, na przykład.
1: I może powiedzmy, jak to w ogóle się stało, że on odczytał tę etykietę, bo skądś te etykiety trzeba brać?
0: Więc tak, w zestawie, kupując już to urządzenie, dostajemy bodajże 120 chyba w standardzie, o ile się nie pomyliłam, audioetykiet. Audioetykiety, no, to są, one wyglądają jak takie, nie wiem, no, zwykłe w sumie naklejki, o tak bym to powiedziała. Są i okrągłe, i kwadratowe.
1: I różnych rozmiarów są te okrągłe jeszcze w dodatku. Bo przynajmniej ja mam takie. Większe i mniejsze kółka. A te kwadratowe to są...
0: Ja na razie mam same małe. Podejrzewam, że różne rozmiary są wtedy, kiedy się kupi już te 300 etykiet.
1: Ja jak dobrze pamiętam, to chyba sobie właśnie dokupiłem po prostu jeszcze więcej od razu, żeby później nie kupować tego.
0: A no właśnie, to pewnie tam są różne, już różne kształty, na razie nic nie dokupowałam. Dokupienie takich etykiet kosztuje około 80 zł. A samo urządzenie 470 około 500 zł. No niestety nie jest to najtańsza sprawa. Natomiast w sumie sprawdza się całkiem nieźle. I teraz, żeby nagrać taką etykietę, wystarczy przytknąć tą końcówką długopisu jakby i nacisnąć ten przycisk, nie wiem, ja dla próby coś nagram, i nacisnąć i przytrzymać ten przycisk do nagrywania. Usłyszymy w pewnym momencie dźwięk i możemy mówić, co tam chcemy oznaczyć. No to ja spróbuję. Test, próba, nie wiem co jeszcze mogę nagrać. No i teraz to otworzę.
2: Test, próba,
1: nie wiem co jeszcze mogę nagrać. No, działa.
2: No.
1: Tak, Penfriend ma taką przypadłość, że niestety on się lubi przesterowywać.
0: Tak. On, jak ja mu nagrywam kolejne etykiety, on sobie zapisuje to w pamięci, bodajże, ojej, chyba w Wave'ie nawet. No to wszystko ma tam w swojej pamięci, można podłączyć pod USB do komputera i sobie wszystko odtworzyć.
1: Zgadza się. Urządzenie przydatne to fakt, bo no, jeżeli mamy dużo czy jakichś tam różnych słoiczków, czy butelek, czy rzeczy tego typu, to warto je sobie pooznaczać, że później organoleptycznie wszystkiego nie sprawdzać, na przykład gdzieś w kuchni, albo tym bardziej w łazience, no bo tam to nawet nie wskazane by było, bo są wiadomo różne środki, także czystości, co do których no, lepiej czasem po prostu nie sprawdzać, co to jest tak jakoś tam za pomocą innych zmysłów. Więc tu się Penfriend jak najbardziej przydaje.
0: Jedno, czego akurat nie testowałam. Jakoś na razie nie mam potrzeby i odwagi i wszystkiego naraz w sumie. To na przykład naklejenie takiej etykiety na jakąś mrożonkę, a że mrożonki jak na przykład sobie przewożę, no to tu się coś tam rozmrozi, tu się gdzieś tam trochę wody poleje. No i jestem trochę ciekawa, jak taka etykieta zareaguje na to. Czy urządzenie ją też odtworzy już potem, czy nie?
1: No to jest ciekawe.
0: To jest ciekawe.
1: Być może warto sprawdzić.
0: No, pewnie kiedyś sprawdzę, ale na razie jakoś...
1: Okej, to pod audycją koniecznie się podziel swoimi wrażeniami z testu.

0: jak już go zrealizujesz. Co, to było ostatnie urządzenie, tak?
1: Tak.
0: Do prezentacji. No dobrze, sporo tego było, różnych rzeczy. Miejmy nadzieję, że naszym słuchaczom no, przydało się przynajmniej coś z tej listy, jaką zaprezentowałaś, a lista była wcale niemała. Nie były jakieś urządzenia naprawdę bardzo funkcjonalnie rozbudowane, ale też nie taka była ich funkcja, tylko po prostu miały spełniać jakąś pewną konkretną rolę i pewną konkretną funkcję. I rzeczywiście no, w tych wyspecjalizowanych drobnych rzeczach one sobie naprawdę całkiem nieźle radzą. Zatem dziękuję Ci, Doroto, bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję również.
0: Dorota Wojeńska prezentowała specjalnie dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu różnego rodzaju drobiazgi, które przydają się w codziennym życiu. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. O, jeszcze na koniec audycji wyłączył nam się PenFriend.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Dziś troszkę w niecodziennym składzie, ponieważ moim gościem będzie Michał Dziwisz. Witaj, Michale.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja już kiedyś byłem twoim gościem, jak dobrze pamiętam, razem z Michałem.
3: Bożeną.
0: Tak, i z Bożeną i z Michałem też.
3: Tak, a dziś zupełnie, że tak powiem, sam i też myślę, że będzie to jakby plusem, że będę mogła się skupić tylko na pytaniach do ciebie kierowanych, dlatego że temat, jaki zaproponujemy w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu, to szeroko rozumiana praca informatyka w kontekście osób niewidomych. Więc oczywiście wszyscy mamy świadomość, że w dobie dzisiejszej informatyzacji, digitalizacji, informatycy przez długie, długie lata będą jeszcze potrzebni. Natomiast tutaj wspólnie z Michałem postaramy się przedstawić Państwu cienie i blaski tego zawodu, również w kontekście prowadzonej przez Michała samodzielnie działalności gospodarczej i mam nadzieję, że ten akurat podcast również osobom, które rozważają kształcenie czy też swoją przyszłą karierę właśnie jako informatycy, że dzisiejszy podcast rzuci trochę więcej światła na potencjalne przesłanki albo też jakieś takie kwestie, które pomogą się Państwu zorientować, że niekoniecznie akurat jest to zawód, który chcielibyście czy moglibyście w przyszłości wykonywać. To cóż, Michale, informatyk nie jedno ma imię. Może żeby tutaj przybliżyć słuchaczom bardziej sam ten konstans Twojego zajęcia. Czym konkretnie się zajmujesz? Jakiego rodzaju jest to praca? Bo wiadomo, że tutaj informatycy zajmują się przeróżnymi rzeczami.
0: Dokładnie. Kiedyś panowała taka opinia i ona jeszcze, mam wrażenie, gdzieś tam pokutuje, że informatyk to jest człowiek od wszystkiego, że jeżeli ktoś zajmuje się jedną dziedziną informatyki, to zna się tak naprawdę na wszystkim, no bo on przecież pracuje z komputerami, on jest informatykiem, więc on musi znać się na wszystkim. Kiedyś to może i tak rzeczywiście było, bo rzeczywiście no jakby tej technologii było mimo wszystko mniej, teraz już nie sposób sposób jest znać się na wszystkim i nawet szczerze powiedziawszy nie próbuję znać się na wszystkim, a szczególnie kiedy już w grę wchodzi to, że zaczynamy pracować, to już jest jakby trzeba skupić się na tych rzeczach, które są, którymi się zajmujemy i rozszerzać swoją wiedzę w tych dziedzinach. Jeżeli o mnie chodzi, to tak naprawdę z tą informatyką mam związane jakby dwie rzeczy. Pierwsza to pod względem mojej własnej działalności, którą wykonuję, to jest wsparcie użytkownika końcowego, czyli tak zwany support. To się tak ładnie po angielsku nazywa ten zawód, bo teraz wiadomo, że w języku angielskim każdy zawód musi mieć swoją nazwę, chociażby nie wiadomo jaki był, to się nazywa tak ładnie Desktop Support Specialist. Ten zawód w skrócie polega na tym, że współpracuje z firmami, które mają jakąś tam swoją infrastrukturę informatyczną, ale wiadomo, że z tą infrastrukturą czasem się lubi coś dziać. Jakiś program się nie uruchamia, coś z komputerem dzieje się nietypowego, trzeba zaktualizować jakieś oprogramowanie, trzeba przeinstalować jakieś oprogramowanie, trzeba przeinstalować system operacyjny, zaktualizować ten system, coś w komputerze przestaje działać, czyli komputer się po prostu nie włącza, jakieś tam komponenty w tym komputerze trzeba wymienić i tym wszystkim się zajmuję w ramach prowadzonej działalności. Takie rzeczy wykonuję, tym zajmuję się na co dzień. No i oprócz tego, tak naprawdę druga gdzieś tam rzecz, jaką mam związaną z informatyką, zajmuję się także wspieraniem tu w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oprócz tego, że prowadzę audycje Tyflo Podcastu, które też powiedzmy, że z informatyką mają coś wspólnego, bo pokazujemy różne rzeczy, ale także zajmuję się między innymi badaniem dostępności stron internetowych, sprawdzaniem dostępności stron internetowych. To jest także jedna z rzeczy, którymi się zajmuję. Ale przede wszystkim jest to właśnie ten serwis komputerów, wspieranie końcowego użytkownika w rozwiązywaniu jego problemów. To jest to, co jest moim głównym zadaniem.
3: Patrząc tutaj na ten wachlarz wszelkiego rodzaju takich zadań zawodowych, którymi się zajmujesz, jest on dosyć szeroki, bo i kwestie związane z dostępnością, i tutaj obsługa naszego Tyflo Podcastu, i software, i hardware, i najróżniejsze rzeczy. Chyba tylko robotyki brakuje.
0: No z robotyką podejrzewam byłby problem, jeżeli chodzi o programowanie takich większych robotów. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym, który miał do czynienia z tym przedmiotem w dziedzinie praktycznej na studiach, to nawet wspominał, że to dla niewidomego mogłoby być w ogóle niebezpieczne, bo te automaty są dość duże, które się programuje i jeżeli wykonalibyśmy jakieś błędy w oprogramowaniu, ten automat mógłby na przykład zacząć iść na nas, to tak trochę mogłoby to być nawet z pewnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.
3: O tak, ale jeszcze tak w kontekście tych ogólnych zagadnień związanych z wykonywaniem pracy informatyka, to jakie predyspozycje twoim zdaniem powinien mieć dobry informatyk, niezależnie już od tego, jaką gałęzią się zajmuje, bo to przecież jest zawód, który wymaga i bierze się nie tylko z pasji do komputerów, jednak jakieś predyspozycje trzeba poza samym zainteresowaniem tutaj przejawiać. Co na ten temat mógłbyś powiedzieć?
0: Myślę, że to w zależności od tego, jakim zawodem będziemy chcieli się zajmować w przyszłości, bo na pewno jeżeli chodzi o to, czym ja się zajmuję, to śmiem twierdzić, że pasja i takie bieżące zainteresowanie tym, co się dzieje w świecie aplikacji użytkowych i systemów operacyjnych i tego typu kwestii, to jest podstawa jeszcze trochę takiego logicznego myślenia i wyciągania wniosków z różnych objawów, które się pojawiają w naszych komputerach i co się tam może im dziać i z czego może to wynikać. umiejętność szukania informacji, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt nie jest alfą i omegą, nie wie wszystkiego, a to się zmienia naprawdę dynamicznie, więc trzeba umieć używać chociażby tak podstawowego narzędzia jak Google i szukać i za jego pomocą jak najszybciej także odnajdywać problemy, które gdzieś tam się mogą powtarzać, bo po co odkrywać koło na nowo, skoro już ktoś rozwiązał dany problem i wystarczy tylko szybko się do niego dokopać, a niekiedy to naprawdę są no, takie sytuacje, gdzie trzeba działać szybko, nie ma czasu na myślenie, domysły, tak, domysły, bo no, niejednokrotnie miałem taką sytuację, że dzwoni do mnie użytkownik poddenerwowany, może tu już nie będę cytował różnych dialogów, jakie, tak, jakie tam się pojawiały, ale to jest też jedna rzecz, że trzeba przede wszystkim no, na tej płaszczyźnie, w jakiej ja się zajmuję, gdzie jest kontakt z człowiekiem drugim, trzeba umieć rozmawiać z ludźmi i trzeba także być cierpliwym.
3: Bo to jest
0: ważne i to jest bardzo też ważne, ja bym powiedział, bo podejście do użytkownika, jeżeli rozwiązujemy jego problem, też musi być odpowiednie. A naprawdę znam przypadki ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie zrażają do siebie tych, którym starają się pomóc, bo rozmawianie w ten sposób, no co się stało? No okej, okay, no dobra, to zaraz. No to nie jest najlepsze podejście i widać, że tej osobie gdzieś nie zależy, a znam takie przypadki. Jeżeli chodzi natomiast o inne zawody informatyk, które może wykonywać, no to przede wszystkim, jeżeli na przykład chcemy być programistą, no to już tu jest zupełnie inna pula, że tak powiem, umiejętności. Przede wszystkim to jest takie logiczne, algorytmiczne myślenie. Umiejętność rozłożenia danego problemu na podstawowe kroki, które będziemy chcieli przekazać komputerowi, bo komputer to jest tak naprawdę bardzo głupia maszyna, która ma ten plus nad nami, że potrafi bardzo szybko liczyć. I my tej maszynie musimy powiedzieć bardzo dokładnie, co ona ma zrobić, jak ma dany problem rozwiązać w najprostszych krokach. I tu już trzeba no, tak pomyśleć zdecydowanie lepiej. Ja szczerze powiedziawszy takiego nie mam algorytmicznego myślenia i programista ze mnie marny, aczkolwiek no, niekiedy trzeba sobie też czasem coś tam napisać, czy jakiś prosty skrypt, czy coś tego typu zrobić, żeby ułatwić sobie pracę albo zautomatyzować niektóre powtarzalne czynności. Więc też jakieś nawet i w dowolnym zawodzie jakieś podstawy programowania, pisania prostych skryptów albo i bardziej złożonych, to już zależy od tego, co robimy, też trzeba umieć i też to trzeba opanować.
3: Jasne. Myślę, że jeśli chodzi o programistów, to tutaj też jest potrzebny pewien poziom takiej abstrakcji, bo trzeba jakoś umieć przełożyć to, czego oczekujemy, żeby ostatecznie program czy komputer zrobił, na ten język, którym jakby, mówiąc kolokwialnie, dyktujemy mu te jego kolejne zadania, prawda?
0: Dokładnie, więc dokładnie
3: trzeba
0: tak.
3: Trzeba się umieć poruszać jednocześnie w dwóch równoległych światach, tak?
0: To się zgadza. Trzeba znać nie dość, że język, który jest oczywiście zdecydowanie inny od języka naturalnego. Jeszcze też kwestia złożoności tego języka, bo mamy języki wysokiego poziomu, czyli to są języki stosunkowo proste, w których nie musimy komputera prosić o wykonanie takich podstawowych operacji, jak na przykład wyczyszczenie jakichś obszarów pamięci, w których on coś robił, a już nie robi,
3: posprzątanie. On sam to
0: tak,
3: wie?
0: On tak, sam to, tak, to jest to tak skonstruowane, że on sam o to zadba, natomiast jest to obarczone tym, że te programy często też potrafią działać wolniej na przykład, niż te same programy, które napiszemy w języku niższego poziomu, tylko że no wtedy musimy pamiętać o wszystkim, o każdej najmniejszej bzdurze, bo komputer nic za nas nie pomyśli w żaden sposób. sposób, tylko będzie oczekiwał, że my wszystko zrobimy, ale my wtedy możemy zrobić, napisać program taki, który będzie wykonywał dokładnie to, czego sobie życzymy, dokładnie w taki sposób, jaki sobie życzymy. I to było szczególnie widoczne na starszych komputerach. No, teraz tworzy się coraz szybsze maszyny, coraz większe ilości pamięci operacyjnej tam są, coraz szybsze procesory, więc nie jest to już tak istotne, ale kiedyś to naprawdę bardzo trzeba było optymalizować kod, żeby każdy takt procesora był odpowiednio wykorzystywany, bo to się realnie przekładało na szybkość działania danego programu.
3: I też na precyzję wykonywania poszczególnych zadań. Tak?
0: Zgadza się, bo powszechnie wiadomo, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No, a teraz coraz częściej składa się jakby programy z takich klocków, które niestety bywa, że i są do wszystkiego i później pojawiają się błędy, bo jeżeli jeden klocek gdzieś tam nie zagra tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, no to zaczyna się tak zwany proces debugowania, czyli szukania,
3: błędu, tak?
0: Szukania igły w stogu siana. Dlaczego to nie działa? No i się potem okazuje, że dany komponent no tylko i wyłącznie w tym momencie, w takiej sytuacji zachowuje się niewłaściwie. Tylko trzeba to później znaleźć. To jest dość żmudne.
3: Tak, myślę, że czasami szukanie takiego błędu może przekraczać czas, jaki trzeba by było poświęcić, korzystając z tego języka programowania niższego poziomu i dyktując mu kolejno wszystkie czynności.
0: Czasem współpracując z różnymi programistami mam niestety też takie wrażenie, że łatwiej by było pewne rzeczy napisać od początku niż męczyć się z tym, co już mamy do dyspozycji.
3: Ja też, wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, jakby tutaj w zupełności się zgadzam z tym, że jedną z największych cnót dobrego informatyka jest cierpliwość, dlatego że na ogół widzę takie sytuacje, że rozmawiam z informatykiem, mówię, że coś tam nie działa, informatyk mówi, a nie, to drobiazg, to chwileczka, zasiada. Mija pół godziny, mija godzinka, mija druga godzinka. Ja już po prostu dostaję wewnętrznych drgawek tylko patrząc i czekając na te efekty, a informatyk sobie tam skubie, dłubie i po prostu z niezmąconym spokojem gdzieś tam, jakby w ogóle czas nie płynął, cierpliwie i konsekwentnie po kolei wykonuje wszystkie testy, wszystkie zadania, które trzeba zrobić, żeby przywrócić komputer czy program do stanu takiego prawidłowego, tak?
0: Oczywiście, no bo komputer jest tylko i wyłącznie maszyną. On nie działa zawsze z jakichś powodów. To nie jest tak, że on jest złośliwy wobec nas. To trzeba sobie od razu powiedzieć.
3: A tu bym dyskutowała.
0: Nie, komputer nie jest złośliwy. Komputer wykonuje pewne operacje w taki sposób, w jaki no, został zaprogramowany, albo jeżeli jakieś czynniki zewnętrzne mają na to wpływ. Bo na przykład może się zdarzyć, że komputer źle wykonuje dane operacje, ale to jest spowodowane czymś, tylko niekiedy bardzo ciężko jest dojść, co to jest, bo to może być chociażby, nie wiem, jak mamy jakieś zwierzątko w domu, to w laptopie mogło się dużo sierści nagromadzić. I procesor może być zbyt słabo chłodzony i to może być przyczyna, na przykład dla którego komputer zaczyna działać źle. Mogło się zdarzyć tak, że mamy jakieś złośliwe oprogramowanie w komputerze, które nam coś miesza. I to też może być przyczyna, dla której ten komputer działa źle. Ale komputer sam z siebie, jeżeli oprogramowanie jest dobrze napisane, jeżeli to nie jest jakieś egzotyczne coś, no to wszystko musi działać dobrze. Tylko największym problemem jest właśnie wykrycie tej usterki. I to trwa.
3: To tutaj się zgadzam, że rzeczywiście czasami trwa, ale generalnie najważniejsze jest to, że w ostatecznym rozrachunku najczęściej wraca wszystko do, że tak powiem, tego właściwego stanu. Cóż, rozmawiamy dzisiaj o zawodzie informatyka również, a może i przede wszystkim w kontekście osób niewidomych. Czy uważasz, że to jest odpowiednia profesja dla osoby niewidomej, czy też zależy to od jakichś poszczególnych czynników, typu jakieś cechy osobnicze, co też jakby powinniśmy przedsięwziąć w kwestii planów dotyczących edukacji, przyszłej kariery. Jako osoby niewidome, na co powinniśmy szczególną uwagę zwrócić, jeśli właśnie w kierunku tego zawodu chcemy pójść?
0: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba się interesować komputerami, jak najwięcej o nich wiedzieć, bo już nawet na etapie studiów trzeba liczyć się z tym, to jeszcze zależy, gdzie będziemy studiować, ale jeżeli trafi nam się taka uczelnia, w której no, nie mają zbyt wielkiego doświadczenia odnośnie tego, jak z osobami niewidomymi pracować, no to będziemy w dużej mierze zdani na siebie. Oprócz tego, że będziemy musieli rozwiązać problem, jaki da nam na przykład wykładowca, to jeszcze będziemy musieli rozwiązać ten problem, jeżeli dane oprogramowanie nie będzie chciało nam współpracować z naszą technologią asystującą. A czy zawód informatyczny jest dla osoby niewidomej odpowiednim? Ja myślę, że tak. Nie wiem, na ile będą to odpowiednie różne zawody. Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo szczerze powiedziawszy, tak się mówi powszechnie o tym, że niewidomi programiści, że programista to jest zawód dla osoby niewidomej. Ja powiem szczerze, znam kilka osób, które zajmują się programowaniem, tylko na chwilę obecną nie słyszałem o kimś, kto programowałby coś na takim szerszym rynku. Zwykle te osoby znajdują zatrudnienie w firmach, które tworzą oprogramowanie dla osób niewidomych, a powiedzmy sobie szczerze, no tych firm jest skończona ilość i nie wiem, czy kiedyś ten rynek się nie nasyci, tym bardziej, że teraz no coraz bardziej jest krucho z dotacjami różnego rodzaju, więc też może być problem. Jeżeli chodzi o programistów, no to zobaczymy, bo wiem, że teraz dwie kolejne osoby, dwóch moich znajomych poszło na studia informatyczne i zobaczymy, jaka będzie ich przyszłość. To są ludzie, którzy rzeczywiście programować potrafią i znają się już w tym momencie na tym, więc po studiach myślę, że będzie tylko lepiej, więc no, być może w ich przypadku potoczy się ta cała sytuacja inaczej. Natomiast fakty są takie też, że w programowaniu obecnie mamy dużo różnych narzędzi. Jeżeli jesteśmy osobą, która programuje sama dla siebie, to jest wszystko w porządku, bo my sobie możemy dostroić nasz pakiet do własnych potrzeb. Jeżeli natomiast programujemy zespołowo, no to zaczyna już być problem, bo używamy różnych technologii, różnych narzędzi, które pozwalają nam na jakąś pracę grupową, na komunikację ze sobą, no i tu na przykład mogą wyjść problemy. Mogą także wyjść problemy w przypadku takim, jeżeli mamy za zadanie napisać interfejs do jakiejś aplikacji. No, czyli to, co interfejs, to jest to, co widzi użytkownik. Czy jest to w formie strony internetowej, czy jest to w formie jakiegoś okienka, które nam się gdzieś wyświetla na ekranie komputera. No, wizualnie myślę, że osoba niewidoma będzie mieć duże problemy ze zrobieniem tego, bo ze zrobieniem, napisaniem jakichś funkcji, które będą realizować dane zadania, to myślę, że nie, bo to jest tylko kwestia tego algorytmicznego myślenia, które jedni mają, inni tego nie mają. Niekiedy może być tak, że niewidomy będzie musiał się więcej natrudzić, żeby napisać ten sam kod, który osoba widząca za pomocą jakichś takich wizualnych narzędzi sobie wyklika, kolokwialnie mówiąc. Więc zawód programisty myślę, że jest dostępny, ale jest to dla osoby niewidomej zawód moim zdaniem dość trudny. To, czym ja na przykład się zajmuję, czyli serwis komputerów, wsparcie użytkownika, z jednej strony jest stosunkowo proste, szczególnie od ostatniego roku, bo tu się dość sporo zmieniło w tej materii i opcje jakiegoś tam wsparcia użytkowników zdecydowanie się poprawiły. Natomiast no, też bywa to problematyczne, szczególnie jeżeli przychodzi komputer, który to komputer ma problem sprzętowy. To jest jakby największy problem ze zdiagnozowaniem takiego problemu sprzętowego.
3: No właśnie, jak ty to robisz? Masz jakieś próbniki dźwiękowe, gdzie, bo przecież czasami nawet w komputerach zdarzają się takie awarie, które jakby są na przykład elektryczne, tak? Gdzieś coś nie styka albo puszczają jakieś luty czy coś takiego. I co w tym momencie? Jak ty w kontekście właśnie tej diagnostyki rozpoznajesz, co jest problemem? Jakich narzędzi używasz do tego?
0: U nas w tych firmach, z którymi współpracuję, mamy taką politykę, że jeżeli da się wymienić jeden cały komponent, to jest dobrze, natomiast jeżeli awarii ulega już jakaś tam płyta główna, to tego się generalnie nie naprawia i tu wymieniamy cały komponent wtedy, więc to jest akurat na plus, bo
3: gdyby... Cały komputer.
0: Tak, całą płytę na przykład wymieniamy, całą płytę. Komputer też się często zdarza, bo powiedzmy sobie szczerze, komputery obecnie naprawdę nie żyją tak krótko. Jeżeli to jest dobry komputer, jeżeli jest to komputer markowy, a tylko takie komputery jest sens kupować jako maszyny biurowe, moim skromnym zdaniem, to te komputery potrafią nam naprawdę kilka ładnych lat popracować i nie będzie z nimi większych problemów. Więc zazwyczaj problemem sprzętowym, jaki u mnie się pojawia często, no to jest na przykład wymiana zasilacza, to jest wymiana dysku twardego. A to te problemy jest rozwiązać akurat bardzo łatwo, bo jeżeli komputer się nie uruchamia, mamy wszystko podłączone, tak? Komputer się nie uruchamia, no to wiadomo, że coś z zasilaczem, to coś, gdzieś prąd nie dochodzi, tak? Coś nie jest zasilane, więc najpierw sprawdzamy wszystkie kable, czy tam się, aby coś nie wysunęło, co można, z czym można sobie poradzić namacalnie, że się tak wyrażę, bo nie ma
3: czyli
0: z tym...
3: tutaj, żeby zobrazować słuchaczom, po prostu wszystkie te żyłki w kablach sprawdzasz.
0: Tak, po prostu trzeba zobaczyć, czy wtyczki są dobrze umocowane w odpowiednich gniazdach. No a jeżeli problem jest taki, że mimo tego, że tam wszystko jest w porządku, no to nie chce się ten komputer uruchomić, no to wtedy trzeba jeszcze tak dla pewności wypiąć i wpiąć te wszystkie kable. No, jeżeli nie, no to mam zawsze gdzieś tam pod ręką zasilacz, który można wymienić, który można wstawić do obudowy, podłączyć. Sprawdzamy wtedy, czy wszystko działa. No, okazuje się, że działa, więc zazwyczaj to jest rozwiązaniem tego problemu. Także problemem są na przykład kości pamięci, bo czasem się zdarzy, że komputer się po prostu nie uruchamia, a właściwie się uruchomi, bo wiatraki się kręcą, no i tu już muszę poprosić o pomoc kogoś widzącego, żeby powiedział, co wyświetla się na monitorze, bo niestety tak dobrze jeszcze nie ma, żeby było to dostępne. Niekiedy jest tak, że wystarczy nawet poprosić kogoś przez telefon, żeby powiedział, co się wyświetla na monitorze, jak wyglądają komunikaty, bo jest taki program, który nazywa się MemTest. Uruchamia się go z płyty na przykład. No i on sobie tam popracuje. Jego zadaniem jest jakby zapisanie i odczytanie z każdej komórki pamięci jakiejś informacji. Czyli zera albo jedynki. Jeżeli to się zgadza, no to po prostu jest wszystko w porządku z tym, z tą kością pamięci. A jeżeli nie, to jak dobrze pamiętam, wyświetla się tam na czerwono informacja, co jest problemem. No i wtedy, jeżeli jest rzeczywiście taki problem, to bo się okaże, że coś takiego jest wyświetlone, no to w tym momencie trzeba najpierw spróbować jeszcze dla pewności tę kość wyjąć, przeczyścić, bo te komputery niekiedy no, rzadko widzą jakiś odkurzacz albo sprężone powietrze. Więc przy pracy tego typu można się ubrudzić. A jeżeli nie pomoże to włożenie tych kości pamięci, no to trzeba po prostu wymienić kość. Też nie jest to jakimś wielkim problemem, bo wystarczy po prostu odpowiednio nową kość pamięci umieścić na płycie głównej w slocie, czyli w takim miejscu, gdzie ona powinna być. Powiem szczerze, że no gdzieś tam na samym początku pracy, to tego się gdzieś tam właśnie obawiałem z tymi pamięciami, tak, z kośćmi pamięci, więc miałem taki starszy komputer, na którym sobie trochę eksperymentowałem, jak to tam dokładnie się powinno robić, jak się umieszcza te kostki. No ale teraz już nie ma to dla mnie większego problemu, żeby taką pamięć wymienić. Tak samo dyski twarde.
3: A skąd wiesz, która jest wadliwa?
0: Wiesz co, to się robi metodą
3: prób i błędów,
0: prób i błędów. Tak. Sprawdzamy jedną kość, sprawdzamy drugą kość, zostawiamy samą tą kość w płycie głównej umieszczoną i uruchamiamy takie oprogramowanie diagnostyczne, albo coś pokaże, albo nie. Druga kość, no, albo coś pokaże, albo nie. Więc tu gdzieś no, w końcu wyjdzie jakaś przyczyna. Też może być problemem na przykład dysk twardy. Dysk twardy to już w ogóle prosta sprawa, bo wystarczy go wymienić, czy w laptopie, czy w komputerze stacjonarnym. Nie ma większych problemów. W laptopach są zwykle takie klapki pod spodem, trzeba to odkręcić. Tam są niestety bardzo małe śrubki, więc trzeba się z tym namęczyć trochę, ale jest to do zrobienia. Wszystko to no, polega po prostu na tym, żeby trochę tych komputerów przez ręce nam przeszło i na początek, wiadomo, warto jest prosić o pomoc osobę widzącą. Ja no, dość sporo z moim tatą przesiedzieliśmy i gdzieś tam nawet no, on bez jakiejś wiedzy informatycznej, ale po prostu wystarczyło, że mówił mi, co jest gdzie i jak to wszystko wygląda. Ja już wiedziałem, co z tym jakby zrobić, no a w tym momencie to teraz już bez problemu jestem w stanie tego typu rzeczy wykonywać samodzielnie.
3: To co jest dla ciebie bardziej wyzwaniowe? Te kwestie związane ze sprzętem, czy też z oprogramowaniem? Bo też wiadomo, że screen readery, czy jakieś tam programy nie wszystko odczytują, tak? Nie wszystko wskazują, zwłaszcza, że pracujesz pewnie z oprogramowaniem, które nie jest jakby przystosowywane pod tym kątem, żeby jakieś komunikaty, wskazania, pewnie też zdarzają się graficzne, jakieś paski postępu i tak dalej. W jaki sposób sobie z tym akurat radzisz i czy to jest większym wyzwaniem niż te kwestie związane z naprawami sprzętowymi?
0: Na całe szczęście tego typu oprogramowanie, z jakim ja mam zazwyczaj do czynienia, to jest oprogramowanie, które dość często się powtarza, więc jest tego jakiś konkretny zestaw. Największym wyzwaniem to są sterowniki do drukarek różnego rodzaju, które czasem trzeba zainstalować, bo one rzeczywiście wyglądają w różny sposób. Często mamy do czynienia z jakimś interfejsem graficznym. Więc tu może być problem, ale nie spotkałem się jeszcze z taką drukarką, czy skanerem, bo teraz jest moda na takie urządzenia wielofunkcyjne. Tak, nie spotkałem się jeszcze z takim oprogramowaniem, z którym rzeczywiście miałbym problem, żeby w ogóle nic się z tym nie dało zrobić. To jest tak, że no, może czasem trwa to chwilkę dłużej, jakieś takie pierwsze zapoznanie się z daną drukarką czy z danym skanerem, ale nie jest to w większości przypadków jakiś wybitny problem. Można to wszystko zainstalować. Także jakieś oprogramowania na przykład do wirtualnych sieci prywatnych, bo na przykład pracownicy, niektórzy mają komputery przenośne i łączymy to z serwerami w centrali firmy za pomocą takich bezpiecznych połączeń, więc to oprogramowanie też pamiętam, miałem z tym nie lada problem na samym początku, bo tam były dwa pola, które jedno było do wprowadzenia adresu mailowego, drugie było do wprowadzenia numeru seryjnego, tylko że ten numer seryjny na ekranie programu, z którego się go i trzeba go było sczytać obowiązkowo przed odinstalowaniem i przeinstalowaniem systemu, bo jeżeli się go nie sczytało, to traciliśmy ten numer i trzeba było dość tam się mocno tłumaczyć u producenta, żeby nam ten numer z powrotem przysłał, więc trzeba było sobie ten numer sczytać, a problem był taki, że wprowadzało się go w oknie programu w trochę innej formie. Już teraz dokładnie nie pamiętam, bo ja to nawet już robię tak mechanicznie, ale zdaje się, że w oknie programu to było tak, że ten numer był w sensie jakieś tam cyferki spacja minus spacja jakieś kolejne cyferki, a program oczekiwał ode mnie tego, żebym ja wprowadził w ten numer seryjny w formie jakieś cyferki minus jakieś cyferki w pole, które nie było opisane i musiałem pamiętać, że jest to pole numer 2, bo pierwsze pole to jest do wprowadzenia adresu mailowego użytkownika, na który był zamawiany ten program.
3: No tak, i właściwie przez dwie spacje generalnie mógłbyś wpisywać w nieskończoność.
0: Dokładnie,
3: i
0: dokładnie.
3: Za każdym razem komunikowałby ci błąd.
0: Dokładnie, no i jak za którymś razem nie chciał mi przyjąć tego numeru, no to w końcu tak się zastanowiłem i myślę sobie, kurczę, no to może te spacje wykasuję i teraz sprawdzimy, albo to pole jest do wprowadzenia tego maila, albo to pole jest do wprowadzenia tego maila. Za drugim razem się udało i zadziałało. No więc tak, no cierpliwości i trzeba.
3: Tak, właśnie, nie bez kozery mówiłam tutaj o tej cierpliwości, a powiedz mi, Michale, jeśli przyglądasz się pracy informatyków takich, powiedzmy, z dobrym wzrokiem, tak? Jak proporcjonalnie oceniasz ten dodatkowy czas, który ty musisz poświęcić na wykonanie tego samego zadania? Czy to jest tak, że ty potrzebujesz go więcej, nie zawsze więcej, czasami mniej? Czy to zależy od sytuacji, czy po prostu jednak generalnie jest tak, że oni zrobią to szybciej, ponieważ właśnie nie muszą się jakby borykać z jakimiś elementami graficznymi, z jakimiś nieopisanymi polami, z polami bez wzoru do wpisywania itd., itd.?
0: To wszystko zależy od tego, jaka to jest sytuacja, bo jeżeli jest to sytuacja nowa, no to na pewno zrobię to wolniej. Bo rzeczywiście ja oprócz tego, że rozwiązując dany problem, muszę jeszcze mieć jakiś pomysł na rozwiązanie swoich problemów wynikających z obsługi programu odczytu ekranu. Ale później, jeżeli problem się powtarza, a powiedzmy sobie szczerze, jakieś 90% problemów, które mają użytkownicy, to są problemy powtarzalne. To są problemy typu, no coś mi nie chce wydrukować, program się zaciął, tu się coś nie uruchamia, tu mi się jakieś rysunki nie wyświetlają, i tak dalej, no to już są rzeczy, które po prostu robi się tak naprawdę z automatu. Ktoś mówi, a mam problem taki, to ja już na 95% wiem, jaki to będzie problem i jak go mogę rozwiązać, w jaki sposób to zrobić szybko. I myślę, że tu nie ma już w tym momencie różnicy, ale ten punkt wejścia i ten czas potrzebny na rozgryzienie danego problemu, no to w przypadku braku wzroku będzie na pewno dłuższy. Mhm. Chociaż z drugiej strony też jeszcze może być tak, że program odczytu ekranu niekiedy, nie pamiętam teraz takiej dokładnie sytuacji, żeby podeprzeć jakimś konkretnym przykładem, ale program odczytu ekranu niekiedy czasem gdzieś wyciąga z różnych kontrolek, z różnych elementów troszeczkę więcej informacji i bywały takie sytuacje, w których ja na przykład byłem w stanie rozwiązać dany problem szybciej, zupełnie stosując jakieś nietypowe triki, których koledzy, którzy no, nie posługiwali się programem odczytu ekranu, w ogóle nie doszli do tego, a na pewno nie doszliby w tym samym czasie i rozwiązywali ten problem, jakoś pamiętam, tak bardzo naokoło. Ja rozwiązałem jeden z takich problemów z jedną aplikacją, już sobie przypominam. Program odczytu ekranu odczytał mi wtedy, pamiętam, jakąś jeszcze taką dodatkową wartość, która nie była wyświetlana na ekranie, tylko on sobie gdzieś tam w jakiejś kontrolce to było wyświetlone, która nie była wyświetlona, a była odczytana i ja sobie poszukałem wtedy w internecie, że no jeżeli problem dotyczy tego, jeżeli gdzieś tam w jakimś logu coś takiego się wyświetla, to trzeba wprowadzić odpowiedni klucz do rejestru. No więc wprowadziłem ten klucz i problem został rozwiązany, a pamiętam, że tam kolega, który też miał taki problem, niejednokrotnie to się borykał z tym chwilę dłuższą. Później powiedziałem, jak to zrobić, to się mocno zdziwił. Skąd ja wpadłem na ten pomysł?
3: A no tak, czyli dobra pamięć też i jakiś taki zmysł obserwacyjny też tutaj przychodzi ci
0: trzeba.
3: Z pomocą, gdzie i oczywiście też nauka, zdolność do nauczenia się pewnych schematów, bo to zdecydowanie ułatwia, może nie to, że automatyzuje pewne czynności, ale jednak poznając określone schematy działania w konkretnych sytuacjach, zdecydowanie zyskujesz na czasie.
0: Oczywiście, że tak. No i jeszcze jedna rzecz, język angielski. Trzeba znać przynajmniej w takim stopniu, żeby być w stanie czytać dokumentację. To jest oczywiste, ale trzeba to podkreślić. Język angielski trzeba znać, bo dużo informacji, które są potrzebne, dostępne są tylko i wyłącznie w języku angielskim.
3: A to w takim razie wrócimy na chwilkę do tego wątku związanego z edukacją. Czy ty w trakcie swoich studiów informatycznych albo też od informatyków, z którymi rozmawiałeś na ten temat, możesz tutaj jakby przedstawić słuchaczom taką opinię, czy ten język angielski, który jest jakoś tam uczony w trakcie studiów, jest wystarczający, czy on jest jakoś ukierunkowany pod kątem właśnie odczytywania tych dokumentacji, prawidłowego interpretowania pojawiających się komunikatów i tak dalej, i tak dalej. Czy jednak jakąś dodatkową pracę związaną z nabyciem doświadczenia, poszerzenia w tym zakresie swoich kompetencji językowych student musi wykonać sam?
0: Nie no, Alu, język angielski to już na etapie szkoły średniej. Myślę, że wszyscy mamy na tyle obycie z tym językiem, że już w tym momencie jesteśmy w stanie spokojnie korzystać z różnego rodzaju źródeł. To już nie są chyba te czasy, gdzie w szkole, na studiach wyższych jeszcze musimy się akurat z angielskiego douczać, bo tu już każdy myślę,
3: nie,
0: że ten język
3: powinien
0: znać.
3: Wiesz co, mi bardziej chodziło o ten taki sprofilowany, bo jednak w szkole średniej nie uczy nikt na lekcjach języka angielskiego takich powiedzmy typowo fachowych sformułowań, tak? Które przecież w takiej dokumentacji są, więc myślałam, że może te lektoraty, które macie jako informatycy, ty miałeś czy mają informatycy w trakcie studiów, one jakoś jakby profilują ten obszar kompetencji językowych właśnie pod kątem znajomości tej mowy fachowej. Tak?
0: Mi jest ciężko się do tego odnieść, dlatego że no, mi te lekcje na studiach języka angielskiego zbyt wiele nie dały, natomiast nie było takiej potrzeby, bo ja właśnie ten język, którym pisana jest jakaś dokumentacja techniczna, to ja już znałem. Ja nie miałem już wtedy, zaczynając te studia, problemów z takim angielskim, bo powiem szczerze, to jest tak naprawdę język angielski taki, który ja znam najlepiej. Mi się najwygodniej i najswobodniej rozmawia, czy gdzieś pisze w języku angielskim, tylko i wyłącznie o komputerach. U mnie gorzej jest z całą resztą, bo przede wszystkim to, co czytam, to dotyczy właśnie komputerów, dotyczy jakichś technologii. No powiedzmy Szekspira w języku angielskim to bym się obawiał nawet zacząć czytać, bo pewnie nic bym z tego nie zrozumiał, ale jakiś tam podręcznik użytkownika dla danej aplikacji czy dla danego narzędzia bez większego problemu. Tym bardziej, że te podręczniki nie są znowu pisane aż tak bardzo skomplikowanym językiem.
3: Jasne. To przez chwilę jeszcze porozmawiamy o tych kwestiach związanych z wykonywaniem pracy przez ciebie, ogólnie o perspektywach wykonywania pracy informatyka przez osoby niewidome. Tak tylko nasunęła mi się dygresja w kontekście tego języka. Chciałabym cię zapytać, kontynuując niejako, o te profile takie, bo już mówiliśmy, że oczywiście kontekst programowania jest dostępny, ale jest trudny dla niewidomych informatyków. Natomiast chciałabym cię zapytać jeszcze o takie aspekty, jak na przykład administratorzy i budowniczowie sieci, tudzież konstruktorzy serwisów internetowych, osoby zajmujące się tutaj będziesz mógł pewnie ze swojego szerokiego doświadczenia skorzystać badaniem serwisów internetowych pod kątem ich dostępności. Jak tutaj oceniasz te profile w ramach możliwości podjęcia pracy przez osobę niewidomą?
0: Administrator serwera to myślę, że jest zawód, z którym nie powinna osoba niewidoma mieć większych problemów, szczególnie jeżeli zna środowisko tekstowe, zna systemy typu Linux i podobne, czy jakieś FreeBSD na przykład, także no, jeżeli zna system Windows, bo także i w tym środowisku są serwery. Ja sam mam gdzieś tam między innymi pod swoją opieką kilka serwerów z systemem Windows i to jest także gdzieś tam wsparcie użytkowników, którzy mają problem na tych serwerach. Więc tu nie ma wielkiego problemu z zarządzaniem tym. Jeżeli chodzi o budowanie sieci, problem jest podstawowy, a nazywa się projektowanie. Projektowanie sieci. Każda sieć, jeżeli ją budujemy, musi być poprzedzona jakimś projektem. Ten projekt się zazwyczaj rysuje. Są specjalne programy do projektowania tych sieci, to się tworzy takie mapki, za pomocą których możemy sobie gdzieś tam rozrysować, jak te kable będą biegły i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale to jest rzecz, z którą osoba niewidoma może mieć problem. Natomiast samym już gdzieś tam zarządzaniem siecią jako taką, zarządzaniem urządzeniami sieciowymi, szczególnie jeżeli jeszcze do pomocy będziemy mieć jakiegoś technika, który na przykład będzie w stanie poradzić sobie z takimi rzeczami jak zarabianie kabli chociażby, bo to też jest dla osoby niewidomej gdzieś tam powiedzmy problem, bo to trzeba odpowiednio kolorami celować, odpowiednio te kolory muszą być ułożone,
3: dopasowane,
0: tak, jeden do drugiego, tak, i to trzeba jeszcze później użyć takiej zaciskarki specjalnej, żeby to wszystko w tej wtyczce zostało umocowane, więc tu może być problem, także może być problem z diagnozowaniem usterek, bo szczerze mówiąc, no, nie znam żadnych takich mierników, być może są, ale ja się akurat nie zajmuję diagnozowaniem właśnie takich usterek, więc być może jakieś są takie udźwiękowione, które by nam badały, że jeżeli na przykład dany segment sieci, powiedzmy, nie ma dostępu do tej sieci, więc sobie badamy, tak, czy na tym odcinku kabla jest połączenie fizyczne, czy nie ma. Więc z tym osoba niewidoma może mieć problem, ale z zarządzaniem siecią jako taką, przydzielaniem jakichś uprawnień użytkownikom, udostępnianiem pewnych rzeczy, konfigurowaniem różnych usług sieciowych, jeżeli są to usługi raczej takie standardowe, to nie powinno być problemów. I tu myślę, że spokojnie osoba niewidoma jest sobie w stanie z tym poradzić. Problemy pojawiają się w momencie, gdy jest to sieć rozbudowana i gdy mamy do czynienia z różnego rodzaju oprogramowaniem firm trzecich i jest to oprogramowanie na przykład do monitorowania. Ja subskrybuję taką grupę dyskusyjną, która nazywa się Blind SysAdmins i to jest anglojęzyczna grupa dyskusyjna, właściwie lista dyskusyjna, na której właśnie niewidomi administratorzy systemów i podobne osoby wymieniają się różnego rodzaju doświadczeniami. I problemem ostatnim, jaki zauważyłem i o jakim toczy się dość szeroka dyskusja, są aplikacje do monitorowania stanu sieci i stanu usług. Bo na przykład jeżeli jest duża firma i ta firma sobie wymyśli zakup jakiegoś oprogramowania, to może się okazać, że to oprogramowanie jest niedostępne. No i w tym momencie tu jest duża kwestia, na jakiej pozycji jest ten niewidomy pracownik. Bo jeżeli jest na pozycji mało znaczącej i nie jest w stanie jakoś przeforsować zakupu innego oprogramowania, no to będzie mieć problem, który może się nawet wiązać ze zwolnieniem takiego pracownika, no bo nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, jeżeli jego zadaniem była jakaś administracja połączona właśnie z monitorowaniem. Więc to jest bardzo indywidualna sprawa, ale może być tak, że dane oprogramowanie nie będzie dostępne i tu no, musi być tak, że jeżeli osoba niewidoma jest pracownikiem danej firmy, to jest gdzieś tam także uwzględniana, jeżeli jej rola jest istotna w danym procesie, że jest także uwzględniana w procesie decyzyjnym, czy pójść w stronę danego, czy innego oprogramowania.
3: No tak. Myślę, że tutaj dialog jest ważny, zresztą niezależnie od stanowiska z pracodawcą dialog jest ważny, ale tutaj w sytuacji, którą nakreśliłeś, zwłaszcza ja tutaj, ponieważ będziemy powolutku zmierzać do końca naszego podcastu, ale jeszcze chwilę tutaj porozmawiamy, chciałabym przypomnieć Państwu, że jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest zainteresowany tutaj jakby bardziej szczegółowymi pytaniami odnośnie wykonywanego przez Michała zawodu albo jakimiś okolicznościami, że się tak wyrażę, towarzyszącymi jego pracy i chcieliby Państwo zadać pytania, a może ktoś z informatyków pracujących będzie chciał się podzielić swoją refleksją, to jeszcze przez chwilę można to zrobić. Oczywiście na dwa sposoby, jak zwykle, po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie do tego kontaktu zapraszam. Tutaj, Michale, chciałabym Cię zapytać jeszcze, bo być może ja tutaj w tych, o które pytałam Ciebie, administrowanie sieciami, budowę sieci, programowanie, rozmawialiśmy też o automatach, o jakby naprawach sprzętowych, usuwaniu usterek, które gdzieś tam w programach się pojawiają. Czy są jeszcze jakieś gałęzie takie, w których, co do których mógłbyś się wypowiedzieć, czy tutaj byłyby one w zasięgu pracownika niewidomego, będącego informatykiem, czy też takie ewentualnie, które byś odradzał?
0: To znaczy, ja może zanim przejdę do tego, to jeszcze powiem kilka słów na temat tej swojej pracy i na temat tego, o czym już zacząłem mówić. Mianowicie, jak bardzo, jak bardzo to się poprawiło, ale jeszcze najpierw zobaczę, bo Mateusz do nas napisał z jakimś pytaniem. Witam, mam pytanie, jak wygląda zarządzanie jakimiś infoliniami i centralami teleinformatycznymi. Mateuszu, z tego co wiem, bo szczerze mówiąc nie mam pod swoją kontrolą tego typu narzędzi i tego typu urządzeń, akurat ja się tym nie zajmuję, ale niektóre są zarządzane po prostu przez internet za pomocą różnego rodzaju przeglądarek, interfejsów sieciowych, to te nowsze, a te starsze też były programowane przez terminale, przez port szeregowy, przez RS-232, tam odpowiednio się to wszystko ustawiało. Oczywiście mowa o centralach elektronicznych, bo pewnie jeszcze niektóre firmy być może dysponują jakimiś analogowymi centralami, ale na tym nie znam się już kompletnie, bo to już zdecydowanie nie moje czasy, ale z tego co wiem, to właśnie tak to wygląda, więc tyle jestem Ci w stanie powiedzieć. Nie jestem w stanie Ci niestety powiedzieć, jak to wygląda od takiej dostępnościowej strony, ale wiem, że na przykład jest to programowanie, dzięki któremu można zarządzać, można tworzyć centralki w oparciu o komputer, to jest Asterisk, dzięki któremu można właśnie tworzyć takie VoIP-owe, wirtualne centrale i za pomocą tego oprogramowania, z tego co wiem, bezproblemowo jest to dostępne, jest to zarządzalne, da się tym konfigurować i da się to poprawnie ustawić.
3: Natomiast bardzo dziękujemy za pytanie, panie Mateuszu.
0: Natomiast co ja mogę powiedzieć a propos tego, w czym u mnie się ostatnio to polepszyło i jak się w ogóle zmieniło wsparcie użytkowników. Kiedyś zdecydowanie częściej komputery pojawiały się u mnie, no bo jeżeli był to jakiś większy problem, to po prostu

0: Słuchacie Tyfloradia, na naszym zegarze minęła godzina 20, o, i nawet 8 minut.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu mamy środę, to 24 dzień czerwca 2026 roku. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie dziś Wojciech Figiel. Cześć Wojtku.
2: Cześć.
0: Dziś będziemy tłumaczyć. A właściwie ty będziesz tłumaczył, bo ja to raczej nie podejmowałbym się takiego zadania, ale będziesz nam też tłumaczył, jak tłumaczenie działa i na czym ono tak naprawdę polega i jakimi nowoczesnymi technologiami można się w tym procesie wspomóc. I do tego sobie już za chwilę przejdziemy. Ja tylko jeszcze dodam, że jesteśmy na żywo, więc możecie się z nami kontaktować na wiele różnych sposobów. Jest telefon 663-883-600. Tu też jest podpięty WhatsApp i FaceTime, gdyby ktoś wolał w ten sposób. Są też YouTube i Facebook, a za chwileczkę będzie dostępna też droga komunikacji z naszych aplikacji Tyflocentrum i tam będziecie mogli do nas nie dość, że pisać, to jeszcze głosówki nagrywać. Full serwis, pełen pakiet specjalnie dla was. A teraz już przechodzimy do tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli będzie o tłumaczeniach zdalnych, ale ustaliliśmy jeszcze przed naszym tu wejściem na antenę, że zanim o zdalnych tłumaczeniach, to w ogóle nam kilka słów takiego wprowadzenia o tłumaczeniach powiesz, żebyśmy potem wszyscy rozumieli, o czym my właściwie mówimy.
2: Tak, tak. No i rzeczywiście to, co przed chwileczką powiedziałeś, jest jak najbardziej słuszne i też chciałem zauważyć na tam wieloznaczność słowa tłumaczenia, że będziemy tłumaczyć, może ja przez chwilkę będę tłumaczył, ale też będziemy tłumaczyć, czyli wyjaśniać, na czym to wszystko polega i właśnie od tego zaczniemy. Więc na czym polega tłumaczenie, o którym mówimy? Bo tłumaczeń jest mnóstwo, mamy różne sposoby tłumaczenia, mamy różne miejsca i tryby. Jest tłumaczenie pisemne, jest tłumaczenie audiowizualne na przykład. Dostępność też jest uznawana za formę tłumaczenia, napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcja. Ale my wyłącznie dzisiaj będziemy mówić o tłumaczeniu ustnym i wyłącznie będziemy mówić o tłumaczeniu konferencyjnym, czyli jak sama nazwa wskazuje, realizowanym podczas konferencji. Tłumaczenie to ma swoją długą historię. Ja próbuję teraz w 2 minuty streścić kurs taki wstępu do tłumaczenia ustnego. Pierwsze eksperymenty z tłumaczeniem ustnym prawie 100 lat temu, bo w latach 20. pod koniec miały miejsce i od tego czasu oczywiście technologia ewoluowała i dużo rzeczy się poprawiło, ale zasadniczo tłumaczenie konferencyjne polega na wykorzystaniu sprzętu do tłumaczenia, bo jeszcze jest tak zwane tłumaczenie konsekutywne, a my mówimy tutaj o symultanicznym tłumaczeniu, w którym ten sprzęt, no akurat w naszym przypadku to może i jest, ale ogólnie no to tłumacze chodzą z długopisem, takim notatnikiem specjalnym, kołowym i to tyle, natomiast my mówimy o tłumaczeniu symultanicznym i żeby takie tłumaczenie zrealizować, to trzeba mieć kabinę dźwiękoszczelną i w tej kabinie tak zwane konsole. Po co jest taka konsola? Taka konsola jest po to zasadniczo, żeby przyjmować dźwięk na słuchawki i żeby ten dźwięk wychodził z

0: konsoli. Zawsze tłumaczenia symultaniczne odbywają się, no chyba, że na przykład mamy 20 minut do przetłumaczenia, no, ale powyżej pół godziny na pewno odbywają się w zespołach dwuosobowych. To też my musimy dobrze słyszeć siebie, dobrze słyszeć tego drugiego tłumacza czy tłumaczkę, którzy z nami tłumaczą. Musimy dobrze słyszeć to, co się dzieje w miejscu, które tłumaczymy i musi być nas dobrze słychać, więc to są właśnie takie specjalne konsole wyposażone w mikrofony. Słuchawki to akurat tam można podpiąć. Ja zawsze chodzę ze swoimi. I co mają takie konsole? No po pierwsze mają możliwość regulacji głośności tego, co do nas przychodzi. Możemy regulować tam różnymi parametrami tego głosu, tak żeby on był dla nas jak najlepszy. Ale też
1: czyli
0: mają.
1: Tak z perspektywy kogoś, komu ta dziedzina jest obca, ale coś tu już wiem, jak opowiadasz, to takie małe miksery są tak naprawdę.
0: Tak. Trochę tak. To znaczy wysokie tony, niskie tony i zawsze głośność. Zawsze to jest do regulacji. Możemy też regulować, co chcemy w ogóle słyszeć. Czyli możemy słuchać tak zwanego flora, czyli dźwięku z sali, zwanego czasem podłogą przez nas, albo możemy słuchać innych tłumaczy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie zawsze jest tak, jak na przykład dzisiaj, ja będę się do dzisiejszego wydarzenia, które tłumaczyłem, odwoływać, że po prostu słuchamy właśnie flora i tłumaczymy. Czasem jest tak, że konferencje są wielojęzyczne, to znaczy konferencja odbywa się we więcej niż dwóch językach. I wtedy my nie tylko musimy móc usłyszeć to, co się dzieje na tym florze, tylko móc usłyszeć też tłumaczenie na jakiś inny język. Podam przykład. Jeżeli konferencja jest po angielsku, po polsku i po hiszpańsku, to my, jeżeli znamy język na przykład angielski i polski, ale nie znamy języka hiszpańskiego, to będziemy potrzebowali, jeśli jest tłumaczenie na angielski, to będziemy na florze i będziemy sobie pracować my na angielski z polskiego, a nasi koledzy, koleżanki w kabinie obok z polskiego na hiszpański. Wszyscy będą szczęśliwi, wszyscy będą brali dźwięk z flora. Ale w momencie, kiedy będzie po angielsku rzecz szła, to wtedy my zostajemy na tym florze i słuchamy dalej języka angielskiego, natomiast nasi koledzy z kabiny obok muszą przestawić się na nas, ponieważ oni nie muszą znać języka angielskiego, nie muszą, mogą znać, ale nie muszą być wykwalifikowanymi tłumaczami i nie muszą też chcieć, bo to jest co innego tłumaczyć z języka ojczystego czy na język ojczysty, a co innego między dwoma językami obcymi. Więc oczywiście załóżmy, że znają język angielski i będą chcieli sobie tłumaczyć z angielskiego na hiszpański, to dalej jest opcja, pod warunkiem, że nie mamy języka na przykład rumuńskiego albo greckiego, których to języków bardzo niewiele osób zna w Polsce, ale inny, węgierskiego na przykład. No to mogą sobie coś takiego zrobić, ale przeważnie jednak scenariusz wygląda tak, że po prostu oni będą musieli nastawić na nasz kanał, na swojej konsoli, odbierają nas, a z kolei muszą przestawić kanał wyjściowy na kanał hiszpański. W momencie, kiedy będzie ktoś po hiszpańsku mówił, to znowuż oni przestawiają kanał wyjściowy na polski, a to my ustawiamy kanał wejścia na polski, a wyjścia na angielski. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę nomen omen, czy jest to w miarę jasne, ale generalnie tymi kanałami żonglujemy na takich konferencjach wielojęzycznych. Jak są sprytniejsi technicy, to ustawiam tak zwaną funkcję auto relay, czyli po prostu, że automatycznie w momencie, kiedy ktoś mówi po polsku i nie jestem to ja, to automatycznie wchodzi mi na ten język polski i słyszę go. Także
1: czyli to już takie możliwości są, ale przypuszczam, że to w jakichś takich bardziej zaawansowanych tych cyfrowych konsolach, tak?
0: To znaczy od dawna już są wykorzystywane wyłącznie cyfrowe konsole, to są na przykład konsole marki Bosch, tutaj najczęściej tak zwane jajowate.
1: Kto by się spodziewał, że Bosch też i w tej branży działa?
0: Zmywarka, lodówka i konsola dla tłumaczy konferencji.
1: Tak jest.
0: Otóż to...
1: Całe szczęście, że nie w jednym urządzeniu.
0: Z ciekawości, dla ciekawostki powiem, że... we wszystkich nowoczesnych konsolach, bo jest to standard ISO, numer nie pamiętam, ale standard obowiązujący wszystkich producentów liczących się, jest przycisk udźwiękowienia tej konsoli, to znaczy dla nas bardzo ważny przycisk, taki, że w momencie, kiedy ten przycisk jest aktywowany, to jest jeden dźwięk na włączenie mikrofonu i inny dźwięk na wyłączenie mikrofonu. I to jest bardzo ważne, bo podstawowa zasada tłumacza konferencyjnego to jest: wiedz, kiedy masz włączony mikrofon, a kiedy masz wyłączony mikrofon. O ile jak się wyłączy i się coś powie, to pół biedy. Gorzej jak się myśli, że jest wyciszony i się coś powie, a jest włączony. Także tego typu rzeczy się niestety zdarzają. Oprócz tego na konsoli jest przycisk mute, czyli powiedzmy taki przycisk do tymczasowego wyciszenia, który trzeba przycisnąć i wtedy się wycisza. Czym to się różni dla odbiorcy? No dla odbiorcy różni się to tym, że odbiorca mający słuchawki w sali w momencie, kiedy nacisnę mute, słyszy ciszę. W momencie, kiedy wyłączę mikrofon i usłyszę ja ten dźwięk, no to wtedy odbiorca słyszy po prostu flora, bo jest tak zwany pass-through, tak, czyli po prostu ten flor przechodzi. Także konferencje wielojęzyczne. Do tego będzie nam też służył dzisiejszy, opisywany dzisiaj system, czyli konferencje, na których mamy 2, 3, 4, 5, oj, może być i 10 nawet języków podczas takiej jednej konferencji. I to rzeczywiście trzeba, no już sporo kablować, taki zespół techniczny, no to przyjeżdża poprzedniego dnia, rozstawia te kabiny, rozstawia te pulpity, wszystko koordynuje, jesteśmy w pięciu oczywiście w system AV w sali, więc my, jeżeli jest ktoś na komputerze, to nie jest tak, że ktoś przynosi mikrofon i podstawia podgłośniczek na komputerze, czy podgłośnik w sali, tylko słyszymy bezpośrednio czysty dźwięk, no czysty jak ktoś potrafi dobrze Zooma skonfigurować z oryginalnym dźwiękiem, no ale tak to wygląda. I tak to sobie funkcjonowało, że te sprzęty się robiły coraz lepsze i właśnie coraz bardziej dostępne. Chciałem tu jeszcze wspomnieć o konsolach firmy Televic, które są dostępne w instytucjach unijnych. To są konsole, które, słuchajcie, są obrajlowione nawet. I tam właśnie jest napisane mute w brajlu i jest napisane mic tam przy tym przycisku, gdzie się, który się włącza. Jeśli chodzi o kanały wejścia, to one chyba są oznaczone, czyli to, co słyszymy, jest oznaczone 1, 2, 3, 4, 5. A kanały wyjścia chyba po prostu ABC, czyli bez znaku liczby, ale głowy za to nie dam. Natomiast wszystko jest opisane. Floor też jest podpisane, te basy, wysokie tony. Jedyne, co jest niedostępne, no to po prostu już taki panel LED-owy do konfiguracji. To tego niestety sami nie zrobimy, ale też oczywiście mają te wystandaryzowane dźwięki. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że od już bardzo wielu lat zaczęły się pojawiać tłumaczenia zdalne. Czyli no właśnie, klasyczna definicja, tak jak to rozmawialiśmy, tłumaczeń zdalnych, to wcale nie jest tłumaczenie online, tylko tłumaczenie nie w pokoju jednym. Czyli tłumacz i mówca nie są w jednym miejscu. To jest tłumaczenie zdalne. No, dlatego one funkcjonowały gdzieś tam od lat 70., 80. nawet. Natomiast potem rzeczywiście w miarę postępu technologii, zwłaszcza łącza internetowego, zaczęto wykorzystywać już 20 lat temu internet do transmisji dźwięku. No ale oczywiście większość z nas w zawodzie tłumacza nie miało do czynienia w ogóle z tłumaczeniami zdalnymi do marca 2020 roku, kiedy nastąpiła po prostu całkowita eksplozja tłumaczeń zdalnych.
1: I nagle się okazało, że to się wszystko da zrobić.
0: Tak, i nagle okazało się, że da się zrobić konferencję, bo jeżeli nie byłoby konferencji, to cóż my biedni tłumacze mielibyśmy tłumaczyć, tak? Także najpierw konferencje musiały się przenieść zdalnie, a potem my w ślad za konferencjami przenieśliśmy się. I teraz tak, niejako trochę uprzedzając, powiem, że głównym narzędziem wykorzystywanym przez tłumaczy jest Zoom do tłumaczeń konferencyjnych. O Zoomie będziemy mówili wkrótce, ale dzisiaj zaczniemy na bogato. Dzisiaj pokażemy sobie narzędzie, które nazywa się właśnie, pisze się Interactio, a czyta się różnie. Interactio, Interactio. Oni chyba chcą, żeby czytać Interactio. I to jest też narzędzie właśnie wykorzystywane przez instytucje unijne. Jest to narzędzie, żeby było ciekawiej, litewskie. wcale nie tam żadne amerykańskie. Jest to jedno z wielu narzędzi. No, inne platformy, które ja widziałem. Ja widziałem na przykład platformę Kudo wiele lat temu, KUDO. No i powiem tak, dostępnością to ona wtedy, podkreślam, wtedy nie grzeszyła. To znaczy nie dało się nic zrobić żadnymi skrótami klawiszowymi. Tu zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast platforma Interaxio jest mi dostępna, to może też taki full disclosure, ponieważ nie pracuję na niej zawodowo, natomiast pracuję na niej dydaktycznie. Mam do niej dostęp, ponieważ miejsce, w którym pracuję jest... Instytut jest członkiem takiego konsorcjum i w tym konsorcjum właśnie uzyskaliśmy dostęp do tej platformy do celów dydaktycznych, więc dzisiejsza audycja jest jak najbardziej celem dydaktycznym, więc pokazujemy dostępność tegoż Interaxio. Ja tutaj też z twórcami, producentem tej platformy rozmawiałem o tej dostępności, oni też jakieś tam zmiany wprowadzają, bo to nie jest tylko kwestia, wiadomo, dostępności dla osób niewidomych, ale nas oczywiście dzisiaj interesuje to tylko i wyłącznie. No właśnie, więc jak już wcześniej powiedziałem, jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba zrobić, żeby taka platforma była dobra, funkcjonalna i dostępna. No bo trzeba, jak to Michale powiedziałeś, odtworzyć taki po prostu mikser.
1: Zgadza się. Tak. Tak w sumie zastanawiam się, czy w ogóle miałoby to sens i czy ty wiesz, czy to się praktykuje, że dla wygody tłumacza, czy na przykład jest coś takiego praktykowane, że te platformy do tłumaczeń potrafią się integrować z takimi mikserami. No bo wydaje mi się, że to nawet mogłoby być fajne, że masz pod ręką taką typową konsolę i nie musisz gdzieś tam klikać, a masz po prostu przyciski, które znasz, ich układ, z którym jesteś zapoznany, no bo jak rozumiem, to jest zawsze schemat albo ten sam, albo bardzo podobny. Czy ktoś w ogóle coś takiego robi?
0: Aha, i w ogóle dobra wiadomość, na rynku, jak się pracuje na rynku tłumaczeniowym, nie ma czegoś takiego jak konsole dotykowe, bo nikt nie jest głupi i po prostu to jest taki stres już tłumaczenie, że nikt nie będzie tam oglądał i patrzył, w co wciska i jak, tylko to się robi mechanicznie. Oczywiście odpowiedź brzmi tak, oczywiście, bo to są te tak zwane hard consoles, czyli te konsole, których można dotknąć i są przyciski, i soft consoles, czyli to, co dzisiaj będziemy pokazywać w trakcie audycji. I częścią tej platformy jest taki mikser właśnie, który może połączyć. No ja na przykład w sali dydaktycznej mam też taki sam interfejs audio, jak ty masz, czyli ten Behringer UMC1820, ja mogę wyprowadzić, ja mogę powiedzieć tak, słuchaj, to teraz kanał pierwszy na tym mikserze to będzie język polski, kanał drugi to będzie język angielski, kanał trzeci to będzie język hiszpański i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: No tych kanałów tam jest sporo, więc sporo języków można obsłużyć.
0: Tak, ogranicza cię bardziej przyłącze. Podczas gdyby chcieć coś takiego zrobić na Zoomie, to zupełnie wyprzedzając dyskusję, no to trzeba by było kilka instancji Zooma odpalić.
1: Ale a to wcale najbardziej... nie jest takie proste i oczywiste, jak to zrobić.
0: No na Macu jest to... jedno polecenie w terminalu. Nie wiem, jak na PC-cie, czy to da się zrobić, ale na Macu umiem, to może potem. Natomiast tu rzeczywiście jest taka możliwość, jest możliwość wysyłania na przykład z OBS-a wideo, jest bardzo, bardzo dużo możliwości i można mieć mnóstwo tych kanałów. No i co? I to chyba tyle tytułem takiego teoretycznego wstępu. Zaraz się zabierzemy do poznawania tej platformy. Czy jeszcze coś powinniśmy powiedzieć? Chyba już nie. Nie?
1: Chyba nie.
0: Dobrze, świetnie. To ja w takim razie zaraz tutaj to włączę i zaczniemy od no, takiej rzeczy może backendowej, że tak powiem, ale... teraz już powinniście słyszeć.
1: Tak, potwierdzam, słyszymy.
0: Przeglądarka Chrome, ponieważ ona najlepiej współpracuje, zaraz pokażę, przynajmniej na Macu jest problem z wyborem mikrofonów, urządzeń, ale no ja posługuję się, bo tak producent tego zaleca. Interfejs, od razu powiem, kontrastowy, ciemny i co zrobimy? Stworzymy sobie spotkanie. Trochę to będzie dla mnie eksperyment, bo jeszcze z voice-overem tego nie robiłem, ale spróbujemy zobaczyć.
2: Interakcja panel.
0: Mam panel interakcji.
1: I to jest normalna strona www po prostu, tak? Tak?
0: WF, czyli ja. Tak, wchodzę sobie w to.
2: I masz. No. Personal panel.
0: To jest.
2: Company panel.
0: Wchodzę na company panel, bo potrzebuję firmy, a nie...
2: Interakcja panel, interakcja panel.
0: Interakcja panel.
2: Call bar i tę paletkę. Out of interakcja panel, interakcja panel. I teraz widzę tab, search. Stop interakcja tab.
0: Ja rzadko kiedy się posługuję Chrome'em, więc to też może być...
2: I masz.
0: O, już jest.
2: End of banner main. I masz.
0: Proszę bardzo.
2: European Masters in Conference Hanby Company.
0: Dobra, to jest nasza firma.
2: Meetings. Relatant manager your company meetings. New meeting.
0: O, i tutaj wchodzę w nowe spotkanie. Nie powiedziałbym, że to nie jest oznakowane jako przycisk. Interakcja
2: panel. WF. Interakcja panel.
0: Interakcja panel. Interakcja panel. Natomiast...
1: Masz to wyłączone po prostu, tak?
0: Myślę, że mogę to mieć po prostu wyłączone, tak. Teraz naprawdę trudno mi się...
2: Chrome is not responding.
0: O, właśnie, tak to, tak to działa. O, dobrze, teraz sobie przypomniałem.
2: Znak zastępczy obiekt, WF, znak zastępczy obiekt, znak zastępczy obiekt, European Masters in
0: Conference.
2: Bold text item not found.
0: A dlaczego bold? To ja nie wiem, jak się przycisków szuka, kurczę. Dobra, okej, okay, nieważne, już nie będę się kompromitował. Przeglądanie w webie, ja tak hybrydowo pracuję, trochę wzrokiem, trochę nie. Dobrze, spróbuję...
2: European Masters in Meetings. Meetings. Bold text item not found.
0: Nie, bo to jest bold.
2: Co meeting?
0: WF. Nieważne.
2: Out of team. End of main. You can't control metrad. You publish head. You meeting.
1: O, to chyba jest to, czego potrzebujemy.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. I teraz tak. Mamy...
2: Meeting name. Czy rady meeting name. Main. I masz banner.
0: Musimy stworzyć Tyflo Podcast.
2: Selekcjonuj placet. T. Standard. Standard. My Tyflo Podcast. Co standard? Test.
0: Weźmy testowy, bo to jest rzeczywiście spotkanie testowe. To jest przycisk radio, że tak powiem.
2: 06 czerwiec, miesiąc, melting data.
0: Tu jest
2: data,
0: kalendarz.
2: 24 czerwca 2024.
0: No i tu można sobie wpisać.
2: Data, wybrana data 06 czerwiec,
0: także miesiąc,
2: melting
0: data. Widać, że to jest cały system po angielsku, on czyta, no więc... W miarę to jest ok, myślę.
1: Tak, bo to jest z systemu brane prawdopodobnie.
2: 24 czerwca 2026 roku, 20 godzin.
0: I co? I mamy 20:29, więc może dajmy sobie
2: minut,
0: na 20:30.
2: 30 minut, 35.
0: Dobra, 20:30.
2: 21 godzin, end time.
0: Może 21:30, damy koniec. I teraz tak. Doesn't repeat, czyli spotkanie się nie powtarza. Cały czas tabulatorem sobie chodzę.
2: Dobra, 55, description.
0: To jest adres. Adres musi być. Ja tutaj podaję adres instytucjonalny. Adres musi być. Dlaczego? Dlatego, że ta platforma nie tylko służy do tworzenia spotkań wyłącznie online, też mogą być spotkania hybrydowe, co zaraz pokażę.
2: Sam cel. Zrady mapping.
0: I tyle. Tworzymy spotkanie, to jest wszystko. Ale teraz oczywiście to nie starczy. Musimy dobrać sobie języki tłumaczenia.
2: WF, tak? I masz. End of main.
0: No i draft. Patrzymy, że jesteśmy w statusie draft tego spotkania, więc trzeba będzie jeszcze opublikować.
2: Kolej, 23 list, jeden column.
0: Ale już wiemy, że... już wiemy,
2: list,
0: że...
2: Ingrid list.
0: I teraz wchodzę w interakcję.
2: And jeden molitem. And jeden molitem. And jeden molitem. And jeden molitem.
0: No i będą blaski i cienie tego
2: I
0: systemu.
2: Masz. And jeden molitem. General details.
0: A dobra, jak wejdę w interakcję, to jest okej. Okay. General details to jest... to już starczy.
2: And jeden molitem. And jeden molitem. Interpretation.
0: I teraz tu wchodzimy właśnie w to interpretation. Zobaczmy, czy nagłówki są. Nie wygląda na to, żeby były.
2: Add interpreting language. To your meeting. I masz.
0: Dobra.
2: Language search. Find language. Add language.
0: I teraz dodajemy języki, bo na razie nie mamy żadnego.
2: Language search.
0: O, i teraz jesteśmy w polu i powiedzmy sobie wpisuję Polish.
2: Selekcjonuj proszę P. Poli.
0: Polish.
2: Polish. Sose. Polish. Language search. Button. Polish. Button.
0: Nie wygląda to. Nie wygląda to dobrze. Powiem szczerze.
2: Poli. Button. Button. Grup. Button.
0: Teraz zobaczymy, czy w ogóle uda mi się dodać
2: tego. Polish. Polski. Ticket.
0: O. Ticket. Więc jak wcisnę ticket.
1: Trzeba zaznaczyć.
2: Polish. Language search.
0: Tak, to trzeba zaznaczyć. I wezmę sobie jeszcze angielski.
2: Sose. English language search. Sose. English language search.
0: Dlaczego ty się nie przełączasz
2: English
0: mi?
2: Language. Sose.
0: No.
2: English language. Button. English.
0: Dopiero jak wyjdę z tego, to ticket. Wtedy mogę ticket zrobić i przeszukać.
2: English, language search.
0: I teraz shift ta.
2: H, S, I, L, N, E.
0: I Spanish wezmę sobie. No skoro trzymamy się tego przykładu, znowu wychodzę. Tutaj są jakieś buttony, nie wiem w ogóle gdzie to jest.
2: Spanish, espan, ticket.
0: O, Spanish, espanol, czyli też można wpisać polski i on też się doda. Dlaczego? Dlatego, że odbiorca musi móc wybrać też ten język według nazwy, którą on zna.
1: Którą zna, no tak. To rzeczywiście dobre rozwiązanie, bo dla kogoś mogłoby to być dezorientujące.
0: Tak, tak. I oni to wiedzą. Mhm. No i dobra. I tutaj mamy już te, tak jak wcześniej było słychać, że dodaj trzy języki i tutaj mamy już te...
2: WF. Imasz, edu, main,
0: tych mamy już te języki
2: podawane. Interpretation languages, table, 5 columns,
0: o, proszę, 5 rows. I mamy.
2: English, interpretation Polish, polski, interpretation languages, table, 5 columns, floor, interpretation languages.
0: Ta... Czyli tak jak słyszymy, właśnie jest ten original.
2: Polish, English, tak. Interpretation languages, Spanish, Espanol, interpretation
0: languages. Czyli mamy to zrobione.
2: Out of table, teraz end of, jeszcze żeby... Powiadomienia, end of, end of, edit,
0: no to właściwie, oczywiście opcji edit, jest bardzo dużo i absolutnie nie będę tego wszystkiego pokazywał.
2: And jeden more item, in vitesse.
0: Ale żeby to jeszcze zadziałało, to musimy...
1: Przydałoby się kogoś dodać.
0: Otóż to, musimy kogoś zaprosić.
2: I po prostu
0: be my guest. Rozwalina to. Widzę, że... O, jest. Create shareable link, tylko zobaczmy.
2: Create shareable link, send invite
0: participants. Invite
2: participants. Create shareable link, invite indywidualne.
0: Tak, to może cię zaproszę indywidualnie na twój
2: participant,
0: adres, który
2: bookstore.
0: Jest przecież powszechnie znany, więc...
1: I dość prosty.
2: Participant Michal Małpa. Dziwisz kropka. Emails, separate emails, widz, co ma solny participant, co było bookstore.
0: A, dobra, rola, uczestnik, tak? Bo zobaczcie, ile jest tych ról. Tych ról jest o wiele więcej tutaj można...
2: Emails, separate emails, widz, co ma participant, emails, separate emails, widz, co ma selekcjonalny procedur. Michal Małpa, KCIM.
0: Dobra, zaproszę na razie.
2: Michal Małpa. Dziwisz kropka. Floor, co było audio handle.
0: I teraz można powiedzieć, na jakim kanale ty możesz sobie wystartować. A może dam tak, żebyś wystartował na polskim, bo załóżmy, że ty byś bardzo
2: by cię... co było z video handle.
0: Bardzo by cię interesowało, żebyś wystartował na kanale polskim, bo nie znasz załóżmy innych polski. Języków.
1: No tak, tak? Dla kogoś, kto po prostu wiadomo, że będzie korzystał z jednego konkretnego języka, to jest takie ułatwienie, że można mu to prekonfigurować.
0: Tak, to jest bardzo dobre.
2: English, Polish, polski.
0: Zaraz zobaczę, czy on wybrał to. Jest, wybrał.
2: Prawy nawias okrąg, znak zastępczy, out of interaction panel.
0: Znak zastępczy, sugestia to bardzo mnie to
2: ciekawe. Wyświetlaj sugestię video handel. Video stream 1, video handel. Wyświetlaj sugestię audio handel.
0: O, czyli jest jeszcze jakiś polski, podpowiedź, ale już może nie będziemy tego robić. Zaproszenie zostanie wysłane. I masz już wysłane, ale jeszcze też dostaniesz zaproszenie jako tłumacz.
2: Zobaczcie,
0: indywidualnie. I teraz zobaczymy, czy tę rolę da się wybrać. Ja wcale nie jestem przekonany, że to się uda w tym wybrać, ale...
2: Out of combo box. I masz. Participant, combo box role.
0: No zobaczymy, czy będę musiał się wspomóc myszką. No tu w jednej rzeczy trzeba się wspomóc.
2: Participant, combo box role.
0: No na razie...
2: Wyświetlaj sobie participant i combo box participant.
1: I co ciekawe, udało ci się to na Macu, a na Windowsie mi ta sztuka się nie udała. A propos tego wspomagania myszką.
2: Floor, co mamy już, separate participant, co było
0: boksole. Jak to się robiło, kurczę, z tą...
2: Mouse do participant, co było boksole.
0: O, dobrze.
2: Mouse do participant,
0: no nie, widzę, że on odmawia totalnie, więc muszę się rzeczywiście tu wesprzeć. Oczywiście to nas o tyle mało interesuje, że no zwykle my nie tworzymy tego spotkania, tak? Także to nie jest problem.
2: Moderator.
0: Co mam, jakie role? Moderator. Czyli on będzie mieć na przykład takie przyciski, że tam poproszę, żebyś już kończył, masz jeszcze 2 minuty.
2: Viewer.
0: Viewer to jest po prostu osoba, która śledzi spotkanie, ale nie uczestniczy w nim, tak? Nie ma prawa zabrania głosu.
2: On się te participant.
0: On-site participant to jest właśnie uczestnik, który jest na miejscu i na przykład potrzebuje tłumaczenia tylko.
2: Supermoderator.
0: Supermoderator, przepraszam, ale nie wiem, co to jest. Viewer Plus również.
2: Participant Plus.
0: A, i jeszcze jest jakiś Participant Plus. Ale widzę, że tu zaproszenie dla tłumaczenia. Nie damy rady wygenerować.
2: Dobrze,
0: zaraz zobaczymy.
2: Jeden solum, szkodaj, 20 flopów.
0: Zobaczymy, czy to się
2: Tutaj 20-30 index, 20-30 łącznik, out of grid list, ingrid and jeden moritem, and jeden, and jeden moritem, grid list.
0: To jest takie...
2: Items, image, invites.
0: Podlista.
2: Grid list, jeden solum, ingrid list, nie?
0: No.
2: R, I, D, S, L, O, nie?
0: Już chyba... No, niestety chyba się nie uda, no.
2: Spacja, L, I, S, T.
0: Czy tu rzeczywiście nie ma obietnicy dostępności tego panelu i myślę, że gdyby mi na to zwrócić uwagę, to pewnie by to sobie wzięli do serca, ale no wiadomo.
2: Settings.
0: A nie.
2: Agenda.
0: Zobaczcie. Tutaj można jeszcze breakout rooms.
2: Interpretation. Invites.
0: Invites. No i zobaczymy, czy to będzie może to.
1: Czyli wysłałeś mi już to zaproszenie, ale tak naprawdę możesz dodać mi jeszcze jakąś rolę. Tylko pytanie, czy dodać, czy zmienić?
0: To znaczy, jeszcze ci nie wysłałem, bo jeszcze spotkania nie opublikowałem, więc to nie jest... Nie, niestety widzę, że to się nie da w ten sposób, więc muszę po prostu oszukać i wcisnąć myszką to. No ale tak jak mówię, no to nie jest coś, co będziemy robić uczestnicząc nawet jako tłumacze. Tu znowu ciebie zaproszę indywidualnie do roli tłumacza.
2: Dziwisz kropka. Co Bobox, Bobox Language, Celest Language,
0: i teraz Booth Language. Booth to jest kabina, więc Booth Language też znowu sobie wybiorę.
2: Polish,
0: a tu proszę bardzo ładnie da się wybrać, także jest to niekonsekwentnie. No i znowu, ponieważ znasz głównie polski, to ten język główny twój będzie polski. To będzie ważne, ponieważ w momencie, kiedy... No, to będzie ważne przy tak zwanym handoverze. Zaraz pomówimy o tym, co to jest.
2: Dobrze, okay.
0: Mamy już to, co chcieliśmy. Wychodzimy.
2: Out of table. Tutaj 23 flopowca. I masz. Main. End of banner.
0: Wychodzimy z tego.
2: WM. End of main. Graph. Tyflo podcast. Teraz
0: potrzebuję tylko opublikować spotkanie.
2: I masz. Overview.
0: No, i tutaj mam, wchodzę w ten overview. Tu jest bardzo dużo opcji. Na przykład tu z takich rzeczy, które na pewno by ciebie ucieszyły, Michał, to jest na przykład opcja wymuszenia dobrej jakości dźwięku na uczestnikach. Można chyba nawet 192 kilobity, można także, no, no bardzo dużo rzeczy tu można po prostu wymusić. Ale tak jak mówię, nie zajmujemy się tym, bo to nie jest coś, co robimy normalnie.
2: Sam cel. Main, SOSE, main, send cel, publish vito sending, publish and send.
0: Publish and send, oczywiście, musisz dostać twoje zapro.
1: Przydałoby
2: się. Witam, interactio panel, interactio panel, invites, invite, ima, ima,
0: patrzymy,
2: beginium, and jeden molitem, beginium, kofrof, and jeden molitem, obewiew, relasen, otres, unpublish, mailing.
0: O dobrze, czyli jeśli jest unpublished, to znaczy się, że masz już to opublikowane.
1: Czyli, że niedługo powinienem dostać maila.
0: Ja myślę, że już dostałeś twojego linka.
1: U mnie to jest tak, że się poczta trochę wolno wczytuje, ale liczę na
2: to.
0: Na razie nie musisz tego zajmować, bo chciałem pokazać coś, ale widzę, że on też mi się tutaj nie wycofa. Ale to mówię, tak jak mówię, nie jest to istotne. Patrzę, tak, jest upcoming, więc jest ok. Możemy działać. Ja sobie teraz tu wejdę na tę listę.
2: Spotkań.
0: To też znowu mówię, nie jest to istotne.
2: Data i time. Blank, blank. Tyflo podcast. 24 czerwca 2026 roku. 23 join meeting.
0: Join meeting. Ale ja teraz jeszcze się nie włączam na spotkanie. Ja jeszcze pokażę wam te wszystkie role. O, proszę wybrać konsolę.
2: AV Manager.
0: AV Manager to jest moja ulubiona konsola, czyli to jest właśnie konsola takiego technika, gdzie można przepinać te wszystkie kanały, rutować je w te i we w te. Bardzo fajna konsola, niestety dostępność jest tragiczna. Niestety. A szkoda, bo to jest bardzo fajna konsola. Tego też nie będziemy widzieć. Ponieważ od razu zostaniemy zaproszeni do określonej roli, tak? Więc to też jest jakby backend, tak? AV Manager.
2: Control Video, Audio and Streaming Operations.
0: O, no i to jest to.
2: On-site moderator.
0: On-site moderator, czyli ten moderator na miejscu.
2: On-site moderator. Manage participant sent meeting flow from visit allocation.
0: No, czyli po prostu zarządzanie uczestnikami i przebiegiem spotkania z miejsca spotkania, dlatego tam podałem interpreter. Adres. Tłumacz, interpreter.
2: Interpreter, perform real-time remote interpretation.
0: Czyli zdalne tłumaczenie. Real-time, czyli po prostu symultaniczne.
2: On-site interpreter.
0: I tłumacz na miejscu.
2: On się to interpretuje, perform real time, on się to interpretuje.
0: Czyli tłumacz, który jest w kabinie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że możemy mieć różne sytuacje, a oprócz tego, że tłumaczymy, to możemy chcieć na przykład czatować z innymi tłumaczami, otrzymać dostęp do materiałów do przygotowania się, bo to jest taka część zresztą zawodu, która jest coraz bardziej dostępna, no bo to wszystko są PDF-y, PPTX-y, więc to dostajemy kiedyś, po prostu były setki kartek. Okropne to było. Mnie już to na szczęście mało ogarnęło. Zatem ta rola on-site jest też ważna na miejscu tłumacza.
2: Participant.
0: No i uczestnik, czyli to, co właśnie Michałowi wysłałem.
1: Mogę potwierdzić, że do mnie zaproszenie doszło, a nawet dwa doszły.
0: Bardzo dobrze. Uczestnik na miejscu, czyli tak jak mówię, normalnie na konferencji jest tak, że się wydaje odbiorniki, te odbiorniki ludzie rzucają nimi o ściany, o podłogi, potem to się psuje, to się okazuje potem, że to jest bardzo drogie, zawsze z tym jest problem. Jeżeli jest na miejscu dobry internet, to właśnie tutaj zaplanowano, że tłumaczenie odbieramy z aplikacji. Jest zresztą aplikacja też mobilna do tej platformy, ale my chyba dzisiaj jej nie... Nie pokażemy.
2: Listener.
0: No i słuchacz.
2: Meeting sent listen to live interpretation.
0: Tylko po prostu słuchacz tłumaczenie.
2: Participant.
0: Pójdziemy sobie na razie do tego participanta nieszczęsnego, po to, żeby pokazać, bo tu rzeczywiście jest tak, że ta rola jest czymś, co... rzeczywiście może się wam przydarzyć, też jeśli nie jesteście tłumaczami, to może się wam przydarzyć to, żeby w tej roli uczestniczyć.
2: Back, Tyflo Podcast, Participant konsole.
0: Konsola uczestnika to...
2: Outgoing audio.
0: O, i teraz tak.
2: Floor, Cest.
0: Czego my chcemy słuchać? Proszę zobaczyć, znowu możemy sobie wybrać, czy chcemy słuchać angielskiego, polskiego chcemy słuchać.
2: Kontynuuję.
0: Na razie.
2: Interakcja panel.
0: I teraz mamy panel interakcją.
2: Żeby
0: funkcjonować na tej platformie, trzeba się zarejestrować.
2: Interakcja panel. Sosę. Chrome. Newtap.
0: O, ja już jestem zarejestrowany, więc tutaj są po prostu
2: Na
1: całe szczęście też można się logować przez Google'a.
0: A tak, i nie tylko chyba, przez jakieś inne też
1: Apple
0: można.
1: Zdaje się też. Na przykład.
0: I jedziemy. Continue. No to jest Google, rozumiem, komunikat. I teraz mamy tutaj kilka kwestii.
2: Zoom H4 Central Diver 1680.
0: No jak widzimy, mam takie stanowisko przez Zooma tutaj mówię, ale ja nie chcę... Jakby nie chcę w ogóle teraz mówić przez to, ale
2: Zoom H4 Central Diver 1686,
0: zrobię sobie przez tego Zooma też speaker, tak? To jest select speaker.
2: Test.
0: I możemy sobie przetestować. Nie wiem, czy to będzie słychać. Myślę, że nie będzie tego słychać. No ale to nieważne. Można sobie przetestować, czy słychać.
2: No na select background.
0: Tło.
2: Polish, polski, select, interpretation language, sam behind letter.
0: I oczywiście wybieranie języka tłumaczenia. Można
2: data saver mode off.
0: Data saver mode, czyli te oszczędzania danych.
2: Join the meeting.
1: I spodziewam się, że ten data saver mode to jakaś gorsza jakość nas czeka wtedy.
0: Tak, ale rozumiem, że najbardziej oszczędza się na tym, co przychodzi a nie tym, co wychodzi, ale nie wiem. Nie znam się. Ja teraz w ogóle nie chcę, żebyś tam wchodził jako uczestnik, ponieważ aha, wyłącznie zależy mi na czym. No, zależy mi na czymś zupełnie innym. Zależy mi na pokazaniu panu.
2: Jor Micofon Eisopen. Unmute to sprak. Jor Micofon Eisopen. Unmute to sprak.
0: No właśnie, więc mamy komunikat taki trochę dziwny, nie rozumiem dlaczego. Your microphone is open, czyli twój mikrofon jest otwarty. Ale kamery na przykład nie powiedziało, że jest teraz włączona.
2: A Steven Speaker wiew, press shift plus L to hanger, a pin nad wideo wiew, press shift plus galery wiew, enter full z Polski, interpretation language o, Polski.
0: I tutaj mamy pierwsze, to tabulatorem się przemieszczam, tutaj możemy zmienić ten język
2: floor, original language, English, not Spanish, Espanol, not English, Polish, Polski, floor, original language, ale not selected.
0: My Polish, zostajemy Polski, sobie Polski na tym polskim, twardo.
2: Turno micofone, shift plus M.
0: O, i mamy pierwsze, czyli mikrofon włączamy Shift plus M. I co, włączy mi się czy nie?
2: Turno na mikrofonę.
0: Nie chce mi się włączyć.
2: Turno na mikrofonę. Turno na mikrofonę.
0: Muszę sobie przypomnieć, jak to, co w NVDA się wciska, NVDA spacja. Jak to się
1: lewa, prawa strzałka.
2: Alquitnafon.
0: Nie.
2: Alquitnafon.
1: Tak, tak. To powinno być tak. To. Quicknaf.
2: Alquitnafon.
0: Tak, ale jest, byłem cały czas w off.
1: A.
0: Także, a jest i się chyba włączę. No nie.
2: Turn off camera, no, shift plus C.
0: To działa na pewno. Shift plus C, tak, czyli shift i C, włączamy, wyłączamy kamerę.
2: Share screen.
0: Możemy udostępnić ekran, to jest zwykłe narzędzie googlowskie.
2: Settings.
0: No i ustawienia. I proszę bardzo, mamy te ustawienia i właśnie na tym mi zależy najbardziej.
2: Settings, tab group.
0: Mamy różne
2: general, audio, video,
0: ustawienia.
2: Audio, general
0: audio, video, wideo, access, video. I dostępność. Settings, i proszę zobaczyć, że nawet radio jest group. Dostępność. Tło, czyli czarne, białe.
2: Light.
0: Ja jestem oczywiście na...
2: Select theme light. I masz. Light. Dark. Select theme dark.
0: Jestem na ciemnym jak najbardziej.
2: I masz. Dark. End of TMS, radio group.
0: Nie wiem, czemu nie jest powiedziane, że ja tam jestem.
2: Screenshot, optimizer for video off. Sprak limitator off.
0: To są jakieś inne opcje, ja przyznam szczerze, że musiałbym...
2: Przełam limitator for the status of the speaker.
1: Jakiś status mówcy, pewnie takie bardziej wizualne.
0: Kto mówi...
2: Sklęczanik optimizer for video.
0: No to jest fajne, no bo jeżeli wyświetlamy film, to możemy sobie to zoptymalizować.
2: Select the sharing video basset content, by default it is optimized for text presentations.
0: Czyli zwykle po prostu ludzie udostępniają prezentacje tekstowe, a tu można wcisnąć, żeby...
2: Data saver mode off. Data saver
0: mode. No i wytłumaczę nam, co to jest data saver mode.
2: Activate this option to save internet bandwidth. It will reduce the video quality, the number of visible video slots, and require spag refresh.
1: Ta, no, czyli to... audio nie rusza.
0: Audio nie rusza. I bardzo dobrze, bo to jest ułamek. A oni naprawdę wiedzą, że to audio musi być dla tłumaczy bardzo dobre.
2: Audio
0: to jest to samo, co już mieliśmy wcześniej, więc tego nie będę chyba pokazywał. Czekaj, jeszcze pokażę.
2: Test, central level, test, mute, 100, test, test, floor audio, post, hold, on, main.
0: O!
2: Floor audio, post, hold, enable this option, if you want to have floor audio, enter is no interpretation.
0: Czyli my możemy być sobie na kanale polskim, ale jeżeli na kanale polskim nikt nie tłumaczy, to słyszymy flora. I to jest bardzo fajne, no bo jeżeli nikt nie tłumaczy, to znaczy, że ktoś pewnie mówi na tym kanale polskim po prostu. Także to jest ten pass-through. To jest bardzo dobre.
2: Mute interpretation when speaking off. Mute interpretation
0: to jest bardzo niedobre.
2: And now this option to mute interpretation when you are speaking, allowing mute to hear only the floor audio.
0: To znaczy, to ma swoje minusy i plusy, ale generalnie zasada jest, znaczy idea jest bardzo pożyteczna, czyli w momencie, kiedy ja mówię po polsku, to nie słyszę tłumaczenia na polski, tak? Tylko słyszę flowę. Więc właściwie do takich zastosowań standardowych. Mnie to się nie sprawdziło, ale z innego powodu. To jest dydaktycznie to stosowałem i to się nie sprawdziło. Ale to
2: oczywiście... Zoom audio, settings, tab group.
0: Dobra, jesteśmy w tym audio. Wideo, no to...
2: FaceTime HD camera, C4G.
0: No to oczywiście jest moja kamera.
2: Turn camera on ukośników. No na select background.
0: No i wirtualne. Ale teraz, to właśnie chciałem...
2: Keyboard shortcuts on main.
0: O, i mamy włączone skróty klawiszowe. Można je wyłączyć.
2: On.
0: Włączyć, co... Widzę, że tu jest akurat dobrze zrobione.
2: Shortcuts.
0: No i mamy te skróty klawiszowe. Spacją rozwijam.
2: Raise or lower hand.
0: O, podnieś rękę.
2: Shift plus H. Mute ukośnik, unmute mikrofonę.
0: Wyciszenie i odciszenie mikrofonu.
2: Shift plus M. Enable ukośnik, disable camera.
0: To samo z kamerą.
2: Shift plus C. Hanger video layout. Shift plus L.
0: No, to jest to, jak widzimy po prostu uczestników, no to trochę bez sensu. No i to jest to, więcej tutaj do powiedzenia na temat tego menu uczestnika nie mam.
1: Ja mogę tylko dodać, że z mojej perspektywy zdaje się, że na wstępie, i to warto sobie sprawdzić, bo u mnie, kiedy ja się tam logowałem po raz pierwszy, to skróty klawiszowe były chyba wyłączone. Więc, żebyście nie byli zdziwieni, warto w tę zakładkę Accessibility zajrzeć i się upewnić, czy one na pewno są aktywne.
0: Tak. No i to tyle, jeśli chodzi o konsolę uczestnika. Back. Ja teraz Back. Sobie spróbuję wejść. Back. Jest, do konsoli tłumacza. Bo ona będzie zupełnie inna.
2: Interactio panel. Interactio panel. Back. Tyflo podcast. Interpreter konsole. Bot language.
0: Język kabiny.
2: Polisz, polski,
0: czyli to jest tak zwany język pivotowy, ten polski mam wyznaczony tutaj, czyli to jest język, z którego i na który tłumaczy cała konferencja. Pamiętacie, że jakieś 20-30 minut temu mówiłem, że no właśnie, że jest taka sytuacja, jest angielski, hiszpański i oni się porozumiewają niejako za pośrednictwem polskiego. I to jest właśnie, to się nazywa w żargonie język pivotowy, czyli język obrotowy, tak? Czyli z i na się tłumaczy. A to tłumaczenie, jeżeli ja tłumaczę z kogoś, kto tłumaczy już, to się nazywa relay, tak? Relay, jak sztafeta. Tak. No i dobrze.
2: I masz banner. Klap search.
0: I teraz tak. System and sound check. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje.
2: I masz. Network OK.
0: Sieć uznał, że jest dobra.
2: I masz. Mic OK.
0: Że mój mikrofon jest też dobry, uznał.
2: I masz. Speaker OK.
0: I że moje słuchawki, głośniki są dobre, też uznał.
2: Vertical splitter. Mikrofony. MacBook Air mikrofony. Built-in. Select mikrofony.
0: No, tu mogę wybierać mikrofon, z którego korzystam. Jako ciekawostkę dodam, że jeżeli jestem tym technikiem, tym AV manager, to ja mogę wejść w tłumacza, wejść we właściwości każdego tłumacza i zmienić mu mikrofon. Bo na przykład zobaczę tam Realtek, nie? I ja wiem, że to jest badziewie, a tłumacz się zgłaszał, że przecież ma. No i zmieniam.
1: Jak mi tego jest brakuje okay. Na Zoomie.
0: Tak, no to jest... 45%. Naprawdę to jest aż takie scary, tak? Takie przerażające. To, co słyszycie, to jest po prostu... Poziom dźwięku, tak.
2: Mac 26%, o, tak, Mac 16%,
0: 16%.
2: Speakers.
0: Dobra.
2: Zoom H4S Central Diver 1686,
0: to ja Zoom H4S Central Diver,
2: MacBook Air Speakers, Microsoft, Trans Audio Tłumaczenia, Zoom Audio Device, Tłumacz, Microsoft, External Headphones, Zoom H4S External Headphones,
0: bardzo
2: external
0: dużo mam
2: speakers, external
0: tych kart dźwiękowych.
2: Sprawia 17
0: i może jednak mikrofon
2: Microsoft tam z audio device virtual not select default not select mikrofon MacBook Air mikrofon MacBook mikrofon Microsoft tam z audio device default not Zoom H4S Central Diver 1600 mikrofon Zoom H4S Central Diver 30% test.
0: No i zobaczcie, o, i teraz pięknie
2: 49% external headphones built-in test.
0: Dobra, ja nie wiem, czy ja słyszę, ale ty rozumiem, że tych dźwięków tej melodyjki nie słyszysz.
1: Tego nie słychać.
0: To co ja bym musiał zrobić i czy mam to zrobić? Dobrze, już wiem, co muszę zrobić. Na chwilkę to zrobię.
2: Microsoft, tłumaczenia, virtual, not selected. Tłumaczenia, virtual, test.
0: Teraz rozumiem, że było słychać.
1: Tak, jest.
0: Tak. Ja to robię z pewnego powodu, o którym za chwilkę.
2: Go to konsolę.
0: I teraz tak, to jest pierwszy przycisk, przejść do konsoli.
2: Ale co ten listem?
0: Ale to jest najważniejsze i ja to zawsze tłumaczę moim studentom. Nigdy nie zaczynamy tłumaczenia zdalnego, jeżeli nie sprawdzimy sobie dźwięku. To jest tak mega istotne, bo naprawdę o pomyłkę bardzo łatwo w świecie audio. No więc teraz będę nagrywał
2: pokrótce. Grup.
0: Nie chcę.
2: Ale co ten play a sample of your voice? The recording is not shared or saved without your permission.
0: No oczywiście, że nic tutaj nie udostępnia się, po prostu się
2: nagrywa. Your voice sound is. Record group. Group.
0: No.
2: Record voice.
0: O, i nagrywam dźwięk.
2: Recording.
0: To będzie krótki test, za pomocą którego sprawdzimy, czy wszystko dobrze gra. To będzie koniec testu.
2: Group. I masz. Example,
0: no, widzę, że słabo jest opisane. I masz to jest play. I uwaga, to będzie krótki test, za pomocą którego sprawdzimy, czy wszystko dobrze gra. I rozumiem, że też było słychać. Tak?
1: Tak jest, wszystko było.
0: To jest jakość standardowa, czyli 128 kilobitów. No, ale jest to jakoś, no, raczej mało osiągalna w zastosowaniach takich mniej profesjonalnych.
2: Privacy policy.
0: No dobra, okej.
2: Okay.
0: Mogę jeszcze raz nagrać, oczywiście mnie to zupełnie nie interesuje.
2: Gotową solę.
0: Przechodzimy do konsoli.
2: Yupi.
0: I jesteśmy już w konsoli.
1: Coraz bliżej tego tłumaczenia.
0: Tak jest, coraz bliżej tłumaczenia.
2: Melting Cells. Melting Cells.
0: Tu możemy, tabulatorem idę. Użytkownicy.
2: Co so hot?
0: Tu mamy otwarty czat. On nie jest niestety bardzo dostępny. Znaczy on, no właśnie, to ma wszystko swoje plusy i minusy w tłumaczeniu. Te aria, to oznajmianie, nie? No bo wyobraźmy sobie, że tłumaczymy. Chcemy się skoncentrować na tym tłumaczeniu, a on nam tutaj zaczyna bleblać, że jeden tłumacz wysyła uśmieszek do drugiego, że oj, dostałem już papiery, nie?
1: Natomiast też ważna rzecz, i to z naszych testów też wyszło, że ta aria trochę działa sobie jak chce. Przynajmniej jeżeli chodzi o współpracę z NVDA, ja miałem taką sytuację, bo przez kilka minut, kiedy mieliśmy aktywne to okno czatu, wszystko działało tak jak trzeba, natomiast potem działać absolutnie przestało i kiedy ty pisałeś, to ja przestawałem otrzymywać jakiekolwiek komunikaty i po prostu nie działało absolutnie nic, więc na tym czacie odczytywanym z automatu to ja bym nie polegał, bo może się okazać, że w części przypadków będzie irytujący, ale wtedy, kiedy będzie najważniejszy i najbardziej przydatny, to my się czegoś nie dowiemy po prostu.
0: Ale myślę, że zwykle to, co jest najważniejsze, czyli ten handover, zaraz o tym powiemy, to myślę, że to jest akurat oznajmiane, mam nadzieję przynajmniej, ale
1: dźwiękiem zdaje się jest oznajmiane.
0: Ja nie jestem przedstawicielem handlowej tej firmy, ja po prostu jestem użytkownikiem i patrzę, co pasuje, a co nie, także ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby mówić, że jest to najwspanialsza, najlepsza platforma. Ja niczego bardziej dostępnego nie znam. Jeśli ktoś zna, bardzo chętnie się zapoznam. Bardzo. Tu mamy pliki, czyli tak jak powiedziałem, często materiały do przygotowania, do zlecenia są wysyłane. Można takie materiały, on dzisiaj na konferencji by się to przydało, bo oczywiście, gdzie były materiały i prezentacje wszystkie? Na dysku, na komputerze, z którego były wyświetlane. Ale czy ten dysk to się równa nasze komputery? Mojej koleżanki? Nie, oczywiście.
2: Settings.
0: Ustawienia. Czy my już teraz wejdziemy do ustawień? Może tak. Wejdźmy teraz do ustawień, zobaczmy, co tutaj się
2: zmieniło. Zoom H4 Center Limer, 1608 mikrofony.
0: No,
2: Zoom H4 sprawa tłumaczenia. Virtual, sprawa mikrofon.
0: Tak, mamy teraz kartę
2: settings,
0: wirtualną.
2: Settings tab, general settings tab. Audio settings tab, general settings tab.
0: Proszę, zobaczcie, że audio jest tutaj na pierwszym miejscu, selected. Przed ogólnymi. Tu w ogólnych tam nie ma za dużo, bo jest to samo ten typ ciemny, jasny.
2: Dark, end of, turn on speaker, turn on speaker, invitation, off.
0: To jest też to co, nie wiem, ja też to chyba jakoś wyróżnia.
2: End of, accessibility settings tab,
0: selected. Ale mnie nas najbardziej interesuje to, słuchajcie.
2: End of, turn audio BFs.
0: O.
2: Turn off audio BFs, short cut, shift plus K, on.
0: No, i teraz bardzo ciekawa jest ta konstrukcja, myślę, że mało intuicyjna i pewnie niezgodna z jakimiś wytycznymi, ale tu było powiedziane tak. Wyłącz dźwięki, dźwiękowe oznajmianie jakby statusu konsoli. Co tam było
2: później? Turn off audio BFs, short cut, shift plus K, on.
0: Skrót, do tego jest shift K i on to jest, że teraz jest włączone. No bo jeżeli zrobię shift K, to się akurat chyba nic nie zrobiło.
2: Zrobię spację. Audio BFs, turn it off.
0: O, i to Bloom to jest chyba właśnie oznajmiane, ale...
2: Audio BFs, turn it on, audio BFs, turn it
0: off. No, i dobrze działa.
2: Short cuts. Turn off keyboard, short cuts, on.
0: No, i tutaj ten sam absurd, wyłącz skróty.
1: Wyłącz skróty włączone.
0: Tak, wyłącz skróty włączone, tak, bez sensu.
2: Toggle audio BFs.
0: I teraz tak, właśnie włączanie tych sygnałów dźwiękowych.
2: Shift plus K. Mikrofon Jan Kośnikow.
0: I właśnie, włączenie mikrofonu, wyłączenie.
2: Shift plus M. Mute.
0: Wyciszenie to takie tymczasowe.
2: Present Holtem.
0: To mówiłem, że jest taki przycisk na fizycznej konsoli, że można go trzymać i wtedy dźwięk nie przechodzi, nie ma tego pass-through.
2: Handover.
0: Handover. Zaraz powiemy, co to jest.
2: Shift plus H. Floor.
0: Floor.
2: Shift plus F.
0: Czyli chcę usłyszeć flora. Natychmiast.
2: Incoming language.
0: I teraz incoming language to jest to, co słyszymy.
2: Shift plus 1.6.
0: Tu mamy możliwość słuchania 6 języków, co wcale nie oznacza, że konferencja musi mieć do 6 języków. Konferencja może mieć 20 języków, ale my, no, bardzo mało prawdopodobne jest, byśmy znali więcej niż 6 języków plus floor. Więc oferuje te kabiny, te pulpity fizyczne też zwykle mają 4-6 języków. I teraz język wychodzący, czyli to jest ten język, w którym my mówimy.
2: Shift plus A, B, C.
0: To jest rzeczywiście zrobione na wzór tych konsoli unijnych, gdzie można mieć 3 tak zwane języki returowe, czyli te, z których, no może nie returowe tutaj, nie do końca, czyli na przykład tłumacza na polski, na angielski, na hiszpański. Taki setup jeszcze jestem w stanie obsłużyć. Raczej, no bardzo rzadko się zdarza, że ktoś będzie tłumaczył na więcej języków. Z więcej, większej liczby języków tak, ale na nie. Czyli różnica jest taka, że od 1 do 6 mamy te przychodzące języki, tak, języki, które my słyszymy, a te, które my produkujemy, A, B, C.
2: Toggle sound control. Shift plus T.
0: Shift plus T to będzie po prostu to, co mówiłem, że my możemy taki, to co ty nazwałeś tym małym mikserem, tak? Czyli te basy, te wysokie tony, tam możemy to...
1: Czyli korektor po prostu.
0: Pogłaśnie. Tak, tak, korektor. Naprawdę.
2: Bas. Shift plus, strzałka w lewo, strzałka w prawo.
0: I proszę bardzo. I wcale nie musimy w ogóle do tego wchodzić, bo można shift, strzałka w lewo, w prawo.
2: Tegle. Shift plus, strzałka w górę, strzałka w dół. Hangen video layout.
0: To shift nam plus niepotrzebne.
2: Shift to spotlight layout. Shift plus spotlight previous video. Shift plus spotlight next video. Shift plus, shift plus
0: X. I to jest wszystko. Czyli najważniejsze to jest to shift M. M. I to shift 1, 2, 3. I shift ABC. Dobra. Wychodzimy sobie z tego.
2: Help. Group.
0: Pomocy nie chcemy, ale to też jest tak, że na profesjonalnych takich konferencjach jest technik taki wirtualny, który pomoże.
2: Love meeting.
0: No tego na pewno nie chcemy robić.
2: Co wyjmasz?
0: Czyli opuścić spotkanie.
2: Unable to play media, empty group. Unable to play media, empty group. Unable to play media, unable to play media, empty group. Inna video wiew, press shift gallery wiew, press spotlight wiew, enter full screen, enter full screen, Steven Sparker.
0: Tabulatorem.
2: Inna video. Galery. Spotlight.
0: No to są te bzdury. Nie wiem, o co tu chodzi.
2: Group.
0: Zupełnie.
2: Control sound, control sound.
0: O.
2: Polish,
0: polski. To jest ważniejsze. Control sound. I teraz tak. Control sound, to będzie prawdopodobnie, to właśnie będą te opcje shift T, które się uaktywnią. Zobaczę, czy mi te skróty klawiszowe działają. No widzę, że...
2: Polish, polski,
0: widzę, incoming. Że z jakiegoś powodu nie działają.
2: Polish, polski, o. Incoming.
0: Ale tutaj teraz wciskam i ja, gdybym miał teraz jakieś tłumaczenie, to słyszałbym polski.
2: Floor
0: teraz wciskam i floor.
2: Polish, control sound. Added incoming language.
0: Tu mogę dodać sobie więcej tych języków jakby
2: Polish,
0: przychodzących.
2: Polish, selected. English, English, deselected. English, English,
0: o.
2: Selected.
0: Deselected, czyli nie został wybrany.
2: Spanish, Espanol, deselected.
0: Deselected. Spanish, tak, mamy tylko 3 języki.
2: Zignoruj. Spanish, Espanol, English, Polish,
0: Added incoming language.
2: Control sound. Polish, polski, incoming. English, English, Spanish, Espanol, incoming.
0: O. I on od razu mówi, że mamy tutaj do czynienia z językiem, który do nas przychodzi.
2: Floor selected.
0: I floor. I co jest fajne, co jest rzeczywiście dostępne tylko w tych profesjonalnych zastosowaniach.
2: Spanish, English, Polish,
0: że
2: polski,
0: można...
2: Polish, polski, incoming, selected.
0: Teraz można słuchać sobie polskiego,
2: English, English,
0: można
2: English,
0: słuchać
2: Spanish,
0: angielskiego,
2: Espanol,
0: można
2: incoming.
0: Słuchać hiszpańskiego Espanol, z jakiegoś tam
2: selected.
0: Powodu, jeśli chcemy.
2: Floor selected.
0: I flora. Ale można też słuchać naraz. Na przykład flora i języka polskiego.
2: Spanish, poly, control, so Polish, polski,
0: to incoming. Niestety jest bardzo źle zrobione, bo to jest właśnie ten myk z myszką. Czyli ja teraz wciskam.
2: Mouse down on pole. Mouse open pole.
0: O, i już jest zaznaczony.
2: English, Polish, Polski, Incoming, Selected.
1: I ja muszę powiedzieć, że pod NVDA mi się tego nie udało zrobić. Teoretycznie NVDA ma klawisze skrótów do przytrzymywania lewego i prawego, zresztą też klawisza myszy. Natomiast no, nie zadziałało mi to w żaden sposób, a chwilę siedzieliśmy nad tym i próbowałem, ale... No, poległem.
0: Ja to testowałem z inną osobą niewidomą i też pod Windowsem i to u tej osoby zadziałało. A przywołałeś kłusem myszki, nie?
1: Tak, oczywiście.
0: Na pewno.
1: Oczywiście.
0: Na pewno. Także nie wiem, dlaczego tak jest, a to jest właściwie jedna z fajniejszych opcji tej platformy, więc jak to nie działa, to tak trochę słabo. I teraz tak, Control Sound, jeśli sobie wejdziemy tu, to możemy sobie zobaczyć.

0: osobę. I to umożliwia rzeczywiście takie zrobienie, że na przykład flowa będę słyszał ciszej.
1: 74, 7, 69, 68, 50, 47, 46, 41.
0: A jego będę słyszał... Jego będę słyszał głośniej. I wtedy co mi to daje? No ja na przykład mogę pomóc takiej osobie. Ale też, jeżeli będziemy się zmieniać, do czego zmierzamy wielkimi krokami, to wtedy to też jest bardzo fajne, no bo ja wiem dokładnie, kiedy ta osoba przestanie mówić, tak? I wiem dokładnie, kiedy wejść. Nic nie muszę robić, tylko go słyszę. Wejdę sobie z tego. Shift plus M,
2: włączamy
0: mikrofon. Nie z niewiadomych przyczyn, ja może sobie spróbuję zresetować voiceovera, bo bez voiceovera to pewnie będzie działało. Nie, też nie działa. Nie wiem dlaczego.
1: Voiceover on Chrome.
0: Musiałbym może Chroma zresetować. O, i pewnie było słychać
2: teraz
0: taki...
2: Teraz tak, jest.
0: I to jest oczywiście ten sam dźwięk, który słyszymy pracując na tych
2: fizycznych
0: sprzętowych. Mhm. Tak. To są te same dźwięki. Na pewno na tych telewizorach.
1: Polish, polski, outgoing, selected.
0: I tu wybieramy sobie jakie języki, no jakie języki chcemy nadawać. Wtedy jest analogicznie.
1: Polish, polski, selected. English, deselected. English, Spanish, espanol, selected.
0: Z tym, że tu oczywiście... Tu oczywiście no nie mamy zbyt wielkiego wyboru. To znaczy, my nie możemy mówić na więcej niż jeden język, tak? To jest niemożliwe.
1: Tu mikrofonę.
0: O. I teraz mówię na język polski.
1: English.
0: A teraz mówię na język angielski. Tak mówię, no ja zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego te skróty nie działają. Są włączone. Teraz próbuję je wyłączyć. No i teraz właśnie mogę wyciszyć się. A spacja działa, jak wciskam, to rzeczywiście się wycisza.
2: No tak, bo to jakby ewidentnie ta warstwa skrótów coś nawalała.
0: Tak, coś jest nie tak, ale wiesz, gdyby te skróty w ogóle nie działały, jest jakiś konflikt, nie wiem, co tutaj się dzieje,
1: to mi działa.
0: I teraz tak, co to jest ten handover? Ten handover to jest sytuacja, którą w kabinie rozwiązuje się bardzo prosto, a mianowicie... Sytuacja, w której ja muszę się zamienić. Tak jak powiedziałem, do każdego wydarzenia dłuższego niż 20, góra 30 minut, musi być dwoje tłumaczy. I teraz w kabinie jest to bardzo proste, no bo ja po prostu, nie wiem, tłumacze widzący to się patrzą na siebie, nie wiem, uśmiechają się, cholera ich wie, nie wiem, co tam robią. U mnie jest, to jest tak, że zawsze domawiam ten znak przed zleceniem, no i przeważnie to jest, nie wiem, jakieś położenie ręki na ramieniu, no jak się z kimś długo pracuje, to już bez słów się rozumie. Natomiast tutaj w przypadku pracy online, no jest to kompletnie niemożliwe. W związku z czym musimy mieć coś, co nam to umożliwia. I właśnie te platformy profesjonalne charakteryzują się tym, że ten handover jest jako opcja. Czy ty mógłbyś teraz, Michał, wejść na tę konsolę dla tłumacza ustnego.
2: Dla tłumacza, okej, to już.
0: Zaproszenia. Tak. Może powinien był ci o tym powiedzieć wcześniej, tak naprawdę,
2: spokojnie.
0: Ale trudno, you know. Pokażemy, jak działa taki handover.
2: Mam tu ten interpreter dashboard.
0: Dość wygodna. Dodaj sobie, nie musisz sobie żadnego języka dodać. Natomiast ważne jest, żebyś wszedł z twojego pivotowego języka polskiego. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ty wybierzesz sobie język pivotowy hiszpański, a ja wezmę polski, no to on stwierdzi, no ale zaraz, to ty chcesz się wymienić z polskim tłumaczem. Więc ja wysyłam handover do wszystkich z pivotowym polskim, a nie z hiszpańskim. Także to jest bardzo ważne.

0: tutaj rzeczywiście, i to jest taki błąd, który można zrobić, i potem mówi się, nie działa, nie działa, a to jest nieprawda, bo działa. Tylko po prostu trzeba to dobrze ustawić.
1: Okej, okay, właśnie szukam, bo teraz widzę, że to wygląda trochę inaczej niż to miałem wcześniej, ale...
0: Tak to może być. No w każdym razie to ja tu może spróbuję jeszcze jakieś rzeczy poopowiadać. No właśnie, mamy też ten...
2: Powiadomienia, ask to handover.
0: Mamy też czat na pewno. To jest też jakaś opcja. Mamy te pliki. Czat to nie musi być tylko czat z tłumaczami. To może być też czat na przykład właśnie z zarządzającymi spotkanie. Jeśli chodzi o tę konsolę dla tłumaczy, którzy pracują na miejscu, to tu w ogóle nie ma tych wszystkich przychodzących języków, wychodzących języków. To nie ma włączenia mikrofonu oczywiście. Natomiast jest dostęp do tych plików, jest dostęp do całego czatu. Ja muszę powiedzieć, że jednym z takich ciekawszych use case'ów, nazwijmy to tak, była sytuacja, w której miałem jedną studentkę w sali, a drugą daleko, gdzieś sobie pojechała. No i zastanawialiśmy się, czy to jest możliwe, żeby one razem sobie pracowały. Otóż jest możliwe, jak najbardziej. Jedna poszła do kabiny i miała tego on-site, właśnie tę konsolę włączoną, a ta druga miała konsolę, no taką, jaką, na jakiej teraz jestem ja i zaraz będzie Michał. I one, jakby ta pierwsza nadawała mi do mikrofonu, ja je ustawiłem w sekcji tego menedżera AV, ustawiłem, że jej mikrofon ma iść na kanał tam określony, a ta druga miała ustawiony mikrofon, miała ustawiony mikrofon w, no miałam ustawiony po prostu też na kanał już tutaj w tej konsoli wirtualnej. I one rzeczywiście się płynnie wymieniały, to wszystko ładnie wyglądało. Także możliwe jest, różne rzeczy takie hybrydowe są możliwe. Muszę powiedzieć, że dobrze się po prostu z tego korzysta i przede wszystkim to, czym bije to na głowę, są dwie rzeczy, które ta platforma bije na głowę. Zastosowania konwencjonalne typu Zoom. Po pierwsze jest jakość dźwięku, to jest rzeczywiście 100 razy lepsza, a po drugie właśnie konfigurowalność ze strony zarządzającego spotkaniem. Jak tam, Michał, czy jesteś?
1: Ja już jestem blisko, tylko powiedz mi jeszcze, jaki powinienem sobie ustawić ten original, ten Select Interpretation
0: Polish.
1: Language. Polish, tak? To Polish, już tak. Sprawdzam, czy to jest...
2: English, to Polish, już... Polski, Polish, Polski,
1: Polish,
2: Polski,
1: Polish, Polish. Dobrze.
0: Tak.
1: I join the meeting.
0: Tak jest. I bardzo dobrze.
2: Polish, teraz jest kilka... Ask to handover, ask to handover, shift plus H.
0: Jest kilka scenariuszy tego przekazania. Załóżmy, że ja włączam teraz mikrofon. Oczywiście my nic z tego nie transmitujemy, bo to nie ma potrzeby niczego transmitować tak naprawdę. Włączam sobie mikrofon i ja teraz mówię na...
2: Polish, polski, ongoing, selected.
0: Na kanale polskim. Te skróty, które z niewiadomych naprawdę przyczyn. Dlaczego to nie działa? Nie mam pojęcia.
1: Ja mogę potwierdzić, zresztą nawet możemy na momencik dosłownie, żeby też cię nie dekoncentrować, możemy pokazać, aha, że jesteś, o, teraz
0: a jestem
1: tutaj, tak, jesteś.
0: No i zobaczcie, jaki piękny dźwięk.
1: No ja bym powiedział, że on jest gorszy niż na Zoomie.
0: Jest gorszy, bo jest gorsza wybrana jakość. Ale co jest ważne, że ten dźwięk dostajemy z defaultu.
1: A
0: nic nie trzeba
1: tak
0: przy nim robić.
1: I to jest akurat, no na Zoomie mamy zdecydowanie gorszy z defaultu, a tutaj mamy, no po prostu przyzwoity, tak? To jest naprawdę zrozumiałe i fajne.
0: Tak, ja oczywiście mógłbym to zrobić tak, żeby ten właśnie w ustawieniach dźwięku to podwyższyć tę jakość. Tam, gdzie byliśmy, tam, gdzie dodawaliśmy te linki do zaproszenia, języki i tak dalej, ale myślę, że na nasz cel to nie ma sensu tego robić.
1: Dobra, to ja już wrócę do Zooma. O, proszę bardzo, jesteś...
0: A bo rozumiem, że ty mnie tam jakoś przełączyłeś, że słuchacze nie słyszeli mnie dwa razy.
1: Nie, nie, nie, oczywiście, że nie słyszeli cię dwa razy. Natomiast jako ciekawostkę, proszę bardzo, możemy porównać opóźnienia. To teraz jesteś na obu kanałach.
0: To znaczy opóźnienie na pewno będzie.
1: Minimalne.
0: I, I co? I gdzie jest większe opóźnienie?
1: Ja nie jestem w stanie nawet tego powiedzieć, bo to opóźnienie jest tak minimalne, że czasem po prostu robi się ten efekt tak zwanego flangera, który polega właśnie na delikatnym opóźnieniu jednego kanału względem drugiego, ale te opóźnienia naprawdę są minimalne.
0: Oni tu na pewno mają co? Mają serwery jakieś europejskie, tak? Także na pewno ze względu na RODO. Ja teraz nie wiem, czy powinienem siebie słyszeć też przez obie platformy.
1: Nie powinieneś, okay. Oszczędziłem ci tego.
0: Z kolei monitoring u mnie w lookbacku, więc też mam malusieńkie opóźnienie, takie minimalne naprawdę w stosunku do tego, co naprawdę jest. No i teraz tak. I teraz idziemy sobie do handovera. I teraz załóżmy, że ja mówię i ja, tak jak się nawet dzisiaj zdarzyło, miałem dosyć niektórych mówców i chcę, żeby tutaj kolega mi przejął, więc ja wciskam to, czy ty będziesz też pokazywał, albo po prostu powiesz to, co usłyszysz. Może tak będzie.
1: Wiesz co, zrobimy tak. Ja przełączę cię na... po prostu nie dam ci tej zwrotki, ale teraz przełączę cię na Interactio, żeby słuchacze słyszeli cię z Interactio i przy okazji będzie słyszalny u mnie ten dźwięk. Mam nadzieję. O, już.
0: Dobrze. Ja też nie mam u siebie zwrotki, także super. Dobrze. I teraz... ale teraz nie słyszycie, rozumiem, mojej syntezy mowy... Tak, bo ja jestem przez czystego Zooma, a nie przez tę wirtualną kartę. No trudno. Dobra, więc ja naciskam Shift-H, to ja powiem, jaki jest komunikat. O, ja tylko mam cancel handover. A co u ciebie?
1: A u mnie się nie pojawiło nic, u mnie nie pojawił się żaden dźwięk, ale... Już szukam.
0: Bo to musi być automatyczne. Jeżeli to nie jest oznajmiane, to jest bez sensu dla osoby niewidomej.
1: No, u mnie nie powiedział absolutnie niczego. I nie mam nawet tego okienka takiego, które pojawiło się wcześniej. Tu mam wrażenie, że jakaś regresja nastąpiła z niewyjaśnionych przyczyn.
0: Być może, ale to musiałbym sprawdzić w tym broadcasterze, bo oni mają jeszcze do tego taką aplikację, bo wszystko można pięknie zarządzać webem, dopóki nie wchodzą interfejsy audio wielokanałowe. I wtedy w przeglądarce, no niestety, to nie wypala. Dobrze, ja w ogóle ciebie nie widzę na spotkaniu.
1: A to jest
0: ciekawe.
1: To jest
0: ty jesteś na spotkaniu jako uczestnik, nie jako tłumacz. Aha. Masz otwartą kamerę i zamknięty mikrofon.
1: A dlaczego jestem jako...
0: A widzisz konsolę?
1: Wiesz co, już sprawdzam, co mam.
0: To znaczy, co ja mogę w tej sytuacji powiedzieć i zrobić? Najprostszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to przekazanie ci takiego ogólnego linka, tak?
1: Ja dostałem jakby dwa te linki, ale być może, bo ten interfejs tego panelu, on się trochę tutaj różnił od tego, co miałem wcześniej.
0: No i właśnie pewnie byłeś na...
1: Tak, więc może po prostu gdzieś coś kliknąłem nie tak, jak powinienem kliknąć. Spróbuję.
0: O, wyjaśnia.
1: To wiesz co, wejdziemy, zrobimy tak. Ja wrócę na razie tutaj z tobą na Zooma, spróbuję wejść tam jeszcze raz.
0: Już cię nie ma, już to widzę.
1: Tak, dokładnie. I spróbujemy to ogarnąć jeszcze raz. No słuchajcie, to jest audycja na żywo, więc tu się różne rzeczy mogą dziać.
0: No tak, a my jednak tutaj postępujemy jak power userzy tej platformy.
1: I jak
0: tak?
1: rozumiem, interpreter dashboard. Tak. To jest to, co jest mi potrzebne.
0: Tak. Interpreter dashboard, tak.
1: Dobrze.
0: Znaczy, ja nigdy nie otrzymałem takiego zaproszenia, bo tak jak powiedziałem, nie pracowałem na tym komercyjnie, więc znam tej platformy od tej strony.
1: Continue.
0: Tam musi być go to console i potem go to console. O, ten przycisk, jeśli masz go to console.
1: To sekundka, bo teraz...
0: A nie tam...
1: Bo teraz muszę oczywiście ustawić wszystko, ale chyba będzie dobrze...
0: No i to pewnie o to chodziło.
1: Tak, całkiem możliwe. O, jest go to console. Zgadza się.
0: No i super.
1: O, i nawet pojawił się u mnie dźwięk, jakieś piśnięcie takie.
0: To ja.
1: Czy to u ciebie?
0: To ja chyba.
1: Okay.
0: To ja i pewnie w ogóle przebija, bo ty mnie teraz masz z interakcją.
1: No właśnie nie mam cię teraz.
0: Nie możesz mieć mnie z interakcją. To mam nadzieję, że mnie słychać.
1: No widzisz, to znaczy
0: to dobry pomysł,
1: słychać cię na Zoomie. Słychać cię na Zoomie. Natomiast
0: na
1: interakcję cię nie słychać.
0: No ja teraz widzę, że jesteś na konsoli, więc to jest już ten moment, w którym na pewno u mnie też skróty klawiszowe zaczęły działać.
1: To może coś...
0: Więc mogę spokojnie włączyć voiceovera i zobaczyć, czy nie przestały działać. Także super.
1: Świetnie. O!
0: Proszę.
1: Pisnęło.
0: Czy w takim razie przerzucisz mnie teraz na interakcję, czy nie?
1: Właśnie, no nie mogę, bo cię nie słyszę.
0: A, bo jesteśmy obaj w trybie tłumaczeń, więc nie będziesz mnie słyszał.
1: A, no właśnie.
0: Nie możemy tak zrobić. A, i dlatego mnie słyszałeś przez interakcję, bo byłeś jako uczestnik. A,
1: i wszystko
0: teraz
1: jasne.
0: Wszystko się wyjaśniło.
1: Tak.
0: Czyli teraz, gdybyś chciał mnie usłyszeć przez interakcję, to oczywiście możesz to zrobić, ale musisz wybrać kanał odsłuchu na polski.
1: To wiesz co, to,
0: a
1: może
0: nie na Flora.
1: To może na razie spróbujmy ten handover, a potem będziemy bawić się z przełączaniem kanałów.
0: Dobrze. Ja sobie lecę na... Znaczy ja nie muszę lecieć na handover. Ciekawe, czy teraz się mi... No właśnie.
2: Settings.
0: I teraz widzę, że...
2: Settings.
0: To jest tutaj błąd, że on jakby traci możliwość tego skrótu. W momencie, tak, już wiem, o co chodzi.
1: No.
0: Jeżeli wyjdę z tej karty, to traci. I dlatego robię tylko... Przerzuciłem command tabem i zwróciłem. I już jest wszystko okej.
1: Okay.
0: Teraz ja wysyłam w takim razie shift H, handover, nie mylić z hangover. Mhm. To jest poważny błąd.
2: Handover request sent.
1: O! I u mnie pojawił się automatycznie komunikat wypowiedziany przez NVDA, że ty chcesz, żebym ja przejął. I teraz...
0: Tak. Masz dwie opcje.
1: To jest za dużo powiedziane, że je mam. Bo teraz muszę przejść na dół strony. To nie jest jakieś okno, które wyrzuca mi się na pierwszy plan. To jest takie...
0: To słabo.
1: Tak, to jest takie okienko, gdzie ja na przykład, jak byłem na stronie wcześniej, no to gdzieś tam byłem, nie wiem, chyba w widoku przy jakimś odtwarzaczu czy elemencie pokazującym jednego z prowadzących, tak mi się wydaje. Natomiast na samym dole, to, i to trzeba wiedzieć, bo być może czasem będzie tak, że... wylądujecie w tym okienku. Ale ja nie wylądowałem.
0: To znaczy, od razu tylko uczenie to zastrzeżenie, że jakby to, co tutaj wybieramy, to jest tylko informacja dla naszego kolegi.
1: Tak.
0: A jakby możemy od razu Shift M włączyć mikrofon też, nie?
1: Więc teraz tu mam na samym dole... Znaczy, miałem, bo już mi zniknęło.
0: Zniknęło. To ja jeszcze raz wyślę tego.
2: Handover request sent.
0: U mnie nawet dwa razy powtórzył.
1: Tak. I teraz mam dwa przyciski. Switch now i later. Czyli albo jestem gotowy, albo jeszcze bym
0: tak,
1: sobie
0: że
1: poczekał.
0: Ja mogę teraz. To weź switch now.
1: Dobrze,
0: wciśnij.
1: To klikam.
2: Dziwisz Michał Sanswitchnow.
0: Tak, to jest bardzo urzędnicza ta formuła, że jest zawsze to nazwisko. I wtedy, tak jak słyszeliśmy, czyli on może już mi zabrać. Czyli teraz ty to wciskasz i możesz już właściwie dać shift M.
1: Shift M, dobrze, próbuję.
0: Okej.
1: To może jednak wyłączę mikrofon?
0: Tak, ja nie wiem, dlaczego to się stało,
1: to jest...
0: A, ja wiem, dlaczego to się stało. Już,
1: bo
0: już
1: ty masz
0: wiem.
1: Skonfigurowany gdzieś odsłuch. Mhm.
0: Ja mam Flora, czyli jeszcze raz robimy to samo. Wysyłam ci handovera. Ja mam odsłuch ciebie na kanale polskim.
1: Okej. Okay. O, i teraz na przykład okazało się, że jestem w tym okienku.
0: A widzisz, no? Bo ja zawsze przechodzę do tego okienka.
1: Jestem w tym okienku i teraz mogę zrobić switch now.
2: Dziwisz Michał Sanswitchnow.
0: I dawaj.
1: No to proszę bardzo.
0: Zabieraj.
1: No zabieram.
0: Starczy shiftem.
1: Tak, to wcisnąłem.
0: I już.
1: I już.
0: I teraz oczywiście ja mogę włączyć ciebie, to tak na sekundkę.
1: Dobra, dobra, dobra, dobra.
0: No, no i już wyłączę, nie?
1: Okay.
0: Ale to jest właśnie proste, zobaczcie, że jakie to jest proste, że to jest po prostu tylko shift 1 i już. Ja teraz mogę shift A, shift B, shift C, przełączyć się języki. I teraz ja mogę poprosić cię, bo załóżmy, że ty wciągnąłeś się w to tłumaczenie. Mnie Aha. się to zdarza non-stop. Dzisiaj na przykład koleżanka mówiła, przecież ja cię pukałam z 5 razy. Co? Ja tylko raz poczułem, nie? I to rzeczywiście jakoś delikatnie musiała. No bo mówisz, że już kurde tyle tłumaczysz, to już bym ci wzięła, nie? I tutaj też tak się czasem zdarza, że się po prostu na przykład ty zapomnisz i wtedy ja ci wysyłam tego handover request, w zasadzie, hej, opanuj się, już dłużej nie tłumacz.
1: Odpocznij,
0: o, i ja wtedy mam potwierdzenie, tak. że ty dostałeś handovera, a ty
1: I teraz...
0: możesz powiedzieć, kiedy chcesz oddać mi.
1: Tak, natomiast teraz znowu, żeby, no bo to nie może być Konstans, ta nasza przygoda. Teraz znowu nie znalazłem się w tym okienku, ale na dole strony mam... mam, że czy mogę się przełączyć, czy właśnie, czy mogę cię, no, czy ja mogę się wyłączyć w tym momencie.
0: Tak.
1: I teraz mam dwa przyciski, mam After Speaker i Switch Now.
0: No, bo to jest, najczęściej jest tak, że przełączamy się, jak się zmieniają mówcy. No chyba, że jest półgodzinna prezentacja, czy godzinna, no to wtedy oczywiście nie. Ale powiedz mi, że teraz.
1: Dobrze, to ja już wybieram Switch Now.
2: Dziwisz Michał Sanswitchnow, dziwisz Michał Sanswitchnow.
0: No, i ja teraz ci zabieram. I już. I po sprawie.
1: I działa.
0: A teraz przećwiczymy to w drugą stronę, czyli ja mam wyłączony, ja mam włączony mikrofon.
1: Tak.
0: Bo jest dość głośno ten dźwięk, ale...
1: I ja teraz ustawiam się...
0: Z tymi wyślij.
1: Tak, ustawiam się na przycisku Ask to Handover.
0: Tak.
1: To jest zwykły przycisk, więc teraz go klikam. I u mnie pojawiło się... U mnie się pojawiło handover request sent.
0: Tak, a wy tutaj słyszeliście, że ready to handover, dziwisz Michał is requesting.
2: Love meeting, love help.
0: Ops!
1: A widzisz,
0: ja też mam na końcu. Tak. O!
2: Switchnow.
0: I teraz ja mówię, że chcę teraz.
2: Powiadomienia, Emptyregon.
0: I ja już nic nie mam.
1: Tak.
0: A ty masz, że ja już mogę natychmiast...
1: Tak, ja mogę sobie
0: Możesz mi zabierać.
1: Tak.
0: O. Więc teraz jak mi zabierzesz... Co ciekawe jeszcze, powiem, że ja jestem teraz na języku wejściowym hiszpańskim. Wcale nie jestem na polskim. Ale dzięki temu, że my jesteśmy obaj na języku pivotowy, dla nas jest polski, to my... nasz system rozpoznaje, że my jesteśmy... jednym zespołem, tak? Bo możemy mieć różne języki, ale
1: mamy ten język wspólny, tak, jako
0: tak,
1: polski.
0: To jest polski. Ty możesz mieć na przykład włoski, tak? Czy jeszcze nie zabrałeś mi?
1: No to już, to już klikam, proszę bardzo.
0: Nic, jeszcze nie zabrałeś.
1: A dlaczego u mnie się pojawiło? A. O, teraz. Wcisnąłem shift.
0: A poczekaj, a teraz?
1: Czekaj. A teraz? Zaraz, bo teraz u mnie się pojawiło okienko. Poll channel is occupied. Do you want to take over?
0: Tak, no tak, aha, czyli pewnie wygasł ten handover.
1: A, no widzisz, wiesz? No to dobrze, to no to za dużo no, bo gadamy. Właśnie,
0: bo to jest bardzo ważne, czyli na przykład jeżeli siedzisz i po prostu walniesz się i bezmyślnie wciśniesz ten przycisk, to on cię ostrzeże, on nie zabierze ci, nie zabierze temu, no na Zoomie na przykład jest tak, to znowu uprzedzam to, co się zdarzy bodajże w przyszłym tygodniu, to na Zoomie jest tak, że w ogóle możecie mówić obaj do tego samego kanału. I już.
1: No tak.
0: A tutaj nie ma tak. Czyli ja jeszcze raz... Czekaj, kto teraz komu wysyła?
1: Czekaj, to teraz ja mogę kliknąć takeover. Albo no.
0: To ja bym musiał wysłać, tak?
1: Nie, no mam, ja mam teraz jeszcze to cały czas to okienko, więc...
0: A tak, no możesz takeover, no ale to jest taki chamski. To jest taki handover na chama.
1: No tak, to robię no. W takim razie. I teraz, robię znowu ask to handover.
0: Tak.
2: Ready for handover. Dziwisz Michał i masz ready for handover. After speaker.
0: A teraz.
2: After Suite now.
0: Proszę bardzo, jest. A zobaczymy, co będzie, jak będzie After Speaker.
2: Powiadomienia, Empty Region.
1: O, figiel Wojciech can switch later. U mnie się pojawiło. U mnie się to pojawiło taki,
0: nawet nie
1: taki
0: after
1: komunikat.
0: Speaker, tylko later.
1: Later, tak. Że później, no bo on przecież nie będzie wiedział, kiedy.
0: Ale powinno też być, że after speaker, nie? Na zasadzie, no bo skoro ja wybrałem after speaker, to powinien powiedzieć, że nie later, tylko after speaker.
1: Żeby jednoznaczny był ten komunikat.
0: Tak jest. Może powinny być trzy opcje, na przykład later, na after przykład. Speaker i now.
1: No, ale w takim razie co? Kończy ktoś, załóżmy, kończy ktoś mówić, więc ja teraz robię... O.
0: I mnie zabrałeś mi już tak. Wszystko.
1: Dokładnie.
0: Wszystko, po prostu pozbawiłeś mnie głosu. Absolutnie wszystkiego. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście jest jakiś sposób, żebyśmy pokazali samo tłumaczenie. Ja myślę, że jest taki sposób i ja bym to rzeczywiście mógł zrobić. Zastanawiam się, na ile to jest w ogóle sensowne w tej sytuacji, bo pokazaliśmy cały interfejs konsoli, więc wtedy musiałbyś być na tym widoku uczestnika.
1: Czyli na tym pierwszym linku.
0: Tak, na tym participant. Ja bym wtedy dorzucił podcasterze, no niestety pokażę, jak wygląda ta konsola, no to jest
2: dla mnie.
1: Czy ja się gdzieś tam mam w tle łączyć?
0: Ty się połącz z uczestnikiem.
1: Dobra,
0: tak?
1: To już ogarniam.
2: Grup. Notificat.
0: No niestety.
2: Grup. Make button. Grup imasz. Bupę adwieścia imasz. No. Spanisz imasz.
0: Coś tutaj niby jest, ale powiem tak. Wygoda korzystania z tego jest... No dramatyczna jest. To w ogóle nie jest wygodne do korzystania. Dobrze, więc teraz tak, będziemy nadawać, ja będę nadawał na ten widok uczestnika dźwięk z przeglądarki mojej, gdzie mamy już film. Myśmy to ukartowali, ponieważ ta dzisiejsza konferencja, którą tłumaczyłem, to była konferencja, która też była nagrywana, więc możemy sobie bez problemu, ponieważ ona jest w publicznej domenie, możemy sobie z tego skorzystać, a jako ten agent z AV Console, ja mam możliwość tutaj właściwie wszystkim sterować, czyli na przykład tu mam coś takiego, że mogę mu powiedzieć, weź teraz na uczestnika, puść jakiś tam określony kanał wirtualny. Ja może rzeczywiście sobie spróbuję puścić taki określony kanał wirtualny.
1: Ja już teoretycznie jestem na...
0: Tak, jesteś, ale spotkaniu. Tam się jeszcze nic nie dzieje, a ja mam po prostu ten chytry, mam taki pomysł, co tutaj zrobić ciekawego, tylko to chwilkę mi zajmie. Mam taki chytry pomysł, który polega na tym, że skoro mamy takie wspaniałe narzędzie jak Loopback, to ja mogę mu powiedzieć, a weź moją przeglądarkę, puść na kanały 3-4, a z kolei tam w AV Managerze mogę wybrać też. Weź kanały 3-4, pobierz i wyślij na Flora. I to myślę, że będzie taki fajny zabieg.
1: To ja teraz widzę, pytanie, czy potrzebujesz przerwy, żebyś
0: sobie
1: mógł
0: może,
1: to zrobić
0: tak,
1: na spokojnie?
0: Może zrobimy sobie krótką przerwę, żebyśmy Dobrze. Mogli to wytestować my i w ten sposób się przygotować, więc około 5 minut.
1: To posłuchajcie muzyki, wracamy do was za chwilkę.

0: No, trochę poustawialiśmy i chyba jesteśmy gotowi.
1: Tak, mam nadzieję, że mnie teraz słychać.
0: Słychać, jest.
1: Świetnie, no tak zastanawiam się, jak to zrobić, żeby, bo co tutaj może być zaskoczeniem? No zwykle chcemy jednak trochę tego oryginału słyszeć, a tu nie będzie niestety słychać tego oryginału i zastanawiam się, czy możemy jakoś to jeszcze naprawić, ale może, no nie wiem, czy da się to naprawić, już chyba się nie da tego naprawić.
0: To chyba jest po prostu tak, być może gdzieś w jakichś zaawansowanych ustawieniach jest to konfigurowalne. Nie powiem, zaskoczyło mnie to i to wcale nie było zaskoczenie in plus.
1: Tak,
0: myślałem,
1: tak.
0: Że to będzie jakaś taka tak zwana kaczka, jak to się bardziej po radiowemu
1: tak.
0: mówi,
1: no tak.
0: że mamy tę oryginalną ścieżkę gdzieś tam pod tobą, jako pod tłumaczem, a tu okazuje się, że to jest po prostu na zasadzie 0-1. Jeżeli ciebie słychać, jeżeli ty będziesz coś mówił, to ścieżki tej oryginalnej nie będzie w ogóle.
1: Tak, mnie to też bardzo dziwi. Myślę, że to jest konfigurowalne, ale no cóż, no zrobimy w takim razie tak, że ja puszczę to nagranie. No właśnie, to jest doktor Anna Jankowska, ona mówi o audiodeskrypcji na dzisiejszej konferencji, którą tutaj tłumaczyliśmy z koleżanką. Bardzo ciekawe zresztą to audiodeskrypcji i sztucznej inteligencji. Ja sobie tego trochę potłumaczę i po prostu w momencie, kiedy nie wiem ile chcemy, jakąś minutę może starczy, nie?
0: Tak, myślę, że po prostu pokazać, jak to będzie działało.
1: Te dźwięki, wy rozumiem, że słyszycie też te dźwięki. Ja też pokażę, jak wyciszam na chwilkę, wyłączam mikrofon, odciszam, także to...
0: Ja myślę, że zrobimy po prostu w ten sposób, że ja tego Zooma zostawię tak trochę w tle. Na pierwszym planie będzie tłumaczenie, ale gdzieś tam tego Zooma tak delikatnie zostawię, żeby też nasi słuchacze mieli jakiś taki odsłuch zza kulis. To chyba będzie jedyna opcja, którą będziemy w stanie zrobić.
1: No dobrze, okej. Ja się na wszystko zgadzam i po prostu w pewnym momencie, jak już myślę, że pokażemy wszystko, to ja po prostu powiem, że zakończmy.
0: Dobra,
1: dobrze. To
0: dobra.
1: Takie zakulisowe ustalenia. Czy w takim razie już mogę puszczać
0: ja już
1: tutaj,
0: jestem, ja już jestem panie. Gotów.
1: Dobrze. To jest od nowego zdania wejdę, żeby było przyjemniej. A ja zobaczę, czy ja mam jeszcze... tak, ja muszę się włączyć, więc tak to
0: tylko
1: wygląda.
0: Na razie dobra. Ja jeszcze nic nie słyszę.
1: Wiem.
0: Okej.
1: Zaczniesz słyszeć za 3, 2, 1, teraz.
2: Imię? I was spending quite a lot of time last 2 years watching the rapid developments of AI.
1: No, oglądałem to z mieszanką fascynacji i zaniepokojenia i zastanawiałem się, czy AI nas zastąpi. No, wydaje mi się, że wielu z Państwa obecnych w tym pomieszczeniu też zadawało sobie to pytanie i dlatego chciałam zacząć od takiego małego badanka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja zajmuję się dostępnością i audiodeskrypcją i dlatego chciałam się dowiedzieć, czy AI jest w stanie stworzyć audiodeskrypcję. To, czego się dowiedziałem, nie było tym, czego oczekiwałam. Miałam takie podejście, że AI jest złe, my jesteśmy dobrzy, więc możemy się rozejść do domu, ale to, co ustaliłam, no cóż, troszkę wytrąciło mnie ze strefy komfortu, ale potem zastanawiałam się, czy z tego nie można wyciągnąć czegoś pozytywnego. Wydaje mi się, że wychodzenie ze strefy komfortu jest całkiem fajne, więc spróbujmy to zrobić. Wielu z nas myśli, że AI nie za bardzo uda się audiodeskrypcja i byłoby fajnym pokazywać to, jak to wygląda w czasie takiej prezentacji. No cóż, miałam i 2 krótkie filmiki po minucie, polski i hiszpański. I wcześniej pracowałem z tymi filmami z audiodeskryptorami, którzy opisali po prostu te oba filmy, bo oczywiście to inaczej się opisuje po hiszpańsku, inaczej po polsku, to są inne tradycje audiodeskrypcji. I to może byśmy zakończyli na
0: dobrze.
1: Tym, ten nasz test.
0: Dobrze, to już wracamy na Zooma. Oczywiście, i teraz takie drobne zastrzeżenie, to, że było słychać tę oryginalną ścieżkę i to nawet podwójnie, to dlatego, że ja miałem tu jeszcze przez pierwszą część tego naszego testu ciebie na Zoomie też otwarty kanał z tobą, żeby po prostu coś tam było jednak słychać, co robisz w tle. Ale oryginalnie, tak jak to jest teraz skonfigurowane, no to jesteś albo ty, albo osoba, którą tłumaczysz. To tak tylko, no warto myślę to podkreślić, żeby nasi słuchacze wiedzieli, co słyszeliby, gdyby rzeczywiście brali udział w tym spotkaniu jako słuchacze, nomen omen.
1: Ja jeszcze tylko takie zastrzeżenie dodam, że ja ze dwa razy wyłączałem mikrofon, ten Shift M, i to pewnie było wtedy słychać. Natomiast też ze dwa razy po prostu wciskałem, no właśnie, to wyciszenie, tak? I nie wiem, czy wtedy było słychać, a nie. Takie dłuższe były momenty.
0: Nie, nie było.
1: Może
0: nie, było.
1: Nie było słychać. I właśnie to jest, tak dokładnie to działa, że nie ma pass-through w momencie, kiedy mamy to wyciszenie spacją, takie tymczasowe, tak? Rzeczywiście ta konsola tutaj, ona dość dobrze odzwierciedla warunki warunki pracy tłumaczy.
3: Tak.
1: No dobra, okej. Może zajrzyjmy na panel kontaktowy. Może ktoś zainteresował się tym tematem.
0: Zaglądałem. Pytania, właśnie przed chwilą zaglądałem i jeżeli chodzi o wypowiedzi naszych słuchaczy, to jest pusto.
1: Ja chciałem powiedzieć tyle, że ja uważam, że ten system jest całkiem dostępny. Nie jest idealny, jak widzieliśmy, ale
0: są
1: nie
0: problemy,
1: jest też jakiś zły.
0: Ale przede wszystkim, wiesz, podstawową jego zaletą jest to, że się da. Jak opanujesz ten system, to jesteś w stanie. I ktoś może powiedzieć, no ale tu nie działa to tak, nie działa to tak, tylko...
1: Zgoda.
0: Problem w tym, i co ja mogę powiedzieć chociażby ze swojej praktyki takiej radiowej, gdzie też jednak pracujemy z systemami ogólnodostępnymi, że to jest naprawdę duże szczęście, jak mamy do czynienia z systemem, który w ogóle da się obsłużyć jakkolwiek. Nie, że super, że wszystko jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo jak, żeby było tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to trzeba sobie to zrobić samemu, a bardzo często...
1: Ja zamykam w tym momencie to spotkanie, to na interakcję, bo już więcej nie będziemy pracować z tą platformą, więc ja sobie zamykam. Okej, już spotkanie zostało zamknięte. Tak, ja się z tym zgadzam. To, że oni muszą pracować, wszyscy muszą pracować nad dostępnością, nie tylko oni. Także jak najbardziej z tym też się zgadzam. I no, ja przynajmniej bardziej dostępnego systemu nie widziałem. To są, problem polega na tym, że dopóki poruszamy się, i to w wielu dziedzinach myślę, dopóki się poruszamy w temacie takim mainstreamowym, że coś chcemy odebrać, coś chcemy zrobić, co po prostu robi się, bo się robi, no to jest w porządku. Gorzej, jak zaczynają się te rozwiązania profesjonalne. Wtedy zaczynają się schody. No Zoom na przykład. Zoom jest bardzo dostępną platformą, ale on niestety nie do wszystkiego się nadaje, o czym, no właśnie, możemy zapowiedzieć, że rozumiem, że jesteśmy dogadani na poniedziałek przyszły, czyli
0: tak
1: dzień, który 29 czerwca? 29?
0: Nie mam kalendarza w głowie,
1: 29. Ja mam, bo to sezon obron, więc tu każdy dzień się liczy, trzeba wpisywać recenzje w odpowiednim czasie, także to nie jest takie proste. Więc jesteśmy dogadani z Michałem na dzień 29 czerwca, żeby pokazać wam funkcjonalność tłumaczeniową Zooma. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to są platformy specjalistyczne i większość takich zleceń normalnych na rynku odbywa się na Zoomie, ale też chcielibyśmy wam pokazać funkcjonalność Zooma jako platformy do odbioru tłumaczeń konferencyjnych, bo
0: z tym to akurat możecie mieć do czynienia zdecydowanie częściej niż z Interactio.
1: No myślę, że też po prostu częściej jest szansa na to, żeby odbierać tłumaczenie przez Zooma, tak?
0: Tak.
1: Zwłaszcza w takich warunkach komercyjnych, to myślę, że to jest znacznie bardziej przewidywalny, to nie, ale znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz. Także ja myślę, że to jest bardzo ważne. Poznajecie narzędzie takie tutaj deluxe, już takiego Mercedesa, no Porsche teraz ma złą prasę ostatnimi dniami, więc może Mercedesa wśród platform tłumaczeniowych. Czy ja uważam, że to jest najlepsza platforma? Jeśli chodzi o dostępność, ja lepszej nie widziałem, chętnie bym poznał. Jeśli chodzi o obsługę, ja też niewiele znam tych platform, no bo jak się domyślacie, no właśnie, standardem jest raczej brak dostępności z tego, co ja wiem, więc ja bardzo chętnie poznam różne platformy.
0: Ale
1: wiem,
0: też
1: że była
0: to jest
1: kiedyś
0: chyba tak, że żeby skorzystać z danej platformy, to wcale to chyba nie jest takie oczywiste, żeby uzyskać do niej dostęp, no bo to są raczej produkty takie klasy Enterprise, gdzie chyba nie jest do końca tak łatwo uzyskać na przykład jakieś takie w pełni funkcjonalne demo.
1: Demo to może można by było się umówić i sobie zobaczyć.
0: No ale właśnie zobaczyć, a niekoniecznie zawsze popracować na tym, a tak. Wtedy wychodzą różne rzeczy, bo to, że ktoś nam pokaże, oto tu klika pan sobie w to, tak. Tu wchodzi i to działa, to dla nas jest tak naprawdę informacja żadna.
1: Tak.
0: My zawsze musimy po prostu w taki system wejść, obejrzeć go sobie z czytnikiem ekranu i wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy my jesteśmy w stanie pracować, czy nie, a tak naprawdę to poużywać go tak kilka dobrych dni, jak nie tygodni i wtedy wiemy, czy te wszystkie problemy, które tam w międzyczasie się pojawią, to czy one nam na tyle przeszkadzają, że jesteśmy w stanie to przełknąć, czy jednak jest to nie do przejścia.
1: To znaczy zobaczyć, miałem oczywiście na myśli sytuację, w której możemy pomajsterkować, tam pomanipulować, ale prawda, ja się z tym absolutnie zgadzam, że no prawdziwe poznanie to nie jest 20 minut, czy pół godziny, czy nawet godzina, tylko właśnie o, taka produkcyjna praca, że zrobisz takie zlecenie, czy poprowadzisz 5 zajęć na takiej platformie, no to wtedy już ją poznasz, a tak to nie ma na to szans. Natomiast jak mówię, to są zastosowania już bardzo specjalistyczne, ale myślę, że też to jest taki sposób jedyny w swoim rodzaju ta platforma, żeby pokazać w ogóle, jak pracuje tłumacz, tak?
0: Tak.
1: Że rzeczywiście na Zoomie byśmy tego nie pokazali, jak pracuje tłumacz, a rzeczywiście to jest takie możliwie najwierniejsze odzwierciedlenie tego, co rzeczywiście dzieje się w takiej fizycznej kabinie, na fizycznej konsoli, a powiem, że w niektórych momentach to po prostu przewyższa taką fizyczną konsolę. No, łatwość pracy na mojej własnej klawiaturze niewątpliwie jest większa niż na fizycznej, nawet najlepszej konsoli. Chociaż oczywiście, no cóż, no teraz jest tak, że jest trochę spotkań online i też jest sporo spotkań offline. Po pandemii jednak ludzie bardzo wrócili do tego offline'u i wcale nie jest tak, że wszystko się przeniosło online, ale też ten online absolutnie nie jest czymś, co nie istnieje.
0: Ale też mam wrażenie, że jest więcej tych spotkań takich hybrydowych i wtedy można doceniać właśnie zalety tego typu narzędzi, zarówno z perspektywy tłumacza, jak i z perspektywy kogoś, kto po prostu chce sobie w takiej konferencji uczestniczyć.
1: Tylko od razu mówię, że sytuacja, w której spotkanie jest hybrydowe i tłumacze są zdalni, to jest sytuacja po pierwsze o wiele bardziej skomplikowana technicznie, a po drugie jest to sytuacja, no, rzadka. Raczej jest tak, że hybrydowość spotkania polega na tym, że mówcy łączą się z daleka, ale my jesteśmy normalnie w kabinie i podaje się nam sygnał do kabiny. Mhm.
0: Natomiast technicznie możliwa jest każda z tych opcji.
1: Tak, jeszcze tylko tyle powiem, że nie ma raczej sytuacji, w której my jako tłumacze mamy na własność czy licencję takiego oprogramowania, czy też system do tłumaczenia kabinowego. Dlatego, że taka konsola fizyczna to jest koszt, myślę, że co najmniej 10 tysięcy złotych, a to nie jest tak, no trzeba mieć gdzie przyłączyć taką konsolę fizyczną, to nie jest takie proste też. Natomiast jakie są ceny posiadania takiej platformy, nie mam pojęcia, ja jej nie kupuję, natomiast też jako tłumacz my nie kupujemy tej platformy, my na niej pracujemy. To jest klient nam mówi, mam platformę, proszę się tam zalogować, a nie wykup dostęp do platformy. My się tym nie zajmujemy, bo to są, tak jak powiedziałeś, Michał, to są zastosowania już bardzo profesjonalne, takie enterprise'owe, w związku z czym to musi ktoś inny się tym zająć. No, widzieliśmy tutaj wszystkie te modalności bycia na spotkaniu i ten tryb zaawansowany tego menedżera dźwięku i wideo. No, to są już naprawdę takie wydarzenia duże, ale taka platforma, no to może umożliwić na przykład, no co, pracę na przykład z 10 językami dla 700 albo 1200 osób. I spokojnie taka platforma to wytrzyma. Zoom do 10 języków wytrzyma to. Powiedzmy, że z 15 językami. Ale praca na Zoomie, o czym przekonamy się w przyszłym tygodniu, jest, no to jest jednak duża różnica. In minus przy konferencjach wielojęzycznych. Przy konferencjach jednojęzycznych jeszcze nie widać takiej różnicy wielkiej, ale przy wielojęzycznych niestety widać ogromną różnicę. I ja pokażę
0: tym,
1: dlaczego.
0: Tak, i o tym sobie porozmawiamy w poniedziałek, a na dziś od nas to wszystko. Dzięki, Wojtku.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Jakąś tam kasę i chcę to zrobić już tak full profesjonal i w ogóle. Są takie mikrofony, właśnie one są dedykowane do nagrywania właśnie jakichś wywiadów, jakichś telewizyjnych nagrań, gdzie to trzeba coś z tym mikrofonem zrobić tak, żeby to kamera nie widziała, a nagrywał z jakiejś tam odległości. Takie mikrofony typu shotgun. To są mikrofony pojemnościowe, ale bardzo kierunkowe. Czyli one są jeszcze w ogóle długie takie. Dlatego się nazywa shotgun, bo są długie. One mają na przykład 30 cm długości. Taki jeden mikrofon nam może mieć na przykład. Ja mam taki mikrofon. Teraz nie mówię do niego. Taki właśnie typu shotgun. No i on rzeczywiście nagrywa z przodu, a z resztych kierunków, no to tam, no to jest spora różnica. I takie mikrofony, najtańsze, to jest trochę kasy, bo to jest 400 zł powiedzmy. Natomiast no to już są mikrofony służące do nagrywania ludzi, jakichś właśnie takich sytuacji reportażowych. No, natomiast oczywiście, że można podstawić jakiś rejestrator i tutaj jeszcze chyba nawet bardziej się liczy to, żeby te mikrofony były kierunkowe, czyli tak jak w Zoomie, a nie tak jak na przykład w Rolandzie, dlatego że no, te wywiady się nagrywa w warunkach różnych, na ulicy, w kafejce, gdzieś tam na jakiejś konferencji, na jakimś, nie wiem, hali sportowej, no gdzieś tam i tutaj się liczy jak największe odseparowanie kogoś od tła otoczenia i tutaj jest bardzo ważna ta charakterystyka mikrofonów, żeby ona była, jak to się mówi, kardioidalna, czyli właśnie taka kierunkowa.
5: To ja jeszcze bym polecił naszym słuchaczom, jeżeli będziecie nagrywać coś na przykład w ruchu, dajmy na to, no jedziemy sobie, no nie wiem, gdzieś tam, czy powiedzmy w pociągu, czy gdzieś w jakimś środku transportu i kładziemy ten rejestrator, dajmy na to, na stoliku, między dwiema osobami i chcemy w ten sposób nagrywać, to ja myślę, że warto jednak pod ten rejestrator coś podłożyć. Nie wiem, Tomku, czy się ze mną zgodzisz, ale ja bym mimo wszystko to zrobił. Jakąś serwetkę miękką, chusteczkę, cokolwiek, co pozwoli nam wytłumić...
4: Może
5: no, złożoną.
4: Nie
5: złożoną
4: jakąś,
5: jak... ewentualnie.
4: Może, ewentualnie paczkę chusteczek na przykład.
5: Dokładnie, żeby nam to wytłumiło, słuchajcie, drgania tego podłoża, na którym będzie leżał ten rejestrator.
4: Bo te rejestratory są bardzo czułe na wszelkiego rodzaju dotyk.
5: Zresztą nie tylko rejestratory, jeżeli ktoś by się zastanawiał, po co w studiach wszystkie stoły są pokryte materiałem, no raz, żeby no było to odbicie mniejsze, ale druga sprawa, ja doświadczyłem tego swego czasu też na własnej skórze. Mam, powiedzmy, miałem kilka lat temu no nieco starszy komputer. No i ten komputer trochę hałasował. Oprócz tego, że hałasował, to także przenosił wibracje. Wibracje przenosił na biurko, tak po prostu, jest. Na którym stał.
4: Tak jest.
5: No i na biurku stał sobie statyw. No i wiadomo, co się działo. Kiedy tylko uruchamiałem nagrywanie i później sobie odsłuchiwałem dany materiał dźwiękowy, no to oprócz tego, że tam wiadomo, był jakiś szum, który wynikał z mikrofonu i przedwzmacniacza i tam jeszcze szumów chociażby miksera, to jeszcze był taki niski dźwięk, niskie buczenie.
4: Tak, i równie przykrą rzeczą, znaczy też takie same wibracje mogą powodować dyski twarde, takie zewnętrzne. Ja też mam dysk twardy zewnętrzny, on mi takie coś generuje i nawet jeżeli ja go położyłem na takim zwiniętym ręczniku, to coś tam czasami się na ten statyw przenosi.
5: Także to taka dobra rada od nas dla was, jeżeli będziecie chcieli nagrywać, czy w ruchu, czy po prostu jeżeli macie komputer, który gdzieś tam jakieś drgania przenosi, to lepiej sobie postawić to na czymś miękkim. A Tomku, takie pytanie kolejne, bo niejednokrotnie ja przynajmniej spotkałem się i zawsze tak myślałem o tym, że może by sobie kiedyś sprawić tego typu urządzenie, bo to takie fajne, tak sympatycznie wygląda, jest małe, ale jak to jest funkcjonalne? W niektórych, chociażby czy w telewizji, czy kiedy robimy jakiś wywiad, albo ktoś z nami robi jakiś wywiad, to przypina się takie malutkie mikrofoniki, takie do koszuli na taki klips. Czy to byś polecił coś takiego, czy raczej nie?
4: Szczerze mówiąc, nie bardzo miałem do czynienia z takimi mikrofonami, to znaczy miałem kiedyś tylko taki mikrofon, który kosztował złotych 60. No, on tak średnio chodził, natomiast no to był no tani mikrofon. Możliwe, że jeżeli będzie mikrofon jakiś drogi, no to może to będzie lepiej. Natomiast ja nie miałem za dużo doświadczeń z takimi mikrofonami. Osobiście.
5: Rozumiem, no ale jeżeli ktoś by miał jakieś doświadczenia, to prosimy o telefon, bo już za momencik uaktywnimy nasze drogi kontaktu do studia Radia N. Będzie można dzwonić 223988027 wewnętrzny 938. Natomiast jeżeli chodzi o Skype'a, to tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie. O właśnie, no ktoś do nas tu nawet dzwoni w tym momencie. Halo, kogo witamy?
6: Proszę. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy.
6: Ja bym się chciał zapytać taką kwestię, a propos, jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku, to po prostu jakie urządzenie byście polecili do nagrywania jakichś uroczystości, nie wiem, jakichś przedstawień, koncertów? To jest pierwsze moje pytanie. A drugie pytanie to, gdzie można znaleźć albo jak sobie zrobić samemu takie mikrofony stereofoniczne? Bo już niejednokrotnie próbowałem się za tymi mikrofonami szukać, bo wiem, że na TikToku i na innych programach te stereo jest fajnie obsługiwane. Jeszcze i moje ostatnie pytanie, trzecie, to jest takie, jakie karty, czy jakieś karty zintegrowane w netbookach, czy no jak można sobie czy obsługują po prostu stereo, albo w co się trzeba zaopatrzyć, żeby było to stereo jakby odzwierciedlone.
5: Dobrze, dziękujemy zatem za pytania, pozdrawiamy, no i do usłyszenia, a teraz myślę, że Tomku, no trzeba by naszemu słuchaczowi tak powolutku odpowiadać na te pytania.
4: No tak. No to cóż, jeżeli chodzi o uroczystości, no to ja wiem, który jest najlepszy. To znaczy tak, mi się podoba osobiście Zoom H2. Znaczy w ogóle Zoomy mi się podobają, chociaż akurat na przykład w przypadku Zooma H4n mi się nie podoba jego stereo, bo jest dosyć wąskie. Nie wiem, czemu tak zrobili, ale jakoś tak zrobili, że ono zdecydowanie węższe niż no właśnie nasze w H2, chociaż w H2 jest tak, że tam są te cztery mikrofony i tam jest tak, że są dwa mikrofony przednie pod mniejszym kątem, za to one mają troszeczkę większy, mi się wydaje, ten jakby odseparowanie otoczenia, w związku z czym teoretycznie są jakoś tam lepsze do właśnie nagrywania jakichś reportaży, jakichś wywiadów, jakichś tam takich rzeczy. No i mikrofony, które mają szersze stereo, zdecydowanie. też mają jakieś tam odseparowanie od jakby no, kierunkowość. No tylko, że kosztem tego szerszego stereo, w związku z czym

0: przy założeniu, że chcemy nagrywać za pomocą wbudowanych mikrofonów. Bo jeszcze oczywiście jest taka opcja, przy której Zoom, myślę, że mógłby się całkiem fajnie sprawdzić, Zoom H4n, bo on ma oprócz tego, że ma przedwzmacniacze, no to także jest w stanie przyjąć sygnał liniowy, więc możemy sobie podłączyć do Zooma po prostu wyjście z jakiegoś tam wzmacniacza czy miksera, w zależności od tego, co gdzieś mamy, i w ten sposób rejestrować. I
1: możemy, możemy. To znaczy tak, jeżeli chodzi o wejście liniowe, to wejście liniowe mają w zasadzie w tej chwili wszystkie urządzenia. Zoom H2 ma wejście liniowe, Zoom H1 ma chyba wejście liniowe. Olympus LS3, nie wiem czemu, nie ma wejścia liniowego. To znaczy można wykorzystać wejście mikrofonowe jako wejście liniowe, ale na tym się można przejechać.
0: Działa to nie za ciekawie. Kiedyś próbowaliśmy z Robertem Łabęckim przecież. Nie wiem, Tomku, czy pamiętasz, kiedyś przeprowadzaliśmy właśnie takie eksperymenty, próbowaliśmy wykorzystywać właśnie Olympusa LS3 do tego, żeby można było sobie właśnie coś z wejścia liniowego nagrać, a później jeszcze od razu przełączyć się na mikrofon wewnętrzny, żeby to jakoś sensownie brzmiało. No, efekt właśnie nie był ciekawy.
1: Właśnie tu się nie da. No właśnie, bo Zoom H2, z tego co wiem, ma chyba oddzielne gniazdo na wejście liniowe. W każdym razie można nagrywać sygnał liniowy, natomiast Zoom H4n, o którym mówiłeś, to ma jedną rzeczywiście ciekawą rzecz, bo na Zoomie H4n można naraz nagrywać z mikrofonów wewnętrznych i z wejścia liniowego.
0: Dokładnie. Można to zrobić i można regulować głośność tych urządzeń. Więc można sobie...
1: Niezależnie.
0: Tak, więc można na przykład, no, chociażby przy założeniu, że chcemy to wykorzystać nawet jako taki mały mikser, to w tym momencie jest to możliwe. Dajmy na to, jeżeli chcemy coś skomentować, to co się dzieje na scenie, w momencie rejestrowania tego, to możemy na przykład mieć podłączenie do wzmacniacza przez wejście liniowe do Zooma i w tym momencie na przykład, dajmy na to, że chcemy coś powiedzieć, to sobie po prostu zgłośniamy mikrofon wbudowany w Zoomie, tu ściszamy, mówimy coś, no i wyłączamy mikrofon, wyłączamy mikrofony wewnętrzne w Zoomie i w dalszym ciągu materiał jest po prostu rejestrowany. Także no można.
1: Tak, drugie pytanie było o mikrofony stereofoniczne.
0: No to jest ciekawa rzecz. Ja myślę, że troszeczkę, ja chciałbym tak powiedzieć jedną rzecz. W zależności od tego, do czego będziemy to chcieli wykorzystywać, bo te mikrofony stereofoniczne, one rzeczywiście dają dosyć ciekawy efekt, natomiast tak, w takim codziennym używaniu ja chociażby no średnio widzę zastosowania tego, przynajmniej jeżeli na przykład mamy zamiar nagrywać jakąś mowę, jeżeli ma być to rozwiązanie stacjonarne bardziej niż mobilne.
1: Tylko że, no właśnie, bo ty zazwyczaj nagrywasz mowę, to znaczy mowę w sensie, no bo ty robisz podcasty, ty robisz Radio N, ty robisz tam coś tam jeszcze, a chyba słuchaczowi bardziej chodziło o nagrywanie różnych odgłosów, wydaje mi się, naturalnych, gdzie ten mikrofon
0: stereofoniczny
1: jest potrzebny.
0: No jeżeli tak, to się na pewno sprawdzi idealnie. No to tak. Tomku, co to znaczy byś polecił?
1: To znaczy właśnie z tymi mikrofonami stereofonicznymi do rejestratorów jest sprawa śmieszna, bo od jakiegoś czasu rejestratory mają na tyle dobre mikrofony stereofoniczne, że żeby kupić mikrofon stereofoniczny lepszy od wbudowanych, to trzeba wydać kilkaset złotych.
0: Czyli całkiem sporo.
1: Oczywiście jak na warunki domowe, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o sprzęt profesjonalny, to kilkaset złotych na mikrofon to jest bardzo budżetowe, no ale to dobra. Tak. I z mikrofonami stereofonicznymi niestety jest tak, bo są mikrofony stereofoniczne za 100 zł, za jakieś tam 200 zł, za tam ileś tam, tylko że niestety zazwyczaj będą gorsze niż te wbudowane mikrofony w te rejestratory. I zazwyczaj one mają jeden minus, taki, że nie przenoszą niskich częstotliwości. I to jest minus główny tych mikrofonów. Można by ewentualnie pokusić się o jedne z tych najtańszych mikrofonów, jak to się mówi, binauralnych. Tylko tu jest jeszcze inny problem. Ich nie ma w sprzedaży w Europie, tylko w Stanach. I wtedy można kupić taki mikrofon za 160 zł plus wszystkie tła, cła i tak, cła, podatki i tak dalej, i tak dalej.

0: więc z tego co ja kiedyś liczyłem, to wychodzi jakieś 250-280 zł za parę.
1: No tylko odpowiadając na pytanie naszego słuchacza jeszcze tak w uzupełnieniu, to ja chciałbym dodać, że po prostu kiedy kupimy takie mikrofony, to musimy mieć je do czego podłączyć. To...
0: No tak.
1: No właśnie, i tu nam się kłania jakaś konieczność posiadania także rejestratora, który de facto ma już wbudowane mikrofony stereofoniczne o całkiem nie najgorszej jakości, chociażby Zoom H1.
0: No tak, oczywiście.
1: A Zoom H1 to nie jest naprawdę duży wydatek.
0: No to z 400 zł, 420 bodajże i jedyne mikrofony, znaczy najtańsze mikrofony w Polsce binauralne, które widziałem, to są takie, to jest śmieszny twór. To są mikrofony słuchawki, można powiedzieć. To znaczy w jednej obudowie jest mikrofon i słuchawka. Nawet nie ma to za bardzo przesłuchów. Nie wiem, jakiej jakości są dokładnie słuchawki, bo nie słuchałem słuchawek. No, nie miałem tych słuchawek na głowie. Słyszałem tylko próbki z mikrofonów. Nie były złe. Mikrofony kosztują trochę ponad 400 zł. To jest Roland CS10M. Takie też właśnie binauralne mikrofony Rolanda. Około 400 zł kosztują. No, czyli sprawdza się moja... To co mówiłem, kilkaset złotych trzeba wydać na mikrofony, żeby to miało sens.
1: A no zgadza się. Mamy jeszcze w międzyczasie pytanie od Adeli. Może będziesz w stanie, Tomku, od razu odpowiedzieć na to pytanie, jak podzielić plik stereofoniczny na dwa kanały? Najlepiej w Audacity.
0: Na Audacity to się nie znam szczerze. To znaczy, kiedyś korzystałem z niego, ale generalnie jakoś ten program mnie nie przekonał, szczerze powiedziawszy.
1: A w jakimś innym programie? Chociaż w Goldwave'ie to się dosyć łatwo robi.
0: W Goldwave'ie można to dzielić, to znaczy w edycji. Zaraz dokładnie sprawdzę, jak to się robi, bo...
1: No tak na pamięć to też ciężko, wiadomo.
0: Dokładnie.
1: To wiesz co, to ty może sprawdź, a ja teraz zaprezentuję jakiś utwór naszym słuchaczom. Wrócimy do rozmowy już za chwileczkę. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat nagrywania, ogólnie nagrywania.
0: Ja bym jeszcze tylko ewentualnie odpowiedział krótko na trzecie pytanie słuchacza.
1: O właśnie, bo tu jest jeszcze kwestia...
0: A propos kart, które obsługują stereo.
1: Stereo, no właśnie.
0: Wbudowanych. Realtek, HD Audio, zwany czasami, a czy nieoficjalnie ADHD Audio, bo to tak trochę jest, ma wejście mikrofonowe stereofoniczne, aczkolwiek to wejście stereofoniczne szumi. Innych kart z wejściem stereofonicznym na mikrofon nie znam, chyba że wykorzystamy rejestrator typu Olympus LS3, Zoom H2 czy inny taki jako kartę muzyczną, bo te rejestratory to udostępniają.
1: A ja teraz jeszcze tylko przypomnę namiary kontaktowe do nas do studia 223-988-0027 wewnętrzne 938, to jest numer telefonu stacjonarnego, a jesteśmy również do waszej dyspozycji na Skype'ie, nasz login to tyflopodcast.net. Do rozmowy z Tomkiem Bileckim wracamy już za chwilę.

0: Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
1: Po reklamie.
2: Tyflo Podcast.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Tomkiem Bileckim rozmawiamy na temat dźwięku, na temat tego wszystkiego, co z dźwiękiem związane, a konkretnie z rejestracją różnego rodzaju nagrań. Jak to zrobić najbardziej optymalnie, jak to zrobić najlepiej? Mamy, zdaje się, telefon. Spróbujemy ten telefon jeszcze raz odebrać. Może tym razem nam się uda. Halo, kogo witamy?
1: Teraz się uda, Sławek jest mówi.
0: Witaj, Sławku. Słuchamy cię.
1: Słuchajcie, ja na co dzień zajmuję się realizacją dźwięku, więc coś też mogę tam dorzucić od siebie skromnie. I jeśli chodzi o mikrofony, to nie jest tak do końca, że mikrofon stereofoniczny pojemnościowy się nie nadaje do wywiadów czy do nagrywania tego typu rzeczy. Mianowicie, proszę sobie posłuchać, na przykład w radiu jest wiele reportaży, które właśnie są rejestrowane stereofonicznie. Dlaczego? Dlatego, żeby poczuć tę atmosferę, czyli żeby zarejestrować pomieszczenie czy przestrzeń, w której ten reportaż był rejestrowany, był nagrywany, bo jak gdybyśmy nagrywali to mikrofonem dynamicznym, ustawionym, skoncentrowanym tylko na głosu osoby, która udziela wywiadu, no to nie mielibyśmy praktycznie żadnego tła i teraz wygląda to bardzo blado, bo proszę sobie wyobrazić, no przecież jakby to wyglądało, jednak jesteśmy wszyscy osadzeni w jakiejś rzeczywistości, tak? W rzeczywistości dźwięku, który nas cały czas otacza. Więc te mikrofony stereofoniczne nie są bez znaczenia. Ja pamiętam, kiedyś nagrywałem właśnie na Zoomie H2 rozmowę i wystarczy, że po prostu ten Zoom jest w miarę blisko osoby, z którą nagrywam my wywiad i osoby, która przeprowadza wywiad. I w tym momencie nie mamy problemu z tak zwanym ambientem, czyli z akustyką pomieszczenia. Ta akustyka dodaje nam takiego smaczku. Oczywiście to jest kwestia też wyboru pomieszczenia, prawda?
0: No właśnie, bo jeżeli w pomieszczeniu mamy jakiś duży pogłos, to może ten smaczek nam zepsuć całą potrawę niestety.
1: Tak, może to oczywiście zniszczyć. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle o tego typu nagrania, o podcasty zwłaszcza, to ja bym radził osobom, które decydują się na takie publiczne udostępnienie podcastu, raczej żeby jednak skonsultowały to nagranie z kimś, kto troszeczkę ma pojęcie o dźwięku, czyli tak jak na przykład ktoś jest znajomym Tomka, czy ktoś jest znajomym moim, no to żeby zanim to udostępni, to żeby jednak to skonsultował, bo to wcale nie jest takie wbrew pozorom proste, to znaczy dla siebie samego nagrać coś, czy dla kilku przyjaciół, chociaż też już nie, no to powiedzmy jeszcze jakoś to może być. Natomiast może się bardzo szybko okazać, że to nagranie, które dla nas się wydaje rewelacyjne, bo fajnie brzmi, bo jest dobra stereofonia, czy dobrze słychać głos osoby, która udziela wywiadu, może się okazać, że to jest właśnie bardzo błędne, ponieważ na naszych głośnikach słychać to znakomicie, ale niestety ten miks nie może podróżować, jak to mówią Amerykanie, tak zwany travel mix. I on musi posiadać te umiejętności, czyli niezależnie gdzie jest odtwarzany, musi brzmieć dobrze, a na tym troszeczkę trzeba się znać, bo oczywiście jeżeli się nagrywa na Zoomie, czy na Rolandzie, czy na jakimkolwiek innym rejestratorze, na przykład Olympus, później trzeba to normalizować. Normalizować też trzeba wiedzieć jak, żeby tego po drodze nie zepsuć, ten proces. Poza tym trzeba też wiedzieć, jakich częstotliwości dodać. Czy na przykład nie brakuje temu zbyt, czy troszeczkę wysokich nie brakuje. Czy na przykład gdzieś nie ma zbyt dużo basu. Czy w jakichś momentach, jeżeli nagrywamy to na otwartej przestrzeni, nie słychać powiewu wiatru albo jakichś innych rzeczy, które można, jeżeli ktoś się profesjonalnie tym zajmuje, można w bardzo łatwy sposób wyciąć.
0: Sławku, to ja mam do ciebie takie pytanie, bo no mówimy tu, prawda, o tym, że najlepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Ja się z tym w 100% zgadzam. Natomiast prawda jest taka, że no, pomoc profesjonalisty dosyć często wiąże się no, z jakimiś tam, powiedzmy, kosztami i tego typu rzeczami. Natomiast pytanie jest takie, bo z Tomkiem tu powiedzieliśmy o kilku już rozwiązaniach, na przykład o tym, że rejestratory to jest taki jakby złoty środek, że uzyskamy dzięki nim jakąś tam, powiedzmy, jakość w miarę tego naszego nagrania. I teraz chodzi mi o to, czy rzeczywiście, czy na przykład może ty masz jakieś inne zdanie, może ty byś polecił naszym słuchaczom coś innego do jakichś konkretnych zastosowań, chociażby do nagrania wokalu, jakiś inny zestaw, jakąś inną konfigurację, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, a przy tym, żeby nie trzeba było zbyt wiele się przy tym dłubać.
1: To nigdy nie ma tak, że nie trzeba przy tym zbyt wiele dłubać, bo jeśli mówisz o nagrywaniu wokalu, to mówisz o nagrywaniu czegoś w kontekście, tak? Bo wokal rozumiem, że jest jednym z instrumentów, można powiedzieć, tak? Jedną ścieżką. Czyli to będzie wokal, który będzie na przykład z gitarą. Bądź
0: to znaczy nie, chodzi mi na przykład o nagranie samego wokalu w sensie głosu, w sensie ludzkiej mowy. Nawet niekoniecznie wokal śpiewany, tylko dajmy na to, nagrywamy jakiś reportaż, nagrywamy chociażby ten przykładowy wykład, o którym wspomnieliśmy na samym początku.
1: No to tak jak mówię, to wszystko zależy właśnie od to wszystko zależy od kontekstu. Czasami trzeba tą decyzję. Jeżeli wiemy na przykład z wyprzedzeniem, co chcemy nagrywać, to tą decyzję możemy podjąć spokojnie, możemy to wszystko przemyśleć, jaki mikrofon dobrać, czy chcemy zupełnie mono, z bliska i praktycznie bez tła, czy chcemy zachować stereofonię, mieć troszkę tła, czy chcemy na przykład mieć więcej tła. Ale To wszystko jest uzależnione od osoby, która nagrywa. No moim zdaniem nie ma tutaj jakichś określonych reguł i zresztą bardzo dobrze, bo to jest też, można powiedzieć, taki efekt artystyczny.
0: Czyli po prostu twoim zdaniem trzeba przede wszystkim słuchać tego, co się nagrywa i zastanawiać się, co można by było z tym jeszcze zrobić, aż w końcu dojdziemy jakąś tam metodą prób i błędów do jakiegoś takiego optymalnego rozwiązania, które będzie nam przydatne w danej sytuacji, tak?
1: Jak najbardziej, słuchajcie, no za wszystkim stoi myśl, głowa i to tak samo jak ktoś, kto robi zdjęcia, tak samo podejmuje decyzję, czy robi to zdjęcie z automatu, czy robi to zdjęcie ręcznie, ustawia ostrość i inne parametry w swoim aparacie fotograficznym. A później to już jest kwestia oczywiście wyrobienia i doświadczenia, prawda? No bo rzeczywiście te rejestratory są na tyle zautomatyzowane, że to jest kwestia przyciśnięcia jednego, dwóch przycisków i mamy mono, stereo, mamy stereo poszerzone, mamy stereo węższe. Mamy takie czy inne mikrofony do wyboru, więc tutaj możemy sobie śmiało kombinować. No, tak jak mówię, to zależy od kontekstu sytuacji, od wrażliwości osoby, która to nagrywa, od pomysłu na nagranie. Cały czas za tym stoi człowiek. To nie jest tak, że mamy sprzęt, bo proszę pamiętać, że kiedyś były bardzo prymitywne sprzęty no, analogowe do dyspozycji. Te osoby, które nagrywały, miały o wiele mniej mikrofonów, a powstawały fantastyczne nagrania. A dlaczego? A dlatego, że one były przemyślane od początku do końca, czyli ten człowiek, który nagrywał, miał jakąś określoną wizję na to, co on będzie robił, co on z tego chce uzyskać. I oczywiście tak jak student idzie na wykład, no to on też musi przemyśleć sprawę, tak? Jeżeli na przykład ma dyktafon, on musi znać jego parametry, on musi wiedzieć, że na przykład ten dyktafon pozwala mu, żeby on usiadł trochę dalej od wykładowcy, albo na przykład, że no niestety, no musi siedzieć w pierwszej ławce. Musi też wiedzieć, jaki jest poziom szumów tego dyktafonu, czy w ogóle to nagranie, które on w tej chwili rejestruje, czy ono będzie czytelne. Także no tu jest dużo takich rzeczy.
0: Wszystko się, Sławku, zgadza. Ja myślę, że w tym momencie pozbawiłeś złudzeń co niektórych naszych słuchaczy, którzy tak sobie pomyśleli, że no będą mieć w ręku jakieś małe pudełeczko, nacisną jeden guzik i uda im się nagrać rewelacyjnej jakości dźwięk. No prawda jest taka, że ten dźwięk zawsze można nagrać lepiej, natomiast no, są urządzenia, które sobie radzą na tych parametrach automatycznych lepiej, a są takie urządzenia, które sobie radzą zwyczajnie gorzej. No, trzeba to by było po prostu potestować.
2: Ja też mówię na przykład o tym wszystkim, że tutaj najlepiej robić, tutaj najlepiej. Ja też mam na myśli takie sytuacje, można powiedzieć, standardowe i takie standardowe, można powiedzieć, jakieś tam szablony, bo wiadomo, każdy jeden, albo nie każdy, ale przynajmniej ja mam też jakieś swoje nieraz wizje i nagrywam trochę inaczej niż to się robi gdzieś tam indziej. Tylko tak mówię na zasadzie jakby tak jakoś tam powiedzmy sporo ludzi nagrywa i jakoś to się powiedzmy, że sprawdza i okej, ale no jak zwykle.
0: Jeżeli ktoś jest pasjonatem audio, jak nasz słuchacz Sławek,
2: jak ktoś jest pasjonatem audio, to i tak pewnie
0: to podejrzewam, pewnie że moglibyśmy sobie przegadać tu jeszcze parę ładnych godzin.
1: No z pewnością.
2: Jakieś swoje
1: no,
2: na to wymyśli.
1: Tak jak w książkach podają tak zwane guidelines, czyli właśnie te takie, powiedzmy, jak to powiedzieć, że tak powiem, w naszym języku, no, pewne
0: wskazówki.
1: Wytyczne, tak? Pewne wskazówki, o, bardzo dobrze to powiedziałeś. Pewne wskazówki i od nich można zacząć, od nich jest tak ten start, ale ten start już jest bardzo dobry, bo te wskazówki mamy na początek, ale one są z reguły rzeczywiście bardzo trafne, bardzo dobre, bo one jednak z czegoś tam wynikają, tak? One wynikają z doświadczeń kilkudziesięcioletnich. To nie są doświadczenia, że ktoś powiedzmy wziął mikrofon i miał go tam powiedzmy jeden czy dwa dni i teraz on nagle wie już jak wszystko nagrywać. Nie, to raczej są rzeczy już naprawdę przemyślane, także no jest to rzeczywiście temat rzeka, bo co innego studio, co innego aula koncertowa, co innego pub, co innego klub, co innego kościół, co innego stadion, co innego ulica.
0: Każde w zasadzie miejsce jest różne i do niego trzeba indywidualnie podejść. Taka jest prawda.
1: I powiem tak, że wymaga to wyobraźni, ale powiem tak na koniec, żeby się po prostu tym nie przejmować, żeby próbować, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś mówi, nie, no to ja nic nie umiem. Nie, właśnie trzeba wyjść z tym mikrofonem, nagrać klub, nagrać pub, nagrać restaurację, klatkę schodową, ulicę, posłuchać, wynotować sobie pewne wnioski i na tej podstawie działać dalej.
0: Tak? A ja bym powiedział, że ja proponuję jeszcze posłuchać sobie, aby obserwować postęp, posłuchać sobie jakieś nagrania, jakie zarejestrowaliśmy na samym początku naszej zabawy z urządzeniami nagrywającymi, a posłuchać sobie powiedzmy to, jak do tego wszystkiego podchodzimy i jak nasze nagrania brzmią, dajmy na to po roku. Na pewno będzie postęp.
1: Zgadza się, tak właśnie jest, a już nie mówiąc jak się odnosimy do tego co na początku po dwóch, trzech latach.
0: No zgadza się, nawet jeżeli nie wiążemy jakiejś swojej powiedzmy pracy zawodowej z realizacją dźwięku, ale po prostu no, mamy o tym jakieś pojęcie i interesujemy się tym i chcemy, żeby to było dobrze słyszalne, to na pewno jakieś efekty uzyskamy po dłuższym lub krótszym czasie. Dobrze, Sławku, ja bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon, do usłyszenia, pozdrawiam.
1: Też wam bardzo dziękuję i jakby były jakieś pytania, też chętnie służę pomocą.
0: Oczywiście. Pozdrawiamy, do usłyszenia. To był Sławek. Jak widać, Sławek również dźwiękiem się interesuje. No i jak powiedział, także pracuje nad nim zawodowo. Co cieszy, że także takich słuchaczy mamy, którzy no, znają temat od podszewki. No Tomku, może wróćmy do naszego tematu, tej naszej drogi po różnych aspektach rejestracji dźwięku. To teraz może co nieco o tej przestrzeni, bo tu nasz... A właśnie, jeszcze zanim o przestrzeni, to na pytanie
2: jeszcze
0: Adeli
2: pytanie...
0: odpowiedzmy.
2: No właśnie, w Goldwave jest coś takiego, tam jest menu File, Edit, Effect i tak dalej. W Edit jest coś jak Channel, jest Left, right, both, both się pisze. Left, right, bog.
0: Both,
2: tak. I zaznaczamy albo lewy kanał, albo prawy kanał i wtedy, powiedzmy, możemy go skasować, albo coś tam z nim zrobić. Zaznaczamy po prostu wtedy jakiś tam dany kanał, cały plik, albo jeżeli wtedy robimy zaznaczenie, to tylko na tym danym kanale i coś z tym robimy wtedy tylko na tym danym kanale. Tu są jeszcze skróty do tego. Jeżeli Ctrl-Shift-L to jest lewy kanał, Ctrl-Shift-R to jest prawy kanał, Ctrl-Shift-B to są oba kanały na raz zaznaczone.
0: I to nam się może przydać. Miejmy nadzieję, że na pytanie Adeli udało nam się odpowiedzieć wyczerpująco. A teraz przejdźmy, Tomku, do tych właśnie nagrań w terenie, bo to się troszeczkę jednak różni, prawda, od nagrania głosu.
2: Się różni się.
0: No i cóż my możemy zrobić? Dajmy na to, interesują nas... ptaki polskie, chcemy sobie stworzyć jakiś dźwiękowy album ptaków, jak sobie śpiewa wróbel, jak sobie śpiewa skowronek, jak sobie gdzieś tam gołąbek grucha, albo jeszcze co innego robi, to już tak abstrahując od tego, co
2: jest jeden
0: ostatnio gdzieś tam, powiedzmy, na klatce zrobiły, na daszku, nad klatką, tak, ale...
2: Z ptakami jest jeden zasadniczy problem. Ponieważ jeżeli chciałoby się nagrać tak rzeczywiście, nie to, że tak po prostu ptaki chórem, jak to tam o poranku śpiew, czy tam coś takiego, tylko już rzeczywiście, to jest taki ptak, to jest inny ptak, to jest jakiś tam coś tam, no to okej, jeżeli są jakieś ptaki charakterystyczne, bo one są tam gdzieś, gdzie albo nie ma innych, albo o jakichś takich porach, że one zazwyczaj tylko tam są, albo one są na tyle wyróżniające się z tłumu, no to można sobie wziąć mikrofon jakiś i tam pójść. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, większość tych ptaków to się przepłoszy, zanim my tam do nich podejdziemy na tyle, żeby można ich nagrać, żeby można było takiego ptaka nagrać i wyróżnić go z tłumu, to on się po prostu od nas odleci. I takie nagrania niestety albo niestety robi się już z jakimiś w ogóle ornitologami i tak dalej, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, bo ja jeszcze nie nagrywałem tak ptaków, tak rzeczywiście, żeby to się ponagrywało oddzielnie i w ogóle, tak już profesjonalnie. Poza tym też z tego, co wiem, to się nagrywa przeważnie takimi w ogóle specjalnymi mikrofonami i one się nazywają mikrofony paraboliczne. I czy tam to są takie mikrofony, które są umieszczone w takim czymś, co wygląda jak też anteny satelitarnej.
0: Mhm. Czyli takie jest... trochę okrągłe coś jakby, tak? Takie większe?
2: Tak, taka miska ogromna. Mhm. Tam w średnicy sporej. I wtedy jest zrobione coś takiego, że wtedy ten dźwięk jest wybitnie kierunkowy. No to, bo to jest trochę tak działa jak antena satelitarna. Z danego kierunku jest dźwięk zbierany dużo bardziej niż z pozostałych kierunków. I jeżeli się nagrywa tak ptaki już w ogóle właśnie profesjonalnie i w ogóle chciałby się zrobić katalog ptaków, to z tego, co mi wiadomo, to się tak te ptaki nagrywa, takimi mikrofonami.
0: No dobrze, ale dajmy na to, chcemy nagrać jakieś większe zwierzątko, nie wiem, jesteśmy na wsi, u cioci, wujka, babci niepotrzebne skreślić, mają tam inwentarz, mają jakąś krówkę, świnkę, my byśmy sobie chcieli nagrać, idziemy sobie do chlewika i co, i taki właśnie, to tak samo jak w przypadku ptaków, też jakiś taki mikrofon paraboliczny najlepiej się do tego sprawdzi?
2: Bo tu jest, no jeżeli idziemy gdzieś tam do kogoś, to po pierwsze to coś, to zazwyczaj, znaczy no, bo ptaki dlaczego? No dlatego, że tego jest dużo, no i jakby...
0: I są niewielkie.
2: Niewielkie to niewielkie, tylko chodzi o to, że to jest jakby jakiś dźwięk w tłumie, one się mogą wystraszyć. Nie można do nich podejść na 20 centymetrów albo nawet na metr i ich nagrać zazwyczaj, jakiegoś ptaszka, no tylko trzeba jakiś tam dystans zachować, to trzeba... Różne dziwne rzeczy z tym robić, natomiast jeżeli chodzi o takie zwierzęta typowe, jakieś tam domowe, to ja nieraz brałem sobie jakiś tam rejestrator i po prostu podchodziłem pod jakąś tam oborę czy coś tam i po prostu nagrywałem tą krowę i to mi się nagrało bardzo fajnie.
0: A do takich rejestracji, no, wystarczą nam na przykład mikrofony wbudowane w ten rejestrator, czy właśnie, tak jak wspominałeś o takich mikrofonach typu shotgun na przykład, kierunkowych, czy to lepiej się sprawdzi?
2: Znaczy tak, tu rzeczywiście można powiedzieć to co powiedział Sławek, że rzeczywiście to zależy od osoby. Niemniej, znaczy to jest tak, mikrofony też od Gany mają zdecydowanie większą kierunkowość. Czyli jeżeli zależy nam na nagraniu tylko tego czegoś i w zasadzie niczego więcej, no to okej. Natomiast jeżeli po prostu chciałbym nagrać, nie wiem, oborę, w tej oborze jest krowa i ona sobie coś tam robi, no to biorę sobie rejestrator i nagrywam to wszystko.
0: Rozumiem. A co z efektami przyrody, dajmy na to? No, jest burza, chcemy nagrać burzę, jakiś deszcz, który gdzieś tam sobie pada. Tak samo?
2: No tutaj, znaczy tak, no tutaj to w zasadzie jest raczej to jest w ogóle raczej niekierunkowe, więc tutaj w ogóle można, no tutaj ja przynajmniej tego nie, znaczy tak, kiedyś nagrywałem to shotgunami, natomiast to dlatego, że nagrywałem to z domu. W związku z czym wziąłem sobie, wystawiłem za okno te shotguny, bo moje mikrofony, ten, z których teraz na przykład mówię, no ja musiałem mieć tutaj na biurku. Miałem mikrofony akurat shotguny, wystawiłem je za okno i mi się nagrało, całkiem nawet nieźle się nagrało. Natomiast zazwyczaj, jeżeli ja nagrywam jakąś burzę czy deszcz, no to tutaj ja przynajmniej preferuję osobiście na przykład szerokie stereo, więc sobie biorę albo, jeżeli mam mikrofon o szerokim stereo, to biorę sobie mikrofon o szerokim jakimś tam stereo, który mam, albo na przykład z tej racji, że Zoom na przykład H2 ma to stereo szerokie i ja akurat lubię szerokie stereo, to sobie tak nagrywam. No jeżeli ktoś chce nagrać tam, nie wiem, po coś tam burzę jakkolwiek, no to sobie nagrywa inaczej. No niemniej jednak, na przykład tutaj się mogą niektórym przydać te mikrofony binauralne, żeby też tak było w ogóle, jak się...
0: To powiedzmy może, bo bardzo często ostatnio także w kręgu osób niewidomych pada to słowo. Mówi się coraz więcej o mikrofonach binauralnych, to skoro już zahaczyliśmy o to, to może powiedzmy w ogóle, Tomku, co nieco na temat technik nagrywania właśnie w stereo. No bo w mono to przypuszczam, że nie jest wielki problem, bierzemy sobie mikrofon jakikolwiek bądź i nagrywamy. Ustawiamy go zazwyczaj przed obiektem, który rejestrujemy, czy to są usta osoby mówiącej, czy to jest jakiś tam, nie wiem, pysk muczącej krowy, albo jeszcze coś innego. No i nagrywamy. Natomiast chociażby jak czytamy sobie specyfikacje różnych rejestratorów, to tam mamy jakieś informacje o ułożeniu tych mikrofonów, jakieś YZ, tu mamy coś binauralnego. O co w tym chodzi?
2: To znaczy tak, są takie, jeżeli chodzi o techniki dwumikrofonowe, stereofoniczne, znaczy takie, dla których się używa dwóch mikrofonów, to są dwie takie jakby główne, przejęte nazwane, bo jest milion takich pośrednich technik, natomiast dwa takie przeciwieństwa. Jedno to się nazywa XY, drugie to się nazywa AB. I teraz tak, XY to są dwa mikrofony, jak najbliżej się da w ogóle, żeby one były jeden obok drugiego, albo w ogóle nawet nad drugim się robi czasami. Oba są kierunkowe, czyli kardioidalne, czy w zasadzie kardioidalne, czyli kierunkowe. I oba są pod jakimś tam kątem nachylone jeden od drugiego. 90 stopni dosyć często się spotyka konfiguracje. W związku z czym mikrofony są w tym samym miejscu, tylko pod kątem 2. Czyli jeden słyszy bardziej z lewej, drugi słyszy bardziej z prawej strony dźwięki i fajnie. I druga technika, można powiedzieć przeciwieństwo zupełnie, to są mikrofony bezkierunkowe, czyli dookólne, owodolone od... To różnie się tam mówi, różne są te odległości, 30 cm, 40, 60, czasem więcej, chociaż no to wtedy też się robi taki w ogóle śmieszny efekt, czasami on jest przydatny, czasami nie, w każdym razie w dużej odległości jeden od drugiego mikrofon i oba są no właśnie dookólne. I oczywiście jest szereg różnych, można mieszać te techniki na zasadzie, na przykład ustawić mikrofony kierunkowe w trochę większej odległości od siebie i pod kątem albo nie. Ustawić mikrofony dookólne trochę bliżej, żeby było to stereo trochę węższe. Ustawić mikrofony, nie wiem. No i między innymi jest tak. I oprócz tego. Ciężko powiedzieć, że oprócz tego, bo jest jeszcze taka właśnie. Te mikrofony binauralne to są mikrofony w zasadzie dookólne, czyli same te mikrofony są bezkierunkowe, tylko tyle, że umieszcza się w uszach osoby nagrywającej.
0: powiedzmy jeszcze raz, bo troszeczkę coś nam się zacięło, umieszcza się w uszach. Nie przesłyszeliście się,
2: umieszcza
0: w uszach.
2: Się w uszach, tak, w uszach. W uszach, nad uszami, bo to też zależy od budowy. Ja mam akurat mikrofony, które same z siebie nie są binauralne, tylko że w związku z tym, że ja umieszczam między jakby głową a uszami, to one u mnie pełnią rolę tych mikrofonów binauralnych. I teraz chodzi o to, żeby jak słuchamy na słuchawkach, no w każdym razie, jeżeli no, mamy ten no, odsłuch na słuchawkach, okej, okay, niech będzie, słuchać na słuchawkach, to słyszymy ten dźwięk tak, jak to było w naturze. Jeżeli coś jest z przodu, to słychać z przodu. Jeżeli z góry, to słychać to gdzieś tam na górze i tak dalej, i tak dalej.
0: Tomku, a masz może pod ręką jakąś próbkę, żeby naszym słuchaczom uzmysłowić, jak to działa?
2: No właśnie z próbkami jest tak, że jej gdzieś miałem, natomiast nie mogę jej w tej chwili znaleźć, więc możliwe, że jak sobie pogadamy...
0: Jak zrobimy sobie jakąś, trochę muzycznej wiem, przerwy, to poszukasz.
2: Przerwę, to, no to wrócimy do tego.
0: Więc poczekajcie,
2: bo
0: drodzy słuchacze,
2: różnica.
0: Poczekajcie, drodzy słuchacze, jeszcze troszkę. Próbki może będą później. Dobrze. Tak. A dlaczego, Tomku, właściwie tak się dzieje, że te mikrofony... Skąd się to... ta binauralność bierze? Na czym to w zasadzie polega? Dlaczego w uszach, a nie na przykład, no nie wiem, jeden mikrofon w jedną rękę, drugi mikrofon w drugą rękę, powiedzmy? Z czego to wynika?
2: Dlatego, że to wynika z tego, że, no bo tak, jak my mamy dwoje uszu i słyszymy wszystko tak, jak to jest w naturze. Góra z góry, dół z dołu i tak dalej, i tak dalej. I na to wszystko ma wpływ. Kształt głowy, kształt małżowin, odległość od ramion i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, jeżeli umieścimy mikrofonami w tym samym miejscu, co uszy są, jeżeli potem będziemy to słuchać na słuchawkach, czyli też jakby uszy dostaną sygnał, można powiedzieć, taki sam, jakby to było no, w naturze, no to mózg ma sygnał z obu uszu, który jest taki jak w naturze i go sobie odpowiednio interpretuje.
0: Ale jak tak rozumiem, żeby, bo teraz wyobraziłem sobie arcyciekawą sytuację i myślę, że nie tylko ja, czy to ma w ogóle sens, dajmy na to, mam sobie jakieś dwa mikrofony dynamiczne, takie dosyć duże, montuję sobie je na jakiejś, nie wiem, na jakimś takim jarzmie, zakładam sobie to gdzieś za uszy, powiedzmy, i czy to w ogóle da jakiś efekt? Ktoś próbował? Czy w tym momencie
2: znaczy,
0: głupie pytanie zadałem straszliwie?
2: To znaczy jakiś może to być, natomiast generalnie te mikrofony są malutkie, binauralne. Raz, że no, żeby to nie było takie wielkie, bo takie mikrofony binauralne są mniej więcej jak słuchawki koreczki.
0: Czyli to naprawdę bardzo małe.
2: No,
0: a kosztować
2: tym,
0: potrafią niemało.
2: Kosztować potrafią niemało i kosztować potrafią mało, bo z tym jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo do tych mikrofonów wykorzystuje się takie elementy, które są dosyć tanie. Tylko tyle, że to znaczy można wykorzystywać elementy, czyli takie jakby kapsułki mikrofonowe, czyli takie mikrofony, tylko tyle, że niezłożone, które są same z siebie tanie. One kosztują w granicach kilkunastu złotych. No tylko tyle, że one są tanie w Stanach, dlatego że tylko w Stanach ktoś wpadł na pomysł, żeby je składać i sprzedawać na jakąś tam większą skalę, powiedzmy. No i można je kupić albo ze Stanów, więc jak zanim do nas dojdą, będą jakieś cła, będą te wszystkie podatki i tak dalej, przesyłka niemała, no to tak naprawdę drugie tyle płacimy, albo nawet więcej za to, żeby one się znalazły tutaj. U nas.
0: A nie można jakiegoś problem. Elektronika poprosić? Czy będą mieć problem z tym, żeby to złożyć?
2: Można, bo schematów do składania takich mikrofonów w internecie jest masę. Ja już widziałem takie schematy, ludzie to opisywali. No oczywiście musi być na tyle dobry ten elektryk, żeby to nam złożył i żeby to się nie rozsypało po dwóch miesiącach noszenia tego, było nie było gdzieś tam na zewnątrz.
0: A powiedz mi, jakiej ceny są mniej więcej te kapsułki?
2: Znaczy same kapsułki, no to jest właśnie kwestia kilkunastu złotych. Z tego, co się dowiadywałem, jeżeli by ktoś miał to tak złożyć w miarę porządnie te mikrofony, jakieś 100 zł za parę by wyszło.
0: Czyli
2: w Stanach
0: niedrogo. Dolar...
2: Tak, i w Stanach, jeżeli ja bym mieszkał w Stanach i chciałbym te mikrofony kupić też tam, to nie licząc przesyłki, te mikrofony kosztują $40, czyli jakieś 120 zł na nasze.
0: No to jest rzeczywiście tanio.
2: Natomiast... Tak, natomiast z tego, co tam patrzyłem, to przesyłka kosztuje 30 prawie dolarów. Podatek, no to jest od całości, więc też będzie kilka złotych i tak dalej, i tak dalej. I nagle cena nam się podwaja, jeśli nie więcej.
0: No to teraz kolejne pytanie moje, dotyczące właśnie mikrofonów binauralnych. No dobrze, to tak fajnie brzmi. Efekty są naprawdę ciekawe, o czym się przekonacie, myślę, za kilkanaście minut. Ale do czego te mikrofony mogą nam się przydać, oprócz tego, że będziemy rejestrować jakieś tam, dajmy na to, odgłosy przyrody? Czy to ma sens do nagrywania, do rejestracji głosu, albo na przykład do rejestracji chociażby jakiegoś koncertu?
2: Powiem tak. Tam, gdzie ktoś chce słyszeć... Tam, gdzie ktoś chce słyszeć dźwięk jak najbardziej zbliżony do tego, jak słyszy w naturze ze słuchawek, tam niech bierze mikrofony binauralne. Jeżeli chcę usłyszeć sobie koncert, tak jak nie wiem, na przykład idę sobie na koncert gdzieś tam, siadam sobie na tym fotelu, biorę sobie mikrofony właśnie gdzieś tam, powiedzmy, do uszu, bo chcę później sobie poczuć się tak, jak ja bym był na tym koncercie, to okej. To jest po to. Jeżeli nie chcę zakładać mikrofonów, bo to kable, bo to coś tam, chcę mieć to jakoś nagrane, jakoś tam, no żeby to było słychać, żeby w miarę jakoś tam przyzwoicie, no to biorę sobie jakiś tam rejestrator typu Zoom, typu jakiś tam inny Roland czy tam Olympus.
0: Więc w ten sposób to wygląda. A do czego takie mikrofony binauralne z reguły są stosowane?
2: Szczerze mówiąc, to tak... Na razie to jest głównie, przynajmniej z tego, co ja tam zaobserwowałem w różnych źródłach, to głównie to jest, znaczy ja przynajmniej widziałem głównie różne takie, że można coś takiego robić względnie hobbystycznie. Czasami się zdarza, że powiedzmy w jakichś produkcjach filmowych się wykorzystuje takie efekty binauralne, ale to nie jest jeszcze reguła. To jest trochę na zasadzie takiej ciekawostki jeszcze, mam wrażenie przynajmniej.
0: Jeżeli ktoś jest ciekaw, ja się w ogóle nie wiem, czy to jest to.
2: Względnie są czasem jakieś koncerty, które na przykład jest gdzieś koncert i gdzieś tam jeszcze na przestrzeni całego jakiegoś tam dużego obszaru można sobie jakieś tam, są jakieś, nie wiem, tam stoliczki czy coś tam, można sobie usiąść, założyć słuchawki i słyszeć ten cały koncert tak, jakby to było jakby przed nami, bo te mikrofony są umieszczone w jakiejś głowie, która jest blisko tych wszystkich muzyków i to gdzieś tam sobie leci. Ale to są takie właśnie jakieś gdzieś tam takie pojedyncze. Dla niewidomych to jest o tyle ciekawe, no bo jakby wtedy mamy... Ja, powiedzmy, mogę nagrać, ja czasami tak robiłem, że na przykład jeżeli komuś chciałem coś pokazać, na przykład warszawskie metro, nagrywałem sobie takie warszawskie metro metodą binauralną i ktoś już mniej więcej miał pojęcie, jakie te wagony są duże, jakie te drzwi są tam szerokie, jak to wszystko mniej więcej słychać, tak jakby on tam w środku siedział. I mogę taką próbkę na przykład za chwilę zaprezentować.
0: No to właśnie to jest interesująca sprawa. Myślę, że przede wszystkim właśnie dla nas, ale nie tylko. Po prostu ja myślę, że mamy chociażby kwestię związaną z audiogrami. Jak dobrze pamiętam, to właśnie w Sercu Zimy część rzeczy była nagrywana binauralnie. O ile dobrze pamiętam... To, co mówił Paweł Czyżak, realizator. Część rzeczy oni chyba tam nagrywali, ale jeżeli nawet nie, no to przecież w grach komputerowych właśnie takich audio, to nagrania binauralne, to mogą być w ogóle naprawdę świetną rzeczą, bo po prostu no, w tym momencie zakładamy słuchawki i jesteśmy, powiedzmy, osoby widzące mają ten obraz 3D, mają tą wirtualną rzeczywistość, a my mamy audio.
2: Może tak być.
0: No właśnie, to może być bardzo, bardzo interesująca sprawa. No teraz chyba Tomek się rozgląda.
2: No, nie, troszeczkę inaczej, bo słuchaj, tak, trochę się rozglądam za próbkami.
0: No właśnie, to wiesz co, to ja myślę, że ty możesz się teraz rozglądać za próbkami, zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy, chyba że jeszcze coś dodamy do binauralnych mikrofonów.
2: To znaczy tak, bo w Serce Zimy akurat nie... Znaczy, grałem w Serce Zimy na iPhone'ie, tylko tyle, że grałem akurat na głośniku, bo miał wyjście słuchawkowe uszkodzone, więc akurat nie słyszałem tych dźwięków binauralnych. Jest gra na iPhone'a, nawet kilka gier, które rzeczywiście wykorzystują te dźwięki binauralnie, Papa Sangre to się nazywa. I tam generalnie chodzi o to, żeby właśnie słuchając dźwięków w takiej przestrzeni jakby 3D, jakoś tam się po tym poruszać, uważając na różne tam stworki, jakieś tam inne takie rzeczy. I to jest z kolei zrobione programowo, bo są takie algorytmy komputerowe, które pozwalają nam, jeżeli mam dźwięk jakiś tam mono, to mogę go sobie poruszać w takiej przestrzeni jakby wirtualnej 3D i rzeczywiście to działa. No to nawet jest... niektóre karty muzyczne
0: mają taką możliwość, to się zgadza.
2: Mają taką możliwość. Nawet widziałem to w kartach Realteka i nawet jakoś to działa, no proszę, żeby było ciekawiej.
0: Czyli rzeczywiście takie audio 3D wchodzi nam pod strzechy. No i dobrze, dobrze. To dla osób niewidomych myślę, że przede wszystkim interesująca kwestia. Tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy 223988027, wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego. Do waszej dyspozycji można dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. O, Tomek się zaczął bawić. Dobrze, to jak Tomek się bawi, to ja teraz was zabawię muzyką. Radio E! Słuchacie cały czas audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy wspólnie z Tomkiem Bileckim o nagrywaniu dźwięku. Dźwięku różnego, zarówno głosu, jak i muzyki. Przed momentem mówiliśmy o mikrofonach binauralnych. No i Tomku, zdaje się, że ze swojego archiwum coś wygrzebałeś dla nas, tak?
2: Tak, wygrzebałem. Właśnie a propos Betra Warszawskiego. W pewnym momencie je nagrałem właśnie binauralnie. No i mogę to jakoś tam pokazać.
0: No to ja teraz tutaj wyłączam podkład.
2: Mam nadzieję, że będzie
0: posłuchajmy.
2: To... Będzie to słychać w miarę dobrze, nie wiem.

0: tym razem.
1: Następna stacja, Dworzec Gdański.

0: No i to nagranie sobie jakiś tam czas trwa oczywiście. I mam nadzieję, że to było słychać.
1: Ja powiem szczerze, w pewnym momencie myślałem, że zaraz krzesło razem ze mną gdzieś odjedzie. No, efekt jest bardzo ciekawy. Efekt jest naprawdę świetny. Także, no, technika binauralna to jest coś interesującego. I rzeczywiście dla osób niewidomych, szczególnie jeżeli ktoś chce nagrać jakąś taką pocztówkę dźwiękową, no to warto, żeby się w tego typu urządzenia, jak mikrofony binauralne, zaopatrzył.
0: I tu już rzeczywiście można było, przynajmniej u mnie, nie wiem jak to tam procesor radiowy jakoś tam zmienia, w każdym razie mniej więcej się jakoś nam dowiedzieć, jakiej to było tak mniej więcej oczywiście, ile tam było z prawej do ściany, jakieś tam, jakieś takie różne rzeczy, które nie zawsze słychać, jeżeli nagrywa sobie coś tak po prostu na jakimś tam rejestratorze.
1: No dla mnie, szczerze powiedziawszy, najbardziej taki sugestywny był ten moment ruszania tego całego metra. Tak rzeczywiście człowiek miał tak wrażenie, że w zasadzie no zaraz ruszy.
0: No cóż.
1: No, także ciekawa rzecz i to bardzo. No i tak to działa, jeżeli chodzi o nagrywanie mikrofonami binauralnymi. Ty jeszcze, Tomku, tak, wspominałeś, niestety, że jeszcze coś tam masz.
0: Tak, bo niestety nie udało mi się znaleźć tych porównań, tych metod stereofonicznych XY i AB. Trochę szkoda, dlatego że one się trochę różnią. Więc mogę tylko powiedzieć, że AB się wydaje taka troszeczkę jakby szersza.
1: To taka. Co, posłuchamy czegoś?
0: Tak, bo znalazłem coś innego. Dlatego, że znalazłem takie próbki, ktoś nagrał kiedyś porównanie mikrofonu właśnie do okulnego i kardioidalnego, czyli kierunkowego, w jakiejś tam sali, to jest nagranie chóru z orkiestrą, więc tak to wygląda. Jakieś tam kilka metrów, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ile to jest od tej całej orkiestry, w każdym razie tak mniej więcej można by się z tego zorientować, jaka jest różnica w pogłosie. Ona może się wydawać niewielka, ale czasami ona jest większa. No w każdym razie u mnie wygląda to w ten sposób.
1: I w tym momencie słuchamy której wersji?
0: Do okulnych.
1: To teraz może posłuchajmy dla kontrastu kierunkowej.

0: Szczerze mówiąc, ja wielkiej różnicy to tu nie słyszę, ale proszę się nie sugerować, bo ja mogę już od intensywnej pracy w słuchawkach mieć jakieś, powiedzmy, problemy ze słuchem, choroba zawodowa.
1: U mnie troszkę jest. Tu mamy jeszcze takie drugie nagranie.
0: Mi się wydaje, że jest troszeczkę węższe stereo w tej drugiej próbce.
1: Ono jest inne, dlatego że jeżeli mam te pierwsze mikrofony, one mi się tak specyficznie, tam się tak dźwięk odbija. Tutaj masz drugą próbkę i tutaj też to będzie słychać. Taki śmiesznie odbijający się trochę dźwięk jakby.
0: No to spróbujmy.
1: Jakby inna trochę separacja kanałów w tych obu. Też będzie najpierw mikrofony dookólne, a później kierunkowe.

0: O, to ta pani tak śpiewa w prawym kanale, przynajmniej u mnie. To może teraz posłuchajmy tej drugiej próbki, póki śpiewa. To już jest druga, tak?
1: Tak.
2: Nie wiem jeszcze, co zrobił z tym ten procesor radiowy. W każdym razie, u mnie to była różnica.
0: No może ja się nie powinienem przyznawać, ale ja różnicy to tu nie słyszę. No, widzicie państwo, po prostu, no, jedni słyszą, inni nie słyszą. Ja różnicy za bardzo nie usłyszałem. No dobrze, to już wiemy co nieco na temat mikrofonów, ale binauralne mi się podobały. Tyle powiem. Tak. Jeżeli ktoś by chciał zapytać jeszcze o coś, oczywiście to przypominam, 223988027 nasz numer telefonu, wewnętrzny później 938 wstukujecie na klawiaturach swoich telefonów. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, bardzo serdecznie zapraszam również do korzystania z tej metody. A teraz wracając do nagrywania, wracając do rejestracji, Tomku, nagrywając gdzieś w terenie, trzeba się liczyć z tym, że będzie nam chociażby dmuchał wiatr. Co my możemy zrobić, żeby tego uniknąć, albo po prostu, żeby się jakoś przed tym zabezpieczyć?
2: No cóż, najtańsze są te wszystkie gąbki mikrofonowe. Na mikrofony. Niestety tutaj jest taki problem, że tak. Można kupić w wielu sklepach mikrofonowych za jakieś tam kilka złotych jakieś właśnie takie gąbki, tylko że one niestety z reguły są robione pod kilka mikrofonów, takich rzeczywiście mikrofonów. A te mikrofony w rejestratorach, one są trochę inne i pod to trzeba specjalne gąbki, one są zazwyczaj dostarczone w komplecie z rejestratorami, a nie bardzo jest gdzie kupić zamienniki, zwłaszcza takie tanie. I tu jest ten problem, że jakby tutaj też zewnętrzny mikrofon się o tyle przyda, że można do niego więcej tych właśnie kupić elementów do wyciszenia, do wyciszenia wiatru i tak dalej, i tak dalej.
0: Wyciszymy wiatr, ale co z wysokimi częstotliwościami? To chyba nas trochę pozbawi tych wysokich tonów, prawda?
2: Trochę tak, zwłaszcza w tańszych rozwiązaniach.
0: Ale w tańszych gąbkach czy w tańszych mikrofonach?
2: W tańszych gąbkach.
0: A to tylko...
2: To znaczy inaczej. Mhm. No bo to jest tak, że troszeczkę tej góry pozbawimy się zawsze. Tylko tyle, że to może być troszeczkę góry kosztem dużej ilości tego wiatru, a może być troszeczkę góry kosztem małej ilości tego wiatru. I trzeba kolejną gąbkę nakładać, żeby było jeszcze więcej troszeczkę, ale trochę więcej wiatru. Bo teraz tak, jeszcze oprócz gąbek jest kilka takich rozwiązań, na przykład takie już w ogóle profesjonalne, na różnych takich nieco bardziej profesjonalnych mikrofonach można zakupić takie futerka. I to wygląda tak, że na gąbkę nakłada się jeszcze takie futro. Czyli jest sobie gąbka, która tam coś tam robi i na gąbkę nakłada się futro, które robi znacznie więcej. Ono troszeczkę też ucina góry, ale tego, jak ja mam na przykład mikrofony właśnie te shotguny, to ja do nich mogę prawie że kaszleć i tam prawie tego nie słucha żadnych popów.
0: No to rzeczywiście ciekawy efekt to daje. A powiedz, czy takie właśnie futerka na mikrofony, tego typu osłony, no pomijając już gąbki, to jest jakaś droga inwestycja? Mniej więcej tak cenowo, jak to się kształtuje?
2: Ja kupiłem swoje za 180 zł bodajże.
0: Dwie sztuki. Czy jedna sztuka?
2: Jedną.
0: A jedną. Ojej.
2: Jedną,
0: to z czego to futro jest? No. A swoją drogą, bo może jacyś ekolodzy nas słuchają w tym momencie i są ciekawi, czy jakichś protestów nie wszczynać, to
2: nie
0: ty
2: wiem,
0: orientujesz
2: nie
0: się,
2: wiem,
0: czy to jest ze zwierzęcia jakiegoś, czy to jest syntetyk?
2: Szczerze mówiąc, nawet się nie orientuję. Wiem, że jak miałem jeszcze wcześniej taki mikrofon troszeczkę gorszy, który generalnie miał tej góry niewiele i szczerze mówiąc, nawet jak mu tej góry się zabrało, to już jakby to było już prawie, że wszystko jedno. W każdym razie miałem taki patent, kupiłem sobie pluszowego misia i z tego pluszowego misia wyciąłem łapy i te łapy zacząłem nakładać na ten mikrofon. I efekt był, no może nie jakiś powalający, no niemniej jednak miałem 4 futra do mikrofonu za, no kilka złotych, no bo ile taki pluszak może kosztować?
0: A to się zgadza. Więc...
2: Oczywiście on też musi mieć futro odpowiednie, bo jeżeli sobie pójdę do sklepu, w którym są takie futra i sobie obejrzę, jaką mają fakturę, no są takie, takie gładziutkie, gęste takie i jeżeli gdzieś znajdę takiego podobnego pluszaka, no to jakoś bo jakoś, takim super budżetowym kosztem można właśnie spróbować zrobić sobie takie, takie futro na własny mikrofon. To oczywiście nie będzie taki sam efekt jak profesjonalne futro, no niemniej jednak może się okazać, że komuś to wystarczy.
0: I zdecydowanie zaoszczędzi. A jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o jeszcze tego typu rzeczy do tłumienia, ja teraz może nawet pokażę, bo mówimy o gąbkach, ale to pokażę za chwileczkę, bo chciałbym powiedzieć jeszcze i zapytać ciebie, Tomku, a propos popów. Czy gąbki, może najpierw powiedzmy, co to są te popy i czy taka gąbka nas przed popami uchroni?
2: To znaczy tak, kiedyś powiedziałbym, że nie za bardzo, gdyby nie widział twojego mikrofonu. Może w ten sposób. Tylko, że u ciebie ta gąbka jest naprawdę gruba. Dlatego, że jak ja widziałem te gąbki, to one miały z pół centymetra grubości.
0: Te gąbki to są, zazwyczaj te gąbki to są naprawdę cieniutkie i one się przecierają. Ja tu w szufladzie mam mikrofon. Teraz go nie będę wyjmował, myślę, że nawet, bo gdzieś mi on w ogóle zginął chyba. Ale mam tu taki mikrofon, jakiś dynamik, który... Może nawet go znajdę. Nie znajdę. Za duży bałagan. W papierach i w... A nie, znalazłem. Czekaj, wyciągam, proszę państwa, na żywo. O, schował się. O, jest. Dobrze, jest. I mam tu taką gąbkę. Ta gąbka ma lat... Żeby nie skłamać, ale z 6 na tym mikrofonie. Ona bardzo ciekawie wygląda, bo tak, z boku to się jeszcze może jakoś tam powiedzmy prezentuje, natomiast z przodu to ta gąbka jest po prostu bardzo cieniutka i w jednym miejscu ona jest zwyczajnie przetarta. I ja naprawdę z tą gąbką nic nie robiłem. Ona się po prostu zużyła. Ja... Nie wyczyniałem z nią żadnych rzeczy dziwnych. Ona po prostu sobie była na mikrofonie, ona była może parę razy zdejmowana i ona najzwyczajniej w świecie się zużyła. Także z tymi gąbkami to jest prawda, a na tym mikrofonie, który mam przed sobą, czyli na Shure SM7B dostarczana gąbka w komplecie, no to jest naprawdę gąbka solidna.
2: Tak, ona ma kilka centymetrów chyba grubości.
0: Ona jest w ogóle z dwóch warstw jakby tak wykonana. Ja ją zaraz zdejmę, bo chciałbym pokazać różnicę. To może wtedy będzie można bardziej opowiedzieć na temat tej gąbki. Ale w ogóle
2: ale
0: powiedzmy...
2: Ale wiesz, że jeszcze nie wszystkie typy osłon jeszcze wymieniliśmy.
0: No właśnie, bo jeszcze chciałem powiedzieć a propos i zapytać cię. Popfiltry są jeszcze na przykład.
2: Ale to jeszcze nie.
0: No jeszcze to jeszcze co?
2: Coś innego wcześniej powiedzieć.
0: Jeszcze
2: są takie
0: co?
2: Osłonki. Ponieważ tak, jak kiedyś byłem na... może ktoś słuchaczy kojarzy taki projekt Zobaczyć Morze. Polega to na tym, że się

0: nazwać, no taką jakby obudowę z takimi dziurkami śmiesznymi, z takiego jakby plastiku. I teraz ten plastik ma jakieś 15 cm szerokości i 30, może 30 parę długości. I w tym takim kokonie to takie jest trochę... No może nie tak jak jajko, ale takie trochę jak, nie wiem, jak pudełko z niespodzianki, może coś takiego. Takie podłużne coś. I do tego podłużnego czegoś wkłada się mikrofon. I to jeszcze było na czymś, co się nazywał uchwyt pistoletowy. Bo I to jest jeszcze kolejna jakby osłonka, tylko że ona nie tłumi wiatru, tylko tłumi to, jak ktoś tym mikrofonem jakoś tam rusza. Jak ja sobie wezmę ten mój mikrofon do ręki i nim zacznę ruszać, to mu się robią różne dziwne rzeczy. Natomiast ten uchwyt pistoletowy pozwala mi na... Znaczy tak, bo mikrofon w takim uchwycie jest jeszcze umocowany na takich gumkach kilku. I te gumki to są pełnią rolę takich amortyzatorów, które jeszcze pozwalają temu mikrofonowi trochę się no jakby właśnie zamortyzować te drgania.
1: Te drgania.
0: Od ręki, czy tam od jak to tam się trzyma. No w każdym razie, jak ja nałożyłem wszelkie te osłony na ten mikrofon, gąbkę, potem to takie coś, ten zeppelin to się nazywa, jakby, i potem futro, to tam był dosyć silny wiatr. Ja wiem, ile to może było, ze 40 na godzinę. Tego wiatru praktycznie w ogóle nie było słychać.
1: A jak brzmiało to, kiedy pozbawiłeś ten mikrofon tych wszystkich osłon? Łapał mocno, jak się domyślam.
0: No to wiatr w ogóle prawie że zagłuszył wszystko inne.
1: Prawda też jest taka, że te mikrofony, które są wbudowane w rejestratory, takie budżetowe, i podejrzewam, że zresztą nie tylko, typu właśnie jakieś Zoomy i podobne urządzenia, one strasznie są czułe na podmuchy wiatru. Strasznie, nawet jeżeli w Zoomie jest dołączona osłonka przeciwwietrzna, to za wiele nie daje, moim zdaniem, i tak.
0: Także jeżeli ktoś by chciał nagrywać w jakichś wietrznych miejscach, to lepiej zaopatrzyć się w jakiś mikrofon i jakąś osłonkę. To jest trochę kasy, trzeba na to wydać, ale efekt jest taki, że naprawdę nie trzeba patrzeć, jaka jutro będzie pogoda, bo chcę wyjść i nagrać coś na zewnątrz.
1: To teraz może o tych popach powiedzmy, bo
0: a propos
1: to jest...
0: jeszcze ciekawostek, aha, a propos jeszcze no osłonek. Jako niedawno taką ciekawostkę widziałem jeszcze osłonkę przeciwdeszczową.
1: O!
0: Chodzi o to, że jest sobie takie coś, co się zakłada na mikrofon. Ja tego nie widziałem ręcznie, tylko na stronie internetowej. Nakłada się to coś na mikrofon i chodzi o to, żeby po pierwsze, no tam on jakoś mógł w ogóle pracować w deszczu, po drugie, żeby ten deszcz jak pada na mikrofon, to żeby nie było słychać padania tych kropel na te wszystkie osłonki, tylko one są gdzieś tam sobie grzęzną i tam gdzieś tam powoli się spadają z tego wszystkiego. I tak wyposażony mikrofon już można zabierać na różną dziwną pogodę.
1: A jak w ogóle mikrofony mają z odpornością na wilgoć? Nie stanie się nic takiemu urządzeniu, jak zabierzemy je gdzieś w deszcz i będziemy chcieli coś nagrywać?
0: To znaczy powiem tak. Z tego co wiem, no to raczej się nie zaleca takich rzeczy. Natomiast jak miałem kiedyś mikrofon, znaczy mam go do tej pory nawet, taki no rzeczywiście za tam kilkanaście czy tam ile tam złotych, podłączyłem sobie ten mikrofon do minidyska. W związku z tym, że już miałem nowy mikrofon, to postanowiłem zaeksperymentować. Włożyłem mikrofon do wanny, do gdzieś tam jeszcze, tam do umywalki, pod wodę. I ten mikrofon przez chwilę miał taki dziwny dźwięk, taki zupełnie pozbawiony góry, ale jakoś tam wysechł, odparowała mu ta wilgoć i zadziałał normalnie. Ale to był jeden mikrofon, jakby się inne zachowały...
1: Nie bierzesz odpowiedzialności.
0: Nie biorę odpowiedzialności.
1: A pod wodą w ogóle jaki był efekt nagrania?
0: Pod wodą był taki efekt, że ta góra w ogóle zniknęła. W zasadzie wszystko było słychać. Mniej więcej coś takiego było słychać.
1: No to ciekawy efekt.
0: Natomiast jeżeli się puściło wodę, to był taki przester, to był tak solidny dźwięk, coś tak w wodzie roznosi, że to po prostu nie mogłem, nawet jak ściszyłem minidyska, to było cicho, ale po prostu przesterowało się przez masaż w minidysku, to był taki poziom sygnału.
1: Z ciekawości próbowałeś na przykład włożyć jeszcze dodatkowo w głowę

0: do wanny, tam gdzieś ten mikrofon i coś do niego mówić?
1: To nic nie dawało, bo, no bo jak się mówi pod wodą, to też się tego nie słyszy. Znaczy słyszy się...
0: No właśnie, jakiś bulgot.
1: Mikrofon to samo słyszał.
0: Aha, rozumiem. No, nie mogłem nie zapytać.
1: Nie próbowałem jeszcze głośnika wkładać do wody. Kiedyś będę musiał spróbować, jak sobie kupię jakieś takie małe głośniki.
0: Nie mogłem nie zapytać i myślę, że z korzyścią dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy byli ciekawi, jak to i co to w ogóle nam daje, żeby nie marnowali sobie mikrofonów.
1: Natomiast na przykład moje mikrofony, te binauralne, one są bardzo drogie. Zwłaszcza jak na warunki domowe. Coś o tym pewnie wiesz, bo ci kiedyś mówiłem. W każdym razie te mikrofony są według producenta odporne na wilgoć.
0: Nie testowałeś, jak rozumiem.
1: Nie testowałem, bo szczerze mówiąc jakoś...
0: Wierzysz na słowo.
1: Wierzę na słowa.
0: I niech tak zostanie. Dobrze, czy coś jeszcze...
1: Albo może raczej nie wierzę na słowo.
0: Aha, okej. Czy coś jeszcze a propos takich osłonek, takich nietypowych, czy jeszcze właśnie o tych popach możemy coś powiedzieć? Bo to jest, myślę, że dosyć istotne. No to dobrze, to mamy te popy, zmora, osób, które coś mówią, które coś nagrywają.
1: Wprost do mikrofonu.
0: Dokładnie, wprost do mikrofonu. Ja tak mam, niestety, od czasu do czasu zdarzy mi się jeszcze jakiś pop, no właśnie teraz na przykład chociażby. Z czego to się bierze może na dobry początek?
1: To się bierze z tego, że twój podmuch, który jest dosyć silną falą powietrza, uderza sobie w membranę mikrofonu. I ta membrana się po prostu cała odgina w jedną stronę, potem w drugą stronę, no to jest jakby chwilowy wiatr, więc to wszystko idzie w jedną stronę, w drugą stronę i robi się fuch.
0: I to jest właśnie ten odgłos popu. Bardzo słyszalny na tanich mikrofonach komputerowych. Na tanim mikrofonie komputerowym, przynajmniej na części, kiedy przybliżymy ten mikrofon mocno do ust i coś będziemy mówić, to tam w zasadzie to słychać, jak ta membranka się po prostu cała gdzieś zgina. To jest tego typu odgłos. To bardzo, bardzo słychać. Ale i zresztą na innych mikrofonach również jest to słyszalne. No, w zasadzie na każdym. Chyba nie ma mikrofonu, który by
1: ja nie mam
0: miał
1: na przykład w tej chwili pop filtru i muszę robić ewolucje dziwne, żeby z jednej strony być w miarę blisko mikrofonu, z drugiej strony nie mieć popów i to jest ciekawe, bo jeżeli będę mówił prosto do mikrofonu, to prawdopodobnie słychać, że już mam popy i to niezłe nawet.
0: No i brzmisz cokolwiek dziwnie, powiem szczerze. Ale no to dobrze, to powiedz może Tomku o tych ewolucjach, jakie wykonujesz, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, jak sobie z tymi popami radzić, co można zrobić.
1: To znaczy tak, u mnie to działa, nie u wszystkich to działa. Wiem, że na przykład z Zoomem H2 są z tym problemy, bo on jest jeszcze bardziej czuły na popy niż ten mój mikrofon. W każdym razie ja robię tak. Biorę mikrofon mniej więcej kilka centymetrów od ust, ale z lewej strony tych ust. Z przodu trochę z lewej. I on jest skierowany w stronę ust, czyli jakby tak pod kątem. On jest sobie z przodu po lewej i jest skierowany jakby, no też właśnie pod kątem jakby. W związku z czym strumień powietrza nie leci wprost na mikrofon, tylko trochę gdzieś obok. To jest trochę różnica wtedy w brzmieniu. To nie jest jakiś super ideał, niemniej jednak da się z tego jakoś tam korzystać, póki się nie ma po filtru. No i jakoś to u mnie działa przynajmniej. I nie tylko u mnie.
0: I to się tyczy mikrofonów każdych, czy jakąś konkretną charakterystykę one muszą mieć, żeby to działało, czy jak to wygląda?
1: Ja mam mikrofon kardioidalny i na moim mikrofonie to działa.
0: To teraz może coś o popfiltrach, bo to jest ciekawa rzecz i ja powiem szczerze, polecam, jeżeli ktoś chce sobie no, tych popów troszeczkę ująć, bo to może się przydać.
1: Tak, bo ten popfiltr, że tak powiem, pisany jako popfiltr, to się właśnie używa w jakichś domowych studiach i to jest takie coś montowane przed mikrofonem, na statywie albo na mikrofonie, no, różne są te. W każdym razie to wygląda jak takie kółko o średnicy, nie wiem, 10-15 cm na którym jest albo jakaś tkanina, albo jakieś tam, no to są różne w ogóle rzeczy, bo każdy ma jakiś pewnie swój patent na to. W każdym razie służy to do tego, żeby mówić w stronę mikrofonu. Ta tkanina robi za taką jakby gąbkę, tylko że gąbkę jednostronną i nie nałożoną na mikrofon, tylko będącą przed mikrofonem. No, żeby właśnie pozbawić tej głównej fali jakby uderzeniowej od tego podmuchu.
0: No i taki pop-filtr oczywiście umieszcza się na kilka centymetrów przed mikrofonem, to się zazwyczaj mocuje do statywu, no i to działa. Za chwileczkę jeszcze pewnie do tego przejdziemy, mamy tymczasem kolejny telefon. O, tu witamy Andrzeja. Halo Andrzeju.
2: Halo, halo, witam. W zasadzie pewnie nikt się mnie tu nie spodziewał, bo z reguły o tej porze w radiu nie bywam, a więc tak wpadłem po prostu, bo słyszę, co się tutaj wyprawia. I odnośnie tych właśnie osłon na mikrofony i szczególnie tych wszystkich funny little shit called pop killer, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, dużo tutaj z Tomkiem rozmawiacie na temat nagrań takich w terenie i to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo pewnie większość ze słuchaczy będzie i tak właśnie tego typu rzeczy uskuteczniać. Natomiast gdzieś ta moja choroba zawodowa zawiodła mnie tutaj, żeby powiedzieć wam coś o takich nagraniach studyjnych, gdzie ja myślę, że warto jest zademonstrować działanie bardzo prostego, właśnie bardzo prostej osłony antywiatrowej, takiej dla mówców przemawiających paszczowo do mikrofonu, gdzie wygląda to bardzo prosto. Jest krążek z dziurkami, dosłownie dziurkami, przez które nie jest w stanie przycisnąć się łebek szpilki. Ostrze szpilki jak najbardziej, natomiast łebek nie przejdzie. Tych dziurek jest po prostu multum, jedna przy drugiej. I samo to w sobie jeszcze jest pół biedy, ale na to dobrze jest naciągnąć zwykłą stopę z rajstopy. I teraz tondeta nie ma, więc można wszelkie niskie tony demonstrować. Filtr nawet w preampie sobie wyłączę, żeby było fajniej. Dmucham do mikrofonu przez osłonę. Teraz będzie bez osłony.
0: O, no to efekt jest, rzeczywiście
2: efekt
0: różnica
2: jest. Piorunujący,
0: jest.
2: Efekt jest piorunujący, słuchajcie, więc ja osobiście polecam. To jest rozwiązanie naprawdę niskobudżetowe. Ja to chyba nabyłem za jakieś 80 zł i to w sklepie muzycznym, do którego się fatygowałem z buta, tak więc jeżeli ktoś chce szukać gdzieś tam przez internet taniej, pewnie jeszcze nabędzie. To jest bardzo dobra rzecz.
0: No rzeczywiście, bo to się przydaje i...
2: Żadnej gąbki, od razu mówię, żadnej gąbki tu nie ma, bo po prostu i to w zasadzie super sobie radzi z górą, to znaczy o, radzi sobie tyle z górą, że różnicy żadnej w żadnej utraty...
1: I to gdzie to, co to i w ogóle?
2: Słuchaj, to generalnie w sklepach muzycznych można pytać. To jest, jak masz statyw do mikrofonu, zwykły statyw, nakręcany jest na statyw.
1: Ale,
2: na...
1: ale nie, bo ty mówisz o jakimś konkretnym typie po filtra, czy w ogóle po filtrze?
2: Wiesz co, czy to jest konkretny typ po filtra? To jest dosyć, że tak powiem, bardzo proste urządzenie, ja wiesz co, nie mam już dawno od niego opakowania, więc teraz ci nie będę rzucał żadnych modeli.
0: Ja podejrzewam, Andrzej, że ty mówisz o tym, o czym my tak naprawdę zaczęliśmy mówić tuż przed twoim telefonem, czyli po prostu mówimy o popfiltrach jako takich, tak? Bo no w zasadzie popfiltry wszystkie działają na podobnych zasadach, no chyba, że ewentualnie w niektóre mikrofony są wbudowane jeszcze popfiltry.
2: Są takie popfiltry, które to widziałem zresztą u ciebie.
1: Różne są.
2: Ty miałeś taką obręcz, na której miałeś dwie tkaniny, żeby nie powiedzieć szmaty.
0: Tak? Zgadza się.
2: No, a to jest jedna obręcz, taka siatka, metalowa siatka. To jest po prostu krążek z metalowej siatki, bardzo, bardzo, o bardzo niewielkiej średnicy otworów. Gdzie krążek średnicy jest, no ja wiem, no płyty kompaktowej trochę większy, to jest mniej więcej takiej średnicy, jak ty miałeś to u siebie kiedyś. I na to po prostu naciągnąłem zwykłą stopę z rajstopy.
0: I po prostu działa.
2: I to działa. I to działa bardzo dobrze. Tak. To jest normalnie, to jest na zwykłym tym takim pręcie wyginanym. Przykręca się to do statywu od mikrofonu i po prostu sobie to jest.
0: I to działa, zresztą słychać. I jeszcze tak zapytam, ty mówisz w tym momencie do mikrofonu pojemnościowego.
2: Tak, to jest mikrofon pojemnościowy, stąd jest dynamik by czegoś takiego aż tak bardzo nie
0: zrobił. No właśnie, bo chciałem o tym powiedzieć.
2: Ja dmucham lekko, ja naprawdę dmucham tyle, co bym, nie wiem, dym z papierosa wydmuchiwał, czego generalnie nie robię, bo palić się nie nauczyłem. Stary jestem, a jeszcze się nie nauczyłem palić.
0: Okej.
2: Okay. Więc to tyle. Dobrze, ja swoje 2 godziny będę miał w czwartek, więc idę sobie.
0: Dobrze, to sobie idź, dziękujemy bardzo za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się.
2: Nie ma za co.
0: Cześć. No, rzeczywiście, to jest przydatna sprawa Popfiltr czy Popkiller, bo też o tym się mówi w ten sposób. Oczywiście można na mikrofony stosować gąbki, ale te gąbki nam zabierają góry. Ja właśnie w tym momencie, jeszcze tak na koniec, ja zademonstruję, bo mam w tym momencie na swoim mikrofonie gąbkę. Ja teraz z tego mikrofonu gąbkę zdejmę. Uwaga, zdjąłem gąbkę. Generalnie...
1: U mnie jest od razu więcej góry.
0: Góry jest więcej, ale proszę państwa, trochę mi się więcej tych popów zrobiło. Chociaż akurat no w tym konkretnym mikrofonie to i tak tych popów jest niewiele. Ja bym, myślę, że mógł nawet sobie tą gąbkę podarować, a miałbym tej góry jednak trochę więcej. Natomiast no, jeżeli mówiłbym do boku mikrofonu, no to tych popów to tu troszeczkę jednak jest więcej, tej góry jest mniej, no ale do boku mikrofonu to się raczej nie mówi, prawda?
1: To się raczej nie mówi.
0: No właśnie, więc to tak tylko w celach poznawczych. Okej, zakładam gąbkę z powrotem na mikrofon, góra się zmniejszyła, no i ta gąbka to jest rzeczywiście gruba, naprawdę gruba gąbka, chociaż jak na tę jej grubość, to i tak ona stosunkowo mało tej góry filtruje.
1: No.
0: No, także... O czym jeszcze byśmy mogli powiedzieć, Tomku, tak na koniec, bo powoli nam się czas kończy... Jeszcze o samym
1: 54.
0: Tak, o samym nagrywaniu jako takim, o przygotowaniu się do tego nagrywania. Mówi się o poziomach nagrywania, o tym, jak unikać przesterów, czyli, no właśnie, co to jest przester jeszcze na sam koniec, może powiedzmy.
1: Cóż, no przester, akurat myślę, że może to spróbuj jakoś
0: zademonstrować.
1: Nie wiem, czy mi się uda, ja pewnie jestem przed procesorem, chociaż nie wiem, czy jestem przed procesorem.
0: Jesteś przed.
1: Jak ja się przygłośnię? No właśnie. Czy jak ja się przygłośnię, to może być przester.
0: Ja słyszę przester, pytanie, co słyszą nasi słuchacze. W każdym razie, no jest to po prostu zbyt silny sygnał. Tak? Tak możemy powiedzieć, że przester to jest zbyt silny sygnał?
1: Znaczy, przester, żeby być już tak w ogóle, to jest efektem zbyt silnego sygnału.
0: I do tego lepiej nie dopuszczać, bo po prostu jeżeli mamy sygnał przesterowany, jeżeli dźwięk jest przesterowany, to nic tak naprawdę już z tym nie zrobimy.
1: No tak. I zazwyczaj ja nagrywam za cicho, ale ostatnio się na tym przejechałem. Właśnie z Olympusem LS3, to mówiłem na jakoś tam bliżej początku audycji, że kiedyś się przejechałem na Olympusie LS3 i to właśnie było w takiej sytuacji, bo jak się okazało, Olympus LS3, jako że jest rejestratorem bardzo tanim, jak na takie coś, on tam 700 parę złotych kosztuje i to stety albo niestety tani jeszcze rejestrator. I teraz miałem taki problem, ponieważ najpierw nagrywałem coś właśnie liniowo, czyli wykorzystałem mikrofon, wejście mikrofonowe jako wejście liniowe. I teraz jak odłączyłem mikrofon, to miałem nadal bardzo słaby sygnał wejściowy. No ale nagrywałem jakieś tam próbki, wtedy akurat nagrywałem porównanie z właśnie Olympusa i Rolanda R05. No i dobra, nagrałem te próbki, nawet nie sprawdzałem na słuchawkach, jak mi to się nagrywa, bo z tego co pamiętałem, to jakoś tam się w miarę nagrywa. Idę do komputera, zgrywam z Rolanda, odsłuchuję, jest dobrze. Zgrywam z Olympusa, patrzę, prawie nie słychać. Mówię, dobra, nagrywam to w Wave'ie. Wave jest formatem takim, który nie powinien tam robić jakichś dużych rzeczy, jeżeli to się przygłośni. Ja to przygłaśniam, patrzę, szumi gorzej od kasety. No i niestety okazało się, że Olympus ma swój poziom szumów, niezależnie od ustawienia przez wzmacniacza mikrofonowego, który sobie jest zawsze na jakimś tam poziomie. I tu niestety nie można za bardzo cicho nagrać, ponieważ za ciche nagranie niestety będzie powodowało więcej szumów.
0: No niestety, więc zazwyczaj można przyjąć, że lepiej zostawić sobie tego zapasu troszeczkę przy nagrywaniu, ale też nie warto przesadzać, bo po prostu szumy nam wyjdą, a kiedy będziemy chcieli to podgłośnić, no to automatycznie zwiększymy te szumy. Niestety, no, na to się nic nie poradzi.
1: No tak.
0: Czy jeszcze coś, Tomku, już tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia N, poradziłbyś naszym słuchaczom, którzy są zainteresowani nagrywaniem dźwięku i na co jeszcze powinni zwrócić uwagę, no żeby to jakoś sensownie brzmiało? Oczywiście zakładając, że mają już jakiś sprzęt, że wiedzą, co chcą nagrywać, jakieś jeszcze takie rady na sam koniec?
1: Tak. Jedna rada, która jest, podejrzewam, niezmienna i ona będzie zawsze aktualna. Po prostu, żeby słuchali tego, co nagrywają, jak nagrywają i jeżeli coś im się podoba, to niech tak zostawią.
0: To znaczy, dlaczego niech tak zostawią? Dlatego, żeby po prostu nie przekombinować, tak? Jak rozumiem.
1: Nie, to znaczy chodzi o to, że bo ileś osób się już mnie pytało, a jak to zrobić, żeby było dobrze? Czy lepiej nagrywać to stereo, czy lepiej mono? Czy lepiej jakoś tam, mówię, no zobacz, jak ci się bardziej podoba. No ale ja nie wiem, ja się na tym nie znam, ja nie jestem profesjonalista. No ale jak ci się lepiej podoba? No nie wiem, no ja to bym chciał stereo. No to nagrywaj stereo. No ale ja nie wiem, jak ty mi tam poradzisz. No i no chodzi właśnie o to, że jak komuś się tak bardziej podoba i to nagrywa sobie jakoś tam, jakoś, no to niech sobie tak nagrywa, to znaczy, że jest okej.
0: No to się zgadza, szczególnie jeżeli to jest do naszego użytku prywatnego, a jeżeli gdzieś chcemy
1: dokładnie,
0: to...
1: Dokładnie, no bo powiedzmy, okej, jeżeli to ma być jakoś publiczne, no bo dobra, jeżeli to jest powiedzmy jakiś tam nasz prywatny podcast, powiedzmy, ja sobie robię, dzień dobry, nazywam się jakoś, ja robię właśnie podcasta, jestem u kumpla, cześć kumpel, słyszałem, że masz nową pralkę, no, mam nową pralkę, no to pokaż ją nam, na naszym słuchaczom, no to takie tam nasze... Coś tam możemy sobie tego, ale jeżeli na przykład chcielibyśmy robić jakiś rzeczywiście podcast, który będzie szedł do jakiejś tam albo radio, do jakiejś dużej grupy osób, no to niestety każdy będzie miał jakiś tam inny sprzęt i u każdego rzeczywiście, tak jak Sławek mówił, to może inaczej zupełnie brzmieć i tu już fajnie by było, żeby ktoś się tym zaopiekował, kto się na tym zna.
0: A jeżeli ktoś ma ambicje, żeby się poznać, no to po prostu no, musi się poznać, poczytać trochę w internecie, czy parę mądrych książek o tym, jak właściwie wygląda realizacja dźwięku, bo no nie da się chyba przez 2 godziny opowiedzieć, jak coś zrealizować. To po prostu jest metoda prób i błędów, plus jakaś tam wiedza, jakaś tam wiedza
1: przez
0: teoretyczna. No właśnie, także... No miejmy nadzieję, że...
1: Po prostu trzeba słuchać i przede wszystkim opierać się mimo wszystko jednak na słuchu, bo to jest jakby no najważniejsze w tej realizacji.
0: I chociaż oczywiście...
1: Chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest najważniejsze. Jak kiedyś byłem, to już odpowiadam jako prawie że anegdotę, ale to jest fakt autentyczny tak zwany. Poszedłem sobie, chciałem zdawać na reżyserię dźwięku do Poznania, na UAM. Idę sobie, wchodzę szczęśliwy, wesoły. Tam do studia, no i oczywiście ściana, no bo tu jest sprzęt cyfrowy, bo tu jest coś tam i w pewnym momencie ten główny realizator powiedział takie coś. No, wie pan, my tak naprawdę byśmy chętniej przyjęli człowieka niesłyszącego niż niewidzącego, bo niesłyszący sobie zobaczy te wskaźniki, a tak naprawdę to jest dzisiaj najważniejsze, a niewidzący to sobie nie zobaczy tych wskaźników, a to jest dzisiaj najważniejsze. I to niestety słychać.
0: To ja bym powiedział jeszcze inaczej, żeby... No bo wskaźniki jednak są troszeczkę istotne, ale słuch ludzki ma to do siebie, że on z czasem po prostu zaczyna tolerować więcej różnych rzeczy. Więc jeżeli na przykład pracujemy, powiedzmy, przez kilka godzin nad jakimś nagraniem, czy nad jakimś dźwiękiem, no po prostu nad czymkolwiek, to ja bym proponował... już po tych paru godzinach zostawić to i wrócić do tego następnego dnia.
1: To znaczy tak naprawdę mówi się, że najlepiej jest coś robić tak, że 15 minut robisz, chwila przerwy. 15 minut robisz, chwila przerwy, bo już naprawdę krótkim czasie słuch ludzki potrafi się przyzwyczaić do czegoś, no co już potem będziesz robił to przez 4 godziny, a potem się okaże, że tak naprawdę w czasie pierwszej pół godziny to tak naprawdę przestałeś słyszeć coś, co było ważne.
0: I co miało wpływ na resztę całego nagrania.
1: I co miało wpływ, dokładnie. I może się okazać, że przez cały czas w ogóle coś robiłeś w ogóle nie tak i tak naprawdę całą robotę trzeba powtarzać następnego dnia.
0: No niestety, dlatego słuchajcie, ale róbcie sobie przerwy. Oprócz tego, jeżeli nie macie możliwości polegania na wskaźnikach. Bo to no w tym momencie, jeżeli słuch jest naszym jedynym receptorem odbierania tego dźwięku, nie mamy czym się posiłkować dodatkowo, no to jest ryzykowne czasami w momencie jakiejś dłuższej pracy nad materiałem audio. No ale Tomek jest przykładem na to, że się da, działasz sobie z dźwiękiem, efekty czego chociażby od pewnego czasu można słyszeć na antenie Tyflo Podcastu. Także...
1: No tak.
0: No właśnie. Także nie jest źle. Dobrze. Dzisiejsza nasza audycja dobiega powoli do końca. Tomku, dziękuję Ci bardzo za w niej współudział. No i do usłyszenia następnym razem.
1: Ja również dziękuję.
0: Przypomnę, że moim, a przede wszystkim Waszym gościem był Tomek Bilecki. Rozmawialiśmy dziś na temat dźwięku, na temat rejestracji dźwięku, na temat tego, co jest w tej rejestracji tak naprawdę istotne. A kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień. Zapraszam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. My spotykamy się również za tydzień oczywiście, no ale także jeszcze wcześniej w audycji takiej typowo muzycznej na antenie Radia N, w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale nie jestem w naszej dzisiejszej audycji sam. Moim gościem tym razem jest Mikołaj Rotnicki. Witaj, Mikołaju.
5: Witam serdecznie wszystkich, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dziś porozmawiamy sobie na temat konferencji, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych jakiś czas temu. O tym kiedy, to zapewne dokładnie powiesz. Konferencja nazywała się CSUN i to już była jej 29. edycja w tym roku, prawda? Coraz bliżej takiego okrągłego jubileuszu, jeżeli chodzi o to wydarzenie.
5: Tak, konferencja już dochodzi 30, czyli już taka młoda znowu nie jest, ale cały czas rozwija się wystawców, jak również tematów, które są poruszane na tej konferencji jest cały czas, no coraz więcej, no bo mimo wszystko technologie ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami, tutaj głównie chodzi o ludzi z niepełnosprawnością wzrokową, no jednak te tematy dotyczą coraz szerszej liczby osób, coraz więcej ludzi z nich korzysta. No i w tym roku w dniach od 17 do 22 marca w San Diego w Kalifornii odbyła się już po raz 29 konferencja o nazwie CSUN. Co roku można powiedzieć jest, jeżeli chodzi o taki powiedzmy podstawowy jej program, z reguły jest taki powiedzmy podział na dwie części, ponieważ przez te kilka dni odbywa się bardzo dużo sesji merytorycznych, podczas których wystąpienia mają no, naprawdę najwięksi, największe osobistości tutaj z branży technologii asystujących, jak również dostępności. Ale oprócz tego klasycznie całej imprezie towarzyszy bardzo duża wystawa, najprawdopodobniej chyba największa na świecie, wystawa sprzętu, oprogramowania czy w ogóle rozwiązań, z zakresu technologii asystujących, jak również w ogóle całej dostępności, że tak powiem. Głównie mówimy oczywiście tutaj o osobach niewidomych i słabowidzących. Tak to wygląda. No i ta impreza, mówię, cieszy się takim powodzeniem. Można by tak troszeczkę to porównać, podobnie jak w świecie samochodów, są różnego rodzaju salony samochodowe, mają one różny prestiż, tam mamy salon w Detroit, salon we Frankfurcie, gdzieś tam na początku roku. No to właśnie konferencja CSUN obok takiej konferencji ATIA, która jest nieco wcześniej, z reguły jest tam w styczniu, i obok konferencji we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, Side City, to ten CSUN jest zasadniczo tą taką bardzo sztandarową imprezą, na której wszelkie nowości w zakresie rozwiązań dla osób niewidomych i słabowidzących są prezentowane.
0: CSUN pisane przez Sun, czy to jest jakaś, kojarzysz na, tak. coś na temat to jest, tak. rozwinięcia tego, czy to jest jakiś skrót, czy to jest coś innego?
5: Tak, to jest de facto skrót, natomiast skrót ten się stał takim, po prostu takim sloganem, natomiast pisze się to CSUN, po angielsku CSUN, tak to oni czytają, natomiast po prostu skrót pochodzi od California State University, czyli stanowy Uniwersytet Kalifornii, bo taka jest pełna nazwa tego uniwersytetu, a że to jest po prostu ogólna uczelnia wyższa w San Diego, tak? Taka jest jakby pełna nazwa. A tak precyzyjnie rzecz biorąc, to jakby konferencję organizuje specjalny dział, który się zajmuje po prostu studentami niepełnosprawnymi na tamtejszej uczelni. No, po prostu przez lata ta impreza po prostu w skrócie dała nazwę CSUN i mimo, że to CSUN pochodzi od nazwy całej uczelni, która jakby w całości niekoniecznie musi mieć dużo wspólnego z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, to tak to potocznie się nazywa i tak z roku na rok to oczywiście temu CSUN towarzyszy liczba związana z rokiem, czyli w tym roku jest to CSUN 2014. Natomiast też tak z ciekawości dla uproszczenia, może tak dla osób, które korzystają z portali społecznościowych, na przykład z Twittera, to tak zwanym hashtagiem, czyli takim jakby znacznikiem oznaczającym wpisy związanym akurat z CSUN-em tegorocznym, jest po prostu znacznik hash CSUN14, bez tego już 20 na początku, czyli CSUN14, jeżeli taki hashtag sobie wpiszemy w Twitterze, to jeżeli oczywiście dane osoby, które powiedzmy komentowały, uczestniczyły, czy jakieś wiadomości o nim się dzieliły z CSUN-a, jeżeli tego znacznika użyły, to wszystkie te tweety z Twittera będziemy mogli z nich sobie skorzystać.
0: I w takich sytuacjach jeszcze tak a propos Twittera i a propos hashtagów, to naprawdę żałuję, że a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, ale nie jestem jakimś wybitnym użytkownikiem Twittera, jakimś bardzo, bardzo gorliwym, ale żałuję w tym momencie, że przy śledzeniu hashtagów nie ma żadnego mechanizmu filtrowania retweetów, bo kiedy czasem zaglądam sobie na ten hashtag właśnie, czy taki, czy inny, czy nawet chociażby dotyczący CSUN 14, to skutecznie zniechęca mnie od jego śledzenia to, że na przykład potrafi być kilkadziesiąt wpisów o tą samą treścią, z tą samą treścią, a tak naprawdę tylko od różnych autorów, bo ktoś się po prostu postanowił tym podzielić dalej i oczywiście w dalszym ciągu uwzględnia ten tag. Także to jest takie trochę mało wygodne czytanie tych hashtagów, no ale to niestety, no może ktoś kiedyś wpadnie na pomysł, jak to usprawnić.
5: Tak, no to może teraz w kontekście samej konferencji, tak jak ja powiedziałem, są jakby dwie sesje, można powiedzieć, czyli dwa wydarzenia razem, bo one się równolegle odbywają. Zresztą tak troszeczkę podobnie do naszej rechy, tak, że mamy gdzieś sesje merytoryczne, ale oczywiście nie trzeba w nich obowiązkowo uczestniczyć, mimo tego, że one są bardzo ciekawe. Bo chciałbym przytoczyć taką jedną rzecz a propos tych sesji, może na sam początek. Wśród sesji merytorycznych znalazło się sporo takich poświęconych, można by tak powiedzieć, takich bardziej ideologicznych, że tak powiem, czyli traktujących o samej dostępności, na poziomie jakiejś oczywiście ogólności, ale również w zastosowaniu konkretnym. I wśród materiałów pokonferencyjnych, które się ukazały, tak na marginesie, może troszeczkę prywaty, zaproszę może ewentualnie słuchaczy na stronę sixdots.pl, można też w Google wpisać szósty punkt widzenia. to na tym moim blogu te rzeczy z CSUNa, przynajmniej linki do tych materiałów pokonferencyjnych, można sobie tam przejrzeć. Staram się je sukcesywnie tam umieszczać. Natomiast wśród tych sesji merytorycznych moją uwagę przykuły dwie. Jedna poświęcona takiej, powiedzmy, mapie drogowej do dostępnego WordPressa. I tutaj grupa związana z WordPressem, z jego dostępnością, taka osobistość o nazwie Accessible Joe, taki gość, który się bardzo mocno angażuje w dostępność WordPressa, dostępność skórek, opowiadał właśnie od strony takiej i troszeczkę technicznej, ale i też merytorycznej, jak tworzyć właśnie dostępne tak zwane skórki do jednej z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszej platformy blogowej, czyli do WordPressa. Także polecam wejście sobie na SixDots i tam też jest odnośnik do nagrania wideo z tego wystąpienia. Bardzo ciekawa kwestia. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o te sesje merytoryczne, to z takiej kanadyjskiej organizacji, w tej chwili sobie nie przypomnę dokładnie nazwiska tego pana, w każdym razie opowiadał o różnego rodzaju technikach w audiodeskrypcji i w ogóle i dystrybucji, popularyzacji, ale co zwróciło moją uwagę, jest to organizacja, która z jednej strony promuje audiodeskrypcję, z drugiej strony też ją gdzieś produkuje i dostarcza. W każdym razie w wielu telewizjach kanadyjskich udało się osiągnąć naprawdę bardzo wysoki poziom audiodeskrypcji, czyli tej techniki pozwalającej odbierać osobom niewidomym i słabowidzącym treści audiowizualne. Nawet do 100% w niektórych stacjach jest nadawanych audiodeskrypcji, również dla programów na żywo. Także
0: też
5: polecam sobie przejrzeć.
0: Imponujący efekt.
5: Także polecam sobie po prostu przejrzeć i odsłuchać to wystąpienie.
0: To jeszcze, Mikołaju,
5: także na świecie po prostu się dzieje.
0: Skoro jesteśmy tak właśnie przy WordPressie, ja wiem, że ty stronami internetowymi również się zajmujesz. Jakiś czas temu mieliśmy zresztą też nawet audycję na temat blogów u nas tu w Tyflo Radio i mówiliśmy też o tym, że WordPress to jest jedna z lepszych platform do chociażby stawiania własnego bloga. Powiedz mi, jak z tą dostępnością WordPressa rzeczywiście jest? Z wersji na wersję ty widzisz postępy w tej dostępności? Teraz ostatnio się ukazała jakaś kolejna wersja WordPressa, notabene. Można ten silnik tak coraz bardziej polecać dla niewidomych webmasterów?
5: Tak, jest to coraz lepiej zrobione, w szczególności, że można powiedzieć, jakby o tych dwóch kwestiach. Jedna kwestia to jest ten tak zwany backend, czyli to zaplecze, można powiedzieć, z którego autor bloga publikuje swoje treści. Tutaj ta dostępność coraz lepiej wygląda, coraz łatwiej się to obsługuje. Już niedługo wejdzie bardzo nowy taki edytor treści, który ma dosyć dużo nowych cech dostępności, ten Tiny, nie pamiętam tego do końca skrótu, w każdym razie Tiny ma.
0: Tiny MC
5: nazwie.
0: Chyba jakoś tak to się nazywało.
5: O właśnie, Tiny MC, w każdym razie najnowsza jego wersja, bodajże chyba 4, będzie już zaimplementowana w kolejnej wersji WordPressa i ona już ma dosyć dużo bardziej poprawioną dostępność. Natomiast kluczową kwestią dla użytkowników WordPressa, no czytelników można powiedzieć, blogów, są tak zwane skórki, czyli to, jak dana strona już dana wygląda i jak ona jest wypełniana tą treścią, tak? Czyli to, co widzą użytkownicy, czytelnicy bloga. I tutaj w WordPressie powstała taka grupa Accessible WordPress i oni obecnie wprowadzili w wyszukiwarce skórek, przynajmniej tych, które są publikowane na stronach WordPressa, na oficjalnych stronach WordPressa jest takie repozytorium skórek, wprowadzili taką kategorię Accessible Ready. Czyli tak jak troszeczkę można by tak przytoczyć to podobieństwo trochę do HD Ready, jak kupujemy telewizor. Parę lat temu się kupowało telewizory HD Ready, które już gdzieś tam miały wsparcie dla technologii HD. No to tutaj skórka, która została otagowana przez społeczność tutaj WordPressową jako Accessibility Ready, to taka, która ma cechy dostępnościowe. Dlaczego oni powiedzieli Accessibility Ready? Dlatego, że to skórka sama w sobie, no ona jest tylko częściowo odpowiedzialna za dostępność. Natomiast gro dostępności jest też po stronie publikującej treść. Bo co z tego, że będziemy mieć dostępną skórkę, jeżeli treść, którą tam wrzucimy, będzie na przykład używała ona jakichś tam tagów, czy jakichś tam niedostępnych, które będą powodowały niedostępność treści.
0: Albo na przykład, no chociaż prosty taki przykład... grafiki bez opisów alternatywnych.
5: Tak, tak.
0: Albo na przykład, jeżeli autor użyje na przykład niewłaściwej kolejności nagłówków, co też może gdzieś tam zaburzać percepcję użytkownika.
5: I tutaj skórka na to nawet najbardziej dostępna nic nie pomoże. W każdym bądź razie no, warto się przyjrzeć temu, ponieważ jakby mówienie o dostępności właśnie w tych różnych aspektach, głównie sieciowych, tak, no bo wchodzą nowe technologie, HTML5, i tak dalej, to sprawia, że temat dostępności w tych kwestiach jest tutaj niezwykle, niezwykle istotny. A przecież zależy nam na tym, żeby informacje były jak najbardziej dostępne dla wszystkich.
0: Oczywiście, że tak. Zresztą ja ostatnio taką usłyszałem wypowiedź jeszcze a propos HTML5, że ten język został stworzony i zaprojektowany z myślą o dostępności. Tak? Accessibility in mind. Ktoś użył takiego sformułowania. I rzeczywiście tam jest trochę takich tagów, które ułatwiają tworzenie dostępnych treści. Zresztą chociażby to, że w HTML5 bardzo fajnie się obsługuje multimedia. Nie jesteśmy już skazani na flesza tylko i wyłącznie, bo kiedyś jak był jakiś odtwarzacz, no to przede wszystkim tylko flesz. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Jeszcze no... Nie wszyscy przeszli na HTML5, ale coraz więcej osób przechodzi, właśnie autorów stron publikujących multimedialne treści, no i to na pewno też pomaga, jeżeli chodzi o dostępność. I dobrze, że WordPress również nadąża, zarówno od tej strony frontendowej, jak i backendowej, i dobrze, że się o tym mówi. No i ogólnie po prostu pozostaje tylko trzymać kciuki za autorów WordPressa, żeby szli tak, do przodu tak, z dostępnością.
5: No i bardzo dobrze, mówię, te tematy są też poruszane na tak dużych konferencjach, ponieważ to jednak zwraca uwagę. Natomiast no, trzeba przyznać, że no, konferencja przede wszystkim kojarzona jest z największą na świecie wystawą sprzętu. Tak,
0: tak i do tej wystawy za momencik przejdziemy, co tam ciekawego się pojawiło. No, dodajmy jeszcze od razu, my nie byliśmy, ani ty, ani ja nie byliśmy na CISANie, niestety. Może kiedyś to się zmieni, więc te informacje, które mamy z różnych materiałów zagranicznych, a przede wszystkim ty je posiadasz, bo wiem, że wnikliwie to śledziłeś w tym roku. I za moment do tego przejdziemy, ja natomiast tylko jeszcze dodam, że nasza audycja oczywiście ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić i coś skomentować albo coś zapytać, to może. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, tyflopodcast.net. Pisane tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, z niego również możecie korzystać i do nas dzwonić. A teraz rzeczywiście przejdźmy do tej wystawy sprzętowej. Ja tu w notatkach, jakie robiliśmy na samym początku, jeszcze przed audycją, jako pierwszą firmę mam wymienioną koreańską firmę HIMS, która niegdyś współpracowała bardzo prężnie z GW Micro, w zasadzie była takim podwykonawcą różnych rzeczy dla GW Micro, a później się rozdzielili i zaczęli pod własną marką co nieco produkować. No i trzeba przyznać, że całkiem dobrze im to idzie. I te urządzenia, które produkuje HIMS, są naprawdę na niezłym poziomie, prawda?
5: Tak, i to jest zarówno poziom taki, jak powiedzmy, merytoryczny, czyli funkcjonalny, czyli urządzenia, które spełniają konkretne funkcje, czy to czytniki książek mówionych, bo to chyba takie najbardziej sztandarowe produkty, jak również też linijki brajlowskie. Natomiast z drugiej strony te produkty też uchodzą za niezwykle bardzo, no, można powiedzieć, ładnie wykonane, w sensie jakości, wykończenia, materiałów, które zostały do nich produkcji wykorzystane. I zarówno mogą to potwierdzić osoby i niewidome, i słabowidzące. Niewidome dotykając te urządzenia, względnie miłe w dotyku, jak również słabowidzący, którzy też mogą przywiązać ewentualną wagę do jakiejś tam kolorystyki, tak, czy takiego, powiedzmy, ogólnego wyglądu. Natomiast, żeby już nie owijać w bawełnę, to może przejdźmy do nowości, które ta firma zaprezentowała na tegorocznym CISANie. Zacznijmy może od Niektórzy mówią, że to następca Booksensa, czyli ich sztandarowego produktu pod tytułem czytnik książek mówionych, natomiast nazwa jego, tego nowego następcy, dosyć bardzo angielsko się pisze. Ja powiem, że ona wymawia się po prostu Blaze Easy, a pisze się Blaze spacja duże E, duże Z. I tak wyglądowo, bo miałem okazję to urządzenie sobie podejrzeć na ich stronach internetowych, zdjęcia tego urządzenia, jest bardzo zbliżone do obecnego Booksensa, z taką różnicą, że tak jakby odchudzono jego ilość przycisków. Zlikwidowano klawiaturę numeryczną przede wszystkim, która była w Booksensie. I zastąpiono ją, można by powiedzieć, praktycznie kilkoma przyciskami, takimi głównymi, jak również takim krzyżem nawigacyjnym, że tak powiem, czyli górę, dół, lewo, prawo, środek. Ale pojawiły się tam takie trzy podstawowe przyciski, co ciekawe, oznaczone Braillem. Mianowicie przycisk oznaczony literką brajlowską M, literką brajlowską R, literką brajlowską B i literką brajlowską O. Co one robią? Ten oznaczony literką M służy po prostu do przejścia do aplikacji, która się zajmuje muzyką w naszym tym urządzeniu. Także za pomocą tego możemy sobie odtwarzać różnego rodzaju zawartości muzyczne, które sobie trzymamy w naszym czytniku książek mówionych. Za pomocą przycisku oznaczonego literką R możemy przejść do radia, czyli mamy możliwość słuchania radia i przypuszczam, z tego co tutaj w opisie sobie zobaczyłem urządzenia, zarówno chodzi tutaj o radio fizyczne, tak, czyli to klasyczne FM, jak również radia internetowe.
0: Czyli urządzenie ma moduł Wi-Fi, tak?
5: Tak, urządzenie ma moduł Wi-Fi i ten moduł Wi-Fi jest bardzo wszechstronnie wykorzystywany, bo zarówno do odtwarzania radia internetowego, jak również do funkcji, która znajduje się pod kolejnym przyciskiem, czyli pod przyciskiem B, to jest przycisk odpowiedzialny za książki, od angielskiego słowa books. I tam możemy zarówno słuchać oczywiście książki zgromadzone na karcie pamięci naszego urządzenia, czy nawet we wbudowanej pamięci, jak również, jeżeli mamy taki dostęp, do bibliotek online, tak? Czyli możemy bezpośrednio urządzeniem za pomocą sieci Wi-Fi i internetu bezpośrednio, że tak powiem, słuchać, czy potocznie mówiąc też streamować bezpośrednio na żywo książki z internetu, o ile mamy dostęp do takowych usług. Natomiast chyba najciekawszą rzeczą oprócz tego wyposażenia czytnika książek mówionych we wbudowaną sieć Wi-Fi jest to, że wyposażono również go w aparat fotograficzny. Czyli na drugiej tylnej ściance tego urządzenia znajduje się oko aparatu, a służy ono przede wszystkim właśnie, można by powiedzieć, chyba jedynie do tego, aby wykorzystać kolejną funkcję dostępną pod przyciskiem oznaczonym literką brajlowską O, czyli do tak zwanego OCR-owania, czyli rozpoznawania tekstu, który sfotografujemy tym aparatem, i zamiany go na po prostu tekst do czytania. Czyli urządzenie dostało funkcjonalność taką, że możemy je wykorzystać jako taki podręczny, mobilny czytnik, skaner dokumentów, że tak powiem. Dostajemy list, dostajemy oczywiście w czarnodruku, idziemy na przykład, nie wiem, do restauracji, chcemy odczytać menu, robimy urządzeniem zdjęcie za pomocą tego przycisku i po kilku sekundach jest to nam rozpoznawane i oprócz pliku graficznego, który jest zapisywany również równolegle w urządzeniu, oprócz tego jest generowany plik tekstowy, który może być już potem odczytywany. Tak? Także
0: a wiadomo, jaki mechanizm OCR został tam użyty? Czy to jest ABI, czy to jest coś innego?
5: Kwestia jest taka, że informacje tutaj, które pozyskałem, zarówno na stronie nie mówią dokładnie o tym, to jest jedna rzecz, także tutaj większe szczegóły techniczne, nawet nie ma informacji dokładnych, jakiej rozdzielczości jest ten aparat fotograficzny. Natomiast osoba, z którą przeprowadzono wywiad w jednym z podcastów, w którym usłyszałem o tym urządzeniu, była taka bardzo nietechniczna. To był chyba bardziej marketingowiec, który pod pytaniami, a ile to ma megapikseli, a jaki tam jest silnik, to mówiła, ja nie jestem techniczny, tak? Więc tutaj gdzieś się
0: szkoda,
5: od tej
0: bo odpowiedzi tak pytam,
5: odcięła.
0: Wiesz, tak pytam w kontekście polskiej lokalizacji. Prawdopodobnie firma ECE, która dystrybuuje urządzenia HIMS, mogłaby być zainteresowana również i wprowadzeniem tego na polski rynek. Natomiast pytanie, czy na przykład z takiej funkcji możemy skorzystać i będziemy mogli skorzystać, jeżeli oczywiście to są jakieś mechanizmy OCR-owe, takie mainstreamowe, produkowane przez firmy, które specjalizują się w obsłudze wielu języków, no to zapewne będziemy mogli. Natomiast jeżeli to jest coś autorskiego, które coś, co jest opracowane przez HIMS-a, no to podejrzewam, że polskiego to my się bardzo późno doczekamy. Chociaż może.
5: No trudno powiedzieć. No, z informacji, które przynajmniej chyba nawet ECE podało ostatnio na Twitterze, to zamierzają w ogóle to urządzenie w najbliższym czasie, jak tylko się ukaże. No, HIMS planuje to w czerwcu wprowadzić na rynek, więc w Polsce będzie pewnie to druga połowa tego roku. I jeżeli dobrze widziałem informacje na Twitterze akurat firmy ECE, dystrybutora, to no, jakoś powiedzieli, że to będą wprowadzać, natomiast co do ceny, tam chyba została podana taka rzucona cena, że to nie powinna przekroczyć 3000 zł.
0: Cóż, aktywny samorząd wiecznie żywy, po prostu.
5: Więc tak, no, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, no zobaczymy ostatecznie, co za te pół roku ewentualnie będzie, tak, bo mówię, tu przypuszczam, że nawet jeżeli cena amerykańska jeszcze w tej chwili nie jest do końca znana, no to trudno się polskiemu dystrybutorowi na ten temat wypowiadać. Natomiast no, jest to chyba, przyznasz Michale, pewnego rodzaju taka no, nowinka. OCR wbudowany de facto w czytnik książek elektronicznych. Prawda?
0: Jest Mikołaju, tylko jakoś tak powiem szczerze, że no wcale nie jestem... To jest oczywiście jeszcze też taka kwestia, jak to będzie działać, tak? Mam nadzieję, że uda nam się gdzieś pozyskać do testów to urządzenie, kiedy zostanie ono wprowadzone. Bo wiesz, na przykład taki iPhone, który mniej więcej oscyluje również w granicach podobnych kwot, czyli właśnie też w okolicy 3000 trzeba wydać na niego, żebyś sobie mógł go nabyć. Mówię o tych nowszych wersjach oczywiście, bo tańsze można, bo starsze można mieć taniej. Ale takie urządzenie załatwia ci i kwestię OCR-u, i kwestie czytania książek i jeszcze wiele innych kwestii, no poza kwestią baterii, w którą to no, bez powerbanka to się ciężko ruszyć już w obecnych czasach.
5: No na pewno, no iPhone na pewno się staje takim multi urządzeniem, natomiast kwestia jest taka, że no, nie każdy użytkownik, może tak powiem, tak chociaż może trochę będę tu adwokatem trochę diabła, ale powiem tak, no skoro tutaj stworzono urządzenie jeszcze prostsze niż Buxus, w tym sensie, że odchudzono go, jeżeli chodzi o przyciski, tak? To jakby tutaj chyba głównym troszeczkę takim odbiorcą są użytkownicy tacy, no, którzy niekoniecznie chcą być za pan brat z iPhone'ami i ja powiem, urządzeniami z ekranem dotykowym.
0: A ja powiem jeszcze inaczej. To nawet nie o to, to nawet... Być może też masz rację, oczywiście, ale ja bym się raczej tu dopatrywał, szczególnie w tym mechanizmie OCR, innej kwestii. Ja na przykład, mimo tego, że z ekranem dotykowym nie mam absolutnie żadnych problemów, to ze zrobieniem zdjęcia, które by się fajnie zocerowało za pomocą iPhone'a, ja mam duży problem. I nie wiem, no po prostu ręka mi się trzęsie, jakbym, nie wiem, cokolwiek wyskokowego wcześniej sobie wypił i po prostu nie jestem w stanie tak precyzyjnie tej kamery utrzymać nad tekstem, żeby zrobić OCR i żeby to dobrze rozpoznać. I rzadko mi to wychodzi. Więc jeżeli tam to urządzonko oferowane przez HIMS miałoby jakąś, nie wiem, czy stabilizację obrazu, czy jakieś inne mechanizmy, to może właśnie dla osób, które nie są w stanie precyzyjnie zapanować nad ruchem swojej ręki tu dzięki temu byłoby to prostsze, jeżeli chodzi o zrobienie takiego OCR-a w locie, że tak powiem, czyli nie w miejscu, gdzie możemy się wygodnie rozsiąść i sobie spokojnie zeskanować jakąś grafikę, jakiś tekst, tylko po prostu gdzieś w podróży, no to jeżeli byłoby to prostsze rozwiązanie i bardziej skuteczne, no to rzeczywiście te 3000 mogłyby się okazać grą wartą świeczki.
5: To też tutaj przyznam Ci rację, tym bardziej, że na tym podcaście, którego słuchałem właśnie z relacji z Isana, gdzie urządzenie było, nazwijmy to, prezentowane, bo tam takie skrócone demo było pokazane.
0: A jaki tam był głos w ogóle? Tam był jakiś vocalizer, czy co?
5: A wyglądało mi to na vocalizer, ale jakiś taki, nazwijmy to umownie, lepszej jakości, tak? Aha. Też ta osoba pytana o to, jaki tam jest syntezator, też nie za bardzo potrafiła tam powiedzieć, to był chyba bardziej marketingowiec niż gość od techniki. Natomiast mówię, tam zeskanowano tylko menu, ale nie dało się, że tak powiem, powiedzmy na tym podcaście ewentualnie usłyszeć takich rzeczy, czy tam to urządzenie ma na przykład jakieś naprowadzanie, tak, że tam trzymaj dalej, lekko w lewo, lekko w prawo, jakąś taką nawigację, żeby to jednak zdjęcie dobrze zrobić. Tego nie wiem, tak, więc tu mi się trudno na ten temat wypowiedzieć, czy taka funkcjonalność, a ważna, że tak powiem, dla osoby niewidomej, która wykonuje mobilnym urządzeniem zdjęcie, jest taka funkcjonalność w miarę istotna, żeby takie zdjęcie w miarę prawidłowo zrobić. Czy takie coś urządzenie przewiduje na przykład, tak, albo jakiekolwiek ułatwienia w robieniu takiego zdjęcia, żeby je prawidłowo zrobić, prawda?
0: Dokładnie, bo to jest wbrew pozorom bardzo istotne dla osoby, która albo kiedyś coś tam widziała, albo ma jakieś resztki wzroku, no to może być to prostsze. Dla mnie na przykład proste zrobienie takiego zdjęcia wcale nie jest. No ale to już takie indywidualne preferencje i indywidualne predyspozycje, tak myślę, poszczególnych użytkowników. Miejmy nadzieję, że HIMS to ułatwi, a my się na pewno temu urządzeniu będziemy bardziej bacznie przyglądać. Kolejny sprzęt, który wyszedł spod rąk Koreańczyków, to jest iBot, tak? To się tak nazywa to urządzenie?
5: iBot pisane przez e-bot, czyli jakiś elektroniczny robot, nazwijmy to, tak? To jest z kolei urządzenie przede wszystkim skierowane dla osób słabowidzących, ponieważ to jest, no może nie super mobilny, tak, ale taki półstacjonarny, nazwijmy, powiększalnik, ale jego najważniejszą cechą jest to, że on bezprzewodowo, tutaj dodam, że jest to po prostu przez niego taka generowana sieć Wi-Fi, automatycznie ustawiana. Jest to powiększalnik, który możemy obsługiwać z poziomu tableta albo smartfona. Tak? Tutaj akurat oni preferują głównie urządzenia z iOS-em, natomiast też androidowe tablety i smartfony też są obsługiwane. W każdym razie wykorzystujemy po prostu ekran czy tabletu, czy smartfona do tego, żeby po pierwsze ten obraz powiększony w czasie rzeczywistym sobie obserwować. To jest bardzo przydatna, powiedzmy, taka sytuacja, kiedy na przykład, no nie wiem, byśmy używali takiego powiększalnika gdzieś na jakiejś sali wykładowej i na przykład powiększalnik stawiamy, nie wiem, dosyć blisko może na biurku prowadzącego wykład, tak żeby odpowiednio obejmował obraz gdzieś tam z tablicy czy skądś, a student może usiąść praktycznie w dowolnym miejscu na sali wykładowej, ponieważ nie wiąże go żaden kabel. I w pełni może to urządzenie obsługiwać za pomocą ekranu własnego tabletu czy smartfona, wykonując oczywiście odpowiednie gesty, też gest szczypania, żeby powiększać, gest oddalania, ma możliwość sterowania również tym urządzeniem zdalnie. A w wersji Pro to jest nawet taka wersja z takim specjalnym, powiedzmy, ramieniem, gdzie on tym ramieniem może sterować, czyli teoretycznie student może, że tak powiem, zdalnie sterować tą kamerą tak, aby odpowiednio obejmowała odpowiedni obszar do powiększenia.
0: Czyli tam jest pewnie jakiś silniczek, tak?
5: Tak, w tej wersji Pro akurat. Ona jest bardziej taka, ona jest bardziej, no jest na pewno droższa.
0: Rzeczywiście taki robot, ale wtedy.
5: Tak, i w tym momencie wygląda to, rzeczywiście masz rację, wygląda to jak takie ramię takiego robota, tak? Podobno nawet ta wersja Pro, jeżeli dobrze wyczytałem, ma jakieś tam nawet dwie kamery. Jedna jakaś taka pomocnicza, druga jakaś, nazwijmy to, główna. Natomiast wszystkimi funkcjami sterujemy po prostu z urządzenia zewnętrznego. Mnie co prawda zastanowiła taka rzecz, czy na przykład urządzenie to może na przykład współpracować, oczywiście nie w jakimś tam konflikcie, ale na przykład z wieloma tabletami jednocześnie, czyli powiedzmy mamy jeden powiększalnik gdzieś tam w sali, a załóżmy kilka osób słabowidzących, które jednocześnie śledzą to na swoich urządzeniach. Tak, zastanawiam się, czy jest możliwość, tego nie doczytałem, przynajmniej nie było takiej informacji w tym, ale to była dosyć wygodna sprawa. Jeden powiększalnik, a wielu studentów z niego korzystających.
0: No i ciekawe też, jakie są opóźnienia generowane przez to Wi-Fi i przez fakt tej łączności bezprzewodowej. Podejrzewam, że jakieś niewielkie, ale mogą być.
5: Filmu żadnego akurat niestety jeszcze nie ma takiego pokazującego możliwości. ale przypuszczam, mogę tylko przypuszczać, że jakieś duże opóźnienia by nie były, z tym bardziej, że no, powiększalnikiem zasadniczo obserwujemy rzeczy względnie statyczne, tak? Czyli no, jak już slajdy ktoś zmienia gdzieś tam, czy nauczyciel pisze na tablicy, tak? No to jak już napisze, no to my się skupiamy na tym, co jest napisane, więc to tam gdzieś żaden ruch nie powinien nam tutaj, że tak powiem, przeszkadzać, bo ani tablica, że tak powiem, nie fruwa, ani inne rzeczy, które powiększamy. No chyba, że oglądamy, nie wiem, z daleka podglądamy jakieś jeżdżące samochody czy coś takiego, tak? Ale to już jest wszystko zależne od tego. Natomiast z tym opóźnieniem przypuszczam, że jakichś większych problemów teoretycznie nie powinno być.
0: To myślę, że
5: także
0: możemy...
5: To są rzeczy od Himsa.
0: Tak, to są rzeczy od Himsa. Teraz możemy przejść do kolejnej firmy, tym razem Code Factory, hiszpańska firma, która znana na polskim rynku jest chociażby z Mobile Speaka, z programu odczytu ekranu dla telefonów z systemem Symbian, którego to już systemu oficjalnie nie ma. Został uśmiercony w zeszłym roku przez Nokię. Ale firma nadal istnieje, ma się względnie dobrze i cały czas coś robią, prawda, Mikołaju?
5: Tak, cały czas coś robią

0: i udostępniła go na system Android jako de facto swój produkt i go planuje rozwijać również w kierunku nowych języków. Wspominane było ostatnio tam na tej konferencji o językach wschodnioeuropejskich, między innymi o rosyjskim. Także to jest może pewna jaskółka, która, że tak powiem, teoretycznie mogłaby zadowolić potencjalnych użytkowników tutaj w naszej części Europy. Zobaczymy.
1: Ja to w takim razie tylko dodam, że jeżeli ktoś nie kojarzy Eloquenza, to jeszcze kilka wersji JOS-a temu wstecz, ten syntezator dla angielskiej wersji był domyślnym. Teraz nie pamiętam, jak to jest, ale może nawet też jest w dalszym ciągu. Po prostu nie pamiętam, więc wybaczcie, ale na pewno kiedyś to był główny język angielskich użytkowników JOS-a. Jeszcze przed tymi wszystkimi RealSpeakami i innymi tego typu takimi wyraźnymi głosami. Syntezator ceniony przez właśnie przede wszystkim amerykańską społeczność, ale nie tylko. Bo na przykład z tego, co ja tam słyszałem też wywiad z panią Scott Factory, to mówiła o tym, że na przykład hiszpański język jest też w tym pakiecie, który obecnie już za czas jakiś będzie udostępniony dla systemu Android. Więc rzeczywiście no, kilka nacji może być zadowolonych. I w ogóle taka ciekawostka, bo nie wiem, czy Mikołaju też o tym słyszałeś, ale przynajmniej tak oficjalnie twierdzi producent, że Eloquence został przywrócony do życia na wniosek użytkowników. Po prostu coraz więcej osób się pytało, czy coś by się dało zrobić z tym Eloquencem, bo by chcieli go mieć w swoich telefonach, bo to jest taki fajny syntezator. No i po prostu właśnie Code Factory spełniło prośby użytkowników.
0: No, to potwierdza podejście przodem do klienta.
1: Czyli oczywiście,
0: klient
1: tak.
0: Sobie czegoś żąda, a jest to, i to też pokazuje to, że no, może nie w Polsce, tak, no bo nie ma polskiego na tą chwilę głosu, ale to pokazuje, jak popularnym i jak popularnym chyba nadal jest wśród użytkowników, przynajmniej anglojęzycznych, czy tych głównych języków, jak popularnym jest ten syntezator po prostu, bo on jest dosyć lekki, nieobciążający systemu, z tego co ja kojarzę, i względnie szybki, względnie responsywny. Nie wiem, czy Michale też tak to byś
1: potwierdził. Tak, on jest responsywny, to jest fajna synteza. Z tego, co rozmawiałem z użytkownikami różnymi komputerów, to jeżeli oni korzystali z czegoś anglojęzycznego, to przede wszystkim właśnie z Eloquenza. No to teraz taki ruch dla Altixu dobry byłby, żeby na przykład Spika wydać jako syntezę dla Androida, no tylko na litość boską nie za 500 zł, tak jak ma to miejsce w przypadku wersji desktopowej, ale może coś tam się ruszy w tej kwestii, w tej materii też kiedyś, bo to jest też syntezator, do którego mają sentyment ludzie.
0: Skoro mówimy o cenach, to wyobraź sobie, Michale, że Code Factory chce ten syntezator, a właściwie cały pakiet wszystkich języków, tak, sprzedawać nam za jedyne $20.
1: Czyli około 80 zł, tak mniej więcej, nawet mniej, przeliczając na złotówki.
0: Za cały pakiet językowy, tak, nie za jeden syntezator jednego języka, ale za wszystkie, które są tam dostępne. Nie wiem, jak to by było, gdybyśmy już raz kupili, a potem by się pojawiały nowe głosy. Ale w każdym razie była mowa o tym, że $20 za cały pakiet. Więc to chyba nie jest jakaś tutaj...
1: Nie, to nie jest duża
0: zbytni
1: cena.
0: Zbytnio duży wydatek.
1: Nie jest wygórowana cena, aczkolwiek jeszcze lepiej by było, gdyby można było kupować sobie faktycznie te głosy, z których chce się korzystać za jeszcze mniejsze kwoty, bo to jest tak niestety, jak chociażby w przypadku vocalizera dla NVDA. To kosztuje tam prawie 400 zł. Kupujemy ogromny zestaw językowy, a tak naprawdę w większości przypadków korzystać będziemy z jednego, góra dwóch, trzech głosów. Co też nie jest tak do końca rozsądnym podejściem, no ale tu nie mówimy o 400 zł, tylko mówimy o kilkudziesięciu złotych, więc tu nie ma co wybrzydzać też z drugiej strony.
0: Tak, co jeszcze warto wspomnieć a propos Code Factory, może nie nowe produkty, ale że tak powiem troszeczkę takie uaktualnienie informacji dotyczącej tego, co się dzieje, ponieważ ze względu na to, że Symbian, że tak powiem, umarł, ale czy na Androida, jak również na platformę telefonów z Windowsem, Windows Phone, powstało takie narzędzie, taka

0: nakładka Mobile Accessibility. I ona z tego, co pamiętam, to jakiś czas temu na Windows Phone'a została w jakiejś tam wersji wypuszczona, natomiast potem się nic z tym dalej nie działo. No i z tych informacji, które udało mi się uzyskać, to na tą chwilę nic dalej więcej się nie będzie działo, ponieważ na tą chwilę Microsoft sobie na razie, nazwijmy to, nie życzy. Znaczy nie życzy nie w tym sensie, że jest niemiły i sobie nie życzy, tylko po prostu na razie od Code Factory nic więcej nie chcieli w tej kwestii.
1: Odpuścili temat
0: rozwijania tak Mobile Accessibility dla Windows Phone. Także
1: może
0: tam na razie się
1: coś
0: nic nie dzieje. No może swojego i nie chcą powiedzieć, więc no, to też tak może być.
1: Pożyjemy, zobaczymy. To w ogóle jeżeli chodzi o kwestie dostępnościowe, a Microsoft, to się ciekawe rzeczy dzieją, ale o tym to myślę, że sobie powiemy za chwileczkę, bo teraz na moment przejdziemy, a właściwie w dalszym ciągu jeszcze przez chwilę utrzymamy się przy tych technologiach mobilnych i przy tym, co telefon komórkowy, co smartfon może zaoferować niewidomemu użytkownikowi w dziedzinie orientacji, bo teraz przechodzimy tak wirtualnie do stoiska takiej firmy, która nazywa się Accessible Help. I oni coś też ciekawego robili, prawda? I robią w dalszym ciągu w tej kwestii.
0: Tak, oni się zainteresowali technologią takich, można powiedzieć, iBeacons, czyli takich inteligentnych, że tak powiem, radiowych, w cudzysłowie mówiąc, małych latarenek, że tak powiem, ale latarenek w tym sensie takich znaczników radiowych, opartych głównie o technologię Bluetooth LE, czyli Bluetooth Low Energy, czyli takich niskoenergetycznych. To wygląda po prostu na takiej zasadzie, że takim, powiedzmy, mikrourządzonka wyposażone w ten Bluetooth, tak, to tak chcę po prostu obrazowo opowiedzieć, mogą być rozmieszczane w różnych miejscach jako pewnego rodzaju takie znaczniki, które przesyłają jakąś informację. A to, że gdzieś jest jakieś tam wejście, a to, że jest tutaj na przykład witryna sklepowa, tak, i mogą dosyć interaktywnie też współdziałać z naszym urządzeniem, o ile nasze urządzenie posiada też funkcjonalność Bluetooth, ale Bluetooth w wersji 4.0, czyli to już jest taka najnowsza, jedna z najnowszych wersji Bluetootha, i ona właśnie wspiera to Bluetooth Low Energy i polega to po prostu na tym, że my, idąc z naszym urządzeniem mobilnym, które ma włączone Bluetooth i też jest jakby ustawione na otwarte Bluetooth, czyli takie rozpoznawalne, tak? To ma możliwość, jeżeli tylko znajdzie się w pobliżu takiego nadajnika radiowego, otrzymywać od niego po prostu informacje.
1: W pobliżu to znaczy, jaka to jest odległość, Mikołaju? To jest 2 metry, 5 metrów?
0: Mówi się o odległości maksymalnej do około 15 metrów. To są takie, powiedzmy, maksymalne używalne odległości, ale głównie w tej technologii z tymi tak zwanymi iBeacons chodzi o to, że tu gra rolę ich ilość rozmieszczenia, tak, czyli w różnych miejscach, tak, na przykład na jakiejś, powiedzmy, powierzchni, czy na jakichś tam, nie wiem, korytarzach, tak, załóżmy w jakimś pomieszczeniu, bo głównie chodzi nam przede wszystkim w pierwszej kolejności o zapewnienie nawigacji wewnątrz budynków. Jeżeli takie nadajniki zostaną porozmieszczane, można powiedzieć, duże pokrycie jest, że tak powiem, to nasze urządzenie, odbierając jednocześnie sygnał z wielu, to jeżeli jesteśmy od jakiegoś oddaleni dalej, no to sygnał jest słabszy, jakiegoś bliżej, no to jesteśmy bliżej. Ale też ta technologia pozwala mierzyć zarówno siłę sygnału, jak i na podstawie tej siły sygnału, mniej więcej to już dana aplikacja może tym się zajmować, wyliczyć za pomocą, to się fachowo nazywa to się triangulacja, czyli po prostu mierzymy sygnał z różnych kierunków, oceniamy jego siłę i na podstawie tego jesteśmy w stanie mniej więcej określić odległość w stosunku do poszczególnych nadajników, tak? Czyli rozmieszczając odpowiednią liczbę nadajników na jakiejś tam, powiedzmy, przestrzeni, odpowiednio dużą, możemy uzyskać nawet nawigację, że tak powiem, wewnątrz budynku, nawet na poziomie z dokładnością do kilku centymetrów. Także to wszystko oczywiście zależy od tego, ile tych nadajników jest na danej przestrzeni, jak również od tego, jaką aplikację wykorzystam. Dlaczego ja powiedziałem o tym to słowo iBeacons? Ona się bardziej bierze od, że tak powiem, od Apple'a, bo Apple jest niezależnie od wszystkiego takim dosyć, można powiedzieć, liderem we wdrażaniu takich różnych nowinek. I oni te iBeacons, czyli takie właśnie nadajniki, wdrożyli we wszystkich swoich, albo właściwie wdrażają we wszystkich swoich sklepach Apple'owych na świecie, co pozwala, powiedzmy, użytkownikom, niekoniecznie niewidomym, bo to nie jest technologia robiona specjalnie dla niewidomych, pozwala potencjalnym klientom, którzy przechodzą gdzieś tam po całym salonie Apple'a, na przykład przechodząc koło stoiska z, nie wiem, z iPhone'ami czy z iPadami, dowiedzieć się, że na przykład, nie wiem, jest jakaś promocja, powiedzmy, tak? Albo oczywiście wszystko zależy od tego, jaką mamy aplikację wgraną w iPhone'a. Tak, w przypadku akurat tych iBeacons związanych z Apple'em trzeba mieć odpowiednią aplikację, bodajże ona się nazywa Apple Store i ona w tym momencie zamienia nasze urządzenie w taki powiedzmy mobilny informator, który w zależności od tego, w jakiej części salonu firmy Apple jesteśmy, to takie informacje możemy uzyskiwać. I mówię, za pomocą tej technologii jest szansa stworzyć, powiedzmy, taką przestrzeń naprawdę bardzo dostępną, jeżeli chodzi o nawigację dla osób niewidomych. I właśnie tym się zajmuje propagowaniem tego ta firma Accessible Help.
1: No to rzeczywiście ciekawa rzecz, tym bardziej, że to nie są żadne jakieś specjalne urządzenia, specjalne technologie, tylko ogólnodostępne, a zatem mogą być po prostu tańsze. Nie trzeba inwestować w żadne drogie, wyspecjalizowane jakieś tam znaczniki. Chyba nawet ta technologia RFID jest droższa od Bluetootha, tak mi się wydaje.
0: Tak. Z tego co wiem, to tak, bo ona musi bazować na pewnym rodzaju wzbudzeniu, że tak powiem, w tym czujniku, gdzie, w tym tagu, że tak powiem, tej naklejce i tak dalej. A tutaj sam nadajnik emituje fale radiowe oparte, już tak powiem, na Bluetoothie, że tak powiem, na technologii Bluetooth. I to się dlatego nazywa też low energy, ponieważ sam ten nadajniczek, tak, bo tych nadajniczków to są bardzo różne wersje. One są wyposażone z reguły w jakąś baterię, własne zasilanie, tak? Niektóre mogą być takie, że mogą być zasilane baterią słoneczną, jeżeli gdzieś są tam na przykład na zewnątrz, ale takie wyposażone w taką baterię mogą pracować nawet parę lat na jednej baterii, tak? Czyli taki nadajniczek, jak już go zainstalujemy, oczywiście pod warunkiem, że ktoś go tam nie zniszczy, nie gdzieś tam nie uszkodzi, tak? I coś się z nim nie stanie, to on może nawet parę lat bez wymiany takiej baterii funkcjonować i co ważne, tak jak powiedziałeś, Michale, te rzeczy są coraz tańsze, bo mówi się, że takie najtańsze nadajniczki, to za sztukę to jest około 2 do 5 dolarów.
1: No to więc już jest naprawdę niedrogo, a jeżeli to jeszcze bardziej stanieje, ta technologia, to nawet i można będzie gdzieś, tak już sobie przed audycją tak trochę fantazjowaliśmy, można będzie kiedyś całe miasto na przykład, no nie wiem, wybrukować takimi, w cudzysłowie, nadajniczkami i umożliwić bardzo precyzyjną orientację w przestrzeni osobie niewidomej. Ale oczywiście no to wtedy musi naprawdę tanio kosztować, bo w tym momencie to jeszcze jednak jak na taką inwestycję dużej skali, to są spore pieniądze.
0: Tak, tak mówię, to nie jest oczywiście technologia stricte dla niewidomych, bo to, jakie informacje są nadawane w tych nadajniczkach, to już zależy od konkretnego zastosowania. Tak? Apple akurat wykorzystuje to w taki sposób, żeby poruszając się w sklepie, dowiadywać się jakichś dodatkowych informacji, na przykład o promocjach. Jeżeli taka technologia zostanie na przykład zastosowana gdzieś tam, powiedzmy, na ulicy, czyli na przykład jakiś sklep zostanie wyposażony gdzieś tam w takie nadajniki, to na przykład idąc ulicą, my możemy dowiedzieć się, wyskoczy nam po prostu powiadomienie na naszym smartfonie, że mijamy właśnie restaurację, tak? A tam jest promocja sushi i możemy je kupić w jakiejś promocyjnej cenie.
1: Tak, jeszcze nawet dostaniemy jakiś kod, który po okazaniu sprzedawcy uczyni to sushi jeszcze tańsze, bo to już nawet w tym momencie jest tak wykorzystywane w niektórych sytuacjach i w niektórych większych centrach handlowych. Także to już jest technologia nawet nie przyszłości, co teraźniejszości. Spoglądam na naszego Skype'a. Dodam, że jego login to tyflopodcast.net, a nasz telefon to 123 834 835. Możecie dzwonić i pytać o te rzeczy, o których dziś rozmawiamy, jeżeli macie ochotę. Ewelina pyta, czy Windows Phone jest dla nas dostępny, czy ten system jest dla nas dostępny. No niestety dla niewidomego no nie jest, bo nawet i to rozwiązanie od Code Factory to chyba polskiej syntezy nie ma, prawda, Mikołaju? Nawet i to,
0: no,
1: co
0: na
1: jest.
0: Na tą chwilę nie i tutaj jakby też właśnie chciałbym jakby, no, można powiedzieć w cudzysłowie pewnym, tak trochę przestrzec przed takim, powiedzmy, bo niektórzy też tak powiedzmy upraszają, że tutaj mamy Windowsa na komputerze, no i tutaj mamy Windowsa na komórce na przykład, czy na smartfonie, czy na tablecie, tak? To de facto mimo nazwy, tak, że to jest podobny system i od tego samego producenta, to de facto od strony takiej no, funkcjonalnej to są zupełnie różne systemy, tak? Więc nie można też na przykład powiedzieć tak, że na Windowsie Phone zainstalujemy sobie JAWS-a czy NVDA i tak dalej, nie? Natomiast mówię, na tą chwilę wracając do tego pytania, na tą chwilę sam system sam w sobie nie ma większych takich tutaj udogodnień, jeżeli chodzi o dostępność, a te rozwiązania, które no, w tym przypadku Code Factory jakiś czas temu dla Windowsa Phone stworzyło, no mówię, nie są rozwijane jakoś na tą chwilę, no zobaczymy, co to będzie się po prostu działo, nie? W każdym razie Windows Phone dla osoby niewidomej to jest na razie w sferze urządzeń niedostępnych.
1: Z osobami słabowidzącymi chyba jest lepiej, ale...
0: Tak, z osobami słabowidzącymi jest troszeczkę lepiej, tam można sobie przełączać pewne kontrasty, powiększać sobie czcionkę, bo jest to, że tak powiem, pewne takie rozwiązania, które były zrobione jeszcze pod Windowsami no, stacjonarnymi, no to tam gdzieś one przeszły. Natomiast z tego względu, że te ułatwienia jest stosunkowo łatwiej zrobić, no to Microsoftowi też pewnie jest po prostu łatwiej to zrobić w pierwszej kolejności dla osób słabowidzących, czy starszych, czy w ogóle mających problem ze wzrokiem, tak? A osoby niewidome jakoś tak przez Microsoft mimo wszystko są traktowane po macoszemu, chociaż o tym, o czym za chwilkę powiemy, chyba nie do końca.
1: Prawda? No właśnie, właśnie, bo teraz przechodzimy do firmy GW Micro, która również pojawiła się na tegorocznej konferencji i wystawie CSUN. No i GW Micro oczywiście w dalszym ciągu chwali się tym, że Windows Eyes for Office jest za darmo. No i słusznie, że się chwali, bo jest.
0: Tak, słusznie, że się chwali. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu, taki news, jak to się mówi w środowisku tutaj osób niewidomych na świecie, buchnął i rzeczywiście stało się to prawdą. GW Micro dogadało się z Microsoftem. Tutaj nie wiadomo, cały czas wszyscy oczywiście nabrali wody w usta, nikt nie wie, ile kto komu za co zapłacił, ale to już wiadomo, że się o pieniądzach w takich kwestii nie rozmawia.
1: Natomiast... I nikt nie wie, co dalej, a są takie jakieś enuncjacje pokątne, że nawet i Windows Eyes może zastąpić narratora w przyszłości, w którejś kolejnej wersji Windows. Mówi się nawet o Windows 9 już, że coś tam się ma takiego stać.
0: No niewykluczone. W każdym razie dobrze chyba się stało, nie wiem czy podzielasz Michale moje zdanie, że no, Windows Eyes, który no, od jakiegoś czasu zaczął powoli odstawać od reszty stawki, no został jakoś tak, że tak powiem chyba w ostatniej chwili rzutem na taśmę czy tam ręką Microsoftu trochę wyłowiony z tego tonięcia, że tak powiem.
1: Ja będę złośliwy, ale powiem tak, w końcu Windows Eyes zaczął kosztować mniej więcej tyle, ile kosztować powinien. Tak naprawdę. Bo o ile po prostu... Ja uważam w ogóle, że programy odczytu ekranu są stanowczo przecenione. To ile jeszcze JAWS, powiedzmy sobie, że nadąża za tymi technologiami wszystkimi, które są, a też mu się to nie zdarza za dobrze, bo ten cykl wydawniczy jest taki, że to nie ma prawa nadążać, bo się ukazuje nowy Firefox, a JAWS dopiero orientuje się w jakiejś tam kolejnej hen wersji, że jest ten nowy Firefox i zaczyna z nim dobrze współpracować, a w międzyczasie są problemy, no to Windows Eyes z internetem sobie naprawdę słabo radzi. A teraz internet, obsługa przeglądarek internetowych to jest coś, z czym nowoczesny czytnik ekranu radzić sobie musi dobrze.
0: Właśnie skoro powiedziałeś, że on tyle kosztuje, ile powinien, to ile właśnie teraz kosztuje?
1: No teraz nic nie kosztuje.
0: No tak, ale ja mówię w kontekście takim, bo jeszcze dodam jedną rzecz, że mimo, że jest wersja bezpłatna, tak, to cały czas Windows Eyes pozostawił swoją wersję również płatną, co ciekawe. Chciałem też o tym właśnie...
1: Tak, ja się właśnie dziwię trochę, powiem szczerze. Ja się dziwię trochę, bo nie wiem, kto się zdecyduje na zakup takiej wersji, bo ona tak naprawdę wiele nie wnosi w porównaniu do tego, co jest w Windows Eyes for Office.
0: No właśnie, kwestia jest taka, że ta, powiedzmy, wersja płatna, i przynajmniej w tym pytaniu, które takie samo pytanie, jak ty przed chwileczką zadałeś, to po co ta wersja płatna została, to tak samo pytający w podcaście akurat zapytał, po co to zostawiliście i dlaczego. No, troszeczkę się tam pokrętnie tłumaczyli, no bo ta wersja płatna to ona ma wsparcie techniczne pełne, ona ma wersję, dostajesz płytkę na CD, dostajesz instrukcję w Braille'u i tak dalej. Ja to mówię, oczywiście mówimy o bardziej o rynku amerykańskim. No i też kwestia tego, że ta taka wtyczka do Skype'a, czy ten GW Connect, jeżeli dobrze kojarzę nazwę, ona jest dla wersji płatnej bez reklam i takie troszeczkę mi się wydaje naciągane trochę, powiedzmy, odpowiedzi były w kontekście
1: uzasadniającym. Wiesz, naciągane, a już na pewno za taką kwotę, no bo kurczę, przecież Windows kosztuje też w okolicach 3000 zł. Jak nie lepiej, tam są też te dwie wersje Standard i Pro, tak jak w przypadku JOS'a, ale no... To nie jest, ja 3000, to ja bym w życiu się nie zdecydował zapłacić za to, co mogę mieć w zasadzie za darmo, no ewentualnie po kosztach pakietu biurowego, który też tam swoje kosztuje, ale zdecydowanie taniej, a w tym momencie mam i pakiet biurowy i program odczytu ekranu, który z tym pakietem biurowym, no notabene sobie radzi całkiem niegłupio, więc nawet jeżeli komuś to jest potrzebne, to myślę, że może się pokusić.
0: No właśnie, to myślę, że tak jakby właśnie też warto jeszcze jakby jeszcze raz to powiedzieć, że to jest wersja darmowa, jest dla użytkowników, którzy zakupili wcześniej pakiet Office, jeżeli dobrze pamiętam, od 2010 w górę, tak? Jeżeli
1: tak, dobrze. 2010 i 2013 to są obecnie te wersje, z którymi Windows for Office działa i nie dotyczy to tej najtańszej wersji, czyli jak ona się tam nazywa, student chyba, tak?
0: Tak, to jest ta, która umożliwia te trzy stanowiska chyba i taka najtańsza, tak, powiem, ona ma niższą cenę.
1: Ta najtańsza nie, te kolejne wersje działają i to wszystko współpracuje dobrze. Ja powiem tak, ja testowałem Windows for Office, natomiast niestety ten program ma jakieś problemy autoryzacyjne, bo ja sobie zainstalowałem Office'a, mam akurat legalnego, Office'a 2013, którego i tak się musiałem pozbyć, bo po prostu mój obecny komputer nie wyrabiał z tym pakietem biurowym, ale to już tak na marginesie. Będę niedługo próbował na nowszym sprzęcie. Natomiast na przykład co ja miałem problem taki, że zainstalowałem sobie tego Office'a, wszystko ładnie działało, a Windows za pierwszym uruchomieniem zawsze pokazywał mi komunikat, że to jest wersja demo. Jak zamknąłem Windows'a i uruchomiłem go jeszcze raz, albo najlepiej jak uruchomiłem Worda, powiedzmy, i dopiero wtedy uruchomiłem Windowsa, to dobrze zaczynało działać w końcu. Nie wiem dlaczego, ale po prostu taką sytuację miałem.
0: No, czyli może jakieś takie tak zwane bugi jeszcze są.
1: Tak, jeszcze jakieś tam te mechanizmy autoryzacyjne albo coś, to jest może jakiś problem. No, niemniej jednak dobrze, że to jest i ja życzę GW Micro jak najlepiej, bo mimo tego, że tak no zawsze jak... Już od pewnego czasu, jak mówię o Windowsie, to tak trochę gdzieś zawsze z przymrużeniem oka, ale to nie jest tak, że ja tego programu odczytu ekranu nie lubię. Ja mam naprawdę ogromny sentyment do tego programu, bo uważam, że on jest w porównaniu do JOS'a dla użytkownika, który zaczyna pracę, zdecydowanie mniej irytujący i zdecydowanie bardziej przyjazny. No tylko przyjazność przyjaznością, a jeżeli coś po prostu nie czyta dobrze stron internetowych, z którymi konkurencja sobie radzi, a internet w tym momencie to nie jest to, co było ileś tam lat temu, tylko to jest podstawowe narzędzie pracy wielu z nas, no to nie można tego chwalić i trzeba po prostu o tym mówić.
0: Tak, no GW Micro tu cały czas też podkreśla, że produkt cały czas jako taki będą rozwijać, że już pracują dosyć ostro nad wersją numer 9. I głównie właśnie o tym, co powiedziałeś przed chwileczką, czyli biorą się ostro za obsługę internetu, czyli lepsze wsparcie dla technologii ARIA, czyli tych takich, nazwijmy to, udogodnień, między innymi związanych z HTML5 po części. Ja to mówię oczywiście w uproszczeniu, bo też tutaj dla słuchaczy nie chcemy wchodzić w jakieś szczegóły techniczne, ale jest taka technologia ARIA, która po prostu odpowiednio, że tak powiem, zastosowana w kodzie stron internetowych, pozwala czytnikom ekranu lepiej te strony, które są takie bardziej interaktywne, bardziej rozbudowane, obsługiwać nimi. Także w stronę tej ARI i lepszej jej obsługi ma iść właśnie Windows Eyes 7, jak również mają się skupić na lepszej obsłudze aplikacji, powiedzmy, poza Microsoftowych, czyli między innymi wymieniono tutaj lepsze wsparcie dla Firefoxa, jak również lepsze wsparcie dla iTunes. to ciekawe.
1: No to wiesz, akurat iTunes to jest program, który na stronie GW Micro, właściwie nie, na stronie Apple'a, Windows jest jako taki oficjalny screen reader, który najlepiej działa z iTunesem, także tam widocznie też się dogadali swego czasu z Apple'em.
0: Także no, tyle, że tak powiem. W każdym razie GW Micro się bardzo chwali, że przyjęcie, to nawet tak sobie tutaj wypisałem, przyjęcie Windowsa darmowego jest w środowisku tutaj osób niewidomych fenomenalne.
1: Tak no oczywiście, że tak, ja się wcale nie dziwię, bo ten program za darmo to ja bardzo chętnie wezmę. Natomiast zapłacić za niego to już raczej bym nie chciał płacić. Ja miałem zgrzyt duży płacąc za JOS-a. Fakt, że nie swoimi pieniędzmi, ale z aktywnego samorządu, ale jakoś tak, no, gdyby nie kilka mechanizmów, których po prostu NVDA nie ma, a są mi potrzebne, jak na przykład jakiś tam JOS Tandem czy praca z usługami terminalowymi, to nie wiem, czy ja bym tego JOS-a kupił. No dobrze.
0: No nic, jedną rzeczką jeszcze to GW Micro, tak jeszcze na zakończenie mówiła a propos tej wersji darmowej, no to taka z tych różnic między darmową a płatną, to w darmowej, że jest tylko eSpeak, a w płatnej, no to jeszcze pakiet syntezatorów.
1: No jest jeszcze Microsoft Speech Platform, tylko nie wiem, kto by chciał tego używać w wersji darmowej. Karabin bojowy sekunda, tak? No, jeżeli ktoś nie sprawdzał, nie używał Microsoft Speech Platform, to polecamy potestować panią Paulinę, jak też sobie radzi z niektórymi sytuacjami. Jeszcze jedna rzecz, w polskiej wersji językowej Windowsa for Office nie mamy darmowego syntezatora SMP. To jeszcze jest, myślę, że dosyć ważna kwestia. No, być może dla niektórych ważna, a dla niektórych nie.
0: Dobrze, to przejdźmy może do kolejnego, powiedzmy, wystawcy, który
1: tym razem Octelek,
0: który na Sisanie i tak troszeczkę podzielił też znowu między i użytkowników słabowidzących i trochę niewidomych. Zacznijmy może od słabowidzących. Powiększalniki, a w szczególności takie powiększalniki, które używamy w połączeniu z komputerem, czyli no swego rodzaju taka kamera podłączana na USB do komputera, odpowiednie oprogramowanie dostarczane przez firmę Optelec do urządzenia o nazwie ClearNote HD. Taki powiększalnik o podwyższonej rozdzielczości, troszeczkę lepsza niż w standardzie czy poprzednich wersjach jakość powiększanych czy nawet fotografowanych rzeczy, ponieważ ona posiada możliwość robienia zdjęć na przykład całych stron książek i potem zamiany tego za pomocą technologii OCR, czyli rozpoznawania tekstu na po prostu tekst elektroniczny, bo to możliwość oczywiście odczytu tego za pomocą syntezy mowy. No, rozwiązania można powiedzieć ClearNote HD, no to bardzo, bardzo podobne do rozwiązań też konkurencyjnych, więc tutaj może jakichś fajerwerków, że tak powiem, nie ma, natomiast podkreślają tym na pewno produktem, jak również takim bliźniaczym produktem MultiView, to taki jest też można powiedzieć troszeczkę brat tego ClearNote'a, ale tak z takim też powiedzmy skupieniem się na powiększaniu również różnych innych tam rzeczy, gdzieś tam powiedzmy tablicy naszej gdzieś tam w szkole, czy jakichś innych tam rzeczy, obsługa też wielu monitorów, niezależnie od tego. Także powiedzmy w tej części tych powiększalników, nazwijmy to takich stacjonarnych, ale używanych z komputerem, to właśnie te rozwiązania promował na konferencji Optelec, ale również rozwiązania dla osób słabowidzących, takie bardziej mobilne. I prezentowano tam między innymi ich najnowsze dziecko Compact Touch HD, czyli mobilny, kieszonkowy, elektroniczny powiększalnik z wyświetlaczem o bardzo dużej rozdzielczości, ale nie posiadający, można by powiedzieć, praktycznie na przednim panelu żadnego przycisku, ponieważ wszystkie operacje użytkownik słabowidzący wykonuje za pomocą dotykania ekranu, czyli wszelkiego rodzaju wybór poziomu kontrastu, jasności, robienia ewentualnie zdjęć tym powiększalnikiem, zwiększania, zmniejszania, powiększenia w sytuacjach takich, kiedy albo czytamy tekst czarnodrukowy, albo na przykład chcemy odczytać rozkład jazdy, czy na przykład tabliczkę z nazwą ulicy, to w tym przypadku już wykorzystujemy, można powiedzieć, dotyk. Dotyk ekranu, dotykanie go w odpowiednich miejscach po to, aby obsłużyć taki właśnie oto powiększalnik Compact Touch HD. Urządzenie gdzieś tam pewnie też w cenie około 3-3,5 tysiąca złotych pewnie w przeliczeniu, bo tutaj cena amerykańska to jest 995 dolarów, 1000 dolarów, więc przypuszczam w Polsce między 3 a 4 tysiące to się pewnie gdzieś zamknie, jeżeli one trafią tutaj do polskich dystrybutorów. Natomiast co dla osób niewidomych od Opteleka? Między innymi monitory brajlowskie Alva i głównie z takim nastawieniem się na ich współpracę z urządzeniami mobilnymi. I obecnie z tego, co tam akurat udało mi się z materiałów konferencyjnych, pokonferencyjnych tutaj uzyskać, między innymi monitor brajlowski Alva Comfort. Taką ma nazwę. I taka ciekawostka, wbudowany, no można by powiedzieć, no preinstalowany na nim, albo można by powiedzieć, zawarty w nim jest. I wersja przenośna screen readera NVDA. Po co to jest i jak to w zamierzeniu ma działać? Otóż można by powiedzieć, że podłączamy ten monitor brajlowski do komputera i automatycznie nam startuje screen reader NVDA, po prostu zainstalowany na tej pamięci wbudowanej w ten monitor brajlowski.
1: Ciekawe, jak to jest rzeczywiście z tą automatyzacją, wiesz, bo teraz Windowsy nowe to już tak nie pozwalają tak łatwo na uruchomienie automatyczne czegoś, więc podejrzewam, że tam i tak trzeba sobie gdzieś wejść na czuja do eksploratora i coś nacisnąć, żeby to dopiero ruszyło, bo to tak wydaje mi się,
0: że... No nie wiem, nie było żadnego dema, ale no mówiono, że to jest plug and play, tak? Wtykamy i startuje.
1: No chyba, że
0: tak?
1: Jakoś to obeszli, no zobaczymy, albo w niektórych konfiguracjach systemowych tylko to działa. Mikołaju, nasi słuchacze wierzą w polską myśl techniczną, wiesz, bo Ewelina ponownie napisała do nas i zadała pytanie, czy na konferencji CSUN był może prezentowany telefon CU Phone i co się z tym urządzeniem dzieje?
0: No nie, niestety nie, ponieważ w ogóle cała inicjatywa już jakiś chyba ponad rok temu, jeżeli dobrze liczę, jeżeli nie półtora roku temu w ogóle padła. Tak,
1: tak. Więc, także Ewelino, nic się nie dzieje z CU-fonem.
0: W tej kwestii raczej nic się nie dzieje, bo już producenta ani osób, które to wymyślały, już, że tak powiem, tym się nie zajmują. Tak, więc produkt umarł chyba trochę śmiercią naturalną, że tak powiem.
1: Dokładnie. Dużo szumu medialnego było.
0: Ambicje były duże, tak.
1: Ja wiesz co, myślę, że ambicjami to bardziej szum był taki informacyjny i medialny niż tak naprawdę myśl technologiczna, bo Wojtek Maj u nas prezentował w Tyflo podcaście CU Phone'a swego czasu. No to tak działało to, powiem szczerze, średnio i z takimi mainstreamowymi technologiami dostępu, jak na przykład w Androidzie czy w iOSie średnio jest tu co porównywać. No niemniej jednak, no, urządzenie, jak widać, zostało zapamiętane przez naszych słuchaczy.
0: Tak, natomiast jeżeli tutaj padło w ogóle pytanie o jakieś polskie uczestnictwo na konferencji, to może warto w tym miejscu powiedzieć, że tak może troszeczkę tradycyjnie, tutaj trochę jest zagwozdka, czy to nadal jest polska firma, ponieważ firma Ivona Software, która już jakiś czas temu została przejęta przez amerykańskiego Amazona, jest częścią Amazona, no też się wystawiała tam, tak? Swoje rozwiązania związane z technologią syntezatorów mowy prezentowała. Jakichś może konkretnych tutaj, że tak powiem, nowości chyba no, nie pokazywali jako takich. Tu w materiałach konferencyjnych oni się tylko przewijali jako wystawca. Natomiast no, od samego początku, kiedy oni się zajmują w ogóle technologiami no, asystującymi, no to na tej wystawie cały czas, co roku się wystawiają. I podobnie jeszcze dwie firmy z Polski się, z tego co widziałem, przynajmniej byli na liście wystawców. Była zarówno firma Harpo, jak i firma Altix. Mogę się tylko domyśleć, że Harpo mogło promować swoją linijkę brajlowską Braille Pen do urządzeń mobilnych, tak, bo współpracy z urządzeniami mobilnymi, ponieważ od już sporego czasu oni się zajmują produkcją tego urządzenia, tej linijki brajlowskiej do urządzeń mobilnych. Natomiast co firma Altix przedstawiała, trudno mi powiedzieć, na razie nie dotarłem do żadnych materiałów, które by mówiły o tym, z czym Altix się wystawiał. Natomiast te trzy firmy polskie w tej konferencji uczestniczyły.
1: Także dobrze, że nasz kraj jest również gdzieś tam reprezentowany i zauważany i polska myśl technologiczna jest promowana na rynkach światowych. No i oby coś z tego było. Natomiast ja tak jeszcze a propos Iwony, także na CISANie tegorocznym pojawiło się takie oprogramowanie, ono już było wcześniej, ale było płatne, teraz jest darmowe dla iOS-a, CaptiReader to się bodajże nazywa. No i tak trochę, mówiąc szczerze, ja to zainstalowałem i tak takiego trochę uczucia zawodu doznałem, prawdę mówiąc. Ja oczywiście wiem, że to wszystko jest podyktowane kwestiami biznesowymi, ale już mówię o co chodzi, w czym rzecz. W tym oprogramowaniu znajduje się sporo głosów Iwony. W ogóle to oprogramowanie to działa tak podobnie jak nasz dobrze znany Voice Dream Reader. Służy do czytania różnych dokumentów elektronicznych za pomocą wbudowanej syntezy mowy. No i tam właśnie było sporo głosów Iwony. Zresztą głosy Iwony też się pojawiają w Voice Dream Readerze. I niestety... zarówno jednej, jak i drugiej aplikacji, przynajmniej na razie, mamy tylko głosy anglojęzyczne. No, szkoda, po prostu szkoda. Nie wiem, kto tu jest przede wszystkim za to odpowiedzialny, czy Iwona tak tym steruje, czy po prostu autorzy tych aplikacji, widząc, że no jednak większy zysk jest z rynku anglojęzycznego, idą tylko w te języki, ale tak trochę szkoda, że polska firma, głosy polskiej firmy, które też są przecież dostępne w naszym języku, nie są na chwilę obecną w ogóle wykorzystywane w oprogramowaniu, które gdyby one się tam pojawiły, mogłoby być spokojnie dostępne dla nas, dla niewidomych.
0: Tym bardziej, że to były pierwsze głosy.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Oryginalnie, prawda?
1: Więc tak szkoda. Natomiast, po prostu szkoda.
0: Tak nawiasem mogę powiedzieć, że jakiś czas temu, no jak tylko informacja o tym, że głosy Iwony w Voice Dream Readerze się pojawiły, to skontaktowałem się, maila napisałem do twórców i się zapytałem, no a gdzie Polski, tak?
1: Odpisali ci coś?
0: Tak, odpisali, powiedzieli, ale bardzo, bardzo tak no, dyplomatycznie. New languages are coming, tak? Czyli kolejne języki nadchodzą, tak? I tyle.
1: Więc może kiedyś także nadejdzie nadzieja Polski.
0: Jest. Tak. Nadzieja jest. Tak samo jak czekamy na polskie Siri tak w iPhone'ie. Tak
1: tym bardziej, że to, tak? Jeszcze dodajmy, że to nie są głosy bezpłatne. Za takie głosy to trzeba oczywiście będzie zapłacić. Zarówno w Voice Dreamie, jak i w CaptiReaderze. Tam kosztują kilka euro te głosy, w zależności od głosu, bo mamy tam też w Capti zarówno głosy Acapelli, jak i Iwony. Acapelle są chyba w ogóle tańsze, tak jak przeglądałem sobie cennik, a głosy Iwony są droższe, no ale to no, fajnie by było mieć możliwość zapłacić też i za polski głos, nie tylko za głosy no. Zagraniczne.
0: No chyba, że Iwona nie chce zarobić.
1: No chyba, że nie chce. Albo to może, wiesz, też jest tak, że muszą zapłacić, że autor musi zapłacić jakieś takie, powiedzmy, wkupne za głos, a później mu się to, aha, nie wiem, wychodzi na czysto, jak ktoś kupi odpowiednią, aha, ilość tych głosów. To może tak jest. No nie wiem, to już trzeba by było pytać autorów i pytać Iwony, a to są pewnie jakieś wewnętrzne ustalenia, których oni raczej nie będą na tyle chętni, żeby to zdradzać. Czy coś jeszcze a propos Opteleka, czy dalej przechodzimy?
0: Optelega chyba wszystko z tych takich, co tak najbardziej, bo wiadomo, że my tutaj robimy pewien wyciąg, prawda, Michale, z tego, bo nie jesteśmy w stanie absolutnie wszystkich rzeczy, nawet z tych, które się pojawiły, informacji, tak, przedstawić. Robimy, po prostu wybieramy pewne rodzynki tutaj dla słuchaczy, że tak powiem, które co prawda naszym zdaniem subiektywnym są jakimiś tutaj, powiedzmy, nowościami. Chyba przejdziemy sobie do kolejnej firmy, do firmy AI Squared, czyli AI do potęgi drugiej, jeżeli by tak to przetłumaczyć. Nie wiem, czy się nazwy firm powinny tłumaczyć, ale przetłumaczyłem. Firma znana z przede wszystkim osobom słabowidzącym z aplikacji ZoomText, przede wszystkim dla Windowsa. Natomiast co ciekawe, oni już jakiś czas temu, mimo że komputery Macintosh w systemie macOS, czy OS 10, jak już teraz się powinno mówić, są w standardzie wyposażone w funkcje powiększenia, oni jednak zdecydowali się wypuścić wersję ZoomTexta na Maca. I ta wersja cały czas zdobywa coraz większe uznanie wśród użytkowników, ale również coraz więcej funkcji, coraz bardziej się rozwija i coraz bardziej przybliża się do wersji Windowsowej. Co ciekawe, autorzy cały czas podkreślają, że oni mimo wszystko nie chcą konkurować z wbudowanymi w macOS funkcjami, tylko chcą po prostu uzupełnić je takimi, których macOS, że tak powiem, nie ma.
1: A czy ty, Mikołaju, testowałeś może tego ZoomTexta? Coś mógłbyś powiedzieć na jego temat?
0: Nie, testować jeszcze nie testowałem, cały czas gdzieś tam się pewnie przymierzam do jakiejś wersji demo, chociaż w tym pierwszym okresie było tak, że nawet wersji demo nie było i musiałbym tak naprawdę dopaść taką wersję demo, bo przypuszczam, że od razu bym się nie rzucił na kupno tego. Warto zawsze sobie przetestować, o ile to jest możliwe, wersję demo. Natomiast miałem okazję oglądać tak zwane screencasty, czyli nagrania z ekranu, robione po to, żeby pokazać, jak ta aplikacja działa na Macintoszu, tak? I ona, że tak powiem, rzeczywiście, zgodnie z tym, co w niektórych miejscach zaznacza AI Squared, ona uzupełnia nam to, czego nie oferuje zwykłe powiększenie w Macintoszu, między innymi swego rodzaju, różnego rodzaju kontrasty, tak? Czyli zmiana schematów kolorów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, takie rzeczy, które bezpośrednio pochodzą z ZoomTexta Windowsowego, one w tej wersji, co prawda, Macowej dostały nowe nazwy i są takie dwie pierwsze nazwy, które się nazywa Focus Echo i Mouse Echo. One po prostu pozwalają również włączyć możliwość odczytania wbudowanym syntezatorem w Macintosha, ale odczytania, czyli de facto tworzy się nam oprócz takiego ZoomTexta dla Maca zwykłego z samym powiększeniem pewnego rodzaju funkcjonalność taką, jak posiada aplikacja ZoomText Mac Reader, czyli taki również czytacz, tak? Czyli oprócz tego, co mamy powiększane na ekranie, to fokus, czyli to miejsce oznaczone w tym przypadku jakąś tam rameczką, na ekranie jest nam również oznajmiane syntezatorem mowy. Za to odpowiedzialna jest funkcja Focus Echo. I druga funkcja Mouse Echo, czyli to, co jest pod kursorem myszy bezpośrednio. Wystarczy, że wskażemy coś kursorem myszy, tak, najedziemy na dane słowo i ono jest nam odczytywane. I podobnie kolejna rzecz, którą, że tak powiem, z Windowsowej wersji przeniesiono i przenosi się obecnie na wersję Macową, WebReader, który umożliwia nam odczyt bezproblemowy stron internetowych, ale w takim też kontekście, że jeżeli strona internetowa zawiera jakiś, powiedzmy, tekst artykułu, to tylko ta treść artykułu jest tam wyciągana, a wszelkiego rodzaju jakieś tam elementy nawigacyjne, czy jakieś reklamy, niepotrzebne treści, nie będące artykułem, starają się inteligentnie, że tak powiem, aplikacja to wyciągnąć i nam odczytać. Także aplikacja cały czas jest rozwijana i widać, że idzie to w dobrym kierunku i w najbliższym czasie, tutaj chyba sobie wynotowałem, kwiecień, maj, ma być aktualizacja do kolejnej wersji ZoomText dla Maca. I będzie to dla obecnych użytkowników, będzie to wersja, aktualizacja, z tego co wiem, bezpłatna. Natomiast warto też wspomnieć o takiej rzeczy, że jeżeli na przykład ktoś jest już obecnie posiadaczem licencji na Windowsa, to może wersję dla Maca nabyć taniej. O, chyba nawet o $100, jeżeli z tego co.
1: No to też widziałem. Całkiem niezła oferta.
0: Natomiast co ciekawe, aplikacja nie jest dostępna w Mac App Store, czyli tym makowym sklepie, że tak powiem, tylko poza, że tak powiem, systemem dystrybucji wewnętrznym Apple'a. Oni tam akurat mówią, że głównie dlatego, że aplikacja dosyć mocno wgryza się w system i pewnie być może nawet do sklepu by Apple'owego nie trafiła ze względu na jakieś tam wymogi, może trochę bezpieczeństwa. Natomiast warto podkreślić przy tej okazji to, że cały czas system macOS, jakby ktoś tak porównywał z iOS-em, czyli z iPhone'ami, z iPadami, na których możemy instalować aplikacje tylko z App Store'a, to na macOS tak naprawdę na ten system, to zawsze można było instalować aplikacje zewnętrzne, a ten Mac App Store powstał dopiero później, tak? Także ta możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji cały czas w systemie macOS jest, no i przypuszczam, że raczej tego chyba nie zamkną, bo inaczej by troszeczkę system stracił na znaczeniu czy popularności, tak?
1: Też tak myślę, tym bardziej, że tam no, sporo aplikacji jednak jest na Maca i z różnych źródeł można je ściągać i instalować, a to chyba taki... A w końcu, skoro są oprogramowania antywirusowe na ten system, to myślę, że tu nie jest potrzebny aż taki strażnik rzeczywiście, który by tego chronił
0: w postaci
1: App Store.
0: Co do Zoom Text, to jeszcze warto powiedzieć, że cały czas wersja pod Windows też jest rozwijana. Coraz lepsze wsparcie dla Windowsa 8, bo tutaj niestety ze względu na to, że Windows 8 wprowadził sporo zmian i sporo utrudnień, no, na przestrzeni wszystkich technologii dostępnościowych, pewne tak zwane interfejsy, z których korzystały screen readery i właśnie programy powiększające w Windowsie 8 zostały pozamykane w stosunku do poprzednich wersji.
1: Szczególnie te tak zwane mirror drivers, sterowniki przechwytywania ekranu.
0: No więc właśnie, to głównie ze względu na jakieś tam bezpieczeństwa zostało tego i dlatego właśnie firmy produkujące rozwiązania pomagające osobom niewidomym, osobowidzącym muszą się nieźle nagłowić, nieźle natrudnić, tym bardziej, że z tych rozmów, które też przeprowadzałem na przykład na Recha bezpośrednio z firmami, no to oni mi powiedzieli, że tak Microsoft mimo wszystko żadnych wyjątków tam dla osób niewidomych, osobowidzących nie chce robić, tak zamykamy i koniec, tak. Więc tacy są w tej kwestii trochę mało przyjaźni. Natomiast wersja dla Zoom Texta dla Windowsa 8 jest w tej chwili też udoskonalana. Wsparcie dla monitorów dotykowych, jak również wsparcie dla pracy na wielu monitorach. Czyli na przykład jeżeli korzystamy z dwóch monitorów, to też to będzie coraz bardziej udoskonalane i rozwijane. Na przykład na jednym monitorze mamy tekst niepowiększony, ogólny obraz, a na drugim mamy sobie powiększenie i w Windowsie 8 też będzie to lepiej wspierane. Podobna rzecz też do takiego produktu z firmy AS2 dotyczącego, no też takiej kamery zewnętrznej, to jest ich akurat produkt Zoom Text Image Reader. Tu też zapowiadają wprowadzenie wersji wielojęzycznej. Być może będzie to również też wsparcie tutaj dla naszego języka, bo z tego co pamiętam, na tą chwilę chyba jeszcze go nie ma. A z jeszcze takich typowych nowych produktów, chociaż trudno to nazwać do końca takim typowym produktem technologii asystujących, mianowicie AI Square stworzyło takie rozwiązanie o nazwie SiteQs, pisze się to SiteQs. I to jest rozwiązanie bardziej skierowane do twórców i administratorów witryn internetowych, ponieważ jest to swego rodzaju pewne zastosowanie pewnych mechanizmów związanych również też z HTML-em. W każdym razie rozwiązanie instalowane po stronie serwera po to, aby strona internetowa sama z siebie miała możliwości odpowiedniego powiększenia, dostosowywania czcionek, również takiego selektywnego czytania, czyli podświetlania pewnych części artykułu, jak również odczytu go na głos. I w tym momencie osoba będąca użytkownikiem takiej strony nie potrzebuje żadnej własnej technologii asystującej. Natomiast kwestia jest taka, że to jest rozwiązanie dedykowane dla konkretnego serwisu, tak, dla konkretnej strony internetowej. No i z tego co usłyszałem, tanie nie jest, ponieważ w zależności od rozbudowanego serwisu internetowego takie rozwiązanie może kosztować od 1500 do 2000 dolarów na rok.
1: Pięknie. Tylko ja się zawsze przy okazji takich rozwiązań zastanawiam, okej, osoba, która będzie korzystać z tej strony, nie wymagać będzie technologii asystującej. A jak ona się na tę stronę ma dostać, skoro nie będzie miała technologii asystującej? To jest to, co kiedyś Iwona oferowała, ten tak zwany Iwona Web Reader. Czy nawet wcześniej to był ten...
0: iWeb Reader to się nazywało.
1: A wcześniej to był Intelligent Web Reader, tak. Co była ta specjalna przeglądarka, która była instalowana a właściwie te mechanizmy dla tej przeglądarki były używane na części stron internetowych i urzędy, szczególnie różnorakie, pękały z dumy, że mają dostępne strony internetowe, tylko problem w tym, że nikt w zasadzie tej przeglądarki nie używał. No ale to... Mm-hmm.
0: No tutaj na szczęście niczego nie trzeba instalować po stronie użytkownika, bo ma to wsparcie dla wszystkich dużych przeglądarek, czyli i Chroma, i Firefoxa, i Internet Explorera, i tak dalej. No widziałem to tylko w nagraniu, jak to mniej więcej wygląda. Główne zalety bardziej dla osób słabowidzących i starszych, tak, gdzie tam po prostu u góry strony jest wyświetlane takie specjalne menu, które umożliwia łatwe tam powiększanie treści wybranych, tak, troszeczkę w odróżnieniu od klasycznego powiększania ich za pomocą przeglądarki, jak również zawężania pewnych treści, tylko do tego, żeby mieć podgląd, cała reszta jest powiedzmy artykułu przyciemniona, a tylko te treści, które my chcemy linia po linii na przykład śledzić, są nam jakoś tam podświetlane, tak, także może bardziej rozwiązanie dla osób słabowidzących i starszych, przynajmniej tak oni to reklamują. No ale oczywiście tylko związane z daną konkretną witryną, która będzie łaskawa zapłacić AI Square te pieniążki, żeby takie rozwiązanie zostało zaimplementowane.
1: No więc może przejdźmy teraz do kolejnego, tak, do kolejnego wystawcy. Znowu będziemy się obracać raczej w kręgu użytkowników słabowidzących. Kiedyś Dolphin to była także firma, która wychodziła naprzeciw niewidomym. Teraz już od pewnego czasu mam wrażenie, że oni jednak także bardziej idą w stronę użytkowników słabowidzących. Bo powiedzmy HAL, który kiedyś był, a to obecnie jest częścią Supernowej, no szczerze mówiąc nie nadążał. Nie nadążał i to zdrowo nie nadążał za obecnym postępem, szczególnie jeżeli chodzi o udźwiękawianie internetu.
0: No tak, firma Dolphin, brytyjska firma, sztandarowe produkty, obecnie nazwa całego już pakietu Supernowa i produktu drugiego takiego Guide, czyli takiego, nazwijmy to w bardzo dużym uproszczeniu, takiego odchudzonego, odchudzonej mocno Supernowej, ale głównie skierowane rozwiązanie dla osób starszych, takich troszeczkę mniej bystrych internetowo i komputerowo, że tak powiem. Taki,
1: ja bym
0: taki
1: to powiedział tak, to taka bardziej dopracowana wersja Klango, można by nawet powiedzieć. Że wszystko w jednej aplikacji.
0: O, tak troszeczkę.
1: Wszystko w jednej aplikacji, najpotrzebniejsze rzeczy, które możemy chcieć wykorzystać, czy jakieś tam czytanie dokumentów, chyba jakaś poczta elektroniczna, obsługa multimediów, wszystko w jednym, dostępne z jakiegoś prostego menu. Swego czasu Michał Kasperczak w Tyflo Podcaście, oto już lata temu, chyba w 2009 roku prezentował w dwóch częściach Dolphin Guide'a, także tam się pewnie jeszcze zmieniło sporo od tego czasu, no ale rzeczywiście tak ta aplikacja była przeznaczona dla raczej początkujących użytkowników, którzy nie mają ambicji, aby stać się bardziej zaawansowanymi.
0: Mm-hmm, także no, mówię, tutaj też jak Michale wspomniałeś, no głównie bardziej taki nacisk jest na te dostosowanie i ułatwienia dla osób słabowidzących, ponieważ też tutaj wzorem też i konkurencji i ogólnych trendów wsparcie dla monitorów dotykowych, czyli możliwość zwiększania, powiększenia i różnych innych funkcji sterujących za pomocą nawet gestów wykonywanych na ekranach dotykowych. Chociaż mówię, ja osobiście, to jest moje zdanie, ja sobie siebie jakoś nie wyobrażam machania rękami, dotykania ekranu ustawionego pionowo. To mi się wydaje, że prędzej mi nadgarstki i łokcie wysiądą niż cokolwiek na dłuższą metę bym robił na takim ekranie dotykowym. Zdecydowanie wolę, jeżeli ekran dotykowy leży płasko albo lekko pochylony na stole, niż jest pionowo, tak jak klasycznie monitor. No i co ciekawe, taki może drobny, nazwijmy to drobny newsik, wspomniane tam było, ale tylko wspomniane, więc nic więcej na ten temat szerzej nie powiem. Dolphin pojawić się ma, jakaś tam wersja Supernowej, na tabletach z Windowsem.
1: Czyli więc, co, ale z Windowsem RT, czy
0: no, jeżeli tablety, no to raczej myślę o Windowsach RT, tak?
1: No ale wiesz, na przykład ten Surface Pro to jest na zwykłym Windowsie 8, więc to
0: no
1: ciekawe.
0: No tak, więc może, tak, no niestety nie było to doprecyzowane. W każdym razie mowa była o tabletach z Windowsem, tak, że tym są w najbliższym czasie też zainteresowani.
1: Chyba, że chociaż Windows Phone jest na tabletach? Nie, chyba nie ma, to bardziej na telefonach.
0: No nie, tam jest bardziej na telefonach, nie? Na tabletach bardziej ten RT, chociaż mówię, w wersji tamtej Pro to już jest ten bardziej, bo mówię, Microsoft też w swoich urządzeniach i wobec firm, które produkują urządzenia z Windowsem, idzie nawet też w tą taką jakby integrację, że mamy odczepiany tablet od klawiatury i jak przyczepimy do klawiatury, to mamy coś a la netbooka czy tam ultrabooka, a jak odczepimy ten ekran, no to mamy coś bardziej jak tablet.
1: Tak, te tak zwane ultrabooki konwertowalne, to urządzenia konwertowalne, no właśnie, o tym się mówi.
0: Więc może o to, może i o to chodzi. No,
1: wiesz, wydaje ciekawe, mi się, że może po prostu to będzie przystosowane bardziej do obsługi przez dotyk, czyli jakaś tam jeszcze podrasowany sposób interakcji z tym przez użytkownika i tyle. No chyba, że rzeczywiście nas zaskoczą i to będzie na Windows 8 RT. W co, tak szczerze mówiąc, średnio chce mi się wierzyć, bo tam nie można instalować aplikacji takich z zewnątrz, o ile mnie pamięć nie myli, tylko wszystko
0: no tam tylko ze sklepu.
1: Ze sklepu, tak, wszystko to w tych aplikacjach modern, jeżeli już, ewentualnie no właśnie w tablecie Surface Pro jest zwykły Windows 8 i tam by można było. No i zresztą jeszcze inne też są tablety innych firm, albo właśnie takie komputery konwertowalne, o których wspominaliśmy. No, zobaczymy, czas pokaże, może i coś z tego ciekawego będzie.
0: No i jeszcze jedna funkcjonalność, która też się pojawia w najnowszych wersjach, no głównie supernowej, ale pytanie oczywiście tutaj, czy to ma jakieś większe znaczenie dla polskich użytkowników, ale warto wspomnieć, że integracja z tymi serwisami bibliotecznymi typu i zasobami bibliotecznymi elektronicznymi typu Bookshare czy NLS, tak? Czyli nie potrzeba będzie jakiegoś wchodzenia czy na stronę internetową i ściągania tam publikacji, tylko bezpośrednio z samej Supernowej, sama Supernowa będzie miała dostęp do tych zasobów jako takich. Oczywiście o ile ktoś ma w tych serwisach swoje konto.
1: No wiesz, gdybyśmy mieli odpowiednią siłę przebicia, to pewnie dałoby się jakby przejść i przemycić także taką opcję, żeby z serwisem wypożyczeń BCPZN Online, tak powiem, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi, a ta nowa nazwa Biblioteki Centralnej dla Niewidomych jest strasznie długa i nigdy jej nie pamiętam, ale wiemy wszyscy, o co chodzi, więc myślę, że rzeczywiście gdybyśmy tu jakoś tak trochę podziałali, to może i dałoby się z Dolfinem dogadać. Niemniej jednak, nie wiem, no wydaje mi się, że w ogóle Supernowa w tym momencie u nas w Polsce to jest program, który nie jest jakoś tak bardzo popularny. Chyba jego popularność spadła. Kiedyś był bardziej dostrzegany przez użytkowników.
0: Był bardziej i też był jeszcze, on był jakby porozczłonkowywany, tak? Był osobno HAL, był Lunar i Supernowa i jednak był taki troszeczkę podział. Tak? Natomiast jak to się wszystko tak połączyło w jedno, no to temu produktowi jest bardziej bliżej jednak mimo wszystko do Zoom Texta po części, czyli jednak do rozwiązania bardziej dla osób słabowidzących niż stricte no, rozwiązania typu JAWS czy NVDA czy Windows Eyes, prawda?
1: Też mi się tak wydaje.
0: Także wydaje mi się, że tutaj z Dolfina chyba tyle. Teraz przejdziemy może do takich, no nazwijmy to chyba z Michałem, żeśmy sobie to nazwali rodzynki, ciekawostki,
1: bo to tak.
0: Chyba takie ciekawostki bardziej, które no trudno powiedzieć, czy się rozwiną. I pierwsza z nich pochodzi, no co ciekawe, z Korei. Tak może dla przypomnienia, nie wiem, czy słuchacze niektórzy
1: ale
0: mogą
1: południowej
0: pamiętać.
1: Dodajmy.
0: Tak, południowej. W każdym bądź razie kilka lat temu jedna z koreańskich firm, już też nazwy nie pamiętam, bo chyba produkt się, nie wiem czy on się nadal rozwija, była kiedyś takie rozwiązanie proponowane, aby wypuścić laptopa ze zintegrowaną linijką brajlowską, tak? Który miał, no też tam zrewolucjonizować, ale on kosztował horrendalne pieniądze.
1: A parametry miał przeciętne.
0: No i teraz jakaś kolejna koreańska firma, może ta sama, bo mówię, ja niestety koreańskiego za dobrze nie znam, a firma ma, jak byłem na stronie, tylko po koreańsku i nawet pewne elementy menu były po prostu grafikami, bo chyba nawet czcionek koreański za dobrze tam nie zaimplementowali, więc Google Translate mi się tutaj na nic zdał, że tak powiem. Natomiast z tego, co udało mi się z tej strony wyciągnąć, z takich rzeczy, które akurat oni prezentowali na CSUNie, powiększalnik też znowu, rozwiązanie zintegrowane gdzieś tam z Windowsem, możliwość robienia zdjęć książką, przeoceanowywania tego, rozpoznawania tekstu. Zmroziła mnie cena. $15,000.
1: No, cenią się, to trzeba przyznać. 15 tysięcy, tak, czyli jakieś 45 tysięcy złotych.
0: 50 tysięcy, no właściwie. No, dobry samochód można za to kupić.
1: Dokładnie.
0: A rozwiązanie, no praktycznie z tego, co pokazano, a wiadomo też, jak troszeczkę tak powiedzmy Azjaci to prezentują, gdzie oni tak troszeczkę, ten ich angielski jest taki no specyficzny, tak, i on tak za bardzo nie był w stanie tam za dużo pokazać, tym bardziej, że synteza gadała po koreańsku.
1: I większość było to zapewne, że jest zer good, good, good program, good device.
0: Tak, tak, tak, więc na tej zasadzie to było prezentowane, no ale pokazał, rozpoznał tam jakiś fragment jakiejś koreańskiej książki. Oczywiście wsparcie tutaj piękne, bo to pięknie ma chodzić z Windowsem 8, więc nie wiem, może dlatego ta cena taka, bo to takie nowe. Także no, tutaj akurat z pewnym uśmieszkiem do tego po prostu podszedłem, szczególnie jak zobaczyłem cenę. Gdyby może chociaż jedno zero było mniej, no.
1: A ciekawe, co tam jest w ogóle, słuchaj, że to takie drogie. Czy to, nie wiem, no bo tak na dobrą sprawę powiększalnik mogliby zrobić, gdyby tam był jakiś po prostu tablet, w którym byłaby dobra kamera, no i co, no i wyświetlacz i tak naprawdę tyle. Reszta to oprogramowanie jakieś tam zaszyte. Plus ten Windows, jak już by

0: bardzo znana z takich bardziej, jak oni nawet sami to powiedzieli na tym podcaście, powiedzieli, że my to produkujemy takie rozwiązania dla niewidomych, które są takimi trochę Mercedesami, tak? Czyli takie dosyć wysoko ceniąca się firma.
1: Solidna, no, niemiecka klasa, bo to są Niemcy, jak dobrze pamiętam, tak?
0: Tak, tak, tak, to jest niemiecka firma i rzeczywiście te swoje produkty, zarówno powiększalniki o nazwie VisioBook. Ja takiego VisioBooka miałem bodajże okazję oglądać na Reha. Taki powiększalnik, no, półstacjonarny, półmobilny, no można to przenieść, to się gdzieś tam do jakiejś takiej walizeczki spakowuje i dosyć dobra kwestia dla osób słabowidzących gdzieś tam w szkole, w bibliotece, ponieważ można powiększać i tablice, i też to, co mamy na kartce czarnodrukowej, jakieś tryby kolorów, które możemy sobie zmieniać. I oni wypuścili w tej chwili, być może dlatego, że ta wersja taka VisioBooka klasyczna może nieco droższa jest dla niektórych osób, to wyprodukowali taką wersję, wypuszczają VisioBook S. Nie wiem, czy to S ma być od Simple, natomiast tam ma być trochę mniej przycisków, trochę prostsza obsługa. Nie ma być możliwości powiększania gdzieś tam swojej treści z tablicy, tylko głównie na takie powiększanie, bazowanie na powiększaniu tutaj treści gdzieś tam czytanych z kartek papieru, z książek i tego typu rzeczy. Przynajmniej, no, trudno też mi jest, że tak powiem, odnieść się do tego, bo mówię, głównie w zdobywaniu informacji bazowałem na podcastach. Na podcastach niestety nie widać, że tak powiem, tego, co jest prezentowane, bardziej można usłyszeć. No i też pewne udoskonalenia w ich sztandarowych produktach Vario, czyli cała linia różnego rodzaju monitorów brajlowskich, Vario Pro też, i głównie idą we współpracę z urządzeniami mobilnymi, czyli wsparcie dla iOS-a i dla Androida. A w przypadku Vario Pro, co ciekawe, bo firma Baum, oni też są jednymi z twórców tego takiego, no, trochę mało popularnego, w ogóle tak mi się wydaje, nie syntezatora mowy, tylko screen readera Cobra. I oni w każdym razie tam na wystawie mówili, że najlepiej Vario używać ze screen readerem Cobra, ponieważ najlepiej współpracuje.
1: No, Cobra swego czasu miała jakieś takie innowacyjne rzeczy, jeszcze przed JOS-em miała tego OCR-a na przykład i podobne kwestie, ale to się nie przyjęło. Ja nie wiem, jak to działa, tak porównując do na przykład NVDA chociażby, czy JOS-a. Ja zainstalowałem sobie kiedyś Cobrę i jakichś bardzo pozytywnych doświadczeń z tym programem nie miałem. Nawet jeszcze coś mi się tam w systemie chyba wtedy niedobrego podziało.
0: No nic, zainstalowałeś sobie Mercedesa pewnie.
1: Zainstalowałem sobie Mercedesa. Wiesz, może zainstalowałem sobie Mercedesa na parametrach z Poloneza.
0: To może właśnie komputer dlatego, był niedostosowany, tak, do tego.
1: Dokładnie,
0: do tego Mercedesa.
1: Dokładnie, bo to może jeszcze, wiesz, jeszcze jakieś specjalne podzespoły musiały być. Chromowana obudowa. Na przykład. No ale rzeczywiście, no co by nie mówić, przynajmniej jeżeli chodzi o sprzęt, to rzeczywiście Baum na przykład te monitory brajlowskie to tak bardzo solidnie wykonuje. I to jest drogie, ale jak to się kupuje, to jest jednak produkt na lata.
0: Mhm. No i też, mimo że one są dosyć drogie, bo to są ładne pieniążki za takie sprzęty, ale oni też zawsze to podkreślają, że i materiały, i wykonanie, i że one są, zawsze podkreślają takie angielskie słowo durable, czyli bardzo trwały, no, w cudzysłowie niezniszczalny, tak? Czyli takie lifetime warranty, czyli gwarancja na dożywotnia, że tak powiem, prawda? No, oczywiście wszystko ma prawo się, tak powiem, z czasem zużyć.
1: I wszystko, ale no, jest kwestią eksploatacji.
0: I też prawda, i dużo zależy też na pewno od użytkownika, jak z tego korzysta, ale no, chyba tak uchodzą za takiego swego rodzaju też trochę pancerne produkty, że tak powiem, od strony takiej wytrzymałościowej, że tak powiem.
1: Dokładnie.
0: No i mi się wydaje, że przynajmniej, nie wiem, Michale, czy dotarłeś coś w kwestii Freedoma, bo Freedom, no co, no promuje cały czas Jonesa, promuje Magica. Lada chwila gdzieś tam też chyba będzie Magic, bo Magic też podobnie jak te inne programy z tym Windowsem

0: 8 ma ten problem, o którym ja kiedyś też wspominałem, związany z renderowaniem poprawnym czcionek, tak? Czyli odpowiednio ich wyrysowywaniem w powiększeniu w Windowsie 8. Mam nadzieję, że z tym się jakoś w najbliższym czasie uporają. W każdym bądź razie wiem, że pracują nad tym. Ale na konferencji, z tego co widziałem, nic jakiegoś takiego rewolucyjnego z Freedoma nie zaobserwowałem przynajmniej.
1: Ja też nie słyszałem, żeby Freedom coś nowego tworzył, coś innowacyjnego. Oni będą to rozwijać, wiesz, i myślę, że przede wszystkim będą się w dalszym ciągu skupiać na przykład na rozwoju JOS-a, to tak o tyle, żeby to dobrze działało przede wszystkim z pakietami biurowymi, bo ostatnio mieliśmy taką audycję na temat właśnie screen readerów, na temat tego, jakie są nowości, i to jest fakt, że powiedzmy taki JOS czy Windows zresztą też dobrze sobie radzą i przez ileś tam lat pracy nad nimi obrosły w takie naprawdę dodatki do dobrej pracy z pakietami biurowymi Microsoftu, w szczególności z Office'em. I to może być to, czym JOS w takiej profesjonalnej pracy w niektórych przypadkach będzie wygrywał. A resztę to on po prostu będzie gonił. Tak mi się wydaje.
0: Tak, znaczy ja bym powiedział tak, może tak trochę podsumowując, ważne jest to, i to widać, że tak jak świat idzie w technologie mobilne, to technologie asystujące gdzieś cały czas podążają za tym trendem. I co ważne, te duże firmy, które produkują, no i oczywiście nadal produkują, że tak powiem, swoje ułatwienia, programy ułatwiające dostęp do Windowsa czy systemów w ogóle stacjonarnych, nie wiem, czy Michale się zgodzi, że ze mną nie obrażają się na to, że de facto no, taki iOS czy Android stają się troszeczkę im konkurencją, bo mają już wbudowane te rzeczy, ale nie obrażają się na te platformy i starają się również wykorzystać ich popularność.
1: Dokładnie, ale wiesz, myślę, że to nawet nie miałoby sensu się obrażać, bo inne rzeczy, mimo wszystko. Ja wiem, że w przypadku osób widzących, czy nawet słabo widzących, to jest bardziej ta granica zatarta, ale jednak trochę inne rzeczy robimy na urządzeniu mobilnym, na przykład na iPhone'ie, a inne rzeczy robimy na komputerze. Jednak na komputerze niektóre rzeczy po prostu robi się łatwiej, wygodniej i szybciej. Że już nawet nie wspomnę o takim redagowaniu jakichś dłuższych dokumentów. Oczywiście na przykład na iOS-ie to zrobisz, ale jest to moim zdaniem bardziej czasochłonne. W Wordzie przynajmniej mi zdecydowanie wygodniej się redaguje jakieś dokumenty niż na przykład w Pages. A jako osoba niewidoma muszę powiedzieć, że do iPada na przykład to się totalnie nie przekonałem i się chyba nie przekonam, bo jakoś to urządzenie do mnie no po prostu w ogóle nie trafia. O ile iPhone do mnie trafia na przykład bardzo, o tyle iPad zupełnie. Jakby wizja użycia tego urządzenia, kiedy się nie widzi po prostu. Myślałem, że będzie inaczej, ale szczerze mówiąc nie, zupełnie na przykład. Więc...
0: Tak, ja się zgodzę, Michale, że mówię, no mimo wszystko pewne czynności jednak nawet dla mnie, osoby słabowidzącej, jednak łatwiej mi jest wykonywać jeszcze na komputerze stacjonarnym, aczkolwiek ze sporą częścią swojego cyfrowego życia, jeżeli tak bym mógł powiedzieć, to w dużej mierze przeniosłem się gdzieś tam na iPhone'a czy iPada, ale są, tak jak powiedziałeś, pewne czynności, które mimo wszystko jednak na komputerze wykonuję szybciej, a na iPadzie walczę, że tak powiem trochę w niektórych sytuacjach. Głównie jakieś takie właśnie związane z precyzyjną edycją tekstu, tak? Czy,
1: dokładnie.
0: Czy tego typu rzeczy, nie?
1: Dokładnie, także dobrze, że to się wszystko rozwija równolegle. Zarówno ten świat technologii mobilnych, jak i świat technologii stacjonarnych, że tak powiem, desktopowo-laptopowych. Ale nie wiem, czy Mikołaju masz takie samo wrażenie, co ja. Ja to już mówiłem przed audycją i powtórzę teraz na antenie, że tak naprawdę od kilku lat w świecie tych takich technologii dla niewidomych jakiegoś rewolucyjnego rozwiązania nie było i nie ma.
0: Tak, takie wrażenie jest, jakbyśmy dotarli do jakiejś, trudno powiedzieć, granicy, tak? Ale jakiegoś takiego trochę szklanego
1: suficu. Ale trochę
0: właśnie
1: tak jest. Trochę tak jest z tą granicą, wiesz? Bo wszystko, co się pojawia, to są, okej, lepszy powiększalnik, lepsze parametry, no bo technologia poszła do przodu przez rok, więc można sobie coś tam dorzucić na przykład. Oprogramowanie jest rozwinięte i umożliwia zrobienie kilku dodatkowych rzeczy, ale to też nie są jakieś rzeczy, które naprawdę byłyby innowacyjne tak bardzo, które byłyby czymś, co by zaskoczyło i co by tak pozwoliło pomyśleć o kurczę, jak myśmy bez tego mogli funkcjonować wcześniej. Nie, nie ma czegoś takiego.
0: Wydaje mi się, że mówię, jakby weszliśmy w taki etap takiej bardziej ewolucji, aniżeli jakiejś rewolucji, tak? Bo rewolucja to jest coś, bach, wpada, ojej, tak? I nagle się okazuje, że coś mogliśmy robić tak, a teraz robimy tak. I to jest coś rewolucyjnego, jakiś krok milowy. A teraz bardziej idzie wszystko w kierunku udoskonalania stopniowemu, delikatnemu tego, co już jest, tak mi się wydaje.
1: Wiesz, na przykład swego czasu była taka moda, bardzo z dużą uwagą to obserwowałem, bo bardzo mi się to podobało i kibicowałem tej idei, takich notatników brajlowskich tanich. Były takie próby zrobienia taniego notatnika brajlowskiego, dosyć rozwiniętego. Jeżeli chodzi o technologię, najpierw na Linuxie, później na Androidzie. Taki był projekt na przykład Orion swego czasu. Później tego Oriona chcieli przeportować jakby na Androida i też to miało być za rozsądną cenę sprzedawane i miało to jakoś w ogóle funkcjonować całkiem fajnie. Te wszystkie projekty poupadały. Fakt faktem, że wtedy się te systemy mobilne zaczęły pojawiać, te mainstreamowe, jak właśnie Android i iOS ze swoją dostępnością, ale to też mogło być coś, a jakoś na przykład z tego chyba wszyscy się wycofali, albo przynajmniej są to jakieś tam pojedyncze produkty dostępne tak tylko i wyłącznie na amerykańskim rynku, bez jakiegoś takiego wielkiego szału.
0: Tak, tak, bo się okazuje po prostu, że produkty, które zostały stworzone z myślą, zgodnie z filozofią uniwersalnego projektowania, jakby są na tyle dostępne od strony, mówię, accessibility, że w wielu punktach nie potrzeba nic więcej, tak? No, nie potrzeba robić w niektórych sytuacjach specjalnego produktu dla niewidomych, specjalnego telefonu dla niewidomych i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz co, tylko jest druga strona medalu, że można by było robić coś takiego i myślę, że nie jedna osoba by się zdecydowała, no bo jakby powiedzmy ktoś zaproponował telefon o funkcjonalności takiej jak na przykład iPhone, tylko że powiedzmy z klawiaturą, wyposażony w klawiaturę. Pomijam już tu kwestie patentowe i licencyjne, bo raczej to dzień po premierze to już w skrzynce by taki projektant czekał na pozew od Apple'a, dostałby pozew od Apple'a. Natomiast gdyby ktoś zaprojektował sensowny telefon, powiedzmy z klawiaturą i dbał o aktualizację tego dla Androida i byłoby to wszystko dla niewidomych naprawdę dobrze dostosowane, to myślę, że byłaby naprawdę wielka szansa, żeby takie urządzenie było ciepło przyjęte. Tylko niestety wśród producentów technologii dla niewidomych jest jedna rzecz, która prawdopodobnie wynika z kwestii personalnych i braków kadrowych, że nad jakimś tam jednym urządzeniem pracuje powiedzmy jedna, dwie albo kilka osób i nie nadążają zwyczajnie. Więc jeżeli na przykład pojawia się telefon, który jest dostępny i który ma powiedzmy Androida tam jakiegoś 2.1, to on już tego Androida będzie mieć bardzo, bardzo długo i może jak powiedzmy pojawi się Android w wersji, nie wiem, 5.0, to się użytkownicy wtedy dopiero doczekają wersji 4.0.
0: No tak.
1: I to jest niestety problem. I myślę, że producenci też zdają sobie z tego sprawę i dlatego nie idą w to. A trochę szkoda, bo mogłoby być ciekawiej. Byłby większy po prostu wybór.
0: No tak. Pewnie jeszcze tutaj też pieniądze grają rolę, bo wiadomo, że większe pieniądze zrobić na tym, jeżeli kupi dany produkt znacznie więcej osób, aniżeli tutaj wąska grupa i dlatego one są niestety drogie, przynajmniej te rozwiązania bardzo specjalistyczne, prawda?
1: Niemniej jednak to pozostaje się cieszyć, że dostępność taka uniwersalna jest coraz większa, że chociażby właśnie WordPress, o którym mówisz, coraz bardziej jest rozwijany także pod tym względem dostępnościowym, że osoba niewidoma coraz więcej może tam zrobić i w wygodny sposób, no bo zrobić to już można było od dawna, tylko po prostu trzeba było używać czasem pewnych trików, pamiętać niektóre rzeczy albo jeszcze zupełnie inaczej do całego zagadnienia podchodzić. A teraz jest to z wersji na wersję coraz łatwiej. I oby tak było.
0: Oby tak było.
1: Dokładnie. Więc myślę, że tym możemy podsumować nasze dzisiejsze spotkanie na temat konferencji CSUN 2014. Materiały do dzisiejszej audycji zebrał Mikołaj Rotnicki. Mikołaju, przypomnij jeszcze może adres internetowy swojego bloga, na którym chętni nasi słuchacze mogą się również zapoznać z materiałami, które też tam opublikowałeś. To są przede wszystkim linki, ale na pewno bardzo użyteczne.
0: Tak, no nazwa jest angielska, od angielskiego słowa six dot, czyli sześć kropek, od sześciopunktu brajlowskiego sixdots.pl, ale w Google'ach, jeżeli wpiszemy sobie szósty punkt widzenia, to tak z dużym prawdopodobieństwem jeden z pierwszych wyników będzie to właśnie strona six dots, na którą serdecznie wszystkich zapraszam i te materiały pokonferencyjne, te, które co ciekawsze mi wpadną w ręce i uznam, że są naprawdę warte uwagi, cały czas staram się je tam umieszczać.
1: A zatem,
0: oczywiście to jest CSUN.
1: Tak, a zatem kolejny CSUN, już tym razem 30 w roku 2015 prawdopodobnie. I myślę, że wtedy też się spotkamy i znowu porozmawiamy o tym, co nowego. I ciekawe, czy znowu będziemy pod koniec mówić, że w zasadzie nic takiego innowacyjnego. Może czymś nas zaskoczą, kto wie w przyszłości.
0: Oby tak się stało, zobaczymy.
1: Tego sobie i wam życzymy. Drodzy słuchacze, Mikołaju, raz jeszcze dziękuję ci za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również się kłaniam. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19 minęła i to nawet już chwilę temu, z małym poślizgiem, ale jak to mawiają, lepiej późno niż wcale. Startujemy z kolejną audycją na antenie Tyfloradia, tym razem 10 maja we wtorek. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Nie jestem dziś sam, bowiem moi goście również już są ze mną połączeni. Adam Ostrowski i Michał Kasperczak, witam was bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Witam również, dzień dobry. Adam Ostrowski, kłaniam się.
1: Michał jest również, tak. I będziemy dziś mówić na temat sprzętu komputerowego i innego, ale elektronicznego, w związku z aktywnym samorządem. Powiedzmy to sobie szczerze, program już działa, można składać wnioski, no i pytanie zasadnicze, jeżeli ktoś może, to na cóż te wnioski składać? Postaramy się przynajmniej dziś troszeczkę na ten temat powiedzieć, bo być może nie wszyscy są na bieżąco z technologią, nie wiedzą, o co można by było się ciekawego ubiegać, albo co warto, czy co nie warto iść, co ma przyszłość, co może niekoniecznie. Postaramy się o tym troszeczkę wam dziś opowiedzieć z naszej gdzieś tam perspektywy. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, sugestie, albo chciałby również zabrać głos w dyskusji, to za chwileczkę uruchomię nasze środki kontaktowe. 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net to jest Skype. Na razie jeszcze jesteśmy offline po tej stronie, ale za chwileczkę postaram się, żeby ten stan rzeczy uległ zmianie. Na dobry początek, Adamie, ja bym bardzo ciebie prosił, żebyś nieco naszym słuchaczom tegoroczne kwestie związane z aktywnym samorządem przybliżył. Kto może, kto nie może, jakie są warunki tego programu? No oczywiście głównie skupiając się na osobach niewidomych, no bo nie tylko do niewidomych, tak, jest kierowany ten program i nie tylko o sprzęt elektroniczny tu chodzi.
4: Dokładnie tak, ale w obszarach, które mogą interesować naszych słuchaczy, jakby warunkiem przystąpienia do programu Aktywny Samorząd jest posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu wzroku, względnie wzroku i słuchu. Może być to orzeczenie wydane przez ZUS, czyli dawna pierwsza grupa, albo orzeczenie wydane przez komisję przy powiatowych centrach orzecznictwa, czyli znaczny stopień niepełnosprawności. To jest niestety warunek. Osoby, które posiadają umiarkowany stopień, są z tego programu niestety wykluczone. Poza tym preferowane są osoby, które są w wieku aktywności zawodowej, pracują bądź uczą się. Uczniowie, studenci mają tutaj preferencje, większą ilość punktów za właśnie naukę bądź zatrudnienie.
1: Chyba nawet bardziej studenci są preferowani niż osoby, które pracują. Takie odniosłem gdzieś tam wrażenie, przeglądając te dokumenty.
4: Tak, tak, tak. Nie pamiętam w tej chwili dokładnej punktacji, ale generalnie na każdym wniosku taka punktacja jest, można się z nią zapoznać. I rzeczywiście osoby, które się uczą, podnoszą swoje kwalifikacje, mają tutaj rzeczywiście od razu lepsze warunki, w sensie większe prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Trzeba oczywiście skompletować cały zestaw dokumentów, o tym pewnie za moment. I możemy w tym roku ubiegać się o kwoty rozbite na dwie jakby kategorie. Pierwsza to jest do 8 tysięcy dofinansowania plus 10% udział własny, czyli maksymalna jakby wartość tego sprzętu wszelakiego w okolicach 8 900 zł. I druga pula to jest 12 tysięcy plus 10% udziału własnego. Jeżeli ktoś ma potrzebę i możliwości, chciałby zakupić sprzęt brajlowski, czyli taki sprzęt, który potrafi wyświetlać, drukować, prezentować coś pismem brajla bądź grafiką wypukłą. Oczywiście osoby pełnoletnie starają się, składają wnioski samodzielnie, o osoby małoletnie składają wnioski rodzice, to rzecz oczywista.
1: Jest jakaś dolna granica wieku albo górna?
4: Górna to jest aktywność zawodowa, czyli nie ma określonego wieku, w sensie lat, ile się posiada. Warunkiem jest aktywność zawodowa, czyli trzeba albo prowadzić działalność gospodarczą, albo być zatrudnionym i wtedy niezależnie od wieku można się ubiegać. Natomiast dolnej granicy chyba nie ma. Nie spotkałem się tak, nie przypominam sobie, żeby dolna granica była w jakikolwiek sposób ustalona. No i oczywiście powinniśmy się ubiegać o sprzęt, który jest przystosowany do naszej niepełnosprawności, sprzęt, który może być pomocny osobom z dysfunkcją wzroku niewidomym lub słabowidzącym.
1: Czyli nie tak, że jesteśmy całkowicie niewidomi, a kupujemy na przykład, nie wiem, 50-calowy monitor. To nie, to...
4: No raczej nie. I tutaj też jakby jest pewne rozgraniczenie. Mimo że, tak jak wspomniałem, mogą się starać o dofinansowanie wyłącznie osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, to w przypadku, kiedy nie staramy się o sprzęt brajlowski, wystarcza najczęściej samo orzeczenie o niepełnosprawności. Dokument, zaświadczenie od lekarza, okulisty nie jest wymagane bezwzględnie. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy kupić sprzęt brajlowski, musimy jeszcze dodatkowo dostarczyć zaświadczenie od lekarza okulisty, które potwierdza tam pole widzenia odpowiednie i tak dalej, które ma jakby uwiarygodnić, że ten sprzęt brajlowski rzeczywiście jest nam niezbędny.
1: Czy jeszcze jakieś istotne dokumenty musimy dostarczyć w momencie składania wniosku?
4: Dokumenty to jeszcze jest oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jest to jeden z elementów wniosku. I wszelkiego rodzaju zaświadczenia, oświadczenie o osiąganych dochodach. Tyle tylko, że dochody w zasadzie nie są tutaj, nie mają jakiegoś większego znaczenia, czyli wysokość naszych dochodów nie ma wpływu na zwiększenie na przykład udziału własnego, choć zdarzały się w poprzednich latach samorządy, które tutaj zmieniały te zasady, tłumacząc to małą ilością środków, a dużą ilością beneficjentów chętnych. W związku z tym, w zależności od wykazywanych dochodów, ten udział własny był delikatnie zwiększany, ale to są raczej bardzo rzadkie, jednostkowe sytuacje. No i wszelkiego rodzaju zaświadczenia należy pamiętać o tym, żeby jeżeli się uczymy, jeżeli pracujemy, prowadzimy działalność, do wniosku należy dołączyć również zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy, o odbywaniu nauki od instytucji, w której tą naukę pobieramy, szkoły, uczelni i tak dalej. Jeżeli uczestniczymy w jakichś kursach, zaznaczamy, że zwiększamy kwalifikacje, również powinniśmy dołączyć jakieś zaświadczenia, jakieś dokumenty, które to potwierdzają, za to jest dodatkowa punktacja. No i warto też postarać się, aby wniosek w chwili składania był kompletny, żeby nie było żadnych braków. Wtedy również za to jest kilka punkcików dodawanych już na starcie.
1: Rozumiem. To jeszcze takie pytanie mi się nasunęło, już tym razem dotyczące finansowania. A co jeżeli wnioskujemy o sprzęt, który nie mieści się w budżecie, ale no, możemy sobie pozwolić na to, żeby na ten sprzęt dołożyć nieco więcej niż wymaga tego instytucja finansująca. Więc mamy szansę?
4: Nie ma z tym żadnego, absolutnie żadnego problemu. Udział własny jest określony jako minimum, czyli nie możemy zapłacić mniej niż 10% wartości sprzętu. Natomiast każdą nadwyżkę, jeżeli jesteśmy w stanie zorganizować pieniądze, jeżeli je posiadamy, jak najbardziej jest to możliwe. Tyle tylko, że PCPR dofinansuje maksymalnie do kwoty 8 na sprzęt wszelaki i do kwoty 12 tysięcy na sprzęt brajlowski. Na przykład, gdyby ktoś chciał kupić sobie notatnik brajlowski typu BrailleSense na przykład, może to zrobić, z tym, że wtedy wykorzysta całą pulę 20 tysięcy na to jedno urządzenie, tak? Bo powiedzmy, chciałby kupić urządzenie, które kosztuje tam 22-23 tysiące złotych, ponieważ ono spełnia wymogi sprzętu brajlowskiego, jak również sprzętu elektronicznego, wtedy może zawnioskować wyłącznie o to jedno urządzenie i otrzyma 20-tysięczne dofinansowanie, a pozostałą kwotę wpłaci z własnej kieszeni.
1: Rozumiem. A w drugą stronę, jeżeli na przykład brakuje środków na pełną kwotę, którą moglibyśmy uzyskać w ramach dofinansowania, zdarzały się takie przypadki, to wtedy nie dostajemy nic, czy dostajemy propozycję, że możemy dostać po prostu mniej?
4: Zdarza się tak, że dostajemy propozycję, powiedzmy, składamy wniosek o pełne 8 tysięcy, ale PCPR stwierdza, że no, nie ma na tyle środków, więc może zwrócić się do nas z pytaniem, czy jesteśmy zainteresowani, powiedzmy, kwotą 6 tysięcy, 5 tysięcy, 4 tysięcy. Wtedy również jakby przestaje obowiązywać zasada, że to, co na wniosku, musi być potem na fakturze. W momencie, kiedy dofinansowanie jest zmniejszane i wyrazimy na to zgodę, wtedy podejmujemy decyzję, które ze sprzętów, o które wnioskowaliśmy, będziemy zakupować, a z których zrezygnujemy.
1: Rozumiem. No to myślę, że już kwestie związane z aktywnym samorządem mamy mniej więcej jasne. Michale, a może jeszcze ty masz jakieś kwestie, o których warto by było dodać albo dopytać?
3: Nie, no dopytać nie. Myślę, że wszystko
1: że wszystko jest jasne. Dobrze, to teraz w takim razie proponuję, żebyśmy przeszli do sprzętu. Najpierw zahaczmy nieco o ten sprzęt podstawowy. No tu przede wszystkim myślę, że komputery, tak? Komputery to są urządzenia, o które w większości...
3: Aha, przepraszam, tak? Bo może mi umknęło. Czy mówiliśmy o tym, że kto może, w sensie... ile lat musi minąć od ostatniego
1: udziału? A o tym nie powiedzieliśmy. Jak to wygląda, Damian?
4: Musi minąć 3 lata, więc w zasadzie trzeba liczyć to jako 4 lata. W aktywnym samorządzie, jeżeli ktoś brał udział w poprzednich latach w aktywnym samorządzie, na umowach myślę, że jeśli nie wszystkich, to w większości PCPR-y określały ten okres karencji, czyli okres, kiedy po pierwsze jesteśmy obowiązani posiadać ten sprzęt i w razie chęci kontroli z PCPR-u mamy obowiązek go udostępnić do skontrolowania. I były tam pokazywane, były tam na umowach wpisywane dokładne daty, kiedy będziemy mogli ubiegać się o kolejne dofinansowanie. Jest to minimum 3 lata, aczkolwiek kalendarzowo z reguły wypada to jako 4 lata.
1: Rozumiem. No to teraz już myślę, że możemy przejść do tego sprzętu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek komputerowy? No zmienia się, podejrzewam, troszeczkę w kwestii tego, co tu mamy, z czym mamy do czynienia. Jeszcze jakiś czas temu standardem był komputer stacjonarny, później laptop, teraz jeszcze różne inne ultrabooki, tablety konwertowalne i tak dalej. Adamie, jak to obecnie się przedstawia? Co dla osoby niewidomej jest takie, myślę, godne polecenia w tym momencie?
4: Myślę, że najbardziej uniwersalnym sprzętem nadal jest komputer typu notebook, laptop, obojętnie jak to nazwać. Osoby niewidome też nadal dość często szukają sprzętu małego gabarytowo, aczkolwiek z dobrą, przyzwoitą, dobrze wyczuwalną klawiaturą, z czym też w ostatnim czasie jest coraz większy kłopot. Natomiast no, większość mimo wszystko jeszcze opiera się o komputery standardowe. Częściej są zapytania i zainteresowanie o komputery te właśnie konwertowalne, łączące w sobie cechy i tabletu, i notebooka z ekranem dotykowym.
3: Co myślę, może dla osób słabowidzących, tak, albo coś widzących mieć znaczenie. Dla uczniów, tak, gdzieś tam, tak, studentów. Tak.
4: Bo dla osoby słabowidzącej jest to dosyć wygodna zabawka, ponieważ można go sobie właśnie poobracać, ustawić tak, że można na tym obejrzeć jakiś film, czy obsłużyć go dotykowo. No oprócz tego programy typu JAWS, NVDA już również te ekrany dotykowe wspierają, więc nawet osoby niewidome mogą sobie z takiego sprzętu swobodnie skorzystać.
1: Tak z ciekawości zapytam, miałem się okazję się tym bawić jakoś bardziej, tą obsługą?
4: Bardziej niestety nie. Natomiast też było to jeszcze kiedy te nasze programy były w powijakach, jeśli chodzi o obsługę tych ekranów dotykowych, i wtedy nie zrobiło to na mnie zbyt dobrego wrażenia. Wiem, że to się bardzo mocno zmieniło, ale jak do tej pory jeszcze nie dopadłem jakiegoś komputera z ekranem dotykowym, tak żeby się tym jakoś mocniej pobawić, przyjrzeć się temu. No mam na to dużą ochotę, więc jak tylko coś takiego wpadnie mi w ręce, to postaram się też i wrażeniami podzielić.
1: A co z komputerami stacjonarnymi? Czy w ogóle to ma jeszcze sens?
4: Zdarzają się osoby, które chcą komputer stacjonarny, po prostu dlatego, że lubią. No i też na pewno osoby, które słabo widzą, osoby słabowidzące, wtedy, no powiedzmy, laptop ogranicza nas do wielkości ekranu 17,3. Jeżeli ktoś chce, no oczywiście do laptopa może podłączyć sobie większy ekran, większy monitor czy telewizor, klawiaturę i korzystać z tego jak ze standardowego komputera stacjonarnego. Ale no, jeżeli ktoś ma miejsce, ma biureczko, wygodne, ergonomiczne miejsce, komputer stacjonarny, powiedzmy, myślę, że jest bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej uniwersalny, jeśli chodzi o jego rozbudowę, czy w razie awarii możemy po prostu rozkręcić obudowę, wyjąć jeden element, założyć inny, rozbudować go o jakieś potrzebne elementy. W przypadku laptopa jest to konstrukcja jakby zamknięta, z którą niewiele możemy zrobić, jeśli chodzi o rozbudowę. No i też jakby czas życia komputera typu laptop myślę, że jest krótsza niż komputera stacjonarnego w takiej bardzo intensywnej pracy. Więc dlatego są osoby, które nadal preferują komputer stacjonarny albo posiadanie dwóch komputerów, stacjonarnego i przenośnego, jak najbardziej tak. Aczkolwiek coraz mniej jest chętnych na komputery takie składane z podzespołów, chyba że ktoś już ma bardzo specyficzne wymagania i potrzeby, wtedy bawimy się w dobieranie podzespołów i budowanie komputera od podstaw. Najczęściej, jeśli ktoś chce komputer stacjonarny, to mimo wszystko też wybiera gotowe zestawy markowe z gwarancją door-to-door.
1: No właśnie, a są to jeszcze takie składaki oferowane przez sieci większe, typu jakiś Komputronik, czy jednak królują Dele, HP-ki i tego typu konstrukcje?
4: Najczęściej Dell, HP, Lenovo i podobne. Są też takie mniejsze marki komputery, które powiedzmy można zamawiać u dystrybutorów podzespołów. Są składane wtedy w ich tam fabryczkach.
1: Ostatnio Fujitsu na przykład widziałem komputer stacjonarny wyprodukowany przez tę firmę.
4: No tak. To jest, jeśli, ale to Fujitsu w gruncie rzeczy flotowe sprzęty, takie bardziej biurowe do jakichś tam korporacji. Chyba nie widziałem nigdzie Fujitsu takiego typowego desktopa do peceta.
1: Nie, no właśnie taką zwykłą wieżę. Wiesz, taką zwykłą wieżę. No, jakiś czas temu nawet miałem na warsztacie i to taki stosunkowo nowy komputer był.
3: Tak.
1: Głośnością ja bym porównał do Della. Nie do HP-ka, bo HP-ki no, nie słyszałem nic cichszego, ale mniej więcej jak Dele.
4: No, kiedyś były bardzo popularne komputerki Fujitsu Siemens, tak? To było w takiej korporacji produkowane, ale no, zdarzają się. Fujitsu robi komputerki. Nie jest to duży segment rynku, ale są. Natomiast mimo wszystko na tym rynku króluje HP, Dell i Lenovo. To są najpopularniejsze marki. No i też czasem zdarza się, że ktoś po prostu wybiera sobie typy podzespołów i wtedy montujemy to. Klient rzeczy klient ma, tak? Czyli wybieramy płyty główne, procesory, różnego rodzaju akcesoria, obudowy większe, mniejsze i tworzymy z tego całość.
1: A gdybyś miał, Adamie, jakąś taką bazową konfigurację komputera polecić na obecne czasy dla naszych słuchaczy, no żeby było to dobrze działające i była to inwestycja jednak na kilka najbliższych lat. Jakie takie minimum?
4: Myślę, że żeby to miało ręce i nogi i dobrze współpracowało z programami odczytu, programami powiększającymi typu Zoom Text Magic i tak dalej, to raczej nie schodziłbym poniżej procesora Core i5. 8 giga RAM. Myślę, że dobrym wyborem, dobrym pomysłem jest inwestycja w dysk SSD bądź hybrydę SSD plus zwykły dysk, jeżeli komputer stacjonarny albo większy 17-calowy laptop. Wtedy czasem zdarzają się możliwości posiadania dwóch dysków nawet w laptopie. Stacje DVD, CD-ROM, DVD-ROM coraz częściej przechodzą do lamusa, coraz mniej płyt używamy, ale myślę, że mimo wszystko jednak przy normalnej wielkości laptopa warto, żeby to było, a w komputerze stacjonarnym myślę, że bezwzględnie.
1: Chociażby jeżeli trzeba będzie zainstalować na nowo system operacyjny, to jakoś, szczerze powiedziawszy, ja się bardziej komfortowo czuję, kiedy mi się jednak ta płytka obraca w napędzie, bo wiem, że coś się dzieje. A w momencie, kiedy mamy już jeszcze dysk SSD do tego, to w tym momencie...
4: No dokładnie, dokładnie tak. No i w zasadzie no, komputer stacjonarny no to tyle, bo w tej chwili procesory posiadają wbudowane układy graficzne i to jest do naszych potrzeb w zupełności wystarczające. No gdyby, jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, wtedy lepiej mieć jakąś grafikę zewnętrzną, lepszą, aczkolwiek nie jakąś taką bardzo, na pewno nie z serii GTX, żeby się to nam nie grzało i nie marnowało prądu, bo i tak tego nie wykorzystamy, chyba że ktoś widzi na tyle, że chce sobie też czasem pograć w jakieś bardziej wydajne gry. No oczywiście dla nas jest bardzo istotne są kwestie głośników, układów dźwiękowych. Niestety w tych tańszych, zwłaszcza modelach, niestety zarówno Asusa, bardzo często Lenovo są problemy z dźwiękiem. Tam są montowane bardzo marnej jakości głośniczki i dźwięk jest uzdatniany elektronicznie poprzez różnego rodzaju układy, a to z kolei bardzo często powoduje, że jeszcze mechanizmy oszczędzania energii powodują, że te głośniki w momencie, kiedy nie emitują dźwięku, są natychmiast odcinane od zasilania. I efekt jest taki, że poruszając się po jakimś tekście nie słyszymy pierwszych liter bądź sylab nawet. Więc warto, żeby ten sprzęt miał dobry układ dźwiękowy.
3: Ale to w dalszym ciągu, bo kiedyś się mówiło, że do komputera stacjonarnego koniecznie lepiej dokupić zewnętrzną kartę dźwiękową, jakiś tam Sound Blaster Live. Ja mówię o czasach, tam to było z 10 czy ileś, nie, nawet więcej, kilkanaście lat temu. Czy dalej rzeczywiście warto jeszcze dodatkową kartę dźwiękową jakąś dokupić? Ma to sens?
4: Wiesz co, króluje na płytach głównych nadal, właściwie w większości przypadków jest to Realtek. Różnego rodzaju są te układy Realteka, są lepsze, są gorsze, ale ponieważ no, ten układ na płycie głównej, zwłaszcza, że w tej chwili królują, są coraz popularniejsze standardy mini ATX albo mikro ATX, gdzie te układy są naprawdę wielkości paznokcia od małego palca. Ten dźwięk nie jest z tych kart emitowany zbyt dobry. Po drugie, bardzo często zdarzają się sytuacje, że te karty wbudowane gdzieś mimo wszystko jednak troszeczkę czy brumią, czy bardziej szumią. Jeżeli ktoś ma wrażliwe ucho i chcę korzystać z komputera nie tylko do emitowania głosu syntezatora, ale również do jakiejś muzyki lepszej jakości dźwięku, no to na pewno warto zainwestować w jakąś troszeczkę chociaż lepszą kartę dźwiękową.
1: Poza tym wtedy można zrobić jeszcze taką rzecz, na przykład syntezator mieć na innych głośnikach.
4: Sygnał.
1: Tak, mm-hmm. na innych głośnikach, a muzykę na przykład możemy mieć na innych głośnikach.
4: Dokładnie,
1: bo
4: tak.
1: No niestety to się potrafi zlać ten dźwięk ze sobą i może być to mało przyjemne. To wszystko jest bardzo indywidualną sprawą, ale no, są i takie preferencje.
4: Jak najbardziej tak. I wtedy na pewno to pomaga, a każdy układ zewnętrzny, taki dopinany na PCI czy już USB, to już zupełnie, ma zupełnie inną charakterystykę dźwięku. Są to zupełnie inne wrażenia. Chyba że inwestujemy w płytę główną już taką z bardzo wysokiej półki, wówczas te układy dźwiękowe są również lepszej jakości. Ale tak czy inaczej, tu bardziej te bardzo drogie płyty są robione pod graczy i tutaj bardziej jakieś systemy chłodzenia, kondensatory i inne podzespoły płyt głównych są bardziej kosmiczne, a układy dźwiękowe mimo wszystko nadal troszeczkę słabszej jakości. Ale no, nie jest to konieczność, natomiast jeżeli są na to siły, środki i możliwości, to każda zewnętrzna karta będzie lepsza niż ta wbudowana w płytę.
1: Michale, teraz pytanie będzie do ciebie, bo tu się pojawił taka wiadomość od Mateusza. I Mateusz napisał tak. Witam, ja mam takie pytanko. Niedawno w serwisie AP Technologie Info pojawił się wpis dotyczący aktywnego samorządu. Mówił o tym, że z programu mogą skorzystać osoby niewidome oraz inne z dysfunkcją wzroku. Chciałbym prosić o wyjaśnienie tych informacji. Co to? Przypuszczam, że tu Mateusza zaintrygował ten zapis inne z dysfunkcją wzroku.
3: No niestety nie pamiętam, co tam w tej chwili napisałem, musiałbym przeczytać całą wiadomość. Opierałem się tutaj na pewno na jakichś informacjach ze strony PFRON wręcz. Jakichś
4: na warunkach brzegowych. Jest tam taki... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jest tam taki, można powiedzieć, lapsus. Nie zacytuję tego dokładnie, ale... To jest tak w warunkach brzegowych bardzo dziwnie sformułowane. Natomiast z jednej strony dotyczy to kwestii tego, że mogą starać się również osoby głucho-niewidome, czyli z tą sprzężoną niepełnosprawnością, a z drugiej strony opis rozdziału kwot na tą podstawową i brajlowską jest tam tak troszkę dziwnie zapisany i podejrzewam, że stąd takie rozróżnienie, które w zasadzie rozróżnieniem, które nie mówi nic, zostało w tym tekście ujęte.
3: Być może. Tak.
1: Prawdopodobnie chodzi tu o te dodatkowe jakieś dysfunkcje.
3: Tak, ja nie jestem też, nie zajmuję się wnioskami, w sensie nie jestem praktykiem, więc trochę tak, zaufałem niejako instytucji i temu, co ona tam formalnie pisze i dlatego tak to napisałem pewnie.
1: To ja mogę teraz wam powiedzieć z takich moich własnych doświadczeń, bo korzystam z takiego komputera na co dzień, bo jest jeszcze oprócz komputerów typowo stacjonarnych, oprócz typowych laptopów, są jeszcze te wszystkie takie małe komputerki, na przykład Intel Nuc. No, powiem szczerze, jeżeli ktoś miałby kupować taki komputer, myślę, że nie warto, bo ani to laptop...
3: Jednak nie warto.
1: Nie, to znaczy, wiesz, no, ja tego komputera używam, bo ja go dostałem za darmo. Tak akurat się trafiło i komputer jest wydajny, ale wiesz... Ani to laptop, bo laptopem, więc musisz mieć gdzieś zawsze gniazdko z prądem, żeby się z tym podpiąć. No ani to komputer stacjonarny, bo możliwość rozbudowy jest bardzo malutka. więc komputer sam w sobie jest wydajny. Jeżeli ktoś coś takiego lubi, no to jak najbardziej można, bo to jest fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę komputer sympatyczny, natomiast tak wiesz, praktycznie z takiego jakiegoś zastosowania, to myślę, że raczej nie byłby nikt zadowolony.
3: Jedynie zyskujemy miejsce, tak. Że rzeczywiście nie jest to rozwiązanie duże, jest na pewno gdzieś tam ciche, mamy nie tak mało portów, bo co my tam mamy? Mamy
1: 4 USB
3: i 4 USB.
1: 4 USB
3: nie
1: i
3: tak źle.
1: Mini HDMI. Więc, tak. Więc rzeczywiście...
3: Wejście, wyjście audio w jednym.
1: Jest combo. Tak, jest combo. Jest combo. Więc tak. Jeżeli ktoś na przykład ma mało miejsca na, dajmy na to, laptopa, biurku. Na biurku i chce sobie postawić taką kostkę, a ma pod biurkiem taką półeczkę na klawiaturę, gdzie może sobie osobną klawiaturę położyć, to jak najbardziej. To jest rozwiązanie dla kogoś takiego. Bo powiedzmy sobie szczerze, sam laptop na biurku to nam trochę miejsca jednak mimo wszystko zajmie. My go będziemy mogli przenosić, a i owszem, ale no jakoś tak,
3: a jeszcze
1: nie wiem, czy to aż tak bardzo wygodnie.
3: I nie tylko z nas lubi do laptopa mieć na USB bądź na Bluetooth jakąś taką trochę lepszą klawiaturę. Nie chodzi, że dodatkową numeryczną, ale w ogóle klawiaturę taką naszą ulubioną, po prostu. To nie jest mało takich osób, myślę.
1: Zgadza się.
4: Myślę, że jest takich bardzo dużo. Jest to bardzo częsta praktyka, że do laptopa dopinana jest standardowa desktopowa klawiatura USB. Jest przede wszystkim wygodniejsza. Każda klawiatura desktopowa będzie bardziej przestrzennie wygodna w pisaniu.
1: Aczkolwiek, też kwestia skoku na przykład, jeżeli ktoś lubi głęboki
4: skok. Tak, tak. No i przede wszystkim wiesz, rozdzielone F-y, gdzie mamy te klawisze wyraźnie po 4, co w laptopach zdarza się tylko w tych największych, powiedzmy 17-calowych, w 15-kach raczej te odległości są albo jednolite, albo różnica jest bardzo niewielka pomiędzy F4, F5 i tak dalej. No w tej chwili ze względu na zmianę formatu ekranu z 4.3 na 16.9 jest tego miejsca na szerokość więcej, więc większość klawiatur w laptopach 15-calowych ma już blok numeryczny wbudowany, ale coraz więcej urządzeń nie posiada klawisza menu kontekstowego, co dla osób posługujących się stricte klawiaturą jest pewną przeszkodą. Tutaj na przykład Dell wychodzi naprzeciwko o tyle, że nie ma klawisza menu kontekstowego, ale mamy skrót FN Control, który wywołuje menu kontekstowe, więc nie trzeba sięgać tego Shift F10, tak, systemowego, który no, do wygodnych nie należy. Więc na pewno klawiatura standardowa, a poza tym, co też jest taką specyfiką naszej pracy, że nie musimy siedzieć przy tym komputerze, nie musimy się patrzeć w ekran, tylko wystarczy jak słyszymy syntezator, w związku z tym znam wiele takich osób, zresztą sam do takich należę, że słuchawki bezprzewodowe i klawiatura bezprzewodowa i mogę sobie siedzieć w ogrodzie, ważne, żeby zasięg klawiatury i słuchawek potrafił nawiązać połączenie z komputerem, który stoi w pokoju i mogę swobodnie pracować, wykonywać wszystko, tak?
1: A jakie słuchawki, Adamie? Bluetooth czy radiowe? Jakie
4: nie,
1: teraz
4: raczej,
1: są trendy?
4: Raczej słuchawki Bluetooth do takiego celu średnio się nadają. Mimo specyfikacji podawanej, że działanie do 10 metrów, to się sprawdza dość rzadko. Natomiast słuchawki z transmisją radiową 2-4 GHz to się sprawdza do 10-12 metrów spokojnie, nawet przez ścianę, o ile nie ma ściany z dużą ilością kabli elektrycznych, zwłaszcza takich z wysokim napięciem, wtedy wszystko działa całkiem sprawnie.
1: Rozumiem.
3: A jak, jeżeli chodzi o klawiatury, czy jakąś, nie mówię, że tak dosłownie model, ale masz, czy znasz jakieś kilka klawiaturów takich naprawdę fajnych, które mógłbyś polecić?
4: Ja przede wszystkim preferuję Logitecha, który nie należy do tanich, ale mimo wszystko moim zdaniem jest najtrwalszy i rzeczywiście dopracowany pod wieloma względami. Najprostszy model klawiatury wydaje mi się, że nadal dostępny. Dostępny K270 to jest zestaw, który MK270 to jest zestaw klawiatura z myszką i samo K270 to jest sama klawiatura. Sama klawiatura to jest wydatek w okolicach 80-90 zł. Mikroprzekaźnik, który działa do 10-12 metrów. I spokojnie sprawdza mi się z pokoju obok albo gdzieś poza domem, ale no w pobliżu okna jestem w stanie spokojnie obsługiwać komputer taką klawiaturką.
1: No to ja mogę...
4: A jest przejrzysta, ma i menu kontekstowe, mhm. i rozdzielone F-y i wszystko tak jak lubimy, tak?
1: To ja ze swojej perspektywy mogę jeszcze polecić naszym słuchaczom, żeby zainteresowali się klawiaturami mechanicznymi. To też nie są tanie rozwiązania, ale bardzo wygodnie się na tym pisze. Jeżeli ktoś nie ma, tak pół żartem powiem, skrzywienia laptopowego, bo jeżeli ktoś już się przyzwyczaił do pisania na klawiaturze laptopowej, takiej typowo laptopowej, no to...